0: a Izraelem przerodził się w kolejną wojnę. W walkach do wtorku w Libanie zginęło 3666 osób. I choć formalnie od 16 kwietnia w Libanie obowiązuje rozejm ogłoszony przez USA, to zarówno Izrael, jak i proirański Hezbollah oskarżają się wzajemnie o jego łamanie i niemal codziennie ponawiają ataki. Dzięki wsparciu amerykańskich sił przez cieśninę Ormus przepłynęło ponad 200 statków handlowych, a na rynek trafiło ponad 100 milionów baryłek ropy, podał prezydent USA Donald Trump. Jak poinformował amerykański przywódca we wpisie na platformie True Social, w ubiegłym miesiącu polecił służbom zbrojnym Stanów Zjednoczonych przeprowadzenie tajnej misji mającej na celu wsparcie tankowców oraz innych statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormus. Trump podkreślił też we wpisie, że to Stany Zjednoczone Ameryki kontrolują cieśninę Ormus, a nie Iran. Ocenił jednocześnie, że irańskie wojsko zostało pokonane, a ich gospodarka jest stracona i oświadczył, że to koniec dla Iranu. Pod koniec maja dziennik Wall Street Journal, powołując się na przedstawicieli amerykańskich sił zbrojnych, podał, że marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych po cichu pomaga statkom handlowym przepływać przez Ormus. Doniesieniom tym wtedy zaprzeczyło jednak centralne dowództwo USA. To będzie bardzo trudny rok, mówią rolnicy i wyliczają, że przez pogodę plony będą mniejsze i to nawet o połowę. Susza daje się we znaki praktycznie w całym kraju i będzie miała wpływ na wielkość plonów, tłumaczy Mariusz Wypij, specjalista do spraw agrotechniki z Agrosieci na Kujawach.
1: Susza jest i to niewątpliwa. My dokonujemy pomiaru opadów na naszej stacji Meteo. W tej chwili mamy o 60% niższe opady rok do roku w porównaniu do 2025. To naprawdę, to jest katastrofalne. Ubiegłoroczne opady nie były jakieś fenomenalne. Natomiast to, co się wydarzyło w tym roku, to jest katastrofa.
0: Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Już wiadomo, że plony zbóż będą niższe o 30%, a rzepaku nawet o 50%. Rolnicy rozkładają ręce.
2: Jaki ten rok dla rolników?
3: Bardzo ciężki, bardzo będzie chyba, jak to się mówi, no lichy. Się nie rozkrzewiły rzepaki. Główne pędy strzeliły od razu do góry, później troszeczkę się rozkrzewiły i to wszystko. Susza zrobiła, przymrozki pomogły.
0: W Polsce nie ogłoszono ogólnokrajowego stanu klęski żywiołowej z powodu suszy, jednak odnotowuje się poważną suszę rolniczą i hydrologiczną. Pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa powstała w szkole podstawowej w Radlinie na Śląsku, a w niej nowoczesne czujniki, mikroskopy, symulatory płuc, a nawet próbki prawdziwych płuc, które mają pomóc najmłodszym lepiej zrozumieć problem zanieczyszczenia powietrza. Uczniowie samodzielnie przeprowadzają tu eksperymenty.
4: Pozwoli robić pomiary, badania i uczyć się na podstawie własnego doświadczenia.
5: Źródła zanieczyszczenia powietrza. Po drugie, jaka jest konkretnie sytuacja u nas w Radlinie. Nie gdzieś w Polsce, na świecie, ale tu u nas w Radlinie. A po trzecie, jaki jest wpływ tych zanieczyszczeń na nasze zdrowie.
0: Radlin jako miasto górnicze od dawna ma problem ze smogiem, ale jednocześnie należy do krajowej czołówki samorządów pod względem wymiany kopciuchów. Satyryczna opowieść Stanisława Lema Kongres Futurologiczny wkracza na deski teatru. Spektakl będzie można zobaczyć w Centrum Kultury w Lublinie, mówi reżyser Daniel Adamczyk.
6: Dziś futurologia to nam towarzyszy na co dzień, choćby w Netflixie czy w teoriach spiskowych, to jest dosyć powszechne, więc wydaje mi się, że jest bardziej to opowiadanie dzisiejsze. Natomiast wiele rzeczy się ziściło z tego opowiadania, a wiele rzeczy też dzisiaj się mówi o tych samych sytuacjach, o których mówiło się 50 lat temu.
0: Spektakl będzie wystawiany między 21 a 23 czerwca. Prawdopodobnie na jednym meczu zakończy się powrót na korty gwiazdy tenisa Sireny Williams w turnieju WTA. W środę jej deblowa partnerka na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club, Victoria Mboko, doznała kontuzji w pojedynku singlowym. 19-letnia Kanadyjka skreczowała w meczu z Czeszką Karoliną Pliskową po tym, jak poślizgnęła się za linią końcową i chwyciła się za kolano. Dzień wcześniej Williams i Mboko awansowały do drugiej rundy debla i był to pierwszy oficjalny mecz 44-letniej Williams od września 2022 roku. Sirena Williams jest jedną z najlepszych tenisistek w historii. Wygrała w sumie 23 turnieje Wielkiego Szlema. Najchłodniej będzie w czwartek w ciągu dnia na północy i w rejonach podgórskich, tam maksymalnie od 13 do 15 stopni, na pozostałym obszarze na termometrach maksymalnie od 15 do 20 stopni Celsjusza. Dzień początkowo z dużym i całkowitym zachmurzeniem, z czasem prognozowane są postępujące od południowego zachodu przejaśnienia, a wieczorem możliwe także rozpogodzenia. W ciągu dnia jednak w wielu regionach możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, a także burze.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: A w naszym studiu dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii, profesorka na Uniwersytecie we Florencji. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Rząd przyjął krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu, wyznaczający kierunki naszej transformacji energetycznej na najbliższych 15 lat. No to na czym w tym 2040 roku nasza energetyka ma się opierać?
9: No, nasza energetyka, czy będziemy produkować prąd głównie z odnawialnych źródeł energii, z atomu i z gazu prawdopodobnie. To znaczy właśnie najbardziej prawdopodobnie z gazu, bo to, czy projekt atomowy rzeczywiście zostanie oddany do użytku elektrownia jądrowa do 40 roku, no to się zobaczy, bo to też, ale rzeczywiście ten projekt się też rozwija, więc to jest taka nasza, takie nasze plany.
8: Węgiel wypada z tego miksu?
9: Węgiel wypada, tam są dwa scenariusze w tym planie, które zresztą jeszcze były opracowane przez poprzedni rząd, rząd PiS-u. Jeden scenariusz nazywa się mniej ambitny, powiedzmy w uproszczeniu, a drugi bardziej ambitny. I ten mniej ambitny był takim preferowanym przez rząd PiS-u. On zakładał, że udział węgla będzie się utrzymywał do 49 roku. To trochę też wynikało po prostu z uzgodnień ministra Sasina z niektórymi zresztą związkami zawodowymi węglowymi. To właściwie było oderwane od realiów technicznych i ekonomicznych. No i tam zakładano, że ten węgiel tak będzie stopniowo schodził do 49 roku. No ale to, co już widzimy, to już nawet rok, dwa lata, bo ten pierwszy projekt tego KPI-ku, który został przyjęty, on już był w obiegu w 21 roku, drugim, trzecim. Rząd też PiS-u się zmagał z tym, żeby to pokazać. No to tam było widać, że jakby to się wszystko rozjeżdża, bo inwestycji w Polsce w tej chwili w energetyce jest bardzo dużo i przede wszystkim właśnie energetyka słoneczna, wiatrowa, ale też elektrownie gazowe, które się dosyć intensywnie teraz w ostatnim czasie zaczęły budować, one zastępują po prostu ten węgiel. Bo tu też trzeba mieć świadomość, że nie chodzi też o to, żeby odchodzić wyłącznie, tylko żeby w coś nowego wchodzić. Więc my też nie odejdziemy od węgla, jeżeli nie będzie takich mocy, które zastąpią właśnie te źródła. A one też muszą się zmienić, dlatego że są po prostu bardzo stare. No, część tych elektrowni ma powyżej 50 lat i nie tylko są wysokoemisyjne, ale one przez lata właściwie były niedoinwestowane, niedofinansowane, w związku z tym już są wyłącznie traktowane tak na dojechanie, jako taka rezerwa. I być może rzeczywiście dobrze jest, żebyśmy my na wypadek rzeczywiście wyjątkowy, zachowali pewne elektrownie w jakimś wymiarze, tak, żeby poza rynkiem one działały, a jednocześnie dało się je uruchomić, gdyby doszło do właśnie tego, że nie wieje, nie świeci, jeszcze jakiś kryzys gazowy następuje. No to pewnie taka rezerwa zimna, czyli nie taka, która działa na bieżąco.
8: Tak, na wszelki wypadek.
9: Na wszelki wypadek jakaś jest sensowna i to wiem, że też tak się to planuje w różnych krajach unijnych, w Niemczech, u nas pewnie też. Natomiast trzeba mieć świadomość, że to wszystko kosztuje. I że też utrzymanie tak na stand-by'u po prostu takich mocy elektrowni po prostu bardzo dużo kosztuje. I to jest temat. To, co jest bardzo ciekawe też w tym Krajowym Planie na rzecz energii i klimatu, to jest to, że to jest tak naprawdę plan inwestycyjny. Wartość inwestycji, które wynikają z tego planu, to 3 biliony złotych w kolejnych 15 latach. To są ogromne pieniądze.
8: No i skąd je wziąć, te pieniądze?
9: No, przede wszystkim trzeba je brać też z rynku energii, bo to, o czym trzeba pamiętać, to, że nasi odbiorcy w rynku energii rocznie płacą około 200 miliardów złotych. To są pieniądze, które są w obrocie. W sensie, to nie jest tak, że... Więc pierwsza rzecz, trzeba te pieniądze brać z rynku energii. Są oczywiście różne mechanizmy wsparcia, które mają służyć zachętą do wprowadzania tych mocy, które właśnie z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego czy bilansowania są niezbędnie potrzebne. Więc to jest pewnie drugi element. No ale też na pewno to, co jest bardzo ważne, to żeby za tym szła reforma rynku, bo rzeczywiście ten miks energetyczny będzie się składał ze źródeł zupełnie inaczej funkcjonujących niż w przeszłości. Więc kiedyś to były wielkie elektrownie konwencjonalne, które działały po prostu na naciśnięcie guzika, tak mówiąc w uproszczeniu. A teraz wiemy, że są to elektrownie pracujące na źródłach odnawialnych, wiatrowych, słonecznych. One są zmienne co do zasady. To jest taka ich specyfika i na to się nie ma co obrażać, jak niektórzy próbują dyskredytować, że zmienne źródła albo niestabilne. Potrzebne są źródła i zmienne, ale oczywiście są też potrzebne sterowalne źródła, dalej są potrzebne moce konwencjonalne. Zaletą tych źródeł odnawialnych jest to, że tam nie ma tej zależności od importu paliw. A to naprawdę w tej chwili, ja wczoraj wróciłam z Brukseli, w której też często bywam, wszyscy odmieniają przez wszystkie przypadki niezależność energetyczną w tej chwili jako główny priorytet. Polska płaci rocznie ponad 100 miliardów złotych na import paliw kopalnych i to nie są tylko i wyłącznie import z krajów tych najbardziej nam przychylnych. Jak jeszcze się do niedawna wydawało Stany Zjednoczone, to są też Arabia Saudyjska. Mamy potężny kryzys w Zatoce Perskiej, który po prostu powoduje, że ceny po raz kolejny w tym dziesięcioleciu mamy po prostu kolejny kryzys
8: energetyczny. Może nie tak duży jak po agresji Rosji na Ukrainę, ale jednak kryzys.
9: Ja myślę, że on dopiero się rozkręca, bo to, co z czego my w tej chwili sobie nie zdajemy sprawy, to to, że my wyczerpujemy zasoby ropy. W tej chwili w dużym stopniu Unia Europejska działa na rezerwach, które zczerpuje, a ta luka, która powstaje w tej chwili w Zatoce Perskiej, ona się nie uspokoi. Tam dalej się kotłuje. Teraz Stany Zjednoczone rozpoczęły naloty na Iran. W dużym stopniu rafinerie są zniszczone. Ich odbudowanie będzie trwało. To nie jest kwestia tego, że tylko się zakończy ten konflikt, a notabene, jak widzimy, on się nie kończy, więc dalej ta sytuacja jest napięta. Tam w tej chwili drożność przepływu przez cieśninę Ormus to jest gdzieś 10%, 5% tego, co było kiedyś, więc my mamy strukturalny problem, przy czym to nie jest może do końca kryzys gazowy, wyłącznie, chociaż gaz tutaj też odgrywa rolę, ale to będzie kryzys ropy. I to jest naprawdę bardzo potężny temat.
8: Rząd jednocześnie spodziewa się skokowego wzrostu popytu na prąd, no bo i elektryfikacja transportu i ciepłownictwa, a nawet tam w tej strategii rozwój centrów danych sztucznej inteligencji jest wspomniany. Czy taki miks energetyczny, który tam jest zaproponowany, pozwoli pokryć to zapotrzebowanie?
9: No, myślę, że to jest, mówimy w tej chwili o tym, że w tej chwili mamy około 70 gigawatów mocy zainstalowanych, do 30 roku będziemy mieli 90 gigawatów, a tam w 2040 będzie prawie 200 gigawatów mocy zainstalowanych. Polska w tej chwili, widziałam takie dane Bloomberga, jest najbardziej gorącym rynkiem inwestycyjnym energetycznym w całej Unii Europejskiej. Wzrost inwestycji rok do roku w 2025 roku wyniósł 160%. Więc jak się rozmawia też z różnymi graczami, znaczy i to jest też objaw kryzysu, tej dynamiki, która się dzieje. Ja nie uważam, że elektryfikacja jest absolutnie priorytetem. To znaczy my musimy zmniejszyć udział paliw kopalnych na rzecz właśnie czystych i wytwarzanych w kraju, wytwarzanej w kraju energii elektrycznej. I to nie jest prawda, że zależność od technologii paneli fotowoltaicznych jest taką samą jak od importu ropy. Za import, nawet jeśli utraciliśmy rynek tych czystych technologii w jakimś stopniu, to jak już kupimy taki panel fotowoltaiczny czy wiatrak, przy czym wiatraki w dużym stopniu w Polsce powstają, to nie płacimy później przez 15 lat za paliwo. I to jest podstawowa różnica, bo my w Europie nie będziemy mogli się rozwijać. To dotyczy również Polski, bo to jest też mit o tym, że my możemy wrócić do przeszłości, do węgla. Znaczy, ja uważam, że węgiel trzeba racjonalnie wykorzystywać, ale on się po prostu kończy. I to jest takie strategiczne wyzwanie, elektryfikacja będzie się toczyć. Oczywiście na pewno, jeżeli ceny energii na to pozwolą, bo trudno też zmuszać ludzi do elektryfikacji, odchodzenia od gazu, jeśli energia elektryczna w tej chwili w Polsce jest wyżej opodatkowana niż gaz. Czyli my dalej w zasadzie nasi decydenci promują tak naprawdę gaz.
8: No właśnie, ceny energii, bo na końcu tego całego miksu i systemu energetycznego są rachunki za prąd naszych odbiorców oraz firm. No i czytam tak, w tym, co przedstawia Ministerstwo Energii, że w wyniku tej strategii koszty wytwarzania energii mogą spaść o 8% do 30 roku i o 18% do 40 roku, co wzmocni konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i przyniesie korzyści odbiorcom indywidualnym. Czyli jak to rozumieć? Niższe rachunki za prąd przed nami?
9: Ja przyznaję, że zajmując się energetyką od wielu, wielu lat, w ogóle nie rozumiem tej narracji, bo rzeczywiście to, co się dzieje, wynika z modelowania, z analiz, to to, że przy wprowadzaniu większej ilości OZE zwiększa się udział, znaczy ceny energii hurtowe spadają, ale wiadomo, że cena, koszt wytwarzania, bo odchodzi koszt CO2, bo po prostu właśnie jest mniejsze ryzyko paliw, stabilizują się koszty kapitału, więc to wszystko. Natomiast oczywiście, że te koszty integracji systemu odgrywają bardzo dużą rolę. Też dużą rolę odgrywają podatki. Mniej więcej to się rozkłada po 30%. 30% to jest wytwarzanie, 30% to jest przesył, 30% to są opłaty, podatki. I po prostu ja nie rozumiem też, dlaczego energia elektryczna miałaby być akurat tańsza, bo jakoś nie rozmawiamy o tym, że ceny chleba, ceny żywności mają spaść.
8: Ale politycy nam mówią, że energia będzie tańsza.
9: No i właśnie dlatego myślę, że trochę politycy nam ściskają kit i sami się zapędzają w kozi róg, bo później się okazuje, że ludzie są rozczarowani, bo to się nie dzieje. Istotą jest to, że my powinniśmy przede wszystkim więcej zarabiać. Jeżeli my mówimy o tym, że 3 biliony złotych mamy zainwestować w energetykę, to jest jasne, że tak jak zresztą mówiłam, to będzie pochodzić z rynku energii. Te koszty będą musiały mieć odzwierciedlenie też w naszych rachunkach. Natomiast to, co jest moim zdaniem niezbędne, czego brakuje, to jest po prostu zaplecze analityczne dla rządu, które by wspomagało to, żeby te koszty optymalizować. Bo jak ja patrzę właśnie ten plan, Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu, Polska jest ostatnia, która go położyła na stole w Unii Europejskiej całej. Wyzwanie energetyczne być może mamy największe, zmieniamy się bardzo szybko i to jest trochę robione, przepraszam za wyrażenie, na rympał. W sensie, bo te zmiany się rzeczywiście dzieją, natomiast mi brakuje takiej perspektywy optymalizowania tych kosztów. I naprawdę zastanowienia się takiego twardego. Ścierają się jakieś opowieści, takie narracje prawicowe, że nie transformacja, zielony ład. To jest w ogóle na poziomie eksperckim, ja myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że Polska musi się modernizować i że zmniejszanie udziału paliw kopalnych jest w tej chwili racją stanu. Natomiast po prostu to oznacza zupełnie inny system energetyczny i do tego trzeba mieć naprawdę bardzo silne zaplecze analityczne, twarde, bazujące na danych, kosztach. I tego nasz rząd nie ma. Po prostu od lat my apelujemy o to, żeby powstał taki ośrodek analityczny, który by był zapleczem dla właśnie oceny skutków regulacji, dla tych ustaw inwestycji i tego dalej nie ma.
8: Doktor Joanna Pandera, szefowa Forum Energii, profesorka na Uniwersytecie we Florencji. Dzięki za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.
8: Wojciech Kowalik, to jest Środowe Południowe EKG, a w naszym studiu Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: Nie będzie chyba tej psychologicznej piątki z przodu, jeżeli chodzi o przyszłoroczną pensję minimalną. No bo rząd proponuje 4950 zł brutto. I co państwo związkowcy na to?
10: Panie redaktorze, no czekają nas jeszcze przecież negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego, ale no trzeba przyznać tutaj wyraźnie, że te negocjacje niezbyt często kończą się sukcesem.
8: W tym przypadku chyba nigdy.
10: No, niestety. Natomiast warto tutaj zaznaczyć, że już w tamtym roku my oczekiwaliśmy przekroczenia tej magicznej bariery 5000 zł i nawet do pewnego momentu mieliśmy tutaj wielką przychylność ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które jednak w tym roku również obniżyło swoją propozycję Tak szczerze mówiąc, nie wiem na jakiej podstawie, bo sytuacja raczej nie zmieniła się specjalnie drastycznie i liczyłem, że tutaj Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej również będzie popierać naszą propozycję 5200 zł brutto.
8: No właśnie, będziecie teraz w trakcie tych negocjacji w RDS-ie proponować więcej tych 5200 brutto, o których pan mówi, porozumieliście się, jeżeli chodzi o związki zawodowe.
10: Jeżeli chodzi o...

0: nazywamy biednymi pracującymi, którzy mimo, że pracują na pełny etat, w pełnym wymiarze czasu pracy na umowie o pracę, nie są w stanie zapewnić sobie podstawowych zakupów, nie są w stanie utrzymać mieszkania, rodziny, a więc wydaje się, że ta proporcja pomiędzy płacą minimalną a przeciętnym wynagrodzeniem no, powinna zostać zachowana, a propozycje rządu no, tą proporcję zdecydowanie obniżają, zaniżają ją.
1: My tu oczywiście mówimy cały czas o kwotach brutto, tak. Od których jeszcze państwo pobiera i podatki, i składki. Z pierwszych wypowiedzi pracodawców wynika, że im taka 3-procentowa podwyżka to całkiem pasuje, więc raczej
0: porozumienia... Najbardziej to im pasowałaby 2,5%, czyli na poziomie inflacji, to co jest absolutnym minimum, ale...
1: Tym 3% nie mówią nie, więc no będzie wam trudno się dogadać w trakcie tych negocjacji.
0: No ja nie mam złudzeń, rzadko nam się udaje dogadać co do płacy minimalnej, praktycznie nigdy. Większą nadzieję mam, jeżeli chodzi o dogadanie się, jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzeń w sferze finansów publicznych,
1: i bo do
0: mam
1: tego nadzieję. Zaraz wrócimy.
0: Tak, tak. Ale no, strona rządowa jest, widzę tutaj, to przede wszystkim o nią chodzi, jest nieugięta, ale pamiętajmy o tym, że zbliżają się wybory i chciałbym podkreślić, przypomnieć stronie rządowej, że jest ogromne niezadowolenie ze strony pracowników całej sfery finansów publicznych, którzy są gotowi do tego, żeby przystąpić do akcji protestacyjnych, nawet na wzór tych, które były w 2023 roku. Przypominam, wtedy zorganizowaliśmy Marsz Gniewu i po tym Marszu Gniewu udało się znaleźć pieniądze na podwyżki 20%, a dla nauczycieli nawet 30-33%, więc ja bym chciał tutaj przestrzec rządzących przed tym, że gniew pracowników sfery finansów publicznych jest naprawdę coraz większy. Dowodem na to na przykład sytuacja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdzie trwają przygotowania do strajku ostrzegawczego.
1: I myśli pan, że te przyszłoroczne wybory mogą być taką polityczną, w cudzysłowie, zachętą dla rządu, żeby jednak dosypać trochę więcej tych podwyżek?
0: No ja nie widzę innej możliwości niż to, że rząd zacznie w końcu doceniać pracowników sfery finansów publicznych. I to nie chodzi nawet o grożenie akcjami protestacyjnymi czy strajkami, ale pamiętajmy doskonale, że żeby państwo dobrze funkcjonowało, pracownicy sfery finansów publicznych powinni zarabiać godnie, tak żeby nie uciekali do firm prywatnych. W firmach prywatnych ten wzrost wynagrodzeń będzie na zdecydowanie wyższym poziomie. A więc znowu zaburzy się pewna równowaga, a ja nie ukrywam, że bardzo często obserwujemy takie sytuacje, że obok urzędów, obok instytucji publicznych powstają jakieś prywatne firmy i one po prostu podbierają urzędom czy instytucjom wielu pracowników, bo z marszu są w stanie zaoferować zdecydowanie wyższe wynagrodzenia, a pracownicy sfery finansów publicznych są świetnie przygotowani merytorycznie, doskonale obsługują programy informatyczne, świetnie się sprawdzają w takiej pracy urzędowej i są łakomym kąskiem dla właśnie firm prywatnych.
1: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś propozycja to 3%. Tak wczoraj premier mówił o tej rządowej propozycji podwyżek w budżetówce. No i właśnie o 3% miałyby wzrosnąć wynagrodzenia choćby nauczycieli, albo pracowników służb, albo urzędników. No może po prostu budżetu państwa nie stać na więcej. No mamy trudną sytuację budżetową.
0: Znaczy ja rozumiem, że mamy trudną sytuację budżetową, ale nie może być tak, że pracownicy z wieloletnim stażem zarabiają płacę minimalną albo ciut więcej niż tą płacę minimalną. Państwo musi właściwie funkcjonować. My mamy tuż przy naszej granicy toszczącą się wojnę. Mamy bardzo dużo najróżniejszych problemów. Bardzo słabo funkcjonuje między innymi sądownictwo. Urzędnicy sądowi powinni dostać te podwyżki. Nauczyciele pracują na bardzo niskich wynagrodzeniach, bo przypominam, że te 30-33% podwyżki sprzed kilku lat nie rozwiązało problemów, bo wcześniej przecież tych podwyżek nie było przez ładnych kilka lat. Inflacja inflacja szybowała w górę i tak naprawdę siła nabywcza wynagrodzeń pracowników

0: sfery finansów publicznych jest naprawdę bardzo niska i oni będą rezygnować z pracy w urzędach, w szkołach. Przecież coraz mniej młodych ludzi chce przychodzić do pracy, chociażby w oświacie.
1: No tak, ale jednak ta podwyżka 3%, no przynajmniej pokryje, czy pokryłaby tę utratę siły nabywczej pieniądza wynikającą z inflacji.
0: Też wydaje się, można,
1: że, panie, wydaje się, że tego rząd się trzyma przede
0: tutaj,
1: wszystkim.
0: Tutaj też się obawiamy, że rząd nie wziął pod uwagę wszystkich aspektów, między innymi konfliktu na linii USA-Iran, cen paliw i obawiamy się, że ta inflacja prognozowana może się jednak okazać zdecydowanie wyższa, a później ewentualne korekty tej płacy minimalnej będą możliwe ewentualnie w kolejnych dopiero latach. A więc pracownik znowu przez wiele miesięcy straci na tym.
1: Jako związki zawodowe macie jakieś plany, żeby, nie wiem, apelować do rządu o większe pieniądze dla budżetówki?
0: My cały czas apelujemy. Trwają różnego rodzaju akcje protestacyjne. Ja mówiłem już o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ale tak jak podkreślałem, cały czas mamy rozmowy na poziomie branży, chociażby usługi publiczne OPZZ i coraz więcej organizacji jest gotowa do przeprowadzenia działań protestacyjnych, tak jak mówiłem, na wzór tych, które robiliśmy w 2023 roku, czyli Marszu Gniewu. Jest ogromna szansa na to, że taki Marsz Gniewu się powtórzy we wrześniu tego roku.
1: Tak to trochę brzmi, jakby pan zapowiadał przedwyborczy rok protestów.
0: Ja mam wrażenie, że przynajmniej raz w miesiącu, od wielu miesięcy uczestniczę w różnego rodzaju akcjach protestacyjnych, między innymi z pracowników sfery finansów publicznych, ale również czy górników, czy hutników, całej branży przemysł i wydaje się, że te protesty będą eskalować, jeżeli rząd nie zacznie wychodzić nam naprzeciw, bo my naprawdę nie oczekujemy cudów, oczekujemy godnego traktowania pracowników.
1: Mówimy o tych podwyżkach dla sfery budżetowej, ale proponuję, żebyśmy jeszcze wrócili do pensji minimalnej, od której zaczęliśmy naszą rozmowę. No bo to rzeczywiście są takie odwieczne tarcia między wami a pracodawcami. Pracodawcy mówią, że w ostatnich latach i tak ta pensja minimalna bardzo mocno rosła. No oni muszą przerzucić ten koszt przecież na nas, odbiorców, co choćby widzimy w inflacji i w cenach usług, które dość trudno okiełznać. No to może rzeczywiście czas, żeby trochę zluzować z tymi podwyżkami pensji minimalnej.
0: No tak, ale panie redaktorze, płaca minimalna w gruncie rzeczy rośnie tak naprawdę najczęściej o minimalne ustawowe minimum, bo ona jest w największym stopniu powiązana z inflacją. Proszę mi powiedzieć, jak możemy dopuścić do takiej sytuacji, że na przykład inflacja była przez kilka lat na poziomie bardzo wysokim, nawet w pewnym momencie dochodziła chyba do 17%, no to nie możemy pozwolić sobie na to, żeby jednocześnie płaca minimalna wzrosła o niższy wskaźnik, bo ci pracownicy, a jest ich coraz więcej, którzy zarabiają płacę minimalną, już zbliża się to do 4 milionów, no odczuliby to, że inflacja rośnie diametralnie, idzie w górę, a jednocześnie ich wynagrodzenia nie idą nawet o taki wskaźnik w górę, jak chcieli pracodawcy, bo oni chcieli nawet zmienić tą ustawę o minimalnym wynagrodzeniu. Pracownik na płacy minimalnej też musi się utrzymać. On musi zapłacić za mieszkanie, on musi kupić jedzenie, często musi utrzymać swoją rodzinę, dzieci, więc ja sobie nie wyobrażam, żeby płaca minimalna rosła o niższy wskaźnik niż w tej chwili.
1: No i kiedy wysoka inflacja, kiedy z nią się mierzyliśmy, to rzeczywiście ta pensja minimalna bardzo wyraźnie rosła.
0: Tak. I teraz my oczekujemy akurat w tym przypadku, żeby płaca minimalna wzrosła o 8,2% do poziomu 5200 zł brutto, biorąc pod uwagę, że chcemy zachować, tak jak wcześniej mówiłem, tą proporcję do przeciętnego wynagrodzenia, aby pracownik dalej mógł kupić podobną ilość produktów, jak to robił wcześniej.
1: Z pensją minimalną wiąże się jeszcze minimalna stawka godzinowa, bo i tutaj usłyszeliśmy propozycję rządu, 32 zł i 30 groszy brutto. W przyszłym roku ta minimalna stawka godzinowa miałaby wynieść. Czy tutaj też jako związkowcy widzielibyście zapewne większą podwyżkę?
0: Tak, no my to zawsze korelujemy wzrost płacy minimalnej z wzrostem właśnie minimalnej stawki godzinowej. To zasługa związków zawodowych, że minimalna stawka godzinowa w ostatnich latach się w ogóle pojawiła. To dotyczy ten problem najczęściej osób, które pracują na umowach cywilnoprawnych. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze kilka lat temu, kiedy nie było tej minimalnej stawki godzinowej, przecież wiele osób na umowach zlecenia zarabiało 2, 3, 4 złote za godzinę, na przykład pracując na jakichś parkingach strzeżonych czy w ochronie, a więc uważam, że to jest ogromny sukces ruchu związkowego i my dalej chcemy zachować tą korelację naszej propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia ze wzrostem minimalnej stawki godzinowej. No a rząd oczywiście to koreluje ze swoją propozycją 3%, więc jest to dla nas zdecydowanie nieakceptowalne. Chyba o tym nie wspomniałem, że jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzeń w sferze finansów publicznych, no to oczekujemy 15% wzrostu wynagrodzeń, a strona rządowa proponuje właśnie też tylko 3%.
1: 15% przy 3-4% inflacji?
0: Ale panie redaktorze, no to też jeszcze uzupełnię moją wypowiedź. Proszę pamiętać, że mimo tego wzrostu wynagrodzeń w 2023 o 33% w przypadku nauczycieli, to dalej patrząc na perspektywę wieloletnią, dalej pracownicy sfery finansów publicznych są w tyle. Nie dość, że mają niższe wynagrodzenia niż pracownicy sektora prywatnego, to przez wiele lat były wzrosty wynagrodzeń albo zamrożone, albo były minimalne, dlatego dalej pracownicy sfery finansów publicznych są niezadowoleni i stąd biorą się te akcje protestacyjne. To nie są nasze wymysły, to są po prostu jak najbardziej zasadne oczekiwania.
1: Kiedy negocjacje w RDS-ie w sprawie pensji minimalnej?
0: W poniedziałek. Dostaniemy oficjalnie propozycję, później będziemy mieli kilka tygodni na odniesienie się do tego. Będzie posiedzenie kolejne w lipcu. No i jeżeli nie znajdziemy porozumienia, to rząd rozporządzeniem do 15 września podejmie samodzielnie decyzję, no ale nie będzie mógł zaproponować mniej niż w swojej propozycji, którą oficjalnie nam zgłosi w poniedziałek.
1: Czyli będzie to tych 4950 zł brutto. Taka jest ta propozycja rządowa.
0: Najprawdopodobniej tak będzie i wszystko wskazuje na to, że spotkamy się na protestach we wrześniu.
1: Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ-u, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: W Radiu Tok FM czas na kolejną odsłonę magazynu EKG. Tym razem naszym gościem jest pan Mikołaj Ziółkowski, prezes agencji Alter Art i prezes Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jest pan pomiędzy dwoma festiwalami tak właściwie, bo już za nami Orange Warsaw, a przed nami Open Air Festival. Jest dużo różnych pytań o tym, jak wygląda ten biznes rozrywkowy dzisiaj w Polsce, ale wszystkie osoby, z którymi dzisiaj rozmawiałem, mówiłem, że będzie pan naszym gościem, mówiłem, zapytaj się, dlaczego te bilety takie drogie, to może od tego zacznijmy. I rzeczywiście to nie jest fenomen polski, tak jest na całym świecie, ceny biletów rok w rok są coraz wyższe. Z czego to wynika i czy trzeba oczekiwać, że tak będzie dalej?
3: To jest skomplikowane pytanie, tak naprawdę na dłuższą wypowiedź. W związku z tym pewnie moglibyśmy poświęcić temu cały program. W skrócie...
2: Mamy trochę ponad 10 minut.
3: No właśnie, więc tutaj nie da się odpowiedzieć na tak skomplikowane pytanie łatwo. Myślę, że jest kilka elementów, które w tej chwili charakteryzują rynek koncertowy. Pierwszy, ten bardzo pozytywny, to jest to, że rynek koncertowy jest najbardziej rozwinięty w historii świata. Oczywiście, no bo jednak wiadomo, te koncerty odbywają się od jakiegoś czasu, liczonego raczej w dziesięcioleciach niż setki lat, więc od historii świata jest najbardziej rozbudowany, najwięcej osób uczestniczy w koncertach, najwięcej imprez się odbywa, więc to jest ta pozytywna sprawa, że udało się przez te wszystkie lata wielu osobom, poza czynnikami naturalnymi, ale przede wszystkim doprowadzić do tego, że koncerty stały się bardzo ważnym elementem lifestyle'u, funkcjonowania w kulturze, rozrywki, spędzania wolnego czasu, spotykania się z ludźmi. No i to jest bardzo pozytywne.
2: To czyli znaczy,
3: popyt jest najwyższy w historii, tylko rośnie. Więc jakby jeśli to porównać z perspektywy Polski, no bo poza tym, że to jest globalne zjawisko, ale wracając do Polski, to powiedzmy, jeśli ja to mogę porównać, no więc perspektywę mam prawie 30-letnią, no to w tej chwili tak 25-krotnie więcej osób uczestniczy w koncertach niż uczestniczyło paręnaście lat temu.
2: I cena, rozumiem, w tym nie przeszkadza, czyli właściwie z tego punktu widzenia można powiedzieć, że cena jest odpowiednia, tak?
3: To jest też wielki spór, który trwa również w branży. Przede wszystkim bardzo ważna jest taka kwestia, że elementem ceny kluczowym są koszty. Tak jak w każdej innej dziedzinie gospodarki. Koszty, które są związane z realizacją imprez, są 600-700-krotnie większe niż przed pandemią. Właściwie w każdym obszarze. Obszar dotyczący pracowników, obszar dotyczący sprzętu, obszar dotyczący dekoracji. Pamiętajmy też, że te koncerty...
2: 600-krotnie, rozumiem, że o 600% większe, nie 600 razy
3: tak,
2: większe.
3: Tak. Przepraszam, może się przejęzyczyłem, że 600-700%, no czyli 6-7-krotnie wyższe. Po prostu koszty jakby w naszym obszarze działania, czyli w obszarze koncertowym, no są... Jest to wręcz zadziwiające zjawisko. Myślę, że część to są po prostu zmiany gospodarcze, które się dzieją. Oczywiście też kwestia popytu. Oczywiście też pewnych ograniczonych zasobów, prawda? No bo jeśli było koncertów powiedzmy 100, a teraz jest 1000, no to liczba wykwalifikowanych pracowników jest ograniczona, prawda?
2: I czyli te artyści mogą dyktować cenę, tak? W tym momencie. Tych artyści mają...
3: Dlatego właśnie to jest 10 minut, się trochę nie da. Jakby w skrócie tak.
2: Po której stronie jest tak zwany pricing power na tym rynku, czyli kto komu dyktuje warunki dzisiaj?
3: No właśnie, to jest tak skomplikowane zjawisko, bo jest tak, że koszty są dużo większe. Pamiętajmy, że też te produkcje, bo rozmawiamy nie przede wszystkim o koncertach klubowych, które są super ważne dla DNA całego rynku, ale powiedzmy o tych wielkich koncertach, chociażby stadionowych, arenowych i tak dalej. Znaczy sprzęt, jakość koncertów, performance, to wszystko jest na niebotycznie innym poziomie. Każdy, kto był na ostatnich koncertach doskonale wie, że jest pewien taki wyścig dotyczącego tego, jak wygląda gigantyczna produkcja. Kiedyś, nie wiem, to było 5 ciężarówek, teraz to jest 55 ciężarówek.
2: Rozumiem.
3: Taka jest prawda. Tak to wygląda. Ale teraz jest druga strona. Oczywiście, że nie wszystkie obszary są tak samo podatne na tę kwestię popyt-podaż. Oczywiście jest też czynnik, którego akurat ja osobiście jako promotor nie jestem największym fanem. To znaczy, bardzo wygórowanych i bardzo wysokich oczekiwań związanych z honorariami, wielkiej konkurencji na rynku, wielkiego wyścigu o tym, kto więcej pewnych rzeczy sprzeda, no to też naturalne procesy rynkowe działają i to też generuje pewne ceny, no bo jeśli jest artysta XYZ i właściwie może sprzedać nie 50 stadionów, tylko 200 stadionów, no to ja osobiście mam taką teorię, że my jesteśmy specjalnym produktem i nie należy traktować muzyki jako części kultury, jako produkt standardowy, który po prostu zawsze kieruje się przede wszystkim kwestiami popyt-podaż, tylko powinien mieć wyjątkowe funkcjonowanie na rynku. Natomiast no, jest druga strona też w naszej branży, która mówi, ale dlaczego? Jeżeli ja mogę sprzedać dwa razy więcej i ten bilet kosztuje 500 zł, a może kosztować 1000 i jest popyt, to dlaczego ja mam tego nie zrobić?
2: Panie prezesie, proszę powiedzieć, ile wynosi budżet?
3: Ale jeszcze jedna rzecz. Na przykład są też obszary, które mają bardzo dobre ceny. Na przykład festiwale. tylko musimy na to spojrzeć z tej strony. Jeżeli popatrzymy na sytuację, że przeciętny koncert na dużej gwiazdy, na stadionie, w arenie, czy w jakimś innym specjalnym mniejszy, kosztuje no powiedzmy 500-600 zł. Jeden artysta.
2: No tak, to prawda? Bilet na festiwal jeżeli, za 1200 opłaca się bardziej, tak, bo jest więcej artystów.
3: Tak, jeżeli popatrzymy na to z perspektywy, że na przykład karnet festiwalowy kosztuje 800, 1000, 1200 zł i podzielimy to przez na przykład 60-70 artystów, to jaką mamy cenę? Więc to nie jest zero-jedynkowe. Są rzeczy, które są dużo droższe. Poza tym są koncerty klubowe, do których zawsze bardzo zachęcam, bo trochę świat jest tak skonstruowany w tej chwili, z czym też mam pewien spór, że wszyscy musimy zobaczyć najważniejszego artystę. A muzyka jest wszędzie i bardzo dobrych, dużo artystów jest niekoniecznie tylko w tym miejscu, gdzie towarzyszy nam 60 tysięcy, ale także w tym klubie, gdzie jest 300 osób.
2: Pełna zgoda. Panie prezesie, mówił pan o tym, że koszty rosną. Proszę powiedzieć, jaki jest budżet Openera w tym roku i o ile on jest większy niż w ubiegłym roku? O jakich pieniądzach my tutaj mówimy? Rząd wielkości, proszę podać. Ile kosztuje zrobienie Openera?
3: Nie odpowiadamy na to pytanie, w tym sensie nie ujawniamy publicznie budżetu festiwalowego.
2: A zmiana rok do roku?
3: Zmiana rok do roku średnio to około jest standardowo 10%, 10-15% rosną koszty. Przede wszystkim rosną koszty artystów, które są nieprawdopodobne, w przypadku międzynarodowych artystów to są nieprawdopodobne obszary finansowe w tej chwili. Pamiętajmy jeszcze o kilku innych czynnikach, rywalizacji międzynarodowej, nowych rynkach, prawda? Czyli, że lato się nie zwiększyło w perspektywie popytu, a właściwie funkcjonuje tak samo i trwa generalnie powiedzmy 3 miesiące. Natomiast ilość rynków światowych, azjatyckich, arabskich, Ameryka Południowa, która ma gigantyczny boom rynku koncertowego, Stany Zjednoczone, Europa, prawda? I teraz wszystko to trzeba ze sobą pogodzić na poziomie logistyki, na poziomie kosztów, na poziomie jakby no też bycia konkurencyjnym i jakby oferowania takich stawek, które spowodują, że nie wiem, w przypadku Openera, nie wiem, Jenny gra 3 koncerty w Europie, w tym jeden na Openerze. Mhm. Addison Rae gra 4 koncerty w Europie, ale z drugiej strony The Cure, prawda, grający swoją fantastyczną trasę, która przed chwilą się zaczęła, myślę, że w jednej z najlepszych form ever, które też będzie można zobaczyć na Openerze. Tutaj mamy trasę poukładaną europejską, zaplanowaną właściwie 2 lata temu i to też wszystko jest na dłuższą rozmowę. To nie ma prostych odpowiedzi.
2: No właśnie, naprawdę, czas się powoli...
3: To są bardzo skomplikowane tematy, natomiast to, z czego powinniśmy się cieszyć, to okej. Rozmawiajmy o cenach. My mamy umiarkowany na to wpływ, szczególnie w przypadku artystów międzynarodowych. W przypadku artystów lokalnych, w sensie polskich, absolutnie ten wpływ jest dużo większy.
2: Czy w związku z tym, że ten rynek wygląda...
3: Jest to konkurencja międzynarodowa i te ceny w dużym stopniu muszą być takie same. Tak samo jak w przypadku, nie wiem, samochodu czy telefonu. Ja to często powtarzam. No jeśli, powiedzmy, telefon XYZ kosztuje tyle samo w Warszawie, Berlinie czy Paryżu, czy bardzo podobnie, no to tak jest, tak samo jest z koncertem. Bilety koncertowe zasadniczo, poza jakimiś drobnymi, nie mogą na przykład być tańsze w Polsce niż w Berlinie czy w wielu innych miejscach. One powinny oscylować wokół tych samych cen, poza ewentualnie zjawiskami, że dany artysta jest dużo bardziej popularny i popyt jest dużo większy na rynku lokalnym.
2: To dzisiaj kto największą marżę ma na tym rynku? Sam artysta, twórca muzyki, czy organizator koncertu, czy nie wiem, właściciel miejsca, sali koncertowej, stadionu, czy tam nie wiem, lotniska, czy ten... Czy ktoś, kto sprzedaje burgery i t-shirty przy okazji, kto na tym zarabia relatywnie najwięcej?
3: Bezwzględnie w przypadku jakby sukcesu, tak? Czyli dużej sprzedaży, dużego popytu i dużej ilości odbiorców artysta. Absolutnie, bezwzględnie. Życie promotora jest bardzo ciężkim życiem. To znaczy, to jest, po pierwsze, pamiętajmy o tym, że jeden koncert się sprzedaje, drugi się nie sprzedaje. Mhm. Czyli permanentnie trzeba ważyć straty i zyski. Mhm. Po drugie, no, jakby rozumieć pewne procesy, a jeszcze być w przypadku na przykład moim, naszym, my jesteśmy dalej jakby niezależnym promotorem, co już jest w ogóle bardzo rzadkie na świecie. Bo jest to wszystko związane z wielkimi korporacjami albo z wielkimi funduszami. Promotorów niezależnych już jest właściwie kilku. Mówię w Europie. I to jest wtedy jeszcze większe wyzwanie oczywiście. Natomiast życie promotora jest... To znaczy, powiem tak, jeżeli się jest niezależnym promotorem, to podstawowym takim driverem, szukam dobrego polskiego słowa, mhm. ale czymś, co powoduje, że chcemy dalej to robić, jest przede wszystkim też pasja. To jest biznes pasji i biznes jakby emocjonalny. Ja nie wiem, czy jest taka kategoria, ja ją zawsze mówię w różnych biznesowych spotkaniach, też z moimi znajomymi, czy z różnymi innymi osobami, że jakby no są klasyczne biznesy, a to, co ja robię, to jest biznes emocjonalny. To nie jest kupię, sprzedam, tak jak wielu moich znajomych, którzy w ogóle nie przywiązują się do tego, co robią, tylko tak naprawdę chodzi o czysty zysk EBITDA i różne inne wskaźniki finansowe, a nie jest to po prostu pasja, bo mogę robić dziś to, jutro tamto.
2: A proszę powiedzieć,
3: dla mnie i dla większości promotorów na świecie to jest dalej pasja, bo chcemy pokazywać muzykę.
2: A proszę tak na koniec jeszcze powiedzieć, a jak ustalacie line-up takiego festiwalu, rozumiem, że to jest praca grupowa, nie jednoosobowa, to to jest w tej chwili też kwestia biznesu, algorytmów, tego, kto ma ile odtworzeń w serwisach streamingowych, czy to też jest bardziej intuicja serca?
3: Wszystkie elementy. Zależy też jeszcze, jaka to jest sytuacja. Czy to jest na przykład festiwal, gdzie bardzo dużo rzeczy oczywiście.
2: No w tym momencie chodzi o festiwal, tak.
3: Tak, to jeżeli się jest kuratorem, promotorem i festiwal jest takim jakby projekcją, pewną emanacją i emocją, która jest związana też z miłością do muzyki, z miłością do kultury i tak dalej, to wszyscy promotorzy, których znam, dokonują też wyborów, które nie są wyborami oczywistymi, nie są wyborami opartymi na tabelkach, tylko dlatego, że uważają, że należy dany zespół, danego artystę pokazać, promować i żeby to funkcjonowało w obszarze tych rzeczy, które robimy.
2: A w drugą stronę, co sprawia, że dany artysta jest gotowy przyjechać do Polski, czy też chce przyjechać do Polski, to też się patrzy w tym momencie, bo streaming stworzył taką sytuację, że właściwie wszystko jest bardziej mierzalne, prawda, i łatwiej to zmierzyć, popularność poprzez liczbę odtworzeń na danym rynku. To jest w tej chwili dominujące?
3: Polska stała się, jest już ważnym elementem rynku europejskiego. Dla wielu artystów bardzo ważnym. Są jeszcze sytuacje nieustannie, że na przykład artysta jest powiedzmy bardzo krótko w Europie i wtedy używane jest takie określenie major markets, czyli najważniejsze rynki.
2: I my nie jesteśmy major market jeszcze, jak rozumiem.
3: Ale to tylko trochę w głowach tak naprawdę bardzo często. To znaczy, że faktycznie jest to bardziej sytuacja mentalna niż nawet biznesowa, prawda? No, że będę w Paryżu, będę w dwóch innych miejscach, czy trzech i koniec, bo tam powinienem być. To nam się już bardzo udało zmienić. Jeśli to jest regularna sytuacja biznesowa, to znaczy brane są te parametry biznesowe i jest to jakby normalny, regularny tour, to oczywiście dalej się zdarza, że nie na wszystko brakuje, nie na wszystko jest czas, nie zawsze są możliwości, no bo to jest kwestia też dostępności miejsc, infrastruktury i różnych innych rzeczy. Ale powiedzmy, jesteśmy średnio plus rozwiniętym rynkiem europejskim. Czasami w obszarze niektórych artystów tak naprawdę w top 5 top 7 rynków, co już powoduje, że właściwie w większości przypadków te koncerty się odbywają i czynnik jest ten sam jak wszędzie, to znaczy oczywiście w tej chwili większość przychodów artystów to są większa połowa, mówiąc żartobliwie, to są oczywiście koncerty, to znaczy artyści przede wszystkim w tej chwili żyją z koncertów.
2: No tak.
3: Bo to się zmieniło w perspektywie ostatnich dekad. Kiedyś było inaczej, koncerty były dodatkiem finansowym, a teraz tak naprawdę to jest
2: główne źródło. Panie prezesie,
3: było bardzo często.
2: Musimy kończyć, bo czas od samego początku widzieliśmy, że nie ma go dużo i właśnie się skończył. Dziękuję bardzo. Pan Mikołaj
3: bardzo
2: Dziółkowski.
3: Dziękuję.
2: Bardzo dziękuję. Mikołaj Dziółkowski, prezes agencji Alter Art, był naszym gościem.
4: To jest powtórka.

0: puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mają Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Prezydent Nawrocki na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny prezydenta USA będzie w niedzielę w Waszyngtonie. Andrzej Poczobut po raz kolejny zapowiedział, że wróci na Białoruś. Ministerstwo Obrony Narodowej idzie na wojnę z dezinformacją w sprawie programu SAFE. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki uda się z wizytą do Waszyngtonu, potwierdził szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. W niedzielę polski prezydent weźmie udział w organizowanej w ogrodach Białego Domu gali mieszanych sztuk walki Federacji UFC, która ma uczcić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i Dzień Flagi, a odbędzie się w dniu 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa, który prywatnie jest fanem UFC. Przydacz we wpisie na platformie X podkreślił też, że niedzielna wizyta prezydenta w Waszyngtonie będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Trybunał Stanu w trzyosobowym składzie po raz kolejny nałożył na byłą już przewodniczącą Trybunału Stanu Małgorzatę Manowską karę 3000 zł za niezwołanie posiedzenia pełnego składu tego Trybunału. Nowy przewodniczący Trybunału Zbigniew Kapiński został zobowiązany, aby zwołać takie posiedzenie niezwłocznie. Jak poinformował przewodniczący trzyosobowego składu Przemysław Rosati, to jest trzecia kara nałożona na Małgorzatę Manowską za niewykonanie prawnego obowiązku. Chodzi o kwestię zwołania Trybunału Stanu w pełnym składzie w celu odpowiedzi na pytania sformułowane na kanwie wniosku o wyłączenie Piotra Saka, jednego z sędziów Trybunału wyznaczonych do sprawy byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Macieja Świrskiego. O skierowaniu pytań do pełnego składu zdecydowali w marcu rozpoznający wniosek sędziowie Przemysław Rosati, Marek Mikołajczyk i Piotr Ziętarski. Rosati zobowiązał wówczas przewodniczącą Manowską do zwołania posiedzenia pełnego składu w terminie nie dłuższym niż do 4 kwietnia pod rygorem zastosowania kary porządkowej. Andrzej Poczobut we wrześniu przed zjazdem Związku Polaków na Białorusi zamierza wrócić na Białoruś. Jak podkreślił jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi, w Grodnie jest jego dom i chciałby do domu wrócić. Kolejna już zapowiedź powrotu na Białoruś padła podczas briefingu w Białymstoku zorganizowanego przez Wspólnotę Polską, która przez blisko 5 lat współorganizowała comiesięczne akcje wsparcia Andrzeja Poczobuta, gdy ten przebywał najpierw w areszcie, a potem w kolonii karnej. Marszałek regionu Łukasz Pokorym uhonorował Andrzeja Poczobuta odznaką honor województwa. Andrzej Poczobut, jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi, od maja 2023 roku odbywał karę 8 lat więzienia w kolonii karnej. Wyszedł na wolność pod koniec kwietnia tego roku i wyjechał do Polski. Jego uwolnienie było efektem zabiegów dyplomatycznych i międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii. 45-letni mężczyzna i nastolatek zostali śmiertelnie potrąceni przez auto w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Kierujący osobówką po wjechaniu w pieszych, którzy byli na chodniku, uderzył jeszcze w mur i drugie auto. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Okoliczności i przyczyny tego wypadku wyjaśniają policjanci i prokurator. Resort obrony rzuci wszystkie dostępne środki na front walki z dezinformacją w sprawie programu SAFE, zapowiedział szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. To dlatego, że ostatnie dni przyniosły, jak to ujął, wzrost aktywności adwersarzy ze wschodu. W zeszłym roku NASK zgłosił ponad 46 tysięcy materiałów zawierających dezinformację, ale tylko 12% z nich zostało z sieci usuniętych. Część dezinformacji znalazła posłuch wśród polskich polityków, mówi szef MON-u. To m.in. kłamstwa, że sprzęt kupowany w ramach SAFE dostanie Ukraina.
5: Sprzęt SAFE nie trafia na Ukrainę. Pieniądze z SAFE-u nie mogą być przekazane na Ukrainę i nie będą przekazane na Ukrainę.
4: Bo jak mówi Kosiniak-Kamysz, uniemożliwia to konstrukcja programu i po raz kolejny podkreśla też, że na SAFE nie zarobili Niemcy. Pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówi o szerokiej operacji sterowanej ze wschodu.
6: Cel jest jeden: rozbujać nastroje społeczne i doprowadzić do osłabienia naszych sojuszy. Jak jest prowadzona ta operacja? Jest obrzydzana Bruksela, obrzydzana Unia Europejska, próba skłócenia z Ukrainą. To wszystko w zderzeniu z faktami daje czarno na białym, kto ma rację, a kto kłamie.
4: Bo jak podkreślają kontrakty, Sejf na 120 miliardów złotych rozwijają polski przemysł i wzmacniają polską armię. W Łodzi ma być więcej pieniędzy na likwidację kopciuchów, a czasu jest mało, bo zgodnie z uchwałą antysmogową łódzkiego sejmiku ostatnie z nich mają zniknąć do końca przyszłego roku. O szczegółach reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
7: Żeby zachęcić do wymiany źródeł ciepła, miasto chce podnieść dofinansowania z 9 do nawet 20 tysięcy dla osób indywidualnych i z 50 do 100 tysięcy dla wspólnot, mówi prezydent miasta Hanna Zdanowska.
8: Koszty bardzo wzrosły, prac budowlanych związanych z realizacją tego typu przedsięwzięć, jeśli chodzi o instalacje, w związku z czym staramy się też wspomagać mieszkańców, żeby to było osiągalne.
7: A do likwidacji w mieście zostało jeszcze około 30 tysięcy szkodliwych palenisk, z czego część w budynkach należących do miasta, mówi Grzegorz Leszczyk z magistratu.
9: Problem z wymianą źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych, w starych kamienicach jest taki, że tutaj koszty to nie tylko wymiana źródła, ale też koszt modernizacji całego budynku pod kątem instalacji.
7: Do tej pory wnioski można było składać od początku roku do końca czerwca. Teraz ostatnim terminem ma być koniec września. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
4: Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Dzień początkowo z dużym i całkowitym zachmurzeniem. Z czasem wystąpią przejaśnienia postępujące od południowego zachodu, a wieczorem możliwe także rozpogodzenia. W dzień możliwe jeszcze w wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze. Najchłodniej będzie miejscami na północy i w rejonach podgórskich. Tam maksymalnie od 13 do 15 stopni. Na pozostałym obszarze na termometrach maksymalnie od 15 do 20 stopni Celsjusza.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co wydarzyło się wczoraj w Sejmie, krótkie resume. Przemysław Czarnek zażądał przerwy w obradach i zwołania Konwentu Seniorów celem wyjaśnienia, dlaczego w polskim rządzie są Ukraińcy obrażający Polaków. Potem Janusz Kowalski zapowiedział kontrolę poselską w ministerstwach celem zbadania, tu cytat, ukrainizacji administracji publicznej. Chodzi oczywiście o Andrzeja Szeptyckiego, który o swoich korzeniach ukraińskich szeroko mówi, opowiada też o losach swojej rodziny. Przez polityków różnych opcji nazywany jest Ukraińcem, choć ma polskie obywatelstwo i urodził się w Warszawie. Szeptycki stał się od jakiegoś czasu ulubionym workiem treningowym dla polskiej prawicy, która w jego wypowiedziach o relacjach polsko-ukraińskich uwielbia doszukiwać się pogardy wobec naszej historii, postaw antypolskich, nazywa je skandalicznymi i haniebnymi. Najnowszy rozdział dopisała rozmowa Jacka Żakowskiego z Szeptyckim na tej antenie, w której to wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego porównał UPA do żołnierzy wyklętych, próbując nakreślić ich funkcjonowanie w ukraińskiej pamięci historycznej przez te właśnie analogie. Rzecz usłusznie podgrzała Dorota Gawryluk w Polsacie. Być może niektórzy się ze mną nie zgodzą, ale mam nieodparte wrażenie, że ta wypowiedź miała dokładnie takie samo znaczenie i taki sam ciężar gatunkowy, co cała masa zupełnie zwyczajnych wypowiedzi Szeptyckiego. Najlepszym potwierdzeniem tej tezy jest tekst Stanisława Janeckiego z tygodnika Sieci, opublikowany w połowie maja. Szeptycki jest w nim pokazany jako ukraińska piąta kolumna, agent tego kraju, który właściwie można by odnieść wrażenie, po lekturze tekstu jest jakimś wrogiem Polski. Ale argumenty Janecki miał niezwykle marne. A to, że Szeptycki skomentował zdjęcie ukraińskich grobów słowami chwała bohaterom, a przecież na tymże zdjęciu obok flag Ukrainy były także banderowskie czerwono-czarne. Albo że Szeptycki nazwał akcję Wisła czystką etniczną i zbrodnią komunistyczną. Albo że wspiera współpracę naukową między jednostkami akademickimi Polski i Ukrainy. Albo że mówi, że stabilna Ukraina to bezpieczna Polska. Wniosek z tego jest jeden. Niezależnie od tego, co Szeptycki powie i jak powie, będzie źle. Nie chodzi bowiem o żaden sens jego wypowiedzi. Chodzi o figurę aroganckiego, rozpychającego się w polskich instytucjach Ukraińca, który żyje za nasze, swoim pomaga, lud polski, jego historię, pełną cierpień mając za nic. Nie jest to oczywiście figura obca polskim prawicowym fantazmatom. Zmienia się jednak, że tak to brzydko nazwę, w sad ludzki. Czasem to są Żydzi, czasem Niemcy, czasem geje, a teraz przyszła kolejna Ukraińców. Nie jest to jednak tak proste, by powiedzieć trudno i żyć dalej. Takie nagonki robią swoje, mają budować poczucie oblężenia, ataku, infiltracji, papierowego państwa w ruinie. To amunicja przydatna przed wyborami. Będzie więc tego więcej i pewnie nie tylko o Szeptyckim. Będzie o Ukraińcach, bo ta mniejszość, która idealnie nadaje się na worek treningowy, jest obca, a zarazem swojska, jest rozpoznana i zapoznana jednocześnie. Można na nią wyprojektować dowolne fantazje. Ale za to jest zawsze cena w postaci stygmatu ogromnej grupy uchodźców żyjących w Polsce. I to w nich, nie w Szeptyckiego, najbardziej uderzają ataki prawicy.
11: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa. Państwa i moim gościem jest Bogumiła Berdychowska. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: A będziemy rozmawiali o, no właśnie, nie wiem, czy użyć już słowa na gące na Ukraińców związanej z wypowiedziami Andrzeja Szeptyckiego i w ogóle jego osobą jako podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tak, użyłaby pani słowa na gące?
12: Nie wiem, czy bym był, dlatego że obecnie bardzo łatwo używamy bardzo ostrych słów, a już muszę powiedzieć, że politycy biją w tym rekordy, wszelkie rekordy. Znaczy nie ma takiego zwyczajnego poczucia przyzwoitości, że gdzieś trzeba się zatrzymać, że to, co mówię, czy moje sądy powinny mieć jakieś oparcie w rzeczywistości. Natomiast nie ulega wątpliwości, że część świata polityki, ale nie tylko. Myślę, że świat polityki jest odbiciem też po prostu pewnych zmian, które się odbyły w społeczeństwie. Z jednej strony jest odbiciem, a z drugiej strony oczywiście napędza, czy kreuje też pewne postawy społeczne nieprzychylne Ukraińcom. Sytuacja obecnie w tym sensie jest trudna, że rzeczywiście trudno dyskutować z faktami. Zafundował tę sytuację nam nie kto inny, tylko pan prezydent. Nie da się po prostu tego obejść w żaden sposób. Natomiast wypowiedzi i materiały o panu Andrzeju Szeptyckim, o panu profesorze Andrzeju Szeptyckim uważam generalnie za skandaliczne. To jest po pierwsze dobry uczony, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizujący się swego czasu w polityce francuskiej, potem się przeprofilował na wschodnią. I oczywiście można zawsze powiedzieć tak, że to co może powiedzieć uczony, być może polityk nie powinien mówić, albo powinien ubrać w inne słowa, tak? Bo jeżeli chodzi o porównania, które zastosował pan profesor Szeptycki, to myślę, że w dialogu naukowym, czy w tych dyskusjach naukowych, one nie wzbudziłyby, czyli nie spowodowałyby takiego poruszenia i oburzenia, tak? Dlaczego? Dlatego, że nauka właśnie na tym polega, że się do jakiegoś tematu podchodzi z różnych stron, czasami się stawia tezy, które są potem weryfikowane, obalane, powtarzane. Natomiast używanie czy próba, że tak powiem, przeniesienia tego języka debat akademickich do polityki, no widzimy to jasno, że się nie powiodła. Co nie zmienia faktu,
11: ale czy myśli pani, że się nie powiodła ta próba, czy też jest tak, że właściwie co Szeptycki nie powie, to będzie od razu paliwem do kolejnych ataków i że w sumie to wszystko jedno, co on mówi, że być może tu nie było aż takiego nadużycia.
12: To znaczy, nie. Ja uważam, że się nie powiodła, czy było jakimś złudzeniem przekonanie, że można w wywiadzie radiowym, jeżeli jesteś politykiem, przenieść się w strefę debat i porównań akademickich. Doskonale wiemy, że w polityce metafory źle się sprzedają i są absolutnie paliwem, które napędza po prostu koło, maszynerię, nie wiem, niechęci, a nie bójmy się tego słowa, bardzo często również maszynerię nienawiści. Myślę, że pan profesor Szeptycki stał się takim, broń Boże, nie chcę w żaden sposób go jakoś zdezawuować, ale że stał się trochę bohaterem z przypadku, tak? Znaczy, taka jest atmosfera, część polskiej polityki szuka wroga, widzi wyraźnie, że ten wróg jest po stronie ukraińskiej, w ich perspektywie, w związku z czym właściwie każdy wypowiadający się i każdy polski głos, który wzywa do jakiejś refleksji, do jakiegoś opamiętania, bez względu na to, czy to będzie Andrzej Szeptycki, czy to będzie pan poseł i profesor Paweł Kowal, czy to będzie ktoś jeszcze inny, to i tak spotka się z bardzo agresywną reakcją części polskiej polityki. Jeżeli chodzi o to, co się w tej chwili dzieje, to ja muszę powiedzieć, że jestem zmartwiona, bo mówienie o jakości debaty jest jest w tym sensie absolutnie odpowiednie, że ta debata nie ma żadnej jakości. To jest już tak niski poziom, że w gruncie rzeczy wydaje się, że niższym być nie może. Właściwie trwa konkurencja, kto ostrzej, kto bardziej bezkompromisowo, kto bardziej, że tak powiem, pejoratywnie wypowie się o Ukraińcach. To są rzeczy, no mówiąc szczerze, na dłuższą skalę absolutnie nieodpowiedzialne, dlatego że oprócz wszystkiego innego już nawet nie chodzi o dobre samopoczucie Ukraińców, tylko chodzi o to, co się dzieje i jak to może wpływać na polskie społeczeństwo. I tu muszę powiedzieć, że spodobała mi się reakcja pana marszałka Szymona Hołowni, który na postulat pana posła Kowalskiego, że on będzie teraz z kontrolami poselskimi sprawdzał, ilu w polskiej administracji pracuje nie Polaków według niego, powiedział, że dużo apeluje o pamiętanie, bo ty krzywdy nie robisz Ukraińcom, tylko nam, Polakom robisz krzywdę. I tak bym to powiedziała, że część tych głosów to są głosy, które robią krzywdę Polakom. I powiem tak, że ja surowo oceniam decyzję pana prezydenta Zełenskiego i zresztą w przeszłości mówiliśmy, że pewnych jego zachowań nie rozumiemy i nie chcemy tłumaczyć, tak? To powiem, że przy okazji tego, co się w tej chwili wydarzyło, to ja myślę, że najbardziej dojmującym dla Ukrainy skutkiem tego, co decyzji prezydenta Zełenskiego jest to, że nie rozmawiamy o, nie wiem, kolejnych atakach na Ukrainę, o kolejnych ofiarach, o wielkich bombardowaniach, które były w Kijowie, tylko na plan pierwszy wysuwamy poszukiwanie, przepraszam, w cudzysłowie, Ukraińców w polskim rządzie. To są po prostu, znaczy z punktu widzenia ukraińskiej polityki, to trzeba zacytować ten monument, bo jest świetny, mianowicie to jest gorzej niż zbrodnia, to jest błąd. Przy czym i z drugiej strony ja też uważam, że bagatelizowanie tego, czy próba bagatelizowania decyzji prezydenta Zełenskiego i próba takiego tłumaczenia, że zrobił to, bo nie wiedział, albo wiedział za mało, albo za dużo, albo bo brał po... To w gruncie rzeczy nie powinno być nasze zadanie, dlatego że, i tu się zgodzę z kolei z premierem Tuskiem, bo teraz piłka jest po stronie ukraińskiej. Doprowadzili do kryzysu, znaczy ukraińscy politycy doprowadzili do kryzysu, który bije w pierwszym rzędzie w żywotne interesy Ukrainy. Ja pomijam to, że dla dużej części polskiego społeczeństwa to jest po prostu nie do przyjęcia i nie było tak w przeszłości, żeby Polacy przy każdym jakimś incydencie wpadali, że tak powiem, w histerię i formułowali najdalej idące postulaty pod adresem ukraińskim. Natomiast tu najwyraźniej doszło do sytuacji, kiedy kropla przepełniła kielich i rzeczywiście uważam, że z tej sytuacji, która jest bardzo, znaczy dramatyczna dla Ukrainy i bardzo trudna dla nas, będzie nam bardzo trudno wyjść bez aktywnej postawy samej Ukrainy.
10: To spróbujmy może wyobrazić sobie, co mogło motywować Zełenskim i co to był za pomysł, żeby wykonać taki gest i upamiętnić w ten sposób UPA.
12: Mnóstwo interpretacji już się pojawiło. Myślę, że my nie dodamy żadnej świeżej interpretacji, tak? Bo się pojawi interpretacja pod tytułem, że tak mu to wychodzi z rozkładu politycznego, że sytuacja wewnętrzna, że i tak dalej, i tak dalej. Ja muszę powiedzieć, że najbardziej mnie zdumiało w tej sytuacji to, że pan prezydent Zełenski trochę tak to wygląda, że on się nie uczy na własnych błędach. Bo przecież była historia w parlamencie kanadyjskim, kiedy zaproszono na posiedzenie parlamentu kanadyjskiego w czasie bytności pana prezydenta Zełenskiego byłego żołnierza dywizji SS Galicjan. Skończyło to się awanturą totalną, która ostatecznie doprowadziła do dymisji spikera parlamentu. No, pewne nauki z przeszłości czy z doświadczeń by się wydawało, że należy wyciągać. A tu troszeczkę tak wygląda, jakby, nie wiem, czy sam pan prezydent, czy jego otoczenie, jakby było oporne na wyciąganie tych nauk. Tak?
10: Czyli jakiś rodzaj dezynwoltury takiej ogromnej.
12: No troszeczkę tak to wynika, dlatego że gdyby nie było tych wcześniejszych doświadczeń, i to, mówiąc szczerze, doświadczeń, które toczyły się w zupełnie, znaczy niemal w komfortowych warunkach, dlatego że społeczność ukraińska Kanady jest społecznością bardzo wpływową. Jej reprezentanci byli premierami rządów, ministrami i tak dalej, i tak dalej. I sama ta społeczność przecież nie była ofiarą konfliktu. A pomimo to tamta sytuacja doprowadziła do dymisji spikera parlamentu, prawda? Więc w gruncie rzeczy dezynwoltura, to przepraszam, że używam takiego słowa, ale troszeczkę tak to wynika. Powiedziałabym, że pewną nadzieją napawa fakt, iż przynajmniej część albo niektórzy ukraińscy politycy zdali sobie sprawę, że to może troszeczkę poszło za daleko. Inną kwestią jest, czy zostaną wyciągnięte z tego wnioski. Ja chciałabym, żeby te wnioski zostały wyciągnięte, ale tak interpretuję wizytę Kiryła Budanowa, czyli szefa administracji prezydenta w Warszawie. I wprawdzie tam nieoficjalne przecieki mówią, że niewiele się wydarzyło, ale myślę, że nawet jeżeli się niewiele wydarzyło, jeżeli Ukraińcy jeszcze wtedy nie mieli żadnych propozycji, to myślę, że po tych rozmowach Kiryło Budanow być może znacznie lepiej zrozumiał, jaka jest atmosfera w Polsce, jak ta decyzja prezydenta Zełenskiego, jak źle została przyjęta w Polsce i jak bardzo utrudnia funkcjonowanie polskim politykom, którzy są zorientowani na współpracę z Ukrainą. Dlatego, że mówiąc szczerze, to jest tak, że polska prawica, której część jest w tej chwili w natarciu i powiedziałabym obłąkańczym wręcz natarciu, no polska prawica, trzeba to jasno powiedzieć, że zachowała się absolutnie

0: ale przede wszystkim dla Polski, bo dzięki temu, że Polska podjęła, że polscy politycy ówcześnie podjęli szybko i sprawnie decyzję, a jak wiadomo, kto szybko daje, ten dwa razy daje, Ukraina rzeczywiście się obroniła. Czy to jest w interesie naszego kraju? Oczywiście, że to jest w interesie naszego kraju, bo inaczej trzeba by było zapytać, jak poprawia się bezpieczeństwo Polski, gdyby rosyjskie czołgi, czy wyrzutnie rakietowe stały na Bugu. No, przepraszam, to jest rzecz absolutnie oczywista w moim przekonaniu.
1: Ale czy myśli pani, że to, co teraz robi prawica, Konfederacja, to jest czysto cyniczna gra pod wybory? Czy też jest tak, że no to jest to paliwo, które dostarczył Zełenski? Co tutaj bardziej gra?
0: Znaczy, ja bym powiedziała, że jedno i drugie, przy czym szalenie trudno mi powiedzieć, czego jest więcej. To na pewno dla części prawicy, ale też dla dużej części społeczeństwa, to jest absolutnie niezrozumiałe. Jak to jest, że mówiąc umownie, my pomagamy, a w podziękowaniu otrzymujemy decyzję Zełenskiego o nadaniu jednostce specjalnej imienia bohatera WUPA, prawda? Ale nie ulega wątpliwości, że część polityków traktuje to absolutnie, absolutnie instrumentalnie i cynicznie. Nie mam, myślę, większego sensu, żeby wymieniać wszystkich po imieniu, ale ja myślę, że w ten sposób z całą pewnością tak sprawę traktuje pan Kowalski, pan poseł Kowalski, pan poseł i były minister Czarnek. No niestety, mam takie wrażenie, że gdyby Zełenski, że czekaliby do pierwszej lepszej okazji, tak? Akurat tutaj Zełenski, że tak powiem, podał wszystko na tacy, tak? Więc z tego punktu widzenia i dlatego, że tak powiem, nie znajduję w tej chwili słów specjalnie usprawiedliwienia dla pana prezydenta Zełenskiego. Niestety, zachował się krótkowzrocznie, zachował się mało przewidująco, z dezynwolturą, tak jak pan to ujął.
1: A jakbyśmy spojrzeli, czy spróbowali sobie zadać pytanie, jaka jest ta pamięć ukraińska właśnie o UPA i świadomość tego, czym to było, bo też w wywiadzie się dziwię, że prawica na tym nie, psów nie wiesza. Szeptyński powiedział, że właściwie Wołyń jest głęboką prowincją, jest takim miejscem, które w ogóle w świadomości ukraińskiej no, zajmuje miejsce pośrednie.
0: Znaczy, ja bym z tym nie przesadzała. Na pewno profesor Szeptycki ma rację, jeżeli chodzi o rzeź wołyńską. To rzeczywiście jest na marginesie. Natomiast to nie znaczy, że sam Wołyń jako kraina, jako część Ukrainy jest poza świadomością ukraińską. To oczywiście
1: on nie, trochę w tym duchu.
0: To oczywiście nie jest prawda. I muszę powiedzieć, że bez względu na to, kto dzisiaj i jak bardzo próbuje, że tak powiem, na tych antyukraińskich nutach grać, to przez cały okres niepodległości, a w szczególności powiedzmy sobie od drugiej kadencji prezydenta Kwaśniewskiego, polska polityka i polscy politycy z bardzo różnych obozów politycznych robili bardzo wiele, żeby uświadomić swoim ukraińskim odpowiednikom, że Wołyń, że rzeź wołyńska, że eksterminacja ludności polskiej to jest coś, czym w pewnym momencie będziemy musieli się zadać. To jest pewna ironia losu, że w gruncie rzeczy najbardziej nie wiem, jakiego określenia użyć, żeby odpowiadało ono rzeczywistości, ale takim poruszającym wystąpieniem na ten temat to było wystąpienie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w Pawliwce w Porycku, wsi, która w miasteczku, które zostało zaatakowane 11 lipca, już nigdy nie powróciło do statusu miasteczka. I tam pan prezydent Kwaśniewski, oprócz, że tak powiem, sprawiedliwości, którą oddawał ofiarom rzezi wołyńskiej, jednocześnie powiedział: ja wiem, że to, co za chwilę powiem, będzie dla was bolesne, ale żaden cel, nawet niepodległość, nie usprawiedliwia. Ja wiem, co myślicie o UPA, ale żaden cel nie usprawiedliwienia mordowania kobiet i dzieci. I muszę powiedzieć, że tak poruszającego

0: skupienia. Jeżeli chodzi o wojnę, to według mnie już po prezydencie Kwaśniewskim nie było, chociaż i inni prezydenci tym się zajmowali. Czy można było zrobić więcej szybciej? Pewnie odpowiedź brzmi, zawsze można zrobić więcej i zawsze można zrobić szybciej. Natomiast mi się wydaje, że zrobiono w tym czasie tyle, na ile pozwalały obiektywne okoliczności, bo w momencie, kiedy miało dojść do odsłonięcia tego obelisku upamiętniającego Polaków, którzy zostali pomordowani w Porycku, no, przez Ukrainę przetoczyła się taka fala niechętnych Polsce artykułów, że się wydawało, że po prostu z tego nic dobrego nie wyjdzie, ale okazało się, że konsekwencja, spokój i szacunek. Ja myślę, że to, co mnie najbardziej uderza w wystąpieniu części polskich polityków, to jest zanik szacunku w tym, co mówią. To znaczy, no naprawdę to prześciganie się w coraz gorszych epitetach, które część jeszcze sobie, że tak powiem, się zabezpiecza takim stwierdzeniem, że oni to o UPA, tylko nie o Ukraińcach, ale w gruncie rzeczy to jest licytowanie się w tym, kto wynajdzie jakiś epitet, który jeszcze bardziej ugodzi czy upokorzy stronę ukraińską. Ja uważam, że tak się niczego nie buduje. Tym bardziej, że trzeba też jasno powiedzieć, że w momencie, kiedy jeszcze raz niestety muszę powtórzyć, kiedy decyzja prezydenta Zełenskiego stworzyła nam tę sytuację, to trzeba powiedzieć, że no jednak od 2 lat toczą się rozmowy polsko-ukraińskie. Zaczęły się procesy ekshumacji. Znaczy najpierw poszukiwania dołów śmierci i ekshumacji. I w momencie, kiedy mamy tę sytuację i kiedy tam część, tak jak pan mówi, polityków prawicy węszy za Ukraińcami, którzy pracują w ministerstwach, albo opluwa pana profesora Szeptyckiego, to jednocześnie jest nasza polsko-ukraińska misja, która prowadzi prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej. Co było niemożliwe od x lat, prawda? Bo najpierw, pomimo, że jeszcze świętej pamięci Andrzejowi Przewoźnikowi udało się tam wybudować upamiętnienie, ale nie było ani prac poszukiwawczych, ani ekshumacji. W tej chwili tam jest ekipa z polskiego IPN-u, z ukraińskiego IPN-u i oni będą w tej chwili prowadzić prace poszukiwawcze. Że udało się przenieść naszych żołnierzy 1939 roku z dołów, z boiskach na cmentarz. Na cmentarz w Pościskach. To się wszystko w tej chwili dzieje. Jeżeli ktoś mówi, Anno Domini, 26, że Ukraińcy nie zgadzają się na ekshumację, to nie mówi prawdy, bo zaczęli się zgadzać. I pytanie brzmi, jaką my mamy hierarchię priorytetów? Czy chcemy w końcu tych ludzi porzuconych w dołach śmierci pochować z szacunkiem i z modlitwą? Czy też chcemy opluwać wszystkich Ukraińców razem wziętych? No ja wybieram to pierwsze rozwiązanie. Dlaczego? Może i również dlatego, że bardzo często właściwie co rok jestem na Wołyniu i odwiedzam te miejsca, gdzie dochodziło do masowych zbrodni na Polakach. I widzę, jak to jest ważne, że nie wiem, że w Porycku to można zrobić z godnością i widzę takie miejsca, gdzie nie ma właściwie śladu, tak? Czy jest jakiś taki krzyż na precy skonstruowany i postawiony, który mówi, że gdzieś tam była wieś, która zniknęła w lipcu 1943 roku. Więc jeżeli chcemy, czyli jeżeli uznamy, że priorytetem pierwszym, jeżeli chodzi o zbrodnię wojenną oczywiście, jest pochowanie naszych rodaków w sposób godny, No to nie możemy, że tak powiem, wstrzymać wojny i nie wiem, i zrobić konkurencji, kto bardziej napluje na Ukraińców. Po prostu nie. Dlatego, że te decyzje świadczą o tym, że po pierwsze nie jest tak, że Ukraińcy niczym innym się nie zajmują, tylko robieniem różnych nieprzyjemnych rzeczy Polakom. Po drugie, że jest pewna otwartość, że jest pewna konsekwencja. Bo jeżeli pomimo takiego kryzysu, nie ma co ukrywać, jednak ta decyzja o otwarciu prac poszukiwawczych w Hucie Pieniackiej została zaakceptowana i te prace trwają, to znaczy, że pojawiła się tam, przynajmniej w części decydentów, wola, żeby tę sprawę posuwać do przodu. I też myślę, że trzeba też sobie jasno powiedzieć, że jeżeli ktoś mówi, że można w ciągu roku zrobić wszystkie prace poszukiwawcze i ekshumacje, to mówi rzeczy niepoważne. Dlatego, że to są setki miejsc, w dużej części to są miejsca, które już nie istnieją w swoim przedwojennym wyglądzie, w związku z czym czasami coś, co się wydaje oczywiste i co gdzieś zostało w wspomnieniach, że dół miał być koło kapliczki na przykład, a? Okazuje się złudzeniem pamięci, wszystko się zmieniło, albo kapliczki nie ma. I taka sytuacja była na przykład w Ługłach, tak? Gdzie pani Karolina Romanowska, wielki szacunek za jej konsekwencje, miała świadectwa, które wskazywały na dokładną lokalizację grobów śmierci. Z jej rodziny zginęło wtedy bodajże 30 osób. I się okazało, że nie. Że nie. Myślę, że w Ługłach pewnie będą sprawdzali jeszcze inne miejsca. Ale to pokazuje jakby jakim wyzwaniem jest poszukiwanie szczątków po, nie wiem, 70, 80 czy 100 latach. To jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. I realnie rzecz biorąc, w ciągu roku ile można zrobić takich ekshumacji? Tym bardziej, że nie można tego robić przez cały rok, tak? Więc zamiast wykrzykiwania już natychmiast i w ogóle wszystko, to po prostu trzeba konsekwentnie pracować dzień po dniu. Ja muszę powiedzieć, że również byłam zaskoczona zaatakowaniem pana posła Kowala pod tytułem, że on cenzurował, nie dopuszczał dziennikarzy do robienia zdjęć tym szczątkom. Ja nie wiem, czy dopuszczał, czy nie dopuszczał. Natomiast tak czy owak, to w ogóle nie o to chodzi. Ludzie, to są szczątki ludzkie. Tak. No jest jakieś prawo do, nie wiem, do godności. No nie można tego traktować jak
1: zasobu jakiegoś.
0: Jak jej zasobu, czy piłek w cyrku. No nie. Ze względu na to, że mamy do czynienia ze szczątkami ludzkimi, te szczątki wymagają również szacunku.
1: A jak pani sądzi, z czego wynikał ten jednak wieloletni opór strony ukraińskiej przed choćby zgodą na ekshumację?
0: Znaczy, to mniej więcej wiemy, z czego on wynikał. I jego apogeum przypadło po dewastacjach ukraińskich upamiętnień na terenie Polski. Większość tych upamiętnień była postawiona samowolnie. To prawda, ale prawdą jest też, że bardzo dużo polskich upamiętnień w Ukrainie zostało też postawione samowolnie, bo też nie było tych decyzji, tak? I ówczesni decydenci ukraińscy doszli do wniosku, że w momencie, kiedy dochodzi do dewastacji w Polsce, to oni blokują jakiekolwiek prace Polaków w Ukrainie. I powiem tak, że dewastacje były dokonywane przez tak zwanych nieznanych sprawców, po czym filmiki były zamieszczane w internecie. Ja myślę, że już abstrahując od wszystkiego innego, Przynajmniej jeden przypadek był taki, upamiętnienia, które było legalnie postawione. Ono również zostało wówczas zniszczone, potem było jakoś tam odnawiane. I chociażby ze względu na to, że to było legalne upamiętnienie, to mi zabrakło aktywnej działalności, nie wiem, policji, bo chodziło i jednym słowem pokazanie, że bez względu na to państwo działa, tak? Jeżeli mamy prawo, jeżeli coś zostało legalnie postawione, to prawo powinno być po stronie tego, kto w danym wypadku to upamiętnienie postawił legalnie. Natomiast oprócz tego, bo to oczywiście było apogeum, oprócz tego oczywiście była duża niechęć Ukraińców w ogóle. Uważali, że nie wiem, że Polacy, nie wiem, przesadzają albo, nie wiem, chcą poprzez poszukiwania i pochówek stworzyć jakiś dodatkowy akt oskarżenia. W moim głębokim przekonaniu w polityce państwa, a nawet w większej części klasy politycznej nie było czegoś takiego, co nie znaczy, że nie było grupek skrajnych, ekstremistycznych, które oczywiście ja nie wiem, czy to były, że tak powiem, niezależne grupki, czy też działały na zlecenie, nie wiem, tajnych policji dwupłciowych, jakby powiedział pewien polski poeta. Niemniej, były takie portale, jak na przykład Czwarty Rozbiór Polski, gdzie oprócz, nie wiem, gdzie oprócz Hitlera, Stalina pojawił się portret Bandery, tak? No były. Natomiast to był absolutny margines i tak jak mówię, polscy politycy, którzy tworzyli, którzy zabiegali o te relacje wzajemne, po prostu no paradoksalnie, ale chcieli poprzez systematyczną pracę rozładować ten problem. Dlatego, że tam, gdzie ostatecznie dochodziło do tych upamiętnień, sytuacja się uspokajała. Może z innej parafii, ale myślę, że dobrym przykładem jest to, że cmentarz Orląt w Lwowie był przez całe lata 90., jak być może słuchacze pamiętają, był przedmiotem nieustannych bojów polsko-ukraińskich i w końcu w 2005 roku został odsłonięty. Byli prezydenci Kwaśniewski i Juszczenko. Czy ktoś słyszał, nie wiem, od tych 20 lat, że jest jakiś problem z tym cmentarzem? Nie. Myślę, że w gruncie rzeczy tak może być. Oczywiście, o ile politycy i polscy, i politycy ukraińscy jednak zdobędą się na odrobinę wyobraźni, że może też tak być z Wołyniem, że w momencie, kiedy te szczątki zostaną wydobyte i pochowane po chrześcijańsku, że duża część tych emocji, czy w każdym razie temperatura tych emocji upadnie. Natomiast osobną sprawą jest to, czy to może być paliwo do mobilizowania swoich elektoratów. To jest oczywista, przepraszam, odpowiedź. To jest w ogóle tak zwane pytanie retoryczne, tak? Tak. Każdy element życia społecznego może być użyty do mobilizowania swoich zwolenników.
1: Myśli pani, że Zełenski mobilizuje swoich zwolenników takimi decyzjami?
0: W pewien sposób też tak. Dlaczego? Niech pan sobie przypomni, bośmy o tym dłużej rozmawiali, mianowicie o spotkaniu Zełenskiego, pierwszym spotkaniu Zełenskiego z Trumpem. Jak w czasie jego drugiej prezydentury. Przecież było widać, że to jest katastrofa.
1: Tak, to było rzeczywiście straszne.
0: A jednocześnie, pamięta pan, co się stało w Ukrainie?
1: Tak.
0: Nagły skok popularności Zełenskiego. Dlatego, że możemy to uważać za nieracjonalne i za niewłaściwe, ale taka jest przyroda naturów, czy taka jest natura społecznych procesów, że w momencie, kiedy, mówiąc umownie, naszych biją, to jednoczymy się wokół, mówiąc umownie, flagi, więc z tego punktu widzenia...
1: A my wokół Andrzeja Szeptyckiego.
0: Na przykład. Albo wokół, nie wiem, wokół pana profesora Czarnka, bo mocno bije, tak? Jeszcze jest jedna rzecz w tych wypowiedziach polskich polityków, tak? Mianowicie coś, co jakoś tam mnie też uderzyło, że gdzieś zanikła taka świadomość, że bez względu na to, jak długo prezydent Wołodymyr Zełenski będzie prezydentem, to w końcu kiedyś przestanie być prezydentem, a Ukraińcy tak czy owak będą naszymi sąsiadami. I nie ma żadnego powodu, żeby to sąsiedztwo nie było dobre, o ile naszym politykom i ukraińskim również starczy wyobraźni, starczy odpowiedzialności i starczy świadomości właśnie tego, że politycy mijają. Nie chcę mówić, kto to powiedział jako pierwszy, a narody zostają. I tak jak mówię, zostało zrobione bardzo dużo. Mam nadzieję, że pewne rzeczy wydarzyły się w sposób nieodwołalny. Natomiast naprawdę kryzys, który został wykreowany właściwie na pustym miejscu, w takiej skali, no to po prostu nieodpowiedzialność.
1: Ale czy myśli pani, że na przykład Andrzej Szeptycki wygładza, że nie wiem, niesłusznie mówi o tym, że te flagi czarno-czerwone często w Ukrainie w ogóle nic nie znaczą, bo nie odwołują się do pamięci, która byłaby aktywna, takiej pamięci społecznej. Czy to jest...
0: Nie zgodziłabym się tu z panem profesorem Szeptyckim, chociaż bardzo cenię jego kompetencje. I myślę, że najlepszym dowodem na to jest, jak wyglądają cmentarze w zachodniej Ukrainie, jak wyglądają cmentarze w Kijowie, jak wyglądają cmentarze trochę dalej na wschód. I w gruncie rzeczy ma pan coś takiego, że zachód Ukrainy to jest standard, że oprócz flagi narodowej ma pan flagę czerwono-czarną. Po prostu to jest zupełny standard. Im bardziej pan idzie na wschód, tym tego jest mniej, chyba że mamy do czynienia, nie wiem, z żołnierzami z jednostek typu Azow czy coś takiego. Nie, to nie jest tak, że po prostu nie wiedzą i dlatego stawiają. Nie. Co rozumieją za tymi flagami, to już jest przestrzeń do dyskusji, tak? Bo niewątpliwie część absolutnie rozumie, wie, że jest to symbol upolski, że jest to symbol nacjonalistów i uważa, że tak. Przy czym bądźmy też poważni. Jest sytuacja wojny. Ja nie znam takiej historii wojny, która nie wzbudzałaby czy nie wzmacniałaby prądów nacjonalistycznych. To się może nie podobać. Ja nie mówię, żeby to się podobało, ale tak po prostu jest. Nie mówiąc już o tym, że to nacjonaliści ostatecznie w przypadku wojny są z reguły najbardziej zmotywowani, żeby, nie wiem, stanąć i bronić tej swojej ojczyzny. I powiedziałabym tak, że akurat bez względu na to, jakie hasło na przykład wywieszą na swoich banerach kibice jednej czy takiej drużyny, to ostatecznie oni jako pierwsi meldują się w tych oddziałach wojskowych. Muszę powiedzieć, że takie mówienie, że nie wiem, że to nic nie znaczy, i myślę, że to jest bagatelizowanie z jednej strony problemu, a z drugiej strony też troszeczkę upupianie Ukraińców, tak? Że no, po prostu nie wiedzą i tak. No, myślę, że ci, co stawiają, to wiedzą. Tyle tylko, że pole skojarzeniowe, które oni mają z tą flagą, jest polem skojarzeniowym pozytywnym, co jest po prostu no, trudne dla nas do wyobrażenia i myślę zaakceptowania.
1: No to jeszcze wróćmy do jednego z zarzutów, które polska prawica wyciąga przeciwko Andrzejowi Szeptyckiemu, mówiąc, że on pod zdjęciem na Twitterze, gdzie były groby ukraińskich walczących w wojnie obronnej teraz, na których właśnie były flagi, obok ukraińskich były też flagi czarno-czerwone, że on napisał chwała bohaterom. Powinien napisać, czy nie powinien napisać?
0: Nie wiem, czy pan chce odpowiedzi, czy on jako polityk, czy on jako obywatel. Znaczy,
1: nie lepiej jedno i drugie.
0: Chcę powiedzieć, że po pierwsze w polskiej tradycji mamy coś, albo z innej strony, żeby nie dawać pożywek do fałszywych interpretacji. Chwała bohaterom, rzeczywiście w części polskiego społeczeństwa źle się kojarzy, bo to jest fragment zawołania nacjonalistów ukraińskich. Ale trzeba też sobie szczerze powiedzieć, że bardzo wielu polityków prawicy, nie będę ich wymieniać, albo moim zadaniem nie jest donoszenie.
1: Nieźle się zaczyna.
0: Przy różnych okazjach mówiło sława Ukrainie. Mhm. Właściwie jedynym politykiem, który bardzo pilnował, żeby nigdy nie wejść w tę poetykę, to był według mnie prezydent Andrzej Duda. Ale bardzo wielu polityków prawicy takie rzeczy robiło. Czy to było złe? No ja rozumiem, że pewnie taka była atmosfera, taka... I w gruncie rzeczy też pewna dziennikarka, która jest kojarzona z prawicą, w pewnym momencie zapytała właściwie, o co chodzi. To jest, no, vive la France, no, jaka tu jest różnica, prawda? Więc gdyby odciąć ten kontekst, że to było fragment zawołania nacjonalistów, to w gruncie rzeczy, no tak, to są bohaterowie współczesnej Ukrainy. W pewien sposób również bohaterowie, nie wiem, wolnej Europy. No, ludzie, którzy poszli, zaryzykowali wszystko, co mieli najważniejszego w swoim życiu. Być może jako polityk powinien być ostrożniejszy, ale ja nie jestem politykiem, w związku z czym gdzie mi tam dawać rady politykom? No
1: tak. Rad to może nie warto dawać.
0: Nie.
1: Jeszcze na koniec jednak bym wrócił do tego, do tej refleksji. Pani powiedziała, że jakby to jest szkodliwe dla Polaków, niewątpliwie, ale jednak myślę, że najbardziej dla uchodźców, dla tej grupy Ukraińców.
0: I tym się najbardziej w gruncie rzeczy martwię, dlatego że mamy w naszym kraju bardzo dużą grupę uchodźców oraz wcześniejszych migrantów. Bo ciągle, tak się mówi, bo mamy milion uchodźców, ale zapominamy, że byli, że po 14 roku mniej więcej 1,5 czy 1,2 milion, 1,5 milion migrantów z Ukrainy przyjechało i nie wrócili po 24 lutego w setkach tysięcy do Ukrainy, chociaż w pierwszym momencie w granicach 60 tysięcy mężczyzn wróciło do Ukrainy, tak? I stwarzanie sytuacji, w których ludzie, którzy uczciwie żyją w Polsce, pracują, płacą podatki, i stworzenie takiej sytuacji, że oni mają się czuć, nie wiem, na cenzurowanym, ja uważam, że to jest po prostu coś, co absolutnie jest sprzeczne z naszym interesem, z interesem naszego społeczeństwa. Ja już nie mówię o relacjach polsko-ukraińskich, tak? Do czego my doprowadzamy? Ja uważam, że absolutnie na takie rzeczy nie trzeba się zgadzać, dlatego że nawet gdyby wziąć pod uwagę różne nieprzyjemne incydenty, które się wydarzały i których autorami byli Ukraińcy, to trzeba jasno powiedzieć, że w stosunku do masy Ukraińców, która przyjechała do naszego kraju, która się przedostała do naszego kraju, to są naprawdę marginalne ilości.
1: Bogumiła Berdychowska była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
1: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: ONZ sprawdzi, czy w Libanie nie dochodzi do łamania prawa międzynarodowego. Donald Trump potwierdził, że amerykańskie wojska eskortują statki w cieśninie Ormus i wylicza, ile ropy trafiło dzięki temu na rynek. Susza daje się we znaki rolnikom. Mówią o trudnym roku i zapowiadają, że plonów będzie mniej. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. ONZ w przyszłym tygodniu wyśle do Libanu misję, która zbada, czy któraś ze stron trwającej tam wojny nie dopuściła się do złamania prawa międzynarodowego, ogłosił wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka. To będzie pierwsza taka misja, powiedział Turk, a jej celem jest zbadanie i udokumentowanie, czy któraś ze stron nie złamała na przykład praw człowieka. W Libanie trwa konflikt między Izraelem a proirańskim Hezbollahem. Agencja Reutera zwróciła uwagę, że jednym z efektów działań wojennych jest pogłębiający się kryzys żywnościowy. ONZ przewiduje, że do sierpnia dotknie on niemal 1/4 mieszkańców tego kraju. Od 2 marca, kiedy konflikt między Hezbollahem a Izraelem przerodził się w kolejną wojnę, w walkach do wtorku w Libanie zginęło 3666 osób. I choć formalnie od 16 kwietnia w Libanie obowiązuje rozejm ogłoszony przez USA, to zarówno Izrael, jak i proirański Hezbollah oskarżają się wzajemnie o jego łamanie i niemal codziennie ponawiają ataki. Dzięki wsparciu amerykańskich sił przez cieśninę Ormus przepłynęło ponad 200 statków handlowych, a na rynek trafiło ponad 100 milionów baryłek ropy, podał prezydent USA Donald Trump. Jak poinformował amerykański przywódca we wpisie na platformie True Social, w ubiegłym miesiącu polecił służbom zbrojnym Stanów Zjednoczonych przeprowadzenie tajnej misji mającej na celu wsparcie tankowców oraz innych statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormus. Trump podkreślił też we wpisie, że to Stany Zjednoczone Ameryki kontrolują cieśninę Ormus, a nie Iran. Ocenił jednocześnie, że irańskie wojsko zostało pokonane, a ich gospodarka jest stracona i oświadczył, że to koniec dla Iranu. Pod koniec maja dziennik Wall Street Journal, powołując się na przedstawicieli amerykańskich sił zbrojnych, podał, że marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych po cichu pomaga statkom handlowym przepływać przez Ormus. Doniesieniom tym wtedy zaprzeczyło jednak centralne dowództwo USA. To będzie bardzo trudny rok, mówią rolnicy i wyliczają, że przez pogodę plony będą mniejsze i to nawet o połowę. Susza daje się we znaki praktycznie w całym kraju i będzie miała wpływ na wielkość plonów, tłumaczy Mariusz Wypij, specjalista do spraw agrotechniki z Agrosieci na Kujawach.
4: Susza jest i to niewątpliwa. My dokonujemy pomiaru opadów na naszej stacji Meteo. W tej chwili mamy o 60% niższe opady rok do roku w porównaniu do 2025. To naprawdę, to jest katastrofalne. Ubiegłoroczne opady nie były jakieś fenomenalne. Natomiast to, co się wydarzyło w tym roku, to jest katastrofa.
3: Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Już wiadomo, że plony zbóż będą niższe o 30%, a rzepaku nawet o 50%. Rolnicy rozkładają ręce.
5: Jaki ten rok dla rolników?
6: Bardzo ciężki, bardzo będzie chyba, jak to się mówi, no lichy. Się nie rozkrzewiły rzepaki. Główne pędy strzeliły od razu do góry, później troszeczkę się rozkrzewiły i to wszystko. Susza zrobiła, przymrozki pomogły.
3: W Polsce nie ogłoszono ogólnokrajowego stanu klęski żywiołowej z powodu suszy, jednak odnotowuje się poważną suszę rolniczą i hydrologiczną. Pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa powstała w szkole podstawowej w Radlinie na Śląsku, a w niej nowoczesne czujniki, mikroskopy, symulatory płuc, a nawet próbki prawdziwych płuc, które mają pomóc najmłodszym lepiej zrozumieć problem zanieczyszczenia powietrza. Uczniowie samodzielnie przeprowadzają tu eksperymenty.
7: Pozwoli robić pomiary, badania i uczyć się na podstawie własnego doświadczenia.
8: Źródła zanieczyszczenia powietrza. Po drugie, jaka jest konkretnie sytuacja u nas w Radlinie? Nie gdzieś w Polsce, na świecie, ale tu u nas w Radlinie. A po trzecie, jaki jest wpływ tych zanieczyszczeń na nasze zdrowie?
3: Radlin jako miasto górnicze od dawna ma problem ze smogiem, ale jednocześnie należy do krajowej czołówki samorządów pod względem wymiany kopciuchów. Satyryczna opowieść Stanisława Lema Kongres Futurologiczny wkracza na deski teatru. Spektakl będzie można zobaczyć w Centrum Kultury w Lublinie, mówi reżyser Daniel Adamczyk.
9: Dziś futurologia to nam towarzyszy na co dzień, choćby w Netflixie czy w teoriach spiskowych, to jest dosyć powszechne, więc wydaje mi się, że jest bardziej to opowiadanie dzisiejsze. Natomiast wiele rzeczy się ziściło z tego opowiadania, a wiele rzeczy też dzisiaj się mówi o tych samych sytuacjach, które mówiło się 50 lat temu.
3: Spektakl będzie wystawiany między 21 a 23 czerwca. Prawdopodobnie na jednym meczu zakończy się powrót na korty gwiazdy tenisa Sireny Williams w turnieju WTA. W środę jej deblowa partnerka na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club, Victoria Mboko, doznała kontuzji w pojedynku singlowym. 19-letnia Kanadyjka skreczowała w meczu z Czeszką Karoliną Pliskową po tym, jak poślizgnęła się za linią końcową i chwyciła się za kolano. Dzień wcześniej Williams i Mboko awansowały do drugiej rundy debla i był to pierwszy oficjalny mecz 44-letniej Williams od września 2022 roku. Sirena Williams jest jedną z najlepszych tenisistek w historii. Wygrała w sumie 23 turnieje Wielkiego Szlema. Najchłodniej będzie w czwartek w ciągu dnia na północy i w rejonach podgórskich, tam maksymalnie od 13 do 15 stopni, na pozostałym obszarze na termometrach maksymalnie od 15 do 20 stopni Celsjusza. Dzień początkowo z dużym i całkowitym zachmurzeniem, z czasem prognozowane są postępujące od południowego zachodu przejaśnienia, a wieczorem możliwe także rozpogodzenia. W ciągu dnia jednak w wielu regionach możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, a także burze.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
10: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Prawo autorskie nas dosięga każdego dnia, jak się okazuje. I pomyślałem, że pani doktor Iga Bałos z Katedry Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie i autorka bloga Sprawna Edukacja pomoże nam w zawiłościach. Dzień dobry, pani doktor.
11: Dzień dobry.
10: Kiedyś, dawno temu, na placu Zbawiciela w Warszawie stała tęcza. Niektórych radowała, innych raziła. Tęczy już nie ma od jakiegoś czasu i w ramach budżetu obywatelskiego jeden ze zwycięskich projektów to łuk LGBT+, czyli nowa tęcza na placu Zbawiciela. No i wszyscy się cieszyli, że stanie w czerwcu, Pride Month, miesiąc dumy, ale okazało się, że votum separatum zgłosiło Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, który mówi, że hola hola, wszystko pięknie, ładnie, pomysł świetny, no ale są prawa autorskie, autorka tej pierwotnej instalacji odmówiła zgody na jakąkolwiek instalację w kształcie tęczy, która mogłaby zostać zaprojektowana przez dowolną inną osobę i też odmówiła ponownego wykorzystania jej instalacji. Osoby, które proponowały ten budżet obywatelski, mówią, no zaraz, ale przecież tęcza to nie jest tak, że jest jakiś monopol na tęczę. Kolory tęczy znamy od tysięcy lat. Ten pomysł, nie każdy tęczowy łuk jest przecież autentycznie wykluczony z życia, tym bardziej, że jak rozumiem, ten ich projekt nie składał się z kwiatków, tylko być może z pomalowanych pasów albo z jakichś innych pasów. Krótko mówiąc, pani doktor, jak oceniać ten spór z punktu widzenia prawa autorskiego? Kto ma rację, jeżeli ktoś ma rację, czy sprawa jest czarno-biała, zawikłana, czy też prosta jak prawo autorskie?
11: Sprawa nie jest czarno-biała, jest oczywiście kolorowa, w kolorach tęczy. Pytanie, kto ma rację w przypadku stosowania prawa? Ten ma rację, kto uważa, że ma rację, a o tym, jak będziemy to prawo stosować, decyduje ostatecznie sąd. I myślę, że ta rozmowa, która się toczy wokół, zresztą nie po raz pierwszy, takiego dzieła, które uznajemy za przejaw sztuki, pokazuje nam, że w różnych obszarach życia funkcjonują słowa, które brzmią tak samo, a mają inne znaczenie na gruncie różnych nauk i dziedzin. Dlatego tak się zawahałam, czy powinnam powiedzieć o dziele sztuki, dlatego że w prawie autorskim rzeczywiście w centrum ochrony i zainteresowania jest dzieło, ale to niekoniecznie jest dzieło w rozumieniu dzieła sztuki. Teraz obserwuję też oczywiście w rozwoju nauki i też spierających się ze sobą przedstawicielach doktryny, ale także sądach, które różnie podchodzą do interpretacji tych podstawowych przesłanek, czyli tych okoliczności, tych faktorów, które sprawdzamy, czy istnieją, żeby ustalić, czy dany wytwór jest dziełem, czy nie. Bo w przypadkach klasycznych, takich, które zresztą ustawodawca sam podpowiada, że dana forma wyrażenia może no właśnie stanowić dzieło, czyli zdjęcie, czyli rysunek. No zwykle takich wątpliwości nie mamy. One pojawiają się wtedy, kiedy te wytwory intelektualne wymykają się z tego katalogu. I teraz to właśnie, o czym zaczęłam mówić, co obserwuję także w kontaktach z klientami, to takie postrzeganie prawa autorskiego jako swoistej nagrody i docenienia wysiłków twórcy. W momencie, kiedy informuję, że dany wytwór nie jest chroniony prawem autorskim, to osoba, która jest po drugiej stronie, odbiera ten komunikat tak, jak ja bym nie doceniała jego kunsztu, jakbym nie rozumiała istotności tego wytworu dla danej dziedziny, jakbym nie brała pod uwagę tego, że osoba była kształcona w Nowym Jorku, w Paryżu i to, co ona wnosi, jest świeże i jeszcze u nas tego nie było. Natomiast to nie tak jest z prawem autorskim. To nie jest nagroda za szczególne wysiłki i przyczynienie się do upamiętnienia danego miejsca czy wydarzenia. To, o czym też pan redaktor wspomniał, no, że był wspaniały pomysł, żeby powrócić do tęczy. No i właśnie na tym pomyśle całym problem się zasadza. Prawo autorskie ma chronić formę wyrażenia, czyli to, w co dany pomysł został obleczony, z czym możemy się zapoznawać jako społeczeństwo i dzięki temu jeden pomysł może być zrealizowany na wiele różnych sposobów, co powoduje, że otrzymujemy wiele różnych dzieł.
10: Czyli krótko mówiąc, jeżeli pomysł jest łuk w kolorach tęczy, to...
11: No ja już to gdzieś widziałam.
10: Prawda?
11: Ja też szukałam kiedyś chyba po deszczu.
10: Wczoraj po deszczu też zobaczyłem. Pani szukała złota. No złoto podrożało ostatnio, to fakt. Czyli idea pod tytułem łuk w kolorze tęczy nie jest dziełem w rozumieniu prawa autorskiego, bo jeden sobie ten łuk w kolorze tęczy namaluje na płótnie, inny sobie ten łuk w kolorze lub inna w kolorze tęczy wymyśli z różnokolorowych kwiatków przyczepionych do metalowej konstrukcji, a jeszcze inny sobie z kolorowych przewodów obleczonych plastikiem skręci. I każdy z tych obiektów jest oddzielnym potencjalnie dziełem, które powstały na bazie pomysłu łuk w kolorze tęczy.
11: Zresztą ten łuk, który możemy tu doprecyzować, jak on był skonstruowany, że pomiędzy poszczególnymi właśnie elementami konstrukcji były włożone kwiaty w danym kolorze. Mhm. I słuchałam o tym, jak to dzieło sztuki, niekoniecznie dzieło w zakresie prawa autorskiego, powstawało, chociaż szczerze mówiąc dla oceny, czy to jest chronione przez prawo autorskie, czy nie, sam proces powstawania nie powinien mnie interesować jako prawnika, dlatego że chronimy efekt, chronimy formę wyrażenia. Natomiast no, staram się zawsze tak zrozumieć, dlaczego tak bardzo zależy drugiej stronie na ochronie prawa autorskiej i abstrahując od tego wątku, o którym mówiłam, że jest to traktowane jako forma uznania, ale forma też kontroli nad tym, co się wytworzyło, no to jest to dość zrozumiałe. Natomiast to, co jest podnoszone i gdzie te prawa autorskie się ujawniają, bo tak jak prowadzimy do tej pory tę rozmowę, to zostałoby nam zarzucone, że my nie rozumiemy, na czym ten utwór polega, bo on właśnie nie polegał na jakimś łuku wypełnionym kwiatami w kolorze tęczy, ale istotne także było uwzględnienie tego, jak on wpasował się w przestrzeń, kontekst, to co za nim idzie, wymowa, tyle tylko, że to nie są przesłanki istotne dla ustalenia, czy ten utwór istnieje, a co za tym idzie, czy jest taki monopol, który pozwala na przykład zakazać innym postawienia tęczy inaczej zrealizowanej w tym samym miejscu.
10: Pani doktor, to proszę posłuchać, to jest fragment oświadczenia, stanowisko Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Cytuję, z uwagi na kwestię własności intelektualnej wszelkie działania odnoszące się do tej pracy i jej obecności na Placu Zbawiciela w Warszawie powinny uwzględniać prawa autorskie artystki, w tym prawa do integralności dzieła i jego kontekstu oraz prawa autorskie majątkowe CSW Zamek Ujazdowski. Projekt nowej tęczy niestety nie uwzględnia wyżej wymienionych praw.
11: Tak, i teraz pierwsza część tego oświadczenia. Wszelkie działania odnoszące się do tej pracy i jej obecności na Placu Zbawiciela. Po pierwsze, prawo autorskie, nawet gdyby przysługiwało, to nie obejmuje wszelkich działań jakichkolwiek osób trzecich, tylko te, które wkraczają w monopol, czyli przejmują istotne elementy twórcze z pracy, a dalej jej obecność na Placu Zbawiciela. Tej pracy tam nie ma. Być może unosi się wspomnienie i duch i uważam, że nie ma żadnych przeszkód, aby nie uszanować tego w ramach, w ramach dóbr osobistych do twórczości artystycznej w taki sposób, aby na przykład zamieścić tabliczkę, która będzie informować o tym, że w latach takich i takich stała tu konstrukcja, instalacja artystyczna, stworzona, aczkolwiek do tego jeszcze wrócimy, bo czy ona tak do końca była tworzona przez tę artystkę, to wrócimy do tego wątku.
10: Dobrze, to wróćmy, ale jak na razie przeraża mnie jedna rzecz, no bo to jest, pani doktor, stanowisko instytucji kultury, która kwestię związaną z prawami autorskimi, z prawem autorskim, prawami pokrewnymi powinna mieć w małym paluszku. No więc jeżeli instytucja, która jak gdyby część działalności polega na znajomości prawa autorskiego i praw pokrewnych, pisze coś takiego, no to nie wiem, co myśleć.
11: Mogą zatrudnić prawnika, który myśli inaczej niż ja.
10: To
11: wracamy do punktu wyjścia, kto ma rację. Ja uważam, że ja mam, bo mam ku temu argumenty. Natomiast to, o czym pan wspomniał, to przerażenie, no też parę razy go doświadczałam, bo na przykład do niedawna był problem z filmowaniem Pałacu Kultury i Nauki, ponieważ jego zarządca uważał, że, uwaga, wizerunek Pałacu Kultury i Nauki jest chroniony w ramach znaku towarowego. Po pierwsze, budynki nie mają wizerunków. Po drugie, ochrona znaku towarowego dotyczy oznaczania, identyfikacji produktu bądź usługi i ma się nijak do elewacji wyglądu budynku.
10: No ale to miasto Warszawa, to czego pani oczekuje, pani doktor, przepraszam.
11: No to tu odbijam piłeczkę a propos tego przerażenia pana redaktora, że takie rzeczy się dzieją. W dodatku przypominam także, jak wiele było dyskusji na temat praw autorskich do tego, co mamy na banknocie, gdzie wielu prawników mówiło, że nie ma żadnych praw autorskich, bo jest to dokument urzędowy. Komunikat na stronie NBP, no z niego wynikało, że te prawa autorskie są, więc jak chce się wykorzystać, no właśnie znowu to niefortunne słowo źle używane przez instytucję, wizerunek banknotu, to trzeba mieć zezwolenie i licencję, a potem w ogóle się okazało, że problem z licencją to nawet miał sam NBP z twórcą tego banknotu, więc może nie czerpmy wiedzy z komunikatu.
10: To jest program Owczarek, grupa osób w ramach budżetu obywatelskiego chciała postawić w Warszawie na Placu Zbawiciela instalację zatytułowaną Nowa Tęcza. Na ten pomysł zareagowało Centrum Sztuki Współczesnej i Zamek Ujazdowski w Warszawie, mówiąc, że z uwagi na kwestię własności intelektualnej wszelkie działania odnoszące się do tej pracy i jej obecności na Placu Zbawiciela w Warszawie powinny uwzględniać prawa autorskie artystki. I gościem jest pani dr Iga Bałos z Katedry Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, która w pierwszej części naszej rozmowy zwróciła uwagę, że temat, że może praca, coś co nazywamy pracą, niekoniecznie musi być podmiotem prawa autorskiego. Dzieło, tak, ale to musielibyśmy ustalić, czy coś jest dziełem. I też zdaje mi się, pani doktor, że wysłyszałem w pani wypowiedzi taki może znak zapytania, czy ta instalacja Julity Wójcik, która stała poprzednio, tak, to ta, o której pisze CSW Zamek Ujazdowski, faktycznie można ją zakwalifikować jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego, czy krótko mówiąc, czy jest pod przedmiotem chronionym?
11: Mam spore wątpliwości i jeszcze na kanwie tych wątpliwości, albo raczej pokazując też ich przejaw, możemy zacytować jeszcze wcześniejszy fragment wypowiedzi tutaj Centrum Sztuki Współczesnej, które stwierdza, że od tego czasu, czyli od czasu, kiedy ta instalacja została rozebrana, od tego czasu koncepcja tęczy stanowi część kolekcji i własność Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. No i tu mieszają się nam dwa rodzaje monopolu, bo to, że ktoś może mieć własność do tej instalacji, która została rozebrana, własność rzeczy, nie przeczę temu. Natomiast uznanie, że koncepcja tęczy może być czyjąś własnością, no jest nieuzasadnione przynajmniej na gruncie prawa własności intelektualnej. I teraz zwróćmy uwagę na jeszcze jedną kwestię. Obecnie w tej sprawie wypowiada się Centrum Sztuki Współczesnej. Bardzo możliwe, że mając tutaj wspólne zapatrywanie z autorką, ale to też pokazuje, bo wracamy też do tych funkcji prawa autorskiego, jak ono jest wykorzystywane i komu ono służy. Centrum Sztuki Współczesnej podkreśla, że to jest jego własność, to jest część jego kolekcji, natomiast później jeszcze podkreśla, no, że prawa osobiste, autorskie, autorki tutaj byłyby naruszone, gdyby powstała tam inna tęcza, prawa do integralności dzieła i jego kontekstu. Jeżeli popatrzymy w ogóle do tego projektu budżetu obywatelskiego, to jedyne, o co tam proszono i taki był nomen omen pomysł, to żeby powstała tam znowu tęcza, uwaga, co kluczowe, z materiałów, które nie będą łatwopalne. Nie jest to kryterium dotyczące wskazania, w jaki sposób ma to być zrealizowane od strony przewłaszczeń jakichś elementów twórczych. Natomiast, więc pierwsza kwestia, na pewno chęć postawienia tęczy zrobionej, że tak powiem, od zera, nawet nie odwzorowującej tej instalacji, która była wcześniej, nie jest objęta monopolem. A wręcz można by się teraz iść o krok dalej, czyli przenieść się z tej idei konceptu, czyli pomysłu, że tęcza będzie stała na Placu Zbawiciela i popatrzeć się, jak ona była wykonana od formy wyrażenia. Jak słuchałam rozmowy z artystką, to po pierwsze, no też wiemy, że nie było to pierwsze miejsce, w którym ta tęcza stała. Wcześniej stała w Brukseli, z tego co pamiętam. I idea, wcale ta wymowa i ten kontekst, on został nadany dopiero później. I to, co ciekawe, nie w momencie postawienia tęczy, tylko w momencie podpalenia jej podczas jednego z marszy, powiedzmy, że z okazji niepodległości. Słuchałam tej rozmowy i pierwsza wartość,

0: chyba też z tego, co pamiętam. Czyli nawet ten kontekst, on dopiero powstaje później, on się dzieje poza dziełem, to jest to, co się dzieje w głowach osób, na których ta sztuka ma oddziaływać. I teraz w przedziale ostatnich ponad 100 lat powstawały różne nurty w sztuce, które właśnie w ten sposób stymulowały nasze zmysły. Czyli nie tak, jak to było klasycznie, co za piękny obraz, jak on wspaniale odzwierciedla rzeczywistość. Tylko patrzymy teraz na instalację i to jest moment, kiedy możemy się zastanowić o tym, co ja tam widzę. Ja jestem na pierwszym planie, nie ten obraz. I teraz, ponieważ przywykliśmy do tego, że te klasyczne dzieła, gdzie rzeczywiście twórca swoją formę wyrazu przekazywał, połączoną z rękodziełem, bo to też jest jeszcze inna sprawa, niekoniecznie należy to łączyć, w sensie takim, że zawsze, kiedy mamy rękodzieło, to powstaje nam efekt chroniony przez prawa autorskie, to jakoś tak założyliśmy, że przecież nie można pominąć tego nurtu sztuce. A to, co się dzieje w umyśle i ten kontekst nadany danemu określonemu wytworowi, nie wchodzi w zakres monopolu twórcy. Twórca nawet nie ma na to wpływu.
1: Pani doktor, ja w roku 1980 miałem taki pomysł, taką ideę, żeby tam w Parku Ujazdowskim w Warszawie powstała instytucja kultury, takie Centrum Sztuki Współczesnej. Aha. Taki miałem pomysł wtedy. Ja się byłem zaskoczony przez te wszystkie lata, że nikt się do mnie nie zgłosił, kiedy skorzystali już z tego pomysłu.
0: No i dlatego potrzebna jest ta forma wyrażenia, żeby ktoś w ogóle wiedział, że pan jakiś pomysł ma, bo dopóki siedzi w pana głowie.
1: Może oświadczenie powinienem wydać, że miałem taki pomysł.
0: Może pan wydać. Zobaczymy, co się dalej stanie. Ciekawe, czy przyćmi to wpór dotyczący tęczy. Natomiast on tak naprawdę, ta sprawa ścierania się oczekiwań względem systemu prawa, nie jest nowa. Przecież kiedy Marcel Duchamp pokazał swój pisuar, w swoim znaczeniu takim, że umiejscowiony przez niego w określonym kontekście, też odbyły się dyskusje nad tym, czy to jest dzieło sztuki, czy to jest dzieło chronione przez prawo autorskie. I są prawnicy, którzy stwierdzą, że przecież on wybrał ten pisuar, wybrał, co chce nim komunikować. Nie zaprzeczam temu, natomiast zobaczmy, jaki będzie potem następstwo, jeżeli obejmiemy to prawem autorskim. Dlatego, że ta przesłanka, która jest wymagana, czyli ten indywidualny i twórczy charakter przy stwierdzaniu, czy coś jest utworem, czy nie, jest wysoce problematyczna, bo jest dosyć uznaniowa. Łatwiej jest powiedzieć, kiedy go nie ma, albo zastanowić się, a co się stanie nam wszystkim, którzy partycypują w tym ekosystemie prawa autorskiego, jeżeli damy monopol. Nie będzie można korzystać z pisuarów, nie będzie można, albo będzie można tylko nie w przestrzeni publicznej. Nie są to rozwiązania, które sprzyjają rozwojowi intelektu i dostarczaniu nowych form wyrazu znanych powszechnie pomysłów. Tak jak wspomniałam na początku, rozumiem, że jest pewna wola podkreślenia, że tam coś wcześniej było, że zainspirowało to być może kolejne osoby, żeby przywrócić coś, co sprawiało im na co dzień radość albo taką dumę, poczucie jedności w określonym miejscu, i można poinformować, żeby było to, zapadło to w pamięci, że była tu wcześniej stała instalacja przygotowana przez określoną artystkę. Rozumiem taką potrzebę. Natomiast też musimy chyba pomału akceptować jako społeczeństwo, nie tylko w prawie autorskim, ale też we własności przemysłowej, że nie na wszystko można mieć monopol. Że nie tak budujemy swoją pozycję, czy na rynku w ramach działalności gospodarczej, czy w ramach takiej sfery intelektualnej, poprzez zawłaszczanie, poprzez monopol. Dlatego, że zatracamy wtedy to, co stało u podwalin utworzenia takiego systemu ochrony.
1: Autorzy tej koncepcji, tego pomysłu nowej tęczy piszą na swoim profilu, że po drugie, tęcza nie podlega prawu autorskiemu, chodzi o ochronę, jak rozumiem. To pani się z tym zgodziła, że to, o czym też pisze CSW Zamek Ujazdowski, że koncepcja tęczy jest czyjąś własnością, to nie mieści się w prawie, w ochronie własności intelektualnej?
0: prawo autorskie i monopol sięga bardzo daleko, bo on nie chroni jednej

0: rzeczy jednej instalacji, tylko chroni te elementy twórcze. To by oznaczało, jeżeli byśmy przyjęli, że tęcza jako taka jest chroniona prawem autorskim, że każdy, kto taką tęczę rozpowszechnia, każdy, kto ją udostępnia, no wkracza tutaj w monopol. I to wcale nie musiałby być taki sam układ kolorów, bo to zaraz powstanie pytanie, a czy przypadkiem to nie są zapożyczenia, albo czy przypadkiem to nie jest opracowanie na korzystanie i rozporządzanie prawami, do którego trzeba by mieć prawa. Te koncepcje dotyczące zaplanowania przestrzeni, one też są znane orzecznictwu, zresztą z mojego miasta, przy okazji głośnego, przynajmniej w banieczce prawniczej, zaraz się okaże, czy też szerszej, zagospodarowania i w ogóle projektu placu Marii Magdaleny i pomnika Piotra Skargi, który stanął na środku, a osoby, które projektowały,
1: były
0: teraz uwaga.
1: Skargi?
0: O, były skargi w postaci postępowania sądowego, dlatego że twórcy projektu placu nie przewidywali tego, aby w jego centrum stanęła, już abstrahując jaka postać, po prostu obiekt, który przysłania to, co oni chcieli odsłonić, która zmienia wymowę tego placu, zwłaszcza że przewidzieli czasowe instalacje, na przykład w celu zorganizowania jakiejś imprezy, koncertu, bo zamieścili odpowiednie tam mocowania dla takiej tymczasowej sceny. Podkreślali i tego, o tym też prawnicy dyskutowali, że projekt, tylko to był projekt szerszy, to był projekt przestrzeni, a i tak sąd uznał, że funkcjonalne elementy tu w ogóle ochronie nie podlegają.
1: Sprawa jest też ciekawa, do niej chciałbym może powrócić w kolejnej naszej rozmowie. Bardzo pani dziękuję za tę ekspercką ocenę tęczowej inby, tak bym to powiedział. Pani doktor Iga Bałos z Katedry Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Wydziału Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie i autorka bloga sprawnaedukacja.pl była gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Seks, seks, seks. Dlaczego Kościół tak nie lubi seksu? Może nie aż tak bardzo. Na tyle nie lubi, że zabrania swoim pracownikom uprawiania go. Na ten temat wszystko wie pan profesor Krzysztof Skwierczyński, historyk, mediewista z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: W którym momencie awersja Kościoła, czy hierarchów Kościoła do seksu się pojawiła?
2: Panie redaktorze, wydaje mi się, że na samym początku kształtowania się doktryny chrześcijańskiej i można zaryzykować twierdzenie, no gdy na przykład czytamy postanowienia pierwszych, znaczy no nie pierwszych, ale takich już czwartowiecznych synodów, na przykład w Elwirze, to wydaje się, że chrześcijanie chcieli się od barbarzyńskiego otoczenia albo tego rozpustnego rzymskiego otoczenia odróżniać etyką seksualną. To jest w ogóle fascynująca kwestia, że chrześcijaństwo od samego początku tak dużo uwagi poświęciło sprawom realizacji popędu płciowego, tworząc odrębną etykę. Może powiedzmy, że starożytna Grecja nie miała etyki seksualnej, ponieważ uważała zachowania seksualne jako zachowania obywatelskie. I wszystko, co robi obywatel, mogło być albo etyczne, albo nieetyczne.
1: Czyli jestem Polakiem i mam polskie obowiązki.
2: Tak.
1: Czyli wszystko, no dobrze, już nie będę kroczył tą drogą. Ale dlaczego seks?
2: Są dwa najsilniejsze biologiczne popędy, któremu podlegali ludzie i podlegają teraz, to znaczy zaspokojenie głodu oraz realizacja popędu płciowego.
1: Rozumiem, że poproszenie swoich kapłanów, żeby nie jedli, no nie jest taką strategią na przetrwanie organizacji.
2: Myli się pan, panie redaktorze. Otóż proszę zwrócić uwagę, że jedną z najczęstszych form ascezy do dzisiaj w chrześcijaństwie są posty. To jest ograniczanie właśnie jedzenia. A więc jeżeli doktryna zakłada, że ludzkie ciało jest tymczasową siedzibą duszy, ono co prawda zmartwychwstanie, ale ziemskie ciało, jeżeli się zbyt o nie dba, wtedy zaniedbuje się duszę. I proszę zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o ascezę chrześcijańską, to właśnie ograniczanie, a najlepiej likwidacja aktywności płciowej oraz znaczne ograniczenie posiłków, na przykład przez częste posty, miało chronić duszę i prowadzić ją do zbawienia.
1: No ale to by oznaczało, że osoby żonate, zamężne do Królestwa Niebieskiego nie wejdą.
2: Ostatecznie wejdą, już nawet Hieronim i Augustyn, czyli ojcowie Kościoła, którzy bardzo rygorystycznie podchodzili do stosunku seksualnego, nawet w małżeństwie, uważając, że to jest niegodziwość wobec Boga. Ostatecznie jednak godzili się na to, że taką aktywność w celu prokreacji się uprawia, ale wyłącznie w małżeństwie. I to jest podstawowa zasada, jaką Kościół wprowadził. Do XII wieku tolerowano stosunki seksualne, po XII wieku uznano, że także przyjemność seksualna w trakcie stosunku jest też darem od Boga i miłość oraz współżycie zaczęło być coraz tak łagodniej odbierane, ale wyłącznie w ramach małżeństwa.
1: Czyli do XII wieku, jeżeli seks w małżeństwie, to tylko bez przyjemności.
2: Nie powinno się odczuwać przyjemności. Jeżeli się odczuwało, należało się oczywiście z tego wyspowiadać.
1: Ale ciekawe jest to, że jeżeli chodzi o autoerotyczne zachowania, to kobiety miały chyba taryfę ulgową.
2: Kobiety miały taryfę ulgową, zarówno jeśli chodzi o masturbację, jak i o wzajemne zabawy przy pomocy na przykład specjalnych przyrządów. To jest bardzo prosta sprawa, dlaczego tak się działo. Otóż kobieta nie mogła zostać kapłanem. Dlatego jeśli były jakieś nadużycia seksualne kobiety, to jeśli ona była żona zamężna, to wtedy oczywiście hańbiła męża i to był bardzo poważny problem. Ale jeżeli panny czy wdowy, nawet jeśli zabawiały się wspólnie, to nie był to grzech postrzegany strasznie. Strasznie były postrzegane stosunki seksualne kapłanów, zarówno z kobietami, jak i z innymi mężczyznami. Bardzo były tak rygorystycznie zwalczane z tego powodu, że w XI wieku ukształtowało się przekonanie i ono ostatecznie zwyciężyło w Kościele, że w trakcie Eucharystii następuje przeistoczenie. To znaczy, że chleb i wino stają się ciałem i krwią Chrystusa. I w związku z tym, skoro małżonkowie uprawiając seks, który jest legalny i akceptowany, muszą się wyspowiadać, żeby przyjąć ciało Chrystusa, to jak kapłan, który uprawia seks albo uprawia seks nienaturalny według pojęć średniowiecznych, może dotykać realnego ciała Chrystusa, czy on to ciało bezcześci, on to ciało sodomizuje.
1: Przedziwna koncepcja. Rozumiem, że nikt nie wpadł do głowy, że nie wiem, na przykład pinceta albo rękawiczki sprawę rozwiążą?
2: Oczywiście, że wpadali...
1: Szczypczyki malutkie jak w...
2: Nie, wpadali wcześniej na, myślę, nie tak skomplikowane pomysły. Na przykład kapłani dobierali się w pary i wzajemnie się spowiadali ze swoich grzechów.
1: Czyli przed mszą byli czyści.
2: Tak jest, ale wiemy to z wizji zapisanych licznych, że potem cierpieli piekielne katusze.
1: Bo to jest grzech po Duchowi Świętemu.
2: I za światów ostrzegali, żeby jednak tego nie robić i zachowywać wstrzemięźliwość i czystość seksualną.
1: A zza światów, czyli skąd? Bo nie z piekła, rozumiem.
2: Z piekła. Piekło i niebo istniało zawsze. Problem był z czyśćcem. To czyściec został najpóźniej opisany i wynaleziony, bo dopiero na przełomie XII-XIII wieku. Wcześniej dusze, które nie zasłużyły ani na piekło, ani na niebo, kręciły się między nami, ukazywały się, dyskutowały z ludźmi, prosiły o wstawiennictwo.
1: No to jak z piekła się pojawić i żeby ostrzegać? Można?
2: Można mieć wizję. Są różne wizje, podróże w zaświaty. Właśnie chodzi o to, żeby zobaczyć, co się w piekle dzieje, w jakim kotle, za jakie grzechy się spoczywa i czego nie robić. No na przykład jedna z wizji opisuje dwóch kapłanów, którzy właśnie byli parą i wzajemnie się sobie spowiadali. Gdy jeden z nich umarł, ukazał się w wizji sennej temu drugiemu i powiedział, nie, nasza spowiedź była nieważna, idź się wyspowiadaj komuś naprawdę, bo będziesz cierpiał tak jak ja. No i ten drugi umarł, trafił i nie trafił do piekła, ponieważ się wyspowiadał.
1: Czyli te kotły to trochę jak segregacja.
2: Tak, tak, oczywiście. No, myślę, że najlepiej tę segregację pokazał Dante, prawda? Bo tam są kręgi i nieba i piekła. To jest segregacja.
1: No tak, ale to taka, powiedziałbym, segregacja na dużym poziomie. Ja to rozumiem, że z kocioł dla, tam nie wiem, masturbatorów, kocioł dla tych, co jedli kiełbasę
2: dla
1: w piątki.
2: Dla sodomitów masturbacja była uważana jako sodomia, ponieważ mężczyzna, jeśli się masturbował, to zabawiał się męskim członkiem. A więc jest to sodomia.
1: Logic.
2: Oczywiście.
1: Ale rozumiem, że i tak wszyscy trafiali do kotła. To bez względu na to, czy nie wiem, tam jadł kiełbasę, czy się nie przeżegnał przed kościołem, czy się masturbował, to do jakiegoś kotła trafił na wieczność.
2: Jeżeli się nie wyspowiadał. Mamy bardzo piękną wizję XI-wieczną, kiedy pewna kobieta weszła do kościoła Najświętszej Marii Panny i zobaczyła nieżyjącą ciotkę Marozję. I zapytała się: ciotko, co ty tu robisz? Ona mówi: jak się spowiadałam, zapomniałam się wyspowiadać, że w młodości grzeszyłam z koleżanką. I cały ta...
1: Który to jest wiek?
2: 11.
1: No to jeszcze mogła.
2: Cała ta historia nie polega na tym, że ona grzeszyła z inną kobietą i przez to nie trafiła
1: to nie
2: do nieba.
1: Był grzech.
2: Był, tylko że się nie wyspowiadała. Gdyby się wyspowiadała, i rzeczywiście Najświętsza Maria Panna jej wybaczyła ten grzech, i Marozja poinformowała, że właśnie już kończą się jej męki, już trafia do nieba.
1: Czyli jeżeli nawet ktoś trafił do nieba, to miał jeszcze szansę poprawienia swojego świadectwa, że tak się wyrażę, poprawienia matury?
2: Jeżeli ktoś trafił do nieba, to jest...
1: Znaczy do piekła.
2: Nie, z piekła bardzo rzadko potępieni wychodzili. Wchodziła tam Najświętsza Maria Panna, ubłagana przez kogoś, żeby wyciągnąć kogoś z piekła. Ale generalnie była to podróż w jedną stronę.
1: Ale błagali żyjący?
2: Żyjący.
1: O
2: wstawiennictwo.
1: O wizytę, że tak powiem, taką kontrolę.
2: O pomoc. I tak wspaniale błagali, że Najświętsza Maria Panna litowała się i wyciągała duszę z piekła.
1: A w drugą stronę? Można było, nie wiem, w niebie zmienić zdanie, bo
2: nie,
1: jest nudno?
2: Nie można zmienić zdania. Ludzie, którzy są w niebie, są święci, a święci nie zmieniają zdania.
1: Sprawa złożona. No, niebo niebem, ale odeszliśmy od celibatu i do celibatu powrócimy po informacjach TOK FM.
2: Pan redaktor odszedł.
1: Ja?
2: Ja odpowiadałem
1: ja w ogóle nie
2: na
1: wchodziłem
2: pytania.
1: W niego.
2: Ja czekałem na pytanie o celibat.
1: Gościem jest pan profesor Krzysztof Skwierczyński, historyk, mediewista, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski. Rozmawiamy o celibacie. Skąd się wziął? Ale też o seksualności średniowiecznej szczególnie, o nierównowadze kobiet i mężczyzn. Być może dlatego, że kobiety nie mogły uprawiać seksu? Czy mogły w sensie...
2: Kobiety były biernymi uczestniczkami, natomiast akt seksualny był dokonywany jednoosobowo przez mężczyznę. Dlatego wszelkie zachowania sodomickie były tak potępiane, ponieważ one zachwiewały taką binarnością średniowieczną. Otóż wszystko w średniowieczu było albo-albo. Było albo białe, albo czarne. Dobre, złe. Było aktywne albo pasywne. Mężczyzna jest aktywny, kobieta jest pasywna. Jeżeli dochodzi do stosunku sodomickiego, następuje zachwianie tej równowagi, co jest niebezpieczne dla świata. Natomiast.
1: No dobrze, ale... celibat. No bo rozumiem, że jak gdyby mówiliśmy o dwóch siłach, o dwóch popędach, o dwóch, no przesłyszałem, czyli głód i seks.
2: Tak jest.
1: Tak, i teraz jakaś ingerencja, obłożenie tego jakimiś regulacjami pozwala kontrolować człowieka, kiedy możemy powiedzieć, kiedy może, kiedy nie może, albo co ma, a czego nie ma jeść i kiedy uprawiać, albo z kim, albo kiedy nie uprawiać.
2: Tak jest. Wszelkie regulacje dotyczące jedzenia i seksualności prowadzą człowieka w tym kierunku, w jakim regulator chce, czyli Kościół. Jeżeli chodzi o wprowadzenie celibatu, to idea, żeby kapłani nie mieli żon, bo uwaga, to jest celibat, czyli legalne małżeństwo kapłana. Celibat jest to brak legalnych małżeństw. Pan redaktor, zapowiadając naszą rozmowę, wspomniał, że do dzisiaj nie udało się celibatu wprowadzić. Nieprawda. Z wielkim sukcesem W Europie Zachodniej na przełomie XI-XII wieku udało się wprowadzić celibat. Dłużej to trwało na peryferiach chrześcijańskich, na przykład w Polsce. W Polsce jeszcze z XIII wieku mamy dyspensy papieskie, żeby kapłan syn odziedziczył prebendę po tatusiu księdzu. No i papieże uzasadnienie dają następujące, tak, mieszkacie daleko, nie wiedzieliście, że są takie regulacje, więc wyjątkowo pozwalamy. Potem za 20, 30, 40 lat mamy znowu podobne pozwolenia. Dlaczego Stolica Apostolska była taka łagodna? Ano dlatego, że trudno było w tych krajach świeżo schrystianizowanych znaleźć aż tyle kadr, które byłyby w stanie spełnić najostrzejsze wymogi. Natomiast celibat wprowadzono pod koniec XI wieku i był to efekt tak zwanej reformy gregoriańskiej, czyli walki z zepsuciem moralnym kleru. Kościół...
1: Ale czy wejdę panu tak. profesorowi słowo, czy to zepsucie polega na tym, że kapłani uprawiają seks, mają dzieci i partnerki lub
2: żony.
1: Żony.
2: Tak.
1: Czyli nie samo to, że uprawiają seks jest problematyczne, tylko że, jak rozumiem, żona tworzy potencjalne zagrożenie dla majątku kościoła.
2: Każdy seks poza małżeństwem jest zły. A więc jeżeli uznamy, że kapłani mają legalne żony, a do XI wieku myślę, że można śmiało powiedzieć, że większość kapłanów miała legalne małżonki oraz olbrzymia część biskupów miała legalne małżonki. I teraz bardzo często sprowadza się kwestie wprowadzenia celibatu do kwestii finansowych, które oczywiście są niezwykle istotne. Mnie się wydaje, że najważniejsza była ta kwestia, o której mówiłem w pierwszej części naszej rozmowy, że mianowicie skoro ustalono, że Chrystus realnie się pojawia, to nie można go bezcześcić. Natomiast jeśli chodzi o sprawy majątkowe, to sami ludzie Kościoła dostrzegali ten problem. Na przykład taki Atto Zwercelli pisał w X wieku, że kapłani w jego diecezji wywodzą się z najniższych grup społecznych. Są to nieudacznicy, którzy nie mają pieniędzy, którzy są brzydcy, których nie chce żadna kobieta. W związku z tym oni wstępują do stanu kapłańskiego, a jak stają się kapłanami, to natychmiast stać ich na wszystkie kochanki. I ludzie są oburzeni, że do tego stopnia, że przestają płacić dziesięciny na rzecz kościoła, skoro widzą, kto stoi na czele danej instytucji kościelnej. Z kolei Grzegorz VII, ten największy reformator reformy gregoriańskiej, pisał do Wilhelma Zdobywcy, żeby ten zrobił porządek w jednej ze swoich diecezji, Dol, to dzisiaj Dol jest to najważniejsza diecezja bretońska. Otóż był tam biskup Juchel, który najpierw kupił, ale na kredyt, to biskupstwo od kogoś, spłacił ten kredyt z pieniędzy już biskupstwa, następnie ożenił się, potem miał 3 córki. Córki dorosły, każdą wydał za mąż i zapłacił posag każdej córki. W związku z tym Kościół dostrzegał, że ta kwestia legalnych małżeństw kapłanów może prowadzić do uszczuplenia majątku. Czyli reforma polegała na tym, że Kościół chciał zniszczyć dwie patologie. Nikolaityzm i to jest właśnie każdy przejaw seksualności kapłanów. Nikolaityzm to jest zarówno, to są związki małżeńskie, to jest konkubinat, to jest sodomia i wszelkie inne możliwe.
1: Czyli ksiądz ma po prostu o seksie w ogóle nawet nie myśleć.
2: Być czysty, zachowywać czystość. Do końca X wieku ideałem było dziewictwo, ale męskie, ale tylko w monastycyzmie, ponieważ nigdy nie było problemu z przyjęciem, że mnisi muszą być bezżenni i muszą żyć w czystości.
1: Śluby czystości.
2: Natomiast przez ponad pierwsze tysiąclecie chrześcijaństwa, mimo że próbowano na niektórych soborach czy synodach wymusić na kapłanach, żeby nie zawierali małżeństw, jednak nigdy celibat nie był wprowadzony. Pojawiały się tylko takie wołania na puszczy, jak na przykład świętego Wojciecha, który opuścił Pragę z powodu budzących wstręt małżeństw kapłanów, czy na przykład Ratera, biskupa w Weronie, który przyjechał z dzisiejszego Liège, czyli z Leodium, i w listach opisywał straszne rzeczy, że kapłani w Weronie właściwie tylko piją, biorą afrodyzjaki, uprawiają seks z żonami, z kochankami, między sobą, i opisuje taki dla niego wstrząsający widok, jak wszedł do kościoła i w trakcie porannego nabożeństwa jeden z diakonów zapałał takim podnieceniem, że zrobił to przy ołtarzu, kończąc właśnie na ołtarzu.
1: Przyszło jakiś, nie wiem, XXI wiek w Polsce trochę, w niektórych diecezjach, na parafiach niektórych też jest.
2: Ja myślę, że to pan redaktor miał na myśli, mówiąc, że się nie udało wprowadzić celibatu. Nie udało się wykorzenić nikolaityzmu, to prawda.
1: Czyli celibat ma się dobrze, nikolaityzm gorzej.
2: Tak jest. I może też uświadommy sobie, że celibat nie jest, nie wiem, wprowadzony do doktryny katolickiej. Jednym podpisem dzisiaj papież mógłby celibat zlikwidować.
1: Kiedyś zapytałem jednego księdza, co by zrobił, gdyby, no właśnie, papież jednym podpisem zlikwidował celibat.
2: Jaka była odpowiedź?
1: Że pozwałby Kościół na stracone lata.
2: Natomiast ten aspekt gospodarczy jest rzeczywiście widoczny do dzisiaj. Proszę sobie przypomnieć taką słynną sprawę sprzed paru lat z archidiecezji wrocławskiej, gdzie matka wysądziła od archidiecezji kilka milionów złotych dla swojego syna, który był synem tamtejszego kapłana. Czyli kwestie majątkowe związane ze współżyciem kapłanów są wciąż takie same, to prawda.
1: Dlaczego udało się z celibatem, a nie udało się z nikolaizmem?
2: Dlatego, że można było wprowadzić bardzo surowe kary za wchodzenie w związek małżeński, wydalając kapłanów. Natomiast jeżeli by się chciało nikolaityzm wytrzebić, no chyba należałoby olbrzymią część kleru świeckiego wydalić. Wiemy z sądownictwa kościelnego, czyli z sądownictwa konsystorskiego, które zachowały się akta doskonale w Polsce z XV wieku, że to były bardzo częste sprawy, że kapłani żyli z kochankami, a czasami dwiema czy trzema, czasami trafiali do sądu kościelnego, ponieważ brali prostytutki i wozili do siebie do mieszkania. To był bardzo częsty problem. Tak jest.
1: Chyba, nie wiem, czy Grzegorz Ryśnie jakieś książki nie popełnia.
2: Obecny kardynał, tak, wtedy zwykły ksiądz Grzegorz Ryś, napisał książeczkę o celibacie i jest to moim zdaniem najlepsza po polsku książka dotycząca problemu. I muszę powiedzieć, że jak ją czytałem, a potem trochę z nią dyskutowałem w mojej książce, to byłem zadziwiony, bo ksiądz Ryś kładł główny nacisk w swojej książce na kwestie gospodarcze, że kwestie finansowe były jednym z najważniejszych powodów wprowadzenia celibatu. I tu się z księdzem profesorem nie zgadzam. Moim zdaniem jednak, jeśli chodzi o teologiczne dowodzenie, dlaczego celibat należy wprowadzić, no to dotyczy to realnej obecności Chrystusa. Natomiast trzeba też pamiętać, że to nie było tak, że nie znalazły się w łonie Kościoła głosy teologów, którzy byli przeciwni wprowadzeniu celibatu. Jednym z najważniejszych argumentów, jaki w kilku traktatach się pojawił, jest taki, że jeżeli zabronimy kapłanom realizować swój popęd seksualny w ramach legalnego małżeństwa, wtedy oni będą uprawiali na przykład sodomię, czyli popadną w jeszcze straszniejszy grzech. Były głosy, żeby nie igrać z instynktem seksualnym, z popędem seksualnym.
1: Czyli jak mawiają Anglosasi, better the devil you know.
2: Tak jest.
1: Bardzo to wszystko ciekawe, panie profesorze. No, w ogóle powiedziałbym, taka obyczajowość, seksualność, płciowość, też gender, użyję tego słowa, bo to przecież nie jest ideologia, w cudzysłowie oczywiście, która jakaś powstała, ale Kościół przecież sam parał się genderem, można by tak rzec.
2: Jeżeli będziemy rozumieli gender jako naukę o rolach społecznych, mhm, to średniowiecze jest epoką niezwykle genderową. Mamy masę wspaniałych traktatów teologicznych dotyczących trzeciej płci, a więc kogoś, kto nie jest już ani kobietą, ani mężczyzną, jest prawie aniołem i można ten stan osiągnąć za życia.
1: Ale o tym będziemy rozmawiać w najbliższej przyszłości, bo tematów jest co niemiara. Bardzo dziękuję. Pan profesor Krzysztof Skwierczyński, historyk i mediewista z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem.
2: Dziękuję za zaproszenie, a państwu dziękuję za uwagę.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Prezydent Nawrocki na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny prezydenta USA będzie w niedzielę w Waszyngtonie. Andrzej Poczobut po raz kolejny zapowiedział, że wróci na Białoruś. Ministerstwo Obrony Narodowej idzie na wojnę z dezinformacją w sprawie programu SAFE. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki uda się z wizytą do Waszyngtonu, potwierdził szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. W niedzielę polski prezydent weźmie udział w organizowanej w ogrodach Białego Domu gali mieszanych sztuk walki Federacji UFC, która ma uczcić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i Dzień Flagi, a odbędzie się w dniu 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa, który prywatnie jest fanem UFC. Przydacz we wpisie na platformie X podkreślił też, że niedzielna wizyta prezydenta w Waszyngtonie będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Trybunał Stanu w trzyosobowym składzie po raz kolejny nałożył na byłą już przewodniczącą Trybunału Stanu Małgorzatę Manowską karę 3000 zł za niezwołanie posiedzenia pełnego składu tego Trybunału. Nowy przewodniczący Trybunału Zbigniew Kapiński został zobowiązany, aby zwołać takie posiedzenie niezwłocznie. Jak poinformował przewodniczący trzyosobowego składu Przemysław Rosati, to jest trzecia kara nałożona na Małgorzatę Manowską za niewykonanie prawnego obowiązku. Chodzi o kwestię zwołania Trybunału Stanu w pełnym składzie w celu odpowiedzi na pytania sformułowane na kanwie wniosku o wyłączenie Piotra Saka, jednego z sędziów Trybunału wyznaczonych do sprawy byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Macieja Świrskiego. O skierowaniu pytań do pełnego składu zdecydowali w marcu rozpoznający wniosek sędziowie Przemysław Rosati, Marek Mikołajczyk i Piotr Ziętarski. Rosati zobowiązał wówczas przewodniczącą Manowską do zwołania posiedzenia pełnego składu w terminie nie dłuższym niż do 4 kwietnia pod rygorem zastosowania kary porządkowej. Andrzej Poczobut we wrześniu przed zjazdem Związku Polaków na Białorusi zamierza wrócić na Białoruś. Jak podkreślił jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi, w Grodnie jest jego dom i chciałby do domu wrócić. Kolejna już zapowiedź powrotu na Białoruś padła podczas briefingu w Białymstoku zorganizowanego przez Wspólnotę Polską, która przez blisko 5 lat współorganizowała comiesięczne akcje wsparcia Andrzeja Poczobuta, gdy ten przebywał najpierw w areszcie, a potem w kolonii karnej. Marszałek regionu Łukasz Pokorym uhonorował Andrzeja Poczobuta odznaką honor województwa. Andrzej Poczobut, jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi, od maja 2023 roku odbywał karę 8 lat więzienia w kolonii karnej. Wyszedł na wolność pod koniec kwietnia tego roku i wyjechał do Polski. Jego uwolnienie było efektem zabiegów dyplomatycznych i międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii. 45-letni mężczyzna i nastolatek zostali śmiertelnie potrąceni przez auto w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Kierujący osobówką po wjechaniu w pieszych, którzy byli na chodniku, uderzył jeszcze w mur i drugie auto. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Okoliczności i przyczyny tego wypadku wyjaśniają policjanci i prokurator. Resort obrony rzuci wszystkie dostępne środki na front walki z dezinformacją w sprawie programu SAFE, zapowiedział szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. To dlatego, że ostatnie dni przyniosły, jak to ujął, wzrost aktywności adwersarzy ze wschodu. W zeszłym roku NASK zgłosił ponad 46 tysięcy materiałów zawierających dezinformację, ale tylko 12% z nich zostało z sieci usuniętych. Część dezinformacji znalazła posłuch wśród polskich polityków, mówi szef MON-u. To m.in. kłamstwa, że sprzęt kupowany w ramach SAFE dostanie Ukraina.
2: Sprzęt SAFE nie trafia na Ukrainę. Pieniądze z SAFE-u nie mogą być przekazane na Ukrainę i nie będą przekazane na Ukrainę.
1: Bo jak mówi Kosiniak-Kamysz, uniemożliwia to konstrukcja programu i po raz kolejny podkreśla też, że na SAFE nie zarobili Niemcy. Pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówi o szerokiej operacji sterowanej ze wschodu.
3: Cel jest jeden, rozbujać nastroje społeczne i doprowadzić do osłabienia naszych sojuszy. Jak jest prowadzona ta operacja? Jest obrzydzana Bruksela, obrzydzana Unia Europejska, próba skłócenia z Ukrainą. To wszystko w zderzeniu z faktami daje czarno na białym, kto ma rację, a kto kłamie.
1: Bo jak podkreślają, kontrakty z SAFE na 120 miliardów złotych rozwijają polski przemysł i wzmacniają polską armię. W Łodzi ma być więcej pieniędzy na likwidację kopciuchów, a czasu jest mało, bo zgodnie z uchwałą antysmogową łódzkiego sejmiku ostatnie z nich mają zniknąć do końca przyszłego roku. O szczegółach reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
4: Żeby zachęcić do wymiany źródeł ciepła, miasto chce podnieść dofinansowania z 9 do nawet 20 tysięcy dla osób indywidualnych i z 50 do 100 tysięcy dla wspólnot, mówi prezydent Urząd Miasta Hanna Zdanowska.
5: Koszty bardzo wzrosły prac budowlanych związanych z realizacją tego typu przedsięwzięć, jeśli chodzi o instalacje. W związku z czym staramy się też wspomagać mieszkańców, żeby to było osiągalne.
4: A do likwidacji w mieście zostało jeszcze około 30 tysięcy szkodliwych palenisk, z czego część w budynkach należących do miasta, mówi Grzegorz Leszczyk z magistratu.
6: Problem z wymianą źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych, w starych kamienicach jest taki, że tutaj koszty to nie tylko wymiana źródła, ale też koszt modernizacji całego budynku pod kątem instalacji.
4: Do tej pory wnioski można było składać od początku roku do końca czerwca. Teraz ostatnim terminem ma być koniec września. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
1: Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Dzień początkowo z dużym i całkowitym zachmurzeniem. Z czasem wystąpią przejaśnienia postępujące od południowego zachodu, a wieczorem możliwe także rozpogodzenia. W dzień możliwe jeszcze w wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze. Najchłodniej będzie miejscami na północy i w rejonach podgórskich. Tam maksymalnie od 13 do 15 stopni. Na pozostałym obszarze na termometrach maksymalnie od 15 do 20 stopni Celsjusza.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: To jest pierwszy program TOK FM. 11 czerwca 1949 roku urodził się Frank Liebert. To perkusista zespołu ZZ Top. I teraz właśnie jednego z utworów tej grupy posłuchamy. La Grange już teraz przed nami. Witają Państwa, jak zwykle o tej porze, Liwia Prądzyńska, która realizuje naszą audycję, Maria Mroczkowska jest naszą wydawczynią, ja nazywam się Wojciech Muzal, dzień dobry.
8: Rumors spreading round, United takes the town, about to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: czwartek, 11 czerwca. To 162 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 4.15, a zajdzie o 20.55. Imieniny obchodzą dzisiaj Anastazy, Paula, Feliksjan i Radomił. Najlepsze życzenia dla Państwa. 129 lat temu w Łodzi urodził się Aleksander Tansman. To kompozytor i pianista. 84 lata temu w odwecie za próbę buntu i ucieczki z obozu Auschwitz-Birkenau zostało zamordowanych 300 Polaków pracujących w karnej kompanii. W 1943 roku Heinrich Himmler wydał rozkaz o utworzeniu na terenie ruin getta warszawskiego obozu koncentracyjnego, zwanego potocznie Gęsiówką. W 1955 roku w Gdyni powołano Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej. A w 1985 roku w Berlinie Marian Zacharski, agent wywiadu PRL, został skazany w 1981 roku w USA na dożywocie za wykradzenie tajemnic przemysłu zbrojeniowego. Został wymieniony wraz z trzema innymi agentami na 24 osoby oskarżone o szpiegostwo na rzecz Zachodu. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Politycy prawicy chcą tropić Ukraińców w rządzie Donalda Tuska. Mówią o zdrajcach narodu polskiego. Przedstawiciele koalicji wzywają do opamiętania, krytykują urządzanie polowania na czarownicę oraz zaślepienie PiSu i Konfederacji brunatną ideologią. A wszystko to zaczęło się od wywiadu wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego w TOK FM. Polityk, nie ukrywający swoich ukraińskich korzeni, został zapytany o obecny spór na linii Warszawa-Kijów, który wybuchł po nadaniu przez Wołodymira Zełenskiego, jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA, czyli Ukraińskiej Powstańczej Armii, która, jak stwierdził wiceminister Szeptycki, w społecznej wyobraźni Ukraińców jest trochę jak żołnierze niezłomni. O szczegółach teraz Wawrzyniec Zakrzewski.
1: Słowa naszego gościa oburzyły polityków prawicy. Przemysław Czarnek z PiSu i Janusz Kowalski, który niedawno opuścił PiS, na trwającym posiedzeniu Sejmu zaatakowali rządzących i bezpośrednio Andrzeja Szeptyckiego, który ich zdaniem powinien stracić stanowisko. Domagali się przy tym także ujawnienia innych, tu cytat, Ukraińców obrażających Polaków pracujących w administracji publicznej. Zdaniem rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Rafała Bochenka absolutnie słusznie.
2: Chodzi o to, kto jak myśli i jakim interesem się kieruje pracując w polskim rządzie dla państwa polskiego, bo jeżeli mamy polityków, którzy mają pochodzenie inne niż polskie i de facto w swoich publicznych wypowiedziach jawnie potwierdzają tezę, iż nie reprezentują państwa polskiego, interesów polskich obywateli, nie stoją po polskiej racji stanu, tylko próbują polską historię wręcz zakłamywać, no to szkodzi. Szkodzi tak naprawdę nam jako Polakom i takie osoby absolutnie powinny być z rządu usuwane.
3: To skandaliczne. Polska jest ojczyzną wszystkich swoich obywateli, niezależnie od wyznania, niezależnie od pochodzenia, i uważam, że takie nacjonalistyczne szarże to jest przywołanie upiorów tych ciemniejszych kart polskiej historii. Mam nadzieję, że rodacy nie dadzą się na to nabrać.
1: Odpowiadał wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. A w podobnym tonie na sali plenarnej wypowiadał się także szef rządu Donald Tusk, który mówił o niebezpiecznej, wzbierającej fali ksenofobii, krytykował lustrowanie pochodzenia urzędników i stwierdził, że tego typu działania ośmielają większe grupy ludzi do siania pogardy dla osób o innych poglądach i o pochodzeniu, które nie odpowiada wzorom czystej polskości czy czystej rasy. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
0: Wbrew fake newsom, żaden sprzęt kupiony z Safe nie trafi do Ukrainy, powiedział minister obrony narodowej. Wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz rozprawia się z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
4: Ostatnie godziny to jest nasilenie dezinformacji dotyczące szczególnie bezpieczeństwa państwa polskiego, dotyczące programu SAFE, dotyczące najważniejszych zadań modernizacji polskiej armii, uzbrajania, doposażenia. Te wszystkie manipulacje i kłamstwa pojawiają się coraz częściej. Widać, że aktywność naszych adwersarzy ze wschodu została wzmożona.
5: Przede wszystkim zagrożenia dla ogólnego przekonania, co jest prawdą na świecie. To jest jeden z głównych celów dezinformacji. dezinformatorów, czyli doprowadzenie nas do takiego stanu, w którym nie będziemy w stanie rozpoznać, co jest prawdą, a co nie jest.
6: Może się zdarzać również, że te osoby, które biorą udział w takich działaniach, nie mają pojęcia, w czym tak naprawdę biorą udział. I dopiero potem, jak już naprawdę umoczą się dosyć mocno w tego rodzaju działaniach, to się dowiadują, że teraz to już nie mają żadnego wyboru, ponieważ i tu sobie państwo dopiszcie resztę tej historii.
0: Mówili Marcin Kostecki, redaktor naczelny portalu demagog.pl oraz Paulina Piasecka z Uniwersytetu Civitas. Związkowcom nie podobają się rządowe plany podwyżek ani pensji minimalnej, ani płac w budżetówce. W obu przypadkach rząd planuje na przyszły rok 3-procentowe wzrosty. Najniższa krajowa miałaby wzrosnąć o niespełna 150 zł do 4950 zł brutto, podczas gdy związkowcy widzieliby już ją na poziomie grubo powyżej 5000 zł. Ale jeszcze gorzej oceniają rządowe plany, żeby pensje w sferze budżetowej, a więc nauczycieli, urzędników czy służb, wzrosły w przyszłym roku o 3%, mówił w popołudniowym EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin.
7: Ja bym chciał tutaj przestrzec rządzących przed tym, że gniew pracowników sfery finansów publicznych jest naprawdę coraz większy. Dowodem na to na przykład sytuacja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdzie trwają przygotowania do strajku ostrzegawczego. Nie widzę innej możliwości niż to, że rząd zacznie w końcu doceniać pracowników sfery finansów publicznych. I to nie chodzi nawet o grożenie akcjami protestacyjnymi czy strajkami, ale pamiętajmy, żeby państwo dobrze funkcjonowało, pracownicy sfery finansów publicznych powinni zarabiać godnie, tak żeby nie uciekali do firm prywatnych.
8: No może po prostu budżetu państwa nie stać na więcej. No mamy trudną sytuację budżetową.
7: Znaczy ja rozumiem, że mamy trudną sytuację budżetową, ale nie może być tak, że pracownicy z wieloletnim stażem zarabiają płacę minimalną albo ciut więcej niż tą płacę minimalną.
0: W sprawie płacy minimalnej teraz związkowcy będą negocjować z pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego. Jeśli się nie dogadają, a nie dogadują się praktycznie nigdy, w życie wejdzie rządowa propozycja 3-procentowej podwyżki. Spółka Electromobility Poland, odpowiedzialna za budowę fabryki w Jaworznie, planuje na koniec roku spotkanie z dostawcami części i komponentów do polskiego samochodu elektrycznego. Wszystko po to, by byli gotowi na czas, bo stawianie fabryki ma ruszyć w przyszłym roku, a pierwsze auto ma zjechać z taśmy produkcyjnej za nieco ponad 3 lata. Na Sejmowej Komisji Infrastruktury prezes spółki tłumaczył posłom, czym obecny projekt polskiego samochodu elektrycznego różni się od Izery z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ale o tym już reporter TOK FM Tomasz Węska.
9: No, najprościej mówiąc, według rządzących różnica polega na tym, że obecny projekt rozwijany w partnerstwie z tajwańską firmą Foxconn, czyli gigantem w produkcji elektroniki, jest już niemal dopięty i ma zapewnione finansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który z kolei ma na ten cel 4,5 miliarda złotych z KPO. No, a projekt Izery do takiego etapu nigdy nie dotarł. Stąd planowane pod koniec roku spotkania z potencjalnymi dostawcami części do samochodu elektrycznego, których Electromobility Poland ma w bazie danych około 300, mówi prezes spółki Cyprian Gronkiewicz.
10: Bo wiadomo, że są komponenty, które wymagają dłuższych dostaw, więc te komponenty będą uzgadniane, projektowane i będą prowadzone przetargi na dostawy.
9: Co najmniej połowa części ma pochodzić z Polski, a łącznie z Unii Europejskiej do 70%. Jak zapewnia Gronkiewicz, na fabryce w Jaworznie zyska wiele polskich firm i ich pracowników.
10: Na 100 tysięcy samochodów, no to mówimy o liczbach z rzędu 5-7 miliardów złotych, które będą pozostawione u polskich dostawców. Jeżeli 1000 osób jest zatrudnionych w zakładzie produkcyjnym, to około 4-5 tysięcy będzie zatrudnionych u poddostawców.
9: Skoro więc do 2035 roku zatrudnienie w fabryce w Jaworznie ma sięgnąć blisko 4000 osób, to dla fabryki będzie wówczas pracowało kolejnych blisko 20 tysięcy. Kolejną generację auta elektrycznego z Jaworzna w 70% mają już projektować Polacy. Według rządzących to realny projekt, który z każdym miesiącem będzie będzie nabierał kształtu w przeciwieństwie do slajdów o elektrycznych samochodach z czasów rządów Mateusza Morawieckiego. Były minister infrastruktury, poseł PiSu Andrzej Adamczyk nie jest przekonany.
11: Otrzymaliśmy faktycznie kolejny zestaw slajdów, jeżeli poprzednie zestawy slajdów poprzedniego rządu były przypominane. Jesteśmy na etapie kolejnej prezentacji kolejnych slajdów.
9: Spółka Electromobility Poland zapewnia, że pracuje z Foxconnem nad umową joint venture, którą planuje podpisać jesienią, oraz że rozpoczęła proces notyfikacji inwestycji w Komisji Europejskiej. Tomasz Fęskę, TOK FM.
0: 20 minut po piątej, to jest pierwszy program TOK FM. O nastrojach ksenofobicznych w Polsce będziemy dzisiaj rozmawiali. Czy państwo zauważają ten problem, że wśród nas jest coraz częściej, jeśli w ogóle mają państwo taką obserwację, coraz częściej spotykamy się z uprzedzeniami? 22 4 4 i 044 to jest numer telefonu do Radia TOK FM, a adres mailowy do nas to pierwszy@tok.fm. O uprzedzenia dzisiaj państwa pytamy. 22 4 4 044.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 5 Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Anioł Zagłady to nowa premiera teatru dramatycznego w Warszawie. Spektakl o grupie ludzi tworzącej rzeczywistość, w której żyjemy, którzy nagle zaczynają się tej rzeczywistości bać, bo rzeczywistość, którą stworzyli, odwzajemnia ich spojrzenie, mówi gruziński reżyser Data Tawadze. Spektakl będzie teatralną reinterpretacją czarnej komedii Louisa Buñuela z lat 60. Głód wolności, radomski bunt, czerwiec 1976 to wystawa, która od piątku prezentowana będzie w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Ekspozycja wpisuje się w obchody 50. rocznicy radomskiego czerwca, mówi kurator Damian Jędrzejczyk.
14: Na wystawie pokażemy około 70 prac, 40 kilku artystów. Trzon wystawy to są prace z kolekcji Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, z kolekcji sztuki współczesnej. Będą to prace, które bezpośrednio odnoszą się do wydarzeń czerwcowych, takie jak Podróże autostopem Edwarda Dwornika, czy prace artystów związanych z grupą Wprost. Nie może zabraknąć także wątków radomskich. Pokażemy także prace środowiska radomskiego.
13: Wystawa prezentowana będzie do końca października. Jeszcze do 14 czerwca w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej oglądać można wystawę prac Zdzisława Beksińskiego. To ponad 20 obrazów z różnych okresów życia artysty.
15: Wystawa, którą tutaj prezentujemy, jest niewątpliwie taką okazją, żeby blisko przyjrzeć się warsztatowi malarza. Widz dostaje tutaj taki przegląd w tych w sumie niewielkiej liczbie dzieł, przegląd twórczości począwszy od lat 80. praktycznie do końca życia artysty.
13: Mówi kuratorka Ewa Korpysz. Dziś przygotowano także spotkania tematyczne z ekspertami.
0: Dzisiaj będzie początkowo zachmurzenie duże i całkowite, później postępujące od południowego zachodu większe przejaśnienia. Wieczorem rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu także są możliwe, co w tej chwili nawet za oknami obserwujemy.

0: źle się politykę buduje w kraju w oparciu o ksenofobię, pielęgnowanie lęków podlanych bogojczyźnianym sosem, no to takie są potem skutki. W Polsce prawica w sposób bardzo taki dynamiczny, bym powiedział, wykorzystuje w budowaniu swojej narracji takie właśnie wzbudzanie tych nastrojów. Muszę zwrócić uwagę, że politycy prawicowi i skrajnie prawicowi w Polsce bardzo często mówią o Bogu, honorze, ojczyźnie, ale bardzo też chętnie mówią o tym, jak to Polska była wielka, ułani, tam szable, pustaria. Wszystko się zgadza. Polska zawsze jest dobra. Nigdy Polacy nie popełniali błędów. Historycznie zawsze byliśmy czyści. Jak się ludziom tak wmawia, to wszystko skutecznie, a w Polsce można zrobić to skutecznie. To zrobiła lekcje, jeśli chodzi o media społecznościowe. I też dużo łatwiej jej wzbudzać do tego w tym swoim elektoracie tą złą emocję, no to mam potem takie tego efekty. Ja to zauważam, bardzo mnie smucą te nastroje antyniemieckie, antyrosyjskie, antyukraińskie teraz, antyżydowskie. Szkoda, że tak jest, bo tak się nie da budować polityki na dłuższą metę. I nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, panie redaktorze, czy państwo zwrócili uwagę, w Polsce też powstał taki fajny termin, polityka historyczna. I to jest ciekawa rzecz, bo to jest bardzo ważne, żeby była polityka historyczna w każdym kraju, żeby była miłość do ojczyzny, do jej ważnych chwil, nie tylko tych zwycięskich, ale tych gorszych, przegranych, żeby to było fundamentem uczenia się na błędach i ukreowania nowej rzeczywistości, ale tak myślę sobie, że w Polsce to znowu poszło w taką bardzo niedobrą stronę. I też tak dziwnie jest, już na koniec powiem, że te nastroje w zdecydowanej większości są niczym nieuprawnione i są bardzo krótkowzroczne i na dłuższą metę może się potem okazać, że znowu będzie tak jak w latach, bo mało może to pamięta, przed II wojną światową. Polska została praktycznie sama, ponieważ z wszystkimi się sąsiadami skonfliktowała i kiedy przyszło co do czego, nikt jej nie chciał pomóc. To nie jest sposób na prowadzenie polityki i jest mi bardzo smutno, że takie nastroje w Polsce są pielęgnowane, głównie przez prawicową stronę sceny politycznej.
1: To był pan Marek z Warszawy. Dziękuję bardzo za ten pierwszy głos w naszej dzisiejszej dyskusji, a drugi głos będzie należał do pana Łukasza z Będzina. Słuchamy.
2: Dzień dobry, ustawiam się w kolejce za panem Markiem i również tak zauważam. Zauważam takie nastawienie ksenofobiczne, ale proszę państwa, z bólem serca mówię, że tylko i wyłącznie przez ludzi. Przez ludzi, którzy jak ludzie we mgle idą w ciemno właśnie za politykami prawicy, za Prawem i Sprawiedliwością. Bo naprawdę to tylko i wyłącznie ta grupa polityczna ciągle i to od wielu lat musi sobie wyszukać wroga, aby później go, że tak powiem, karmić swoich wyznawców. I mówię to z premedytacją wyznawców, bo to są ludzie, którzy naprawdę nie mają własnego zdania. Czekają na przekaz partyjny i później go powielają, proszę państwa. I to są właśnie ludzie, cały czas będę powtarzał, którzy mają Boga na ustach. Cały czas się mienią partią katolicką. Jak ja sobie przypominam wczorajszą miesięcznicę, gdzie Macierewicz z Kaczyńskim kopią, przepychają się z modlitwą na ustach, zdrowaś Maryjo, po prostu mnie przepraszam, panie redaktorze, krew zalewa. Bo naprawdę tak nie można się zachowywać. I ludzie nie widzą tego, że naprawdę, gdyby nie to, że jesteśmy tak różnorodni, nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Ponieważ ci ludzie najczęściej rozwijają nasz kraj poprzez coraz większe PKB. Przecież Ukraińcy, gdybyśmy ich dzisiaj wsadzili do pociągu, jak chce Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja i Braun, wywieźlibyśmy im na wschód, nasz kraj naprawdę by miał bardzo ciężkie problemy gospodarcze. I ciągle to powtarzam do ludzi, którzy naprawdę wierzą prawicy. Ludzie, opamiętajcie się, bo to naprawdę jest przerażające. Przyszły premier, pan Czarnek, który on naprawdę, ile on ma nienawiści, jemu tylko brakuje piany na ustach przy każdym jego wystąpieniu. Także z bólem serca mówię, że jest takie nastawienie ksenofobiczne tylko i wyłącznie poprzez ludzi, którzy wierzą prawicy. Pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo. To był pan Łukasz z Będzina. Teraz przenosimy się do Krakowa, do pana Witolda i słuchamy pana. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja zauważam, że w Polsce jest próba budowania uprzedzeń w stosunku do ludzi normalnych. To jest skutek tego, że po 1989 roku w zasadzie media w Polsce zostały sprzedane lub oddane obcym kapitałom. W każdym razie stały się niepolskie, ponieważ internet w zasadzie też nie należy do Polaków. A więc ta propaganda antypolska próbuje

0: budować, uprzedzać stosunku do ludzi normalnych. Tym panom, który na przykład przed chwilą dzwonił, chyba, nie pamiętam imienia, nieważne, polecam wycieczkę do Paryża, do Brukseli, do Londynu. On zobaczy, jak na ulicy, tylko nie w centrum miasta, w drogim hotelu, niech się przejdzie chwilę po dzielnicach, co się wyprawia, a ta kupa emigrantów, która została tam ściągnięta z różnych powodów, bo to jest inna sprawa, to częściowo państwo, w zasadzie większość państw kolonialnych, i musieli przyjmować tych ludzi w dużej części. Widzimy po prostu niesamowite upadek cywilizacji. Mało tego, na dodatek ludzie, którzy próbują zwracać na to uwagę, są jak gdyby przedstawiani jako ksenofobowi, przepraszam. No w każdym razie to widać. To rzeczywiście.
1: Panie Witoldzie, a to mówi pan o państwach, które są od nas bogatsze. To w czym pan upatruje upadku cywilizacji?
0: Proszę pana, pan na pewno jeździ, bo tak sądzę. Niech już pan przejdzie się w Paryżu, poza pewnymi głównymi ulicami, gdzie spacerują tłumy turystów i tak dalej. No po prostu, ja wychowałem się w dzielnicy Krakowa, w której było niebezpiecznie. I nie należy do ludzi strachliwych. Jeździłem do Rosji, do Moskwy w latach, kiedy tam największe gangi oferowały. Nie jestem strachliwy, ale czułem się naprawdę nieprzyjemnie i kilkakrotnie tak żałowałem, że nie mam przy sobie jakiegoś narzędzia do obrony. To jest cywilizacja, wie pan, Stanów Zjednoczonych, Chicago z lat 20. Tylko że tam przynajmniej gangsterzy byli wyposażeni w broń palną i ta śmierć była szybka. Widział pan być może sposób zamordowania, nie zamordowania, przeżył ten człowiek w Irlandii Północnej wczoraj. No to po prostu to jest dzicz, która okalecza. Zresztą w Polsce mieliśmy już próbkę pani z Torunia, której cudzoziemiec gwałcił ją i wydłubał jej oczy, znajdując się na nią straszliwie. To jest upadek cywilizacji i mówienie o ksenofobii w tej sytuacji. Ja bym tych państwa naprawdę tam wysłał, nawet na swój koszt. No sam pewnie nie stać mnie na to, nie jestem zamożnym człowiekiem, a tak, ale chętnie się dołożę, niech się przejadą.
1: Witold z Krakowa, bardzo dziękuję. Ja myślę, że gdyby pan Witold znalazł się w gronie ludzi, którzy są określani jako dzicz, którym się przypisuje jakieś cechy wrogie, których się opisuje jako wroga. Gdyby z jakiegoś powodu los pana Witolda by się tak potoczył, że znalazł się w gronie tych ludzi i tak byłby postrzegany, to być może wtedy na zagadnienie związane z na ksenofobię po prostu, na uprzedzenie by spojrzał trochę inaczej. 22-44-044. Jeszcze taka refleksja. Jesteśmy akurat tym państwem, do którego nikt nie miał powodu, żeby przyjeżdżać, albo nie mógł przyjechać przez całe dziesięciolecia chociażby socjalizmu. I tylko w tym ta w cudzysłowie przewaga tkwi nasza, bo fakt, że różni ludzie przyjechali do europejskich zachodnich stolic, świadczy o swobodzie przemieszczania się i o wolności, która jest wartością. Pan Andrzej z Łodzi telefonuje, słuchamy.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Panie redaktorze, ksenofobia to jest bardzo zdrowe uczucie. Pozwala przeżyć. Widząc obcego w nocy na ulicy, pan zachowuje ostrożność czy nie? No raczej tak, ale nieważne. Panie redaktorze, co jest w tym złego, że w ustawy zasadnicze Izraela sprowadzają się praktycznie do hasła Izrael dla Żydów, bo nie dla Izraelczyków, tylko dla Żydów. Jest coś złego w takim haśle? Te ustawy tak się wprowadzają. Do tego się wprowadzają.
1: Hasła typu Izrael dla Izraelczyków i Polska dla Polaków, tak, jest samo zło.
2: No ale panie redaktorze, dla kogo ma być Polska, jeżeli nie dla Polaków?
1: Wie pan, dla ludzi, którzy posiadają dowód osobisty, a nie są o białym kolorze skóry,
2: no
1: na przykład.
2: Dobrze. No
1: dla ludzi,
2: tak
1: którzy,
2: daleko.
1: Dla ludzi, którzy mm-hmm. realizują tutaj biznesy, dla ludzi, którzy się tutaj realizują, którzy tworzą kulturę. Dla wszystkich. Mm-hmm.
2: pán to równa Izrael i Polskę. 48 rok pustynia, ale dzisiaj mocarstwo regionalne, Polska, no nie będę się wypowiadał. 20 gospodarka świata. 20 gospodarka świata, ale nieważne. No dobrze, przejdźmy dalej. W historii mniejszości zawsze destabilizowały Polskę jako całość. Owszem, pojedyncze jednostki, Żydzi, Rosjanie, Litwini, tam daleko, pojedyncze jednostki miały wpływ na historię Polski i, no, trzeba powiedzieć, że dobry wpływ, niemniej jednak całe społeczności, czyli Żydzi, Niemcy, Ukraińcy również. W 1939 nie mówi się o tym, ale to ukraińska piąta kolumna wzbudzona przez Niemców, OUN, bo jeszcze wtedy nie UPA, OUN, mordowała na Kresach. Mordowała ludność,
1: bardzo dziękuję. To był pan Andrzej z Łodzi. I teraz pytanie, bo pytamy państwa o nastroje ksenofobiczne w Polsce. I tak jak słucham pana Andrzeja, to mam wrażenie, że pan Andrzej tutaj podlewa ten płomień ksenofobiczny. Czemu ma taka interpretacja historii służyć w kontekście naszego dzisiejszego współistnienia w Polsce? Pytamy państwa dzisiaj o nastroje ksenofobiczne, które dzisiaj państwo obserwują. Czy one wzrastają? A jak będziemy sięgali po argumenty z historii, które właśnie mają służyć tezie, że jakaś inna kultura, inna narodowość jest naszym wrogiem, to do niczego nie dojdziemy. 22:44:044. Teraz przeniesiemy się do Tarnowskich Gór, do pana Romana. Słuchamy pana.
3: Dzień dobry. Ten temat jest bardzo trudny, bo powiem panu, mam takie prywatne odczucia, bo znam kilku ludzi takich mocno anty innych narodów. Już nie chcę nazywać to jakoś ksenofobią czy czymś. Nawet dochodzi do tego, że człowiek, który dziennie w internecie przeciwko Ukraińcom, przeciwko innym narodom pisze, był wypadek, był pożar, Ukrainiec uratował jego jedynego syna, ale on nie zaprzestał atakowania Ukraińców. Więc no, na to nie ma lekarstwa. To po prostu, nie wiem. Nie wiem, to powinni się zająć nie politycy, ale psycholodzy raczej tym tematem, bo albo jest taki silny nacisk na tych ludzi, są ludzie nacisną tak słabi, że przyjmują wszystko, albo po prostu nie wiem.
1: A co ma wpływ na te zjawiska? Bo przecież dyskutujemy w tym samym państwie, w którym przed kilkoma laty otworzyły się drzwi setek tysięcy domów przed uchodźcami wojennymi. I no, wie pan, do czegoś takiego tu jesteśmy zdolni, a z drugiej strony potrafimy być okrutni, niegościnni i dzielący. Jak to jest? Z czego to wynika, jedno i drugie?
3: Wydaje mi się, że ze strachów. Tylko, że te strachy mają, jak się to mówi, wielkie oczy. I jeden przypadek na milion, że coś się wydarzy, bo się wszędzie może wydarzyć. Polak też może coś zrobić złego, zagraniczny też może coś innego zrobić złego. Więc nagłaśniany jest każdy problem, że jechał Ukrainiec pijany samochodem, mimo że w tym czasie kilkadziesiąt tysięcy Polaków też jechało, no i to potem
1: no
3: tak
1: właśnie
3: jest.
1: Polaków za kółkiem pijanych recydywistów, wielokrotnie łamiących zakaz sądowy, nie brakuje.
3: Dokładnie.
1: Dziękuję
3: bardzo. Nagłaśnia się tylko obcokrajowców. Panie, dziękuję.
1: To był pan Roman z Tarnowskich Gór. Dobrego dnia. Dziękujemy za trzeźwość spojrzenia panu Romanowi. Teraz pan Grzegorz z Warszawy. Słuchamy.
4: Witam telewizora i słuchacza.
1: Tylko panie Grzegorzu, proszę uważać, bo chyba pan za blisko mówi mikrofonu, tak. I to jest takie
4: zakłócenie. Dokładnie, przepraszam. Wie pan co, z tego co ja interesuję się polityką, to mniej więcej od 10 lat jest ja ze strony prawicy obecnej. Jest wylewany jad na wszystkich, co pewnie są Polakami, na wszystkich o innym kolorze skóry. Teraz weszło oczywiście na Ukraińców. I tak jak tutaj przedmówca mówił, jeden Ukrainiec powoduje wypadek w miesiącu, a tysiące Polaków i a mówi się o tym jednym. No niestety jest nagonka i ze strony PiS-u, i ze strony Konfederacji no na tych ludzi po prostu jest taka nagonka, że tutaj nie ma mhm. nie wiem, nie rozumiem tego, ale jest niestety, bo to chyba tylko o to chodzi, żeby dojść do władzy, wrócić do władzy i taka jest potrzeba chwili, wynika z tego i tutaj mhm. to jest chyba jedyny powód chyba, bo wszędzie jesteśmy atakowani w internecie i w telewizji, że to Polska dla Polaków. No niestety, czy Polacy też jeżdżą za granicę, też tam pracują, też są. Przecież tam osiedla były kiedyś w Wielkiej Brytanii. Nie rozumiem tego.
1: Bardzo dziękuję. Pan Grzegorz z Warszawy. Pan Grzegorz zwraca uwagę na to samo, co moją uwagę zwraca. Mianowicie, no, ktoś, kto ma, ktoś jest od jakiegoś czasu pełnoletni, dorosły, na pewno pamięta, jak wyglądały te wyjazdy naszych rodaków za granicę, jak chętnie korzystaliśmy z tego, co tam nam przysługuje, z tej gościnności, z możliwości pracy i korzystania z zaświadczeń socjalnych chociażby. Coś, czego i właśnie w sytuacji obcokrajowców u nas odmawiamy tego, prawa do tego, z czego sami chętnie korzystaliśmy. Za chwilę wracamy do tej naszej dyskusji. Numer telefonu to 2244044.
5: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Ten czwartek z pewnością nie będzie upalny. Zachmurzenie duże i całkowite, później postępujące od południowego zachodu, czyli od Rzeszowa, większe przejaśnienia. Wieczorem nawet rozpogodzenia, więc pogoda się będzie poprawiała. A na razie przelotne opady deszczu. Początkowo na północnym wschodzie także to będzie taki nieco większy deszcz, czy też jest aktualnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 do 20 stopni na przeważającym obszarze.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: To jest pierwszy program Tok FM. Dzisiaj pytamy Państwa o nastroje ksenofobiczne w Polsce. Czy widzą Państwo, że coś złego się dzieje wokół nas? 2244044 to numer telefonu do studia. I tak teraz sobie pomyślałem, że jeśli słucha nas ktoś innej narodowości niż Polska, jeśli słucha nas ktoś, kto właśnie taką własną perspektywę ma na te problemy, to bardzo prosimy o telefon, bo taki głos byłby, myślę, bardzo cenny w tej naszej dyskusji. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej telefonuje, słuchamy.
8: No i trafił pan, panie redaktorze, zdecydowanie. Andrzej z Ziemi Lubuskiej, nazywam się Andrzej Słodkowski, nawet nie wstydzę swojego nazwiska i mogę tutaj występować pod nazwiskiem. No muszę panu powiedzieć, że staram się zrozumieć tych niektórych słuchaczy, bo oczywiście pan Marek i Łukasz, jak zwykle, jesteśmy w tej samej grupie z zakresu zrozumienia świata. Ale to jest tak, że może ludzie nie mają kontaktów więcej. Ja, wie pan, mieszkałem w wielu krajach świata, odwiedziłem 120 krajów, podróżowałem wszędzie do różnych zakątków. Wszędzie są ludzie, różni. Różni kolor skóry, kultura, poziom życia. I muszę panu powiedzieć, mam tych kilka paszportów. Czasami było mi trudno na początku, szczególnie jak wyjeżdżałem z kraju komunistycznego z kilkoma dolarami w kieszeni. I zawsze się cieszyłem, że mogę znaleźć fajnych ludzi, którzy mi mogą pomóc i zrozumieć takiego człowieka, który może być głodny. Dziwię się, no bo jesteśmy Polską, która w sumie była zawsze tutaj od 1945 roku etnicznie prawie wyrównana. No oczywiście wygoniliśmy naszych braci Żydów w 1968 roku, nie my, wygoniliśmy tylko władzę do swoich celów. I tutaj teraz ja mam sąsiadów Ukraińców. Wie pan co? Mam fajnego kowala, który przyjechał, kupił domu, który obsługuje moje konie. Nie ma innych kowali, proszę pana. Tutaj ten ukraiński kowal to jest mój jedyny specjalista. Ja cenię go za jego chęć pracy. I tutaj wie pan co, no oczywiście w każdej nacji zdarzają się różni i tylko wyszydzanie, że to Ukrainiec popełnił wykroczenie, czy to Ukrainiec pobił żonę, czy tam dziecko się nieźle zachowywało ukraińskie. Polacy też się zachowują różnie. I to jest tak, że nie wiemy
1: otóż to,
8: na...
1: Otóż no. To, pani Andrzeju, to bo... Tak. Czy ktoś, nie wiem, czy przestępczość, czy jakieś niepożądane zjawiska chyba po prostu nie mają narodowości. Albo no się jest dobrym, albo złym człowiekiem.
8: Oczywiście. Albo nie wiemy ludzi na Żydów, Polaków, Chińczyków.
1: Albo się jest przestępcą. I to, czy ktoś ma taki, czy inny paszport, nie ma tu nic do rzeczy.
8: I absolutnie, ani kolor skóry. I wie pan co, ja miałem takiego fajnego profesora, mówił, nie dzielmy ludzi na Żydów, Polaków, Ukraińców, Niemców. Wie pan, urodziłem się na Śląsku, mój ojciec jest z Wołynia. Trudna historia z Ukraińcami, tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale to się działo 80 lat temu. I proszę pana, dzisiaj mamy inną sytuację. Ja pamiętam, jak pomagaliśmy Ukraińcom, którzy uciekali, ale oni się włączyli w nasze życie. Starają się mówić po polsku, gorzej, lepiej.
1: Pięknie mówią, wielu z nich mówi doskonale po polsku i dopiero po chwili się możemy zorientować, że to nie jest Polak,
8: ale to oczywiście.
1: Gdy między sobą, na przykład w kolejce do sklepu rozmawiają, tak a jest. Fakt, że a tak to znają ten polski, świadczy o szacunku dla naszego kraju, że chcieli tutaj...
8: Tak, nauczyć.
1: Tak.
8: Mhm. A to samo Białorusini, to samo Rosjanie, którzy mieszkali na Ukrainie, to, bo nie dzielmy Ukraińcy tacy i Ukraińcy ruskojęzyczni ze wschodu. To po prostu są wszystko ludzie. To są ludzie, którzy chcą mieszkać w naszym kraju. Cieszmy się, bo ktoś te emerytury będzie tym starszym osobom, hejterom, który tu czasami dzwonią, musi zapłacić. Udanego dnia, nie dajcie się zwariować.
1: Dziękuję. Mówił
8: Andrzej Słodkowski.
1: To był pan Andrzej z ziemi lubuskiej. No tak będę tak będę określał pana Andrzeja, bo tutaj wszyscy z imienia występujemy. Taka jest w sumie niepisana zasada. Zresztą myślę, że w ten sposób najłatwiej zidentyfikować pana Andrzeja. Pan Bernard z Norymbergi jest razem z nami. Słuchamy.
9: Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. Pana Andrzeja serdecznie pozdrawiam, mojego przedmówcę z ziemi lubuskiej. No niestety, chyba jakoś, nie wiem, co się dzieje znowu w społeczeństwie, ale te jakieś poglądy ksenofobiczne, no cały czas były. Jeszcze jak byłem w Polsce, to też pamiętam, że różnie to było. Dziwne mi się to bardzo wydaje.
1: A w którym roku pan wyjechał, panie Bernardzie?
9: W 2002 roku wyjechałem, opuściłem Polskę. W 2002 roku, także już ponad 20 lat tu jestem. W Bawarii. To znaczy, wiadomo, tutaj też to różnie wygląda, z różnych ludzi się spotyka. Jakieś takie moje największe zdziwienie wzbudza to, że ludzie, którzy nigdy w życiu człowieka pochodzenia żydowskiego nie widzieli, mają określony pogląd na Żydów, wiedzą, jaka jest ich rola i jakimś tam teorią spiskowym hołdują. Myślę, że z tego to się głównie właśnie wywodzi. Jakieś takie dziwne postrzeganie świata, dziwne postrzeganie historii. No a teraz, co się z Ukraińcami dzieje w Polsce, czy z podejściem do Ukraińców, no to już w ogóle mnie przeraża. No już wczorajsze sytuacje w Sejmie, które tam zaszły, to już w ogóle przeraziły mnie totalnie. Pan Czarnek, pan Kowalski, znany mi zresztą osobiście z Opola, całkowicie odjechali. No i jadą znowu na tych ksenofobicznych jakichś nastawieniach. No i jeszcze je wzmacniają, co najgorsze, jeszcze to podkręcają. Trudno mi to wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, ale jest to jakiś problem. To tyle, dziękuję. Życzę miłego dnia i pozdrawiam.
1: Dziękujemy, to był pan Bernard z Norymbergi. Teraz pan Dariusz z Białegostoku, słuchamy.
10: Panie Darku,
1: dzień dobry, jest pan na antenie.
10: Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, jak również wszystkich pozostałych słuchaczy. Udało mi się w końcu dozwonić po raz pierwszy. Dzisiaj wyjątkowa chyba rozmowa, wyjątkowy temat u nas. I muszę powiedzieć, że jako z Podlasia, jest u nas tych kultur troszkę jest nieco więcej. Ja jako ten Białostoczak różnicy nie widzę. Nie widzę różnicy pomiędzy Białorusinem, Ukraińcem, Tatarem, Gruzinem. Aczkolwiek czasami mam problem faktycznie, przepraszam, jakbym chciał ocenić, czy z jakiego kraju on jest, tak, ale tak głęboko oczywiście nigdy nie wchodzę. Dla mnie to jest człowiek może troszkę innej maści, czasami może innym językiem do mnie zaciąga i tak dalej, tak jak zresztą i myśl z Lidziki, czy z Podlasia. To oczywiście, to nikomu nie przeszkadza, przynajmniej dla mnie. Mało tego, nie zazdrośćmy, bo my zazdrościmy strasznie tych naszych korzeni. Historia oczywiście jest bardzo istotna, jest bardzo ważna, ale może warto jest czasami troszkę przymknąć oko na tą historię, spojrzeć na tych ludzi. Kolejna rzecz, aspekt ekonomiczny. Czemu my tak zazdrościmy? Czemu? Przecież płacimy podatki, oni tak samo. Ten sam ból przechodzą, jak podatek zdrowotny w składce 9%, 12 czy 19% podatku, 23% VAT-u. Z tym samym borykają się. Ja jako BHP-owiec, który prowadzi biuro szkoleniowe, ośrodek szkoleniowy, również mam takich klientów jak Białorusini i Ukraińcy. Muszę wam powiedzieć, że to są bardzo fajni, w porządku ludzie, którzy po pierwsze płacą na czas, po drugie respektują wszystkie przepisy, chcą respektować te przepisy, chcą się uczyć tych przepisów. To nie jest tak, że jak Polacy, w cudzysłowie dodam, machają ręką, przepraszam, bo dla nich, jak to potocznie się mówi, chodzi tylko o papier, bo kwit z tego BHP, a to oczywiście tak to nie działa. Więc tutaj, no mówię, różnica, jeżeli byśmy mieli tak gdybać, porównywać jednych do drugich, myślę, że tutaj duży błąd byłby nastąpił. To są ludzie, dajmy też troszkę dla nich tutaj porządzić tej naszej, no czasami też ten bagaż nie jest taki lekki, który my nosimy. Także sądzę, że tutaj porówno powinniśmy traktować jednych, jak i drugich. Tyle.
1: Bardzo dziękuję za ten głos, pan Dariusz z Białegostoku. Dobrego dnia, panie Darku. Teraz będziemy w Wiedniu z panem Andrzejem. Słuchamy pana. Halo, halo, dzień dobry. Mam nadzieję, że się słyszymy. Panie Andrzeju.
11: Halo?
1: Jest pan na antenie. Dzień dobry.
11: Kłaniam się pięknie. Dzwonię z Wiednia. Jestem tam prawie 40 lat i przeżyłem emigrację. Przeżyłem też wpuszczenie. Z góry zacząłem, jestem liberałem, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ale przeżyłem tam przyjazd obywateli tureckich i wtedy jeszcze jugosłowiańskich, którzy zostali do Niemiec i do Austrii wpuszczeni ze względów ekonomicznych. Chodziło o dofinansowanie systemu emerytalnego i tak dalej, i tak dalej. Problem jest w tym, i o tym nikt nie mówi, ci ludzie, a szczególnie drugie pokolenie, bo pierwsze pokolenie emigracji, jeszcze jest lękliwe, nie zna języka, że tak powiem, inaczej się zachowuje. Natomiast drugie pokolenie już czuje się w pełni siebie. Problem jest w tym, że ci ludzie nie chcą się integrować. Ja widzę w tej chwili, co się dzieje w Wiedniu, praktycznie rzecz biorąc, ci Turcy, którzy tam pracują słusznie i mają do tego prawo, nie chcą żyć w Wiedniu, tylko chcą żyć w Wiedniu i Stambule. I Wiedeń powoli zmienia się na Istanbul. Byłem w Szwecji, pracowałem w Niemczech, pracowałem we Włoszech. Tego problemu nikt nie porusza, że gdyby ci ludzie się chcieli integrować i żyli tak jak Austriacy i myśleli, powiedzmy sobie, w kierunku tym austriackim, to nikt by nie miał przeciwko temu.
1: Panie Andrzeju, a przepraszam, czy ma pan myślenie polskie czy austriackie?
11: W tej chwili mam myślenie austriackie. Mhm. Niestety, po tylu latach, no to taka jest prawda. Ale bardzo często jestem w Polsce. Nie ukrywam, że w tej chwili, jako już emeryt, mam więcej czasu. Miałem tam firmę, gdzie zatrudniałem 120 osób i byli właśnie Turcy, Jugosłowianie, Austriacy i tak dalej. Czuło się to na każdym razie. Marzeniem każdego emigranta było zarobienie pieniędzy w Austrii i wrócenia do swojego kraju, żeby tam nic nie robić. I to zostało. Problem jest...
1: Ale nie pańskim marzeniem.
11: Nie moim. Nie moim.
1: A ja powiedział pan, że każdego imigranta.
11: Ja mówię w tej chwili z innego kręgu kulturowego. Mhm.
12: No taka, i to oto są fakty, które ja kiedyś się burzyłem, że tak powiem, na...
1: Przepraszam panie Andrzeju, mówili... że tutaj dopytuję, ale pan się czuje z innego kręgu kulturowego, czy nie w Austrii? My jesteśmy nie. Polska jest innym kręgiem kulturowym,
12: nie.
1: Czy nie?
12: Nie jest.
1: Trochę innym jest. Kręgiem.
12: Nie zgadzam się z tym. Ja chodziłem do Opery Wiedeńskiej, chodzę dalej, że tak powiem, chodziłem na koncerty, jadłem ich jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Różnice, że tak powiem, spojrzeń. Ja kiedyś się bardzo oburzałem na tak zwanych pisowców, którzy twierdzili, że społeczeństwo multikulti jest, że tak powiem, nie do zaakceptowania. Bo mocno przeżyłem czasy hipisowskie i tak dalej, i tak dalej. No więc wtedy to było nie do pomyślenia to, co się dzieje teraz. Ale w tej chwili po obserwacji uważam, że społeczeństwo multikulti rzeczywiście niestety nie funkcjonuje i nie będzie funkcjonować.
1: To był pan Andrzej z Wiednia. Istnienie Stanów Zjednoczonych, proszę państwa, przeczy tej tezie. Bo to jest państwo, które jest, składa się z różnych narodowości. Pan Bogdan Stychów jest z nami, słuchamy.
13: Dzień dobry wszystkim miłym i cudownym słuchaczom Radia Tok FM, interlokutorom pana Wojciecha, redaktora. Chciałem się podzielić swoim przestrachem. Zmiana mentalności, psychiki Polaków. Byliśmy krynicą miłości chrześcijańskiej 4-5 lat temu, przyjmując miliony uchodźców wojennych z Ukrainy. Uważam, że nieprzepracowane traumy wojenne, okupacyjne, pozostałości po zaborach, to wszystko drzemie w naszym społeczeństwie. Jest bardzo wymieszane od Pomorza Zachodniego po Wołyń, pogranicze polsko-ukraińskie, akcja Wisła i tak dalej. Mój przestrach powoduje przemiana psychiczna w tej chwili. Jeżeli przyjęliśmy miliony Ukraińców, uchodźców wojennych, coś pamiętaliśmy z okupacji, z II wojny światowej. W tej chwili nagle wybucha nienawiść do Ukraińców, zazdrość bezproduktywna i bezgraniczna. Ciekaw jestem, jak pan Andrzej będzie wspominał urodziny prezydenta ulubionego swojego kraju, USA, czyli pana Trumpa. No bo teraz tam się zaczną pielgrzymki do Ameryki i pan Andrzej ani słowem się nie zająknął o Ameryce. No i pana Bernarda pozdrawiam tradycyjnie, czyli Górę Świętej Anny. Wspomniał o pośle Kowalskim, okolice Opola, Opolszczyzny. Są bardzo ciekawe właśnie reakcje. Polecam opowieści pani profesor Engelking, okupacyjne historie w Polsce, stosunek do Żydów, no i świetnego Mariusza Szczygła, znawcę psychiki polskiej. Kłaniam się, może niezbornie, ale starałem dziękuję się bardzo. Jakoś...
1: Pan Bogdan Stychów, dziękuję za tę puentę naszej dyskusji. Tutaj stawiamy trzy kropki, bo po 6:40 będzie z nami dr Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. O nastrojach ksenofobicznych będziemy jeszcze rozmawiali. A teraz pierwszy przegląd prasy. Gazeta Wyborcza dzisiaj na pierwszej stronie o zeznaniach prezesa PiSu. Wraca afera dwóch wież i koperty dla księdza. Po ponad 7 latach od ujawnienia afery dwóch wież prokuratura po raz pierwszy przesłuchała Jarosława Kaczyńskiego. W czasach rządów PiSu śledztwo w tej sprawie błyskawicznie było umorzone. Tę sprawę ujawniliśmy w Wyborczej w 2019 roku. Opisaliśmy, jak Jarosław Kaczyński planował budowę dwuwieżowego biurowca na warszawskiej działce należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna. Przez 14 miesięcy spotykał się z Geraldem Birkfellnerem, austriackim biznesmenem, prywatnie zięciem kuzyna Kaczyńskiego, który miał nadzorować projekt. Ostatecznie nic z tego nie wyszło, a że prezes PiSu nie chciał zapłacić temu człowiekowi za wykonaną pracę, biznesmen zawiadomił prokuraturę. I tego dotyczy cała ta sprawa, dość szeroko dzisiaj opisywana, bo także na pierwszej stronie Faktu, gdzie teraz zaglądam, zarówno zdjęcie prezesa Kaczyńskiego wysiadającego z samochodu, jak rozumiem, pod prokuraturą, jak i wizualizacja przedstawiająca te dwie wieże, które miały powstać w Warszawie. Wracamy jeszcze do Gazety Wyborczej, gdzie dzisiaj taki dość obszerny tekst w ramach tematu dnia o mundialu. Mundialu nie dla lokalsów. Meksykańskiej stolicy bardzo zależy na tym, by pokazać się światu jako nowoczesna i przyjazna, ale problemów nie da się przypudrować. Estadio Azteca, największy stadion w Ameryce Łacińskiej, na którym dzisiaj wieczorem czasu polskiego odbędzie się mecz otwarcia mundialu, prezentuje się imponująco. To tu podczas poprzedniej meksykańskiej imprezy w 1986 roku Diego Armando Maradona pokazał światu słynną rękę Boga, strzelając Anglii w ćwierćfinale jedną z najsłynniejszych bramek w historii futbolu. Po gruntownej renowacji z betonowych żeber górującego nad okolicą monstrum z liczbą 87 ponad tysięcy miejsc wysuwa się jakby wielka, rozczapieżona łapa. Przerzucone na truchliwą ulicą przejście ze schodkami, którymi dotrą to kibice Meksyku i RPA i wszyscy inni, których stać na to, by wysupłać równowartość od ponad 5 do 38 tysięcy złotych za bilet. Do mundialu jeszcze będziemy wracali po godzinie 6.20 w pierwszym programie TOK FM. Jeszcze rzut oka na pierwszą stronę dzisiejszej Rzeczpospolitej. Aborcja wraca do Sejmu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty chce wprowadzić aborcję do prac niższej izby, nawet wbrew Donaldowi Tuskowi, co ustaliła Rzeczpospolita. Nowa lewica jest zdeterminowana. Jej ważni politycy deklarują w rozmowach z dziennikiem, że w tej sprawie zamierzają pójść nawet wbrew większemu koalicjantowi. Informacje o 6 przed nami, a po 6 o sytuacji na Bliskim Wschodzie.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejne ataki na cele w Iranie. Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego, ostatniego ze świadków w sprawie afery związanej ze spółką Srebrna. To już dzisiaj startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Jest czwartek, 11 czerwca, minęła 6. Czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Amerykańskie wojsko przeprowadziło kolejne uderzenia, jak twierdzi, w ramach samoobrony na wiele celów w Iranie. Według dowództwa atakowane były irańskie wojskowe zdolności rozpoznawczo-obserwacyjne, systemy łączności oraz stanowiska obrony przeciwlotniczej na terenie Iranu. Teheran powiadomił z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na cele w regionie. Według stacji Fox News podczas wymiany ognia prezydent USA Donald Trump powiedział, że rozmawiał bezpośrednio z przedstawicielami władz irańskich, którzy poprosili go, by zatrzymał ataki. Trump ostrzegł, że silne uderzenia zostaną wznowione następnego dnia, jeśli Iran nie podpisze porozumienia. Teheran zaprzecza jednak, by irańscy urzędnicy kontaktowali się z Trumpem. Amerykańskie siły przeprowadziły naloty na Iran drugą noc z rzędu. Już sama wieczorna zapowiedź ataków spowodowała mocne spadki na giełdach w Stanach Zjednoczonych. Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie kończące listę świadków w sprawie afery ze spółką Srebrna. Jarosław Kaczyński złożył wczoraj wyjaśnienia w sprawie tzw. dwóch wież. Treść przesłuchania jest tajemnicą, ale jak powiedział prokurator Piotr Skiba, na początku Kaczyński wygłosił oświadczenie.
16: Świadek złożył oświadczenie, że uznaje przesłuchującą prokurator za osobę nielegalną, aczkolwiek wyraża zgodę na przesłuchanie, gdyż będzie ten protokół dowodem w dalszej walce o przywrócenie praworządności.
15: Jednym z wątków sprawy jest kwestia 50 tysięcy złotych przekazanych przez austriackiego biznesmena Gerarda Birkfellnera, co miało wpływać na podejmowanie konkretnych decyzji w inwestycji planowanej na działkach należących do spółki Srebrna, komentuje pełnomocnik biznesmena, mecenas Jacek Dibua.
17: Ja nie uwierzyłem większość słów wypowiadanych przez świadka. Mam nadzieję, że podobna będzie ocena prokuratury, ponieważ materiały dowodowe wskazują na zupełnie inne przebiegi wydarzeń, więc jestem głęboko przekonany, że efektem tego przesłuchania będzie przejścia do etapu zarzutów.
15: Prokuratura zaznaczyła, że w tym postępowaniu wyczerpała listę świadków. Teraz śledczy muszą przeanalizować ponad 40-stronicowy protokół z przesłuchania. Na razie nie wiadomo jednak, jaki będzie kolejny etap działań, ani czy i kiedy prokuratura postawi zarzuty w sprawie afery dwóch wież. Ukraiński MSZ staje w obronie polskiego wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego. Rzecznik resortu w oświadczeniu przekazał, że Ukraina uznała za niedopuszczalne wykorzystywanie ukraińskiego pochodzenia Szeptyckiego jako pretekstu do ataków na niego i wezwała polskich polityków do powstrzymania się od działań sprzecznych z podstawowymi europejskimi wartościami. To po tym, jak politycy PiS-u wykorzystali mównicę sejmową do ataków na rząd, domagając się wyjaśnienia, dlaczego w rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków. Szeptycki, zapytany w piątek w TOK FM o miejsce UPA w ukraińskiej pamięci historycznej, stwierdził, że to była formacja, która walczyła o niepodległość Ukrainy, i porównał ją do żołnierzy wyklętych. Główny Urząd Statystyczny bierze pod lupę rolników. Wyniki badania posłużą nie tylko do oceny, jak zmienia się polskie rolnictwo, ale też będą miały bezpośredni wpływ na kształtowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej oraz ustalenie wysokości budżetów na dopłaty i programy wsparcia dla Polski. GUS w 120 tysiącach gospodarstw zapyta rolników m.in. o powierzchnię upraw, zasiewy, pogłowie zwierząt hodowlanych, zużycie nawozów czy wyposażenie w maszyny, wymienia Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
18: Że wszystkie przekazane informacje są chronione tajemnicą statystyczną, a dane służą wyłącznie do analiz, są publikowane tylko w formie zbiorczych zestawień, bez możliwości identyfikacji konkretnego gospodarstwa rolnego.
15: Dla wylosowanych rolników badanie jest obowiązkowe. Do 16 czerwca mogą spisać się sami przez internet, a po tym terminie do gospodarstw, które się nie spisały, wyruszą ankieterzy. Badanie, które GUS przeprowadza raz na 3 lata, potrwa do 14 sierpnia. Rzeszów tego lata będzie stolicą polonijnego folkloru. W lipcu w stolicy Podkarpacia odbędzie się 20. Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Największa tego typu impreza na świecie. W tej sprawie miasto podpisało porozumienie z organizatorami i już wiadomo, że w tej edycji pojawi się blisko 700 osób. Tancerze, muzycy, śpiewacy z 27 zespołów, m.in. z Australii, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i kilku krajów europejskich kultywujących za granicą polską tradycję ludową, mówi dyrektor festiwalu Piotr Kowalski.
19: 20. edycja Światowego Festiwalu będzie perełką taką wśród imprez realizowanych w tym roku w Rzeszowie.
15: Przez kilka dni publiczność zobaczy 25 koncertów od korowodu ulicami miasta po gale w hali i pod promie. Impreza startuje 17 lipca. Już nie dni, a godziny mogą odliczać fani piłki nożnej do rozpoczęcia mundialu. Tegoroczne rozgrywki będą rekordowe. W 3 krajach, USA, Kanadzie i Meksyku, zmierzy się 48 drużyn bez Polaków. 3 kraje gospodarzy to też 3 ceremonie otwarcia. Meczem otwarcia piłkarskich mistrzostw świata będzie spotkanie Meksyku i Republiki Południowej Afryki. Mecz o 21:00. Najchłodniej dziś miejscami na północy, w rejonach podgórskich. Tam maksymalnie do 13-15 stopni. Na pozostałym obszarze termometry pokażą od 15 do 20. Dzień początkowo z dużym i całkowitym zachmurzeniem. Z czasem będzie się przejaśniać. W wielu regionach możliwe przelotne opady deszczu i burze.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: To jest pierwszy program TOK FM, 6 minut po 6. Profesor Joanna Modrzejewska-Leśniewska z Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej SGH jest teraz razem z nami. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiali o sytuacji w Afganistanie, w proteście przeciwko, w obronie praw kobiet, wywołanym zatrzymaniem kilku Afganek oskarżonych o naruszenie zasad uboru. Tutaj przypomina nam się ubioru, przypomina nam się oczywiście Iran. Zginęły co najmniej 2 osoby, o czym pisze Guardian. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, że w ogóle demonstracje są w Afganistanie niezmiernie rzadkie. Co tam się wydarzyło?
20: Znaczy, po pierwsze, niewiele wiemy, szczerze mówiąc, dlatego że Afganistan jest dosyć inaczej. Informacje są, wiem, szczątkowe. Wynika z tego, że doszło do sytuacji, w której właśnie, tak jak pan tu wspomniał, trochę kopii tego, co było w Iranie, czyli prawdopodobnie kobieta czy kobiety zostały zatrzymane i aresztowane za fakt, że były nieodpowiednio zakryte. Przy czym rzecz miała miejsce w Heracie, czyli w takim mieście na północy Afganistanu, który raczej był zawsze takim dosyć liberalnym miastem, więc tutaj no, taka dosyć gwałtowna reakcja władz no, jest trochę nietypowa jakby dla tego regionu. Według też niepotwierdzonych do końca informacji, wczoraj prawdopodobnie 2 osoby zginęły podczas pacyfikacji, prawdopodobnie jakichś zamieszek, ale też jest to na zasadzie takiej, że właśnie no, nie są to potwierdzone do końca informacje. Natomiast oczywiście rodzi to pytanie, wiąże się z tym pytanie. Dlaczego doszło do tych zamieszek? Czy to jest tylko kwestia ubioru, czy spraw obyczajowych? Prawdopodobnie cała sprawa ma troszeczkę szersze tło i wiąże się bardziej... Znaczy z całą sytuacją w regionie i w sąsiednim Iranie, i w sąsiednim Pakistanie.
1: Mm-hmm. Jak wygląda w ogóle sytuacja w Afganistanie, jeśli chodzi o, chciałem powiedzieć, prawa kobiet, o sytuację kobiet, tak? Może będzie trafniej.
20: Znaczy sytuacja kobiet jest pochodną tego, co się w ogóle dzieje w samym kraju. Bo my patrzymy na ten kraj i zapominamy troszeczkę o kwestii wojny. Już tylko wspominając tutaj obecności Amerykanów i sił międzynarodowych od 2001 roku, to zapominamy, że to jest kraj tak faktycznie, który od 1979 roku, właściwie do 2021, był w różnych fazach konfliktów, czy to konfliktów z Rosjanami, czy później konfliktów wewnętrznych. Jest to kraj bardzo mocno zrujnowany. Więc tutaj leżą kwestie gospodarcze, deficyt na przykład ośrodków zdrowia czy szkół. I to nieważne, czy to jest kwestia tylko szpitali czy ośrodków zdrowia dla kobiet, ale również dla mężczyzn, no bo to jest to świat muzułmański, więc kwestia podziału instytucji na instytucje dla kobiet i na instytucje dla mężczyzn. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, no więc w związku z tym jest zniszczony gospodarczo. Kolejna kwestia to to, że w ciągu ostatnich 2 lat mniej więcej około 3-4 milionów Afgańczyków wróciło do kraju z emigracji. Przy czym część z nich wróciła dobrowolnie, natomiast spora część to są ludzie, którzy zostali deportowani czy przymusowo wysiedleni z Pakistanu. Więc na problemy, jakby to już kraju, który i tak ma sporo problemów, nałożyła się ta kwestia powrotu właśnie osób, które właściwie nic nie mają, bo to są najczęściej ludzie biedni, którzy właściwie zmienili lokalizację, nie mają gdzie mieszkać, nie mają pracy, nie mają utrzymania, więc to automatycznie jakby się pogłębia i jakby, czy może nie chaos, ale taki właśnie stan takiego wewnętrznego upadku. Do tego jeszcze, o czym się ma właściwie w naszych mediach praktycznie nie mówi, czy może gdzieś to tam na marginesie się pojawia. Mhm. Od lutego tego roku trwa wojna między Afganistanem a Pakistanem. I dochodzi po prostu do regularnych działań zbrojnych na granicy.
1: Najnowsza odsłona tego konfliktu prezentuje się tak, co najmniej 13 osób, w tym 11 dzieci zginęło, a 14 osób zostało rannych w wyniku wczorajszych ataków pakistańskiego lotnictwa w 3 prowincjach Afganistanu. To są działania, jak rozumiem, wymierzone przeciwko pakistańskim talibom. Tutaj to, co obserwujemy. W jakim kierunku zmierza ten konflikt?
20: Znaczy, to jest konflikt, który się zaczął tak naprawdę w 1947 roku, w momencie, kiedy powstał niepodległy Pakistan, kiedy się podzieliły Indie. I tak naprawdę spór nie dotyczy tego, czy strona afgańska wspiera pakistańskich talibów, czy nie wspiera, tylko problem dotyczy granicy między oboma państwami, która została wytyczona przez Brytyjczyków kiedyś jako taka linia rozgraniczenia wpływów i którą Afgańczycy nie uznają za granicę międzypaństwową. Pakistan uznaje i ten kraj tak naprawdę w takim wrzeniu, czy w stanie właściwie permanentnego napięcia trwa praktycznie od 1947 roku. I tylko obserwujemy różnego rodzaju eskalacje. Niby wydawałoby się, że dwa państwa muzułmańskie, ale te państwa nigdy nie były w dobrych stosunkach. W latach 60. nawet mieliśmy taką sytuację, że Pakistan na 3 lata praktycznie zamknął granicę z Afganistanem. Czyli dla kraju, który jest nie ma dostępu do morza, to oznaczało odcięcie od jakby w ogóle importu i eksportu towarów. Zresztą ta sytuacja, jakby stan aktualny stan napięcia w relacjach z Pakistanem jakby jest potęgowany przez to, co się dzieje w Iranie, bo alternatywą dla Afgańczyków były porty w Iranie właśnie do eksportu i importu towarów, no ale ze względu na zamknięcie zatoki, ze względu na jakby wojnę w Iranie, ta droga kontaktu ze światem zewnętrznym też jest bardzo mocno ograniczona. W związku z tym to pogłębia tą sytuację wewnętrzną. Natomiast te relacje z Pakistanem, no mówię, to są od 1947 roku, one są złe, bardzo złe, fatalne. Czy powiedzmy, można mówić o zamrożonym konflikcie?
1: To jest tak sprawa czy... pomiędzy Afganistanem a Pakistanem, czy też może to nam się tutaj, tak jak pani zresztą zaznaczyła, rozszerza?
20: To jest, znaczy ten konflikt, znaczy to jest tak, z jednej strony mamy do czynienia z konfliktem takim trwającym między Afganistanem a Pakistanem, a jednocześnie, znaczy jednocześnie jakby sytuacja z drugim sąsiadem też jest, jak powiem, napięta, dlatego że z jednej strony nie ma tego, nie można korzystać z portów irańskich, z drugiej strony też stosunki irańskie też nie są dobre. Tam spór dotyczy dostępu do zasobów wodnych, po prostu rzeki, która jest jakby po stronie afgańskiej, ale ma swoje źródła w Iranie i strona irańska oskarża też od lat mniej więcej 60. Afganistan o kradzież wody. Poza tym jeszcze jest kwestia przemytu opium, z którego produkcji jakby utrzymuje się część społeczeństwa afgańskiego. Wprawdzie talibowie oficjalnie zakazali i zwalczają, natomiast wiadomo, że nieoficjalnie ten eksport, znaczy produkcja w Afganistanie i eksport i przez terytorium pakistańskie, i przez terytorium irańskie działa. W związku z tym to jest po prostu tak jakby nieustające źródło konfliktów między tymi dwoma, jakby z dwoma sąsiadami te stosunki afgańskie są takie sobie. Mhm. I to rzutuje jakby na to, co się dzieje w samym Afganistanie, no bo jeżeli odcięty jest możliwość importu, eksportu, no to pogarsza się sytuacja wewnętrzna. Jeżeli pogarsza się sytuacja wewnętrzna, to ktoś jakby musi, jakby władza dąży do wzmocnienia swojej pozycji, żeby nie doszło do zamieszek społecznych. No więc uderza w tą grupę, którą jest łatwiej uderzyć.
1: Rozmawiamy o rejonie świata, w którym w każdej godzinie coś może się wydarzyć aktualnie. Mam tutaj na myśli konflikt pomiędzy Izraelem a Iranem. I tutaj informacja sprzed chwili tak naprawdę. Władze lotnictwa cywilnego Kuwejtu ogłosiły dzisiaj czasowe zamknięcie przestrzeni powietrznej tego kraju ze względu na ataki Iranu. Jaka jest aktualnie sytuacja właśnie w Iranie i w ogóle w regionie?
20: Znaczy, to jest taka sytuacja trochę, szczerze mówiąc, fatowa, dlatego że z jednej strony mówi się o zakończeniu konfliktu i tutaj dyplomacja amerykańska się wypowiada, a z drugiej strony Izrael, mam wrażenie, że dąży do realizacji swoich własnych celów politycznych, czyli tak daleko idącego osłabienia Iranu, jak jest to tylko możliwe. I to dopóki jakby ta sytuacja nie zostanie rozwiązana, czyli przede wszystkim stosunki izraelsko-irańskie, to obawiam się, że ten konflikt będzie się dylił z takimi właśnie momentami eskalacji, czyli właśnie jak teraz zamknięcie lotnisk prawdopodobnie występuje obawa po prostu zmasowanych ataków z którejś ze stron. Więc tutaj bez, jakby mówię, normalizacji stosunków Tel Awiw Teheran, no to będzie trudno to unormować.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Joanna Modrzejewska-Leśniewska z Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej SGH była razem z nami w pierwszym programie TOK FM. Do usłyszenia.
20: Dziękuję również.
1: Po informacjach będziemy patrzyli na Meksyk tuż przed meczem otwarcia mundialu.

0: Autopromocja.
1: Najważniejsza firma, o której być może nigdy nie słyszeliście.
2: Najbardziej tajemnicza firma na świecie.
1: Wąskie gardło rozwoju sztucznej inteligencji.
2: Tak, o naszym bohaterze mówią media i eksperci.
1: Dziś ponownie wracamy do powieści o krzemowych waflach, które zmieniają naszą cywilizację, czyli do chipów.
2: Opowiemy wam o firmie, która już dzisiaj jest najcenniejszą europejską spółką, wartą niemal 630 miliardów dolarów.
1: Spory apetyt na jej moce i na jej zdolności ma sam Elon Musk.
2: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tok.fm.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Mulder Tiroler Oberland Kaunertal to raj dla aktywnych. Szlaki, trasy rowerowe, alpejskie panoramy i moc letnich emocji. Tutaj każdy dzień przynosi nowe wrażenia i niezapomniane chwile. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
7: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 6.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Kuwejt ogłosił czasowe zamknięcie przestrzeni powietrznej ze względu na ataki Iranu. Według władz ataki stanowią potencjalne zagrożenie dla lotnictwa cywilnego w regionie. Po tym jak Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejne ataki na Iran, Teheran zapowiedział ataki na amerykańskie obiekty wojskowe w regionie. Władze Demokratycznej Republiki Konga potwierdziły 635 przypadków zakażenia wirusem Ebola. Według danych rządu w Kinszasie z powodu zakażenia zmarło dotąd 127 osób. 17 epidemię eboli w Kongu od wykrycia tej choroby w 1976 roku ogłoszono 15 maja, niespełna pół roku po poprzedniej. 120 tysięcy osób zgromadziło się wieczorem wokół Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie, gdzie papież Leon XIV odprawił mszę, a po niej w budowanej od 144 lat bazylice odbyło się uroczyste otwarcie mającej 172,5 metra wieży zwieńczonej wielkim krzyżem. Uroczystości zakończyło podświetlenie świątyni i pokaz fajerwerków. Sagrada Familia wciąż nie jest w pełni ukończona. Prace wykończeniowe mają potrwać jeszcze 2 lata. W TOK FM czas na sport.
10: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
11: Mateusz Stanicki, dzień dobry. Dzisiaj w Meksyku ruszają piłkarskie mistrzostwa świata w piłce nożnej. To największa tego typu impreza w historii, bo w zmaganiach weźmie udział aż 48 drużyn podzielonych na 12 grup. Na początek jeden z organizatorów imprezy, Meksyk, podejmie Republikę Południowej Afryki. Zanim się to jednak wydarzy, przed nami ceremonia otwarcia, której główną gwiazdą będzie Shakira. Polscy siatkarze pokonali w chińskim linii Kubę 3-0 w swoim pierwszym meczu Ligi Narodów. W innych spotkaniach Chiny przegrały ze Słowenią 2-3, a Japonia pokonała Ukrainę 3-0. Do niespodzianki doszło w pojedynku wicemistrzów świata Bułgarów, którzy przegrali z Belgami 1-3. Trzeci turniej Ligi Narodów jest rozgrywany w Ottawie, m.in. z udziałem mistrzów świata Włochów oraz złotych medalistów olimpijskich Francuzów. A w czwartek o 14 Polacy zmierzą się ze Słowenią. W piątek natomiast czeka ich starcie z Japonią. W sobotę mają dzień przerwy, natomiast w niedzielę na zakończenie zmagań w Chinach zagrają z Ukrainą. Teraz wielki powrót na korty. Serena Williams, Amerykanka wraz z Kanadyjką Victorią Mboko wygrały pierwszą rundę debla na turnieju w Londynie, pokonując parę Erin Rutliff, Nicole Melichar Martinez. Tak jej powrót komentuje wieloletni dziennikarz sportowy Tomasz Wolfke.
12: Na pewno dobrze, że wznowiła, chociaż nie ma się co oszukiwać, ma 45 lat. Historia tenisa zna takie przypadki, takie najbardziej pamiętne, no to na pewno dwie Martiny, Martina Wielka i Martina Mała, czyli Martina Navratilova i Martina Hingis. Obie wróciły do gry po zakończeniu kariery. Martina Navratilova nawet wracała 2 razy, bo najpierw wznowiła karierę singlową, a potem jeszcze karierę karierę deblową?
11: Williams i Mboko trzecią rundę miały zagrać dziś wieczorem z Laurą Zigamonti i Leila Fernandez. Jednak wiele wskazuje na to, że pierwszy od lat występ gwiazdy tenisa Sereny Williams w turnieju WTA prawdopodobnie zakończył się na jednym meczu. W środę jej deblowa partnerka na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club doznała kontuzji w pojedynku singlowym z Karoliną Pliskową. Na koniec koszykówka. Broniący tytułu koszykarze Legii Warszawa w drugim finałowym meczu Mistrzostwa Polski rozgromili Orlen za Stal Zieloną Górę 104-82, wyrównując stan rywalizacji na 1-1. Wcześniej przeciwnicy zaskakująco wygrali pierwsze spotkanie 77-74.

0: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W tym roku jest aż trzech organizatorów. Tym razem to Kanada, USA i Meksyk. No i mecz otwarcia, który przed nami. Marcin Powideł, dziennikarz sportowy Radia Z, to wszystko z bliska obserwuje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, u mnie już dobry wieczór i to taki późny wieczór.
0: A no właśnie, chyba około 23, przed 20, znaczy w 22.
1: Jest 8 godzin różnicy, tak, dokładnie.
0: Jaka atmosfera przed meczem otwarcia?
1: Jest powoli, mówię powoli świadomie, bo nakręca się ta atmosfera, bo wczoraj jak przeleciałem i pierwsze co zrobiłem, udałem się pod strefę kibica i powiem ci szczerze, że były pustki. Cała strefa kibica była też odgrodzona taką buforową strefą, ale to ze względów bezpieczeństwa, ale naprawdę tych kibiców było niewielu. Udało mi się porozmawiać z kilkoma, no w zdecydowanej większości oczywiście to byli kibice z Meksyku, którzy są pewni wygranej w tym meczu. Kilka osób udało mi się też znaleźć z Republiki Południowej Afryki, no ale z każdą kolejną, nie chcę powiedzieć godziną, ale dniem tych kibiców jest coraz więcej i coraz głośniej robi się w Mexico City, no chociaż to i tak jest już głośne miasto.
0: Mm-hmm. Taka sportowa przyjemność, jak oglądanie tego czy innego meczu w ramach mundialu, to jest coś chyba niedostępnego, biorąc pod uwagę kieszeń takiego przeciętnego mieszkańca Meksyku, prawda?
1: No to prawda, te bilety są drogie i to nie jest niespodzianką w sensie takim, że FIFA już zdradziła plan swojej sprzedaży długo, długo wcześniej i później każda kolejna transza tej sprzedaży, to te ceny rosły i to niezadowolenie kibiców również proporcjonalnie wzrastało do tych cen. Natomiast, no wiesz, oprócz tego, że są bilety na stadion, to są też strefy kibica, tutaj każdy bar, każda restauracja ma duży telewizor i ci ludzie się będą gromadzić na pewno w tych miejscach i będą te mecze oglądać. Rozmawiałem z kibicem z południowej Afryki, który narzekał i mówił, wiesz co, my mamy w każde miejsce daleko i trudno się z nim nie zgodzić, bo oni też musieli pokonać kawał drogi, żeby się dostać do Meksyku i wspierać swoją reprezentację. No ale tak, rzeczywiście, no polityka cenowa FIFA jest jaka jest i ogólnie polityka jest jaka jest, ale nie wchodziłbym tutaj już w szczegóły, bo to jest zupełnie inny temat. Natomiast myślę sobie też, że Mundial to jest takie bardzo specyficzne wydarzenie, bo to jest olbrzymi koloryt i tych nacji i tych krajów i przedstawicieli tych krajów jest tutaj wielu i to ma bardzo specyficzny, bardzo swój klimat.
0: Jak się zapowiada? Czego się spodziewasz po starciu Meksyk-RPA?
1: No, od strony sportowej faworytem tutaj będą Meksykanie. Po pierwsze, no, piłkarsko chyba na tym etapie obecnie są lepsi. O tym nawet mówią też kibice, które spotkałem z Afryki, że oni tutaj przyjechali, no, raczej tak na ścięcie głowy, tak jak to nazwali. Natomiast, no, mecze otwierające mundial mają swoje prawa, podobnie zresztą jak każde mecze na mundialu i kończą się niespodziewanie, więc nikt tutaj nikomu nie odbiera szans, ale, no, na papierze faworytem będą Meksykanie na pewno i ten stadion Azteca, który jest, no, taką mekką piłkarską, wypełnią go pewnie po brzegi, będą głośni i będą wspierać swój zespół i myślę, że to ich poniesie, a oni tutaj bardzo dużą wagę przywiązują do barw narodowych i bardzo kochają swoją drużynę narodową.
0: To jeszcze na koniec krótko powiedz o tym, jak wygląda mundialowy kalendarz, znaczy gdzie, co się będzie działo, w którym momencie?
1: Tych meczów jest dużo, no, tak jak słyszałem w wiadomościach, mówiliście o tym, że ta liczba uczestników wzrosła już z 32 do 48 drużyn, a FIFA jeszcze ma chrapkę na to, żeby powiększyć to nawet do 64 zespołów w kolejnych latach. Tych meczów będzie mnóstwo, kolejność jest taka, że dziś mecz otwarcia, pierwszy mecz, bo te otwarcia będą trzy w każdym w kraju gospodarzy, ten pierwszy mecz Meksyk-RPA, a już następnego dnia w Kalifornii, w Los Angeles pojedynek Amerykanów z Paragwajem.
0: Bardzo dziękuję. Marcin Powideł, dziennikarz sportowy Radia Z, był z nami w pierwszym programie TOK FM. Do usłyszenia. A już teraz pozostajemy w tym temacie, w temacie mundialu, ale kolejny gość w programie. Przemysław Pozowski, dziennikarz sportowy TOK FM. Dzień dobry, Przemku.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Mecz otwarcia przed nami, potężny stadion, bo tam chyba 80 tysięcy osób może on pomieścić, czyli dwa razy nasz narodowy. Jak to będzie wyglądało?
2: No, nasz narodowy prawie 60 tysięcy, dzień dobry jeszcze raz.
0: No to trochę umniejszyłem, ale jednak większy ten w Meksyku, prawda?
2: Tak, na pewno. No i legendarny, i przede wszystkim legendarny, bo to jest stadion, na którym działy się

0: no, rzeczy niesamowite. Mundial przecież, no choćby ten ostatni rozgrywany w Meksyku w 1986 roku, no i popisy Diego Maradony i Argentyna sięgająca po trofeum po wygranej 3-2 z RFN. A co do tego dzisiejszego meczu otwarcia, czyli meczu Meksyk kontra RPA, to muszę powiedzieć, że chyba jestem jedynym dziennikarzem w Polsce, który widział drużynę RPA na żywo w ostatnich miesiącach, bo byłem na ich meczu podczas Pucharu Narodów Afryki w Maroku, kiedy grali z Egiptem. No i rzeczywiście chyba ten Meksyk jest faworytem, chociaż Meksyk swoją drogą pierwszy mecz w Mundialu 4 lata temu w Katarze grał przeciwko drużynie Czesława Michniewicza, czyli reprezentacji Polski. To był koszmar, nudny mecz, więc ten Meksyk też nie był wcale taki silny właśnie 4 lata temu, ale granie przed własną publicznością to jest jednak zupełnie co innego. No i tak, Mundial rzeczywiście rozrośnięty do granic możliwości, te 48 drużyn to jest już pewnie za dużo, chociaż pewnie będzie mieć to jakiś urok, że zagrał Uzbekistan, czy zagrają inne tego typu drużyny, które podczas Mundiali w ubiegłych latach nie miałyby w ogóle szans się dostać na Mistrzostwa Świata, ale jak słyszę o tych pomysłach, że jeszcze 64 drużyny, to może niech w ogóle zagra cały świat. No, FIFA jest niemożliwe, FIFA ma fatalną prasę i absolutnie sobie na te chłosty od mediów zasłużyła. Słyszałem jakieś pytanie wczoraj bodaj dziennikarza BBC do Gianniego Infantino, czy nie jest mu wstyd za to, co zrobił i jak ten mundial generalnie ma wyglądać. Tu nie mówię oczywiście o aspekcie sportowym, bo on pewnie będzie tak czy inaczej im bliżej finału, tym ciekawszy i będą ludzie to oglądać pasjami, ci, którzy piłką nożną się czy sportem w ogóle interesują. Natomiast jakby no, wszelkie te rzeczy wokół geopolityczne, społeczne, właśnie jeżeli chodzi o ceny biletów, o to, jak będzie organizacja tego mundialu wyglądać, no to ja też będę z przyjemnością słuchał relacji Marcina, który jest na miejscu i czytał to chociażby w sport.pl, bo wiem, że też chłopcy pojechali. Natomiast oczywiście my w Tok FM też o mundialu będziemy bardzo dużo mówić, no bo to jest jednak mimo wszystko dla ludzi sportu święto i na całe szczęście ciągle jest tylko raz na 4 lata, bo mundial no, w takim właśnie terminie się odbywa i FIFA na szczęście tego jeszcze nie zmieniła.
1: Mamy jeszcze minutę. Powiedz, jaki pod różnymi względami będzie ten mundial, bo tutaj kwestia bezpieczeństwa chyba jest bardzo istotna. I czym są te mistrzostwa dla krajów gospodarzy w ogóle?
0: No dla każdego czym innym, bo na przykład dla Kanady, która organizuje po raz pierwszy, to będzie wielkie święto. Meksyk kocha piłkę w ogóle, więc no też na pewno będą tym mundialem żyć. Ameryka będzie się prężyć, bo ma takiego prezydenta, który prężyć się lubi, ale to jest jakby inna kwestia, inna sprawa. My się w Tok FM prężyć nie będziemy, nie musimy, ale będziemy mieć bardzo fajne programy, nowe też w ramówce przy okazji mundialu, mundial w Tok FM, więc będziemy się słyszeć z Michałem Waszkiewiczem, czy Mateuszem Staniskim, czy Błażejem Kuleszą właśnie o tej 6.20. Jeszcze w czerwcu także o 18.20 z Adamem Ozgą będziemy rozmawiać, podsumowywać to, co się na mundialu dzieje. Tak więc jak to u nas z każdej strony będzie o mundialu szeroko i ja gwarantuję i tutaj teraz podpisuję się pod tym, że emocje będą i żaden aspekt tego mundialu nam na pewno nie ucieknie.
1: Bardzo dziękuję. Przemysław Pozowski, dziennikarz sportowy Tok FM, był razem z nami. Do usłyszenia, Przemku.
0: Do usłyszenia.
1: Już teraz pora na pierwszy program gospodarczy.
2: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Twórca czatu GPT idzie na giełdę. Bilion dolarów. O tym dzisiaj przeczytamy w Rzeczpospolitej. OpenAI złożyło wniosek o debiut giełdowy w Stanach Zjednoczonych i może wejść na parkiet już we wrześniu. Celuje w wycenę sięgającą nawet biliona dolarów, dołączając m.in. do firmy SpaceX w walce o kapitał inwestorów. Twórca czatu GPT, firma OpenAI, dołączyła do swojego głównego rywala firmy Anthropic i złożyła poufny wniosek o pierwszą ofertę publiczną w Stanach. Spółka nie ujawniła jeszcze wielkości ani warunków oferty. Może to chwilę potrwać, ponieważ są rzeczy, które chcemy zrobić, a które prawdopodobnie łatwiej zrealizować jako spółka prywatna, skomentowano w oficjalnym oświadczeniu. I także o sztucznej inteligencji, tylko trochę w innym ujęciu, dzisiaj w Gazecie Wyborczej, gdzie widzimy na stronach poświęconych ekonomii zdjęcie Ilona Muska i tytuł tekstu: sztuczna inteligencja leci w kosmos. W najbliższy piątek na parkiecie Nasdaq giełdy w Nowym Jorku zaplanowano pierwsze notowanie akcji kontrolowanej przez Ilona Muska spółki SpaceX, która działa w branży kosmicznej. Tuż przed giełdowym debiutem zakończy się oferta publiczna tej spółki, która dotąd sprzedawała swoje akcje tylko w ramach ofert prywatnych, czyli wybranym wcześniej inwestorom. W zaciszu gabinetów uzgadniano z nimi warunki takich transakcji. Teraz SpaceX ma zostać spółką, której akcjonariuszem może zostać teoretycznie każdy, a swoje tajniki, czyli główne dane finansowe, spółka będzie publicznie ogłaszać. Debiut SpaceX na Wall Street zaplanowano jako pojawienie się giełdowej supernowej gwiazdy. W ramach oferty publicznej spółka chce sprzedać 555 milionów akcji. Zwykle w początkowym okresie oferty publicznej spółki określają warunkową wycenę akcji w przedziale od do, a ostateczną cenę ogłaszają w przeddzień zakończenia oferty i debiutu na giełdzie. W przypadku SpaceX jest inaczej, bo cenę ustalono sztywno na $135 za akcję. Dziennik Gazeta Prawna teraz i artykuł z pierwszej strony o więzieniu za drobne naruszenia. Za wyrzucenie jednej beczki odpadów niebezpiecznych czy błędy w wypełnieniu formularza może grozić właśnie więzienie. Ministerstwo Sprawiedliwości chce walczyć z przestępstwami przeciw środowisku. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorcy, także prawnicy, biją na alarm. Ministerstwo Sprawiedliwości chce karać nie tylko za porzucanie odpadów, lecz także za ich składowanie, magazynowanie, usuwanie, przetwarzanie, zbieranie, unieszkodliwianie czy też transport, czyli praktycznie za wszystkie czynności związane z odpadami. W każdym z tych przypadków grozić będzie kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Nie będzie miała też znaczenia skala przestępstwa. O takich właśnie ostrych, surowych przepisach dzisiaj, projektowanych przepisach dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej.
2: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
3: Reklama.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
15: Ach, ta drżąca powieka.
16: I ten nocny skurczy łydek.
15: Biorę magnes i nie czuję efektu.
16: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
18: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 6.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w sprawie afery dwóch wież. Sprawa związana jest z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na działce w Warszawie, należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Treść przesłuchania jest tajemnicą, ale jak powiedział prokurator Piotr Skiba, na początku Kaczyński wygłosił oświadczenie, że uznaje przesłuchującą go prokurator za osobę nielegalną, aczkolwiek wyraża zgodę na przesłuchanie, gdyż będzie ten protokół dowodem w dalszej walce o przywrócenie praworządności. Jednym z wątków w sprawie jest kwestia 50 tysięcy złotych przekazanych przez austriackiego biznesmena Gerarda Birkfellnera, co miało wpływać na podejmowane niekonkretnych decyzji w planowanej inwestycji. Senat bez poprawek przyjął ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. Porządkuje kwestie praw i obowiązków ucznia, wprowadza katalog działań wychowawczych i kar, a także wprowadza instytucję rzeczników praw uczniowskich na różnych szczeblach. Co nie wszystkim się podoba, część środowisk nauczycielskich liczy na prezydenckie weto. Konferencja Episkopatu Polski zakończyła pracę nad roboczą wersją porozumienia z diecezjami i jurysdykcjami zakonnymi w sprawie współpracy z Komisją Niezależnych Ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce. To dokument roboczy. Kiedy będzie dokument zatwierdzający komisję przez władze państwowe, będą prowadzone rozmowy z ewentualnym kandydatem na stanowisko przewodniczącego komisji. Jego poszukiwania trwają. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przyjęła rezolucję, która wzywa Iran do zgłoszenia pozostałych zapasów wzbogaconego uranu i umożliwienia inspektorom ich weryfikacji, przekazała agencja Reutera. Rezolucja przyjęta na zamkniętym posiedzeniu została złożona przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Francję i Niemcy. Jak skomentował agencję AFP, stały przedstawiciel Iranu przy ONZ w Wiedniu, Reza Najafi, przyjęcie rezolucji komplikuje i tak już niestabilną sytuację. Kruche zawieszenie broni i niedokończone negocjacje między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Miliarder Bill Gates powiedział przed Kongresem USA, że uważa swoje spotkania z finansistą i przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem za błąd. Zapewnił, że nie wiedział o przestępczej działalności Epsteina, ani nie był nigdy na jego wyspie. Jak informuje Wall Street Journal, współzałożyciel Microsoftu wyraził żal, że w jakikolwiek sposób uwiarygodnił Epsteina oraz zaszkodził reputacji fundacji Gatesów. Epstein miał wywierać na nim presję i nalegać na spotkania, bo odkrył, że Bill Gates w trakcie małżeństwa miał romanse, więc chciał to wykorzystać przeciwko niemu. Najchłodniej będzie dziś miejscami na północy i w rejonach podgórskich. Tam maksymalnie do 13-15 stopni. Na pozostałym obszarze termometry pokażą od 15 do 20. Dzień początkowo z dużym i całkowitym zachmurzeniem. Z czasem będzie się przejaśniać. W wielu regionach możliwe dziś jeszcze przelotne opady deszczu i burze.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 17 minut do 7, to jest pierwszy program TOK FM. Jest z nami dr Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
1: Czy obserwują Państwo, że w Polsce nasilają się nastroje ksenofobiczne?
21: Niestety tak. Nie jest to zaskakujące, ale to, co obserwujemy teraz, ta ksenofobiczna atmosfera, żeby nie powiedzieć histeria, no, przybiera oblicza zdumiewające i czasami wręcz groteskowa, bo reakcja na różne wydarzenia, tak wyolbrzymiona, tak przesadzona, no budzi ogromne napięcie i to wszystko skutkuje zawsze, mowa nienawiści, zawsze skutkuje napaściami na ludzi. I oprócz różnych mniej lub bardziej właśnie groteskowych wystąpień, które są podszyte pogardą i nienawiścią wobec tych tak zwanych obcych, ostatnio przeważnie wobec Ukraińców, zawsze na końcu tego jest przemoc.
1: to w TOK FM pojawiła się taka wypowiedź, nasz gość Andrzej Szeptycki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odnosił się do napięć na linii Warszawa-Kijów. I tutaj pochodzenie naszego gościa, ministra Szeptyckiego, stało się przedmiotem zainteresowania niektórych polityków, opinii publicznej. Czy w ogóle słusznie ktoś przygląda się czyjemuś pochodzeniu?
21: Jeżeli ktoś chce demaskować, ujawniać czyjeś pochodzenie i uważa, że jego wąskie kryteria byciem tak zwanego prawdziwego Polaka przykłada takie wąskie kryteria i sprawdza, kto jest kim, no to tutaj się budzą najgorsze brunatne skojarzenia z przeszłości. No, takie zapytywanie ludzi, sprawdzanie, no nie wiem na jakiej podstawie, krwi, rasy, koloru skóry, języka, kto jest kim, kto się kiedy urodził, gdzie. To jest no nie tylko dyskryminacja, no to jest już coś więcej. To jest przywoływanie takiej odrażającej wizji rzeczywistości, wizji państwa, w którym wszyscy mielibyśmy być tacy sami. I o tym, kto decyduje, kim kto jest, no to trzeba mieć władzę, trzeba być politykiem. Mhm. Więc jest to nawet więcej niż dyskryminacja.
1: Andrzej Szeptycki powiedział, że w społecznej wyobraźni Ukraińców ci tak zwani bohaterowie UPA są trochę jak u nas żołnierze niezłomni. Jak by pani się odniosła do tej wypowiedzi? Czy ona w jakiś sposób może być dla kogoś właśnie prowokująca? Czy jakaś reakcja na nią, na zasadzie pytania o pochodzenie Andrzeja Szeptyckiego, jest już ksenofobią?
21: Może ja się nie będę odnosić do samej tej wypowiedzi, nie jestem historyczką. Też ta kategoria żołnierzy niezłomni, no to nie jest kategoria opisująca świat, tylko kategoria bardzo emocjonalna i w Polsce cały ten dyskurs dotyczący podziemia antykomunistycznego jest no, niesłychanie emocjonalny, bardzo często podszyty taką określonymi poglądami, często skrajnie prawicowymi bądź prawicowymi, więc te słowa zostawmy, każdy ma prawo do ich własnej oceny z takiej czy innej perspektywy, natomiast mówmy tutaj pewnie bardziej o reakcji.
1: Reakcji, tak, o to pytam panią.
21: Reakcja przybrała takie formy, że nagle pojawiły się pytania nie o historię, tylko o pochodzenie etniczne autora tych słów. I to jest już niedopuszczalne, dlatego że no, pewnie wszyscy mamy w pamięci niedawną wypowiedź wygłoszoną na mównicy sejmowej przez posła Janusza Kowalskiego, który zaczął mówić o tym, że będzie interweniował w sprawie ukrainizacji polskiej administracji. To są takie słowa, które niesłychanie dużo ważą. One otwierają puszkę Pandory, chociaż nawiasem mówiąc, ona już pewnie dawno jest otwarta. I to przenosimy cały dyskurs nie ze spraw merytorycznych i historycznych na sprawy właśnie dotyczące pochodzenia. I nie mówimy tutaj już o czyimś jednym zdaniu, tylko mówimy nagle o wszystkich Ukraińcach w Polsce, tych, którzy tutaj kiedyś są i którzy tutaj kiedyś żyli. I to jest takie rozpętanie właśnie tej ksenofobicznej histerii, bo to sprawdzanie, ta chęć sprawdzania i to na poziomie właśnie poselskim, na poziomie tej mównicy sejmowej czyjegoś pochodzenia. Co to znaczy interweniować w sprawie cudzoziemców? No to znaczy, że ktoś przyjmuje, że cudzoziemcy czy osoby mające niepolskie pochodzenie, znowu jak sprawdzane, to byłoby coś złego, to byłoby jakieś zagrożenie dla państwa. No więc to jest wizja państwa przerażająca. Bo to znaczy, że ktoś chciałby ludziom odbierać prawa i mieć moc definiowania tego, kim oni są. No, czy się nadają, żeby tu albo gdzie indziej pracować, a może nawet, żeby tu w Polsce być lub nie. Mhm.
1: Czy w naszym porządku prawnym w ogóle to jest w jakiś sposób ujęte, takie zachowanie, czyli pytanie o czyjąś narodowość i jakieś groźby z tym związane?
21: No jest ujęte w taki sposób, że jest zakazane. I konstytucja mówi o zasadzie niedyskryminacji i mamy prawo unijne, ale mamy też przecież i kodeks karny, który już idzie tutaj o krok dalej i mówi o tym, że nie wolno nikogo znieważać ze względu na jego pochodzenie etniczne czy narodowościowe, więc mamy to ujęte w sposób negatywny. No, nikt nie ma prawa żądać informacji o czyimś pochodzeniu, definiować tego, kto kim jest i właśnie uzurpować sobie tutaj jakieś prawo do tego, żeby mówić, co dana osoba może, a co nie, tylko ze względu na to, kim jest.
1: A na pewnym poziomie ogólności posłowi Kowalskiemu wolno mówić o poszukiwaniu korzeni ludzi zatrudnianych przez państwo?
21: No mam nadzieję, że tutaj
1: nie wskazując kogoś konkretnego.
21: Mam nadzieję, że tutaj nastąpi jakaś reakcja ze strony choćby Komisji Etyki Sejmowej. No to są słowa niedopuszczalne, to są słowa ksenofobiczne, to jest sianie dyskryminacji. Więc nie, on nie powinien mieć prawa wygłaszać takich słów i jest to bardzo niebezpieczne, bo to uderza w postawy społeczne. To nie jest taka sobie jedna odizolowana wypowiedź, która właśnie, ona dotyczy całej grupy. Mamy w Polsce około 1,5 miliona osób z Ukrainy. Ci ludzie obok nas żyją. Widzimy to, my jako Stowarzyszenie Nigdy Więcej, potwierdzają to między innymi te statystyki policji, wzrasta przemoc wobec Ukraińców. I on mówił, on się odwoływał do teorii spiskowej, to tak zwana ta ukrainizacja Polski, cokolwiek by to miało być, to zostało rozpropagowane przez Grzegorza Brauna. On na tym haśle między innymi buduje swoją nienawistną politykę, powiela to Kowalski i wielu jemu podobnych. No i to zmienia, to również jest takim bardzo silnym czynnikiem, który zmienia nastroje społeczne. Może gdyby nie takie słowa, może gdyby nie sianie takiej antyukraińskiej propagandy, to na przykład 16-latek z Ukrainy, który został pobity na Moście Świętokrzyskim, nie skończyłby z pękniętą czaszką, bo to jest zawsze na końcu takich słów.
1: Mhm. Tych przypadków przemocy wobec obcokrajowców w Polsce jest sporo. Nie mam danych przed sobą, ale wydaje się, że jest ich coraz więcej. A jednak to nie wpłynęło na uspokojenie nastrojów, nie otrzeźwiło społeczeństwa, jak pani uważa?
21: No niestety nie. Bardzo, bardzo złą robotę tutaj robią politycy, dlatego że no, przez pewien czas po wybuchu wojny przeciwko Ukrainie to ten język debaty publicznej się trzymał. No, Konfederacja i potem ugrupowanie Brauna to były dwie takie formacje polityczne, które od początku wykorzystywały te nastroje antyukraińskie, próbowały je rozbudzić, o tak, te kilka lat temu, a teraz to odwoływanie się do uprzedzeń, wyciąganie i manipulowanie historią, to już właściwie weszło, jest na porządku dziennym w takiej debacie publicznej. I takie czy inne zachowania polityków, już nie tylko ich słowa, no zdecydowanie nie sprzyjają temu, żeby te nastroje budować, a nie żeby one były coraz gorsze i tonęły w mroku takiej też proputinowskiej propagandy, bo i o tym trzeba pamiętać, że są, no, Rosja bardzo usilnie pracuje nad tym, żeby te relacje między Polakami i Ukraińcami były jak najgorsze i niestety tak się właśnie dzieje, że tak ten proces zachodzi.
1: Jak rozmawiać z ludźmi o ksenofobii?
21: Ja zawsze sobie myślę, że odwoływanie się do empatii, żeby to wszystko, te wszystkie bzdury, bo cała masa tych rzeczy, które można wyczytać w internecie na temat Ukraińców, na temat sytuacji uchodźców, na temat tego ich rzekomego uprzywilejowania, kiedy porozmawiać z kimś, kto tu przyjechał, wcale tego nie wybrał, mieszka, i osoba, która musiała się tutaj ustawić, ułożyć sobie zupełnie życie na nowo, chociaż wcale tego nie chciała, kiedy porozmawiać z kimś takim i odwoływać się do tego właśnie poczucia empatii, że a co by było, gdyby to ciebie spotkało? Gdyby tutaj gdzieś obok huczały bomby i musiałbyś uciekać. Wydaje mi się, że to najprostsze to jest odwoływanie się do ludzkich uczuć po to, żeby zdzierać też te zasłony propagandy, chociaż to się nie zawsze udaje, no bo przecież Ukraińcy mieszkają wśród nas, my ich znamy, mamy sąsiadów, znajomych z pracy, a mimo wszystko tak trudno dotrzeć do tego, jak naprawdę wygląda ich życie w Polsce.
1: No tak, ale niektórzy wykorzystują do tej krytyki wymierzonej w inną narodowość jakieś pojedyncze sytuacje, jak choćby influencer, który coś zrobił szokującego i to wtedy jest przypisywane narodowi.
21: Tak, no to jest cały taki mechanizm, że bardzo prosto jest wziąć jedno zachowanie z absolutnie nieakceptowalne i powiedzieć, że to wszyscy tak robią albo tak będą robić. No ale no tutaj muszę też powiedzieć, że dla mnie zupełnie zdumiewająca była reakcja premiera i ministra spraw wewnętrznych, którzy raczyli się wypowiedzieć na temat tego Ukraińca, wymierzyć mu od razu w takiej debacie publicznej sprawiedliwość czy niesprawiedliwość, zakazać powiedzieć, że on zostanie objęty zakazem wjazdu bez żadnego sądu. No, natychmiast się pojawiły w przestrzeni medialnej informacje o tym, ilu Polaków wcześniej tam nad to morskie oko wjeżdżało i jakie oni rzeczy robili. Natomiast nie wypowiadał się wtedy na ich temat premier, tylko dostali mandat, opisała to lokalna gazeta i wszystko. A tutaj samo to, że w takiej sprawie, no oczywiście, że oburzające, on nie powinien tego zrobić, ale że w takiej sprawie wypowiada się premier, no to też niestety nadaje zupełnie nieproporcjonalne znaczenie temu czynowi.
1: A gdzie przebiega granica możliwego odnoszenia się do czyjejś narodowości? Bo w społeczeństwie często słyszymy głosy, że Ukraińcy są jacyś na przykład. Czy w ogóle można mu w ten sposób się wypowiadać?
21: No i tu jest właśnie ta granica. No, znaczy, co to są jacyś? Nie można powiedzieć, kto jest kim na podstawie tego, gdzie się urodził, jaki ma kolor skóry, jakim mówi językiem, czy jakie ma wyznanie. No to jest właśnie ta granica, że jeżeli zaczynamy postrzegać rzeczywistość przez te cechy, na które nie mamy wpływu, czyli przypisujemy komuś, jesteś jakiś, bo jesteś na przykład ciemnoskóry, no to jest już nieakceptowalne. Każdy jest inny, każdy jest indywidualnością, każdy ma swoją własną historię, każdy w pewnym sensie niesie historię swojego własnego kraju, no ale określanie na tej podstawie, jaki ktoś jest i jaka jest cała grupa, no to jest też po prostu nieprawdziwe. To są wszystko nasze konstrukcje do porządkowania świata, chociaż szkoda, że podszyte tak dużą niechęcią.
1: Tu się zaczyna, choć czasami to wygląda niewinnie, właśnie ksenofobia. Bardzo dziękuję. Doktor Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej była z nami w pierwszym programie TOK FM. Do usłyszenia.
21: Dziękuję. Dziękuję bardzo.
1: Teraz mamy 4 minuty do 7. O 7 u nas jak zwykle informacje. Ja już nie wiem, czy jest czwartek, czy piątek.
0: Mówią mi, że czwartek, ale to nie do wiary po prostu. Dzień dobry Państwu, Jacek Żakowski.
1: Jak widzę Ciebie, to od razu myślę już o weekendzie.
0: No ja też, ale się Państwo nie cieszcie, że trzeba do Tyrki lecieć. Dziś i jutro. Zaraz po...
1: Czyli wszystko się zgadza. Dzisiaj czwartek i jesteś w Belgii. Jesteś tutaj u nas w poranku i jutro też jesteś. Także żeby się coś nie...
0: Tak ma być, tak ma być. Ale nie uprzedzajmy wydarzeń.
1: A co będzie dzisiaj w programie?
0: Po 7.20 będzie Grzegorz Kurpianowicz, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Wiedziałeś, że coś takiego w ogóle jest?
1: Nie. No właśnie. Pierwsze słyszę.
0: Ja też. I porozmawiamy o tym, jak ten wybuch polskiej ksenofobii, jak mówiłeś, i narcyzmu grupowego, takiego przekonania o naszej wszechświętości, jak on wpływa na sytuację mniejszości w Polsce i co z tym można zrobić, co rząd proponuje, bo to jest komisja wspólna. Współprzewodniczącym jest Tomasz Szymański, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po 7.40 wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki, partyjny kolega ministra Szeptyckiego. Porozmawiamy głównie o międzynarodowym aspekcie tego, co się w Polsce dzieje, tego wybuchu polskiego nacjonalizmu, ale także o wewnątrzrządowym problemie, jaki powstał. I po 8.00 Daria Gosek-Popiołek, tadam, posłanka, wiceprzewodnicząca klubu Lewicy i kandydatka na prezydenta Krakowa. Myślę, że zaczynamy wielki marsz kandydatów na prezydentów Krakowa przez nasze studio. Taki przemarsz. I potem komentatorzy. Fantastyczny skład, bardzo polecam. Mateusz Macini, profesor Anna Wojciuk i Jakub Majmurek.
1: Bardzo dziękuję. Jacek Żakowski z Państwem tutaj zostaje w studiu, a my już dziękujemy za pierwszy program TOK FM. Zrealizowany przez Liwię Prądzyńską, przygotowany przez Marię Mroczkowską i poprowadzony przez Wojciecha Muzala. Dziękujemy, do usłyszenia.
18: Reklama.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
22: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
23: Ale patrz!
24: Ale co?
23: Ale niskie ceny!
25: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
26: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
27: Sposób na twój dobry dzień?
25: Mamy to w Lewiatanie!
26: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
28: Gabinet masażu, słucham.
29: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
28: Cześć, a co się dzieje?
29: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
28: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
29: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
28: Kochana, sam go stosuję.
30: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
17: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
3: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Kuwait zamknął przestrzeń powietrzną po kolejnych atakach w regionie. Nagonka prawicy tropiącej Ukraińców w rządzie. Premier apeluje o opamiętanie. To będzie rekordowy pod kilkoma względami mundial. Dzisiaj mecz otwarcia. Jest czwartek, 11 czerwca, minęła 7, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Amerykańskie wojsko przeprowadziło kolejne uderzenia, jak twierdzi, w ramach samoobrony na wiele celów w Iranie. W ten sposób Waszyngton chce wywrzeć presję na Teheran w celu osiągnięcia porozumienia. Iran powiadomił z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na cele w regionie. Z tego powodu Kuwait ogłosił czasowe zamknięcie przestrzeni powietrznej. Ukraiński MSZ staje w obronie polskiego wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego. Rzecznik resortu w oświadczeniu przekazał, że Ukraina uznała za niedopuszczalne wykorzystywanie ukraińskiego pochodzenia Szeptyckiego jako pretekstu do ataków na niego i wezwała polskich polityków do powstrzymania się od działań sprzecznych z podstawowymi europejskimi wartościami. To po tym, jak politycy PiSu wykorzystali mównicę sejmową do ataków na rząd, domagając się wyjaśnienia, dlaczego są tam dalej Ukraińcy obrażający Polaków. A wszystko przez wywiad wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego w TOK FM. Polityk nieukrywających swych ukraińskich korzeni porównał członków UPA do żołnierzy niezłomnych. O opamiętanie apelował wczoraj premier, zwracając się do polityków PiSu i Konfederacji, którzy chcą tropić Ukraińców. Wawrzyniec Zakrzewski.
31: Prawica oburzona słowami naszego gościa domaga się jego dymisji, ale także ujawnienia obcego pochodzenia innych urzędników państwowych. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek.
32: Jeżeli mają pochodzenie inne niż polskie, w swoich publicznych wypowiedziach jawnie potwierdzają tezę, iż nie reprezentują państwa polskiego, interesów polskich obywateli, polskiej racji stanu, tylko próbują polską historię wręcz zakłamywać, no to szkodzi nam jako Polakom i takie osoby absolutnie powinny być usuwane.
31: Za to Donald Tusk obarcza polityków PiSu i Konfederacji odpowiedzialnością za wzbierającą brunatną falę.
33: Słowa, które są wypowiadane przez teoretycznie poważnych ludzi, będą ośmielać teraz większe grupy ludzi do tego, aby siać ksenofobię, pogardę dla ludzi o innych poglądach, pochodzeniu, które nie odpowiada wzorom czystej polskości.
31: I stąd wezwanie, by się opamiętali. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
20: Do tej nagonki nie zamierza odnosić się Rzecznik Praw Obywatelskich, bo nie chce dyskutować z politykami.
34: Kompetencja Rzecznika Praw Obywatelskich polega na tym, że rzecznik się odnosi do spraw. Do spraw, które znajdują swój wyraz w dokumentach władzy publicznej, w czynnościach władzy publicznej, i jeśli tego typu wątpliwość pojawiłaby się w takiej formule, no to bym się do niej odniósł. Natomiast proszę wybaczyć, nie jest moją rolą wchodzenie w dyskusję z politykami.
20: Marcin Wiącek równocześnie podkreśla, że jeśli zapowiedzi posłów opozycji zamienią się w konkretne działania, a na te działania zostaną złożone skargi, cała sprawa naturalnie znajdzie się w kompetencji rzecznika. Po ponad 9 godzinach przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego, pełnomocnicy austriackiego biznesmena Gerarda Birkfellnera spodziewają się kolejnego kroku prokuratury. Ich zdaniem sprawa tzw. dwóch wież wkracza w decydującą fazę, a efektem przesłuchania mogą być zarzuty dla prezesa PiSu. Jarosław Kaczyński zeznawał wczoraj jako świadek.
4: Udzielał odpowiedzi na wszystkie pytania i ani razu nie korzystał z przysługującego mu prawa do odmowy. Z reporterami rozmawiać nie chciał, ale w czasie przesłuchania wydał oświadczenie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej prokurator Piotr Skiba.
5: Złożył oświadczenie, że uznaje przesłuchującą prokurator za osobę nielegalną.
4: Śledczy wyjaśniają m.in. okoliczności współpracy Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem Geraldem Birkfellnerem oraz wątek 50 tysięcy złotych, które według jego relacji miały zostać przekazane w związku z planowaną inwestycją. Samo przesłuchanie komentował pełnomocnik biznesmena mecenas Jacek Dibuła.
6: Jestem głęboko przekonany, że efektem tego przesłuchania będzie przejścia do etapu zarzutów.
4: Prokuratura teraz będzie analizować protokół z przesłuchania i deklaruje, że wyczerpała listę świadków w tym postępowaniu. Szymon Kępka, TOK FM.
20: 120 tysięcy osób zgromadziło się wczoraj w Barcelonie wokół Bazyliki Sagrada Familia, gdzie odprawił mszę papież Leon XIV. Przy okazji uroczyście została otwarta najwyższa z 18 wież Bazyliki. Uroczystości zakończyło muzyczno, świetlne widowisko i pokaz fajerwerków.
7: Ha sido muy emocionante, muy bonito.
8: To było bardzo ekscytujące, piękne, a obecność papieża tutaj była inspirująca. Ceremonia była niezwykła, wspaniałe światła, wszystko piękne. To było spektakularne, wzruszające, a słowa papieża o pokoju, radości, wierze, nadziei i miłosierdziu wobec bliźnich były niezwykle wymowne.
20: Sagrada Familia jest jednym z najczęściej odwiedzanych kościołów świata. Co roku przyciąga około 5 milionów turystów. Papieska msza i inauguracja najwyższej wieży odbyły się dokładnie w setną rocznicę śmierci architekta bazyliki Antonia Gaudiego. 48 drużyn, 104 mecze i 39 dni to piłkarski mundial w liczbach. Mistrzostwa świata w piłce nożnej ruszają dzisiaj wieczorem. A więcej Mateusz Stanicki.
9: Imprezy z takim rozmachem jeszcze nie było. Na początek o organizatorach, którymi w tym roku są aż trzy kraje: Kanada, USA i Meksyk. Co za tym idzie, będą trzy ceremonie otwarcia, po jednej na każdego gospodarza. Na początek dzisiaj wieczorem w Meksyku, który na otwarcie zmagań podejmie Republikę Południowej Afryki, ale zanim pojawią się emocje sportowe, będą doznania kulturalne, bo mecz poprzedzi koncert, którego gwiazdą będzie Shakira. Mówiąc o rozmachu, to teraz jeszcze o liczbie uczestników, bo do Ameryki dotarły reprezentacje z 1/4 globu. FIFA zmieniła format rozgrywek. W poprzednich edycjach o Mistrzostwo Świata walczyły 32 reprezentacje. To wpłynie także na kalendarz, bo mecze potrwają ponad miesiąc. Spotkania Mistrzostw Świata będą rozgrywane na 16 stadionach. Finał 19 lipca na MetLife Stadium w East Rutherford, niedaleko Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych. Polacy nie grają. Finałowy mecz baraży przegraliśmy ze Szwecją. Mateusz Stanicki, TOK FM.
20: Za chwilę poranek TOK FM i Jacek Żakowski, ale wcześniej prognoza pogody.
10: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
20: Nadal są alerty przed silnym deszczem z burzami dla wschodniej połowy Polski. Początkowo będzie dużo chmur, później zacznie się przejaśniać. Nie za ciepło, bo od 15 do 20 stopni, chłodniej na północy i w rejonach podgórskich, tam od 13 do 15.
10: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
11: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Witam ponownie, Jacek Żakowski. To jest czwartkowy, uwaga, uwaga, czwartkowy poranek w TOK FM, 7 minut po siódmej. Jakby to był piątek, będę z Państwem prawie do dziewiątej. Zresztą w piątek też będę od siódmej do dziewiątej. I oczywiście będziemy mieli super gości. Bardzo ciekawa rozmowa się zapowiada. Już po 7:20 Grzegorz Kuprianowicz, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, przedstawiciel mniejszości ukraińskiej, prezes Towarzystwa Ukraińskiego, członek Związku Ukraińców Podlasia. Porozmawiamy, no wiadomo, o czym będziemy rozmawiali. O wybuchu polskiej ksenofobii i narcyzmu narodowego. jak to odczuwają przedstawiciele mniejszości. Po 7.40 Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych. Porozmawiamy oczywiście nie tylko o międzynarodowych aspektach tego kryzysu tożsamościowego, kulturowego, no nie wiem, który przechodzimy teraz tak ostro w Polsce, ale też o innych ważnych sprawach międzynarodowych, których zaprawdę ci nie brak. I po 8.00 Daria Gosek-Popiołek, kandydatka na prezydentkę Krakowa, posłanka, wiceprzewodnicząca klubu Lewicy. Potem będziemy mieli super komentatorów: Mateusz Macini, profesor Anna Wojciuk i Jakub Majmurek. Mam nadzieję, że w tym gronie uda nam się trochę posunąć rozumienie naszej trudnej, bardzo trudnej sytuacji. Teraz zgodnie z tradycją opowiem Państwu, co mi się udało wyczytać w gazetach, albo nawet zobaczyć, i może od tego zacznę. Super Express. Na pierwszej stronie legenda Solidarności, nasz wielki geniusz Lech Wałęsa. Siedzi sobie w takim przykusym szlafroczku, trochę chyba hotel zaoszczędził, z nogami w wannie ciepłej, jakiejś ciepłej wody, i odbiera zabiegi uzdrawiające. Panie prezydencie, dużo zdrowia. Pamiętam to wspaniałe zdjęcie Wojtka Łaskiego z 80 roku. Pan pewnie też pamięta dobrze to zdjęcie i wiele osób starszego pokolenia. Jak siedzi pan zmęczony strajkiem sierpniowym w swojej wannie na zaspie, na wodzie piana. Wokół wanny dzieci, które nie mogły się pana doczekać i nie opuszczają pana na chwilę. Jak ten czas płynie, prawda? Fotoedytorom Super Expressu bym polecał trochę więcej wrażliwości estetycznej, bo to już jednak nie jest ta sama sytuacja. No ale Wałęsa się leczy i będzie miał się dobrze, czego pewnie nie o wszystkich z nas można, powiedzieć, a zwłaszcza nie o polskiej polityce. W Rzeczpospolitej bardzo Państwu polecam komentarz Bogusława Chraboty: nie karmcie nacjonalizmów, bo te pożrą wasze marzenia. Mam wrażenie, że to pożeranie właśnie się na oczach nas wszystkich tragicznie toczy. Obowiązkiem prezydenta Zeleńskiego jest wystrzeganie się karmienia ukraińskiego nacjonalizmu. Jeśli tego nie dopilnuje, sam stanie się jego ofiarą. Dokładnie to samo odnosi się do prezydenta Nawrockiego, dokładnie to samo odnosi się do Jarosława Kaczyńskiego, dokładnie to samo odnosi się do pana Błaszczaka, dokładnie to samo odnosi się do Donalda Tuska i tych wszystkich polityków obecnej koalicji, którzy z takim oburzeniem reagowali na słowa Zeleńskiego na początku, podnosząc nieroztropnie, jak mi się wydaje, bardzo nieroztropnie temperaturę z powodu zdarzenia, które, przepraszam, powiem to, no nie jest niczym nadzwyczajnym. Kto się trochę interesuje Ukrainą, to wie, że dowódca UPA na Wołyniu jest upamiętniony w równym, dużym pomnikiem w centralnym punkcie miasta. Na przykład. Ale takich rzeczy, człowiek, który bezpośrednio dowodził Rzezią Wołyńską, takich rzeczy jest wiele. Umieliśmy znosić te, nie wiem jak to powiedzieć, no, specyfikę ze spokojem, żeby nie pogarszać relacji, bo one są bardzo ważne. Najpierw trzeba zbudować dobre relacje, potem można mieć wpływ na kogoś innego, na przykład na przyjaciół albo na Ukraińców. Na przyjaciół w sensie prywatnym. W atmosferze konfliktu trudno jest o jakikolwiek realny postęp. Co się stało takiego, że nie umiemy już wytrzymać w spokoju? Bardzo Państwu polecam ten tekst Chraboty. Przepraszam. To jest sezon alergii. Wszystko pyli i mam wrażenie, że prawie wszyscy kichają i kaszlą. Chwilami to może być męczące. Także w Rzeczpospolitej Estera Fliger o odpowiedzi na ukraiński nacjonalizm. Polska musi przekonać do swoich racji i wrażliwości międzynarodową opinię publiczną. To oczywiście nie będzie łatwe, bo zaczęliśmy źle, jak na przekonywanie kogokolwiek do czegokolwiek, takim wybuchem narodowej, narcystycznej histerii, że ktoś ośmielił się zrobić coś, co nie zgadza się z naszym obrazem świata. No tak, bardzo mądrze mówił kiedyś prezydent Nawrocki, że obrazy świata są w różnych miejscach różne. Myślę, że trzeba się tego trzymać. Szkoda, że pan prezydent nie potrafił wytrzymać tym razem. Inny temat, bardzo ważny także, to dopłaty, też dopłaty do emerytur artystycznych. Bardzo poważna sprawa. I od razu odpowiem Sebastianowi Ogórkowi, który pisze, że w Gazecie Wyborczej, że nie rozumie, dlaczego artyści mają mieć inne prawa. Panie redaktorze, różne grupy społeczne i różne osoby pełnią różne role. Za tym idą różne prawa. To jest absolutnie naturalne. Próba wrzucenia wszystkich do jednego worka, taka polityka typu one size fits all, która w latach 2000 się pojawiła wraz z neoliberalizmem, zdewastowała już kawał świata. Naprawdę, ja myślę, że dziś trzeba już wyciągnąć wnioski z tego, że jednak różnicowanie uzasadnione jest po prostu naturalną reakcją. Czego innego wymagamy od faceta, który ma 1,80 m, czego innego od faceta, który ma 1,60 m, przynajmniej jeżeli chodzi o zdejmowanie rzeczy z półek, prawda? I to są takie oczywiste sprawy, które każda małpa rozumie, a ludzie zaczadzeni różnymi ideologiami, takimi właśnie pseudorównościowymi, nie potrafią tego zrozumieć. Trochę inna polityka gospodarcza w Stanach, trochę inna w Korei, trochę inna w Chinach. Wtedy to działa. Więc bardzo zachęcam do myślenia takiego o różnicach i jak najlepiej wykorzystać różnice dla wspólnej korzyści, a nie o tym, jak najlepiej wprowadzić urawniłowkę w stylu bolszewickim czy maoistowskim. Wszystkim to samo. Bardzo ciekawy, polecam państwu w tej sprawie tekst Rzeczpospolitej Macieja Strzymbosza, czy artysta powinien żyć w nędzy. No wiem, że jest taki etosik postromantyczny, prawda, że cierpiący artysta, a taki Norwid na przykład, taki był biedny i cierpiał i dzięki temu, o proszę, jakie fajne rzeczy pisał. Proponuję refleksję uwspółcześniającą, przyłączam się do tekstu, do tez Macieja Strzymbosza. Ale jak już mówimy o pieniądzach, uwaga, uwaga, przeczytajcie koniecznie Gazeta Wyborcza, szósta strona, tekst Judyty Watoły, fantastycznej dziennikarki piszącej o mechanizmach służby zdrowia, czy też usług zdrowotnych. Ministerstwo będzie oszczędzać na stażach dla młodych lekarzy. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło kompromisowy, w cudzysłowie, projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza. Zamiast likwidacji stażu podyplomowego, której resort by bardzo chciał, nie wiem, ktoś tam się zderzył z parowozem, jest skrócenie go do 6 miesięcy. 6 miesięcy stażu? I potem pani ministra wyśle pana premiera do takiego lekarza na wizytę, to umówmy się tak, od razu się umówmy. 6 miesięcy, dobra, ale cały rząd chodzi tylko do tych lekarzy, którzy skończyli 6-miesięczny staż i nic więcej nie wiedzą. Cały rząd, na czele z panią ministrą, z panem premierem i tak dalej. Wtedy się godzę. Ja będę chodził do tych, którzy kończyli normalne staże w miarę możliwości. Jak chcecie zabijać, to zabijajcie się sami. Przepraszam, nie zachęcam, zniechęcam, nie zabijajcie się, ale jak już musicie, wasz wybór, ale nie wciskajcie w coś takiego nas, bardzo, bardzo O to proszę. Teraz 7:17, informacja, zaraz po informacjach Grzegorz Kuprianowicz.
3: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro.
2: Emocje rosną.
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz, tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet, jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
3: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 7:20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Raport pogodowy na początek. Synoptycy IMGW wydali trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami dla województw małopolskiego i podkarpackiego. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie, unikaj otwartych przestrzeni, ostrzegł RCB w SMS-ach wysłanych do mieszkańców. W całej wschodniej połowie kraju wciąż obowiązują także ostrzeżenia drugiego albo pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Unia Europejska rozważa reformę ETS-u, czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, donosi dziennik Financial Times. Bezpłatne uprawnienia przyznawane byłyby na dłuższe okresy niż dotychczas w zamian za inwestowanie na terenie wspólnoty. Obecne uprawnienia zniknąć mają w 2039 roku, ale według dokumentu, do którego dotarł dziennik, po ewentualnej reformie byłyby one przyznawane jeszcze w latach 40., pod warunkiem, że korzystające z nich podmioty dokonywać będą potrzebnych w Europie inwestycji. Globalna liczba uchodźców w zeszłym roku spadła. Wynika z raportu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Liczba uchodźców wyniosła ponad 41,5 miliona. To o 3% mniej w porównaniu do roku poprzedniego. I to pierwszy taki spadek tej wartości odnotowany od 10 lat. W zeszłym roku przed przemocą i prześladowaniami uciekło ze swoich krajów, najczęściej do sąsiednich państw, prawie 5,5 miliona osób.
9: A teraz informacje sportowe. Mateusz Stanicki, zapraszam. Ruszają emocje, na które kibice piłki nożnej na całym świecie czekali ostatnie 4 lata. Przed nami Mistrzostwa Świata, jakie zaczną się dzisiaj wieczorem meczem jednego z gospodarzy Meksyku z Republiką Południowej Afryki. Zanim zabrzmi pierwszy gwizdek, będzie ceremonia otwarcia. Gwiazdą ma być Shakira. Podobne wydarzenia odbędą się także przed pierwszymi spotkaniami w USA i Kanadzie. Start imprezy dzisiaj o 21:00. Broniący tytułu koszykarze Legii Warszawa w drugim finałowym meczu o Mistrzostwo Polski rozgromili Orlen za Stalę Zieloną Górę 104-82, wyrównując stan rywalizacji na 1-1. To bardzo ważne rozstrzygnięcie, komentuje środkowy Legii Shane Hunter.
21: To był dla nas mecz, który musieliśmy wygrać u siebie. Finały, wiadomo, trzeba wygrać drugi mecz. Trzeba bronić własnego parkietu. Było dużo energii w hali. Oczywiście trafialiśmy dużo rzutów. Myślę, że dobrze się dostosowaliśmy, wykorzystaliśmy okazję. Mieliśmy z tego trochę radości. To naprawdę duże zwycięstwo dla nas.
9: O tyle ważne, że wcześniej rywale zaskakująco wygrali pierwsze spotkanie 77-74. Kolejne dwa mecze odbędą się w sobotę i w poniedziałek w Zielonej Górze. Jutro z kolei następny mecz o trzecie miejsce, w którym zmierzą się Dziki Warszawa z Arką Gdynia. Tam pierwszy mecz wygrała ekipa z nadmorza. Polscy piłkarze ręczni zmierzą się z Portugalią, Wyspami Owczymi oraz Algierią. W grupie F przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Niemczech losowanie grup odbyło się wczoraj wieczorem w Monachium. Polacy byli losowani dopiero z trzeciego koszyka do turnieju, awansowali po dwustopniowych kwalifikacjach, eliminujące w dwóch meczach najpierw Łotwę, a następnie Austrię. Jannik Sinner jest zdrowy i może wracać do treningów. Zwycięzca ubiegłorocznego Wimbledonu, po tym jak przez nagłe osłabienie odpadł już w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa, przeszedł w szpitalu w Mediolanie wnikliwe badania i nie wykazały one żadnych niepokojących wyników. Sinner poinformował przy tej okazji, że nie weźmie udziału w turniejach na trawie poprzedzających Wimbledon. Skupi się na treningach w Monte Carlo. Wielkoszlemowy turniej w Londynie zacznie się 29 czerwca. A przed nami prognoza pogody.
20: Najchłodniej będzie dzisiaj miejscami na północy i w rejonach podgórskich, tam maksymalnie od 13 do 15 stopni. Na pozostałym obszarze termometry pokażą od 15 do 20. W wielu regionach możliwe dziś jeszcze przelotne opady deszczu i burze.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest czwartkowy, uwaga, czwartkowy poranek w

0: społecznych i rządu. Co to jest za organizacja? Co to jest za ciało?
1: Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych jest organem opiniodawczo-doradczym prezesa Rady Ministrów.
0: Czyli pan premier was powołuje.
1: Powołuje premier. Komisja powstała na podstawie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, która została uchwalona przez parlament w styczniu 2005 roku. I komisja rozpoczęła swoją działalność 21 września 2005 roku, więc działa już ponad 20 lat. Jest to organ, w skład którego wchodzą przedstawiciele poszczególnych ministerstw, jest to wymienione w ustawie o mniejszościach, oraz przedstawiciele każdej z mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, czyli kaszubskiej. Tych społeczności jest łącznie 14 i każda z tych społeczności ma jednego lub dwóch przedstawicieli w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W założeniu ta komisja powinna być...
0: A skąd oni się biorą? Z organizacji ukraińskich na przykład jest kilka w Polsce istotnych, prawda? Dlaczego akurat pan wchodzi w skład? Pan jest przedstawicielem mniejszości ukraińskiej? Czy to rząd decyduje o składzie?
1: Znaczy w założeniu, zgodnie z ustawą i z założeniami tego, to przedstawiciele organizacji mniejszości wskazują kandydatów na członków Komisji Wspólnej, bo założenie komisji jest takie, że powinni w niej zasiadać osoby, które reprezentują poszczególne mniejszości, które mają autorytet i które mają legitymację do tego, aby reprezentować mniejszości. Więc organizacje poszczególnych mniejszości powinny wskazywać swoich kandydatów i tego kandydata wskazanego przez organizację mniejszości premier mianuje członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Będący przedstawicielem oczywiście tej konkretnej mniejszości.
0: No dobrze. I teraz, kiedy wybuchła ta wielka afera wokół pana Szeptyckiego, kiedy zaczęło się wielkie liczenie Ukraińców w rządzie, komisja się tym zajęła?
1: Oczywiście my o tym jako część mniejszościowa komisji rozmawialiśmy. Jest to jedna z tych kwestii, która realnie wpływa na sytuację mniejszości. Należy jednak pamiętać, że funkcjonowanie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce jest w cieniu życia publicznego. To jest kwestia mało dostrzegana w mainstreamie życia publicznego.
0: Zaczęło.
1: Dopiero teraz to pojawiło się. Natomiast w takim codziennym życiu mniejszości te kwestie są cały czas obecne i to, co obecnie pojawiło się na forum publicznym, mniejszości widziały wcześniej oczywiście.
0: Znaczy co? Ten liczenie?
1: Znaczy, można mówić o bardzo różnym stosunku ze strony społeczeństwa większościowego. Są oczywiście ludzie, którzy w naturalny sposób przyjmują istnienie mniejszości. To są i tacy, dla których istnienie mniejszości czy ich funkcjonowanie w życiu publicznym jest czymś niewłaściwym.
0: Pana ten wybuch teraz tej ksenofobii, tej niechęci do mniejszości, tego nawet właśnie rasistowskiego szukania Ukraińców, a zaraz zacznie się przyjdą inni, bo jeszcze są przecież na przykład Białorusini, prawda? Nie będę wskazywał nazwisk i tak dalej w rządzie. Pana to zaskoczyło?
1: Zawsze w społeczeństwie były środowiska, które miały takie podejście, takie postrzeganie rzeczywistości i taki stosunek do mniejszości, podważający ich prawo do funkcjonowania w przestrzeni publicznej. W tej chwili zmieniła się skala tego.
0: To był margines jakiś, prawda?
1: Dokładnie. Wcześniej był to margines, były to pojedyncze przypadki, pojedyncze jednostki, które o tym mówiły publicznie. Wcześniej, nawet jeżeli ktoś tak myślał, nie wypadało tak mówić. Problem, który mamy teraz, jest taki, że teraz już wypada tak mówić.
0: I kiedy to się zmieniło?
1: Kiedy
0: pan to pierwszy raz odczuł, że ta zmiana idzie?
1: Przyznam szczerze, że dla mnie osobiście i dla społeczności, którą reprezentuję w regionie, gdzie mieszkam, czyli w województwie lubelskim, takim momentem bardzo ważnym stał się rok 2018, gdy ówczesny wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, późniejszy minister edukacji i nauki.
0: No a dziś kandydat na premiera.
1: A dzisiaj kandydat na premiera. Przeprowadził atak na społeczność ukraińską. W lipcu 2018 roku rozpoczął się to po wizycie ówczesnego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki w miejscowości Sagryń koło Chrubieszowa, gdzie odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary ukraińskie prawosławne ofiary, które zginęły tam w marcu 1944 roku i przy pomniku na cmentarzu

0: gdzie te ofiary są pochowane, odbyły się uroczystości z udziałem
1: prezydenta Poroszenki. Zginęły z rąk?
0: Ofiary te zginęły z rąk żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, partyzantów Armii Krajowej i batalionów chłopskich.
1: Bo?
0: No, zginęły dlatego, że były Ukraińcami prawosławnymi. Była to więc akcja skierowana przeciwko grupie ludnościowej na podstawie kryteriów narodowościowych i religijnych.
1: Czystka etniczna w polskim wykonaniu, można powiedzieć.
0: Tak, myślę, że taka ocena jest tutaj właściwa i te uroczystości odbyły się w tej miejscowości i następnego dnia po uroczystościach wojewoda lubelski, ówczesny Przemysław Czarnych zwołał konferencję prasową, na której wszystkich uczestników tych uroczystości, w trakcie których było także nabożeństwo żałobne, prawosławne nabożeństwo żałobne za te ofiary, nazwał ukraińskimi nacjonalistami, a uroczystości chucpą. A mnie oskarżył o i podał do prokuratury wniosek o
1: ściganie.
0: Nawet do dwóch prokuratur, do prokuratury okręgowej w Zamościu oraz do prokuratury...
1: Ściganie za co?
0: Za znieważenie narodu polskiego. Ja na tych uroczystościach wygłosiłem przemówienie w obecności prezydenta Poroszenki jako przedstawiciel społeczności ukraińskiej. No i treść tego przemówienia w ocenie ówczesnego wojewody Przemysława Czarnka nosiła znamiona przestępstwa. Kolejne pół roku był to okres ataków na społeczność ukraińską, na mnie osobiście, ze strony ówczesnego wojewody Przemysława Czarnka, ze strony mediów, nie tylko lokalnych, co stworzyło atmosferę bardzo trudnego funkcjonowania dla społeczności ukraińskiej w regionie, gdy przedstawiciel rządu, przedstawiciel państwa wprost tą społeczność atakuje za to, że ta społeczność zachowuje własną pamięć historyczną, odmienną niż pamięć historyczna większości.
1: Więc, Polaków.
0: Tak.
1: Obywateli polskich.
0: Społeczności większościowej, czyli polskiej. Przynajmniej części z niej. I ten moment był...
1: A to była nieprawda? Nie było tej rzezi ukraińskich mieszkańców dokonanej przez Polskie Państwo Podziemne?
0: Nie, no niestety doszło do tej tragedii. Ci mieszkańcy wsi Saryń i okolicznych wsi, prawosławni Ukraińcy zamieszkujący tam, zostali zamordowani. Ostatnio zresztą ukazała się...
1: Czego dotyczył ten zarzut właściwie? Że nie wolno opowiadać o przeszłości?
0: Myślę, że to jest dobre pytanie, które trzeba zadać dla pana Przemysława Czarnka oczywiście. Znaczy prokuratura IPN-u po kilku tygodniach stwierdziła, że nie dostrzega zamian przestępstwa. Natomiast prokuratura okręgowa w Zamościu przez pół roku prowadziła śledztwo uważnie, analizując tekst mojego wystąpienia i w końcu też nie miała innego wyjścia, tylko stwierdzić, że w mojej wypowiedzi nie było niczego, co mogło być podstawą do...
1: Ale pan był wtedy, też pan był współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych. Czy rząd pana jakoś bronił przed tym czarnkizmem, czy...
0: Nie, oczywiście nie.
1: Ale rozmawialiście o tym na posiedzeniu komisji?
0: No udało się doprowadzić do tego. Inni członkowie komisji wspólnej doprowadzili do tego, że temat ten stał się przedmiotem obrad komisji. Zresztą na to posiedzenie został także zaproszony ówczesny wojewoda Przemysław Czarnek. Była na ten temat rozmowa. No oczywiście ona nie doprowadziła do żadnych skutków. Na tym posiedzeniu Przemysław Czarnek w bardzo dosyć obsesowy sposób też usunął. Stosunkowała się do wszystkich zarzutów. Nawet taka była refleksja innych członków komisji, że nawet gdy, jeżeli ktoś miał wątpliwości co do sposobu postrzegania rzeczywistości przez Przemysława Czarnka, po tym posiedzeniu już raczej nie miał wątpliwości.
1: No tak, o ile pamiętam, na stronie komisji można znaleźć nagrania z jej posiedzeń, nie mylę się.
0: Wcześniej były, teraz z tego, co słyszałem, one niestety zniknęły, czego bardzo żałuję.
1: A, nie udało mi się otworzyć, dlatego próbowałem otworzyć właśnie, żeby zobaczyć, jak obradujecie. No ale warto pewnie by było posłuchać tego Czarnka. W przyszłym tygodniu jest kolejne posiedzenie komisji, specjalnie w związku z tą falą ksenofobicznych, nienawistnych wypowiedzi o mniejszościach?
0: To jest planowe posiedzenie komisji, zaplanowane wcześniej. Mam nadzieję, że także uda nam się na tym posiedzeniu, że strona rządowa się na to zgodzi, abyśmy także poruszyli ten temat.
1: Ponieważ... A to musi być zgoda na poruszenie
0: Komisja wspólna działa na zasadzie konsensusu, więc aby podjąć jakieś tematy, musi być konsensus między stroną rządową a stroną mniejszościową.
1: I czego byście oczekiwali? Współprzewodniczącym tej komisji jest Tomasz Szymański z Koalicji Obywatelskiej, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jakie mogą być wasze postulaty?
0: Znaczy my od wielu lat jako przedstawiciele mniejszości Komisji Wspólnej zwracamy uwagę na to, że aby stworzyć normalne warunki dla funkcjonowania mniejszości w państwie, nie wystarczą dobre przepisy prawa, a postulujemy wiele zmian. Jest w tej chwili proces pracy nad projektem nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, aby zmienić ją w taki sposób, aby stwarzała lepsze warunki dla funkcjonowania mniejszości. Mamy nadzieję, że rząd tutaj poprze te prace i wesprze te prace i doprowadzimy do nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Potrzebny jest oczywiście dobry stosunek urzędników państwowych, aby byli oni kompetentni, otwarci na sprawy mniejszości, rozumieli sytuację i problemy mniejszości, aby członkowie mniejszości, obywatele polscy innej niż polska narodowości, mogli zachować swoją tożsamość, język i kulturę. Ale podstawowym warunkiem jest to, aby była dobra atmosfera społeczna, bo jeżeli społeczeństwo nie będzie akceptować mniejszości, nie będzie postrzegać mniejszości jako czegoś, co wzbogaca, nie będzie rozumiało tego, że obywatele Rzeczypospolitej inne niż polska narodowości mają prawo do zachowania swojego języka, kultury i tożsamości i jednocześnie mają prawo do korzystania z pełni praw obywatelskich jako pełnoprawni obywatele Rzeczypospolitej.
1: Wtedy na przykład do pracy w rządzie?
0: Na przykład do pracy w rządzie, czy pełnienia funkcji publicznej zgodnie z konstytucją, artykułem 60 konstytucji, obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo do służby publicznej bez żadnych dyskryminacji. Na jednakowych zasadach.
1: No tak. Bardzo dziękuję. Bardzo jestem ciekaw, jak to pobiegnie. Co wam się udało uzyskać od rządu w osobie pana ministra Szymańskiego? Kiedy dokładnie jest posiedzenie komisji?
0: 16 czerwca bieżącego roku.
1: No dobra, będziemy do tego wracali. Grzegorz Kuprianowicz, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.
0: Dziękuję bardzo.
1: Teraz informacje, a za chwilkę Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych.
2: Autopromocja.
3: Swoją postawą w pierwszych tygodniach wojny Wołodymyr Zełenski zyskał status bohatera nie tylko w oczach samych Ukraińców, ale także przywódców zachodniego świata. Dziś zamiast uznania budzi irytację. Skąd taka zmiana w postrzeganiu prezydenta Ukrainy i jaki jest główny kłopot z Zełenskim? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę ze Zbigniewem Parafianowiczem w półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Oh!
2: chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroën. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na Biedronka.pl.
13: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 7.41, informacja TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Nastroje antyukraińskie w Polsce niestety nie są niczym nowym, mówił w poranku Radia TOK FM współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych Grzegorz Kuprianowicz.
0: Takim momentem bardzo ważnym stał się rok 2018, gdy ówczesny wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, późniejszy minister edukacji i nauki.
1: No a dziś kandydat na premiera.
0: A dzisiaj kandydat na premiera przeprowadził atak na społeczność ukraińską po wizycie ówczesnego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki.
15: W tym tygodniu w Sejmie Przemysław Czarnek zażądał zwołania Konwentu Seniorów w celu wyjaśnienia sprawy, dlaczego w rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków. Dołączył do niego były członek PiSu Janusz Kowalski, domagający się informacji na temat ukrainizacji administracji publicznej. Silne uderzenia na Iran zostaną wznowione, jeśli Teheran nie podpisze porozumienia, grozi amerykański prezydent Donald Trump. Drugą noc z rzędu Waszyngton przeprowadził ataki na cele w Iranie. Teheran odpowiedział atakami na cele w regionie Zatoki Perskiej. Donald Trump wcześniej pochwalił się przetransportowaniem wbrew Iranowi 100 milionów baryłek ropy przez cieśninę Ormus. 200 statków miało w ostatnich dniach przedostać się przez kontrolowaną przez Iran cieśninę.
16: Wiecie, że przywieźliśmy miliony baryłek ropy? Nikt o tym nie wie. Iran też nie. Aż do teraz. Zeszłej nocy wyprowadziliśmy 22 statki późną nocą bez świateł, bo nie było radarów. Rozwaliliśmy je na kawałki.
15: Według amerykańskich władz tajna akcja transportowania ropy opierała się na współpracy publiczno-prywatnej. Armatorzy mogli skontaktować się z centralnym dowództwem USA, a w zamian otrzymywali informacje o tym, gdzie mogą przepłynąć przez cieśninę Ormus niezauważeni. Precyzyjne ataki na radary, które umożliwiały Iranowi kontrolę nad ruchem w cieśninie, trwają od początku czerwca. Parlament Estonii zatwierdził nowelizację ustawy zezwalającej na osadzanie w estońskich więzieniach skazanych z zagranicy, w tym przede wszystkim ze Szwecji. Szwecja zmaga się z problemem przeciążenia systemu więziennictwa, zaś Estonia, w której liczba więźniów stale spada, musi ponosić wysokie koszty utrzymania pustych cel. Na początku czerwca dwustronne porozumienie o dzierżawie więzień zaakceptował szwedzki parlament. Umowa zezwala na wykorzystanie 400 cel i przeniesienie około 600 więźniów ze Szwecji do Estonii. Pierwsi osadzeni mają trafić do więzienia w Tartu już w sierpniu. Wszystko jest pod kontrolą, zapewnia prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum. Oświadczyła, że nie obawia się zakłócenia planowanej na dziś inauguracji Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W stolicy kraju trwają protesty nauczycieli domagających się podwyżek. We wtorek demonstranci zablokowali drogę prowadzącą do legendarnego stadionu Azteca, gdzie dzisiaj w meczu otwarcia Meksyk zmierzy się z RPA. Stadionu chronią tysiące funkcjonariuszy. Są ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami dla wschodniej połowy Polski. Początkowo będzie dużo chmur, później zacznie się przejaśniać. Nie za ciepło, od 15 do 20 stopni, a jeszcze chłodniej miejscami na północy i w rejonach podgórskich, od 13 do 15.
14: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Witam ponownie, Jacek Żakowski. To jest czwartkowy, uwaga, uwaga, czwartkowy poranek w TOK FM, 44,5 minuty po siódmej w tej chwili. Jest z nami Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych, Polska 2050. Dzień dobry.
13: Dzień dobry państwu. Jakby państwo mieli wątpliwości, to chyba polskie nazwisko, ale trzeba by się upewnić u pana posła Czarnka.
1: No tak, apelujemy do pana posła Czarnka o informację, czy to jest dobre nazwisko, czy niedobre. Zresztą o swoim też bym się chętnie dowiedział. Żakowski to Polak, czy... Nie wiadomo.
13: No Czarnka musiał
1: być. No Czarnek musi zdecydować chyba. Ale mówiąc bardzo, bardzo poważnie, czy MSZ odpowiedział na pytanie posła Kowalskiego o to, ilu Ukraińców pracuje w resorcie?
13: No jeszcze takie pytanie według mojej wiedzy do nas nie dotarło, a jeżeli dotarło, to trafiło w urzędniczy tygiel. No to są skandaliczne pytania i nie jestem przekonany, że nie prowadzimy żadnej ewidencji narodowościowej i nie zamierzamy tego.
1: Rozumiem, że trzeba mieć polskie obywatelstwo, żeby pracować w polskim urzędzie, prawda?
13: Tak jest i to jest bardzo, bardzo proste. Też są sytuacje, w których w polskich urzędach mogą pracować osoby bez polskiego obywatelstwa w specyficznych sytuacjach. To nie jest wykluczone. Oczywiście w dyplomacji takim warunkiem, żeby być w służbie zagranicznej, jest oczywiście posiadanie polskiego obywatelstwa.
1: A narodowości?
13: Przepraszam, ale polska konstytucja mówi bardzo wyraźnie o tym, kto jest obywatelem, kto jest obywatelką i naprawdę nie trzeba być narodowości polskiej, żeby być polskim.
1: Czyli obywatelem. Nawet jakbyście chcieli, to Kowalskiemu nie macie nic do powiedzenia, bo nie wiecie.
13: Nie. Po pierwsze nie wiemy, po drugie uważam takie pytania za skandaliczne, ksenofobiczne i przypominające no te gorsze czasy polskiej historii.
1: No one tu dokładnie takie są oczywiście, prawda? Są to pytania ksenofobiczne, no, nawiązujące do rasistowskich czasów sprzed 100 lat. Ale to nie jest jeszcze odpowiedź na najważniejsze pytanie, które nas dzisiaj dręczy. Jak duże straty ponosimy w relacjach międzynarodowych na skutek tego wybuchu polskiego szowinizmu czy narcyzmu grupowego, narodowego, prawda? Bo to chodzi przecież nie tylko o to, że nie lubimy obcych, ale też, że jesteśmy święci po prostu, anielscy, dusza anielska, jak mówił poeta. I ciało też zresztą.
13: Ja myślę, że nasi partnerzy zagraniczni zdają sobie sprawę z tego, jakim ugrupowaniem jest Prawo i Sprawiedliwość i jakie stanowisko prezentuje w tych sprawach narodowościowych, tak to
1: no
13: nazwijmy.
1: Tak, ale widzą, że rząd jakoś się nie przeciwstawia radykalnie.
13: Oj, z tą oceną się nie zgodzę. Uważam, że bardzo mocno premier się wypowiadał, komentując słowa Czarnka, mówiąc, że nie ma zgody na takie słowa, nie ma zgody w ogóle na takiego rodzaju
1: myślenie. No tak, ale na pomysł
13: myślenie.
1: Odebrania orderu się do pomysłu się tak jednoznacznie nie zdystansował.
13: Ta decyzja rzeczywiście leży w rękach prezydenta i też nie ma co ukrywać, że decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu tego imienia UPA nie jest łatwa w dyskusji w Polsce. No to jest oczywiście bardzo trudna sytuacja i myślę, że my też możemy mieć oczekiwanie i mamy dzisiaj oczekiwanie wobec prezydenta Ukrainy, rządu, żeby zaproponowali rozwiązanie tej sytuacji. To nie jest zaskakujące, że my oczekujemy od prezydenta Ukrainy uwzględnienia naszej wrażliwości.
1: No ale to jest bardzo upokarzające dla Ukrainy i przez Ukraińców tak będzie odebrane. Czy my rzeczywiście potrzebujemy wymierzać Ukraińcom, Ukrainie kolejne upokorzenie w tym wielosetletnim łańcuchu upokorzeń, których od nas doznali?
13: Wchodzimy w obszar polityki historycznej, gdzie ja się ale to też chodzi o to, że zaczynamy myśleć w taki sposób właśnie z perspektywy historii. Moim zdaniem dzisiaj trzeba myśleć o tym, przed jakimi wyzwaniami stoi Ukraina, Polska, Europa. I naprawdę podzielenie nas, Polaków i Ukraińców, wzmacnia Rosję. No to jest najważniejszy argument.
1: Rosyjska strategia od 400 lat.
13: No i teraz oczywiście ja mam pretensje do polskich polityków, że ten podział niektórzy z nich chcieliby wzmocnić, ale tak samo mam pretensje do ukraińskich polityków, że ten podział podsysają. Uważam, że to jest absolutnie nie w interesie Polski, nie w interesie Ukrainy. Naprawdę, zagrożeniem jest Rosja. No i to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Więc po co nam tego rodzaju
1: awantury? A jak pan sobie tłumaczy to skalę polskiej reakcji? No, w głównym punkcie równego stoi pomnik, czyli stolicy Wołynia, tak? Stoi pomnik faceta, który był dowódcą UPA w czasie Wołyńskiego, w czasie rzezi. Stoi od wielu, wielu lat. Polska nie reaguje. Spokojnie to znosimy. Nie, może jakieś noty były tajemnicze, ale nic nie słyszeliśmy o tym, tak? I nagle pojawia się dużo mniejszy incydent, o dużo mniejszym znaczeniu. No, nazwanie jednej z bardzo wielu jednostek i tak dalej. I to wywołuje tak niebywały rezonans. Co się takiego z nami stało, u nas stało ostatnio, że tak reagują inaczej?
13: No myślę, że to doświadczenie znaczącej migracji z Ukrainy do Polski, to takie poczucie, że my z sercem na dłoni, że chcieliśmy pomóc i że tu nie ma odpowiedniej reakcji. Żeby było jasne, ja się z tym nie zgadzam, w tym sensie, że słyszałem wielokrotnie ze stron Ukraińców, Ukrainek będących tutaj w Polsce, ale też od przedstawicieli rządu podziękowania za to, jak przyjęliśmy, jak Polacy, Polki przyjęli Ukraińców w swoich domach po tej pełnoskalowej inwazji. Ale myślę, że to jest taka zawiedziona emocja, tak? Znaczy, zawiedzione nadzieje. Tak myślę i dlatego też myślę, że taka jest, a nie inna reakcja. Ale to pokazuje, jaki potencjał niestety mają sprawy historyczne. Jeżeli, to też chcę tak trochę poza tylko tą sytuacją, chciałbym to jasno powiedzieć. Uważam, że w Europie, w Polsce nie mamy dzisiaj przestrzeni na tego rodzaju awantury. My naprawdę jesteśmy w bardzo trudnej geopolitycznej sytuacji. I jeżeli będziemy dalej się dzielić, to nas nie wzmocni, a osłabi.
1: Zmieniamy temat. Czy minister Szeptycki powinien zostać w rządzie, czy nie?
13: Powinien. A dlaczego miałby nie być w rządzie, przepraszam?
1: No, tego domaga się opozycja.
13: Ma pan jakieś
1: zarzuty?
13: Tego
1: się domaga opozycja.
13: No, opozycja się domaga...
1: Premier jednoznacznie, o ile wiadomo, nie odpowiedział publicznie przynajmniej w tej sprawie.
13: Nie wiem dlaczego, nic mi nie wiadomo o tym, żeby wiceminister Szeptycki miał być odwoływany. Opozycja często domaga się odwoływania ministrów takiej...
1: Pytam o to pański partyjny kolega. To na czym miałaby polegać rozmowa pana Szeptyckiego z waszą szefową?
13: Ja nie wiem, jaka była rozmowa między nimi, natomiast wiem, że szefowa mojej partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w pełni wspiera Andrzeja Szeptyckiego, więc byłbym bardzo zaskoczony, jeżeli byśmy mieli tutaj jakieś inne rozwiązania. Nie spodziewam się i naprawdę sobie nie wyobrażam, żeby wiceminister Szeptycki był odwoływany, ponieważ apeluję o to Przemysław Czarnek i apeluję o to, używając argumentu, że Andrzej Szeptycki jest Ukraińcem i to go miałoby jako dyskwalifikować.
1: No to by było pokażające dla rządu rzeczywiście, gdyby uległ. Jeszcze raz zmieniam temat. Pan prezydent ma w niedzielę polecieć na urodziny pana Trumpa do Waszyngtonu. Czy ktoś z MSZ-u będzie mu towarzyszył?
13: No, na takie wyjazdy... To kancelaria prezydenta wysyła zaproszenia dla przedstawicieli rządu. Za każdym razem, gdy jest taka prośba, z prezydentem jedzie przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także na miejscu oferujemy wsparcie placówki.
1: Mhm. Ale jak rozumiem, nie wie pan nic o...
13: Nie wiem. No, bardzo często skład delegacji na takie wyjazdy się decyduje naprawdę w ostatnich dniach, więc jeszcze poczekaj.
1: Zwłaszcza, że wyjazd zdaje się być ad hoc też organizowany.
13: Ale to dobrze, że pan prezydent jedzie. To akurat ponad podziałami, chcę powiedzieć, dobrze. Trzeba
1: dobrze,
13: utrzymywać...
1: bo zobaczy fajne walki tam w Białym Domu.
13: Dobrze, bo trzeba utrzymywać relacje z administracją amerykańską.
1: ukraiński MSZ wystąpił w obronie pana Szeptyckiego. To ułatwia jego sytuację, czy utrudnia w Polsce?
13: Nie ma to żadnego znaczenia. Tu też dość brutalnie może chcę powiedzieć, że tak jak absolutnie nie wyobrażam sobie, żeby Przemysław Czarnek dyktował rządowi, kto będzie wiceministrem, kto nie, to tak samo sobie nie wyobrażam, żeby jakiekolwiek inne rządy nam dyktowały, kto będzie wiceministrem, kto nim nie będzie. Więc nie ma to żadnego znaczenia. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której w Polsce wiceminister jest od wołowany tylko z tego powodu, że ma pochodzenie ukraińskie. To jest naprawdę bardzo proste. Takie... Nie wiem, czy się pan spodziewał innej odpowiedzi, bo taki widzę grymas zaskoczenia. Znaczy, ciężko mi się to wypowiedzieć inaczej, mniej jednoznacznie. No
1: to jest to fantastyczne paliwo dla polskich nacjonalistów, prawda? Którzy będą teraz biegali i powtarzali, o proszę, mówiliśmy, że to jest reprezentant ukraińskich interesów, prawda? I teraz zastanawiam się, wie pan tak dyplomatycznie, ale to pan jest ekspertem, czy polski MSZ broniłby jakiegoś polskiego ministra polskiej narodowości, polskiego pochodzenia w rządzie innego kraju, gdyby miał kłopoty?
13: Ja się zajmuję głównie komentowaniem jednak postępowań polskiego rządu i o tym mogę mówić, co my robimy, co
1: takie
13: nam się
1: rzeczy?
13: nie robimy takich potrzeba? Rzeczy. Nie wiem. No, oczywiście wypowiadamy się na temat mniejszości polskiej w innych państwach, czy sytuacji społeczności polskiej w innych państwach, więc ciężko mi spekulować. Natomiast no, nie jest to standardowe działanie, ale tak jak powiedziałem, nie ma ono żadnego znaczenia z perspektywy podejmowanych decyzji. Tak jak Czarnek nie będzie nam dyktował, tak samo żaden inny rząd nie będzie nam tutaj decydował o tym. To jest naprawdę bardzo proste.
1: Bardzo dziękuję. Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych Polska 2050 był naszym gościem. Dziękuję, panie, polskie nazwisko.
13: Jednak dziękuję się bardzo bardzo się cieszę z tego, że Polska jest różnorodna. I życzę państwu miłego dnia.
1: Za chwilę informacje, a po informacjach Daria Gosek-Popiołek, posłanka i wiceprzewodnicząca klubu Lewicy, kandydatka na prezydentkę Krakowa.
17: Reklama.
18: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
19: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa. Media Expert.
20: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Bo z Media Expert taniej masz.
22: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
23: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
24: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
25: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
26: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
27: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Jest ósma. Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Takie pytania uważam za skandaliczne, ksenofobiczne i przypominające gorsze czasy polskiej historii. Mówił w poranku TOK FM wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki z Polski 2050. Odniósł się w ten sposób do zapowiedzi posła Janusza Kowalskiego, który chce prowadzić kontrolę poselską we wszystkich ministerstwach, pytając, ilu Ukraińców w nich pracuje. Nie prowadzimy żadnej ewidencji narodowościowej w urzędzie, mówił wiceszef MSZ-u. W południe zbiera się Krajowa Rada Sądownictwa w nowym składzie. Kilka tygodni temu Sejm wybrał nowych członków KRS, by odpolitycznić tę instytucję. Stało się to przy udziale środowiska sędziowskiego. Dziś KRS powinna wybrać swojego nowego przewodniczącego. Będzie to prawdopodobnie Dariusz Zawistowski. Ceny ropy naftowej na rynkach paliw rosną po kolejnej wymianie ognia na Bliskim Wschodzie pomiędzy USA a Iranem. Waszyngton grozi, że będą kolejne ataki, jeśli Teheran nie podpisze porozumienia. Na stacjach w Polsce z kolei dzisiaj ceny są niższe niż wczoraj. Litr benzyny 95 piątki kosztuje nie więcej niż 5,92, benzyny 98, 6,56, a oleju napędowego 6,43. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody.
10: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: Na razie Polska w alertach. Cała wschodnia połowa kraju objęta jest ostrzeżeniami przed burzami lub silnym deszczem. Najchłodniej będzie miejscami na północy i w rejonach podgórskich, tam maksymalnie od 13 do 15 stopni. Na pozostałym obszarze termometry pokażą od 15 do 20.
10: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest czwartkowy, uwaga, czwartkowy poranek w TOK FM, 2:08 w tej chwili. Jest już z nami Daria Gosek-Popiołek, posłanka, wiceprzewodnicząca klubu Lewicy i kandydatka na prezydenta, na prezydentkę chyba, nie wiem, czy prezydenta?
17: No urząd jest urząd prezydenta miasta. Aha. Krakowa.
1: Czyli kandyduje pani na urząd prezydenta i będzie pani prezydentką.
17: Panie redaktorze, ja uważam, że feminatywy są ważne, ale też nie mam tutaj zamiaru toczyć bitwy.
1: Nie, szkoda czasu, oczywiście. To jest bitwa na dziesiątki lat pewnie. Ale jak rozumiem, Gosek, Popiołek to są polskie nazwiska.
17: Tak, tak, są polskie, aczkolwiek rzeczywiście jakbyśmy zaczęli zaglądać głębiej, to być może i pojawiłoby się jakieś brzmiące niepolsko nazwisko.
1: No jakby poszperać pod kołdrami Kowalskich, to też by było, że coś się okazało, czego byśmy czego on by nie chciał zobaczyć. No,
17: ja powiem, że jestem zaskoczona, że w 2026 roku pojawia się temat rozmowy, który toczyliśmy w latach chociażby 20.
1: No, w 20 też był luzik. W 30 20
17: wieku. Tak.
1: Bo to jest ta atmosfera Kowalskiego. Można nas oglądać na YouTubie. Przypominam Państwu, to ważne, bo pani nasza gościni nie ma żadnych strasznych rogów, piór, skrzydeł. Ogólnie wygląda tak jak wszyscy Polacy, mam wrażenie, wyglądają. No ale można się upewnić, jakby pan Kowalski na przykład miał wątpliwość, prawda, to w każdej chwili może zajrzeć. Tak sobie żartuję, ale to chyba jest jakiś poważniejszy problem, mam wrażenie.
17: I ja myślę, że to, co się dzieje, to nie jest tylko i wyłącznie dyskusja o nazwiskach, bo ta emocja, ona przenosi się niżej, ona przenosi się do naszych gmin, ona przenosi się do szkół naszych dzieci, na podwórka i takie taka próba różnicowania wszystkich osób, które tworzą nasze społeczeństwo, no po prostu będzie miała złe konsekwencje i będzie wpływała na wszystkie aspekty naszego życia.
1: A czy myśli pani, że ludzie się zarażą tym czarnkizmem, tym kowalskizmem, przepraszam wszystkich państwa kowalskich, bo to jest jakiś wyjątkowe nieszczęście, że tak radykalne coś wiąże się z tak popularnym nazwiskiem. No ale trudno.
17: Ja myślę, że ta emocja i to przyzwolenie na tego typu sformułowania, na szukanie Ukraińców, jak rozumiem, w instytucjach publicznych, no to jest wskazanie trochę i początek budowania takiego poczucia, że wrogowie są wśród nas, wrogowie są w naszym społeczeństwie, wrogowie pracują tuż obok, no a od tego tak naprawdę nie dzieli nas zbyt wiele kroków w stronę jasnego wskazywania tych osób, które powinny nie pełnić swoich funkcji, powinny nie być częścią społeczeństwa. To zarysowanie wrogów potrzebne jest najwidoczniej Prawu i Sprawiedliwości w czasie kampanii, zbliżającej się kampanii w roku 2027, ale ono jest niesamowicie destabilizujące i de facto zwiększa przyzwolenie na przemoc w życiu codziennym.
1: No to już tych aktów przemocy wobec Ukraińców mamy w ogóle mniejszości. Mamy coraz więcej. To już widać nawet w takich informacjach masowo docierających. Ale czy pani zdaniem coś z tym można zrobić? Poza tym, że pani to potępiła, przed chwilą pan Niemczycki, wcześniej pan Kuprianowicz, ale czy ma te emocje zatrzymać?
17: Ja myślę, że tak. To znaczy, tak jak język prawicy kształtuje debatę, tak samo ten język równości, język solidarności, język równości powinien po drugiej stronie równie mocno wybrzmieć, bo on również ma wpływ.
1: No, wczoraj super zareagował w Sejmie pan Czarzasty, bo muszę powiedzieć, że bardzo mi się to podobało. Było i wyważone, i celne, i w ogóle bez niepotrzebnych żartów, prawda? Super. Ale no, to w Sejmie, tak?
17: To w Sejmie, ale to również może, jakby my też również jesteśmy, nie tylko my politycy, ale również my obywatele i obywatelki. My też możemy to robić, my też możemy reagować, kiedy słyszymy wyzwiska skierowane w stronę jakiejkolwiek mniejszości. Możemy uczyć nasze dzieci, że to nie ma znaczenia. Możemy, widać to też w programie nauczania, który też również zaczyna dostrzegać tę tematykę. Wiem, że robią to nauczyciele i nauczycielki, więc tak, to wymaga oczywiście pracy. Wiemy, jak też działają media społecznościowe, wiemy, jak te media społecznościowe są zorganizowane wokół polityków prawicy i jak one wpływają też na opinię publiczną.
1: Jak są napędzane przez rosyjskie trole, też nie chcę też paranoi rosyjskiej wisiać, ale
17: bez wątpienia, wszystko, co nas różni, co przyczynia się do jakiejś nagonki na Ukraińców, jest w interesie Rosji. A to jest sprzeczne z naszym interesem.
1: No tak, interes Rosji nie jest naszym interesem.
17: Nie.
1: Przynajmniej nie zawsze. No dobrze, ale gdyby pani została prezydentem Krakowa, to co by pani mogła zrobić w tej sprawie?
17: No przede wszystkim w Krakowie mamy programy dotyczące integracji cudzoziemców. One są dosyć rozwinięte. Mamy program Otwarty Kraków. Kraków również jest miejscem, w którym działa i funkcjonuje duża społeczność ukraińska. Mamy fantastyczny festiwal teatralny, który organizuje jedna z fundacji działających na rzecz dialogu i wymiany kulturalnej między Polską a Ukrainą i społecznością ukraińską. Mamy też te akty symboliczne, jak wtedy, kiedy zawisła na magistracie flaga ukraińska. I myślę, że taki jasny sygnał, który wysyła się Ukraińcom, ale również i wszystkim mniejszościom w Polsce. Jesteście tutaj u siebie. Znaczy, Polska jest na tyle duża, nasza flaga jest na tyle pojemna, jeżeli mogę użyć takiej metafory, że naprawdę zmieścimy się pod nią wszyscy. Polska nie jest krajem monokulturowym. Kraków nie jest takim miastem. Mamy bardzo dużą społeczność ekspatów i to jest nasza siła. I o tym powinni pamiętać wszyscy i mam nadzieję, że to będzie również jeden z elementów dyskusji w czasie tej zbliżającej się kampanii.
1: No ta kampania się zapowiada pasjonująco, bo tych kandydatów już jest koło 10 w sumie.
17: Ja liczyłam 11, ale możliwe, że, 10, ale możliwe, że się przeliczyłam.
1: No tak. No są oczywiście kandydaci egzotyczni, jak pani Schreiber na przykład, prawda, tacy, no, można powiedzieć, żartobliwi, ale są też kandydaci bardzo, bardzo, bardzo poważni. Myślę zwłaszcza o pani Monice Piątkowskiej i o Łukaszu Gibale, który jest no, taką postacią w Krakowie, wyrasta na taką no, PSMO Kawawelskiego.
17: Tak? No rzeczywiście Łukasz Gibała jest obecny od wielu, wielu, chyba już nawet dekad w tej krakowskiej polityce. W 24 roku przegrało 5000 głosów. No i zapewne będzie startował ponownie.
1: To z kim pani by chciała być w drugiej turze?
17: Panie redaktorze, to są tak nieprzewidywalne wybory, nie tylko z uwagi, na czas. I ja przypomnę, że w 2024 roku ten przyjęty powszechnie Kraków za konserwatywny wybierał de facto między dwoma raczej progresywnymi kandydatami, czyli Aleksandrem Miszalskim i Łukaszem Gibałą.
1: I to więc mówi posłanka Lewicy, to zwracam uwagę.
17: Dlatego użyłam to progresywnie z takim lekkim zawahaniem, ale generalnie każdy z nich miał jakieś elementy takich progresywnych, zielonych polityk w swoim programie, więc ja myślę, że nie jest do końca, jakby nie da się przewidzieć, jak będzie wyglądała ta druga tura, ale oczywiście ja będę o nią walczyła.
1: To bardzo, bardzo dobrze, że będzie pani, walczyła, ale wie pani, pytanie zasadnicze, które ja sobie zadaję, jest takie. Czy Miszalski przegrał dlatego, że popełnił błędy w rządzeniu? No,
17: przepraszam.
1: To tylko telefon. Że popełnił błędy w rządzeniu, wiadomo, strefa czystego transportu i tak dalej, opłaty za komunikację. Czy przyjął złą strategię, wzywając do bojkotu, co się sprawdzało bardzo dobrze, dopóki nie było takiej wyrazistej polaryzacji, jaka dziś jest, i elektoraty były mniej zdyscyplinowane, no a teraz przestało się sprawdzać, to już drugie miasto, w którym się nie sprawdziło, dlatego, że po prostu cały elektorat tej drugiej strony polaryzacji posłuchał i poszedł, no i wiadomo, że prawie wszędzie jest go więcej niż 30%, więc te referenda będą ważne.
17: Ja myślę, że to jest bardzo, że jakby obydwa elementy są tym, co złożyło się na przegraną Aleksandra Miszalskiego. Ta podwyżka cen biletów i przede wszystkim likwidacja biletu 20-minutowego była tym, co również zburzyła jakąś część wyborców, czy to lewicy, czy to Koalicji Obywatelskiej. Bo
1: ale nie poszli zagłosować.
17: Nie poszli w części, dlatego że uznali, że widocznie generalnie ten obraz Aleksandra Miszalskiego nie był do końca taki zły.
1: Znaczy, za odwołaniem Miszalskiego było mniej osób niż za kandydaturą pana
17: tak,
1: Gibały.
17: Jest to paradoks tych mechanizmów, które rządzą referendum. Ja też myślę, że też duża część tej komunikacji wokół bojkotu referendum była dosyć nieuczciwa. To znaczy trzeba było jasno mówić o tym, jak wyglądają mechanizmy, ale jednocześnie takie trochę szantażowanie mieszkańców, mówienie, że tutaj bojkotem obronimy demokrację, to nie była prawda. To znaczy trzeba było jasno i uczciwie mówić, ale już nie nadawać temu tego wyższego poziomu obrony obrony demokracji.
1: No, ale może po prostu to była taktyka fajna w XX wieku, a nie działająca w XXI. No.
17: Być może tak jest. Być może też zadziałało to, że, nie wiem, mógł sobie pozwolić na udział, ale jednocześnie widzimy, że na przykład w Sopocie Jacek Karnowski zachęcał swoich zwolenników do pójścia do referendum, chociaż to był 2008 rok i nie było mediów społecznościowych aż tak rozwiniętych.
1: No tak, i wygrał.
17: I wygrał.
1: I wygrał, no. Więc może nie zawsze ten bojkot jest dobrym pomysłem i czas, żeby strategzy partyjni sobie to zaczęli uświadamiać. A jak sobie radzi Stanisław Kracik? No w końcu były burmistrz Mistrzejowic, o ile pamiętam, czyli miejscowości nieporównanie mniejszej od Krakowa, jako komisarz w Krakowie.
17: No przede wszystkim to, co teraz się dzieje, to jest trochę zawieszanie bądź odwoływanie obietnic, które składał Aleksander Miszalski w czasie tej kampanii okołoreferendalnej.
1: Słusznych obietnic, czy nie?
17: Nie wiem, czy budowa toru wyścigowego w tak zadłużonym mieście jest słusznym
1: to
17: postulatem.
1: Chodzi o konne wyścigi, czy samochodowe?
17: Nie, samochodowe.
1: Formuła 1?
17: Chyba nie aż tak, ale... Ale było to zaskakujące uderzenie pod koniec kampanii referendalnej.
1: Jak przepalić pieniądze po prostu?
17: No to też było, odbyło się bez konsultowania z tymi osobami, które mieszkają w okolicy, więc to było
1: czyli
17: dosyć kontrowersyjne.
1: Czyli Kracik słusznie to odwołuje, tak?
17: Myślę, że tak. Kraków jest generalnie w dosyć trudnej sytuacji. Nie mamy przyjętego planu ogólnego, czyli takiego strategicznego dokumentu, który określa poszczególne funkcje w obszarach miasta. Wokół tego jest bardzo dużo sporów także i kontrowersji także związanych z tym, że pewne rozstrzygnięcia są bardzo, bardzo sprzyjające różnym deweloperom. Więc no, trochę czekamy na te wybory także po to, żeby ktoś wziął naprawdę odpowiedzialność za miasto, a nie tylko nim administrował, bo to jest teraz funkcja pana prezydenta Kracika.
1: No, ja mam wrażenie, że trochę pan premier Tusk bierze odpowiedzialność teraz za miasto, wystawiając Monikę Piątkowską, która mówi, że co prawda miasto jest zadłużone, ale pieniądze na metro się znajdą.
17: Pieniądze na metro na pewno się nie znajdą w budżecie Krakowa i to jest coś, co jest absolutną podstawą. My potrzebujemy bardzo dużego dofinansowania, a właściwie przejęcia dużej części budowy metra, bądź przez budżet centralny, bądź uruchomienia funduszy europejskich. Ja liczę, że ministra Pełczyńska-Nałęcz tutaj zadba o to, żeby w czasie tych negocjacji, tej zbliżającej się perspektywy finansowania unijnego, te pieniądze na metro się znalazły, bo bez tego po prostu metro nie powstanie.
1: A rzeczywiście potrzebne jest w Krakowie metro?
17: Metro jest projektem rozwojowym. Metro będzie wspierało Kraków za 10-15 lat, bo widzimy, jak miasto się rozwija. Natomiast problemem metra jest to, że już teraz usuwamy niezbędne inwestycje, na przykład inwestycje w nowe linie tramwajowe, bo czekamy na metro. Jak metro się pojawi, no to już nie będzie tej potrzeby, tej linii tramwajowej. Po pierwsze, to nie jest prawda, bo widzimy, że Warszawa ma pokrywające się odcinki różnego rodzaju transportu, i tego tramwajowego, i tego metra i również autobusowego. No poza tym ludzie nie mogą czekać 15 lat, żeby móc w godnych i sensownych warunkach wyjechać ze swojej dzielnicy.
1: A to metro jakby było, to kiedy by miało być?
17: Obecnie zostało jakby początek tej inwestycji przesunięty na 2030 rok. Obecnie trwają prace związane z badaniem gruntu odwiertami.
1: 2050, w sam raz dla Pełczyński i Nałęcz.
17: No ja mam nadzieję, że szybciej, ale tutaj zalecam taką dosyć daleko idącą ostrożność.
1: Czy pani ma wrażenie, że w tych wyborach coś, że te wybory coś w Krakowie zmienią, czy będzie szło tak, jak idzie od bardzo wielu lat?
17: No ja myślę, że tak. Myślę, że te wybory są dla mieszkańców bardzo istotne. Po 22 latach prezydentury Jacka Majchrowskiego chcieliśmy zmiany. Przyszedł Aleksander Miszalski i ta zmiana chyba nie była odpowiadająca potrzebom mieszkańców. I to są ważne wybory. Są wybory o Krakowie, ale też o takich drobnych rzeczach. Czy będzie bilet 20-minutowy? Czy podczas remontów parków będą uwzględniane potrzeby wszystkich? Po prostu. I pan redaktor już pokazuje, że koniec czasu,
1: rozpędziłam.
17: Tak,
1: bo państwo czekacie na informacje i musimy na chwilkę ustąpić miejsca, a potem będą komentatorzy Mateusz Macyjny, Anna Wojciuk i Jakub Majmurek. Zostańcie z nami, bardzo dziękuję.
17: Dziękuję bardzo.
0: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kto zwalcza ból?
8: Voltary!
4: Kto?
8: Voltary!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank PKO S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank PKO S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 8.21, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Przedterminowe wybory w Krakowie są nieprzewidywalne, ale będę walczyła o drugą turę, mówiła w poranku TOK FM Daria Gosek-Popiołek, kandydatka Lewicy na urząd prezydenta miasta. Wybory są potrzebne, bo stanowisko w wyniku referendum stracił Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Wśród powodów jego przegranej w referendum Gosek-Popiołek wymienia podwyżkę cen biletów, komunikacji miejskiej, ale też niewłaściwą strategię wzywania do bojkotu plebiscytu. Teraz informacja dla kierowców. Droga Krajowa numer 70 w miejscowości Arkadia pod Łowiczem jest zablokowana. Doszło tam do zderzenia ciężarówki z busem. Jedna osoba zginęła, a 5 zostało rannych. Policja kieruje ruch na objazdy lokalne. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Amerykańscy meteorolodzy ostrzegają Nowy Jork przed niebezpiecznym załamaniem pogody. Nadchodząca fala upałów połączona z gwałtownymi burzami przyniesie temperatury odczuwalne sięgające 39 stopni Celsjusza, gradobicia, lokalne podtopienia, a nawet ryzyko wystąpienia tornad. Niebezpiecznie może być tam do soboty.
9: A teraz informacje sportowe. Mateusz Stanicki, zapraszam. Meczem Meksyku z RPA rozpocznie się dzisiaj 23. edycja piłkarskich Mistrzostw Świata. Po raz pierwszy zmagania o puchar odbędą się z udziałem 48 drużyn, co oznacza, że do wyłonienia zwycięzcy konieczne będą aż 104 mecze zamiast 64 jak do tej pory. Na początek o 21.00 jeden z gospodarzy, Meksyk, podejmie Republikę Południowej Afryki, a imprezę organizują też USA i Kanada. A piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała u siebie z Nigerią 2-1 w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Cristiano Ronaldo wystąpił w pierwszym składzie i rozegrał 64 minuty. Grali też Anglicy, którzy pokonali Kostarykę 3-0. Hubert Hurkacz przegrał z Węgrem Martonem Fuksowiczem 6-3, 6-7, 6-7 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych z Hertogenbosch. Do drugiej rundy awansował za to Kamil Majszak, który wygrał z Finem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6. Był to przy okazji rewanż za niedawny mecz w Anglii.
10: Graliśmy wcześniej w niedzielę, więc doskonale wiedziałem, czego się spodziewać. Wiedziałem, że będzie to bardzo trudne spotkanie. Tam przegrałem 6-7, 7-6, 6-7. Tutaj też rozegraliśmy 2 tiebreaki. Na szczęście tym razem ja wygrałem finalnego. Mecz ogólnie stał na wysokim poziomie, obory graliśmy dobrze.
9: Majszak w drugiej rundzie zmierzy się dziś z Australijczykiem Jamesem McCabe'em. 19-letnia Anastazja Kuś czasem 51 sekund i 64 setne poprawiła rekord życiowy i wygrała bieg na 400 metrów podczas meetingu World Athletics Continental Tour w Marsylii. Drugie miejsce zajęła Annabel Medina Ventura z Dominikany. Trzecia była Justyna Święter-Setić. Wynik Kuś to najlepszy w tym sezonie rezultat w Europie wśród juniorek. Na koniec wracamy do piłki nożnej. West Ham United, który spadł z angielskiej Premier League, oficjalnie poinformował, że nie przedłuży kontraktu z Łukaszem Fabiańskim. 41-letni były bramkarz reprezentacji Polski w minionym sezonie był w kadrze zespołu, ale wystąpił tylko w jednym meczu ligowym. W informacjach sportowych to wszystko. Przed nami prognoza pogody.
8: Od 13 do 15 stopni, tak, to nie żart, ale tylko miejscami na północy i w rejonach podgórskich. Na pozostałym obszarze termometry pokażą od 15 do 20 stopni. W wielu regionach możliwe dziś jeszcze przelotne opady deszczu i burze.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: pana Czarnka, pana Kowalskiego. Fantastyczna, chyba najładniejsza, jaką widziałem, replika pana Czarzastego na te szowinistyczne wybryki. I mam wrażenie, że nic dobrego na horyzoncie w tej sprawie nie widać. To znaczy nie widać opamiętania, nie widać żadnych hamulców, które ja przynajmniej nie widzę, żadnych hamulców, których można by skorzystać. Im dalej ta radykalna prawica się posuwa w swoim szowinizmie, nacjonalizmie i tak dalej, tym dalej przesuwa się na prawo centrum polityczne, prawda, które jakby dbało, żeby się za bardzo nie odróżnić od tych radykałów, prawda, i PiS, i Koalicja Obywatelska za nim. Cała scena w tę stronę szowinistyczną jakoś płynie. Jak wy to czytacie właściwie? Czego się po tym spodziewacie? Panie profesor Wojciech, może.
1: Jest prawda, że to jest niezwykle trudna sytuacja, natomiast ja akurat uważam, że tutaj rozwiązanie nie jest w Polsce, tylko że jest potrzebny jakiś gest ze strony ukraińskiej i tak jak jest cała wiedza o negocjacjach, mówi, że w momencie, kiedy jest klincz negocjacyjny, oni nie są się...
0: w Polsce. Zanim tak, w ogóle to ale, UPA się
1: panie
0: pojawiło...
1: redaktorze, tak, ale problem polega na tym, że ten gest Zełenskiego naprawdę jest fatalny pod tym względem, że on odcina tlen w Polsce tym wszystkim środowiskom, które tych wartości, o których tutaj rozmawiamy, bronią i daje tren sterydy wszystkim tym, którzy są przeciwni. I to pokazują badania opinii publicznej, że niestety ten nastrój jest po stronie jednoznacznie antyukraińskiej. I moim zdaniem naprawdę to jest super potrzebne, wracając do tego, jak się wychodzi z klinczu negocjacyjnego. Ja nie sądzę, że można się wycofać. Ukraina może się wycofać z nazwania brygady w ten, a nie inny sposób. I zwykle wyjściem jest zaproponowanie czegoś zupełnie innego, czegoś z innego poziomu, innego rodzaju gestu symbolicznego. Trudno mi powiedzieć, co by to mogło być, ale uważam, że by było bardzo potrzebne. Wtedy to by oczywiście dało tlen wszystkim tym, którzy myślą bardziej tak jak my i by pokazało, że... Bo tutaj problem polega na tym, że tak jak powiedział pan minister Niemczycki, że to nie jest tylko ksenofobia, ale że naprawdę moim zdaniem wiele Polaków na takim poziomie relacji międzyludzkich ma poczucie, że bardzo dużo zrobiło i że te gesty inaczej wyglądały 10 lat temu, kiedy nie mieliśmy tego doświadczenia przyjmowania do swoich domów, pomagania i tak dalej. I myślę, że sporo osób pomyślało, że coś się jednak zmieniło w tych relacjach. Że weszliśmy na poziom jakiejś przyjaźni, której pewnych rzeczy, że jest pewna delikatność też w przyjaźni.
0: No tak, ale cały czas w głównym placu Równego stoi, sam w jednym z głównych miejsc Równego, stoi pomnik pana Klaczkiskiego, tak, dowódcy u pana Wołyniu w czasie rzezi, tak?
1: Fakt społeczny w Polsce.
0: To też nie było faktem społecznym, dopóki ktoś nie zrobił z tego faktu społecznego, bo to jest, mi się wydaje, i tych takich pomników, takich miejsc w Ukrainie od lat jest wiele, ich przybywa, nie ubywa. I nagle taka rzecz, bo akurat prezydent Nawrocki zaskoczył. No, tak mi się wydaje. Jakub?
2: Że oczywiście jest tak, że te na emocje społeczne, one są z jednej strony rzeczywiste, ale z drugiej strony one też są indukowane przez aktorów politycznych i jak gdyby podsycaniem antyukraińskich nastrojów zajmuje się istotna część sceny politycznej, która z jednej strony podąża za emocjami społecznymi, ale z drugiej strony te emocje społeczne w pewien naturalny sposób wzmacnia. Czy w ogóle na przykład Wołyń był w Polsce jakąś taką istotną kwestią poza środowiskami rodzin wołyńskich 15 lat temu, czy on był faktem społecznym, czy on był czymś, co było jakąś taką bolesną raną przeżywaną przez całe społeczeństwo. No ja nie mam takiego wrażenia. Była pewna...
0: Może niesłusznie zresztą.
2: Może niesłusznie. Była rzeczywiście wiedza o tych wydarzeniach, ale te wydarzenia nie były, tak jak dzisiaj są jednym z centralnych, jak gdyby, kiedy się dzisiaj jak gdyby przysłuchuje tym dyskusjom o Wołyniu, no to można odnieść wrażenie, że to jest jakaś taka po prostu centralna kwestia niezałatwiona polskiej historii, bez której załatwienia to w ogóle gdzieś tam Polska się nie może posunąć. No też nie, ja się zgadzam z tym, że to, co się stało na Wołyniu, było absolutną tragedią, że bardzo wskazane byłoby, by Ukraina też z tymi wydarzeniami się rozliczyła, że żądania na przykład ekshumacji, pragnienie ludzi, by wyjaśnić, gdzie leżą ich bliscy, pochowania i

0: oddania im należytej czci jest w pełni zrozumiałe, no ale też jednak wokół Wołynia zbudowała się pewna polityczna tożsamość, której jakieś 10-15 lat temu nie było i to też myślę trzeba tutaj uwzględnić, kiedy rozmawiamy na te tematy.
1: Ale ja myślę, że też nie zapominajmy o tym, że w ogóle polityka historyczna stała się znacznie ważniejszym elementem bieżącej polityki przez ostatnie 15 lat. Również z tego powodu, myślę, że trochę Jakub o tym wspomniał, z tego, że pojawili się tacy aktorzy polityczni, którzy zaczęli ją instrumentalizować. No pamiętamy, jakie były paradygmaty zajmowania się tymi tematami, te przysłowiowe 10-15 lat temu, jak strona liberalna często mówiła, zostawcie historię historykom. I przejeżdżał do Polski profesor Snyder i się oburzał i wyciągał pałkę przez rogi i mówił, nie róbcie tego, bo jak wy się tym nie zajmiecie, to się zajmie tym ktoś inny, tylko się zajmie w taki sposób, który dla was nie będzie ani korzystny, ani przyjazny, ani przede wszystkim nie będzie wspierał ustroju demokratycznego i debaty demokratycznej. I ty zapytałeś, Jacek, na początku, czy jak z tego wyjść, czy gdzie jest rozwiązanie i pani profesor mówi, że rozwiązanie nie jest w Polsce. Ja nie mam przekonania, że w ogóle istnieje jakiekolwiek rozwiązanie z tej sytuacji w tej chwili.
2: Czy idziemy do pogromów, wojny domowej?
1: Nie, nie idziemy do pogromów, tylko ja jestem sobie w stanie...
2: Czystek etnicznych, tego, co znamy sprzed 100 lat?
1: Wiesz, Jacek, ja się zajmuję polską polityką tylko i wyłącznie jako funkcją polityki europejskiej i bardziej patrzę, co się w tym momencie dzieje w relacjach polsko-ukraińskich, może mieć przełożenie na politykę europejską. 3 dni temu Europejska Rada Spraw Międzynarodowych opublikowała taki artykuł symulacyjny o tym, jak będzie wyglądać Europa, czy jak mogłaby według różnych scenariuszy wyglądać Europa i Unia Europejska, gdyby prezydentem Francji został Jordan Bardella. I tam jest taki wątek...
2: Czyli przedstawiciel nacjonalistycznej prawicy we
1: Francji. Tam jest taki wątek, który zakłada bardzo napięte relacje z Polską pod rządami premiera Przemysława Czarnka. Ale jedyną rzeczą, jedną z niewielu rzeczy, w których według tej symulacji Bardella i Czarnek byliby w stanie się dogadać, to jest spore wstrzymanie pomocy do Ukrainy i na przykład Polska mogłaby zamknąć swoje terytorium dla tranzytu broni i dla tranzytu jakiegokolwiek wsparcia humanitarnego na terytorium Ukrainy.
2: To dlatego Zeleński zaczynał budować relacje lepsze latając przez Kiszyniów.
1: A dziwisz mu się?
2: Na alternatywę. Nie, ale rozumiem teraz, że chodzi nie tylko o gest, ale być może o strategię.
1: Ale Ukraińcy, szanowni państwo,
3: czemu zatem wspiera Czarnka swoją polityką?
1: No tak, tylko Zeleński walczy o przeżycie swojego kraju, no więc nie winie go za to, że nie robi kalkulacji Czarnka.
2: Tak, ja myślę, że ktoś, kto ledwie dyszy resztką sił, nie powinien podlegać tak krytycznej ocenie, prawda? I takiej ocenie, jak
0: wszyscy. Jeśli chodzi o do czego to zmierza, no to oczywiście to jakby nie sądzę, by w Polsce były nastroje pogromowe. Nie mieliśmy do tej pory jakichś takich...
2: Ale nie czujesz, że to może iść w tę stronę, jak słyszysz tego posła Kowalskiego. Przepraszam za to zbitkę, poseł Kowalski, no ale taka jest rzeczywistość.
0: No oczywiście to, co powiedział poseł Kowalski, no to przywołuje skojarzenia z marcem 68. Co gorsze, jak gdyby no Kowalski dzisiaj jest posłem Roninem niezrzeszonym, szukającym sobie jakiegoś nowego politycznego miejsca i tutaj pewnie tego typu wypowiedzi, no to jest dobijanie się do obu konfederacji i takie właśnie patrzcie, jestem, też potrafię przywalić.
1: Wejście, i do dyskursu mediowego, wejście, bo mamy Krzysztofa Stanowskiego, który normalizuje dyskurs
0: linczowy. Ale nie tylko Krzysztof Stanowski, no przecież jak gdyby też pierwszą osobą, która uruchomiła w tej kwestii taką marcową retorykę, była jednak Dorota Gawryluk, więc gwiazda telewizji Polsat jak najbardziej głównonurtowej. Więc też dokładnie w tą samą retorykę włączył się Przemysław Czarnek, który nazwał ministra Szeptyckiego Ukraińcem obrażającym Polaków. No to też jak gdyby
2: Anna Maria Żukowska pisała na X-ie bodajże do pana Szeptyckiego,
3: Wy Ukraińcy, tak?
0: No to też jak gdyby biorąc pod uwagę skomplikowaną historię rodziny Szeptyckich jest też dosyć jak gdyby absurdalnym zaszufladkowaniem tej postaci. No i do czego to zmierza? Rzeczywiście to, czego ja się obawiam jako realnej możliwości, to jest to, że za rok w kampanii wyborczej czeka nas licytacja na to, kto się pokaże jako twardszy wobec Ukrainy.
1: Taką licytację mieliśmy w zeszłym roku.
0: Na pewno w ten sposób się będą licytować 3 prawice, czy 4, jeżeli powstanie jeszcze lista
2: Morawieckiego. Pytanie główne jest o centrum polityczne.
0: No i niestety obawiam się, że Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska pójdzie tu za emocjami, bo jedyna partia, która nie ma zachęt politycznych, zachęt politycznych dzisiaj. No a dlaczego, nie wiem, nagle na przykład, nie wiem, jak się Platforma zachowywała w sprawie Ukraińców, którzy przeskoczyli barierkę, w sprawie pana od Suma, w sprawie pana od Morskiego Oka? No to przecież tu nie chodziło o porządek społeczny, tylko chodziło o pokazanie Polakom, jesteśmy twardzi wobec Ukraińców, będziemy tutaj pilnować, by Ukraińcy przestrzegali prawa w sposób zdecydowany i twardy, i to jest odbieranie tlenu tutaj prawicy.
2: Ale wiecie co, jak pytasz dlaczego nie, no to ja mogę odpowiedzieć, no bo wierzę, że są także w Platformie Obywatelskiej ludzie na poważnych pozycjach, którzy znają książkę Ziblata, Partie Konserwatywne i Narodziny Demokracji, tak, gdzie on fantastycznie pokazał, że żaden faszyzm by w Europie nie doszedł do władzy w latach 30., gdyby nie to, że centrowe partie konserwatywne, takie jak Koalicja Obywatelska, może nawet mniej radykalne niż PiS, poparły faszystów w pewnym momencie i otworzyły im drogę do władzy. I że to jest doświadczenie takie, które mamy w świadomości, tego zdrady centrum na rzecz prawicowych radykałów i wiemy, mamy? Do czego to doprowadziło.
1: Bo ty masz, ja mam i my tutaj w studio mamy. Ja nie wiem, czy elity polityczne mają.
2: Odpowiemy na to pytanie zaraz po informacjach.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Pierwszy program gospodarczy. Od poniedziałku do piątku po 6.30 w TOK FM.
8: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo z Media Expert taniej masz.
14: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
16: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
17: Citroen.
18: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
4: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 8.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Uważam takie pytania za skandaliczne, mówił w poranku TOK FM wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki z Polski 2050, odnosząc się do zapowiedzi posła Janusza Kowalskiego, który chce prowadzić kontrolę poselską we wszystkich ministerstwach i pytać, ilu Ukraińców w nich pracuje.
6: Jestem przekonany, że nie prowadzimy żadnej ewidencji. Uważam takie pytania za skandaliczne, ksenofobiczne i przypominające te gorsze czasy polskiej historii.
4: Zapowiedź Kowalskiego, do niedawna członka Prawa i Sprawiedliwości, padła podczas wtorkowych obrad Sejmu, tuż po tym jak kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek zażądał zwołania Konwentu Seniorów, by wyjaśnić, tu cytat, dlaczego w rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków. Trybunał Stanu w trzyosobowym składzie po raz trzeci nałożył na byłą już przewodniczącą Trybunału Małgorzatę Manowską karę 3000 zł za niezwołanie posiedzenia pełnego składu tego Trybunału. Nowy przewodniczący Zbigniew Kapiński został zobowiązany, aby zwołać takie posiedzenie niezwłocznie. Premier Benjamin Netanyahu zwrócił się do mieszkańców Libanu, zapewniając, że Izrael nie walczy z ich państwem, ale z terrorystycznym Hezbollahem, który, jak ocenił, wziął Liban na zakładnika i na polecenie Iranu wykorzystuje jego terytorium do przeprowadzania ataków terrorystycznych na Izrael. Izraelski premier zapewnił, że chce pokoju z Libanem, by oba państwa mogły wspólnie się rozwijać. Wezwał Libańczyków, by przyłączyli się do Izraela, a od 2 marca prowadzi w Libanie wojnę przeciwko Hezbollahowi, w której do tej pory zginęło prawie 4 tysiące mieszkańców Libanu. Sekretarz stanu USA Marco Rubio stanie na czele amerykańskiej delegacji na meczu otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej USA-Paragwaj, który odbędzie się jutro na stadionie w Los Angeles. Rubio spotka się też z prezydentem Paragwaju, Santiago Penu. Departament stanu określił rozpoczynający się mundial jako przełomowy moment dla administracji Trumpa, podkreślając, że turniej zbiega się z obchodami 250. rocznicy niepodległości USA i ma zademonstrować amerykańskie przywództwo i gościnność na oczach globalnej publiczności. Pierwszy mecz otwarcia dzisiaj w Meksyku. Piłkarze tego kraju zmierzą się z drużyną z RPA. Mundial ma 3 gospodarzy. Oprócz Meksyku i Stanów jest jeszcze Kanada. Papież Leon XIV w 6. przedostatnim dniu podróży do Hiszpanii rozpocznie wizytę na Wyspach Kanaryjskich, gdzie nigdy nie był żaden jego poprzednik. Pierwszym etapem będzie Gran Canaria, a głównym tematem tego etapu podróży będzie migracja. Najchłodniej dzisiaj miejscami na północy i w rejonach podgórskich, tam maksymalnie od 13 do 15 stopni, na pozostałym obszarze termometry pokażą od 15 do 20. W wielu regionach możliwe jeszcze przelotne opady deszczu i burze.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Zibet. Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest czwartkowy, uwaga, uwaga, czwartkowy poranek w TOK FM, teraz 43 minuty po 8 i wracamy do rozmowy komentatorów. Profesor Anna Wojcik, Uniwersytet Warszawski, Mateusz Macyni, dziennikarz, współpracownik Gazety Wyborczej, tygodnika Polityka, Uniwersytet Civitas. Musisz to troszkę skrócić, Mateusz, bo nie będziemy mogli cię zapraszać, to cały program schodzi. I Kuba Majmurek, no wiadomo, krytyka polityczna, to jest proste.
17: Dzień dobry.
2: No i wracamy do tej tezy Ziblata, bo ja mam bardzo silne wrażenie, że problemem dziś nie jest to, że są, że jest Czarnek, że jest Kowalski i dalej jeszcze na prawo, tam już można by szukać, czyli że są radykałowie, bo oni zawsze są. Problem polega na tym, że do radykałów przesuwa się centrum polityczne, prawda? Bo jeszcze tam, nie wiem, 10 lat temu czy 15 mówiliśmy, że są dwie partie centrowe, jedna konserwatywno-narodowa PiS, druga liberalno-konserwatywna Platforma Obywatelska. Teraz one obie się przesunęły, mam wrażenie, w dyskursie, w słowach, bardzo daleko na prawo. I pytanie jest takie, czy to się może wyhamować. Mateusz, wracam do książki Ziblata, która jest moim zdaniem jedną z najmądrzejszych, jakie czytałem, takich analiz.
17: No, Daniela Ziblata zawsze warto cytować, moim zdaniem. On jeszcze też napisał w Foreign Affairs taki bardzo głośny artykuł Przestroga z Weimaru kilka miesięcy temu, który mówił mniej więcej o tym samym, nie? O normalizacji faszyzmu przez partie konserwatywne, głównie te partie chadeckie, które się wywodziły nomen omen z społecznej nauki kościoła papieża Leona. Znowu mamy papieża Leona, może ktoś by posłuchał tego.
2: I nawiązuje zresztą.
17: I nawiązuje, nie przez przez przypadek przyjął takie imię i nie przez przypadek się zajmuje takimi, a nie innymi tematami związanymi z sytuacją na rynku pracy i zmianami technologicznymi. Więc znowu apeluję, może by się wczytać to, co mówi papież, bo to są naprawdę mądre refleksje i mądre teksty. Natomiast ty się pytasz mnie, czy to ma swój koniec. No ja mam wrażenie, że pędzimy na ścianę, dlatego że wiele się dzieje takich procesów meta na świecie, politycznych, które pokazują rozkład tej prawicy właściwie wszędzie. Od Partii Republikańskiej w Stanach Zjednoczonych, przez Partię Konserwatywną, przy której się szorują po dnie, na prawicy brytyjskiej się dzieje jakaś licytacja na faszyzm i rasizm i nastroje antyimigranckie, czy prześladowanie białych Brytyjczyków. No i najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie ma chyba żadnej refleksji po tej stronie jakiejś takiej demokratycznej i konserwatywnej prawicy, że to jest po prostu ściganie się na radykalizm, który ma swoją ścianę, bo to nie jest tak, że możemy to spektrum polityki przesuwać nieskończenie daleko w prawo, bo w pewnym momencie dojdziemy do takiej przestrzeni, w której się już polityki za pomocą narzędzia wyborczego, narzędzia elektoralnego i legitymizacji demokratycznej nie da uprawiać, tylko po prostu przechodzimy w przemoc i agresję.
2: No i to jest doświadczenie sprzed 100 lat, prawda?
17: No kolejne to jest doświadczenie przez 100 lat.
2: Miały takie doświadczenie właśnie te 100 lat temu, że centrum przesuwało się na prawo i w efekcie już właśnie, jak mówisz, nie dało się uprawiać demokratycznej polityki, więc nie rezygnowano na rzecz różnych form dyktatury, prawda? Bardzo różne.
17: I tu ostatnie tylko słowo powiem, bo ty mówisz Zybrat. Partnerem naukowym Daniela Zybrata jest Steven Rywicki na Harvardzie, który z kolei stworzył tą fantastyczną koncepcję konkurencyjnego autorytaryzmu, tak? Czyli partii, które są w swojej ideologii niedemokratyczne, dochodzą za pomocą demokratycznego mechanizmu do władzy, a potem tak zmieniają zasady, żeby już nigdy nie odejść od władzy. Trochę to Orban chciał zrobić na Węgrzech, Erdogan w tym momencie w Turcji przecież całkowicie już zamknął system. Widzimy, że Trump i MAGA bardzo by chcieli zrobić to samo w Stanach Zjednoczonych. Średnio im idzie, ale to bardziej z powodu własnej niekompetencji niż tego, że brakuje im determinacji. No i właśnie pytanie, czy my też rękami takich polityków, jak politycy Platformy Obywatelskiej, którzy nie potrafią powiedzieć nie w tej licytacji na antyukraińskość w tej chwili, nie zmierzamy w kierunku takiego systemu, w którym na przykład PiS dojdzie do władzy za rok z haczykiem, zmieni na przykład kodeks wyborczy i będziemy znowu się babrać w jakimś takim antydemokratycznym szambie tak samo długo jak Węgrzy.
2: Pani profesor.
3: Ja to widzę trochę inaczej. To znaczy widzę to bardziej tak jak powiedzmy w czasie zimnej wojny, kiedy tym konkurentem dla demokracji był komunizm i to powodowało, że partie demokratyczne w krajach demokratycznych, partie bardziej prawicowe przechodziły bardziej na lewo. Z czego w Europie wyszło dużo dobrych rzeczy i w Stanach Zjednoczonych też. Keynesizm, państwo dobrobytu i tak dalej. Wiele zdobyczy tych zachodnich krajów też z tego się wywodziło. I dzisiaj jesteśmy w sytuacji też pewnej zimnej wojny polaryzacyjnej, tylko że ta konkurencja ideowa jest z prawicy i to powoduje, że jednak ja uważam, te partie, które starają się utrzymać demokratyczny ustrój, przechodzą na prawo, żeby być konkurencyjne. I nie uważam, że to jest kwestia tylko dyskursywna, że wrzucimy bardziej, powiedzmy, lewicowe ideały i że to zmieni sytuację, bo partie lewicowe są, ale problem polega na tym, że mają mało poparcia.
2: No i rzadko tożsamość, jeżeli chodzi o lewicowość, no, prawda? Bo się przesunęły do centrum.
3: No właśnie,
2: też.
3: Właśnie, więc ja uważam, że jakby ja nie jestem aż tak krytyczna wobec tych pewnego przejścia na prawo. Oczywiście uważam, że Platforma Obywatelska w pewnych aspektach moim zdaniem przekracza czerwone linie i tutaj jestem bardzo krytyczna wobec... Na przykład uważam, że jednak czasowe zawieszenie prawa do azylu, które właściwie nie ma żadnego...
2: Jest ponadczasowe
3: i w ogóle jakby zostało znormalizowane, jest bardzo problematyczne. Tak samo no, te różne gesty wobec Ukraińców, które tutaj Kuba wymieniał, uważam, że to nie jest konieczne. Natomiast pewne przejście w imię utrzymania demokracji i przyjęcie części tych postulatów prawicy, uważam, że jest niezbędne, bo inaczej te partie przestają być konkurencyjne, więc ja nie uważam, że to jest tylko, że można dyskursywnie zaproponować coś bardziej progresywnego i nagle odwrócimy ten trend. Tak jak i wtedy idea bardziej prawicowa po prostu nie była konkurencyjna, bo zagrożenie komunizmem, idee lewicowe bardzo przemawiały do społeczeństw.
0: Tutaj Tusk kontynuuje trochę, czy podejmuje bardzo podobną taktykę wobec radykalnej prawicy, jaką podejmuje Hadecja w krajach niemieckojęzycznych. To jest bardzo podobna taktyka do taktyki CDU-CSU wobec AfD, to jest podobna taktyka do taktyki austriackiej Hadecji wobec austriackiej Partii Wolności.
2: No ale widzimy, jakie są skutki, czy przejmujemy... wszędzie te ci źli zyskują.
0: Tu jest właśnie pytanie, czy to działa, czy nie działa, no bo z jednej strony są takie głosy, że gdyby nie ta taktyka CDU-CSU, to by AfD już po prostu miało o wiele silniejszą pozycję i byłoby w pozycji do tego, by tworzyć w Niemczech rząd. No a z drugiej strony są też takie głosy, że to właśnie Hadecja i centroprawica, podejmując część postulatów radykalnej prawicy, na przykład postulaty antymigranckie, legitymizuje je w mainstreamie, no i wytwarza u wyborców taką refleksję, no a może skoro nawet Hadecy o tych postulatach mówią, no to AfD nie jest takie złe i ma w niektórych kwestiach rację. My w ogóle mamy do czynienia w krajach zachodniej demokracji, a tym bardziej w krajach demokracji postkomunistycznych, gdzie te systemy partyjne są o wiele słabiej zakorzenione społecznie, mają o wiele krótszą, ciągłą historię niż w krajach Zachodu, z kryzysem tych tradycyjnych partii, bo jeżeli przyjrzymy się temu, co się dzieje w Europie Zachodniej, no to w kryzysie są zarówno partie tradycyjne i centroprawicy, partie wywodzące się z rodziny chadeckiej, czy z takiego właśnie umiarkowanego konserwatyzmu, jak i partie tradycyjnej, mainstreamowej lewicy, bo tak samo jak w kryzysie jest Hadecja, tak samo jest socjaldemokracja. No niewykluczone, że na przykład we Francji w przyszłych wyborach prezydenckich w drugiej turze zmierzy się Jordan Bardella, kandydat Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, czyli właśnie nacjonalistycznej, antysystemowej prawicy, z Jacquemem Mélenchonem, czyli kandydatem antysystemowej lewicy Francji nieugiętej. Tego typu dynamikę widzimy wszędzie. Tak samo jak z jednej strony prawica brytyjska jest zagrożona przez Reform i nową, jeszcze bardziej prawicową partię Restore UK.
2: To jest niesamowite, że te wszystkie nowe partie, one są, mają ten znak zawracania w nazwie, prawda?
0: Reform akurat to niekoniecznie jest zawracanie, no bo tak, można też reformować do przodu, a nie niekoniecznie do tyłu. No a z drugiej strony Partia Pracy jest zagrożona przez Zielonych, którzy przeszli takie pozycje ekopopulistyczne, gdzieś tam przejmując część elektoratu i część programu i retoryki Partii Pracy z czasów Korbina. Przez ten czas się wydawało, że Korbin zbuduje swoją partię, no ale ona się pogrążyła w jakichś takich dość groteskowych sporach frakcyjnych i chyba już ta czaszka się nie uśmiechnie. Więc to jest sytuacja w większości europejskich demokracji. Jakiś ten system polityczny dwudziestowieczny, który też opierał się na bardzo określonych realiach społecznych, na pewnej jak gdyby formule uspołecznienia.
1: No, ale też doświadczenia.
0: Zapośredniczonej przez społeczeństwo przemysłowe. No być może wraz z końcem społeczeństwa przemysłowego społeczeństwie znacznie bardziej zindywidualizowanym, gdzie coraz więcej reakcji społecznych jest zapośredniczonych przez media społecznościowe, no też będzie potrzebował jakiegoś nowego systemu partyjnego i my teraz widzimy, jak on się w bólach i często też dając bardzo szpetne symptomy się rodzi.
1: I jeszcze też zauważmy, że my cały czas trochę tutaj generalizujemy na
2: Mateusz
1: temat skrajnej prawicy, czy tej reakcyjnej prawicy, natomiast po drugiej stronie no, mamy szaloną niespójność, dlatego że jak rozmawiamy o takich partiach jak AfD, czy jak Nigel Farage i Reform, albo nawet Giorgia Meloni, no to prawica jest bardzo, bardzo skuteczna w uprawianiu polityki dużego namiotu, bo pomimo tych wewnętrznych różnic, nad którymi my się bardzo często nie wiem, krękamy, cieszymy się, że nie wiem, MAGA jest niespójna wewnętrznie, że ta koalicja zaraz pęknie.
2: Się pokłócą, tak.
1: No tak, ale koniec końców to są wszystko partie, które mają w mniejszym i większym stopniu jeden wspólny cel, którym jest destrukcja starego systemu, w którym one się czuły albo niereprezentowane, albo czuły się oszukane, albo stwierdziły, że nie są w stanie po prostu w konkurencyjny sposób osiągnąć jakiegoś sukcesu. A co jest po drugiej stronie? Jak ma powstać na przykład lewicowa międzynarodówka, której jakąś próbę w kwietniu podjęto, był pierwszy zjazd takich międzynarodowych ruchów progresywnych w Barcelonie, że był i Chris Murphy, i wicekanclerz Niemiec, i i Pedro Sanchez, jak my w Europie w tym momencie na Radzie Europejskiej mamy trzech lewicowych
17: przywódców. To jest premier Malty, to jest Pedro Sanchez i Mette Frederiksen. I z jednej strony mamy lewicowego premiera Sancheza, który chce przyspieszoną ścieżkę do obywatelstwa dla 500 000 nielegalnych imigrantów w Hiszpanii, a z drugiej strony mamy też socjalistkę Mette Frederiksen, człowieka roku Gazety Wyborczej, która chce zrobić ministerstwo deportacji.
3: I no, bo jest pionierką też tej,
17: jest mało tego, jest ciągle chwalona za to, również przez premiera Tuska w rodacji.
2: No tak, ale to...
0: I mamy Sancheza, który się sprzeciwia wydatkom na obronę i który ogólnie jak gdyby też jest sceptyczny wobec takiej nowej...
17: Ale jest dobry, bo się stawia Trumpowi.
0: Militaryzacji, jak on to nazywa, Europy. I z drugiej strony mamy Frederiksen, która jest jedną z tych przywódczyń, która tutaj ten nurt wzmacniania jak gdyby też europejskiej flanki na to popiera. No a jeszcze mamy też tutaj też się zastanawiałem, jakie wymienisz przywódców. No mamy też jeszcze Roberta Fice, który też się cały czas postrzega, chyba autodefiniuje jako polityk gdzieś tam wywodzący się z tradycji lewicowej. Do niedawna był przedstawicielem, do niedawna jego partia Smer była przecież częścią międzynarodówki socjalistycznej, ale została z niej wyrzucona. No i Fice jest tutaj przykładem jeszcze czegoś innego, mianowicie takiego jak gdyby trumpizmu, do którego się dochodzi z lewicy.
2: No a gdzie nas to prowadzi, to rozważenie?
3: Ja uważam, że kluczowe jest, żeby zrozumieć, o co im chodzi i żeby zaproponować... Ja osobiście jestem przekonana, że im chodzi o przywrócenie pewnych hierarchii społecznych i o to, żeby ludzie, którzy tracą na społeczeństwie, które jest bardziej egalitarne kulturowo, mobilizowanie tych wszystkich grup w oparciu o to, że obiecanie im tego, że ich status zostanie przywrócony, wyższy status społeczny. I moim zdaniem kluczowe jest zaadresowanie tej straty, którą część społeczeństwa ponosi w imię...
2: Czyli ludzie muszą coś zyskać, kiedy tracą.
3: Trzeba jakoś zrozumieć, jakby, bo właśnie, trzeba jakoś zrekompensować tą utratę statusu, na przykład mężczyzn. I to jest jakby trudny problem, ale nie można z tym... Trzeba to zrozumieć i w jakiś sposób zaadresować, a nie tylko piętnować.
2: Dziękuję bardzo za ten wtręt, bo też mam wrażenie, że odpowiedź nie polega na tym, że jak ktoś chce nacjonalizmu, to mówimy, nacjonalizm jest zły. Odpowiedź polega na tym, żeby zlikwidować źródła pokusy nacjonalistycznej, szowinistycznej, ksenofobicznej. No i to będzie nasze zadanie pewnie na najbliższe lata i polityków też. Czwartkowy poranek TOK FM wydawali Maciek Jarząb i Kuba Żebrowski. Program zrealizowała Liwia Prądzyńska. Ogromnie wam dziękuję. O 9:00 informacje TOK FM, po nich program Owczarek, na który za chwilę zaprosi państwa Cezary Łasiczka. Jacek Zakowski, do usłyszenia jutro.
19: Reklama.
20: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
21: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska sałata masłowa tylko złoty 79 za sztukę z Kaufland Card Extra. A arbus ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Tak, arbus ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
22: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
24: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 000, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Namawianie do bojkotu referendum w Krakowie było przyczyną porażki Miszalskiego, mówi w Tok FM kandydatka Lewicy na urząd prezydenta miasta. Po ukraińskiej winnicy nie będą jeździć używane autobusy z Kielc. Napięte relacje polsko-ukraińskie już nie tylko na szczeblu państwowym. Donald Trump grozi kolejnymi uderzeniami na Iran. Minęła dziewiąta, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Kandydatka Lewicy na prezydenta Krakowa wytyka błędy poprzedniemu prezydentowi Aleksandrowi Miszalskiemu. Polityk Koalicji Obywatelskiej stracił stanowisko w wyniku referendum. Za jego przegraną stały głównie błędy komunikacyjne, mówiła w poranku TOK FM posłanka Daria Gosek-Popiołek.
25: Część tej komunikacji wokół bojkotu referendum była dosyć nieuczciwa. Szantażowanie mieszkańców, mówienie, że bojkotem obronimy demokrację, to nie była prawda. Trzeba było jasno i uczciwie mówić, ale już nie nadawać temu tego wyższego poziomu obrony demokracji.
19: Do wyborów dojdzie prawdopodobnie w połowie września. Do tej pory start zapowiedziało 11 kandydatów. Z napięć pomiędzy Polską i Ukrainą najbardziej korzysta Kreml, mówił w TOK FM wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki z Polski 2050. Do eskalacji napięć polsko-ukraińskich doszło po decyzji prezydenta Ukrainy, by jednej z jednostek wojskowych nadać imię UPA. Reakcją polskiego prezydenta była zapowiedź odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
26: Podzielenie nas, Polaków i Ukraińców, wzmacnia Rosję. No to jest najważniejszy argument.
2: Rosyjska strategia od 400 lat.
26: No i teraz oczywiście ja mam pretensje do polskich polityków, że ten podział niektórzy z nich chcieliby wzmocnić, ale tak samo mam pretensje do ukraińskich polityków.
19: Prezydent Karol Nawrocki, choć dostał już opinię kapituły orderu w sprawie odebrania wyróżnienia Zełenskiemu, do tej pory nie ogłosił swojej decyzji. No a napięte relacje już mają swoje reperkusje. Kielce nie przekażą ukraińskiemu miastu winnica używanych autobusów. Jak informuje Anna Gmiterek-Zabłocka, w mieście doszło do politycznej awantury z Ukrainą w tle.
27: Winnica, która jest dla Kielc miastem partnerskim, poprosiła o przekazanie 15 wycofanych z eksploatacji autobusów. Po awanturze, która wybuchła, mer winnicy wycofał jednak swoją prośbę. Cieszy to przewodniczącego Rady Miasta Macieja Jakubczyka.
28: Jestem Polakiem i mam polskie wartości, szanuję polską historię i mam pewne wymagania.
27: W tle jest oczywiście historyczna awantura o decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Z tym związany jest również apel radnych Kielc do radnych Winnicy, by zmienić nazwę ulicy Stepana Bandery na inną, mówi Piotr Kisiel z PiSu.
29: Jeżeli chcemy, żeby młode pokolenie Ukraińców żyło z Polakami w zgodzie, nie może być sytuacji, że gloryfikuje się takie osoby jak Stefan Bandera.
27: Debata i głosowanie nad apelem do radnych z Winnicy dzisiaj na sesji Rady Miasta Kielce. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
19: W południe zbiera się Krajowa Rada Sądownictwa w nowym składzie. Kilka tygodni temu Sejm wybrał nowych członków KRS, by odpolitycznić tę instytucję. Stało się to przy udziale środowiska sędziowskiego. Dziś Rada powinna wybrać swojego nowego przewodniczącego. Kto nim może zostać, to wie reporter TOK FM Maciej Kluczka.
30: Nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa prawdopodobnie zostanie Dariusz Zawistowski, mówił w TOK FM senator i członek KRS-u Krzysztof Kwiatkowski.
31: Pan sędzia Dariusz Zawistowski był już przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Świetnie wykonywał te obowiązki. Ma bardzo duże uznanie w środowiskach międzynarodowych.
30: A przed nową radą ważne zadania. Między innymi próba powrotu do Europejskiej Sieci Rad Sądowniczych, z której polska KRS została wyrzucona w czasach rządów PiS.
31: My mamy prawie 1000 wakatów w sądach. My musimy jak najszybciej rozpocząć pracę. Będziemy się zajmować sprawami nominacyjnymi, awansami.
30: Głównym zadaniem KRS-u jest właśnie udział w procesie powoływania do zawodu nowych sędziów, ale w tej kwestii Rada musi liczyć na dobrą współpracę z prezydentem. Maciej Kluczka, TOK FM.
19: Teraz Bliski Wschód. Po drugiej nocy amerykańskiego bombardowania Iranu, Teheran przeprowadził serię ataków odwetowych. Celem były bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych w całym regionie. Te doniesienia zbiera reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
1: Irańczycy wystrzelili pociski na bazy w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie. To ostatnie państwo na kilka godzin całkowicie zamknęło swoją przestrzeń powietrzną. Wcześniej Amerykanie drugą noc z rzędu bombardowali różne cele w Iranie. Między innymi systemy obrony powietrznej, radary i jednostki dowodzenia. Eksplozje było słychać w różnych częściach kraju. Najsilniejsze ataki objęły południe. Prezydent Donald Trump nie wyklucza kolejnych uderzeń, by wywierać presję na reżim. No cóż, będziemy ich atakować i to atakować bardzo mocno. Trump stwierdził, że Irańczycy zapłacą wysoką cenę za, jak to ujął, zbyt długie negocjacje. A jedyne, co Teheran powinien zrobić, to usiąść do stołu i zacząć podpisywać dokumenty o porozumieniu. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
19: Polska rozwija się gospodarczo i militarnie, powinna być traktowana jak równy partner, stwierdzili wczoraj niemieccy posłowie podczas debaty w Bundestagu dotyczącej relacji między Berlinem a Warszawą. Postulowali rozbudowę połączeń kolejowych między krajami i utworzenie polsko-niemieckiego zgromadzenia parlamentarnego, a także funduszu dla żyjących polskich ofiar niemieckich zbrodni. 17 czerwca w Berlinie odbędzie się forum polsko-niemieckie z udziałem szefów dyplomacji obu krajów, Radosława Sikorskiego i Johanna Wadefula. Tego samego dnia ministrowie obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius mają podpisać dwustronną umowę o współpracy wojskowej. Za chwilę w TOK FM OFF, Czarek, wcześniej prognoza pogody.
4: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
19: Są ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami dla wschodniej połowy Polski. Początkowo będzie dużo chmur, później zacznie się przejaśniać. Nie za ciepło, od 15 do 20 stopni, chłodniej miejscami na północy i w rejonach podgórskich. Tam od 13 do 15.
4: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Sporo ostatnio rozmawiamy o artystach i o sztuce, o wsparciu podatników dla artystów i dla sztuki. Ale zanim sztuka stała się sztuką, a artyści stali się artystami, albo inaczej, zanim tak zaczęliśmy ich nazywać, to byli po prostu rzemieślnikami, a to, co dziś nazywamy sztuką, było po prostu rzemiosłem. A jaka dzisiaj jest sytuacja szkół czeladniczych, szkół rzemieślniczych i czy państwo, czyli w domyśle podatnicy, powinni ratować albo wspierać ginące zawody? I jakie to są ginące zawody? Moim gościem jest pani Priscilla Grzymek-Dębowska, założycielka i prezes zarządu Warszawskiej Szkoły Czeladniczej, twórczyni w pracowni Praska Jubilerka. Dzień dobry.
9: Dzień dobry panu.
7: Ginące zawody, czyli jakie?
9: Ginące zawody to takie zawody, które w dzisiejszej dobie edukacji nie mają kontynuacji. Nie mają kontynuacji w szkołach, nie mają kontynuacji w szerszym dostępie do edukacji, czyli na przykład zduństwo, na przykład kowalstwo, na przykład grawerstwo. Podobnie jest również ze złotnictwem, podobnie jest z ceramiką. To są zawody, które są częścią naszego kulturowego dziedzictwa, ale które w tej relacji mistrz-uczeń właściwie nie mają kontynuacji.
7: To ja posłuszę się takim argumentem, który też padał w tej debacie o wsparciu artystów. No, że skoro jakiś artysta nie potrafi żyć z rąk własnej pracy, no to może powinien zająć się czymś innym. Czy ten argument też może być zastosowany co do zawodów, o których pani wspomniała? Czyli jeżeli zdun nie potrafi żyć z owoców własnej pracy, czy złotnik nie potrafi żyć z owoców własnej pracy, to dlaczego mielibyśmy taki zawód ratować?
9: Tutaj nie chodzi chyba o kwestionowanie tego, kto potrafi, a kto nie potrafi żyć z owoców własnej pracy. Chodzi o to, że jeżeli rozmawiamy o projekcie ustawy, w którym jest mowa o zabezpieczeniu socjalnym osób, które wykonują zawód artystyczny, tak, to powinniśmy pomyśleć również o rzemieślnikach. Rzemieślnikach, którzy są artystami, tak? W ich pracy również jest pierwiastek artystyczny. Są to rzemiosła trudne, tak? Są to rzemiosła, są to zawody, w których też bardzo często ci rzemieślnicy pracują w jednoosobowych warsztatach bez stabilizacji, jeżeli chodzi o płynność zamówień. Więc jeżeli dyskutujemy o tym, co tak naprawdę powinno być objęte projektem ustawy, to nie możemy ograniczać się do sztuki wyłącznie czystej. Nie możemy ograniczać się do sztuki, jaką jest literatura, teatr, muzyka czy sztuki wizualne. Ale powinniśmy też wziąć pod uwagę ten kontekst właściwie sztuki użytkowej, którą tworzą rzemieślnicy.
7: No ale szkoły zawodowe są finansowane przez samorządy, czyli krótko mówiąc, na końcu tego łańcuszka są podatnicy, którzy ze swoich podatków finansują szkoły zawodowe. Jaki inny rodzaj wsparcia jest potrzebny, albo czy to wsparcie, które jest wystarczające, czy potrzeba, nie wiem, więcej szkół, więcej programów, więcej nowoczesnego sprzętu, więcej czego?
9: Przede wszystkim jakby problem jest złożony, bo tutaj też nie chodzi o to, żeby teraz na wielką skalę dofinansowywać szkoły branżowe, jeżeli rzemiosło traci zainteresowanie, tak? Rzemiosłem jest tracone zainteresowanie w przestrzeni społecznej. Chodzi o pewną społeczną narrację, która od wieków, od wielu lat, tak? Może nie od wieków, ale od wielu lat obniżała prestiż pracy ręcznej i zawodów, które wymagały praktycznie umiejętności. Społeczna narracja koncentrowała się na zawodach akademickich, tak? Zawody rzemieślnicze traciły atrakcyjność. To, czego my potrzebujemy w tym momencie, to programów edukacyjnych, pokazujących, że rzemiosło to nie tylko praca, ale to też sztuka i przedsiębiorczość. Tak, żeby młodzi ludzie chcieli wybierać to rzemiosło, bo oni przez lata słyszeli, że prawdziwy sukces oznaczają studia, oznacza biuro, oznacza, nie wiem, być może praca w korporacji, a odejście w zasadzie od pracy fizycznej. I to jest w zasadzie bardzo szkodliwy mit, tak? Ponieważ rzemiosło wymaga inteligencji technicznej, estetycznej, przestrzennej, tak? I przedsiębiorczej. I nie każda inteligencja w takim uznaniu, w takiej perspektywie siedzi właściwie przy biurku. Więc jeżeli rzemiosło nie jest dofinansowywane, jeżeli w przestrzeni publicznej jest marginalizowane, no to nie możemy się dziwić, że młodzi niechętnie po nie sięgają, ponieważ jest tak naprawdę nieznane. Tak? To, czego my byśmy potrzebowali jako ludzie pracujący w rzemiośle artystycznym, to chociażby właściwie stypendia dla uczniów, dla mistrzów, tak? Może granty na warsztaty, może granty na narzędzia, może właśnie publiczne zamówienia u lokalnych rzemieślników, które dałyby właściwie jakąś ciągłość finansową, tak, w warunkach niestabilności, w warunkach takich, że mamy przecież dostęp do produktów masowej produkcji. No temu, właśnie. A nie.
7: No i tutaj na przykład pojawia się ciekawy wątek, bo wspomniała pani zamówienia u lokalnych rzemieślników. Oczywiście rozumiem, że mówimy o instytucjach państwowych w jakimś sensie, czy samorządowych. No i teraz czy taka komórka będzie mogła zamówić dlatego, że to jest lokalne, czy będzie musiała jednak rozpisać przetarg? A jeżeli tak, to być może znajdzie się dostawca, który towar, mówiąc kolokwialnie, znajdzie taniej poza Polską, pewnie produkowany masowo gdzieś daleko, hen hen, na wschodzie.
9: Oczywiście, że może tak być. Jeżeli będzie taki przetarg rozpisany i cena towaru produkowanego gdzieś tam na skalę masową będzie zawsze konkurencyjna dla rzemiosła. Ale rzemiosło nie może konkurować z masową produkcją ani ceną, ani skalą, ponieważ wartość rzemiosła leży zupełnie gdzie indziej. Leży w jakości, leży w trwałości, leży w tym, że jest to unikatowe, ale przede wszystkim leży za tym, leży też w tym, że za rzemiosłem kryje się zawsze autor, tak? Więc jeżeli my w tym momencie sprowadzimy wszystko do kwestii ceny, to przegramy rzemiosło i przegramy też jakość naszego otoczenia, bo rzemiosło to kultura.
7: No ale czy na końcu tego wszystkiego nie jest klient i pewne, powiedziałbym, zmiany społeczno-ekonomiczne? No bo im większa, zakładam, klasa średnia albo ta grupa najbogatszych, no to oczywiście też będą chcieli mieć produkty nie produkowane masowo, tylko właśnie ręcznie. Pytanie, czy sięgną po polskie produkty, czy po produkty wytwarzane w innych państwach, ale pewnie zawsze rzemieślnicze. No więc w jaki sposób zbudować modę na polskie rzemiosło? Czy jednak nie odeszliśmy od takiego centralnego planowania, gdzie to państwo decyduje, jakie gałęzie przemysłu, czy kultury, czy rzemiosła będą promowane i wspierane, na rzecz jednak wolnego rynku, gdzie to na końcu klient decyduje, głosuje swoim portfelem?
9: Na pewno tak jest i to jest słuszna uwaga, ale w tej możliwości wyboru nie chodzi o to, by zakazać masowej produkcji. Mhm. Chodzi o to, żeby ten wybór był i chodzi o to, by uświadamiać tak może na szerszą skalę, może uświadamiać tak, aby wdrożyć to rzemiosło, aby stało się ono jednak elementem polityki nie tyle kulturalnej, ale również edukacyjnej i gospodarczej, ponieważ nie jest ono sprawą wyłącznie środowiska. Jeżeli mówimy o tym, że jest to sprawa kulturowa, jeżeli mówimy o tym, że rzemiosło na przestrzeni wieków, na przestrzeni dziejów odgrywało bardzo ważną rolę w kształtowaniu kultury, no to nie możemy pogrzebać go w tym momencie na rzecz tanich produktów produkowanych na masową skalę. Świadomy klient będzie miał, świadomy odbiorca sztuki czy też rzemiosła artystycznego będzie miał właśnie taką świadomość, która pozwoli mu realnie wybierać, co ma wpływ, jeżeli zmienimy narrację społeczną, tak? Będziemy koncentrować się nie tyle na zawodach akademickich, ale również zawodach rzemieślniczych, zawodach branżowych i będziemy to robić na skalę szerszą i głośniejszą, no to liczę na to, że będzie to realny przyczynek do zmiany.
7: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Zastanawiamy się dzisiaj, czy i jak państwo powinno ratować ginące zawody albo rzemiosło. Gościem jest pani Priscilla Grzymek-Dębowska, założycielka i prezes zarządu Warszawskiej Szkoły Czeladniczej, twórczyni w pracowni Praska Jubilerka. Informacje Tok FM o 9.20, a po informacjach wracamy do programu Off Czarek.
0: Reklama.
3: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Dochodzi 9.20. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Szef MSWiA chwali się dużą akcją służb. Policja we współpracy ze Strażą Graniczną zatrzymała prawie 2000 osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia oraz 140 obcokrajowców przebywających w Polsce nielegalnie. W całej Polsce w akcji 8 i 9 czerwca uczestniczyło około 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej i 24,5 tysiąca policjantów. Według informacji policji wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane za najcięższe przestępstwa, w tym udział w zorganizowanych grupach przestępczych i ułatwianie nielegalnego przekraczania granicy obywatelom państw trzecich. Sejm ma dzisiaj wybrać sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Będzie to uzupełnienie wakatu po upływie 28 czerwca kadencji sędziego Andrzeja Zielonackiego. Grupa posłów Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Lewicy i Centrum zgłosiła Sławomira Patyrę. Grupa posłów PiS-u po raz siódmy zaproponowała kandydaturę Artura Kotowskiego. Izba rozpatrzy też rządowy projekt nowelizacji ustawy antymobbingowej. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej potwierdził wystrzelenie dronów i pocisków rakietowych w kierunku baz wojskowych w Kuwejcie, Bahrajnie i Jordanii. Ostrzał nastąpił w odpowiedzi na najnowszy atak USA na Iran. W Jordanii celem ataku były miejsca bazowania amerykańskich myśliwców F-35, F-15 i F-16, podał emigracyjny portal Iran International. Teheran ostrzegł również, że jego siły będą atakować każdy statek próbujący przepłynąć przez strategiczną cieśninę Ormus. Amerykański prezydent grozi kolejnymi atakami, jeśli nie dojdzie do porozumienia. Na początku tygodnia Donald Trump twierdził, że to jest możliwe w ciągu 2-3 dni. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że okupowana przez siły rosyjskie Zaporowska elektrownia atomowa na południowym wschodzie Ukrainy straciła całe zasilanie zewnętrzne na skutek ataku na podstację elektryczną. To już 19 przypadek utraty zasilania zewnętrznego przez te siłownie w Enerhodarze, największy tego typu obiekt w Europie. Dziś startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Ameryce Północnej. W turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku weźmie udział rekordowa liczba 48 drużyn, które rozegrają 104 mecze na 11 stadionach w ciągu 39 dni. Mecz otwarcia pomiędzy Meksykiem a RPA dzisiaj o 21:00. Najchłodniej będzie miejscami na północy i w rejonach podgórskich, tam maksymalnie od 13 do 15 stopni. Na pozostałym obszarze zobaczymy od 15 do 20. W wielu regionach możliwe dzisiaj jeszcze przelotne opady deszczu i burze. Zielona jest mapa smogowa, a to oznacza, że stacje pomiarowe nie notują przekroczeń poziomu pyłów zawieszonych. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra.
17: Ogłoszenie płatne.
18: Ekonomia długowieczności staje się jednym z kluczowych zjawisk wpływających na biznes, technologię i zachowania konsumentów. Żyjemy nawet o 20 lat dłużej niż poprzednie pokolenia, co wpływa na sposób pracy, styl życia i nasze potrzeby na jego różnych etapach. W Polsce osoby powyżej 65 roku życia stanowią już ponad 21% społeczeństwa i znajduje to bezpośrednie odzwierciedlenie w skali longevity economy, która na świecie osiąga już wartość około 28 bilionów dolarów. O tym, jak beauty tech i sztuczna inteligencja zmieniają przyszłość branży kosmetycznej, dlaczego Europa ma potencjał, by stać się liderem innowacji w obszarze longevity economy oraz jak rozwijać technologię przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa, posłuchamy w rozmowie z Walerym Goszerą, prezesem L'Oréal Polska i Kraje Bałtyckie. Do wysłuchania całości zapraszamy do sekcji Impact 2026 na tokfm.pl.
2: To było ogłoszenie płatne.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: W programie Owczarek rozmawiamy o rzemiośle, o kulturze i o tym, czy, a jeśli tak, to w jaki sposób państwo powinno wspierać zawody, rzemiosło. Gościem jest pani Priscilla Grzymek-Dębowska, założycielka i prezes zarządu Warszawskiej Szkoły Czeladniczej, twórczyni w pracowni Praska Jubilerka. Przyjrzyjmy się tym zawodom. Na przykład z Dun. Zdaje mi się, że ktoś, kto jest z Dunem, o przyszłość martwić się nie musi.
9: Pewnie ktoś, kto jest z Dunem, o przyszłość martwić się nie musi, to prawda, ale jeżeli odejdzie ostatni z Dun w regionie, to odejdzie nie tylko osoba, która buduje piece, ale odejdzie również osoba, która przechowuje wiedzę, która przechowuje umiejętności, warsztat, estetykę, umiejętność zbudowania, stworzenia niezależnego źródła ciepła. Więc o tym właśnie mówimy, że jeżeli nie będzie tutaj relacji uczeń-mistrz i nie będziemy jej na poziomie państwowym, tak w tej polityce, o której wcześniej wspominałam, dostrzegali, no to po prostu pogrzebiemy ten żywy element kultury.
7: A czy to nie jest raczej relacja zamiast uczeń-mistrz, to popyt-podaż? No bo jeżeli mamy z Duna, który nie musi się martwić o brak zamówień, no to dlaczegoż miałby odchodzić z zawodu, skoro pozostanie w zawodzie oznacza świetne życie, utrzymanie, realizację także artystyczną. Kowal, tak, kowal nam się może kojarzy.

0: dopóty mamy no właśnie i tę wiedzę przechowywaną i przekazywaną z mistrza na ucznia.
1: No to wie pan co, to nie jest tak, że ten Kowal i ten Zdun, chociaż bardzo bym chciała, to nie jest tak, że oni będą żyć wiecznie. Tak jak powiedziałam, jeżeli odchodzi ostatni Zdun w regionie i nie ma swojego kontynuatora, nie ma swojego następcy w sztuce, w miośle, no to zawód ginie. Podobnie jest z grawerstwem, tak? Podobnie jest z lutnictwem, podobnie jest z witrażem. Jeżeli ci ludzie nie będą mieli swoich kompetentnych uczniów, uczniów, którzy rzeczywiście godzinami chcą praktykować i powtarzać i uczyć się tego rzemiosła, no to te zawody zginą, bo nie będą miały kontynuacji. I dalej tutaj wracamy właśnie do tego tematu edukacji i prestiżu rzemiosła, do tego, żeby zmienić jednak społeczną narrację i koncentrować się nie tylko na akademii, nie tylko na zawodach technicznych, nie tylko na studiach wyższych, ale również na praktycznych umiejętnościach, ponieważ kultura zaczyna się właśnie od tych umiejętności. I nie mówimy tutaj już o relacji popyt-podaż, bo są rzemiosła, o których teraz pan redaktor powiedział, które dobrze prosperują, ale są też takie, które prosperują słabiej. A wiadomo, że za rzemiosłem też kryje się rzemieślnik, który czasami jest może bardziej wydajny, tak? Może bardziej zaradny, a czasami po prostu mniej, prawda? Ale jest na przykład świetnym nauczycielem. Jeżeli nie będziemy mówić o rzemiośle i wspierać go w narracji społecznej, to tak jak powiedziałam, pozwolimy je ogrzebać.
0: No dobrze, to spójrzmy też na te zawody i rzemiosło z punktu widzenia ekonomicznego. Czyli zakładamy, że jeżeli ktoś jest świetnym rzemieślnikiem i jest duży popyt na jego pracę, no to pewnie może funkcjonować doskonale. I pewnie nie na umowę o dzieło, tylko raczej jako przedsiębiorca. Jeżeli ktoś jest gorszym przedsiębiorcą, ale ma doskonałą wiedzę i jakąś łatwość dzielenia się tą wiedzą, no to przecież też jako przedsiębiorca może organizować i prowadzić kursy. No i tutaj jak gdyby jako przedsiębiorcy, rzemieślnicy, czy przedsiębiorcy wykonujący pracę, czy przedsiębiorcy uczący, konkurują z innymi przedsiębiorcami na rynku.
1: A co jeżeli ktoś jest świetnym nauczycielem, ale nie do końca przedsiębiorcą i nie potrafi sobie zorganizować kursu, nie jest biegły w social mediach, nie potrafi sobie stworzyć strony internetowej albo po prostu nie ma na nią funduszy? Taką osobą, takim rzemieślnikiem
0: no to już pani mówię, to może sobie znaleźć kogoś, kto za jakąś część wytworzonego dochodu tym się zajmie. No bo czy zajmie się tym podatnik w kwestii wsparcia, czy zajmie się tym prywatna osoba, no to rezultat jest taki sam. Rozumiem, że chodzi o to, żeby wesprzeć kogoś, tak? W tym, żeby lepiej prowadził swoją działalność, czyli żeby na przykład nie musiał zajmować się mediami społecznościowymi, żeby nie musiał zajmować się budową strony internetowej czy marketingiem. No, może się z tym zająć ktoś, kto razem z tą naszą hipotetyczną osobą stworzy działalność gospodarczą, albo może się zająć tym podatnik, który takiej samej osobie zapłaci.
1: Tak, ale cały czas wychodzimy mimo wszystko do punktu wyjścia, do tego, że jeżeli mamy wspierać artystów, tak, którzy mimo swojej artystycznej działalności, mimo swojej artystycznej pracy nie spełniają tego kryterium dochodowego, który pozwalałby im na to, by opłacili sobie składki, to my mówimy, że trzeba byłoby się w tym samym kontekście przyjrzeć rzemieślnikom i nie wykluczać ich. Dlatego, że teraz powinniśmy troszkę przeskoczyć do tej kategorii tego, czym ta sztuka jest. Tak? Jeżeli państwo, jeżeli ministerstwa kultury, ustawy, granty czy inne organizacje będą same sobie ustalały, co jest kulturą, co jest sztuką i zawężały tę sztukę do sztuki czystej i nie zauważały rzemieślników artystycznych, w których pracy bardzo często jest pierwiastek tego artyzmu, no to jest to strzał w kolano.
0: Tak, ja myślę też, że znaczy zgadzam się z panią co do

0: pewnej zasady, jak gdyby takiego podziału, kto jest artystą, a kto nie jest artystą. Zacząłem od tego, że zanim sztukę zaczęliśmy nazywać sztuką, a artystę artystą, no to wszyscy przecież byli rzemieślnikami, to zarówno kompozytorzy, jak i malarze, tak? To byli rzemieślnicy, którzy uczyli się fachu, którzy jak gdyby też przechodzili, czy też przychodzili do warsztatu, wyzwalali się, jako czeladnicy pracowali i potem sami zostawali mistrzami, tworzyli swoje pracownie i zatrudniali swoich czeladników. Ale ta debata o wsparciu artystów polega na tym, że są artyści, którzy no, mają zamówienia pewnie aż od czasu do czasu i zastanawiamy się, czy to, co robią, jest na tyle ważne, że społeczeństwo będzie się składało na ich składki związane z późniejszym czerpaniem z emerytury, tak? Czyli krótko mówiąc, ten model, który oznacza wszyscy sobie odkładamy na emeryturę, działa tak jak działa, no bo wszyscy odkładamy, a w którymś momencie pojawiają się grupy, które nie odkładają i którym pozostali emeryci przyszli, fundują ich minimalną lub nie emeryturę, tak? Czyli mundurowi, czyli górnicy, czyli rolnicy, czyli duchowni. No i teraz nowy pomysł był taki, to jeszcze do tej grupy, którym będziemy fundować emerytury, dorzućmy niektórych artystów. Pytanie, czy potrzebujemy kolejnych grup, na które będziemy się składać, czy potrzebujemy programów, które będą pozwalały im dobrze albo lepiej funkcjonować, łatwiej wchodzić do zawodu, albo lepiej przetrwać wahania na rynku.
1: Dokładnie tak myślę, jak właśnie pan redaktor teraz powiedział. Same dopłaty są pomocą krótkofalową. Natomiast co zrobić, by rola tego artysty, czy rola tego rzemieślnika na rynku się umocniła? Czyli właśnie mówimy o tych postulatach, czyli mówimy o tych programach, o tych grantach na warsztaty, na narzędzia, tak? Może nawet jakieś lokalne centra ginących zawodów, gdzie ta pamięć o rzemiośle, o tych ginących zawodach, zarówno i praktyka, i teoria są przechowywane i propagowane. Więc nie można kwestionować, przynajmniej nie mnie jest oceniać, tak, kto powinien dostać dodatek do emerytury w postaci tych dopłat do składek zdrowotnych. Natomiast uważam, że jeżeli rozmawiamy o artystach i o sztuce, i projekt ustawy przewiduje, że o takie zabezpieczenie socjalne będą się mogły starać osoby, które tworzą w danych dziedzinach typu literatura, typu teatr, tak, typu muzyka, czy też sztuki piękne, to uważam, że powinniśmy dostrzec w tym wszystkim sztukę użytkową, która jest dziedziną sztuki czystej.
0: Nasz słuchacz, pan Krzysztof, zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt. Pewnie już nie zdążymy o tym porozmawiać, ale kwestie związane z nieuczciwą konkurencją ze strony gigantów. Trochę o tym mówiliśmy. To w różnych państwach jest rozwiązywane na poziomie legislacji. Nasz słuchacz jest producentem prawdziwych neonów szklanych i mówi, że bardzo dużo podróbek, dużo gorszej jakości przypływa do Polski na przykład z Chin i ta relacja podróbka i prawdziwe rzemiosło w żaden sposób nie jest na poziomie legislacyjnym kontrolowana. No, to oczywiście jest dużo szerszy wątek, któremu należałoby się także przyjrzeć, ale ponieważ program powoli dobiega końca, to bardzo pani dziękuję za rozmowę, za to, że znalazła pani czas i zwróciła uwagę na ważne aspekty rzemiosła, bo oczywiście to pełna zgoda, że myślę, że jeżeli stworzymy taką bardzo wyraźną granicę, że jeżeli jesteś, nie wiem, z dunem czy złotnikiem, to nie jesteś artystą, a jeżeli używasz papieru czy płótna i akryla, to tak, no to oczywiście chyba nie podążamy we właściwym kierunku. Pani Priscilla Grzymek-Dębowska, założycielka i prezes zarządu Warszawskiej Szkoły Czeladniczej i twórczyni w pracowni Praska Jubilerka była gościem. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: Informacje TOK FM o 9.40, już za kilka minut. Po informacjach program EKG i Patrycja Maciejewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Co dzisiaj w programie?
2: Będziemy rozmawiać o godnych zarobkach. I to nie byle kogo, o godnych zarobkach lekarzy.
0: Jeszcze godniejszych?
2: Właśnie nie wiem. Będziemy szukać odpowiedzi, gdzie jest ten punkt i co to znaczy godnie zarabiać. Aczkolwiek wydaje mi się, że ta polaryzacja, która teraz też w jakiś sposób wystąpiła w naszej kolejności audycji, dodatkowo zwiększa temperaturę tej dyskusji.
0: Tak, to ja włączam klimatyzację w studio w tym momencie i zapraszam państwa na informacje TOK FM, a po nich program EKG i Patrycja Maciejewicz.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej. 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
7: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 9.40. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. 24 osoby zasiadające w obwodowych komisjach wyborczych w Siedlcach podczas zeszłorocznych wyborów prezydenckich usłyszały prokuratorskie zarzuty. Dotyczą one nieumyślnego niedopełnienia obowiązków. Według śledczych podejrzani mieli nierzetelnie przeliczać głosy, co wpłynęło na wyniki i protokoły głosowania. Grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Po dwóch godzinach czasowego zamknięcia przestrzeni powietrznej Kuwait ponownie ją otworzył. Zamknięcie było reakcją na ataki Iranu, stanowiące potencjalne zagrożenie dla lotnictwa cywilnego w regionie. Teheran atakował amerykańskie obiekty wojskowe w regionie w odpowiedzi na wcześniejsze ataki sił USA. Resort spraw wewnętrznych Bahrajnu, również zaatakowanego nocą przez Iran, poinformował, że odłamki zestrzeliwanych pocisków spowodowały obrażenia u 11-letniej dziewczynki. Doprowadziły też do uszkodzenia budynków mieszkalnych. Łotewskie wojsko wraz z Amerykanami i Duńczykami buduje prototyp bałtyckiej linii obrony. To ciąg umocnień planowanych wzdłuż wschodnich granic trzech krajów bałtyckich. Jest budowana na zmodernizowanym poligonie wojskowym Selija w południowej Łotwie. Oprócz bunkrów i okopów postawione zostały już stanowiska pancerne oraz zapory, tak zwane zęby smoka, układane z ciężkich betonowych bloków, informują media. Prezydent Węgier Tamás Sulyok ocenił, że rząd Petera Modziora stwarza zagrożenie dla demokracji poprzez chęć zmiany konstytucji umożliwiającą premierowi usunięcie go z urzędu. Nazywanie prezydenta marionetką to poważny atak na urząd prezydenta, powiedział Sulyok, komentując kierowane regularnie pod jego adresem słowa premiera. Modzior wielokrotnie wzywał Sulyoka do rezygnacji, dając mu czas na złożenie dymisji do 31 maja. Zapowiedział, że w przeciwnym razie głowa państwa zostanie usunięta z urzędu. Za to prezydent Serbii Aleksandar Vučić planuje ustąpić ze stanowiska za 3-4 miesiące, a może nawet wcześniej. Dodał, że rozważa możliwość ubiegania się o urząd premiera. Na początku roku Vučić ujawnił, że przedterminowe wybory odbędą się pomiędzy październikiem a grudniem. Żądanie takich wyborów jest podnoszone przez protestujących w Serbii studentów od maja zeszłego roku. Moralność finansowa Polaków była przedmiotem badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Z raportu wynika, że coraz mniej badanych uważa, że długi należy oddawać. Obecnie twierdzi tak 88% z nas. W zeszłym roku odsetek ten wynosił 91%. W 2016 był jeszcze wyższy, bo wynosił 97%. Są ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami dla wschodniej połowy Polski. Początkowo będzie dużo chmur w całym kraju, później zacznie się przejaśniać. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 15 do 20 stopni. Chłodniej miejscami na północy i w rejonach podgórskich, tam od 13 do 15.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
2: Jest godzina 9.43, Patrycja Maciejewicz, dzień dobry. Ze mną w studio magazynu EKG pan Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dzień dobry.
12: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Czy lekarze jeszcze narzekają na pensję?
12: No, możemy powiedzieć, że w tej chwili lekarze zarabiają godnie. W końcu, po wielu latach w Polsce, kiedy ja jako działacz samorządu od ponad 20 lat zawsze musiałem narzekać na to, jak kiepsko w Polsce zarabiają lekarze, mogę w końcu z czystym sumieniem powiedzieć, że teraz zarabiają przyzwoicie.
2: Godnie, przyzwoicie to znaczy ile? Ile to, jaki to jest ten próg? Te 20 tysięcy to już jest godna pensja?
12: No tak jak mamy w tej chwili dane te takie konkretne mówiące, że ta średnia pensja lekarza na etacie to jest nieco ponad 20 tysięcy. Oczywiście my zawsze podkreślamy to, czego nigdzie się nie mówi od razu, czyli że te pensje lekarzy to przede wszystkim podawane są razem z dyżurami, czyli tak naprawdę z dodatkowymi godzinami pracy. Gdyby to były tylko pensje za sam czysty etat, to one byłyby dużo niższe, bo tutaj niestety bardzo duża liczba lekarzy w Polsce, szczególnie tych, którzy pracują w szpitalach publicznych na etatach, zarabia tyle, ile mówi ustawa o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Czyli w przypadku lekarza specjalisty to jest tam 1,45 średniej krajowej, czyli około 13-14 tysięcy. I to są pensje, które są podstawą do wynagrodzenia. A jeżeli lekarz pracuje więcej, a w szpitalach jest to konieczne, bo przecież opiekę musimy świadczyć 24 godziny na dobę, mamy 24-godzinne dyżury, to tych godzin pracy w miesiącu wychodzi dużo więcej niż 160, które obejmuje etat. A więc i to wynagrodzenie, które jest pokazywane wszędzie w mediach, wychodzi troszeczkę większe, ale za większą pracę.
2: Tak, zgoda. Natomiast też wiemy o tym, że te etatowe posady są jedną z form zatrudnienia lekarzy. Tak. I wiemy też, że nawet jeżeli lekarz pracuje na etacie, to on też może pracować jeszcze w innych miejscach i jest pomysł, by zbierać dane po numerze PESEL-u albo po numerze prawa wykonywania zawodu, by dowiedzieć się, ile tak naprawdę statystyczny, pojedynczy, bo domyślam się, że jednak nie chodzi o konkretną osobę z imieniem i nazwiskiem, lekarz zarabia. Czy pana zdaniem to jest dobry pomysł?
12: Tak jak mówię, bo każdy, niezależnie od tego, jaki ma zawód, czy no może poza kierowcami, którzy mają tachografy i nie mogą pracować więcej niż mówią przepisy, ale każdy inny pracownik może pracować w ramach jednego etatu, może pracować na półtora etatu, może pracować na dwa etaty i w zależności od tego, ile tej pracy będzie wykonywał, ile godzin będzie pracował, tyle będzie zarabiał. Więc pytanie, czy nam są potrzebne te dane w ten sposób, czy nam tak naprawdę potrzeba wiedzieć, jeżeli już koniecznie chcemy wiedzieć, ile zarabiają lekarze.
2: Jakie jest to wynagrodzenie? Chce to wiedzieć.
12: Tak, jakie jest to wynagrodzenie lekarza za normalny czas pracy, czyli za te 160 godzin w miesiącu.
2: Ale gdyby to było tak proste i rzeczywiście ci lekarze pracowali te 160 godzin i ten czas i to wynagrodzenie było właśnie proporcjonalne, to może by opinia publiczna nie domagała się tak szczegółowych informacji, zwłaszcza że dostajemy te incydentalne, pojedyncze informacje o przypadkach, kiedy lekarze zarabiają nie 20, ale powiedzmy grubo kilkakrotnie więcej, co nie jest takie miłe dla ucha przeciętnego słuchacza, zwłaszcza jak słuchaliśmy przed chwilą o tym, jakie problemy mają na przykład artyści na rynku pracy.
12: Ale gdyby to było takie proste i gdyby każdy lekarz pracował tylko jeden etat, to niestety system ochrony zdrowia w Polsce natychmiast by nam się załamał, ponieważ to, że my pracujemy na więcej niż jeden etat, pozwala utrzymać ciągłość opieki zdrowotnej, pozwala utrzymać w pracy wszystkie szpitale, wszystkie SOR-y, na których lekarze lekarze pracują zdecydowanie powyżej tych 160 godzin, ponieważ po prostu lekarzy w Polsce jest w tej chwili za mało, szczególnie lekarzy specjalistów.
2: Za chwilkę jeszcze do tego tematu chciałam przejść, ale zostajmy jeszcze na chwilę przy pieniądzach, bo zdaje się, że zgodnie z zapisami ustawy podwyżkowej Ministerstwo Zdrowia będzie musiało wyasygnować sporo więcej pieniędzy na podwyżki jeszcze w tym roku. Agencja Oceny Technologii Medycznych szacuje tę kwotę na 4,5 miliarda złotych. Dla przeciętnego lekarza jest to wzrost pensji około 9%. Dobre wyliczenia przytaczam?
12: Tak, mniej więcej tak jest to prognozowane, że około 9%.
2: Mhm. Płaca minimalna rośnie prawdopodobnie
12: około 1000 zł dla lekarza specjalisty, tak to jest wyliczone.
2: Chcę to zestawić z planowaną podwyżką, czy proponowaną podwyżką płacy minimalnej na przyszły rok, która ma wynieść 3%, troszkę powyżej inflacji. Pana zdaniem te pensje lekarzy nie powinny być indeksowane inflacją właśnie?
12: Znaczy, no w tej chwili mamy taki stan prawny w Polsce, że obowiązuje ta ustawa, jak pani powiedziała, podwyżkowa. Myśmy wiele lat o tą ustawę walczyli jako środowisko, ale nie tylko lekarskie, bo przypominam, że to dotyczy wszystkich zawodów medycznych, również pielęgniarek, ratowników, techników, laborantów i całe środowiska medyczne o taką ustawę, żeby te pensje w ogóle co roku się zwiększały, przez lata walczyliśmy. No oczywiście do dyskusji pozostaje zawsze, jaki ma być system tego zwiększania. Naszym zdaniem w tej chwili to, co jest, jest dla środowisk medycznych, powtarzam, nie tylko dla lekarzy, ale również dla tych innych grup zawodowych, no po prostu dobre.
2: A co by musiało się zdarzyć, żeby ta indeksacja została zmieniona? Musiałaby zostać zmieniona ustawa i wiem, że takie rozmowy się toczyły. Gdyby taka propozycja była na stole, państwo byście się na to zgodzili, poparli to, uznali, że skoro już te płace, jak sam pan powiedział, są już godne, to ta dynamika podwyżek mogłaby być bardziej urealniona do tempa wzrostu cen.
12: Czy tutaj bardziej to pytanie trzeba zadać tym, którzy w tych rozmowach, o których pani mówi, uczestniczyli, bo akurat samorząd lekarski nie jest stroną. Stroną w rozmowach o wynagrodzeniach były między innymi związki zawodowe. Oczywiście my współpracujemy z Związkiem Zawodowym Lekarzy i jesteśmy w stałym kontakcie. I tak jak pani mówi, te spotkania było kilka, zresztą media szeroko informowały, przekazywały, co tam się działo. I jak na razie do żadnego konkretnego porozumienia nie doszło. No i mamy w sumie sytuację taką, jaką mamy. To znaczy, że w lipcu spodziewamy się, że te obiecane ustawą podwyżki wejdą w życie.
2: Jeszcze raz zapytam, gdyby była taka dyskusja, gdybyście byli zaproszeni do rozmowy, to jakie byłoby stanowisko Rady?
12: Tak jak mówię, tutaj my stoimy na stanowisku, że wszyscy przedstawiciele zawodów medycznych powinni godnie zarabiać. Uważamy, że ta sytuacja zdecydowanie się poprawiła. Oczywiście musimy myśleć o tym, że cały czas inflacja, ceny, wszystko idzie naprzód, więc trzeba ten mechanizm podwyżkowy do przodu jakoś utrzymać i zapewnić, tak jak to jest zrobione. Natomiast co do samych zasad, no to tak jak sama pani powiedziała, trzeba siąść do stołu, trzeba rozmawiać, ale też obie strony muszą przedstawić jakieś konkretne propozycje.
2: Apel zatem do decydentów, by zaproszono Naczelną Radę Lekarską do tej dyskusji.
12: My jesteśmy zawsze otwarci na dyskusję o każdym temacie dotyczącym ochrony zdrowia.
2: Dobrze, to teraz właśnie chciałam podjąć temat dostępności lekarzy i w tym specjalistów, a może zwłaszcza specjalistów. Jak sam pan powiedział, jest ich niewystarczająca liczba, co oznacza, że muszą pracować w ponadwymiarowym czasie pracy. Dzięki temu zarabiają dużo. Ale jednocześnie samorząd lekarski skłania się ku działaniom, czy popiera działania, które ograniczają na przykład liczbę pracujących lekarzy z Ukrainy. To znaczy, żeby oni nie mogli pracować w takiej formie jak dzisiaj z powodu znajomości języka.
12: To od razu muszę przerwać sprostowanie. My nie staramy się ograniczyć liczby lekarzy z Ukrainy pracujących. My, mając zadanie ustawowe, sprawę stania na straży jakości wykonywania zawodu, my staramy się z rynku pracy wyeliminować tych lekarzy, którzy odpowiednich kwalifikacji do tego, żeby pracować w Polsce, po prostu nie mają. My uważamy, że polscy pacjenci zasługują na to, mają prawo do tego, żeby być leczeni przez lekarzy, których wiedza, ale również znajomość języka polskiego jest w odpowiednim stopniu zweryfikowana. W innych krajach, jeżeli ktoś chce pracować w medycynie jako lekarz, to jego znajomość języka musi być na poziomie zdecydowanie wyższym niż to B1, które w Polsce wymaga ustawa. My od początku protestowaliśmy, że B1 to jest zbyt niski poziom znajomości języka, żeby zapewnić, że lekarz zbierając wywiad z pacjentem dokładnie zrozumie to, co ten pacjent do niego mówi. No niestety nasze sugestie, żeby to było B2 albo C1, nie zostały wzięte pod uwagę, ale nawet to B1, które jest ustawą, część lekarzy z Ukrainy, pomimo długiego okresu czasu, kiedy było wiadomo, że trzeba będzie tą znajomość języka wykazać odpowiednim certyfikatem, no po prostu zlekceważyła, nie zrobiła, no i zgodnie z obowiązującym prawem, no po prostu straciła w tym momencie prawo wykonywania zawodu, to ograniczone czasowe prawo wykonywania zawodu w Polsce, które miała. My jako izby lekarskie musimy stać na straży tego, żeby lekarze, którzy leczą w Polsce, znali odpowiednio język polski i rozumieli to, co mówią do nich pacjenci, bo to może być niebezpieczne.
2: A wiecie, ile to może być osób?
12: No te dane cały czas się zmieniają. W tej chwili już okręgowe izby lekarskie wygasiły te czasowe prawa wykonywania zawodu kilkuset lekarzom. To ostatnio było ponad 280, teraz już może być troszeczkę więcej.
2: Mamy też takie stanowisko rady na temat przyszłych lekarzy. Mianowicie apelujecie, mówicie, że inwestowanie w kolejne transze studentów medycyny, powiększanie dostępności studiów medycznych spowoduje, że będziemy mieć niebawem nadmiar lekarzy. To gdzie jesteśmy tak naprawdę? Mam wrażenie, że to jest taki jakiś niespójny obraz. Z jednej strony mówimy, że ich jest za mało i ostrzegamy, że za 10 lat będzie ich za dużo.
12: Znaczy nie do końca tutaj, bo tak jak gdyby ten przekaz nasz został odebrany tak, jak my go przedstawiliśmy. Otóż mamy przykład na przykład takiej Hiszpanii w Unii Europejskiej, czyli kraju, który w pewnym momencie zdecydowanie zwiększył ilość studentów na kierunkach medycznych. I co się okazało, że nie wypełniło to niedoboru lekarzy w Hiszpanii, ale spowodowało, że Hiszpania stała się tanim dostarczycielem lekarzy dla pozostałych krajów Unii Europejskiej. Natomiast nasze obawy dotyczące otwierania nowych kierunków medycznych, to o czym pani mówi, nowych kierunków lekarskich, tak naprawdę dotyczą jakości kształcenia na tych kierunkach, ponieważ mamy uczelnie medyczne od lat, które działają, które mają odpowiednią kadrę medyczną, wykształconych profesorów, doktorów, docentów, mają zaplecze w postaci klinik, szpitali. Natomiast powstawały i ciągle jeszcze próbują powstawać kierunki lekarskie w takich miejscach, gdzie tego zaplecza, czyli tak naprawdę odpowiedniej kadry kształcącej nie ma. I my przeciwko temu protestujemy, żeby takie uczelnie nie powstawały.
2: Natomiast ja słyszałam wielokrotnie wypowiedzi między innymi prezesa, który mówił o tym, że jeżeli będziemy w tym tempie zwiększać liczbę studentów, to za 10 lat będziemy przekraczać wskaźniki referencyjne, czy też te najlepsze wśród krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o dostępność lekarzy na przypadających na 1000 mieszkańców, bo to jest taka miara. Ale rozumiem tak, ten argument o jakości kształcenia jest całkowicie zasadny, no bo jeżeli gwałtownie szybko zwiększamy studia, które przez wiele lat nie powstawały, bo były drogie, no to oznacza, że gdzieś ten koszt musiał zostać
12: ale ograniczony. Jeszcze jest drugie dno, bo też prezes mówiąc to zawsze dodaje, że będzie pewien problem, bo lekarzy będziemy mieli dużo, może nawet za dużo, ale będziemy mieli za mało pielęgniarek cały czas, ponieważ w tej chwili, no umówmy się, kto chce iść na medycynę, kto chce pracować w ochronie ochronie zdrowia, no to bardziej chętnie będzie wybierał kierunki lekarskie niż te zawody pomocnicze, technicy, laboranci i również pielęgniarki, i będziemy mieli dysproporcje.
2: I myślę, że to jest doskonały temat na kolejną rozmowę, bo dzisiaj musimy kończyć. Dziękuję serdecznie, pan Klaudiusz Komoc, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. W magazynie, porannym magazynie EKG to już wszystko. Za chwilę informacje o 10:00, a po nich wraca do państwa Cezary Łasiczka ze swoim programem Owczarek. Patrycja Maciejwicz, do usłyszenia.
0: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
13: Reklama.
14: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
16: Bo z Media Expert taniej masz.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
20: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
21: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
22: Barbara, kupiłem taniej!
23: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Tak zwana ustawa antymobbingowa dzisiaj w Sejmie. Od tego zaczynamy. Zaporowska elektrownia atomowa bez zasilania. Za Ukrainą kolejna niespokojna noc. Łódzcy studenci mogą liczyć na finansowe wsparcie. Więcej na ten temat za chwilę. Minęła 10. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Sejm rozpatrzy dziś rządowy projekt nowelizacji kodeksu pracy. Projekt zwany jest także ustawą antymobbingową. Według propozycji za mobbing uznane będą zachowania mające charakter nawracający, powtarzający się lub stały, które pochodzą od przełożonego, współpracownika, podwładnego, pojedynczej osoby bądź grupy. W projekcie uznano, że działania te mogą mieć charakter fizyczny, werbalny i pozawerbalny. W sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka. Macieju, ustawa antymobbingowa to oczywiście nie jedyny temat, którym zajmą się dziś posłowie.
5: Zgadza się. Drugim ważnym społecznie projektem jest ustawa karająca za tak zwany patostreaming, czyli za treści publikowane w internecie, które pokazują lub co gorsza propagują zachowania niedozwolone, na przykład picie alkoholu, przemoc, wylicza współautorka projektu, posłanka KO Monika Rosa.
6: Musimy tutaj skupić się na tych najpoważniejszych przestępstwach i na streamowaniu właśnie tych przestępstw, poniżanie, przemoc, wykorzystanie seksualne, ale także przemoc wobec zwierząt, czy też poniżające traktowanie innej osoby.
4: Macieju, no właśnie, Sejm pracuje nad tymi przepisami, a wczoraj na zaproszenie posła Łukasza Mejzy do Sejmu wszedł jeden z patostreamerów.
5: Zgadza się, to tak zwany Daniel Magical, który został już zresztą skazany i to nie jednym wyrokiem. Jeden dotyczy pobicia. Wszedł wczoraj na zaproszenie posła Mejzy, a tak to w TOK FM na gorąco komentowała posłanka klubu Centrum, Aleksandra Leo.
7: Tutaj mamy do czynienia nie tylko z patostreamerem, ale też trochę z patoposłem, bo tym zasłynął poseł Mejza. Nie tylko jest piratem drogowym, nie tylko zasłania się immunitetem, ale jest właśnie znany z innych awantur i rozrób, które prowokuje w Sejmie.
5: A z harmonogramu prac Sejmu wynika, że posłowie wybiorą też dziś nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, profesora Sławomira Patyrę.
4: A to był Maciej Kluczka, dziękuję. Zaporowska elektrownia atomowa straciła całe zewnętrzne zasilanie, poinformowała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. To już kolejny taki przypadek od rozpoczęcia rosyjskiej okupacji największego tego typu obiektu w Europie. Odcięcie zasilania spowodował atak na jedną z podstacji elektrycznych. Cezary Jaszczyk.
8: Za Ukrainą kolejna niespokojna noc. Z raportów armii wynika, że Rosjanie wystrzelili ponad 220 dronów i 2 Iskandery. Ukraińcy potwierdzili 9 trafień, między innymi w miasto Konotop w obwodzie Sumskim, które jest teraz odcięte od dostaw wody, prądu i gazu. Ale niespokojną noc znowu miała też sama Rosja. Ukraińskie drony trafiły w rafinerię na południe od Krasnodaru. Na terenie obiektu doszło do pożaru. Ukraińcy kilkukrotnie uderzyli też w Krym. W ostatnim czasie i tak sparaliżowany częstymi atakami.
9: Na wykonanie.
8: Plan naszych ukraińskich sankcji dalekosiężnych cały czas jest precyzyjnie wdrażany.
9: Absolutnie ci.
8: Komentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
4: Po 2 godzinach Kuwejt otworzył swoją przestrzeń powietrzną. Nad ranem władze lotnictwa cywilnego ogłosiły czasowe zamknięcie nieba ze względu na ataki Iranu. Teheran wcześniej informował, że będzie atakować amerykańskie obiekty wojskowe w regionie w odpowiedzi na wcześniejsze ataki sił USA. W polskich szkołach trudno znaleźć ucznia, który nie zetknął się z jakąś formą przemocy. Tak wynika z najnowszego raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która zbadała doświadczenia ponad 140 tysięcy młodych ludzi. W ciągu ostatniego roku aż 89% uczniów doświadczyło przemocy fizycznej lub tej w internecie. Najczęściej wskazywaną formą było wyśmiewanie i krytykowanie wyglądu, ale skala innych też jest duża, mówi współautor badania, socjolog Szymon Wójcik.
10: Ponad połowa uczniów doświadczyła bicia, prawie 1/5 takich sytuacji jak kradzież przedmiotów, czy napad przez grupę, czy bandę, więc takie rzeczy niestety też są dosyć powszechne.
11: Powinniśmy tak naprawdę inwestować w klimat szkoły, w rozwój empatii. Wiemy, że czynniki psychologiczne, takie jak empatia, umiejętność regulacji własnych emocji, to są te czynniki, które wpływają na wystąpienie agresji.
4: Dodawała socjolożka i także współautorka badania Joanna Kopecka. Co 10 uczeń nie wie, kogo prosić o pomoc. Co 3 z tych, którzy poskarżyli się dorosłym na przemoc, twierdzi, że nie spotkał się z żadną realną reakcją. Nawet 2000 zł miesięcznie mogą dostać tegoroczni maturzyści, którzy rozpoczną studia w Łodzi. To część jednego z największych takich programów w kraju, żeby zatrzymać młodych w mieście. Od 18 lat Łódź prowadzi program Młodzi w Łodzi. Chodzi o stypendia i płatne staże organizowane przez miasto, łódzkie uczelnie i lokalne firmy. A o aktualnym naborze więcej wie Bartosz Kądziołka.
2: O miejskie wsparcie, laureaci i finaliści olimpiad czy maturzyści z wynikami powyżej 90% mogą wnioskować do 18 września. A dlaczego warto? Mówi stypendysta Wojciech Hasse.
9: Zacząłem inwestować, odkładam na samochód.
2: Program Młodzi w Łodzi ma między innymi zatrzymać młodych w mieście, a jak dodaje stypendysta Maksymilian Munarczyk.
12: Wizja stypendium była jednym z ważnych argumentów za pozostaniem w Łodzi. Fakt otrzymywania takiego stypendium zdejmuje z nas konieczność poszukiwania jakiejś pracy zarobkowej, co bardzo często ciężko byłoby połączyć ze studiowaniem.
2: Z kolei nabór pracodawców, którzy chcą zaoferować płatne staże, również w ramach programu Młodzi w Łodzi, potrwać ma do końca sierpnia. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
4: W informacjach TOK FM ponownie słyszymy się o 10.20. Dziewiętnaście stopni na wschodzie to dzisiaj najcieplejsze miejsce w Polsce. W całym kraju dużo deszczu z nielicznymi przejaśnieniami.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: To jest program Owczarek, a gościem jest pani profesor Beata Morzejko z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, pani profesor.
14: Dzień dobry, dzień dobry.
13: Pani profesor szaleje, gdzie człowiek się nie odwróci, tam książka pani profesor opublikowana przez legendarne wydawnictwa.
14: Nie, to chyba tak aż nie jest. To książki, które współredaguje rzeczywiście. Coś się ma już niebawem jakoś połowie czerwca, czyli za chwilę ukazać w Rodliczu, tak, tak. Mhm.
13: Także jedną pani współredaguje, jedna to rozumiem jest też zbiór pani różnych autorów, artykułów na temat trudnego życia kobiet w średniowieczu, ale też przeglądając różne pani artykuły wpadają mi w ręce takie, które no, są interesujące niezwykle, ale może nie oczywiste dla wszystkich, bo pamiętam, że w jednym z artykułów badała pani cebulę i czosnek na wrakach.
14: Ach, to już dawny projekt, rzeczywiście. Projekt jakiś chyba może 15 lat już temu.
13: No.
14: To wynikało z moich takich zainteresowań związanych z historią taką naturalną jedzenia w Gdańsku i zostałam zaproszona do takiego projektu badania wraka miedziowca. Mamy tu taki wrak miedziowca z początku XV wieku. To był statek, który zatonął na Zatoce Gdańskiej, wychodząc z gdańskiego portu, a miedziowiec dlatego, że głównym ładunkiem była nie cebula i czosnek, tylko miedź. I on był odkryty, ten wrak był odkryty w latach 70., no ale wiadomo, że teraz są nowe technologie, więc rzeczywiście nowe badania 2009-2010, ekspedycja nawet cała. No i później się okazało, że tam gdzieś właśnie wśród tych warstw polenizny, bo przyczyną zatonięcia był pożar, że wśród warstw polenizny jest cebula i czosnek faktycznie. I troszkę się nad tym cebulą i czosnkiem pochylaliśmy. To był wówczas i obecnie pan profesor Waldemar Osowski, pani profesor Monika Badura, taka newralgiczna postać w tych badaniach, bo to jest pani profesor, która zajmuje się historią roślin w takim ujęciu botanicznym. Ona jest biolożką i właśnie była tutaj nam bardzo potrzebna w tym zespole, właściwie osobą wiodącą w tym zespole do rozpoznania tego, co znaleźliśmy, tak? Co tam jest w tej warstwie spalenizny. Właśnie się okazało, że to jest cebula i czosnek i nad tym się pochylaliśmy. Także tak, był taki artykuł w naszej twórczości.
13: No tak, ale to było dla mnie fascynujące, bo myślałem sobie, czy my go przywozimy, czy my go wywozimy, czy my nim gotujemy, czy to jest podstawa kuchni gdańskiej, czy też może jakiejś innej. Dlaczego to, a co na przykład z pietruszką? No pewnie już uschła.
14: Pietruszka pietruszka też była, ale tu dobrze pan redaktor dotknął tej pietruszki. Natomiast tak, jeżeli chodzi o cebulę i czosnek, to oczywiście w różne strony to mogło iść, bo wiemy, że były na przykład statki, które woziły, no nie wiem, gdzieś tam do Anglii nawet czosnek i cebulę.
15: Tak zwane czosnkowce. I cebulaki.
14: To możemy dla uproszczenia tak to nazwać. Ale też one były po prostu ważną częścią diety średniowiecznej. One i cebula i czosnek trafiały i na dwory królewskie i powiedzmy tak do wiejskiej chaty. Także rzeczywiście one odgrywały, te produkty odgrywały istotną rolę. Ja kiedyś też się przyglądałam kuchni Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuskiej i tam z rachunku wynika, że tam co któryś dzień to po prostu tą cebulę się kupowało i na stole obok kapusty się pojawiała. Ale pojawiała się też pietruszka. Także tu rzeczywiście myśmy się zastanawiali nad tym, na ile ten czosnek i cebula było właśnie cargo, tak? Czyli na ile to było wiezione jako towar na sprzedaż, a na ile być może było do wykorzystania w kuchni, ponieważ myśmy w tej kuchni marynarskiej, ale ponieważ myśmy mieli coś takiego, że tych znalezisk jest niewiele, tak? To są śladowe ilości, żeby słuchacze i słuchaczki nie myśleli, żebyśmy tam znaleźli jakieś skrzynie czosnku i cebuli, to nie, to są po prostu drobinki. Tak, oprócz tego tam był zresztą bobik znaleziony, były inne jakieś resztki.
15: Główka czosnku
14: to dobrze by było, tak, główka czosnku to dobrze. Znaczy, bo to są bardzo ciekawe właśnie takie znaleziska archeologiczne, dzięki na przykład, no niestety, takim nieszczęściom jak pożar, bo wtedy te warstwy spalenizny zapiekają, jakby mamy taki uśmażony trochę ten czosnek czy cebulę, dzięki temu możemy cokolwiek powiedzieć. Ale to są fascynujące badania na temat diety średniowiecznych mieszkańców. No właściwie wszyscy jesteśmy przed co drugim śniadaniem, to może powiem, że bardzo ciekawym miejscem pozyskiwania informacji o tym, co jedli dawni mieszkańcy Gdańska, są latryny gdańskie. I nie tylko. To po prostu latryna jako miejsce pozyskiwania materiału do badań różnorakich. To dzięki temu na przykład wiemy, że gdańszczanie średniowieczni jedli ogórki, bo w źródłach pisanych ich nie ma, a owszem w latrynach znajduje się pestki po ogórkach i tak dalej.
15: Ale czy jest pani pewna, że jedli ogórki, czy może na przykład używali ich do drinków?
14: No to pili czy jedli, to już jest osobna
15: kwestia.
14: Spożywali.
15: Nie imprezowali.
14: Spożywali. Czy gdzieś tam, no w tym miejscu pewnie nie, chociaż wie pan, panie redaktorze, to właściwie patrząc na to, co my z tych latryn, czy w Gdańsku, czy we Wrocławiu, co jest pozyskiwane, bo gdzieś tam we Wrocławiu albo w okolicach to jakieś kawałki nawet świętych pism znalezione, także tam, gdzie król chodzi piechotą, chodziło się z różnymi rzeczami, dziwnymi historiami. Na przykład właśnie w Gdańsku, w wielu, wielu miejscach na terenie Gdańska przy badaniach archeologicznych to też wyszło w latrynach, ale to potwierdzają nam bardzo ładnie źródła pisane. Jest bardzo dużo pestek po figach i te figi były importowane do Gdańska z Portugalii. Portugalia była takim głównym producentem wówczas fig. Był taki sezon zbiorów. Oni to potem suszyli i masowo wysyłali do Brugi, a z Brugi już statki, czyli no, dzisiejsza Belgia, wówczas Księstwo Burgundii, te statki szły do Anglii. Anglia była głównym odbiorcą, oni to na pudding używali, do puddingu, a odbiorcą, też sporym odbiorcą były miasta hanzatyckie, czyli między innymi Gdański. Rzeczywiście my mamy całą masę informacji o tym, że w ogromnych ilościach te figi przychodziły do Gdańska i trafiały nie tylko na zamożne stoły, ale też takie średnio zamożne, a nawet uboższe.
15: Tak, i tam nawet zdaje się, że w We Wish You a Merry Christmas tam się pojawia figi pudding.
14: Bardzo możliwe, bardzo możliwe. No, jakoś jest to długa tradycja. Natomiast tutaj, tu raczej one były po prostu jedzone, tu, czyli myślę o Gdańsku, były jedzone jako suszone. Ja kiedyś też temu się przyglądałam i gdzieś tam też mam jakiś pomysł na może jakąś książeczkę o tym, ale już nie zapowiadam koniecznie, tych moich książeczek.
15: Koniecznie, bo... pani profesor.
14: Koniecznie, tylko jeszcze poproszę trochę czasu, a właśnie pan redaktor łączy się ze mną w gorącym czasie, kiedy kończymy semestr i zaraz zaczynamy sesję. No ale wracając do tych fig, to jest rzeczywiście bardzo interesujący temat, bo można powiedzieć, że ona jest tutaj dość tania w Gdańsku, a już na przykład w Krakowie, gdzie było nią trudniej, jest dużo, dużo droższa. My z rachunków skarbowych podskarbiego Królewskiego, Chińczki z Rogowa, wiemy, z początku XV wieku, czyli czasy panowania Władysława Jagieły, wiemy, że figi i rodzynki są trzymane w skarbcu królewskim pod kluczem, żeby chyba nikt ich nie podjadał za często, a tak serio wiemy, że były kupione dla malarza, który miał po prostu, potrzebował obiektu, tam martwa natura i święci, i stąd kupiono figi. Także no, widzimy, że ten świat figi może być interesujący, nie tylko czosnku i cebuli.
15: To było ciekawe. Też chciałbym być takim malarzem królewskim, który by wstawał rano i mówił: dzisiaj rano będę malował martwą naturę pod tytułem Jajka po benedyktyńsku i latte, a jutro, a na obiad będę malował stek, więc bardzo proszę o martwą naturę.
14: Cudownie, prawda? I cały dwór po prostu postawiony na nogi, wszystkie tam służki, służące biegają i zdobywają gdzieś na rynku. Znaczy te figi tam bardzo możliwe, że dotarły via jakieś transporty czarnomorskie, przez kontakty czarnomorskie, bo tu Kraków miał dobre z kolei relacje ze Lwowem. Ale w Gdańsku wiemy, że one przychodziły właśnie drogą morską i w rachunkach ceł po prostu, które są bardzo dobrze zachowane w naszym archiwum państwowym w Gdańsku, mamy informacje, no po prostu są jakieś olbrzymie ilości tych fig, bo jest podawane, że na przykład na statku było, nie wiem, 2-3 łaszty, a łaszt to oczywiście łaszt łasztowi nierówny, ale to jest około 2000 kilogramów fig. Kto tyle dzisiaj je fig w Gdańsku? No to jest niesamowite. A biorąc pod uwagę, że mamy 20 tysięcy mieszkańców, no i teraz jest na przykład w sezonie przychodzi kilkanaście statków, na których są te figi, no to my mamy właśnie każdy sobie kilogram je, no to jest niesamowite. Ale albo na przykład mamy taki list z okresu wojny 13-letniej, czyli wojny polsko-krzyżackiej, kiedy już Gdańsk walczy po stronie polskiej, i wówczas są właśnie zamówienia dla załóg, które prowadzą oblężenie tych zamków krzyżackich, dla załogi gorsze figi, a dla oczywiście dowódców lepsze figi. Więc to było właśnie coś w rodzaju takich, czy ja wiem, chipsów dzisiaj, frytek, no wtedy ziemniaków nie było na rynku europejskim, więc a figa była kaloryczna, to już Rzymianie wiedzieli i tuczyli nią gęsi.
15: Czyli czy stąd się wzięło powiedzenie figa z makiem, z pasternakiem?
14: No właśnie nie wiem. To jest temat do podrążenia i dlatego nie mogę jeszcze skończyć tej książki, póki nie będę tego wiedziała. Ale serio, oczywiście stosowano na przykład na statkach Europy Zachodniej, czyli tam, gdzie mamy statki śródziemnomorskie, tam prawo morskie regulowało, bo była taka regulacja, że kapitan musi załodze podawać napoje, no oczywiście napoje procentowe też, czyli wino, i jak mu się skończy wino winogronowe, to może pędzić wino właśnie z fig, z fermentowanych fig, więc też takie wino, a poza tym jeszcze figa była oczywiście, i tu na ten trop naprowadziła mnie kiedyś przy rozmowach też pani profesor związana z właśnie Wydziałem Biologii, pani profesor Małgorzata Latałowa, właściwie nasze zainteresowanie tymi dawnymi, mówię nasze, czyli tutaj tego zespołu gdańskiego z Uniwersytetu Gdańskiego, zaczęło się od prac pani profesor. Ona mnie naprowadziła na trop, że ten syrop, już kończę, ten syrop był podawany, taki syrop podawany dzieciom na ból gardła, nawet jeszcze medycyna współczesna tego używa.
15: To proszę nie kończyć, tylko zatrzymać tę myśl, a wrócimy po informacjach. Pani profesor Beata Morzejko, informacje, po nich wracamy.
16: Reklama.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM. Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 10.21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Kierowcy, droga krajowa numer 70 w Łódzkiem jest zablokowana po wypadku busa z ciężarówką. Zginęła tam jedna osoba, 5 innych trafiło do szpitali. Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Arkadia. Kierowca busa wjechał na przeciwległy pas. Policja kieruje kierowców na objazdy. Gazowiec południowo-koreańskiego armatora bezpiecznie opuścił cieśninę Ormus, poinformowało Ministerstwo do Spraw Rybołówstwa i Oceanów w Seulu. To drugi statek należący do armatora z Korei Południowej, któremu się to udało od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Ze względów bezpieczeństwa nie ujawniono jednak nazwy jednostki. Jest decyzja ministra nauki i szkolnictwa wyższego dotycząca powstania nowego Instytutu Polskiej Akademii Nauk, Międzynarodowego Instytutu Chemii Analitycznej z siedzibą w Toruniu. To 70. Instytut PAN. Formalnie ma zacząć działać jesienią. A w TOK FM czas jeszcze na kulturę.
20: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Sny o Gdyni, festiwal sztuki współczesnej organizowany przez Fundację Przypływ, rozpocznie się pojutrze. Bezpłatne letnie wydarzenie potrwa do końca września. Obejmie 10 lokalizacji oraz działa niemal 40 zaproszonych artystek i artystów. Inspiracją dla festiwalu jest utopijna wizja miasta z 1934 roku autorstwa Juliana Rumla, która do dziś pobudza wyobraźnię, zachęca do zastanowienia się i dyskusji, jakiej przyszłości chcemy i w jaki sposób kreujemy ją już dziś. Nieludzki Śląsk to hasło przewodnie czwartej edycji małego festiwalu wielkiej literatury, który w Katowicach odbędzie się 20 i 21 czerwca. Poświęcony będzie relacjom człowieka z przyrodą oraz społecznym skutkom rozwoju przemysłu w regionie. W programie spotkanie Śląskiego Objazdowego Klubu Książki, rozmowa z poetą Tomaszem Pietrzakiem, wręczona zostanie też Śląska Nagroda Literacka Krauza. Utwory Ludwiga van Beethovena wypełnią repertuar nadchodzącego 82. sezonu artystycznego Filharmonii Krakowskiej. W 2027 roku minie 200 lat od śmierci kompozytora. Wśród innych planów instytucji są także koncerty z okazji 70-lecia Piwnicy pod Baranami i 120-lecia Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. Koncertem w Kościele Franciszkanów upamiętni też drugą rocznicę śmierci Stanisława Radwana. Filharmonia planuje także organizować recitale uzdolnionych młodych pianistów, którzy będą występować u boku doświadczonych artystów. Przełamywanie stereotypów i pokazywanie ojcostwa jako doświadczenia równorzędnego wobec macierzyństwa, takie są główne założenia projektu Tato, który realizuje Ośrodek Kultury Norwida w Nowej Hucie. Chcemy budować pewną wrażliwość, tłumaczy Filip Komajda z Norwida.
21: Żebyśmy po prostu mogli się spotykać w gronie facetów, w gronie ojców, rozmawiać, dzielić się swoim codziennym życiem, żebyśmy mogli trochę pogadać o naszych dzieciach i żeby się poczuć trochę właśnie zrozumianym ze sobą.
20: W ramach inicjatywy animatorzy zaplanowali warsztaty, spacery i pokazy filmowe. Zwieńczeniem projektu będzie spektakl teatralny przygotowany przez ojców.
4: Od 14 stopni na zachodzie do 19 na wschodzie. W całym kraju dzisiaj sporo deszczu. Po południu powinno się nieco przejaśnić, choć w nocy i jutro znów w prognozach opady.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Gościem jest pani profesor Beata Morzejko z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Jakoś tak zupełnie niespodziewanie przeszliśmy od cebuli do czosnku, a od czosnku do fig, które okazuje się były konsumowane na masową skalę przez średniowiecznych gdańszczan. A do tego każdy, kto tam krzyżaków oblegał tu i tam, to figami sobie zagryzał ten ból oczekiwania.
14: Figami sobie zagryzał, ale też były inne zamówienia na właśnie w czasie obleżeń, czyli na przykład było wiosną, na wiosnę 1454 roku, czyli sam początek wojny 13-letniej, to już były zamówienia na nasiona właśnie kapusty i bodaj właśnie cebuli, no czyli sobie oblegający zakładali taki ogródek i mieli swoje własne świeże nowalijki, można tak powiedzieć. Ale jeżeli chodzi o tą figę, to ta figa jest rzeczywiście bardzo ciekawa. Ja tak z uporem do niej wracam.
15: Bo jej
14: urok, powiedziałabym, nie tylko smakowy, ale przede wszystkim energetyczny, bo my dzisiaj to wiemy, jak patrzymy sobie na takie opakowanie 250 gram, ile to ma kalorii, to właściwie już dieta cud. Ale to już wiedzieli Rzymianie. Oni używali właśnie fig dla karmienia swoich żołnierzy w legionach rzymskich. No później stwierdzili, że jednak jeszcze dodatkowo właśnie może jakieś lepsze gatunki mięsa, ale ta figa faktycznie ma bardzo dobrą opinię w różnych pismach starożytnych. No i ona przechodzi na średniowiecze i gdzieś myślę, że traci na znaczeniu ta figa w okresie

0: używano na różne, sposoby i doceniano, jej walory. A jeszcze mogę opowiedzieć o pomarańczach w Gdańsku, bo też takie były. Jedna z najstarszych wzmianek, ale nie wiem, jakimi meandrami pytanie pana redaktora podąża.
1: Wie pani co? Właśnie miałem panią zapytać o pomarańcze w Gdańsku.
0: Ach tak, dobrze, proszę, proszę bardzo. Pomarańcze w Gdańsku, to oczywiście w epoce nowożytnej to już jakby nic szczególnego, ale wzmianka o tych pomarańczach pojawia się na samym początku XVI wieku. Niestety, kiedy znalazłam ten list, na szczęście znalazłam taki list, brudnopis takiego listu w Archiwum Państwowym w Gdańsku, myślałam, że o hurra, mamy najstarszą wzmiankę w Polsce o pomarańczach, no ale okazało się, że przed nami było księstwo opawskie, w którym rządził wówczas, czyli na początku XVI wieku polski książę Zygmunt, znany wszystkim słuchaczkom i słuchaczom jako Zygmunt Stary, król Polski. I on już w początkach XVI wieku na jego dwór były kupowane pomarańcze, ale to w ilościach śladowych były bardzo drogie. Za 4 pomarańcze było można kupić, były równowarte temu, ile kosztowało kilkadziesiąt kurczaków. Natomiast tu w Gdańsku mamy rzeczywiście taką wzmiankę starszą o 2 lata, tak? Czyli to jest, można powiedzieć, druga wzmianka w Polsce, że tutaj właśnie został, ktoś przywiózł 20 sztuk tego owocu i one są wysyłane jako prezent bodaj do jednego z polskich biskupów, żeby coś tam załatwić, jakąś sprawę. Ma to się przyczynić do lepszego rozwiązania sprawy, ale nadawca, nieznany nam nadawca, pisze, że bardzo trudno je było dostać, natomiast zostały przewiezione do Gdańska przez pewnego Maura. No i też pytanie było, jak, czy oni jedli na świeżo? Absolutnie nie. One były po prostu dodawane, były gotowane i były stosowane jako zalewa na przykład do mięs, albo były przygotowywane szaszłyki, czyli nakuwamy plasterek pomarańcze, mięsko i ten sok wnika w mięso i pewnie czyni je smaczniejszym. O, cudownie, prawda?
1: Tak, ale tak. Jeszcze te figi mi się przypomniały, bo to też jest bardzo ciekawe, bo wspomniała pani o Włoszech, a przecież nawet u zarania, czyli w legendzie starożytnego Rzymu, czy też w ogóle założenia Rzymu, mamy figi, bo legenda głosi, że koszyk z Romulusem i Remusem osiadł na mieliźnie pod dzikim drzewem figowym. Oczywiście wiadomo, że tam wilczyca karmiła Romulusa i Remusa, ale
0: coś
1: właśnie
0: może...
1: w cieniu gałęzi figowych oni zostali wykarmieni. No i oczywiście, tak jak pani wspominała, figi i sól też jako żołd, jako forma żołdu, stąd salario od soli przecież. No i różne potrawy doprawione solą, octem, sosem rybnym, mięso, suszone figi, daktyle i miód, też taka jakaś rozgniatana stopami masa figowa, w której też się wszyscy lubowali w Rzymie, czy też właśnie wspomniane przez panią zwierzęta tuczone figami.
0: Gęsi, tak, żeby tak. Wątróbka później była tak właśnie o takim posmaku figi. Figa, mamy oczywiście listek figowy, prawda? Mamy też dyskusję, co było tym pierwotnym owocem zerwanym przez Ewę za namową Adama albo odwrotnie. Czy to nie była przypadkiem figa jako rajski owoc, też wymieniany obok oczywiście jabłka, ale ona też się pojawia. Więc to jest mnóstwo też bardzo ciekawych takich konotacji artystycznych, a te ślady włoskie są szczególnie inspirujące. Natomiast no tutaj cóż, tu bardzo bardziej przyziemnie po prostu tak sobie pogryzano tę figę i ona sobie gdzieś tutaj egzystowała. Także rzeczywiście daleko odeszliśmy od tej cebuli, bo cebula bardziej przyziemna.

0: podroższe, cebula, czosnek czy figa?
1: Nie, no oczywiście, że figa była droższa, bo produkcja cebuli
0: w Gdańsku,
1: była rodzima.
0: Rozumiem, przynajmniej.
1: W Gdańsku przynajmniej. Nie wiem, jak było, nie wiem, znaczy w Portugalii ona była produkowana masowo i pewnie była po prostu też dostępna po prostu powszechnie. Być może właśnie cebula tam była droższa, ale w Gdańsku na pewno figa była droższa. To nie znaczy, tak jak mówiłam, nieprzystępna dla boższej ludności, dlatego że znajdujemy ją, właśnie te badania archeobotaniczne wskazują obecność pestek fig w różnych częściach miasta, również tych zamieszkiwanych przez ludność ubogą, więc to jest bardzo taka cenna wskazówka.
0: Nasza słuchaczka, pani Beata, przysłuchując się rozmowie, napisała, że przypomniała sobie opowieść swojej świętej pamięci teściowej, która w czasie II wojny światowej przystąpiła do komunii, to się działo w Warszawie, i z tej okazji dzieci dostały od papieża, cokolwiek to znaczy, po dwie figi. Potem po latach mówiła, że dostała figę od papieża.
1: Ciekawe jak to było wręczane, czy to była świeża figa, bo jednak pewnie bardziej przystępna na rynku polskim, nawet z importu, była wówczas figa suszona. Zresztą bardzo długo, właściwie nawet ostatnio od kilku lat, to ja też troszeczkę obserwuję, ale na różnych marketach, czy po prostu na ryneczkach można kupić figę. Ona jest oczywiście tą figą importowaną i my widzimy, jak wygląda ta i możemy sobie posmakować tej świeżej figi. Natomiast przez długie lata i to, co obecnie jest na rynku polskim, to jest import turecki albo grecki. I rzeczywiście wśród eksporterów Portugalia została wyprzedzona. No ale tak jak mówię, no, to w ogóle cały taki system naczyń połączonych, bardzo ciekawego biznesu, tego, że Portugalia i Hiszpania również odkryły te zapotrzebowanie Europy Środkowej czy właśnie Anglii na figę. To też jest bardzo interesujące.
0: Tak, Turcja zdecydowanie jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o pyszne figi, ale ciekawe jest, że też francuskie figi z Prowansji są przepyszne, oczywiście Grecja i Włochy, ale też Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o Nowy Świat, także Black Mission Fig, bardzo dobra kalifornijska. Aż myślinka
1: no
0: uciekła.
1: Tak, ale też właśnie dzisiaj stosowana jest, no tak, bo myślę, że mam nadzieję, że słuchaczom trochę też i że wszyscy pobiegną po programie kupić trochę fig, aczkolwiek one w Polsce, no właśnie nie wiem, mam wrażenie, czy teraz na przykład można w jakichś restauracjach zobaczyć w menu sałatkę. To jest bardzo ciekawe, tak, połączenie sałatki z figami, to znaczy sałatka z kozim serem, tak. I prawdopodobnie ona też tak była jedzona w średniowieczu, bo kozi ser był bardzo popularny.
0: Tak? Były kozy w Gdańsku?
1: W różnych częściach. Był, tak. To być może, czy kozy były w Gdańsku? No pewnie. Nawet mamy swoją, no nie, to nie jest nasza gdańska krowa, mamy słupską krowę po sąsiedzku, województwie. Dobrze. Taką słynną, średniowieczną.
0: Pani profesor, dobrze, bardzo dziękuję. Czyli trochę kwestie czosnku, cebuli i fig mamy ogarniętą, a w przyszłości skoncentrujemy się na bydle rogatym. Parzysto-kopytnych,
1: no, wolałabym jakieś owoce. Możemy o cytrynach dla odmiany porozmawiać, bo już nie zdążyliśmy.
0: Jasne. Pytanie, czy jeżeli statek z figami zatonął w porcie gdańskim, to czy można mówić o owocach morza? Pani profesor Beata Morzenko, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję. Informacje po informacjach Ewa Podolska, Prawo bez recepty. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mój dzisiejszy gość uważa, że kobieta ciężarna w polskim systemie prawnym jest niezwykle uprzywilejowana. No i właśnie. Rozmawiamy o tym, na czym polega to uprzywilejowanie, jakie ma prawa, o czym może decydować. No a jeśli nie jest ubezpieczona, jakie są te słynne standardy opieki okołoporodowej? Dosłownie za chwilę w programie z cyklu Prawo bez recepty. Zapraszam.
0: Za chwilę, czyli po informacjach AT o 10.40.
3: Autopromocja.
4: Najważniejsza firma, o której być może nigdy nie słyszeliście.
5: Najbardziej tajemnicza firma na świecie.
4: Wąskie gardło rozwoju sztucznej inteligencji.
5: Tak, o naszym bohaterze mówią media i eksperci.
4: Dziś ponownie wracamy do powieści o krzemowych waflach, które zmieniają naszą cywilizację, czyli do chipów.
5: Opowiemy wam o firmie, która już dzisiaj jest najcenniejszą europejską spółką, wartą niemal 630 miliardów dolarów.
4: Spory apetyt na jej moce i na jej zdolności ma sam Elon Musk.
5: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16.20 w Radiu Tok FM.
9: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Nauders Tiroler Oberland Kaunertal to raj dla aktywnych. Szlaki, trasy rowerowe, alpejskie panoramy i moc letnich emocji. Tutaj każdy dzień przynosi nowe wrażenia i niezapomniane chwile. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Mniszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. Tu jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
20: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Bo z Media Expert taniej masz.
22: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
6: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: 10.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Po nocnych, intensywnych opadach deszczu w Małopolsce gwałtownie wzrósł poziom wody w górskich potokach i rzekach. IMGW informuje o lokalnych przekroczeniach stanów ostrzegawczych na Dunajcu i Sękówce. W Zakopanem spadło niemal 56 litrów wody na metr kwadratowy. Na hali gąsienicowej oraz na Kasprowym Wierchu odnotowano blisko 40 litrów na metr kwadratowy. Wysokie sumy opadów spowodowały szybkie wzrosty stanów wód w potokach i rzekach. zapadł wyrok w sprawie wypadku w Chodlu, w którym zginęły trzy kobiety. Na 3 lata więzienia został skazany 26-latek, który przekroczył znacznie prędkość. Drugi kierowca, wiozący pasażerki, usłyszał wyrok roku więzienia w zawieszeniu. Do wypadku doszło w sierpniu 2023 roku na obwodnicy Chodla, niedaleko Opola. 77-letni wówczas kierowca Opla Adam W., wyjeżdżający z drogi podporządkowanej, na skrzyżowaniu zderzył się z BMW, który prowadził 23-letni Damian S. Na miejscu zginęły trzy pasażerki z Opla w wieku od 72 do 75 lat, siedzące na tylnej kanapie. Czwarta pasażerka została ranna. Sędzia uzasadniła, że do wypadku doszło w wyniku nieprawidłowości, które popełnili obydwaj kierujący. Według sądu kierowca Opla nie upewnił się skutecznie, czy może bezpiecznie wyjechać z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo na jadącym główną szosą kierowcy BMW. Natomiast Damian S., jak ustalił sąd, jechał z nadmierną prędkością, bo jechał prawie 140 km na godzinę przy dozwolonych 70 km na godzinę, w wyniku czego nie był w stanie wyhamować i uniknąć wypadku. Przedsiębiorcy z Pomorza zacieśniają kontakty ze spółką Polskie Elektrownie Jądrowe. W Wejherowie podpisane zostało porozumienie, dzięki któremu zwiększy się udział lokalnych firm w budowie elektrowni jądrowej na Pomorzu oraz inwestycji jej towarzyszących, mówi wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych Michał Olszewski.
0: Drugiej takiej szansy możemy na Pomorzu nie mieć. I tu można powiedzieć kadry, kadry i kadry.
1: To się składa na szerszy obraz i przede wszystkim gospodarka, gospodarka, gospodarka.
23: Dodaje wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz. Czy pomorscy przedsiębiorcy mają świadomość, jak dużym tortem jest budowa elektrowni? Chcą wiedzieć, jak wziąć udział w jego dzieleniu, mówi szef Regionalnej Izby Norda Leszek Glaza.
2: Oni są zainteresowani, oni są głodni informacji, w jaki sposób móc uczestniczyć, czy to w przetargach, jakie spełniać warunki.
23: A wokół budowy elektrowni powstanie kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy. Deszcz może nam towarzyszyć dzisiaj dość intensywnie. Po południu pojawi się trochę przejaśnień. W nocy i jutro znów deszczowo. Od 14 do 19 stopni na termometrach.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Dzień dobry Państwu. Ewa Podolska, witam Państwa w kolejnym programie Prawo bez recepty. Przypominam, że jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to znaczy chcą, bym je zadała naszym gościom, by ten temat został poruszony, to proszę do nas napisać, a nasz adres mailowy jest prawo@tok.fm. Dzisiaj naszym gościem, ekspertem jest prawnik, pan Piotr Misiorowski. Dzień dobry.
25: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
24: Doradca w Kancelarii Doradczej Rafała Piotr Janiszewski. Porozmawiamy dzisiaj o prawach kobiety ciężarnej. Porozmawiamy o tym, co przysługuje u nas w Polsce w ramach właśnie ochrony zdrowia. Do tej pory w ogóle tego tematu nie poruszałam. Pojawiał się on troszeczkę, może kwestia, kto może przebywać w szpitalu i tak dalej, ale to były tylko takie dykresyjne kwestie. Jak to wygląda, jeśli idzie o sytuację kobiety ciężarnej? Zacznę od takiej rzeczy bardzo podstawowej. Jakie warunki trzeba spełnić, by móc uzyskać darmową opiekę w momencie, gdy jestem w ciąży?
25: Kobieta ciężarna w polskim systemie prawnym rzeczywiście jest niezwykle uprzywilejowana. Tak jak pani redaktor powiedziała...
24: Aż niezwykle.
25: Tak? Tak jak pani redaktor słusznie wskazała, jest możliwość tego, aby kobieta ciężarna, nawet nieubezpieczona, uzyskała świadczenia opieki zdrowotnej bezpłatnie, a raczej finansowane przez państwo. I tutaj tych przesłanek dużo nie jest. To znaczy albo ta kobieta musi być obywatelką Polski, albo cudzoziemką, która jest objęta ochroną czasową bądź ma status uchodźczyni. I wtedy niezależnie do jakiego szpitala, na jaką porodówkę by nie poszła, gdzie jest umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia, te świadczenia dostanie za darmo.
24: Czyli gdybyśmy na to spojrzeli inaczej, kiedy kobiecie nie przysługuje?
25: No, na pewno nie będzie przysługiwać cudzoziemkom, które nie są uchodźczyniami, które nie mają opieki czasowej. A tutaj należy wskazać, że takich kobiet w Polsce jest coraz więcej. Tak? Mamy coraz dalej idącą migrację, która wędruje do Polski. I rzeczywiście będą kobiety, które nie są uchodźczyniami, nie mają opieki, ochrony czasowej, no i nie są ubezpieczone. I wtedy rzeczywiście takie świadczenia darmowo nie będą przysługiwać, natomiast one absolutnie będą udzielone. Tak? Tylko niestety będzie trzeba liczyć się z tym, że taki szpital, taki podmiot leczniczy wystawi na koniec fakturę.
24: Powiedzieliśmy dosyć ogólnie, prawda? Powiedzieliśmy opieka. A co wchodzi w ramach tego?
25: Ta opieka kobiety ciężarnej jest bardzo kompleksowa. Może zanim przejdziemy do tego, jakie są jej poszczególne elementy, to myślę, że należy również podkreślić, że oprócz tego, że ta opieka jest darmowa w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, to jeszcze ona jest, przynajmniej na papierze, bardzo szybka. Kobiety mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Nie tylko do świadczeń opieki zdrowotnej, również na przykład w aptekach mają prawo do ominięcia kolejki. Natomiast co w obrębie tych świadczeń się mieści, no to przede wszystkim określa standard opieki okołoporodowej, który jest wprowadzony rozporządzeniem ministra zdrowia, który ten standard jest taką praktyczną instrukcją dla podmiotów leczniczych, w jaki sposób udzielać tych świadczeń kobiecie ciężarnej oraz jakie świadczenia tej kobiecie ciężarnej przysługują, jak również jakie prawa i przywileje taka kobieta ciężarna posiada.
24: Ten standard opieki okołoporodowej, on jeszcze 10, 15, 20 lat temu albo go nie było, albo był inny. Znaczy tam, albo rzecz była nieuregulowana jakoś, tak?
25: Standard opieki okołoporodowej no, rzeczywiście nie jest rzeczą, która jest wymagana do uregulowania przez państwo. Jednakże, biorąc pod uwagę, że kobieta ciężarna, tak jak każdy inny pacjent, ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych zgodnie z najlepszą wiedzą, a nawiasem mówiąc, każdy przedstawiciel zawodu medycznego ma ustawowy obowiązek ustawicznego kształcenia i właśnie zdobywania tej nowej wiedzy wynikającej z badań, wynikających z osiągnięć nauki, to tutaj regulator stwierdził, że żeby trochę wyprzedzić fakty i troszeczkę ułatwić właśnie stosowanie tej najnowszej wiedzy, to sporządzi coś takiego jak standard organizacyjny opieki okołoporodowej. No oczywiście w latach, na początku lat 90. tego standardu nie było, ale teraz jest, wręcz powiem, że od 7 maja obowiązuje najnowszy standard opieki okołoporodowej, który też troszeczkę rzeczy pozmieniał.
24: Ale na lepsze dla kobiet?
25: Tak, na lepsze, natomiast nadal nie są to zmiany rewolucyjne. Coś, co ja zaobserwowałem w tym standardzie opieki okołoporodowej, jest to, że każdy kolejny standard nie wprowadza tak naprawdę nowych norm, tylko doszczegóławia już istniejące. Jako fajny przykład można podać kwestię kontaktu skóra do skóry. No wiadomo było na podstawie poprzedniego standardu, że kobieta ma prawo do kontaktu skóra do skóry po porodzie z noworodkiem, że on ma być dwugodzinny, że on ma być nieprzerwany. No ale to się okazało. Okazało się, że o ile kontakt skóra do skóry przy porodzie naturalnym to była rzecz, która generalnie była realizowana, o tyle naprawdę konia z rzędem tego, kto pokaże podmioty lecznicze, jest ich bardzo mało, na palcach jednej ręki można je policzyć, które zapewniały ten kontakt skóra do skóry po cięciu cesarskim. No i teraz co zrobił minister zdrowia? Wskazał w nowym standardzie okołoporodowym, że ten kontakt skóra do skóry ma być zarówno po porodzie naturalnym, jak i po porodzie cesarskim.
24: I to teraz od niedawna właśnie, tak?
25: Od 7 maja.
24: No dobrze, a powiedzmy o innych normach, które tworzą ten standard. Co
25: tak,
24: powinno
25: standard
24: być?
25: Okołoporodowy to jest taki właśnie katalog przydatnych instrukcji, jak te świadczenia udzielać oraz jakie przywileje, jakie uprawnienia kobiecie przysługują. Czyli tak, po pierwsze, mamy w zasadzie doprecyzowanie praw pacjenta, biorąc pod uwagę szczególną sytuację życiową kobiety ciężarnej. To jest po pierwsze. Po drugie, mamy krok po kroku opis standardu świadczeń medycznych udzielanych kobiecie od momentu, kiedy przyjdzie i dowie się o ciąży, aż do momentu wypisania jej ze szpitala po porodzie.
24: A co ciekawe, mi się zdawałoby, że to tylko dotyczy okołoporodowy, tylko porodu.
25: To jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, że w polskim prawie nie mamy definicji kobiety ciężarnej. Nie, jeżeli mielibyśmy tylko na gruncie ustaw decydować, kto jest kobietą ciężarną, to nie znajdziemy tej odpowiedzi. No, można się zastanawiać, po co definiować tak oczywistą rzecz, natomiast prawnicy generalnie lubują się w definicjach ustawowych. I gdybyśmy mieli określić, kim jest kobieta ciężarna według przepisów, to nie jest tylko i wyłącznie kobieta ciężarna. To będzie kobieta w trakcie ciąży, w trakcie porodu oraz w trakcie połogu. Dlatego, że wszystkie przepisy odnoszące się do kobiet ciężarnych odnoszą się właśnie do tych trzech kategorii.
24: Wracam do tej mojej prośby, by powiedział pan właśnie o tych, oprócz tego, o którym pan już powiedział, skóra do skóry, te prawa kobiet w ciąży.
25: Oczywiście. Kobieta przede wszystkim ma prawo do uzyskiwania informacji o swoim stanie zdrowia oraz o stanie zdrowia swojego dziecka. To jest niezbędne do tego, aby kobieta mogła w sposób świadomy zadecydować o tym, czy wyrazi zgodę, czy wyrazi sprzeciw na poszczególne świadczenia opieki zdrowotnej. Dalej kobieta ma prawo do poszanowania godności i intymności, czyli ma prawo do tego, aby ten poród oraz wszelkie inne świadczenia udzielane w związku z ciążą nie wpływały negatywnie na jej stan psychiczny. No, mówię o tym dlatego, że niestety z różnych opracowań wynika, że bardzo często to prawo jest naruszane, tak? Przez na przykład przedmiotowe traktowanie takiej kobiety rodzącej. Dalej, kobieta ma prawo do tego, aby w trakcie porodu była obecna z nią osoba bliska. No, w większości przypadków jest to partner, ale niekoniecznie. To może być przyjaciółka, matka, siostra. I to też jest bardzo istotne, żeby podkreślić, że to prawo jest jednym z najsilniejszych praw pacjenta, jakie w ogóle funkcjonują. Dlaczego? Bo takiego prawa nie można ograniczyć wobec całego podmiotu leczniczego. Oczywiście można odmówić obecności osoby bliskiej podczas porodu, ale taką decyzję podejmuje nie dyrektor szpitala, a lekarz, który udziela świadczenia. I muszą być spełnione bardzo konkretne przesłanki, czyli musi być albo zagrożenie życia pacjentki, albo zagrożenie epidemiologiczne, żeby zabronić właśnie uczestnictwa tej osoby bliskiej przy porodzie. Dalej, poród już się odbył, pacjentka ma prawo do tego, aby mieć kontakt z dzieckiem. Już nie mówię teraz o kontakcie skóra do skóry, ja mówię o zwykłym kontakcie, który również nierozerwalnie połączony jest z tym, że kobieta ma prawo do karmienia piersią i do tego, aby była wspierana właśnie w tym procesie laktacyjnym. Dodatkowo kobiecie ciężarnej, a w zasadzie kobiecie rodzącej, przysługuje szereg uprawnień właśnie związanych już z samym porodem. To znaczy, pacjentka ma prawo do sporządzenia planu porodu. Pacjentka ma prawo do tego, aby podczas porodu uczestniczyła w tym porodzie wybrana przez nią położna. Dalej, co wynika chociażby z najnowszego standardu opieki okołoporodowej, kobieta ma prawo do wyboru pozycji, kobieta ma prawo do jedzenia lekkostrawnych posiłków podczas porodu, do spożywania napojów podczas porodu. No więc ten standard opieki okołoporodowej generalnie wskazuje na to, że kobieta jest partnerem podczas porodu, a nie tylko przedmiotem.
24: Pan tu dla mnie wskazał pewien model idealny, no ale tak musiało być. I proponuję, byśmy za tydzień porozmawiali o tym, jak to w praktyce wygląda tych realizacji prawa, tych praw kobiet. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Piotr Misiorowski, doradca w Kancelarii Doradczej Rafał Piotr Janiszewski, był Państwa i moim gościem. Przypominam, proszę do nas napisać prawo@togfm.pl, jeżeli Państwo chcą, byśmy poruszyli konkretny temat.
25: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.
4: Ewa Podolska i Prawo bez recepty. Dzięki, Ewo. Informacje TOK FM o 11 już za 5 minut, a za godzinę i 5 minut samo południe TOK 360 i Filip Kekusz.
5: Tak jest. Dzień dobry, Czarku. Dzień dobry Państwu. Również o 12 w Sejmie rozpoczyna się blok głosowań. Jedną z ustaw, nad którą posłowie będą głosować, to jest ustawa o zakazie patostreamingu. Prawdopodobnie ta ustawa przejdzie, a my skupimy się na tym, jak na co ta ustawa odpowiada, na jakie zapotrzebowanie, dlatego że są dosyć niepokojące informacje o tym, że dzieci w wieku lat 7-12, co trzecie z tych dzieci rzeczywiście miało dostęp do treści patostreamingowych i rzeczywiście takie treści w internecie konsumowało. Tak więc są organizacje, są stowarzyszenia, które mówią, że taka ustawa i jej zapisy to jest jedna z lepszych rzeczy, które posłowie mogą zrobić dla najmłodszych. Ale oczywiście dziś rozpoczyna się także mundial, wobec tego porozmawiamy o tym, co dzieje się w Meksyku, dlatego że w Meksyku protestuje kilka różnych grup społecznych. Są również protesty przeciwko samemu mundialowi. Prezydentka Claudia Sheinbaum zapewnia, że wszystko jest w porządku i nic się złego nie wydarzy, natomiast niektóre miasta są sparaliżowane. Wobec tego jest tam pewne napięcie. O tym napięciu będzie nam opowiadać Ola Synowiec, która na sytuacji w Meksyku zna się bardzo dobrze.
4: W takim razie w samo południe TOK 360, a ja powiem ci, że jestem zaskoczony trochę, bo przeczytałem, że Jarosław też, ale Jacek Sasin oczywiście ogłosił powstanie Stowarzyszenia Po tak. Pierwsze Polska.
5: Tak.
4: Wiesz, jak to jest w skrócie?
5: PPP.
4: Popierpol. Ciekawe, jak na nich będą mówić.
5: Myślę, że już mówią dokładnie w ten sposób.
4: Tak?
5: Najlepsi koledzy.
4: No dobrze. Ja zapraszam na informację TOK FM o godzinie 11. Po informacjach zastanowimy się nad tym, czym są ludzkie szczątki. Czy obiektem, czy przedmiotem, czy może symbolem, a może wszystkimi tymi rzeczami razem. Informacje o 11. Po nich wracamy do programu Off Czarek.

0: 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar. Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Kolejna noc brutalnych zamieszek w Irlandii Północnej. Są ranni policjanci. Wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego to dziś przed posłami. Jest szansa, że na wschód od Wisły powstanie pierwsze terenowe biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i o tym za chwilę. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. 12 policjantów zostało rannych drugiej nocy zamieszek w Irlandii Północnej. Funkcjonariusze zatrzymali też 16 kolejnych osób. Do regionu kierowane są posiłki z innych części Zjednoczonego Królestwa, bo miejscowa policja nie radzi sobie z opanowaniem sytuacji. Zamieszki wybuchły po brutalnej napaści w Belfaście, za którą stał 30-letni Sudańczyk. A tym tematem zajął się Cezary Jaszczyk.
16: Napad wywołał całą serię antyimigranckich rozruchów. BBC przytacza historię migrantów, którzy boją się teraz opuszczać domy. Ludzie o ciemniejszym kolorze skóry rezygnują z nocnych zmian i poruszania się po niektórych dzielnicach. Wiele sklepów jest zamkniętych. Nic nie jednoczy ludzi bardziej niż zbrodnie i nieludzkie czyny, takie jak ścinanie głów, pchnięcia nożem. Czas się tego wszystkiego pozbyć. To głos człowieka popierającego zamieszki. Służby twierdzą, że sytuacja w Irlandii Północnej jest głęboko niepokojąca i wyłapują osoby, które w mediach społecznościowych namawiają do kolejnych aktów przemocy. Dziś w nocy zamaskowani sprawcy obrali za cel m.in. domy zamieszkiwane przez migrantów. W ich stronę poleciały koktajle Mołotowa. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
15: Sejm wybierze dziś nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To z uwagi na wakat, który powstał w tej instytucji. Kandydatem na to stanowisko jest zgłoszony przez koalicję rządzącą profesor Sławomir Patyra, konstytucjonalista, radca prawny po aplikacji prokuratorskiej. Maciej Kluczka.
17: To dobry kandydat, mówi prawnik i szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości poseł Paweł Szlis z Polski 2050.
18: Komisja Sprawiedliwości wydała opinię w tym zakresie.
17: Powstaje jednak pytanie, czy prezydent zaprosi nowego sędziego na uroczystość złożenia ślubowania, a prezes Trybunału Bogdan Święczkowski dopuści go do pracy, bo w przypadku czwórki innych nowych sędziów TK taka blokada nastąpiła.
18: Znaczy, mam nadzieję, że pan prezydent wreszcie zrozumie, że popełnia błąd i należy zachować się odpowiedzialnie. To nie jest prerogatywa prezydenta, żeby decydować, kto jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
17: Trybunał odpowiada m.in. za badanie zgodności z konstytucją ustaw przyjmowanych przez Sejm. Maciej Kluczka, TOK FM.
15: 850 milionów złotych z KPO trafi na budowę zarządzania energią i magazynów energii. Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że pieniądze będą przeznaczone na łącznie 25 projektów. Do tej pory resort podpisał 20 umów w tej sprawie, a wsparcie obejmuje inwestycje w źródła OZE, magazyny energii i systemy zarządzania energią. Związkowcy ze Śląska krytykują Krajowy Plan Energii i Klimatu, który przyjęła Rada Ministrów. Wśród założeń dokumentu znajdują się między innymi wzrost udziału OZE, rozwój energetyki jądrowej oraz modernizacja sieci przesyłowych do 2040 roku. Zdaniem szefa sierpnia 80 Bogusława Ziętka to plan nierealistyczny i szkodliwy dla polskiej gospodarki. A tym tematem zajął się Grzegorz Kozieł.
8: Zdaniem Ziętka rząd zupełnie stracił poczucie rzeczywistości.
13: Opieranie polskiego bezpieczeństwa energetycznego o energię atomową jest słuszne, natomiast tą drugą nogą ma być OZE i tutaj już jest to całkowicie sprzeczne z interesem państwa polskiego i obywateli.
8: Lider sierpnia przekonuje też, że przyjęcie zasady, iż paliwem przejściowym ma być gaz, jest utopią, bo po pierwsze nie mamy tego surowca, a po drugie jego bezpieczeństwo dostaw jest coraz bardziej zagrożone.
13: Natomiast mamy węgiel, zarówno kamienny, jak i brunatny, z którego możemy produkować tanią, łatwo dostępną energię i węgla nie zastąpimy w ten sposób takimi źródłami jak offshore.
8: Ziętek uważa, że wskutek wprowadzenia planu energia elektryczna w Polsce znacznie zdrożeje. Tymczasem rządzący zakładają, że koszty wytwarzania energii mają spaść w 2040 roku o 20%. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
15: Jest wniosek o to, by to w Białymstoku powstało czwarte w Polsce i pierwsze na wschód od Wisły terenowe Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Decyzję w tej sprawie podejmie jednak już nowy rzecznik. Pięcioletnia kadencja obecnego kończy się w przyszłym miesiącu. Jakub Medek.
19: Podlasie to dla nas wyjątkowy region, podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek.
20: Gdy chodzi o bliskość do granicy polsko-białoruskiej, generalnie bliskość do wschodniej granicy Polski ze względu na specyfikę czasów, w jakich żyjemy, jest to niezwykle ważne.
19: Pomysł tworzenia w Białymstoku stałego biura, który wyszedł m.in. od marszałka i Wydziału Prawa od tutejszego uniwersytetu, Marcin Wiącek ocenia pozytywnie, ale decyzji w tej sprawie nie podejmie.
20: To jest decyzja organizacyjna i to jest decyzja, którą byłoby mi niezręcznie podejmować, aby związywać mojego następcę pewnymi procedurami, jakie inicjuje wniosek o tego typu uchwałę.
19: Uchwałą, którą finalnie, m.in. wraz ze zmianą budżetu biura rzecznika, i tak musi podjąć Sejm. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
15: Smog może być jednym z czynników wpływających na grę piłkarzy podczas mundialu. Badania z Polski i Azji wskazują, że zanieczyszczone powietrze może obniżać wydolność zawodników, spowalniać tempo gry i zwiększać liczbę błędów popełnianych na boisku. A już dziś w Meksyku przed meczem reprezentacji tego kraju z Republiką Południowej Afryki odbędzie się pierwsza z trzech ceremonii otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Termometry pokażą dziś maksymalnie 19 stopni. W większości kraju około 16. Najchłodniej na zachodzie, tylko 14. Sporo deszczu dzisiaj w wielu miejscach.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: Gościem programu Owczarek jest pani doktor Joanna Karolina Malinowska z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, pani doktor.
22: Dzień dobry państwu.
21: Bardzo interesujące artykuły, których pani doktor jest współautorką, ukazały się w takiej publikacji naukowej dotyczącej zmiany etyki szczątków ludzkich. Changing Ethics of Human Remains to jest tytuł tej publikacji, która ukazała się nakładem Göttingen University Press. I to się jakoś zbiegło też, pani doktor, z pewnym wydarzeniem. Rozumiem, że potencjalnie pani bliskim, przynajmniej geograficznie, bo poznańskim. Oto królewskie szczątki zostaną wystawione w Złotej Kaplicy po raz pierwszy od wieków. W Złotej Kaplicy Poznańskiej Katedry zostaną wystawione szczątki Bolesława Chrobrego i Rychezy, czyli synowej Chrobrego. I pomyślałem sobie, że to jest też dobry moment, czyli z jednej strony ta publikacja, ta książka naukowa, ale z drugiej strony rzeczywistość, która nas otacza, każe nam się zastanowić, w jaki sposób myślimy, czy to się zmienia, o ludzkich szczątkach.
22: No, To jest bardzo, bardzo obszerny temat i bardzo złożone pytanie, ponieważ to, jak myślimy o ludzkich szczątkach, zależy od niezwykle wielu czynników. Tak jak pisaliśmy w swoich artykułach, tu nie tylko chodzi o to, że te etyki się zmieniają w czasie, no bo oczywiście w zależności od tego, o których momentach historycznych mówimy, to podejście do ludzkich szczątków bywa inne. Natomiast chodzi także o to, czy dla kogo te szczątki są istotne, z jakich grup mogą się one wywodzić, w jakich kontekstach geograficznych mówimy o danym problemie, czy mówimy o nim z perspektywy bardziej naukowej, czy bardziej takiej związaną z historią indywidualnych osób, przedstawicieli jakichś grup społecznych, na przykład królów, szlachty z jednej strony, gdzie tutaj przykłada się dużą wagę do tego, aby poświęcić aby traktować te szczątki z wielkim szacunkiem, ale z drugiej strony bardzo często jednocześnie traktuje się je jako pewnego rodzaju symbole narodowe, jako część takiej tradycji, jak gdyby identyfikacji kulturowej, prawda? W związku z tym uważamy, że mamy jednocześnie pewnego rodzaju prawo do tego, aby je właśnie wystawić, pokazać i to w jakiś sposób tę tożsamość kulturową wzmacnia, a więc one przestają być takim obiektem namysłu co do tego, czy dana osoba wolałaby na przykład być pochowana w spokoju, że tak powiem. I tak.
21: Czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie ludzkie szczątki, czy sposób, w jaki do nich podchodzimy, też trochę przypominają to, w jaki sposób podchodzimy do osób żyjących. Czyli po pierwsze, jak bliska to jest nam osoba, czyli jakiś podział na swój i obcy, tak? Jeżeli ktoś jest znany, sławny, bogaty, no to pewnie inaczej go traktujemy niż osoba mniej znana, tak? Wystawiamy szczątki króla, ale pewnie byśmy się oburzyli, gdyby ktoś powiedział, no to wystawimy szczątki twoich krewnych zmarłych niedawno. Pewnie potraktowalibyśmy to jako jakieś wkroczenie w granice intymności, nad którą, no właśnie, też pytanie, kto miałby mieć kontrolę, tak? Czyli z jednej strony możemy zadać pytanie, to o czym pani mówiła, jaka była wola, jeżeli taka była, osoby zmarłej, tak? Czyli czy chciała właśnie, żeby jej szczątki zostały zostawione w spokoju, czy też wystawiane, czy też umieszczone w jakimś miejscu, ewentualnie gdzie pochowane w ogóle, ale jakie były też, jaka była też wola najbliższych, albo jakie zwyczaje panują, jaka jest wola społeczności lokalnej i tak dalej, i tak dalej. Tych pytań oczywiście pojawia się wiele. Pytanie też kolejne, kto ma ostateczny głos w decydowaniu, jak szczątki traktujemy. Czasem szczątki są, tak jak pani wspomniała, pewnym spoiwem narodowym, a czasami są materiałem do badań naukowców.
22: Tak, my w swoich tekstach skupialiśmy się na szczątkach, które są elementami kolekcji naukowych przechowywanych w instytucjach takich jak muzea czy uniwersytety. I to najczęściej są właśnie szczątki pochodzące z okresu od 1750 roku około, bardzo często wykorzystywane do budowania wiedzy na temat człowieka w taki bardzo specyficzny, hierarchiczny sposób, to znaczy do budowania takich generalizacji dotyczących typów ludzkich. Tak? Mówi się bardzo często o nauce rasowej w tym kontekście. Natomiast ten problem, on dotyczy także czasów obecnych, tak jak pan wspomniał, no chociażby ekshumacje w Wołyniu, które wywołują tyle emocji, też można je w tej perspektywie dyskutować. Jeżeli chodzi o osoby, które powinny decydować, tak? Jeżeli w takich głównych frameworkach antropologicznych mówi się o tym, że że szczątki nie należą do tych uniwersytetów i do tych instytucji, które je przechowują. One należą do jakiejś społeczności. W zależności też, w jaki sposób są one rozpatrywane, czy bardziej właśnie jako indywidua, czy bardziej jako obiekty nauki, czy bardziej jako te obiekty, które są pewnego rodzaju symbolami, czy takimi obiektami bardziej historyczno-relacyjno-kulturowymi. To też ma oczywiście wpływ, ale ogólnie one są w tej chwili najczęściej rozumiane jako takie obiekty, które nie należą do tych instytucji. No i właśnie, kto ma podjąć decyzję, co dalej z nimi zrobić? Niektóre społeczności, zwłaszcza jeżeli mówimy o tych szczątkach z okresu kolonialnego, wykształciły bardzo takie szczegółowe procedury obchodzenia się ze szczątkami, zwłaszcza te społeczności, dla których szczątki ludzkie stanowią bardzo dużą wagę kulturową. Na przykład w Polinezji są pewne kultury, przedstawiciele niektórych kultur uważają, że w szczątkach zawiera się ludzka mana, taka siła życiowa, można powiedzieć, i że one nie są przedmiotami, one są osobami. Nawet nie w taki sposób, jaki my je rozumiemy, to znaczy, że to kiedyś była osoba, tak, że ciało było pewnego rodzaju, powiedzmy, miejscem, gdzie była przechowywana dusza dla osób religijnych, tylko że te szczątki dalej te energie w jakiś sposób posiadają, one dalej tą osobą są. Więc no, w takich społecznościach te... ta chęć odzyskania na przykład przodków, którzy
0: Niestety, wydaje się, że problemy techniczne przerwały w najbardziej interesującym momencie naszą rozmowę, ale być może uda się odzyskać połączenie. Chyba pani doktor...
22: Przepraszam bardzo.
0: O, już jesteśmy, pani doktor Joanna Karolina Malinowska. Udało się.
22: Nie... Przepraszam bardzo, nie wiem, na czym mi przerwało. Ja od razu się wytłumaczę. W tej chwili prowadzę badania na Podlasiu i korzystam ze Starlinka i czasami nie mam sieci w ogóle, więc bardzo przepraszam za to.
0: Bardzo proszę. Czyli rozmawialiśmy o tym, że no właśnie dla niektórych społeczności na przykład szczątki nie są, że tak powiem, byłym człowiekiem, tak, byłą osobą, tak, w której kiedyś zamieszkiwało na przykład dusza czy jakaś energia życiowa, tylko są cały czas człowiekiem, tylko być może w innym etapie, na innym etapie, tak, inną formą, ale wciąż człowiekiem.
22: Albo jakąś formą, nawet, tak, nawet trudno powiedzieć, że człowiekiem, jakąś formą osoby, tak, jakimś bytem, który jest dla nich bardzo istotny. No i wtedy faktycznie te społeczności bardzo często ubiegają się na przykład o repatriację, restytucję tych zwłok, czy szczątków konkretnie do swoich kultur. Ale właśnie, tutaj pojawia się ten problem, o który pan zapytał, czyli do kogo one mają wrócić i kto ma o tym decydować. Bardzo często nie da się tego ustalić jednoznacznie. Po pierwsze, najczęściej te szczątki są zbyt stare, aby no jednoznacznie podjąć decyzję, kto to był. Nie jesteśmy bardzo często w stanie zidentyfikować danej osoby. A nawet jeżeli jesteśmy w stanie to zrobić i są to szczątki, które jakoś jesteśmy w stanie na przykład dopasować do dzięki metodom czy to genetycznym, czy takim antropologiczno-fizycznym, czy archeologicznym do danego regionu, powiedzmy, no to pojawia się znowuż pytanie, czy ta osoba była bardziej związana z przedstawicielami jakichś określonych grup religijnych, a może w ogóle nie, tak? Do kogo, z jaką grupą by się ta osoba identyfikowała? No nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. Pojawiają się także takie sytuacje, że ta decyzja, czy te szczątki traktujemy bardziej jako indywiduum, czy jako przedstawiciela pewnej kultury, jakiejś sytuacji historycznej, one decydują o tym, co się z tymi szczątkami dzieje, jak są traktowane. Była taka bardzo głośna afera związana z restytucją szczątków z Francji do Algierii w 2020 roku, gdzie no ze względu właśnie takich politycznych, tak, takich potrzeb nacjonalistycznych, budowania jakiejś tożsamości narodowej w Algierii, była bardzo duża presja, aby jak najszybciej zidentyfikować te szczątki i jak najszybciej je zwrócić Algierii, tak? One były traktowane jako taki symbol walki o wolność w Algierii. Natomiast jak się później okazało, część z tych osób, które zostały, no właśnie osób, z tych, część z tych szczątków, które zostały zwrócone, one wcale nie należały do osób, które uczestniczyły w walce o niepodległość w Algierii, ale były włączone w tę wojnę, w tę walkę od strony armii francuskiej.
21: A, to ciekawe. Więc,
22: dokładnie. Więc no to jak gdyby jest takie pytanie, kto to w ogóle był i co tam robił w danym miejscu, prawda? Przecież ze względu na migrację, ze względu na wysiedlenia, ze względu na handel ludźmi, różne osoby znajdowały się w różnym miejscu, w różnym czasie. Była też bardzo głośna sytuacja związana z resuscytacją szczątków z Niemiec do Namibii. I tutaj też pojawiało się pytanie, czy te szczątki mają być traktowane jako ogólnie tacy bohaterowie narodowi Namibii jako takiej, czy powinno być określona ich tożsamość taka bardziej dokładna, czy należeli do grupy Hereru czy Nama podczas tych walk na tym miejscu, tak.
21: Zawieśmy na razie, albowiem zbliżają się informacje, a po informacjach wrócimy do naszej rozmowy. Pani doktor Joanna Karolina Malinowska z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu opowiada, czym są dla nas dzisiaj ludzkie szczątki i w jaki sposób je traktujemy, o ontologii można by rzec, czyli to, czy to obiekt, symbol, podmiot, przedmiot, kto miałby decydować. Wrócimy po informacjach te o 11.20.
1: Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
23: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
24: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
25: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
26: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 11.21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Sejm rozpatrzy dziś rządowy projekt nowelizacji kodeksu pracy. Projekt zwany jest także ustawą antymobbingową. Drugim ważnym społecznie projektem jest ustawa karająca za tak zwany patostreaming, czyli za treści publikowane w internecie, które pokazują lub propagują zachowania niedozwolone, na przykład picie alkoholu czy przemoc, mówi współautorka projektu, posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa.
28: Musimy tutaj skupić się na tych najpoważniejszych przestępstwach i na streamowaniu właśnie tych przestępstw, poniżanie, przemoc, wykorzystanie seksualne, ale także przemoc wobec zwierząt, czy też poniżające traktowanie innej osoby.
15: Jak już informowaliśmy w TOK FM, Sejm wybierze też nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, profesora Sławomira Patyrę. Europejscy sojusznicy Ukrainy powinni wyłonić jednego przedstawiciela na rozmowy z Rosją, a Unia Europejska musi być gotowa na przyjęcie dalszych sankcji wobec Iranu, jeśli nie ułatwi on zakończenia kryzysu na Bliskim Wschodzie, powiedziała dziś premierka Włoch Giorgia Meloni. Popieram potrzebę mianowania osobistości z autorytetem do reprezentowania Europy, powiedziała Meloni w parlamencie w przemówieniu dotyczącym polityki zagranicznej Włoch przed szczytem Unii Europejskiej, który ma się odbyć w przyszłym tygodniu. W sądzie okręgowym w Toruniu ruszył proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabójstwo Claudii K. w parku Glazia. Mężczyźnie grozi dożywocie. Sąd wyłączył jawność postępowania. Do zdarzenia doszło 12 czerwca ubiegłego roku około godziny pierwszej w Toruniu przy placu Pokoju Toruńskiego. Dworzec kolejowy w Mikołowie znalazł się w centrum sporu między PKP, który chciałby go wyburzyć, a obrońcami powojennej architektury. Ich zdaniem to jeden z ciekawszych przykładów współczesnego postmodernizmu na Górnym Śląsku, który zasługuje na ochronę. Rozpoczęła się procedura wpisania obiektu do rejestru zabytków. Autorem wniosku jest Jan Trojan ze Stowarzyszenia Ochrony Architektury Powojennej. Niewiele jest takich budynków jak ten, ocenia.
1: Budową właśnie takiej lokalnej twórczości nowoczesnej budynku, który jest równocześnie nowoczesny, równocześnie nawiązuje do lokalnej tożsamości i do lokalnych wzorców kulturowych.
15: PKP przekonuje, że remont dworca byłby nieopłacalny. Spółka wskazuje na zły stan budynku i brak możliwości dostosowania go do nowej infrastruktury kolejowej. Dziewiętnaście stopni na wschodzie to dzisiaj najcieplejsze miejsce w Polsce. W całym kraju dużo deszczu z nielicznymi przejaśnieniami.
27: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Gościem jest pani doktor Joanna Karolina Malinowska z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozmawiamy o tym, jaki jest status ludzkich szczątków. Czy to traktujemy jako obiekt, przedmiot, podmiot, czy symbol? I też zastanawiam się, pani doktor, czy istnieje przynajmniej jakiś kierunek, czy myśl, żeby dokonać jakiegoś uniwersalnego rozwiązania tej kwestii. No bo nawet w Europie wspomniała pani o szczątkach ludzkich, które są w zasobach różnych instytucji kultury na przykład. Gdyby miało powstać jakiś, nie wiem, kodeks etyki, tak, czy kodeks postępowania, no to on musiałby być rozumiany podobnie w wielu państwach. No bo przecież gdyby ktoś, jakiś podmiot chciał odzyskać szczątki z muzeum w Paryżu albo w Londynie, albo w Warszawie czy Brukseli, a każda z tych instytucji czy każde z tych państw miałoby inną procedurę, inny kodeks, czy też w ogóle brak takowego, no to oczywiście widzimy, jakie wyzwania. Wydaje się, że znowu tutaj Elon Musk, ale nie, już się udało chyba przywrócić nasze połączenie. No właśnie, także tak. Pytanie, żeby to miało sens, to pewnie potrzebna była jakaś zgodność, uniwersalność przynajmniej kilku czy kilkunastu państw.
22: Tak, ale to raczej niemożliwe.
0: Aha.
22: To jest raczej niemożliwe. No powiem tak, są takie wytyczne budowane na poziomie narodowym na przykład, czy to w Norwegii, czy we Francji, czy w Anglii, w Stanach Zjednoczonych. Są takie wytyczne tworzone bardziej w odniesieniu do danych dyscyplin, wytyczne stowarzyszeń antropologicznych. Inne interesy reprezentują poszczególne grupy. Nawet już nie chodzi o to, czy to jest dany kraj, ale na przykład o to, czy chodzi o naukowców, czy przedstawicieli instytucji kultury. A jeżeli nawet chodzi o naukowców, to jacy to są naukowcy, z jakiej dyscypliny? Ponieważ na przykład historycy, antropolodzy, etnolodzy, tacy przedstawiciele dyscyplin, którzy większą uwagę będą przywiązywać do tego znaczenia kulturowego, historycznego i do historycznych okoliczności, w których szczątki były pozyskiwane, tak? Czyli do tych faktycznie bardzo często nadużyć. One były często wykopywane z grobów bez zgody, po prostu wykradane.

0: To jest kolejny problem, ponieważ niektóre metody naukowe są inwazyjne i wiążą się ze zniszczeniem niektórych elementów tych szczątków. Tak? Na przykład muszą wykorzystywać części czaszki czy zębów, aby pozyskać materiał do badań. Jeżeli będą te perspektywy rozpatrywały osoby, dla których to jest znów jakieś indywiduum, tak? Jakaś obecność osobowa, jakiś byt, czy jakiś przodek, można powiedzieć, no to nie zgadzają się na tego typu, wykorzystywanie tego typu metod. Z mojej perspektywy nie jest absolutnie możliwe tworzenie takich uniwersalnych wytycznych. To tak jak mamy problem z tworzeniem uniwersalnych definicji, tak? One zawsze są po coś i takie wytyczne też będą po coś. Czy będą służyć interesowi nauki, poszczególnych nawet dyscyplin, czy będą służyć interesowi danych grup społecznych, czy będą służyć interesowi danych grup religijnych, narodowych i tak dalej, tak? Czy danych rodzin. To też coś innego.
1: Jasne. A w jaki sposób można na przykład oceniać te kości królewskie, czyli ekspozycja relikwiarzy historycznych ze szczątkami Bolesława Chrobrego? Czy dlatego, że to już minęło tyle lat, że właściwie myślimy o tym jako symbolu, czy to wciąż jest człowiek, czy szczątki ludzkie, którym należy się cześć i szacunek i raczej nie powinny być wykorzystywane w jakimś spektaklu, powiedzmy.
0: Ja myślę, że tutaj to jest bardzo indywidualna sprawa, ale mnie się wydaje, ponieważ dosyć dużo na ten temat rozmawiałam ze znajomymi, że ogólnie w Polsce nie mamy takich dyskusji zbyt wiele. Ponieważ po pierwsze Polska w znikomym stopniu uczestniczyła jako państwo, które pozyskiwało i budowało takie kolekcje anatomiczne. Niektórzy antropologowie uczestniczyli w tym oczywiście, ale jest też jedna kolekcja we Wrocławiu, pozyskana przez niemieckiego antropologa, taka właśnie bardzo mocno rasistowska, można powiedzieć, wykorzystywana do budowania rasowej nauki. I tutaj jest duży problem, kto ma za to odpowiadać, tak? Ale jeżeli chodzi o tę sytuację królewską, można powiedzieć, ja mam takie wrażenie, że po pierwsze, tutaj jednak te lata odgrywają różnicę. We wszystkich ramach takich prawnych, wytycznych, etycznych wiek szczątków odgrywa rolę. Że na przykład inaczej traktuje się te, które mają powyżej 100 lat, a inaczej te, które są młodsze na przykład. Więc tutaj to jest jedno z bardzo istotnych kryteriów. Ale także ważne jest to, że u nas mam wrażenie, że właśnie trochę mniej tych dyskusji jest. Trochę mniej też chyba przywiązuje się wagi do szczątków jako tych, w których zawiera się jakaś energia, co jest, czy takich, które należy jakoś mieć blisko. To też jest związane z historią Polski, podejrzewam bardzo mocno, jednak tego, jak wiele rodzin jest rozbitych. Łatwiej jest mówić o takim identyfikowaniu się z przodkami, kiedy te historie rodzinne są w miarę ustalone. A kiedy one są tak bardzo porozbijane przez historię, to nie ma tego takiego mocnego identyfikowania się, tak? No nawet sytuacja w Wołyniu. Dla mnie to jest bardzo interesująca ta kwestia, ponieważ faktycznie ona odgrywa niezwykłą rolę historyczną. Zastanawiamy się, czy to jest dobry moment, czy w ogóle mamy, powiedzmy, luksus taki geopolityczny, aby wnikać w to głębiej, ponieważ to jest oczywiście konflikt, tak? Ostatnie dni zresztą pokazują, jak bardzo wciąż jest to raniąca sytuacja dla wielu osób. Ale z drugiej strony też warto zwrócić uwagę na to, jak różni ludzie podchodzą indywidualnie do tej sytuacji ze względu na swoje rodzinne historie. Z perspektywy naszego państwa to jest bardzo ważna sprawa, i też z perspektywy takiej naukowej, tak, aby dokonywać tych ekshumacji. A prawdopodobnie dla wielu rodzin także to będzie strasznie ważne. Ale na przykład rozmawiałam o tym z moim dziadkiem, który także doświadczył masakry w Wołyniu, część mojej rodziny uciekła stamtąd, i on mi powiedział, że

0: no, z jego perspektywy to nie ma sensu, bo szczątki naszej prababci są gdzieś rozrzucone po polu i one są w różnych, i on o tym nie myśli w ten sposób. Więc no znowu, czyja perspektywa jest ważniejsza, tak? Myślę, że ta perspektywa historyczna, taka kulturowa, to, że to jest symbol, to tutaj zdecydowanie przeważa i usprawiedliwia tę sytuację, zwłaszcza, że my też mamy tradycję jeszcze z drugiej strony pokazywania zwłok, tak?
1: Tak.
0: Wystawiania zwłok. W niektórych kulturach to by było nie do pomyślenia. Więc to jest jeszcze kolejny aspekt.
1: Czyli mamy piętrowy zestaw wyzwań. Czas, czy ktoś jest znany, czy nieznany, jak bardzo, czy decyduje wspólnota, czy mniejsza, czy większa, czy decyduje wyznanie grupy, czy osoba, czy wyznanie tej osoby ma jakiś wpływ, czy znaczenie, czy życzenia tej osoby, czy życzenia tych, którzy pozostali, czy życzenia wspólnoty religijnej, wspólnoty politycznej, wspólnoty narodowej, czy
0: naukowców
1: tak. I to jakich, czy humanistów, dokładnie, czy ścisłowców, czy szczątki mają 100 lat, czy 1000 lat. Sprawa jest złożona, ale chyba warto o niej rozmawiać. Pomimo tego, że tak jak pani doktor powiedziała, trudno będzie uzyskać jakiś konsensus ponadnarodowy.
0: No tak, tak myślę. Trudno jest mi coś więcej powiedzieć, ponieważ po prostu się zgadzam.
1: Super. Cieszę się, że się zgadzamy. Osoby, które są zainteresowane tematem, odsyłam do książki, w której znajdą państwo także dwa artykuły, których pani doktor Joanna Karolina Malinowska jest współautorką, Changing Ethics of Human Remains. W języku angielskim ta publikacja ukazała się nakładem Göttingen University Press. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja też bardzo dziękuję. Może tylko szybko dodam, że ta publikacja jest całkowicie w otwartym dostępie, więc każdy może sobie ściągnąć PDF-a za darmo.
1: O, cudownie. I wiemy, że technologia pozwala nam też szybko przetłumaczyć z jednego języka na drugi, więc można to, co pani doktor napisała po angielsku, przeczytać sobie w innych językach. Dziękuję serdecznie pani doktor Joanna Karolina Malinowska z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu była gościem. Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 11:40, a po informacjach program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, co dzisiaj w programie?
2: Dzisiaj w programie moją i państwa gościnią będzie kuratorka Renata Higersberger, kuratorka zbiorów malarstwa polskiego do 1914 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie, autorka wystawy kolekcjoner Ignacy Korwin-Milewski 1846-1926. Specjalnie mówię te daty, żeby państwo mogli sobie Korwin-Milewskiego w jakimś czasie umiejscowić. Rozmowa o kolekcjonerze już niebawem po 11:40 w Kulturze Osobistej. Czekamy na państwa.
1: Informacje o 11:40, po nich program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast. TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów. TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo-wstanek zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 11.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Komisja Europejska nie zapewniła wystarczająco szerokiego publicznego dostępu do umów dotyczących zakupu szczepionek przeciwko COVID-19, ocenia rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Atanasios Serantos. Ostateczny wyrok w tej sprawie wyda Trybunał. Opinie rzeczników stanowią propozycje, rozstrzygnięcie dla sędziów, ale nie są wiążące. Nie żyje trzech marynarzy z tankowca Settebello, który został ostrzelany przez siły USA za rzekome naruszenie blokady irańskich portów, potwierdził resort żeglugi Indii. Władze Indii wcześniej potępiły atak na tankowiec. Marynarze początkowo byli uznani za zaginionych. Związkowcy ze Śląska krytykują Krajowy Plan Energii i Klimatu, który przyjęła Rada Ministrów. Wśród założeń dokumentu znajdują się między innymi wzrost udziału OZE, rozwój energetyki jądrowej oraz modernizacja sieci przesyłowych do 2040 roku. Zdaniem szefa sierpnia 80 Bogusława Ziętka to plan nierealistyczny i szkodliwy dla polskiej gospodarki, a rząd zupełnie stracił poczucie rzeczywistości.
15: Opieranie polskiego bezpieczeństwa energetycznego o energię atomową jest słuszne, natomiast tą drugą nogą ma
0: ma być OZE i tutaj już jest to całkowicie sprzeczne z interesem państwa polskiego i obywateli naszego kraju.
14: Lider Sierpnia 80 przekonuje też, że przyjęcie zasady, że paliwem przejściowym ma być gaz, jest utopią, bo po pierwsze nie mamy tego surowca, a po drugie jego bezpieczeństwo dostaw jest coraz bardziej zagrożone.
0: Natomiast mamy węgiel, zarówno kamienny, jak i brunatny, z którego możemy produkować tanią, łatwo dostępną energię i węgla nie zastąpimy w ten sposób takimi źródłami jak offshory.
14: Bogusław Ziętek uważa, że wskutek wprowadzenia planu energia elektryczna w Polsce znacznie zdrożeje. Tymczasem rządzący zakładają, że koszty wytwarzania energii mają spaść w 2040 roku o 20%. Jutro piloci Sił Powietrznych RP wykonają uroczyste przeloty F-35 nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. W ramach wydarzenia Powitanie z Polską, informuje MON. Pierwszym miastem, nad którym odbędzie się przelot, będzie Gdańsk. Około godziny 9.45 myśliwce przelecą nad Westerplatte. Następnie około 10.10 samoloty pojawią się nad Warszawą, wykonując przeloty wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Trasę zakończy przelot nad Krakowem. Około 10.35 formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Siły zbrojne są na etapie wdrażania samolotów F-35 do polskiej armii. Pierwsze trzy maszyny trafiły do Polski w maju tego roku. Od 14 stopni na zachodzie do 19 na wschodzie. W całym kraju dzisiaj sporo deszczu, po południu powinno się nieco przejaśnić, choć w nocy i jutro znów w prognozach opady.
13: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl.
16: Sponsorem programu jest organizator wystawy Bez Trzymanki. Jak rower zmienia Warszawę. Muzeum Woli, oddział Muzeum Warszawy. Muzeumwoli.pl.
17: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, Stańczyk, Jana Matejki, Babie Lato, Józefa Chełmońskiego, Święto Trąbek czy Żydówka z cytrynami, Aleksandra Gierymskiego. Trudno w to uwierzyć, ale rzeczywiście te arcydzieła polskiego malarstwa znajdowały się w kolekcji jednego człowieka. W Muzeum Narodowym w Warszawie wystawa Kolekcjoner Ignacy Korwin-Mileski 1846-1926. Ze mną w studiu kuratorka wystawy Renata Higersberger. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Kim był Ignacy Korwin-Mileski?
18: Postacią nietuzinkową. Właściwie można byłoby mnożyć różne cechy jego działalności, jego pasji. Każda zasługuje na oddzielną, wielką historię. Natomiast my koncentrujemy się na jego działalności kolekcjonerskiej i mecenasowskiej i pod tym względem rzeczywiście był jednym z najlepszych, żeby nie powiedzieć, że w tamtych czasach najlepszym kolekcjonerem sztuki rodaków XIX wieku.
17: Jak to można zmierzyć, że ktoś był najlepszym kolekcjonerem? Co takiego było fenomenalnego w hrabim Ignacym?
18: Mierząc zbiór, a zbiór był rzeczywiście wyjątkowy. Milewski 30 lat go zbierał. Zbierał go w konkretnym celu. Nie zbierał go dlatego, że sam wybierał obrazy, które mu się podobały, tylko chciał je umieścić w jednym docelowym miejscu, którym miała być Galeria Sztuki Narodowej, rozważał różne lokalizacje i dobór obrazów, a w pewnym momencie wręcz współtworzenie, bo on był mecenasem, który miał duży wpływ również na artystów i sugerował, co chciałby mieć w tej kolekcji. To było dzieło rzeczywiście wyjątkowe, dzieło bardzo świadomego człowieka, który sam skończył studia artystyczne, skończył studia prawnicze, także był przygotowany do tej funkcji bardzo dobrze.
17: Bezkompromisowy wizjoner, to jest dobre określenie dla Korwin-Milewskiego, czy po prostu niezwykle utalentowany człowiek, jeśli chodzi o to, co pani powiedziała, czyli umiejętności oceny wartości nabywanych dzieł?
18: Nie, na pewno bezkompromisowy, na pewno wizjoner. Na pewno tworzył pewną koncepcję, dużo wymagał od siebie, ale również bardzo dużo wymagał od partnerów, z którymi tworzył to dzieło, czyli od artystów, opłacając ich bardzo hojnie, bo uważał, że młodych artystów trzeba dofinansowywać, by mogli skupić się na twórczości, a nie zajmować się przyziemnymi czynnościami utrzymania się. Uważał, że też wysokie stawki windują te dzieła świetnie, także on miał też taką wizję właśnie mecenasa sztuki i ją realizował, urzeczywistniał, także ten cały konglomerat tych działań spowodował, że rzeczywiście stworzył kolekcję wyjątkową i no, pozycje, które pani wymieniła i pozostałe, a było tam ponad 200 obrazów, to były dzieła wybitnych artystów, ale wśród ich dorobku dzieła najlepsze. Wybitne, absolutne perły.
17: A na którym artyście się poznał? Którego artystę odkrył i którego najbardziej wspierał? Mi przychodzi na myśl nazwisko Aleksandra Gierymskiego, bo właśnie w jakimś opracowaniu albumu tego malarza znalazłam po raz pierwszy nazwisko Ignacego Korwin-Mikulewskiego.
18: Tak, ja mam wrażenie, że do tej pory głównie w kontekście twórczości Aleksandra Gierymskiego mówiło się o Milewskim, bo nie wiedzieć czemu jakoś z historii nam umknął i inni kolekcjonerzy, jego równolatkowie, jak Edward Raczyński czy Feliks Manga-Jasiński są nam bardzo dobrze znani, a Milewski był właściwie porównywalnie, jeżeli nie powiedzieć, że w pewnych dziedzinach nawet może jeszcze lepiej przygotowany do tego, by tworzyć właśnie taką jednorodną kolekcję.
17: To skąd to zapomnienie? Nie chcieliśmy się przyznawać do...
18: Trudno jest, myślę, dzisiaj...
17: Ignacego Korwin-Mikulewskiego, dlaczego?
18: Wszystkie... Historia zapomniała o wielu osobach zajmujących się sztuką i o wielu artystach. Nie jest to proste, by to wszystko w tej chwili rozwikłać. Zapewne jego takie dokonania z innych dziedzin nie przyniosły mu chwały, a przede wszystkim jego pasje polityczne, którym też oddawał się bardzo z pełną pasją. I były one na tyle kontrowersyjne, pod którymi nie podpisywał się nikt, łącznie z rodziną i z najbliższymi. On miał na to swoją koncepcję, że był osobą rzeczywiście dość trudną, bardzo taką krewką i uważającą, że najpierw trzeba oburzyć kogoś, by współrozmówca albo odbiorca naprawdę skupił się nad tym, co on chce powiedzieć. I on, korzystając z tej metody, trochę wzorem antycznych satyryków, tworzył publikacje, w których najpierw wszystkich obrażał, a potem przemycał swoje koncepcje, które w jego poczuciu miałyby spowodować, żeby Polska odzyskała miejsce na mapie Europy. To były jego autorskie pomysły, które dzisiaj trudno nam się czyta, ale myślę, że jego rodacy, jego współcześni mu, głównie z tego powodu starali się go trochę wygumkować z historii.
17: Miał wyspę na Adriatyku, z tego jest znany.
18: Miał wyspę, w ogóle miał duży rozmach, kupił od Stefana Karola Habsburga najpierw żaglowiec parowy, którym przemierzał morze i oceany, zapraszając na pokład arystokrację europejską, bo bardzo dobrze czuł się w takim gronie. Też od Habsburga kupił wyspę. Tę wyspę przygotował sobie na takie miejsce swoją samotnie, ale w pewnym momencie była ona rzeczywiście jego ostatnią przystanią bezpieczną pod koniec życia.
17: Powróćmy do Muzeum Narodowego w Warszawie, bo założeniem wystawy, z tego co czytałam, była prezentacja zrekonstruowanej kolekcji, która po śmierci hrabiego uległa rozproszeniu, licząc pierwotnie około 250 dzieł. Co wam się z tego założenia udało? Co pani jako kuratorce się udało?
18: To był długi proces badawczy. Rzeczywiście wiele lat tropiłam w prasie, w korespondencji artystów, czy w pamiętnikach jakieś ślady po Milewskim, i w archiwaliach on się pojawiał. On zresztą był postacią bardzo znaną, przez współczesnych bardzo poważnie traktowaną, bo on miał pozycję bardzo, bardzo dobrą. No, był szalenie inteligentną osobą, co wykorzystywał niecnie w różnych swoich celach. I w tych wszystkich źródłach bardzo często przewijała się informacja o tym, że jest właścicielem wyjątkowej kolekcji. Ta wyjątkowa kolekcja zrobiła wielkie wrażenie również na mieszkańcach Wiednia, jak w 1895 roku zorganizował w Kunstlerhausie wystawę swojej kolekcji. Sam wyselekcjonował z tych 200 obrazów ponad 50. Wynajął dwie sale. Wynajął historyka sztuki Cyriakusa Bodensteina, który napisał wstęp do katalogu o tej wystawie. I wystawa opisała cały ten zbiór, zakładając jego założenia, jakie tworzył, jakie tam są nazwiska. I to była rzeczywiście wyjątkowa sytuacja, kiedy w momencie, kiedy Polacy, jeżeli w ogóle pokazywali swoje dzieła, to tylko w ramach wystaw zaborców tu wreszcie pojawiła się prezentacja sztuki polskiej i tak też została odebrana jako zalążek sztuki narodowej. Także po takim wydarzeniu Milewski był już międzynarodowej sławy kolekcjonerem, a obrazy i artyści, którzy tam się pojawili, stali się bardzo liczącymi się artystami.
17: Ci, którzy przyjdą zobaczyć wystawę w Muzeum Narodowym w Warszawie, znajdą tutaj swoje ulubione obrazy, te chociażby wymienione przeze mnie na początku. To są takie evergreeny, hity, nie wiem jak to nazwać inaczej w języku historyków sztuki, no po prostu arcydzieła. No,
18: kanon naszego
17: tak,
18: narodowego.
17: Ale są także takie dzieła mniej znane, albo w ogóle niedostępne na co dzień i tutaj no, chciałabym, żeby pani nam zwróciła uwagę, na co warto spojrzeć no, takim bardziej refleksyjnym okiem.
18: Na pewno wyjątkową częścią tej galerii była galeria autoportretów. Bo Milewski rzeczywiście tworząc swoją ten zbiór, jeżeli jakiś obraz stawał się dla niego takim monumentalnym, ważnym elementem jego kolekcji, to zamawiał autoportret u tego artysty, by stworzyć jakiś swoisty indeks swoich arcyważnych twórców.
17: Robi wrażenie.
18: Kolekcja tych autoportretów powstawała na przestrzeni 5 lat. Zapoczątkował ją autoportret Jana Matejki. Tam też miała być Anna Bilińska. Tam są najlepsze nazwiska tych artystów, bo i Jacek Malczewski, Ludwik Delavaux, Todor Żmurko, Aksentowicz, no, Brand. No, właściwie można by liczyć, każda z tych 17 jest genialna. Jeden jest stratą wojenną, to właśnie autoportret Aleksandra Gierymskiego. Milewski ustalił format. No, format był typowym formatem portretu reprezentacyjnego, czyli taka mniej więcej 1,60 m wysokości. Konwencja w stroju neutralnym, z akcesoriami malarskimi w dłoni, na neutralnym tle. To wszystko wygląda wyjątkowo paradnie. Mam wrażenie, że tak miał chyba Milewski je prezentować. Chociaż tego nie wiemy, bo niestety nie zachowały się żadne jego ani inwentarz, ani fotografie. A dziwne, bo akurat z tym medium sobie bardzo dobrze radził. A nie mamy żadnych dokumentów na to, dokumentujących właśnie jego kolekcję. Także ta galeria i całe szczęście, że wyjątkowa trafiła do naszych zbiorów, tak jak pani powiedziała, tuż przed śmiercią Milewski jest w złej kondycji finansowej, a przede wszystkim w bardzo złej zdrowotnej, bo jest po udarze, jest sparaliżowany i jest zmuszony do tego, by kolekcję rozprzedać. I to, na czym mu bardzo zależało, to by Stańczyk trafił do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i on go nam sprzedaje jeszcze za życia. A drugim takim ruchem jest właśnie nie rozdrobnienie kolekcji autoportretów, tylko sprzedanie do naszej zbiorów również całego tego zbioru, czyli 17 obrazów w 1929. Także Muzeum Narodowe jest zresztą w posiadaniu największej części tej kolekcji. Mamy 35 obrazów z tego zbioru i myślę, że ta galeria autoportretów to jest ogromne wrażenie, jak się tam wchodzi. Ja też tę salę lubię najbardziej.
17: A moją uwagę zwrócił obraz, bardzo barwny, kolorowy, przedstawiający targ warzywny za żelazną bramą w Warszawie.
18: To jest obraz, który w tej chwili przysporzył nam wiele nowości, ponieważ parę lat temu pan Michał Hake postawił tezę, że poznański obraz nie jest oryginałem, chociaż wiemy, że Milewski w swoich zbiorach ten obraz miał. Wiemy, zachowała się fotografia, którą Milewski zlecił, wykonanie jej w Paryżu zaraz po tym, jak ta praca została zaprezentowana na salonie w Paryżu i odniosła ogromny sukces, co dla tak młodego artysty było wielkim wydarzeniem. Milewski w Paryżu obejrzał drugi obraz, który Pankiewicz namalował tuż po targu za żelazną bramą. Był to targ na kwiat na placu Saint-Madeleine. No i tam chciał wprowadzić swoje korekty. Przejechał paznokciem, powiedział, że chciałby mieć fakturę lżejszą, z większą ilością nieba. No ten artysta na takie diktum zdecydował się, by już dalej dla Milewskiego nie tworzyć. Ale dużo artystów jednak takie korekty jego uwzględniało. Także pokazujemy na wystawie ten targ, który jest kopią oryginalnego i pokazujemy również obok fotografię w skali naturalnej, ponieważ na wystawie pokazujemy te prace, jeżeli jeżeli dotarłam do fotografii, a wiem, że obrazy miały konkretną wielkość, to pokazujemy je w skali rzeczywistej na takich płótnach.
17: Wystawa Kolekcjoner Ignacy Korwin-Mielewski. Do zobaczenia. Pozycja obowiązkowa, proszę Państwa, w Muzeum Narodowym w Warszawie. Ze mną w studiu była kuratorka wystawy i kuratorka zbiorów malarstwa polskiego do roku 1914, Renata Higersberger. Bardzo dziękuję.
18: Dziękuję i bardzo zapraszam.
17: Do 13 września możemy wystawę oglądać. Ja byłam, widziałam i wybieram się kolejny raz. To tak na zachętę. Bardzo dziękuję Kubie Paziowi za to, że pomógł mi przygotować program. Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
19: Dzięki, Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista, a to oznacza, że program Owczarek powoli dobiega końca. Dzisiaj przygotowaliśmy go w składzie Michał Tobolewski, Patrycja Maciejewicz, Olga Tanajewska, Ewa Podolska i Marta Perchuć-Burzyńska oraz Jakub Paś. A nad jakością dźwięku czuwali Liwia Prądzyńska i Szymon Baluta. Za chwileczkę w samo południe TOK 360 i Filip Kekusz. A ja zapraszam jutro rano o godzinie 9 na program Owczarek.
20: Sponsorem programu był właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl.
21: Sponsorem programu był organizator wystawy Bez Trzymanki. Jak rower zmienia Warszawę. Muzeum Woli, oddział Muzeum Warszawy. Muzeumwoli.pl.
22: Jak tam przed rejsem?
23: Bardzo dobrze. Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
24: Jest to historyczna wyprawa, ponieważ wychodzimy równo 50 lat po wyjściu Daru Pomorza na 200-lecie Stanów Zjednoczonych.
25: Przygoda życia?
23: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
25: To wielki zaszczyt płynąć ostatnią tak wielką wyprawą.
26: Taka podróż wiąże się z tym, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, nie mamy dostępu przez bardzo długi czas do internetu. Będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, nie wiadomo jak zniesiemy chorobę morską. Są obawy, ale no, jesteśmy dobrej myśli i żadnych przygód, tak?
27: Nasza koleżanka właśnie płynie i machamy jej i mówimy hej i tak dalej.
28: Zrobiłyśmy baner dla naszej współlokatorki. No teraz już boję współlokatorki, bo po prostu płynie w siną dal.
25: A pani co za tymi ciemnymi okularami ukrywa?
29: Może się jakaś łezka wokół zakręci, no jednak nie będziemy się widzieć przez następne 4 miesiące.
28: No i już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
30: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
31: Reklama.
32: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
31: Zaraz cześć posmarujemy.
32: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
31: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
33: Już nie swędzi.
34: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
35: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
36: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
37: Bo w Media Expert taniej masz.
31: Reklama.
38: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
39: Czwartek, 11 czerwca, minęło południe. Wołodymyr Zełenski na pewno przyjedzie na konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy, zapewniają jej organizatorzy, choć kwestia orderu Orła Białego dla ukraińskiego prezydenta wciąż nie została rozstrzygnięta.
40: Patostreaming znalazł się na celowniku posłów. Dziś Sejm ma przyjąć ustawę o zakazie tej praktyki. Politycy raczej będą zgodni.
39: Dwie noce z rzędu Stany Zjednoczone bombardowały irańskie obiekty wojskowe. Donald Trump zapowiada, że jest gotów do kolejnej eskalacji.
40: Dziś mecz otwarcia mundialu na stadionie w Mexico City. Jednak w kraju jest niespokojnie. Trwają protesty i blokady dróg wokół miasta.
39: To jest TOK 360 w południe.
40: Tamara Pawlik-Lipska.
39: Filip Kakusz. Dzień dobry, zaczynamy. Prezydent Wołodymyr Zełenski weźmie udział w konferencji poświęconej odbudowie jego kraju, która odbędzie się za 2 tygodnie w Gdańsku i nic się w tej sprawie nie zmieniło, zapewnił pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal.
40: To odpowiedź na powracające pytania o udział prezydenta Ukrainy w tym wydarzeniu w związku z napięciem, które powstało pomiędzy Warszawą a Kijowem po tym, jak Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
39: O obecność prezydenta Ukrainy w Gdańsku Pawła Kowala pytał reporter TOK FM Tomasz Fęska.
0: Czy mają państwo wiedzę na temat udziału prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w konferencji? Czy po prostu pan prezydent będzie wśród uczestników tego wydarzenia?
1: Jeżeli chodzi o udział prezydenta Zełenskiego, to formuła tej konferencji zakłada wspólne zaproszenie polskie i ukraińskie, podpisane przez premiera Polski i prezydenta Zełenskiego. I szczerze mówiąc, nie wiem skąd się biorą te pytania, dlatego że w tej sprawie nic się nie zmieniło. Co do zasady, to jest wspólne wydarzenie, organizowane przez partnera. Wszystko robimy dokładnie tak, jak było we Włoszech i w Berlinie.
0: To dopytując, według pana prezydent Zełenski będzie na konferencji?
1: Ale to nie, moja opinia niczego nie zmienia, to jest oczywisty fakt.
0: Będzie.
1: No tak, przecież to nic się w tej sprawie nie zmieniło. Znaczy wie pan, no wszystkim rozporządza opatrzność na koniec, nie? Ale wszystkie znaki na niebie i ziemi, a także przede wszystkim znaki dyplomatyczne w tym wypadku wskazują, że tak.
40: Zapewnia pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal, a konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy w Gdańsku ruszy równo za 2 tygodnie. Jej organizatorzy spodziewają się około 5 tysięcy uczestników.
39: Tymczasem w ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z kolejnymi antyukraińskimi wypowiedziami polskich polityków.
40: Granie na podobnych nastrojach, szczególnie w wykonaniu Przemysława Czarnka, nie jest niczym nowym, mówił w poranku TOK FM Grzegorz Kuprianowicz, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, przedstawiciel mniejszości ukraińskiej w Polsce.
39: We wtorek w Sejmie kandydat PiS na premiera zażądał zwołania Konwentu Seniorów w celu wyjaśnienia, dlaczego w rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków.
40: To mnie nie dziwi, mówi Kuprianowicz, odwołując się do wydarzeń sprzed kilku lat.
2: Takim momentem bardzo ważnym stał się rok 2018 w miejscowości Sagryń koło Chrubieszowa. Odbyły się uroczystości upamiętniające ukraińskie prawosławne ofiary, które zginęły tam w marcu 1944 roku. Przemysław Czarnych zwołał konferencję prasową, na której wszystkich uczestników tych uroczystości nazwał ukraińskimi nacjonalistami, a w uroczystości Chucpą.
40: W podobnym, jak Czarnek, to nie wypowiadał się były członek Prawa i Sprawiedliwości, poseł Janusz Kowalski, który domagał się informacji na temat ukrainizacji administracji publicznej. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wypowiedzi obu polityków opozycji nazwał skandalem.
39: A Przemysław Czarnek odnosił się do Andrzeja Szeptyckiego, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, jego słów, które padły w poranku TOK FM.
40: Polityk padł ofiarą niepokojących nastrojów dominujących w polskiej polityce, mówiła nam dziennikarka specjalizująca się w historii Ukrainy, Bogumiła Berdychowska.
3: Profesor Szeptycki, no stał się trochę bohater z przypadku, tak? Znaczy, taka jest atmosfera, część polskiej polityki szuka wroga, widzi wyraźnie, że ten wróg jest po stronie ukraińskiej, w ich perspektywie, w związku z czym właściwie każdy wypowiadający się i każdy polski głos, który wzywa do jakiejś refleksji, do jakiegoś opamiętania, spotka się z bardzo agresywną reakcją części polskiej polityki. Z drugiej strony ja też uważam, że próba bagatelizowania decyzji prezydenta Zełenskiego to w gruncie rzeczy nie powinno być nasze zadanie, dlatego że ukraińscy politycy doprowadzili do kryzysu, który bije w pierwszym rzędzie w żywotne interesy Ukrainy.
39: A kontrowersję wywołała piątkowa wypowiedź Szeptyckiego w poranku TOK FM. Wiceminister powiedział m.in., że UPA traktowana jest przez Ukraińców podobnie jak w Polsce traktowani są żołnierze niezłomni.
40: Z kolei Kielce nie przekażą ukraińskiemu miastu Winnica używanych autobusów, które mają na liczniku nawet 1 000 000 przejechanych kilometrów.
39: W mieście doszło do politycznej awantury i w tej sprawie.
40: W tle jest oczywiście spór o wspominaną decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. O tym, jak konflikt schodzi z poziomu rządowego na samorządowy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Winnica to miasto partnerskie Kielc, z którym współpraca trwa od wielu lat. Dzisiaj radni mieli się zajmować uchwałą w sprawie wyrażania zgody na przekazanie winnicy 15 wyeksploatowanych autobusów. Poprosił o to mer tego ukraińskiego miasteczka, ale wybuchła awantura polityczna. Radni PiS się sprzeciwili, podobnie jak przewodniczący Rady Miasta. Wśród argumentów pojawiły się nawiązania do sporu wokół ukraińskiej powstańczej armii. Autobusy więc do winnicy nie trafią, mówi radny Michał Piasecki.
5: Mer winnicy wycofuje prośbę o przekazanie autobusów, żeby nie eskalować złych emocji między narodami. Zapominacie, kto dla Polski jest wrogiem w tym konflikcie. Przypomnę więc wam, to jest Rosja, nie Ukraina.
4: Autobusów z Kielc w winnicy nie będzie, ale radni Prawa i Sprawiedliwości chcieli pójść dalej. Zażądali, by wystąpić z apelem do radnych winnicy, by ci zmienili w swoim mieście nazwę jednej z ulic. Dziś to ulica Stepana Bandery i ta dyskusja była wyjątkowo gorąca.
6: Ja uważam, że Rada Gminy nie ma takich kompetencji, żeby wystosowywać do podmiotu znajdującego się w innym państwie rezolucję. Mogą państwo wystąpić do władz tego miasta z apelem, na przykład jako grupa radnych. A nie wiem, dlaczego państwo nas w to wciągają.
7: Apelujemy tylko o uszanowanie naszej godności. O uszanowanie godności Polaków.
8: Cała Europa pisze o tym, jak miasto Kielce chciało przekazać autobusy, a w zamian za to oczekuje jedynie zmiany nazwy ulicy.
9: Mieszkańcy nie oczekują nas tego, żebyśmy po raz kolejny tutaj robili wojenkę na emocje.
4: Ostatecznie radni z Kielc nie wprowadzili do porządku obrad uchwały z apelem do władz winnicy o zmianę nazwy jednej z ulic. Nie wprowadzili, bo Koalicja Obywatelska nie wzięła udziału w tym głosowaniu. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
39: Sejm ma dziś przyjąć ustawę o patostreamingu.
40: Nazwa patostream wzięła się z połączenia angielskich słów oznaczających patologię i transmisję, publikację. Bo to określenie oznacza właśnie nagrywanie i publikowanie materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne.
39: Projekt zakłada kary za rozpowszechnianie takich treści. Celem jest ochrona przede wszystkim dzieci i młodzieży.
40: W sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka. Macieju, czy projekt zyska poparcie zarówno rządzących, jak i opozycji?
10: Raczej tak. Mówię raczej, bo są duże na to szanse, no ale głosowanie przed nami. Klub PiS-u widzi potrzebę karania, między innymi za publikowanie treści pokazujących przemoc, wandalizm, ale jednocześnie posłowie tej partii pytają, czy przepisy będą i skuteczne, a po drugie, czy nie ograniczą wolności słowa w internecie. Ale tak o tym projekcie mówił poseł PiS-u Michał Wójcik.
11: Wszyscy powinniśmy mieć jedno stanowisko, dlatego że patostreaming jest zjawiskiem, które niestety zżera społeczeństwo. I zwłaszcza mówię do młodych ludzi, bo patostreaming dotyka zwłaszcza młodych ludzi. Każdy z was korzysta z telefonów komórkowych, z różnych portali, internetu, na różne sposoby. I tam się spotykacie z tym zjawiskiem, bardzo niebezpiecznym, które może prowadzić do wielkich dramatów. Dlatego cieszę się, że po różnych perturbacjach udało nam się chyba dojść do wspólnego rozwiązania, jakiegoś konsensusu.
10: Elementem tego konsensusu jest to, że karanie za patostreaming zawężono do przestępstw, a nie do wykroczeń. Tak, by zacząć właśnie od karania tych najcięższych sytuacji. I mówi o tym Bożena Lisowska, posłanka z klubu Koalicji Obywatelskiej.
12: Patostreaming, czyli publiczne transmitowanie przemocy, upokarzania czy znęcania się, to zjawisko, które zatacza coraz większe kręgi, a raport NASK jest naprawdę przerażający. Wynika z niego, że 37% nastolatków w wieku 13-15 lat przyznało się do oglądania patotreści, a 43% ma z nimi kontakt co najmniej raz w tygodniu.
10: A o ironio, przy tej dyskusji, przy tym głosowaniu wczoraj wybrany z list PiS-u poseł Łukasz Mejza zaprosił do Sejmu Daniela Zwierzyńskiego, znanego jako patostreamera Daniela Magikala, który jest nawet już skazany między innymi za pobicie, a dziś Kancelaria Sejmu wydała oświadczenie, w którym z oburzeniem skomentowano fakt zaproszenia, wejścia do Sejmu tego człowieka.
39: Maciej Kluczka był z nami. Do ustawy zakazującej to streamingu wrócimy dziś w TOK 360 po 12.30.
40: 4,5 miliarda złotych mają w tym roku kosztować, wchodzące w życie od lipca, podwyżki pensji dla medyków. Zgodnie z tak zwaną ustawą podwyżkową, minimalna pensja lekarza specjalisty ma sięgnąć niemal 13 tysięcy złotych brutto.
39: O 700-900 złotych brutto więcej zarobią też pielęgniarki, ratownicy medyczni czy diagności laboratoryjni.
40: Lekarze w Polsce nareszcie zarabiają przyzwoicie, przyznawał w porannym EKG Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, z którym rozmawiała Patrycja Maciejewicz.
13: Dla przeciętnego lekarza jest to wzrost pensji około 9%. 6%. Dobre wyliczenia przetaczam?
14: Tak, mniej więcej tak jest to prognozowane, że około 9%. A to jest około 1000 zł dla lekarza specjalisty, tak to jest
13: wyliczone. Chcę to zestawić z proponowaną podwyżką płacy minimalnej na przyszły rok, która ma wynieść 3%, troszkę powyżej inflacji. Pana zdaniem te pensje lekarzy nie powinny być indeksowane inflacją właśnie?
14: Oczywiście do dyskusji pozostaje zawsze, jaki ma być system tego zwiększania. Naszym zdaniem w tej chwili to, co jest, jest dla środowisk medycznych, powtarzam, nie tylko dla lekarzy, ale również dla tych innych grup zawodowych, no po prostu dobre.
13: A co by musiało się zdarzyć, żeby ta indeksacja została zmieniona? Musiałaby zostać zmieniona ustawa i wiem, że takie rozmowy się toczyły. Gdyby taka propozycja była na stole, państwo byście się na to zgodzili, poparli to, uznali, że skoro już te płace, jak sam pan powiedział, są już godne, to ta dynamika podwyżek mogłaby być bardziej urealniona do tempa wzrostu cen.
14: My stoimy na stanowisku, że wszyscy przedstawiciele zawodów medycznych powinni godnie zarabiać. Uważamy, że ta sytuacja zdecydowanie się poprawiła. Oczywiście musimy myśleć o tym, że cały czas inflacja, ceny, wszystko idzie naprzód, więc trzeba ten mechanizm podwyżkowy do przodu jakoś utrzymać i zapewnić, tak jak to jest zrobione. Natomiast co do samych zasad, no to tak jak sama pani powiedziała, trzeba siąść do stołu, trzeba rozmawiać, ale też obie strony muszą przedstawić jakieś konkretne propozycje.
39: Rosnący problem mają natomiast te szpitale, te powiatowe już ostrzegają, że nie mają tak dużych pieniędzy, apelują więc o dotację celową od rządu. Jak wyliczają, pensje pochłaniają 3/4 kosztów ich działalności.
40: Donald Trump zapowiada kolejne ataki, jeśli Iran nie zdecyduje się na zawarcie porozumienia z Waszyngtonem.
39: Stany Zjednoczone dwie noce z rzędu bombardowały irańskie obiekty wojskowe. Rano Iran odpowiedział atakami na amerykańskie bazy w regionie. Cezary Jaszczyk.
15: Teheran zaatakował amerykańskie bazy w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie. Pierwsze państwo poinformowało o przechwyceniu 20 irańskich pocisków. Resort Spraw Wewnętrznych Bahrajnu przekazał, że spadające odłamki zestrzeliwanych pocisków raniły 11-letnią dziewczynkę. Uszkodziły też kilka domów i samochodów. Kuwejt rano zamknął swoją przestrzeń powietrzną na kilka godzin, nie informując o stratach. Za to wcześniej Amerykanie już drugą noc ostrzeliwali irańskie systemy obrony powietrznej, radary i jednostki dowodzenia, głównie na południu kraju. No cóż, będziemy ich atakować i to atakować bardzo mocno, mówił prezydent Donald Trump. Analitycy nie mają wątpliwości. Po tym jak wszystkie dotychczasowe rundy negocjacji spełzły na niczym, republikanin chce zmusić Iran do rozmów za pomocą bomb. A wiele do powiedzenia ma Izrael, który wciąż naciska na Waszyngton, by jak najmocniej osłabić reżim ajatollahów.
16: To jest taka sytuacja, tutaj szczerze mówiąc, faktowa, dlatego że z jednej strony mówi się o zakończeniu konfliktu, tutaj dyplomacja amerykańska się wypowiada, a z drugiej strony Izrael, mam wrażenie, że dąży do realizacji swoich własnych celów politycznych, czyli tak daleko idącego osłabienia Iranu, jak jest to tylko możliwe. I dopóki jakby ta sytuacja nie zostanie rozwiązana, czyli przede wszystkim stosunki izraelsko-irańskie, to obawiam się, że ten konflikt będzie się dylił z takimi właśnie momentami eskalacji.
15: Mówiła w TOK FM profesor Joanna Modrzejewska-Leśniewska z Zakładu Bliskiego Wschodu Szkoły Głównej Handlowej. Irański resort spraw zagranicznych ocenił, że ostatnie amerykańskie ataki doprowadziły, że obowiązujące od 2 miesięcy teoretyczne zawieszenie broni między stronami praktycznie nie ma już żadnego znaczenia. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
39: Jak moglibyśmy zapomnieć, dzisiaj ruszają piłkarskie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Na początek mecz jednego z organizatorów turnieju Meksyku z Republiką Południowej Afryki.
40: Kilka najważniejszych faktów o tym turnieju. Mateusz Stanicki.
17: Po raz pierwszy zmagania o Puchar Świata odbędą się z udziałem 48 drużyn, co oznacza, że do wyłonienia zwycięzcy konieczne będą aż 104 mecze. Zamiast 64, jak do tej pory, FIFA zdecydowała, że w pierwszej rundzie turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku 48 uczestników będzie podzielonych na 12 czterozespołowych grup, z których dwie pierwsze drużyny, czyli w sumie 24 i 8 najlepszych z trzecich miejsc, awansuje do 1/16 finału. Będą to łącznie 32 ekipy. Ten etap po raz pierwszy pojawi się w programie mundialu. Począwszy od niego, rywalizacja toczyć się będzie już systemem pucharowym. W regulaminie są też już określone pary 1/16 finału, ale wielu z nich nie da się przewidzieć, bo sporo będzie zależało od tego, z których grup wyjdzie 8 zespołów z trzecich miejsc. Tak czy inaczej, nie będzie już żadnych losowań. Pierwotnie zakładamy zakładano, że będzie 16 grup po 3 reprezentacje, ale FIFA uznała, że ten format mógłby nieść ryzyko zmowy drużyn grających w ostatnim spotkaniu. Poza tym teraz wszystkie zespoły rozegrają co najmniej 3 mecze, a taki system jednocześnie zapewni zrównoważony czas odpoczynku pomiędzy poszczególnymi występami. Nie brakuje jednak głosów krytyki, że impreza za bardzo się rozrosła. Takiego zdania jest m.in. trener RPA Hugo Bros, który zwraca uwagę nie tylko na liczbę drużyn, ale także na spore odległości, wiążące się z tym, że mundial rozgrywany jest w 3 różnych krajach.
18: For me, honestly, it's a little bit too big.
19: Dla mnie, szczerze mówiąc, to jest trochę za dużo, kiedy gra się z 48 krajami. Do tego dochodzi transport, za każdym razem musimy jechać do Atlanty. Jeśli przejdziemy fazę grupową, musimy lecieć do Los Angeles, więc jest dużo podróżowania. I tak 40 lat temu Mistrzostwa Świata były tutaj, w Meksyku i były tylko w Meksyku, ale to są nowoczesne czasy i musimy się dostosować. To jest jednak bardziej wyczerpujące niż poprzednie Mistrzostwa Świata, kiedy było mniej krajów.
17: Impreza rozrosła się także, jeżeli chodzi o kalendarz. Potrwa do 19 lipca, czyli 39 dni. To o 10 dłużej niż ostatnio w Katarze. Tytuł mistrzowskiego broni Argentyna, która w grupie zmierzy się z Algierią, Austrią i Jordanią. I choć na imprezie w Kanadzie, Meksyku i USA występuje 1/4 globu, to nie ma w tej grupie Polaków. To efekt kiepsko rozegranych eliminacji, w których zajęliśmy drugie miejsce w grupie G za Holandią. Chociaż może nie ma co narzekać, bo w międzyczasie kadra przeszła poważny kryzys i jeszcze pod wodzą poprzedniego selekcjonera Michała Probierza wielu wątpiło, czy w ogóle uda się dojść do baraży. Po zmianie trenera na Jana Urbana ostatecznie się udało i trzeci raz z rzędu reprezentacja awans na dużą imprezę musiała sobie wyszarpać rzutem na taśmę w barażach i podczas gdy przed Mistrzostwami Świata w Katarze i Mistrzostwami Europy w Niemczech ta sztuka się udała, to tym razem niestety nie. Polacy najpierw wygrali z Albanią, ale ostatecznie ulegli Szwedom i to ekipa z północy kontynentu powalczy na mundialu. Mateusz Stanicki, TOK FM.
39: Pierwszy mecz Meksyk-RPA dzisiaj o 21:00, a my po 12:20 porozmawiamy o tym, jak właśnie w Meksyku kształtują się nastroje na kilka godzin przed oficjalną inauguracją.
20: Autopromocja.
21: Piłka jest okrągła.
22: A nas jest 2.
21: Kraje są 3.
22: A drużyn jest 48.
21: O ich zmaganiach opowiadamy w specjalnych audycjach na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
22: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 6:20 i po 18:20.
21: Zapraszamy.
22: Przemysław Pozowski
21: i Michał Waszkiewicz.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
23: Reklama.
24: RTV Euro AGD.
25: Jak okazje?
24: To w euro.
25: Emocje rosną.
24: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
26: Ale patrz!
27: Ale co?
26: Ale niskie ceny!
28: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
29: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie 2.
30: Sposób na twój dobry dzień?
28: Mamy to w Lewiatanie!
29: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
31: 3,17,41.
32: Co tak liczysz?
31: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
32: O, ja też umiem liczyć.
33: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
34: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
35: Lidl. To się opłaca.
36: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
23: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
40: 12.20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Zamieszki w Irlandii Północnej to rasistowski bandytyzm, ocenił brytyjski minister do spraw Irlandii Północnej Hilary Benn. Podkreślił, że niepokoje są podsycane przez internetowe wpisy, których autorami często są ludzie przebywający poza krajem. A powodem zamieszek stał się atak nożownika, do którego doszło przedwczoraj na północy Belfastu. Ekshumacje szczątków polskich ofiar zbrodni ukraińskich nacjonalistów w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu odbędą się jeszcze w tym roku, twierdzi IPN. W ubiegłym tygodniu władze Ukrainy wydały zgody na te ekshumacje. Obecnie w obwodzie lwowskim w Hucie Pieniackiej trwają poszukiwania zbiorowych mogił Polaków. Norwegia zaostrza kontrolę osób ubiegających się o azyl. Będą one musiały przejść dodatkową identyfikację, pobranie danych biometrycznych i ocenę pod względem bezpieczeństwa. Rząd chce ograniczyć tak zwany asylum shopping, czyli wybieranie państwa azylu.
39: Dwunasta 21, TOK 360, Filip Kakusz. Za niespełna 9 godzin pierwszy gwizdek wybrzmi na stadionie Azteca w stolicy Meksyku. To będzie spotkanie reprezentacji Meksyku właśnie, czyli współgospodarzy z Republiką Południowej Afryki. Wielkie święto sportu, ogromna operacja logistyczna. A jeszcze wczoraj prezydentka Meksyku, Claudia Sheinbaum, musiała ponownie zapewniać, że wszystko odbędzie się zgodnie z planem, choć w Meksyku jest niespokojnie. Jest z nami Ola Synowiec, dziennikarka, autorka książki Dzieci Szóstego Słońca, w co wierzy Meksyk, autorka strony Mexico Magico Blog. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
39: W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z rozmaitymi protestami na ulicach Meksyku, również na drogach dojazdowych do stadionu, gdzie dziś piłkarze mają wybiec na murawę. Są więc powody do niepokoju, jeśli chodzi o organizację tej imprezy?
0: Wydaje mi się, że wbrew temu, co mówi prezydentka, takie powody do niepokoju mogą być, ponieważ mundial jest okazją do wielu protestów. Te protesty odbywają się właśnie przy okazji mundialu, czyli są bezpośrednio niezwiązane z samą imprezą, tylko po prostu różne grupy, między innymi zawodowe, próbują w ten sposób zwrócić uwagę na swoje już od dawna nierozwiązane problemy i postulaty. Ale odbywają się też protesty przeciwko samemu mundialowi. Pojawiają się głosy, że ten mundial nie służy Meksykanom, że służy głównie do zarabiania pieniędzy przez FIFA, przez wielkie korporacje. Protestują też mieszkańcy samych okolic stadionu Azteca, którym już od miesięcy brakuje chociażby wody, wzrastają czynsze. Także podczas ponownego otwarcia stadionu Azteca pod koniec marca tego roku mieszkańcy zablokowali obwodnicę właśnie na dojeździe na stadion, rozgrywając tam taki symboliczny mecz na jezdni i tym samym też utrudniając, nie powiem, że uniemożliwiając, bo jak gdyby kto chciał dojechać, to w końcu tam dojechał, ale bardzo utrudniono dojazd na stadion. Więc w tym momencie takimi najniebezpieczniejszymi grupami, które rzeczywiście mogą coś tutaj zablokować, chociaż to może brzmi dość paradoksalnie, będą nauczyciele ze związku zawodowego, którzy zapowiadają, że dojazd na stadion zaraz przed otwarciem dzisiaj zablokują. Już wczoraj protestowały tak zwane Madres Buscadoras, czyli matki poszukujące swoich zaginionych dzieci. To też jest duża akcja wokół mundialu, ale też jeszcze około ponad 6 innych grup zawodowych i innych grup społecznych zapowiedziało swoje protesty na dzisiaj.
39: Zastanawiam się, jak rząd w Meksyku reaguje na te protesty, wiedząc, że te protesty będą organizowane przy okazji mundialu, dlatego że jest to krytyczny moment dla kraju. Czy rząd mówi, słyszymy was, załatwimy wasze postulaty, kiedy się mundial skończy, a na razie dajcie spokojnie kibicom i piłkarzom przebywać w Meksyku, czy może już teraz szykuje jakieś plastry, jakieś rozwiązania, które mają uspokoić sytuację na teraz, jeszcze zanim mecze się rozpoczną?
0: No jeszcze 2-3 tygodnie temu rząd obiecywał tym poszczególnym grupom załatwienie tych spraw przed mundialem. No za dużo się w tych kwestiach tak naprawdę nie wydarzyło. Raczej wszystkie siły są skierowane na to, żeby ten mundial po prostu się odbył. No i w związku z tym powołano naprawdę paradoksalnie wielkie siły bezpieczeństwa, żeby ten mundial obstawić, żeby on się rzeczywiście odbył. Co będzie, zobaczymy. Ja tak podejrzewam, że rzeczywiście jakieś utrudnienia mogą być, ale nie zastopuje to samej imprezy, podobnie jak było na przykład właśnie przy inauguracji po rewitalizacji stadionu w tym marcu tego roku, kiedy Meksyk zmierzył się w towarzyskim meczu z Portugalią.
39: Ja pamiętam, że jeszcze w lutym, kiedy zabity został przez siły specjalne armii meksykańskiej El Mencho, czyli lider jednego z najważniejszych karteli narkotykowych w Meksyku, wybuchły zamieszki w bardzo wielu regionach kraju i wtedy już pojawiały się niepokoje, że być może to też wpłynie na przebieg mundialu. Jesteśmy kilka miesięcy po tym i chociaż ta sprawa jest zamknięta?
0: Czyli jest zamknięta, też nie wiadomo, ale mimo tego, że rzeczywiście w polskich mediach, w zagranicznych mediach wiązano sprawę zamieszek po śmierci no najważniejszej osoby w tym narkoświecie w Meksyku z bezpieczeństwem w mundialu, tak naprawdę specjaliści mówią, że te zamieszki miały być takim raczej głosem ze strony kartelu mówiącym, że jesteśmy tutaj, zostawcie nas w spokoju. El Mencho, wedle tego, co mówią plotki, sam miał bilety na tegoroczny mundial. No i warto też pamiętać, że po pierwsze, w Meksyku nie mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem narkoterroryzmu, czyli jakichś większych działań wymierzonych w wielkie wydarzenia, chociażby właśnie sportowe. I warto też pamiętać, że kartele narkotykowe, organizacje przestępcze zarabiają na tym mundialu. To jest dla nich ogromne źródło dochodu i nie tylko jeśli chodzi o sprzedaż narkotyków, nie tylko w Meksyku, ale i w Kanadzie, i w Stanach. Te struktury właśnie sprzedażowe, dystrybucyjne się wzmacniały przed mundialem, ale kartele zarobią też chociażby na haraczach od osób, które na tym mundialu zarabiają, na pracy seksualnej, w tym przymusowej. To też jest jedna z dziedzin źródeł dochodu obecnie karteli. Większość wielkich karteli zajmuje się również tym, ale też takie może trochę mniej oczywiste źródła dochodu karteli, jak na przykład sprzedaż tak zwanej piraterii, czyli podrabianych koszulek właśnie futbolowych, tych wszystkich produktów związanych z mundialem, gdy tych na oficjalne produkty wiele osób nie będzie stać, nie będą chcieli wydać tyle pieniędzy. Tutaj również na tym kartele i organizacje przestępcze zarabiają.

0: naprawdę podtrzymywali Latynoamerykanie, osoby właśnie latynoamerykańskiego pochodzenia na stadionach podczas meczów piłki nożnej. To właśnie oni stanowią teraz bardzo ważny i duży trzon. I niektórzy mówią, że tak naprawdę ta piłka w tych krajach właśnie przetrwała dzięki nim. Co znowuż, wracając trochę do tej ciemniejszej strony mundialu, tworzy kolejny paradoks, bo wielu Meksykanów ma wątpliwości, co będzie z ich pójściem na stadiony w Stanach czy w Kanadzie, czy nie będzie interweniował patrol migracyjny ICE. Niektórzy nawet tak dość ironicznie pytają, czy nie trzeba będzie przypadkiem chodzić na stadion z adwokatem.
1: Bardzo dziękuję. Ola Synowiec, dziennikarka, autorka książki Dzieci szóstego słońca, w co wierzy Meksyk, autorka strony Mexico Magico Blog, była z nami. Teraz wracamy do Polski, wracamy do Sejmu. Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej jest z nami. Dzień dobry
2: Państwu.
1: Czekamy na głosowanie w sprawie patostreamingu, ustawy zakazującej patostreamingu, która dzisiaj ma być właśnie głosowana w Sejmie. Akcja Uczniowska, jak wiemy, popiera rozwiązania zawarte w tej ustawie. Co więcej, piszecie, że może to się okazać jednym z najważniejszych działań, jakie państwo polskie podjęło w ostatnich latach na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. To powiedzmy o skali, o doniosłości tego wydarzenia, również biorąc pod uwagę to, że jak wynika z waszych badań, rodzice bardzo często nie wiedzą, że ten patostreaming do komputerów ich dzieci trafia.
2: Dokładnie, rodzice nie mają takiej świadomości i my jako młodzi ludzie jesteśmy bardzo narażeni tutaj na występowanie i oglądanie tego patostreamingu. I właśnie przywołując te dane, najróżniejsze badania, które mówią o tym, że jednak młodzież ogląda, to około blisko 28% dzieci i młodzieży oglądało patostreaming, a w grupie dzieci w wieku 7-12 lat, i to jest bardzo ważne, ten odsetek przekracza nawet 30%, czyli osoby, które dopiero są w szkole podstawowej, no już mają nie lada przeżyć. A czym jest patostreaming? Wszystko się też zaczyna oczywiście od tego początku, czyli pato, czyli tak naprawdę tutaj kwestia związana z patologią, związana z tym, że na takich transmisjach na żywo są przedstawiane treści destrukcyjne. No i właśnie, niektórzy pomyślą, że patostreaming to jest tylko taki śmieszny element internetu i tak przez ostatnie lata większość użytkowników internetu myślało, no ale to jest tak naprawdę... Patostreaming to jest też monetyzowanie przemocy i pokazywanie jej na danym tutaj przykładzie takiej transmisji na żywo. To jest też promowanie uzależnień, zachowań autodestrukcyjnych oraz też łamaniu takich podstawowych norm społecznych, pokazywaniu, że jednak to, co jest tam zawarte w takiej transmisji na żywo, to młodzi ludzie właśnie się do tego często przyzwyczajają i myślą, że to nie jest nic nie jest to żadna patologia, tylko że to jest codzienność, normalne zachowanie, a to nie jest normalne zachowanie, dlatego obecnie za ten moment będą głosowania w Sejmie i mamy nadzieję, że oczywiście będzie to ponad podziałami, bo przy oczywiście wymiarze sprawiedliwości, bezpieczeństwie i innych kwestiach politycy kłócą się i będą się kłócić do końca świata i jeden dzień dłużej, można powiedzieć, ale jednak przy tematach związanych z bezpieczeństwem dzieci oczekiwalibyśmy od polityków, że tutaj staną ponad podziałami. I co jest ciekawe, właśnie tutaj wszystko wskazuje na to, że jednak nawet i Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska będą grać do jednej bramki, bo te dwa projekty są procedowane razem, projekt i PiSu, i Koalicji Obywatelskiej.
1: Tak też wynika ze słów chociażby Michała Wójcika z Prawa i Sprawiedliwości, o których mówiliśmy w TOK FM około godziny 12, ale i wcześniej w ciągu dnia i w ciągu relacjonowania debaty sejmowej. Ja będę, wiedząc mniej więcej, co to jest patostreaming, będę się bardziej odwoływał teraz w naszej rozmowie do tego, jak wiele my nie wiemy o tym, do kogo on trafia. To jest też eksperyment Akcji Uczniowskiej, o którym piszecie, że z jednej strony dzieciaki mówią, że rzeczywiście ankietowane, że mają dostęp do patostreamingu, ale w momencie, w którym nie ma rodziców wokół, to o wiele chętniej podnoszą rękę, kiedy ktoś zada pytanie, czy rzeczywiście mają do czynienia z patostreamingiem. Wobec tego naprawdę bardzo trudno jest oszacować skalę zjawiska i skalę destrukcji wśród młodych ludzi, jeśli chodzi o to, co mogą zobaczyć w internecie.
2: Tak, dokładnie, te dane, które są z najróżniejszych badań, one są oczywiście zaniżone, bo to nie jest też tak, że młoda osoba oglądająca patostreaming powie i przyzna się do tego, że tak, oglądam patostreaming. My, jeżdżąc po Polsce, w ramach przede wszystkim różnych kampanii, na przykład rok temu przy kampanii prezydenckiej objechaliśmy cały kraj, mniejsze i większe miejscowości, to właśnie zadawaliśmy pytanie o ten patostreaming. Nie było nauczyciela na sali, nie było żadnej osoby dorosłej na sali i uczniowie naprawdę podnosili te ręce. Tak, nie widziałem w niektórych przypadkach osób, które które tych rąk nie podniosły. Więc ten problem patostreamingu jest obecny, ale problem też jest w tym, żeby rozróżnić streaming od patostreamingu. I to też dla nas jako młodych ludzi jest ciężka zagwozdka, bo jednak większość transmisji, które tworzą tak zwani influencerzy, a raczej bym powiedział, że patoinfluencerzy, więcej mamy tutaj patoinfluencerów w Polsce niż influencerów i za to też się trzeba później wziąć przede wszystkim tutaj w temacie też uodparniania społeczeństwa, nas jako młodych, ale też uświadamiania, że nie każdy influencer jest Bogiem.

0: jak to my, młodzi, niestety tych influencerów postrzegamy. No i właśnie taki patostreaming, on też ma bardzo negatywny wpływ na młodą osobę. Uświadamia ją, że to, co się dzieje na tym streamie, jest rzeczą normalną i do zastosowania w normalnym życiu. No i później biorą się takie przypadki, jak też przemoc rówieśnicza, jest przenoszenie tego świata wirtualnego do świata rzeczywistego. Zanika ten świat wirtualny z rzeczywistym, a rodzice jak nie wiedzieli, tak dalej nie wiedzą o tym, czym w ogóle jest patostreaming. I to od tego zacznijmy, że rodzice nie wiedzą, co oznacza te pojęcie, a co dopiero, że młoda osoba cokolwiek takiego ogląda, bo młodzi ludzie może nie mają zaufania do rodziców, ale z drugiej strony nie mają też rodzica, który jest zainteresowany żywo tym, co młoda osoba przegląda w internecie.
1: To kto ma decydować o tym, czym się różni streaming od patostreamingu?
0: Projekt ustawy, który tutaj będzie wchodził, on też bardziej to konkretyzuje, pokazuje, czym tak naprawdę się tutaj różni streaming od patostreamingu, są poszczególne zachowania wymienione. Myślę, że oczywiście to nie jest też rozwiązanie idealne, ale jednak jest to pierwszy krok od bodajże 3-4 lat. Słyszymy co sekundę o tym, że wreszcie wejdzie ustawa zakazująca patostreamingu, że wreszcie ograniczymy media społecznościowe dzieciom poniżej 15 roku życia, tyle że dopiero konkrety zaczynają się w tym momencie, a przez ostatnie kilka lat tylko i wyłącznie o tym rozmawialiśmy, więc państwo robi dopiero teraz pierwszy krok w kierunku tego, żeby jednak młodych ludzi w sieci chronić, a obecnie sieć, media społecznościowe, telefon, patostreaming to jest najczęstsze zjawisko występujące u młodych ludzi.
1: Platformy społecznościowe to jest też wątek, do którego bardzo często wracaliśmy w TOK 360 i wydaje się, że nie można rozłączyć patostreamingu i różnych innych zagrożeń w sieci. To powinny być bardziej systemowe rozwiązania, do których jeszcze zapewne będziemy wracać. Bardzo dziękuję. Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej był z nami. 12.40 to będzie czas na informacje. Po informacjach EKG i Patrycja Maciejewicz. O czym teraz?
2: Dzień dobry. Będziemy Dzień dobry. Mówić o rynku pracy w pewnym sensie, o pracy dla szczególnych osób, a mianowicie o kobietach w zarządach spółek publicznych, w zarządach i w radach nadzorczych oraz o całkiem przeciwległym spektrum być może tego, tej klasy zawodowej, powiedzmy to tak, to znaczy o ludziach, którzy pracują za pensję minimalną, bo powoli zbieramy się do momentu, w którym będziemy znali wysokość tej pensji w przyszłym roku.
1: Bardzo dziękuję. Patrycja Maciejewicz zostaje z Państwem, a przedtem o 12.40 informacje.
3: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
4: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
5: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Reklama.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy. Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Pierwszy program gospodarczy. Od poniedziałku do piątku po 6.30 w TOK FM.
12: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
14: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
16: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
18: Lidl, to się opłaca.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
19: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
18: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
20: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
21: Castorama.
22: Teoria.
21: I praktyka.
22: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
21: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
24: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
25: Bo z Media Expert taniej masz.
26: Reklama.
27: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: 12.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,98, benzyny 98 6,55, a diesla 6,37. Wynika z obwieszczenia ministra energii, a to oznacza, że cena maksymalna benzyny 95 wzrośnie, natomiast obniży się cena diesla i benzyny 98. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że to polskie sądy muszą ocenić spełnienie obowiązków informacyjnych przez banki, podkreśla Związek Banków Polskich. Zastrzegł jednak, że na ostateczny wyrok trzeba będzie jeszcze poczekać. Rzecznik Trybunału Sprawiedliwości wydał opinię w sprawie pytań jednego z polskich sądów. Jego zdaniem to polskie sądy powinny każdorazowo badać, czy obowiązki informacyjne w danej umowie kredytowej zostały przez banki spełnione. Krótsza majówka i deszczowa pogoda spowodowały, że w Bieszczadach w maju było mniej turystów. Na szlaki Bieszczadzkiego Parku Narodowego weszło ponad 58,5 tysiąca turystów, czyli o ponad 4 tysiące mniej niż rok wcześniej.
27: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
29: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
30: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
31: Jest godzina 12.41, to jest południowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz przy mikrofonie. Ze mną w studiu jest pani doktor Henryka Bochniarz, założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry.
32: Dzień dobry, dzień dobry.
31: Rząd przyjął projekt ustawy o równowadze płci w organach spółek giełdowych. 33%. To dobra wiadomość, te 33%?
32: Ja przyznam się, że cieszę się po pierwsze, że ten maraton, przynajmniej na tym etapie przyjęcia przez rząd, się skończył, bo dla mnie jest taki przykład właśnie ustawy, która ma wdrożyć dyrektywę i wydawałoby się bardzo prostą. Ilość propozycji, żeby to rozmiękczyć, żeby no nie było tak strasznie, tak jakby te 33% tych kobiet to po prostu...
31: Albo niedoreprezentowanej płci.
32: Tak, bo to chodzi, ja mówię, że niedługo panowie będą o to walczyć, tak? Na razie chodzi o kobiety, natomiast po prostu wszystko, co było możliwe, było, tak powiem, użyte, żeby po pierwsze do tego nie doprowadzić, po drugie, że jeżeli już, to żeby to było, tak powiem, jak najdelikatniejsze. Więc wygląda na to, że te 33%, które będą głównie w radach nadzorczych, bo jestem przekonana, że ponieważ można mieć albo w zarządzie, albo w radzie nadzorczej, więc jak już te baby trzeba wpuścić, to niech idą do rady nadzorczej, ale nie przypadkiem tam, gdzie naprawdę jest władza i pieniądze. Więc wygląda na to, że te 33% to po prostu zdemolują polską gospodarkę. Więc naprawdę ta wersja obecna, bo to od grudnia 24, wtedy kiedy dyrektywa powinna wejść w życie, do dzisiaj to jest szósta już wersja tych kilku zdań, bo to jest ustawa, która jest właściwie, znaczy zapis przyczepiony do ustawy o zamówieniach publicznych i mówię naprawdę, jak było, że nakłada karę, to teraz może nałożyć karę. Było 5%, to może będzie jednak mniejsza i będzie określona kwota. Także naprawdę jak się to czyta, to widać, jak strasznie jest jednak wdrukowane w nasze funkcjonowanie i biznesu, i polityki to, że akceptacja dla tej polityki równości jest ciągle tylko, tak powiem, na wierzchu i w słowach, w deklaracjach. Natomiast jak już dochodzi do konkretów, to okazuje się, że to jest coś, co naprawdę zagraża naszej suwerenności, patriotyzmowi, nie wiem, wszystkiemu chyba.
31: Mówi to pani z przekąsem oczywiście, bo
32: Mówię z przekąsem, bo po prostu naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, w jaki sposób można poczytywać właśnie to, że te 33% będą, tak powiem, tak radykalnym zwrotem. To jest, nie mówimy o parytecie. Większość krajów w Europie ma 40% kwoty albo 50%, czyli parytet, tak? Wszyscy żyją, firmy się rozwijają, nikt nie umarł. Natomiast u nas to ciągle jest jakiś problem, który wymaga naprawdę zderzenia się z jakimś schematem myślenia tak utrwalonym, że właśnie te 2 lata, które w tej chwili mijają od momentu, kiedy powinna być wprowadzona ta dyrektywa i za co płacimy kary, tak? Bardzo wysokie kary, że dopiero w tej chwili osiągnęliśmy stan, że to wyszło z rządu, co jeszcze nie znaczy, że mamy ten zapis, bo jeszcze mamy Sejm, potem mamy podpis prezydenta, więc wszystko się jeszcze może zdarzyć.
31: Mówiąc o tych zapisach, to doprecyzujmy, że chodzi o 33% w zarządach lub radach nadzorczych spółek publicznych, notowanych na giełdzie, które zaliczają się do dużych spółek, czyli zatrudniają 250 osób, mają odpowiedni poziom obrotów i tak dalej, co w praktyce oznacza, że chodzi o tak naprawdę pewnie około 200 kobiet, które trzeba wprowadzić do zarządów i oto jest to wielkie larum.
32: Tak, ale ponieważ w większości spółek giełdowych, bo ponad 60% spółek giełdowych nie ma ani jednej kobiety w zarządzie, ani w radzie nadzorczej. Więc to jest naprawdę, a jednocześnie chwalimy się tym, tak? Że ponad 50% osób z wyższym wykształceniem to są kobiety, tak? Dla mężczyzn, tak powiem, 30-kilka%. Więc jakby wszystkie rzeczy pokazują, że kobiety lepiej sobie radzą na tym nowym rynku, prawda? Że są otwarte, są kreatywne, skłonne do współpracy i tak dalej. A potem się okazuje, że niestety, ale to się w ogóle nie przekłada na to, żeby to minimum różnorodności mieć zagwarantowane w organach zarządczych.
31: Z raportu ośrodka Grape wynika, że wyższy udział kobiet we władzach spółek wspiera także równość wynagrodzeń, czyli ta gender pay gap spada. Co też jest jakimś działaniem, które jest pożądane, bo dążymy do tego, chcemy tego, żeby za taką samą pracę przysługiwało takie samo wynagrodzenie.
32: To jest dziesiątki elementów, które powodują, na przykład mówimy o tym, że mamy zapaść demografii, tak? Wiadomo, że to, co wypycha kobiety z rynku pracy, to jest macierzyństwo, tak? Więc po prostu wszystkie elementy, które powodują, że one będą mogły wrócić do pracy i chociażby, jeżeli nie ma, są na urlopie macierzyńskim, to że jak wracają, to dostają te podwyżki, które w międzyczasie zostały w firmie wprowadzone, bo nie ma żadnego powodu, żeby płaciły cenę za to, że wypełniają, wiemy, jak ważną rolę, prawda? Jeżeli rozszerzamy urlopy na urlopy tacierzyńskie, tak, żeby włączyć mężczyzn w to, co ja akurat uważam jest przywilejem. Przywilejem, możliwość, tak powiem, uczestniczenia w wychowywaniu nowego człowieka jest naprawdę jedną z większych satysfakcji, jakie można mieć w życiu. I na szczęście jest coraz więcej młodych mężczyzn, którzy to doceniają i starają się to zrobić. Ale ciągle to jest ułamek tych, którzy korzystają z tego zapisu. Więc wszystko to, co powoduje, że rzeczywiście mamy wpływ innego myślenia, innych wartości, prawda, innych doświadczeń, to już przecież wszystkie badania to pokazały, że te firmy są bardziej efektywne, mniej narażone na ryzyko, więc tutaj naprawdę dowody są, że to się wszystkim opłaca. I mężczyznom, i kobietom, i społeczeństwu, więc dlatego po prostu nie mogę wyjść z zadziwienia, że tak ogromny opór wywołała ta dyrektywa, która naprawdę wprowadza minimum równości, jeśli chodzi o zarządzanie.
31: Z badań wynika także, że wprowadzenie jednej kobiety do zarządu, takiej tak zwanej paprotki, niewiele zmienia potem w rzeczywistości. Jak pani rozmawia z osobami, które zasiadają w radach nadzorczych, które mają wpływ na powoływanie osób do spółek. Jakie słyszy pani uzasadnienia tego, że się nie da, że nie ma kandydatek, są niewykwalifikowane, chciałyby za nic dostać posadę? Nie wiem, wyobrażam sobie różne inne odpowiedzi. Czy są jakieś takie, które uznaje pani za racjonalne?
32: Moim zdaniem nie ma żadnych i mówię, doświadczenia wielu krajów pokazują, że ta równość naprawdę przekłada się na lepsze po prostu wyniki finansowe, na lepszą skuteczność działania. I wczoraj nawet oglądałam warunki konkursu, dlaczego kobiety się nie zgłaszają. No jak można się zgłosić, jeżeli jest na przykład, to jest akurat konkurs na członka zarządu totalizatora sportowego, tak? Cały opis jest członek, kandydat. No po prostu widać, że to wszystko jest pod mężczyznę, a potem jest taki zapis, który mówi, że jedno z kryteriów niezbędnych do spełnienia to jest to, że trzeba pełnić 3 lata funkcję w zarządzie w zakresie właśnie sprzedaży i marketingu. No to jak przełożymy to na to, że w 60% spółek giełdowych nie ma żadnej kobiety w zarządzie i radzie nadzorczej, to gdzie one miały to doświadczenie nabyć? Więc to je natychmiast wyklucza i każda kobieta, która absolutnie mogłaby pełnić te funkcje, jak przeczyta te warunki, powie, no nie startuję, bo przecież to wiadomo, że jestem od razu na przegranej pozycji, prawda? Więc naprawdę nie ma żadnych racjonalnych i mówię, w mądrych firmach, tam gdzie są mądrzy mężczyźni w zarządach, to oni to rozumieją, tak? Natomiast tam, gdzie jest ciągle to myślenie, że tak powiem, wejdą te kobiety i nie wiadomo, tak powiem, co nam tutaj zaoferują, tak? Bo właśnie mają inne wartości, inaczej myślą, ale to jest właśnie to, co jest ważne. Przecież nie o to chodzi, żeby ciągle powielać to samo, tylko żeby się uczyć od siebie, prawda?
31: Vacatio legis tej ustawy to 14 dni, co oznacza, że bardzo szybko może wyjść w życie. Czy spodziewa się pani szybkiej legislacji?
32: No, ale wie pani, w jednym z projektów tych 6, które w ciągu tych 2 lat były, był między innymi zapis, że okres przygotowawczy to jest 14 miesięcy. Więc, a my w biznesie walczymy o to, żeby wprowadzić vacatio legis, żeby było minimum 6 miesięcy. Tam, gdzie na przykład chodzi o podatki i tak dalej. Wtedy słyszymy, nie, to musimy natychmiast to wprowadzić, bo po prostu inaczej będą różne sposoby na to, żeby uciec. A tutaj okazuje się 14 miesięcy. My naprawdę jesteśmy do tego gotowi. Jesteśmy gotowi, mamy świetne kobiety, firmy są absolutnie do tego przygotowane, po prostu potrzebujemy tej kropki nad i właśnie zobaczenia, że słuchajcie, naprawdę wszystko będzie toczyło się normalnie, natomiast mamy szansę na to, żeby właśnie to inne doświadczenie przełożyło się na po prostu lepsze funkcjonowanie firm.
31: Porozmawiamy w takim razie jeszcze chwilkę o innej propozycji, która z rządu też właśnie wyszła, mianowicie o propozycji płacy minimalnej na przyszły rok, która ma wzrosnąć o 3%, czyli
0: troszkę powyżej tego, ile rośnie inflacja, ile wyniesie inflacja. No i jak zwykle słyszymy tą dyskusję, że może powinno być jednak mniej, może jednak coś zmienić, może nie tak. Co pani sądzi o tym?
32: No cóż, mi się wydaje, że tak, z jednej strony musimy pamiętać, że Polska jest krajem, który doświadczył przez różnego typu rozwiązania, które były w ostatnich latach wprowadzane, ogromny wzrost wynagrodzeń, tak? I wiemy, że ten czas, który jest przed nami, jest bardzo trudny, tak? Że niestety i te wojny, które się toczą, i wszystkie zawirowania geopolityczne, one powodują, że rynek będzie trudniejszy. W związku z tym ja przede wszystkim się martwię wzrostem minimalnych wynagrodzeń dla małych i średnich firm. Dlatego, że zwykle skutek jest taki, że jeżeli, bo duże firmy one to udźwigną, tak? Natomiast te małe firmy, pcha się je w kierunku, tak powiem, płacenia znowu pod stołem, tak? Więc to wyważenie tego, żeby ten wzrost przynajmniej wyrównywał inflację, tak? Jeżeli zakładamy, że to będzie 2,5%, mnie się wydaje, że to jest racjonalna propozycja, te 3%. Chociaż myśmy toczyli dyskusję w Radzie Dialogu Społecznego i większość jakby przychylała się do tego, żeby to było 50% średniego wynagrodzenia, że to lepiej obrazuje to, co się w gospodarce dzieje i tak bym też pozwala się lepiej przygotować, tak? Bo tak to nigdy nie wiadomo, tak pracodawcy mówią jedno, związki zawodowe zawsze proponują dużo więcej. Kończy się na tym, że propozycja rządowa już nikt, tak powiem, jej nie podważa. Wydaje mi się, że te 3% w tym stanie, w jakim jesteśmy, i gospodarki, i wynagrodzeń, jakie są w Polsce, jest racjonalną propozycją. Nigdy nie wiemy, czy ta inflacja, tak powiem, będzie taka, czy będzie jeszcze wyższa. Więc chodzi o to, żeby rzeczywiście no, nie tracić realnego wzrostu wynagrodzeń. I moim zdaniem, tak powiem, i te dyskusje, które mamy w tej chwili w Radzie Dialogu, w poniedziałek będzie posiedzenie i będzie, rozumiem, ta sama rozmowa, przypuszczam, skończy się tym samym, że pracodawcy zostaną ze swoją propozycją, związki ze sobą swoją i rząd w sierpniu, wtedy, kiedy już musi wpisać to do budżetu, zaproponuje.
0: Zrobi
32: to. Co też właśnie świadczy o tym, że niestety, jeśli chodzi o ten dialog, no jesteśmy w kiepskim miejscu, tak? Że nie jesteśmy w stanie znaleźć właśnie racjonalnych argumentów, które powodują, że z jednej strony mówimy, okej, no trzeba, tak powiem, robić wszystko, żeby firmy mogły się rozwijać, a z drugiej strony, żeby ludzie mieli jakąś możliwość, tak powiem, przewidzenia, na jakie wynagrodzenia mogą liczyć, i w związku z tym też mogli sobie jakoś to swoje, tak powiem, życie kredytowe, zobowiązaniowe też jakoś ułożyć, więc tutaj jesteśmy ciągle od lat w tym samym miejscu. Nie pamiętam już, kiedy tak było, to lata temu chyba jeszcze za profesora Hausnera, który był wtedy szefem Rady Dialogu, że raz udało się doprowadzić do jakiejś kompromisowej propozycji.
0: No właśnie. 1 580 000, tyle osób ma dotknąć, czy też po prostu doświadczyć ma tej zmiany, bo może dotknąć to jest trochę pejoratywne słowo, chociaż może dla kogoś, dla kogo te 3% jest niewiele, to rzeczywiście to byłoby dotknięcie. Czy pani zdaniem nasza gospodarka w tym kształcie, w tej strukturze, w której jesteśmy, to jest właściwa, czy tak wiele osób powinno pracować po prostu za płacę minimalną?
32: No, mnie się wydaje, że to, tak powiem, może nie jest, tak powiem, najzdrowszy objaw, zwłaszcza, że mówię, te najniższe wynagrodzenia, one się przekładają też na różne inne świadczenia socjalne, które są wypłacane, więc jeżeli to jest wzrost o te 2,5 czy 3%, no to jest to praktycznie prawie niezauważalne. Ale z drugiej strony, mnie, mówiąc szczerze, dużo bardziej martwią te kwestie, które są bardziej systemowe, to znaczy wynagrodzenia w administracji, tak? Ciągle jest tak, że nie zauważamy faktu, że ta jakość administracji jest szalenie ważna też dla funkcjonowania właśnie sprawnego biznesu. I jeżeli to jest tak, że akurat tam, tak powiem, następują te największe cięcia, bo to rząd może zrobić, tak powiem, bez, tak powiem, pytania o zdanie, to co się dzieje w edukacji, prawda? My się wydaje, że po prostu powinniśmy jednak zacząć patrzeć na ten system wynagrodzeń bardziej pod kątem tego, co może w przyszłości kreować nasz rozwój gospodarczy. I tutaj po prostu bez edukacji, bez dobrej administracji, bez nauki nie da się tego zrobić.
0: Chodzi po prostu o to, żeby wychodzić z tego pułapu, kiedy ludzie dostają pensję minimalną i coraz więcej pracowało na tych bardziej atrakcyjnych poziomach. Dziękuję serdecznie. Moją gościnią w studio była pani Henryka Bochniarz, założycielka, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiata.
32: Dziękuję bardzo. Przewodnicząca nie.
0: Rady Głównej też nie.
32: Nie, jestem założycielką Konfederacji, bardzo się tym chlubię i staram się tą funkcję takiego watchdoga, czy kogoś, kto po prostu patrzy na to, jak się organizacja rozwija, już trochę z dystansu pełnić jak najlepiej.
0: Dziękuję serdecznie. To wszystko w południowej odsłonie KG. O 14.40 będzie z państwem Rafał Hirsch. Zapraszam w jego imieniu. A teraz informacje, po nich kontynuacja TOK 360. Do usłyszenia. Patrycja Maciejewicz.
29: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
30: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Autopromocja.
2: W najbliższej audycji Wspólna Sobota kilka bardzo interesujących tematów. Między innymi
3: porozmawiamy o tym, co Albert Einstein pisał w listach do Marii Curie-Skłodowskiej.
2: Zaprosimy państwa na warszawskie spotkania teatralne
3: i wybierzemy się wspólnie do Kirgistanu.
2: Zapraszamy. W sobotę o 10:00 Anna Sobańda
3: i Rafał Turowski.
27: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
29: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Czy własność wciąż jest synonimem niezależności? A może dziś ważniejsze stają się swoboda wyboru i elastyczność? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję przyglądamy się zmianom, które redefiniują sposób korzystania z samochodu i myślenia o mobilności. O tym, co stoi za odejściem od posiadania, mówi Łukasz Żurek, prezes Sixt Polska. Od poniedziałku do piątku po 13:00 na antenie TOK FM. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na Ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
3: Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Karol Nawrocki spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Do USA wyrusza w niedzielę. Bitwa o Kraków będzie zacięta. Wystartować się chce nawet 20 kandydatów. Są ostrzeżenia przed burzami, tym razem głównie w zachodniej Polsce, choć nie tylko. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM.
7: W niedzielę Karol Nawrocki leci na 80. urodziny Donalda Trumpa. Będzie to nieoficjalna wizyta. Urodziny Donalda Trumpa zbiegają się z 250. rocznicą powstania Stanów Zjednoczonych. W ogrodach Białego Domu będzie też gala mieszanych sztuk walki. Poseł PiS-u Krzysztof Szczucki mówi, że prezydent Nawrocki powinien poruszyć kwestię stałej bazy USA w Polsce.
11: Ten czas prywatny dla siebie będą mieli. Na pewno prezydent Nawrocki to wykorzysta, żeby zachęcić prezydenta do takiej ostatecznej decyzji o stałej obecności Amerykanów w Polsce. Ten Fort Trump, który proponował Andrzej Duda, do tej idei trzeba wracać.
7: Galę walk na tyłach Białego Domu będzie mogło zobaczyć na żywo nawet 5000 widzów. Około 20 kandydatów może wystartować w wyborach prezydenckich w Krakowie. Lista kandydatów wydłuża się każdego dnia. Politycy żartują nawet, że jeśli tak dalej pójdzie, to nazwiska startujących nie zmieszczą się na jednej kartce papieru. Maciej Kluczka.
12: Swoich kandydatów wystawiają niemal wszystkie partie zasiadające w Sejmie. O wystawieniu Rafała Komarewicza myśli klub Centrum, a do startu przymierza się też poseł Paweł Ślis.
13: Brzmi jak mieszkaniec Krakowa, który rozumie bolączki Krakowa, który kocha Kraków.
12: Swojego kandydata wystawiła już Konfederacja i Lewica, ale również ruchy miejskie mają swoich kandydatów.
13: Na tą chwilę jest chyba 18 zapowiadanych, 16 oficjalnie zgłoszonych. Tak, oczywiście jest i moja kandydatura wymieniana. Długa, długa lista.
12: PiS reprezentuje radny Michał Drewnicki, przypomina poseł PiS-u Łukasz Kmita.
14: Ja jestem bardzo zadowolony. Czym więcej słabych kandydatów na rynku, tym szanse na to, żeby Michał Drewnicki był w drugiej turze, wzrastają.
12: Wybory w Krakowie odbędą się najprawdopodobniej we wrześniu. Maciej Kluczka, TOK FM.
7: Kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego Monika Piątkowska będzie dziś gościnią wywiadu politycznego w TOK FM o 17. Ministerstwo Zdrowia nie planuje ustawy wprowadzającej systemowy dostęp do tabletek dzień po. Chodzi o tak zwaną antykoncepcję awaryjną, z której można skorzystać w aptekach. A problem w tym, że cały czas jest to tylko pilotaż, a organizacje kobiece walczą, by to zmienić. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia pilotażu o kolejne 2 lata. Jak mówi Joanna Gzyraj-Skandar z Legalnej Aborcji, w przyszłym roku są wybory i ewentualnej nowej ekipie rządzącej łatwiej będzie się wycofać z pilotażu niż z rozwiązania systemowego, do którego dążą aktywistki.
15: Byłoby tak naprawdę takim politycznym prezentem dla kolejnej ekipy, jeżeli zmieniłby się rząd na właśnie taki skrajnie prawicowy, skrajnie konserwatywny.
7: Dlaczego ministerstwo nie chce spróbować ponownie zawalczyć o wcześniej zawetowaną ustawę o tabletce dzień po? Odpowiada rzeczniczka resortu Anna Choszczy-Sędrowska.
16: W obecnej sytuacji naszym priorytetem jest stabilne utrzymanie działającego mechanizmu, zagwarantowanie tego, że pacjentki nie utracą dostępu do świadczenia.
7: Aktywistki twierdzą, że pilotaż wcale tego nie gwarantuje. Mamy do czynienia z rasistowskim bandytyzmem. Tak o zamieszkach w Irlandii Północnej mówi brytyjski minister odpowiedzialny za tę część Zjednoczonego Królestwa, Hilary Benn. W najnowszej serii nocnych starć funkcjonariusze zatrzymali 16 osób, 12 policjantów zostało rannych. W regionie doszło do podpaleń kilku imigranckich domów. To wszystko po poniedziałkowym ataku nożownika w Belfaście. Cezary Jaszczyk.
17: Atak i sudańskie pochodzenie sprawcy doprowadziły do całej serii antyimigranckich zamieszek w Irlandii Północnej. Służby nie są w stanie zapanować nad sytuacją i proszą o posiłki z innych regionów. Negatywne nastroje podsycają nienawistne wpisy w mediach społecznościowych. Po zamieszkach, do których doszło tej nocy, na ulicach widać teraz wraki spalonych samochodów. Niektóre budynki są osmolone. To pozostałości po próbach podpaleń. Chciałbym powiedzieć to jasno. Zamieszki w Irlandii Północnej nie tylko szkodzą społecznościom, dosłownie narażają ludzkie życie. Ostrzegał brytyjski minister do spraw bezpieczeństwa. W mediach pojawia się coraz więcej relacji imigrantów, którzy boją się wychodzić z domów. Ulice w Belfaście i okolicach opustoszały. Wiele sklepów jest zamkniętych. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
7: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Porywy wiatru mogą sięgnąć do 70 km na godzinę. W wielu regionach kraju obowiązują ostrzeżenia, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
18: Ten alert RCB obowiązuje aktualnie w całym województwie podkarpackim oraz w części województwa małopolskiego. Mówimy tutaj o powiecie gorlickim oraz nowosądeckim.
7: Lokalnie mogą pojawić się też opady gradu. Dziś od 14 stopni na zachodzie do 19 na wschodzie. W całym kraju sporo deszczu. Po południu powinno się nieco przejaśnić, choć w nocy i jutro znów w prognozach opady.
0: 13.06, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami dr Dorota Sikora, Uniwersytet Medyczny imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu. Dzień dobry, pani doktor.
19: Dzień dobry państwu.
0: O zagrożeniach wynikających z medycznej dezinformacji będziemy mówić teraz w TOK 360, a tych zagrożeń jest co niemiara, również dlatego, że tak często z przykładami fejków, nadużyć, kłamstw w tak kluczowej sprawie jak medycyna spotykamy się regularnie. Właśnie Uniwersytet Medyczny imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu wraz z Centrum Odkryć Medycznych UMW i Media Board Polska przygotowały raport Dezinformacja Medyczna, raport medialny obejmujący cały 2025 rok i no niemal połowę do 14 maja 2026 roku i w tym raporcie jest pokazane, jak często media tradycyjne walczyły z tą dezinformacją medyczną, ale także jest pokazane, jakie formy przybiera właśnie ta dezinformacja. I teraz na początku jeszcze pochwalmy się, że Radio Tok FM jest niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o media tradycyjne. Żadne inne medium tradycyjne nie poświęciło tematowi dezinformacji medycznej tak wielu materiałów i będziemy to kontynuować również omawiając ten raport. Panie doktor, zacznijmy od tego, dezinformacja medyczna to nie jest tylko coś, co przeczytamy w internecie i pomyślimy sobie, o, być może nie pójdziemy do lekarza, tylko zastosujemy lewoskrętną witaminę C. To jest zjawisko, które wpływa na relacje społeczne, na to, w jaki sposób funkcjonujemy jako grupy, na to, w jaki sposób rozmawiamy z innymi ludźmi. To wykracza o wiele bardziej poza takie proste wątki i wpisy w mediach.
19: Tak jest i to właśnie jest rzeczywiście problem, który pokazał nasz raport. Skala zjawiska jest olbrzymia, to jest cały ekosystem dezinformacji. Dotyczy on nie tylko samej medycyny, ale także takich wątków, które z medycyną są powiązane, dlatego że wkraczając, otaczając się tymi informacjami, zaczynamy być bardziej podatni na te rzeczy, które są dla nas już bardzo niebezpieczne i które kierują naszymi wyborami.
0: Czyli to jest tak, że kiedy na przykład uwierzymy, że COVID-19 nie było, to o wiele łatwiej zmienić nam preferencje partyjne.
19: Tak jest, tak jest. Widzimy to po strukturze osób, które w dezinformację medyczną wierzą. To są skrajności zarówno z prawicy, jak i z lewicy. Taka osobowość powoduje, że rzeczywiście jesteśmy bardziej podatni na te informacje.
0: No i teraz idąc tym tropem, został przygotowany raport poświęcony właśnie dezinformacji medycznej i powiedzmy też o tym, w jaki sposób ta dezinformacja medyczna przede wszystkim się przejawia w internecie. Dlatego, że mamy do czynienia z pewnymi określonymi zjawiskami, takimi określonymi wrogami, procedurami, które są zdecydowanie na celowniku osób, które tę dezinformację medyczną szerzą i są też zupełnie nowe sposoby, w jaki sposób tę dezinformację właśnie szerzyć.
19: Znaczy, przede wszystkim to nie jest nowy problem. Z tym mierzymy się już od bardzo długiego czasu. Raport powstał w ogóle na podstawie takiego założenia, że te wątki występują już w literaturze medycznej na całym świecie i najpierw przygotowaliśmy właśnie takie zestawienie, które wskazało nam obszary tematyczne, których dezinformacja dotyka. Są to ruchy antyszczepionkowe, są to elementy, które są związane z leczeniem onkologicznym i one rzeczywiście są najbardziej niebezpieczne, jeśli chodzi o społeczeństwo, immunizację społeczeństwa i podejmowanie terapii czy przyjmowanie leków. My mówimy tutaj o adherencji w języku medycznym. Więc te elementy się rzeczywiście pojawiały już od lat. To, co się zmieniło i było dla nas rzeczywiście zaskoczeniem, to fakt, że pojawia się kolejny obszar dezinformacji medycznej, a on idzie w kierunku stylu życia, takich niewinnych porad zdrowotnych, detoksykacji, oczyszczania organizmu, holistycznego podejścia szeroko rozumianego i tutaj niestety błędnie. No i takich porad zdrowotnych, które na pozór wydają się bezpieczne, bo mówią o soku z selera, który poprawi nam jakiś element związany z odżywianiem. Natomiast rzeczywiście prowadzą nas w bardzo niebezpieczne tereny.
0: A w jaki sposób prowadzą nas w bardzo niebezpieczne tereny?
19: Ponieważ algorytmy mediów społecznościowych nie kierują się wiarygodnością informacji, tylko emocjami, które są budzone przez te wpisy. Jeżeli jeden wpis poprowadzi nas do takiego, który już tych informacji prawdziwych, wiarygodnych nie zawiera, wkraczamy w miejsca, które są właśnie wątpliwe, jeśli chodzi o jakość informacji. I tu niestety nie pomagają nam media społecznościowe, które nakręcają tę spiralę, takie to jest pętla sprzężenia zwrotnego, dodatnia błędnych informacji.
0: A jaką korzyść mają osoby, które szerzą taką dezinformację?
19: Znaczy zdecydowanie to jest olbrzymi biznes i to też taki biznes, który walczy między sobą. Porzucenie terapii, wizyta w przychodni, taki, do której mamy wszyscy dostęp, NFZ-owa przychodnia, ona jest bezpłatna. Natomiast jednostki, które specjalizują się w medycynie holistycznej, niezwiązanej z tą medycyną opartą o dowody naukowe, tam wizyta kosztuje 700 zł. Preparaty, które nie mają żadnych udowodnionych, nie mają żadnych dowodów, nie ma żadnych dowodów na to, że one działają, potrafią kosztować drugie tyle, więc to są naprawdę olbrzymie pieniądze. To jest 1400 zł za jedną wizytę.
0: Jeśli chodzi o to, w jaki sposób ta dezinformacja jest kolportowana i w jaki sposób jej autorzy mogą przekonać nas do tego, że to, co mówią, jest prawdziwe, są też nowe metody postępowania z użytkownikami, no głównie internetu, dlatego że w różnych niesprawdzonych miejscach, nie w mediach tradycyjnych przede wszystkim, te dezinformacje się szerzą. Zwracacie uwagę na kilka zjawisk, które wydaje mi się, że warto byłoby teraz omówić, bo dzięki temu być może nasi czytelnicy, nasi słuchacze będą bardziej odporni na to, co zobaczą chociażby przez przypadek. Jest wśród nowych metod szerzenia dezinformacji jest coś, co się nazywa, bardzo mi się podoba ta nazwa, zombie papers.
19: Tak, zombie papers, jak sama nazwa wskazuje, adresuje te publikacje, które w środowisku naukowym zostały wycofane. Znaczy już nie istnieją w obiegu naukowym, dlatego że zostały podważone z punktu widzenia metodologii. Są tam błędy albo nadużycia, które były związane z nieuczciwymi praktykami, które również są obecne w świecie naukowym. I takie czasopismo, w którym pojawił się artykuł, dokonuje tak zwanej retrakcji, czyli usuwa artykuł z obiegu naukowego. On został zdyskredytowany, nikt na niego się nie powołuje. No ale wiadomo, że w internecie nic nie ginie. I ta publikacja krąży później po forach, zamkniętych grupach dyskusyjnych jako dowód. Niebezpieczeństwem tych artykułów jest także to, że one są używane takiej logice zaprzeczania medycynie opartej na dowodach. To są męczennicy właśnie systemu. Więc tutaj im więcej mówi się o tym, że to nie są wiarygodne badania, tym po drugiej stronie ta narracja jest coraz silniejsza, że dlatego nikt nie uznaje tych dokumentów za wiarygodne i prawdziwe, bo przeczą tym prawdom, które są właśnie uznawane za właściwe przez odpowiednie grupy, które po prostu mają z tego zysk.
0: A czyli tutaj dezinformacja jest bardzo mocno sprzężona z rozmaitymi teoriami spiskowymi. Inna rzecz, z którą mamy do czynienia też coraz częściej, coraz trudniej nam oddzielić ją od rzeczywistości, to są deepfake'i tworzone przez narzędzie do sztucznej inteligencji. To jest też ogromna pułapka.
19: Ogromna pułapka i tutaj można powiedzieć, że dezinformacja dostała sterydy, mówimy tak w środowisku medycznym, bo rzeczywiście ta skala i wiarygodność, pozorna wiarygodność tych materiałów urosła do niebotycznych rozmiarów, dlatego że bardzo łatwo napisać tekst, wykorzystując media, wykorzystując narzędzia AI, będzie on brzmiał bardzo wiarygodnie, będzie stylizowany na język naukowy i my mamy takie mechanizmy, które mówią nam, że jeśli coś jest napisane w tym stylu i w tym języku, to musi być prawdziwe. Jeżeli mówi do nas lekarz, którego znamy z nawet codziennych kontaktów, że szczepienia są mechanizmem depopulacji, a jest to materiał, który został stworzony od początku do końca przez narzędzia sztucznej inteligencji, to jest nie do rozróżnienia dla starszych osób, ale także dla pokolenia młodszego i dla najmłodszych.
0: No to jak się w tym wszystkim rozeznać?
19: Znaczy przede wszystkim trzeba sprawdzać źródła, nie udostępniać informacji dlatego, że nasz znajomy opublikował coś w internecie, bo on mógł tego nie sprawdzić również. Więc źródła naukowe, uniwersyteckie, źródła te, które są adresami stron rządowych, no są najlepszym miejscem do sprawdzenia wiarygodności informacji. My, jako Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, prowadzimy akcję Zdrowiej Wiedzieć i w ramach tej akcji pod koniec roku będziemy publikowali stronę z najczęstszymi mitami medycznymi. Będziemy po kolei wyjaśniać, gdzie jest ten element, który nas chwyta naszą uwagę i w jaki sposób nami manipuluje i co jest prawdą w tej informacji, bo to, co jest niebezpieczne w dezinformacji medycznej, w niej bywa ziarno prawdy i na tej prawdzie budowany jest nieprawdziwy przekaz. Zostaje wybrany tylko fragmencik, który poprze jakąś tezę, więc my łatwo ulegamy tej informacji i wierzymy, że to jest prawdziwe, bo rzeczywiście w jakimś fragmencie może być prawdziwe. Natomiast przekaz i intencja bardzo często bywa zła.
0: Uważajmy szczególnie, że chodzi tu o tak delikatne kwestie jak nasze zdrowie czy życie. Bardzo dziękuję. Dr Dorota Sikora, Uniwersytet Medyczny imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu, była z nami. 13.20 to jest czas na informacje, a po nich porozmawiamy o kolejnej eskalacji w wojnie Stanów Zjednoczonych i Iranu.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
22: Lidl, to się opłaca.
23: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
22: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
23: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
24: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
25: Kaufland jest fresh.
26: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska sałata masłowa tylko złoty 79 za sztukę z Kaufland Card Extra. A arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
28: Truskawkowy sezon w pełni, a gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
30: Codziennie niskie ceny.
1: Reklama.
27: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 13.21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w USA będzie rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem o kwestiach bezpieczeństwa, w tym o stałych bazach amerykańskich w Polsce, twierdzi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Już w niedzielę prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu na zaproszenie obchodzącego wtedy urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa. Karol Nawrocki przekaże Trumpowi dwa prezenty, jeden bardziej osobisty, a drugi bardziej o charakterze państwowym. państwowym. Sędzia Dariusz Zawisowski został przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Za jego kandydaturą głosowało 18 osób, przeciw były 3, a wstrzymały się 2. Głosowanie odbyło się na pierwszym posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa w jej nowym, wybranym 15 maja składzie sędziowskim. Dołożę wszelkich starań, żeby KRS pracowała jak najlepiej, dodał sędzia Zawisowski. Wicepremier, szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z szefem tureckiej agencji zbrojeniowej. Tematem rozmów był transfer technologii, wymiana informacji i współdziałania w zakresie zdolności operacyjnych, m.in. obsługiwaniu tureckich dronów przez polskie siły zbrojne. Jednym z tematów naszych rozmów były kwestie związane z wykorzystaniem Bayraktar. Jeśli dojdą do skutku inwestycje tureckie w Polsce i polskie w Turcji, osiągniemy docelowy poziom relacji, powiedział minister obrony. Jest wniosek, by w Białymstoku powstało czwarte w Polsce i pierwsze na wschód od Wisły terenowe biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Decyzję w tej sprawie podejmie jednak już nowy rzecznik. 5-letnia kadencja obecnego kończy się w przyszłym miesiącu. W Białymstoku od 2 lat istnieje dyżurujące raz w miesiącu biuro przyjęć interesantów RPO i co miesiąc odwiedza je co najmniej kilkadziesiąt osób, często ze specyficznymi sprawami. Podlasie to wyjątkowy region, twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek.
3: Gdy chodzi o bliskość do granicy polsko-białoruskiej, generalnie bliskość do wschodniej granicy Polski ze względu na specyfikę czasów, w jakich żyjemy, jest to niezwykle ważne.
7: Pomysł utworzenia w Białymstoku stałego biura, które wyszedł m.in. od marszałka województwa i Wydziału Prawa tutejszego Uniwersytetu, Marcin Wiącek ocenia pozytywnie, ale decyzji w tej sprawie nie podejmie.
3: To jest decyzja organizacyjna i to jest decyzja, którą byłoby mi niezręcznie podejmować, aby związywać mojego następcę pewnymi procedurami, jakie inicjuje wniosek o tego typu uchwałę.
7: Uchwałę musi podjąć Sejm. Dziewiętnaście stopni na wschodzie to dzisiaj najcieplejsze miejsce w Polsce. W całym kraju dużo deszczu z nielicznymi przejaśnieniami.
27: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Ogłoszenie płatne.
4: Nie kupuję, wynajmuję. Cykl, w którym rozmawiam z Łukaszem Żurkiem, prezesem zarządu Sixt Polska. Dlaczego posiadanie coraz częściej nam się nie opłaca? Emocje na bok. Co mówi realna kalkulacja?
5: Że koszty własności rosną szybciej niż nam się wydaje. Auto na własność traci na wartości od pierwszego dnia, a do tego dochodzą koszty związane z ubezpieczeniem, serwisem, naprawami i czas poświęcony na ogarnianie tego wszystkiego.
4: Czyli coraz więcej zmiennych i niewiadomych?
5: Dokładnie. Styl życia się zmienia, a posiadanie oznacza brak elastyczności i finansową nieprzewidywalność.
4: I tu pojawia się wynajem?
5: Tak, bo pozwala przewidywać koszty. Jedna decyzja, jedna kwota bez ryzyk po drodze, jak subskrypcja. Użytkowanie bez stresu o to, co wydarzy się jutro.
4: Czyli mniej niespodzianek, a więcej kontroli.
5: I właśnie dlatego racjonalność finansowa wygrywa dziś z przywiązaniem do własności.
4: Dziękuję za rozmowę i tradycyjnie po więcej informacji zapraszam na stronę www.niekupujewynajmuje.pl.
27: To było ogłoszenie płatne.
0: 13.25, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami dr Karol Wilczyński, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych. Dzień dobry, panie doktorze.
6: Dzień dobry.
0: Z jednej strony dwie noce z rzędu Stany Zjednoczone ostrzeliwały Iran. Iran odpowiadał również ostrzałami amerykańskich baz w regionie. Z drugiej strony agencja Reutera podaje, że delegacje z Waszyngtonu i Teheranu cały czas wymieniają się informacjami na temat szczegółów memorandum o porozumieniu. W którą stronę patrzeć, żeby zrozumieć, w którą stronę idzie ten konflikt?
6: Wydaje mi się, że oczywiście trzeba obserwować to, co mówią przywódcy z jednej strony USA, z drugiej strony Iranu. Natomiast zrozumienie tego konfliktu, którego podłożem jednak są emocje i są nie do końca w transparentny sposób komunikowane cele, przynajmniej ze strony Trumpa, nie jest do końca możliwe, bo tak naprawdę ten konflikt jest kształtowany na bieżąco przez to, co dzieje się na amerykańskiej giełdzie, przez to, co dzieje się wokół opinii publicznej. I wydaje mi się, że Stany Zjednoczone nie mają jakiejś większej racjonalnej strategii, tylko działają raczej ad hoc i też te działania czy słowa, nie wiem, zapewnienia, że na przykład Stanom Zjednoczonym udało się tam przemycić te 100 milionów baryłek ropy, tak twierdzi Trump, bodajże wczoraj to powiedział, nie wydaje mi się do końca zgodne z prawdą. One są raczej próbą kształtowania nastrojów społecznych, jak i nastrojów na giełdzie.
0: Powiedział pan, panie doktorze, że tą wojną rządzą emocje i emocje trudno się przekłada na język analityczny. I to trochę na marginesie pytania, a może nie, ale biorąc pod uwagę bardzo skomplikowaną sytuację na Bliskim Wschodzie od wielu, wielu dekad, czy ten konflikt nie jest przypadkiem najtrudniejszym do analizowania przez ekspertów?
6: On na pewno nie jest taki sam, to znaczy nigdy rzeczywiście, wydaje mi się, w historii Stanów Zjednoczonych nie było tak nieracjonalnego, tak pozbawionego strategii, pozbawionego powodów, chociaż przypomina mi jednak też konflikt czy wojnę w Iraku w 2003 roku, czy dwa lata wcześniej wojnę w Afganistanie, które też zostały rozpętane w sposób nieracjonalny, w sposób, który był pozbawiony tych powodów, tak? No, broń chemiczna nie istniała w Iraku, pomimo to Tony Blair i wówczas George W. Bush, Colin Powell i Dick Cheney zapewniali, że ta broń istnieje. Tak samo tutaj nie ma zagrożenia bezpośredniego tą bombą atomową czy bronią nuklearną ze strony Iranu. Pomimo to my zaczynamy tę wojnę i zaczynamy bombardować.

0: bombarduje Liban. Robi to również z powodów wyborczych, wewnętrznych, bardziej niż z jakichś powodów, nie wiem, istnienia Izraela czy rzeczywistych celów strategicznych, które może Izrael osiągnąć.
1: To spójrzmy jeszcze raz w stronę Iranu, który, jak wspomnieliśmy, był ostrzeliwany drugą noc z rzędu. Jaka była skala tych ataków ze strony Stanów Zjednoczonych? Czy to były ataki punktowe w konkretną infrastrukturę, czy były tak chaotyczne, jak czasem ta wojna jest?
0: Wydaje mi się, że pomimo zapewnień, że te cele były wojskowe, że zaatakowano magazyny dronów, systemy komunikacyjne, ciężko jest ocenić tak naprawdę skuteczność tych ataków, bo żadnych dowodów na jakieś konkretne większe zniszczenia nie mamy. Trump oczywiście grozi też uderzeniem w elektrownię, co uderzy też w ludność cywilną i co może być bolesne, bo to pokazuje wojna rosyjsko-ukraińska, że te ataki w cele cywilne są boleśniejsze. I być może na to Stany Zjednoczone się zdecydują, bo wszystko zależy też od decyzji przywództwa USA. Pamiętajmy, że kilka tygodni temu generałowie, którzy prowadzili tę kampanię, zostali zwolnieni. No i teraz tak naprawdę to jest nowe dowództwo. Także czekam tak naprawdę, zobaczymy, co się wydarzy. Czy Trump rzeczywiście grozi i spełni te groźby, czy to jest taka klasyczna retoryka grożenia w stylu Trumpa, gdzie rzeczywiście Stany Zjednoczone się z tego wycofają. Natomiast nie mam żadnych dowodów, że te ataki były jakoś szczególnie bolesne. One się koncentrowały na wybrzeżu, tam w okolicy cieśniny Ormus.
1: Bardzo dziękuję. Dr Karol Wilczyński, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych, był z nami. A teraz łączymy się z mecenasem Przemysławem Rosatim, prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej i członkiem Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie mecenasie.
2: Dzień dobry.
1: Krajowa Rada Sądownictwa rozpoczęła działalność w nowym składzie. Jej przewodniczącym został sędzia Dariusz Zawistowski. Czy to jest tak, że to pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa w tym składzie, wybieranym już we współpracy ze środowiskami sędziowskimi, otwiera nowy, istotny rozdział, jeśli chodzi o przywracanie praworządności w Polsce?
2: Zależy, jak na to spojrzymy. Jeżeli popatrzymy na to z perspektywy braku zmian, jeżeli chodzi o przepisy regulujące wybór tak zwanej sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa, no to uczciwie trzeba sprawę postawić. Zmian tutaj nie ma i póki co nie będzie, dlatego że nie ma akceptacji pana prezydenta dla proponowanych słusznie zresztą przez polski parlament korekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, które zmierzały do tego, żeby to wyłącznie sędziowie wybierali tę część rady. Natomiast jeżeli popatrzymy z perspektywy takiego kierunku zmierzającego do jednak powolnego, bo musimy mieć tego świadomość, porządkowania obszaru związanego z nieobsadzonymi stanowiskami sędziowskimi, to myślę, że to jest jakiś istotny krok. Natomiast z drugiej strony ja nie poczytuję w tym, co obserwujemy, jakiegoś wielkiego przełomu z jednego bardzo prostego powodu. Po pierwsze, zobaczymy, czy te decyzje podejmowane przez Krajową Radę Sądownictwa, ja teraz w dużej mierze uproszczę, zmierzające do przedstawienia prezydentowi kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie, będą przez prezydenta honorowane, a jeżeli tak, to ciekaw też jestem, jak brak zmian w przepisach w kontekście kształtowania Krajowej Rady Sądownictwa będzie wpływał na orzecznictwo Trybunałów Europejskich, jeżeli będą tam trafiały sprawy, gdyby któraś ze stron kwestionowała status sędziego, który nominację uzyska od prezydenta po uprzednim postępowaniu nominacyjnym przed Krajową Radą Sądownictwa. Dlaczego to jest ważne? No bo proszę pamiętać o tym, że w dalszym ciągu to Sejm dokonuje wyboru. W związku z powyższym ta praprzyczyna problemów, udział czynnika politycznego w ukształtowaniu sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa, no ciąży siłą rzeczy nad procesami nominacyjnymi sędziów, prowadząc w dalszym ciągu, moim zdaniem, jeżeli weźmiemy pod uwagę bogate orzecznictwo trybunałów, o których wspomniałem, do trwania tego problemu systemowego, na który owe trybunały konsekwentnie zwracają uwagę. Chciałbym i tego sobie życzę, a przede wszystkim życzę tego ludziom, którzy przychodzą do wymiaru sprawiedliwości, abyśmy traktowali jednak, patrząc optymistycznie na to, co dzieje się na naszych oczach, abyśmy traktowali jednak

0: to dzisiejsze posiedzenie jako pierwszy krok do drogi, czy pierwszy krok na drodze zmierzającej do naprawy wymiaru sprawiedliwości, ale proszę też pamiętać o tym, że problem systemowy nie zniknie. On wymaga rozsądnej, zdroworozsądkowej przede wszystkim, to chcę wyraźnie podkreślić, zdroworozsądkowej polityki ze strony wszystkich ośrodków politycznych, czyli myślę tutaj o Sejmie, Senacie i panu prezydencie. Naprawa tego statusu sędziów jest niezwykle istotna z punktu widzenia systemowego, ale też pan mnie zapytał o praworządność. Mm-hmm. Nie można zapominać, nie można nie wspomnieć, że praworządność to są też standardy, które obowiązują lub nie obowiązują codziennie na salach rozpraw czy w prokuraturze. Myślę tutaj o prostszych procedurach, o dostępie do sądu, myślę tutaj o cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości, być może nowej strukturze, która aż można powiedzieć prosi się, żeby zagościła w polskim wymiarze sprawiedliwości, jeżeli chodzi o sądy, z uwagi na to, że zmieniają się czasy, natomiast nie ma dziś realnych reform w wymiarze sprawiedliwości, które porządkowałyby codzienną pracę polskich sądów, bo proszę pamiętać, że praworządność, która jest pewnym słowem kluczem, to jest nie tylko to, co nazywamy wielkimi sprawami, ale przede wszystkim to jest to, co dzieje się codziennie, podkreślę to jeszcze raz, w sądach i w prokuraturze. To jest istotna część budująca pojęcie praworządności.
1: Panie mecenasie, dobrze, że pan zwraca uwagę na to, co się dzieje, bo też się wydaje, że mówiąc o praworządności przez to duże P i odnosząc się do takich instytucji jak Krajowa Rada Sądownictwa i Trybunał Konstytucyjny, które są jednak czapą tego wymiaru sprawiedliwości, rzeczywiście politycy też odsuwają od siebie pomysł na to, jak zreformować te sądy na tyle, na ile jest to możliwe, żeby rzeczywiście ten wymiar sprawiedliwości był przyjaźniejszy obywatelom.
0: Tak, ma pan rację, absolutnie. Wie pan, najgorsze jest to, że czas upływa, jest kolejny minister sprawiedliwości, a nie ma jasnego, klarownego, konkretnego planu dla wymiaru sprawiedliwości. Mówię to po pierwsze bez cienia satysfakcji, po drugie mówię to w pewnym sensie z takim bólem, patrząc na pewne nadzieje, które ja pokładałem w objęciu tej funkcji. Myślę tutaj o urzędzie ministra sprawiedliwości przez byłego sędziego Waldemara Żurka. Czas płynie, a szereg rozwiązań, które dzisiaj są nieskuteczne, czy też wręcz dysfunkcjonalne w wymiarze sprawiedliwości, zarówno w aspekcie organizacyjnym, jak i w aspekcie standardu rzetelnego postępowania, w dalszym ciągu takie rozwiązania funkcjonują. Ja powtórzę jeszcze raz, my nie myślimy o wymiarze sprawiedliwości w kategoriach rozwiązań na przyszłość, tylko trochę trwamy w tych rozwiązaniach zarówno proceduralnych, jak i organizacyjnych, które są w Polsce od ponad 30 lat, bo proszę pamiętać, że ta struktura sądów, te procedury w dużej mierze to są rozwiązania, które są pokłosiem pewnych działań przed 30 lat i my tak tkwimy tak naprawdę w tym, co było i to jest niestety trochę zatrważające. Ja uważam, że mamy prawo oczekiwać konsekwentnych, dobrze przemyślanych zmian i reform w odniesieniu, jeszcze raz to podkreślę, do tych spraw, które bezpośrednio, codziennie dotyczą obywateli, którzy nie mają innych sądów i są zmuszeni do tego, aby rozstrzygać swoje spory, czy też oczekiwać wymierzenia sprawiedliwości przez polskie sądy.
1: Bardzo dziękuję. Mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu, był z nami. Spraw do rozwiązania, jeśli chodzi o system sprawiedliwości, jest bardzo dużo i bardzo też wiele się dzieje w tej przestrzeni. Sejm wybrał właśnie, notabene, nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, profesora Sławomira Patyrę. Pytanie, co dalej będzie z nim? Czy będzie, czy podzieli los tych sędziów, od których prezydent nie przyjął ślubowania? O tym będziemy się przekonywać już niedługo. Tymczasem 13:40 za kilka chwil, a po informacjach na magazyn filmowy. Do zobaczenia. Zaprosi państwa Patrycja Wanat.
2: Reklama.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Plus zakupy w Carrefourze równa się zerowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 13.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Premier Donald Tusk stwierdził, że nie spodziewa się niczego po wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Prezydent do Waszyngtonu wybiera się w niedzielę na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa. W ogrodach Białego Domu ma się odbyć gala mieszanych sztuk walki Federacji i UFC. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale odbędzie się także w dniu 80. urodzin prezydenta Trumpa, który prywatnie jest fanem UFC. Dzieci nie powinny trafiać do domów pomocy społecznej, ale tam trafiają. Wybrzmiały w Sejmie słowa prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariusza Haładyja. Zaprezentował on posłom z Komisji Dzieci i Młodzieży raport Najwyższej Izby Kontroli na ten temat. Wynika z niego, że DPS-y nie zapewniają dzieciom odpowiednich warunków rozwoju. Nieletni muszą dzielić pokoje z dorosłymi, starszymi od nich o wiele lat. Anna Gmiterek-Zabłocka.
19: Dyskusja w Sejmie nad raportem NIK-u była długa i burzliwa, mówi prezes NIK-u Mariusz Haładyj.
20: Ten wyjątek, dla którego dziecko powinno pozostawać w DPS-ie, stał się tak naprawdę regułą.
19: Posłanka PiSu Józefa Szczurek-Żelazko przekonywała, że są dzieci, które powinny w DPS-ach pozostać. Takie, które, tu cytat, nie rokują, bo leżą, nie mówią, same nie jedzą.
21: Proszę mi nie mówić, że takich dzieci nie ma. Po prostu to jest życie.
19: Posłance odpowiedział Bartosz Tarnowski z Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami.
22: Takie osoby istnieją. Tak jak powiedziała pani poseł Szczurek-Żelazko, nikt tego nie neguje. Jedyne, co było zanegowane w tej dyskusji, to sposób, w jaki to wsparcie jest wprowadzone. Które odbiera takim osobom jakąkolwiek decyzyjność, której mogłyby one wyrazić swoją własną wolę.
19: W mieszkaniach wspomaganych, a nie w DPS-ach jest to możliwe, by osoba nawet leżąca zdecydowała choćby o tym, w co chce się danego dnia ubrać, czy zjeść na obiad. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
18: W szpitalu klinicznym w Katowicach rozpoczęto wszczepianie implantów ślimakowych nowej generacji, przeznaczonych dla pacjentów, którym nie pomagają tradycyjne aparaty słuchowe. Urządzenia można indywidualnie dostosowywać do potrzeb chorego i aktualizować bez kolejnych operacji. Dzięki takiemu urządzeniu słuch odzyskała pani Lidia.
23: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było, prawda?
0: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
18: Dodaje profesor Jarosław Markowski z katowickiego szpitala. Zabiegi są finansowane przez NFZ. Implanty nie stanowią przeszkody w wykonywaniu badań, w tym rezonansu magnetycznego. I jeszcze jedna informacja. Sejm wybrał Sławomira Patyrę na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Więcej w kolejnych informacjach TOK FM. Deszcz może nam towarzyszyć dzisiaj dość intensywnie. Po południu pojawi się trochę przejaśnień. W nocy i jutro znów deszczowo. Od 14 do 19 stopni na termometrach.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Patrycja Wanat, dzień dobry. Rozpoczynamy magazyn filmowy. Do zobaczenia. Steven Spielberg wraca do widowiska science fiction Dzień Objawienia. Od wczoraj w kinach, no i zbiera całkiem niezłe recenzje. 80-letni reżyser opowiada o apokalipsie, o władzy, mediach, prawdzie, wspólnocie, wierze. No i pewnie możemy tam doszukać się jeszcze wielu innych tropów. Mamy troje głównych bohaterów. Daniela, który wyniósł tajne dane firmy, dla której pracuje. No i teraz ucieka przed pościgiem. Jest jego ukochana Jane, była zakonnica, oraz prezenterka telewizyjna Margaret, która nagle zaczyna posiadać dziwne umiejętności. Josh O'Connor, Eve Hewson i Emily Blunt w tych głównych rolach. No i oczywiście to pytanie, które wisi nad naszymi głowami, czyli czy jesteśmy sami we wszechświecie, czy może obcy są wśród nas i no, jaki mają stosunek do nas, a my do nich.
5: What did you steal?
10: Secrets. The data they paid me to protect.
5: Are they people?
1: No. Łukasz Kołakowski, dziennikarz filmowy, redaktor prowadzący dział recenzji w portalu Moviesroom, jest teraz z nami. Cześć, dzień dobry.
24: Dzień dobry.
1: Dzień Objawienia Stevena Spielberga to jest no, taki film długo faktycznie oczekiwany. Wydawać się może, że będzie to jeden z tych hitów takich rozpoczynającego się lata. Steven Spielberg, który wraca do tych tematów science fiction. Powiedz mi, czy te oczekiwania twoje zostały tutaj spełnione, mimo że wyobrażam sobie, że były dość rozbuchane.
24: Jestem po stronie tych, którzy są zadowoleni jak najbardziej. Nie wiem, czy miałem aż tak duże oczekiwania, no bo dawno jakiegoś science fiction od Stevena Spielberga nie widziałem, ale jak już widziałem, to jestem jak najbardziej zadowolony, bo jest to film, który mam wrażenie, że troszeczkę łączy tego starszego Spielberga, który był przy Bliskich Spotkaniach Trzeciego Stopnia, czy przy E.T., który był troszeczkę bardziej sentymentalny i robił takie filmy dużo bardziej emocjonalne. No i on działa też na poziomie akcji, czyli nawiązuje troszeczkę bardziej do tego Spielberga z przełomu wieków, który robił czy to AI, czy Raport Mniejszości.
1: Czy twoim zdaniem Spielbergowi udało się powiedzieć coś o współczesnym świecie? Bo oczywiście mówiąc o science fiction, to jest gdzieś jakaś forma, w którą Spielberg ubiera swoją opowieść, no ale opowiada o ludziach, opowiada właśnie, czy opowiada o współczesności, czy 80-letniemu reżyserowi udało się trafne diagnozy tutaj zawrzeć?
24: Myślę, że tak. Troszeczkę na temat współczesnej roli mediów, która też się troszeczkę dezaktualizuje. O samym stosunku, czy to do wiary, czy do prawdy, do tego, co przekazują nam te media i jak to może wpłynąć, jeśli to rzeczywiście jest jakiś dzień objawienia, bo to, co dzieje się w tym filmie i to, co jest tym tytułowym dniem objawienia, jest jednak dość ważne i redefiniujące tak jakby ludzkość całą. I Spielberg jakby opowiada to tak, że to rzeczywiście wybrzmiewa. Stara się przewidzieć jakby nasze spotkanie z istotami pozaziemskimi. Już to mówię od wielu lat. Tutaj przy kampanii promocyjnej też wspomina, że nie jesteśmy sami we wszechświecie i że on w to wierzy. I jeszcze dodaje, że za naszego życia to się okaże. Dużą na pewno oceną dla tego filmu na każdym seansie będzie ta końcówka i będzie to, jak sala to przeżywa.
1: Tak, no tutaj się tak gryziemy w język, oczywiście.
24: Tak, tak. Moment tytułowy, można po prostu powiedzieć. Aczkolwiek gryzienie się w język jest troszeczkę, znaczy brak gryzienia się w język był troszeczkę bardziej usprawiedliwiony tym, że dużo to mówią zwiastuny tego filmu. Więc
1: to
24: jeśli
1: prawda.
24: Ktoś rzeczywiście chciałby wejść na to bez spoilerów, to polecam ich unikać.
1: Spielberg zakochany w tym takim też eskapistycznym podejściu do kina, to, że on nas chce zabierać w jakąś podróż, która oderwie nas trochę od tego, co dzieje się za murami kina. Czy na ciebie zadziałała ciągle ta magia kina w wykonaniu Spielberga i przede wszystkim jego drużyny, prawda, całej, która przy tym filmie pracowała?
24: Ja mam wrażenie, że tutaj nawiążę też do poprzedniego filmu, do Fablemanów. To jest taki film troszeczkę nowej twórczości Spielberga. To znaczy mam wrażenie, że on w poprzednim rozliczał się ze swoją całą życiem, pasją i tego, jak to się w nim urodziło, a tutaj się rozlicza z tą częścią science fiction i z tym, jak dywagował na temat właśnie tych obcych żyć. I myślę, że to jest bardzo ciekawe to w tej twórczości. Znaczy mam wrażenie, że tak jak mówiłaś, ten eskapizm już trochę schował we wcześniejszych filmach i to były takie na przestrzeni ostatnich 10 lat troszeczkę bardziej, czy to pod nagrody, czy troszeczkę wiedzieliśmy czego się spodziewać, a tutaj nagle są dwa filmy, które możemy oceniać różnie, natomiast są bardzo interesujące i bardzo się wyróżniają na przestrzeni tego, co robił w ostatnich latach.
1: Dzień objawienia w kinach, a powiedz mi jeszcze na koniec tak na szybko cię zapytam, jest jakiś inny taki blockbuster, hit lata, na który czekasz w tym 2026?
24: Oczywiście ja jako fan od dziecka też wraca zaraz tutaj bardzo kochana przeze mnie seria. Mówię o tej historii.
1: Tak, tak. Już całkiem niedługo, za tydzień.
24: Piąta część, tak. Tutaj już miałem wrażenie, że przy trójce twórcy skończyli tą opowieść i tam już jest niewiele więcej do powiedzenia. Wyszła czwórka, która była super i wychodzi na to, że piątka też jest bardzo ciekawa. Przynajmniej po pierwszych opiniach, które przychodzą zza oceanu.
1: No, czekamy, bo to też już lada moment w kinach. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Łukasz Kołakowski, dziennikarz filmowy, no i redaktor prowadzący dział recenzji w portalu Movies.room, na który również zapraszamy. Dziękuję ci bardzo.
24: Dziękuję również bardzo.
1: Film, proszę państwa, który dodaje energii, wzrusza, no i udowadnia, że nigdy nie jest za późno na zmianę, działanie i walkę o swój los. Takim filmem jest Drugie życie Mariam Tuzani, przynajmniej tak mi się wydaje. To jest historia Marii Angeles, która mieszka w słonecznym marokańskim Tangerze, no i pewnego dnia dowiaduje się, że jej córka chce sprzedać jej mieszkanie, no bo potrzebuje pieniędzy. No i Maria szuka sposobu na zdobycie funduszy. Krytyczka filmowa, filmoznawczyni Diana Dąbrowska jest teraz z nami. Cześć Diano, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
1: Wyszłaś w lepszym humorze po Drugim życiu z kina?
3: Może nie w lepszym humorze, ale z takim poczuciem nadziei, bo jak państwo zobaczycie, ten finał w tym filmie, on ma taką dużą moc, bo też jest finałem otwartym i to jest taki film, który w trakcie seansu rzeczywiście wywołuje niejedno wzruszenie, kilka uśmiechów, ale też refleksja jest tutaj, wydaje mi się, bardzo ważna i ta relacja, o której wspomniałaś, matki i córki tych dwóch różnych pokoleń, tego też, jak ten film jest osadzony w ogóle w tej hiszpańskości Tangeru, mamy oryginalny tytuł Calle Malaga, czyli właściwie ulica, na której mieszka bohaterka i to jest taki wspólnotowy film, to znaczy mamy tam taką społeczność, która ma korzenie hiszpańskie i gdzieś jest taka trochę oderwana. Można powiedzieć. I z tej Hiszpanii przyjeżdża córka, która jednak chce z jakiejś takiej swojej sprawiedliwości, że tak powiem, chce, żeby mama no po prostu stała się bardziej babcią i żyła tak, jak ona by chciała. Ta wizja z tego filmu daje taką nadzieję, że możemy powiedzieć nie, kiedy świat chce usłyszeć od nas tak, tak i tak, że właśnie możemy się przeciwstawić i tutaj wiek nie ma, nie ma znaczenia. Sytuacja społeczno, jakaś taka nasza gospodarcza, że tak powiem, też jest do łagodzenia i daje w tym kontekście ogrom nadziei, ale też nadziei na taki dialog między córką a matką. Tam rzeczywiście jest tak, że zarówno jedna, jak i druga ma swoje argumenty. Mamy główną bohaterkę, tą Marię Angeles, o której wspomniałaś, gra wielka gwiazda kina hiszpańskiego, którą znamy i łączymy przede wszystkim z twórczością Almodovara, tą złotą twórczością, czyli Carmen Maura. I to, ile ona wnosi energii, słońca, żywiołowości, kiedy trzeba takiego wyciszenia, ale kiedy eksploduje, to jest po prostu zjawiskowa i magnetyzująca. Także też ten wybór castingowy powoduje, że jakoś tak od razu jesteśmy bardziej przy tej naszej starszej bohaterce, ale to, co w tym filmie mi się podoba, że jak zejdziemy do tego poziomu dyskusji, to nie ma tak, że jest czarne czy białe, ale można się wsłuchać też w prośby, w argumenty córki i wszystkiego od razu nie wyrzucać. To znaczy też spróbować zrozumieć, z jakiego miejsca ona przychodzi wraz z decyzją o sprzedaży tego mieszkania i że ten film właśnie ma w sobie taką dojrzałość, taką wnikliwość. Jak się go rozbierze właśnie z tej komediowej gdzieś chwilami otoczki pewnych scen, to naprawdę też może być świetnym początkiem do jakiejś takiej dyskusji z krewnym, z przyjacielem, przyjaciółką, z kimś, z jakąś osobą, z którą miałeś jakąś scysję, ale jednak może dajmy sobie szansę, żeby tę perspektywę obopólną zobaczyć.
1: Jeśli myślimy o takich filmach, które mnie właśnie urzekały, wzruszały i też skłaniały do refleksji z dojrzałymi bohaterkami, super silnymi i super charyzmatycznymi, to oczywiście od razu mi do głowy przychodzi Aquarius z niesamowitą Sonią Bragą, albo jeden w ogóle z moich ulubionych filmów, tak w ogóle, czyli irański film Moje ulubione ciasto. Bardzo Ci dziękuję, Diana. Za dzisiaj Diana Dąbrowska, filmoznawczyni, krytyczka filmowa, no a Drugie życie ja przynajmniej bardzo gorąco polecam do znalezienia w kinach już od jutra. Ruszyła 17. edycja przeglądu nowego kina francuskiego. Do końca miesiąca bliskie spotkania z francuską kinematografią w aż 13 miastach w Polsce. W programie 4 polskie premiery. Pierwsza to jest najnowsze dzieło François Ozona, który przeniósł na ekran jedną z najważniejszych powieści XX wieku, czyli Obcego Alberta Camus. Przeżyj to sam Oliviera Nakache i Erika Toledano, twórców kultowych Nietykalnych. To jest kolejna z tych premier, to jest poruszająca, no i taka szczera opowieść o dorastaniu, w którym nic nie jest takie proste, jak wszystkim się wydaje. A na ekranie gwiazdy francuskiego kina Louis Garrel, Camille Cotton, Pierre Lotin. No i z kolei jeden z najbardziej rozchwytywanych obecnie francuskich twórców, czyli Pierre Ninet. On zagrał główną rolę w filmie Guru. Wciela się tam w postać charyzmatycznego trenera rozwoju osobistego, którego kariera niespodziewanie zaczyna chylić się ku upadkowi. No i jeszcze ostatnia, czwarta premiera to thriller Mi Amor. Tam z kolei znana z serii Strażnicy Galaktyki Pom Clementif próbuje rozwiązać zagadkę tajemniczego zaginięcia przyjaciółki. No a poza tymi premierami wspaniała młodsza siostra, koniecznie do zobaczenia, jeśli ktoś z Państwa nie widział, oraz pełen absurdu Wypadek fortepianowy jednego z moich ulubionych francuskich reżyserów, czyli Quentina Dupieux. Bardzo gorąco polecam 17. przegląd nowego kina francuskiego. I bardzo dziękuję za dziś. Kolejny magazyn filmowy do zobaczenia już za tydzień, w czwartek po 13.40, w którym u progu lata sprawdzimy programy letnich festiwali filmowych. Zapraszam serdecznie, Patrycja Wanat. Do usłyszenia.
4: Tok 360 w południe tym samym dobiegł końca. Program przygotowaliśmy dzisiaj z Miłoszem Nałęczem Staniszewskim. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kekusz. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy. O godzinie 14 informacje, a po informacjach na program Zapytam Inaczej zaprosi Państwa Anna Piekutowska.
6: A
17: Autopromocja.
6: Swoją postawą w pierwszych tygodniach wojny Wołodymyr Zełenski zyskał status bohatera nie tylko w oczach samych Ukraińców, ale także przywódców zachodniego świata. Dziś zamiast uznania budzi irytację. Skąd taka zmiana w postrzeganiu prezydenta Ukrainy i jaki jest główny kłopot z Zełenskim? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę ze Zbigniewem Parafianowiczem. W półce z książkami na tokefm.pl, w aplikacji tokefm i na YouTubie.
17: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
25: Ach, ta drżąca powieka.
26: I ten nocny skurcze łydek.
25: Biorę magnez i nie czuję efektu.
26: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
27: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
28: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Są zarzuty dla osób, które w Komisji Wyborczej w Gdańsku podmieniły wyniki wyborów prezydenckich i o tym na początek. Sejm przyjął właśnie surowe prawo uderzające w pato streamerów. Głosowanie obserwował nasz reporter. Zaczyna się mundial, już dziś pierwszy mecz. Minuta po 14. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. Zamienili miejscami wyniki Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Właśnie usłyszeli prokuratorskie zarzuty. 9 osób z Komisji Wyborczej w Gdańsku odpowie za niedopełnienie obowiązków. Paweł Radzewicz.
29: Sprawa dotyczy obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 w Gdańsku, gdzie komisja wskazała na wygraną Karola Nawrockiego. Po ponownym przeliczeniu głosów w sądzie okazało się jednak, że przypisano mu głosy Rafała Trzaskowskiego, mówi prokurator Mariusz Duszyński.
30: Podczas sporządzania protokołu wyników głosowania doszło do błędnego przypisania liczby głosów oddanych na kandydatów. W efekcie nieprawidłowo ustalono, który kandydat uzyskał większą liczbę głosów w obwodzie.
29: Za ten błąd odpowie 9 członków komisji.
30: Zarzut dotyczy nieumyślnego niedopełnienia obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania oraz weryfikacją danych wprowadzonych do systemu PKW.
29: Większość podejrzanych przyznała się do zarzucanego im czynu, ale śledztwo, jak podkreśla prokuratura, pozostaje w toku. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
18: Bicie, dręczenie traktowanie zwierząt, a nawet poniżanie innej osoby. Jeśli twórca internetowy zrobi to przed kamerą dla zysku lub zasięgów, będzie mógł trafić do więzienia. Sejm przyjął właśnie surowe prawo uderzające w pato streamerów. Głosowanie obserwował Maciej Kluczka, który jest w sejmowym studiu TOK FM. Maćku, jak przebiegło to głosowanie?
0: Praktycznie jednomyślnie. Jedynie klub Konfederacji, chociaż nawet nie cały, głosował przeciwko. Niektórzy posłowie, chociażby Krzysztof Bosak, wstrzymał się od głosu. Tutaj posłowie tej partii podnosili argument o ewentualnym ograniczeniu wolności słowa, ale przecież chodzi o zakaz transmitowania, pokazywania w sieci zakazanych treści, także prawem w realnym życiu. Dlatego większość Sejmu, także posłowie PiSu, zagłosowali za, co słychać w liczbach, które podał po głosowaniu marszałek Sejmu.
12: Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2608 wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 439 posłów, za 419, przeciw 19, wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny.
0: Ustawa zakłada, że kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej publicznie rozpowszechnia treści przedstawiające popełnienie czynu zabronionego, zagrożonego karą z kodeksu karnego, także będzie podlegać karze pozbawienia wolności. Oczywiście będzie podstawowe pytanie, czy ta ustawa będzie skuteczna, ale pierwszy krok w tej sprawie został dzisiaj w Sejmie zrobiony.
18: A to był Maciej Kluczka. Ponad 1500 osób podpisało się pod internetową petycją przeciwko budowie kąpieliska nad Brdą w Parku Centralnym w Bydgoszczy. Inwestycja wzbudza w mieście ogromne kontrowersje, bo oznacza wycięcie wielu drzew będących ostoją lęgową dla ptaków, tłumaczy Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew.
13: Jest duża mobilizacja społeczna. Cieszymy się, że tylu mieszkańców się zaangażowało w ten temat. Tylu mieszkańców walczy o to, żeby Park Centralny pozostał miejscem spacerów, miejscem spokoju, miejscem, w którym mamy piękną przyrodę i w której mamy tą naturalną retencję. Władze miasta mogą jeszcze zrezygnować z budowy tego kąpieliska.
18: Miasto jednak nie zamierza się ugiąć. Według urzędników umowa z wykonawcą jest już podpisana, a jej zerwanie oznaczałoby kilka milionów złotych kary. Już dziś rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Pierwszy mecz turnieju odbędzie się w Meksyku, gdzie gospodarze rozegrają spotkanie z Republiką Południowej Afryki. Sytuację wykorzystują przedstawiciele związków zawodowych, którzy postanowili zorganizować się w stolicy kraju uliczne protesty. Takie wydarzenia jak Mundial to dobra okazja dla demonstrantów, mówiła w TOK FM dziennikarka i autorka książki Dzieci szóstego słońca, w co wierzy Meksyk, Ola Synowiec.
14: Mundial jest okazją do wielu protestów. Te protesty odbywają się właśnie przy okazji Mundialu, czyli są bezpośrednio nie związane z samą imprezą, tylko po prostu różne grupy, między innymi zawodowe, próbują w ten sposób zwrócić uwagę na swoje już od dawna nierozwiązane problemy i postulaty.
18: Mimo napiętej sytuacji, prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum zapewnia, że ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata nie jest zagrożona. A mecz otwarcia Mundialu rozpocznie się o 21:00 polskiego czasu. Meksyk zagra z reprezentacją RPA. To będzie pierwsze spotkanie imprezy, która po raz pierwszy jest rozgrywana w innej formie niż dotychczas. Mateusz Stanicki.
15: W turnieju, który rusza w USA i Kanadzie i potrwa do 19 lipca, bierze udział 48 drużyn. Dotychczas było ich 32. Do 2022 roku Meksyk zasłynął 7 kolejnymi awansami do 1/8 finału. Jego passę w Katarze przerwała Polska, która zajęła 2. miejsce w grupie za Argentyną. Z kolei RPA wraca na Mundial po 16-letniej przerwie. W 2010 roku została pierwszym w historii gospodarzem, który odpadł z turnieju w fazie grupowej. 12 lat później dołączył do niej Katar. Na godzinę 4 czasu polskiego zaplanowano 2. spotkanie grupy A, w którym zmierzą się Korea Południowa i Czechy. W sumie w 3 krajach Ameryki Północnej rozegrane zostaną 104 spotkania. Finał zaplanowano 19 lipca w East Rutherford koło Nowego Jorku. Tytuł broni Argentyna. Polaków na mistrzostwach nie ma. Po zajęciu 2. miejsca w grupie podczas eliminacji nasi zawodnicy musieli rozegrać mecze barażowe. Najpierw wygraliśmy z Albanią, ale później pokonali nas Szwedzi. Mateusz Stanicki, TOK FM.
18: Informacje w TOK FM ponownie o 14:20. Termometry pokazują dziś maksymalnie 19 stopni, w większości kraju około 16, najchłodniej na zachodzie, tylko 14. Sporo deszczu dzisiaj w wielu miejscach.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Anna Piekutowska. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej. Dzień dobry. I zaczynamy od tego bardzo ciekawego raportu, który przygotował NASK o zdrowiu i o tym, jak powstają wokół zdrowia jedne z najbardziej emocjonalnych i politycznych sporów w polskim internecie. Katarzyna Lipka, specjalistka od dezinformacji ze Środka Analizy Dezinformacji NASK, jest moją gościnią. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Raz rozwinę skrót NASK, żeby nie było, że nie powiedziałam. Naukowa i akademicka sieć komputerowa. Już nie będę tego robiła, bo szkoda tracić czasu, dlatego że raport, który państwo przygotowali, jest bardzo treściwy, jest w nim bardzo dużo informacji, ale to, od czego bym chciała zacząć, to wątki amerykańskie, dlatego że przede wszystkim pokazujecie państwo, że wiele narracji zdrowotnych, które tutaj w polskiej infosferze jakoś funkcjonują, nie powstają w Polsce, tylko że ma na nie bardzo silny wpływ anglojęzyczne środowisko. Jest ono skupione wokół jednej z ważniejszych osób w administracji Donalda Trumpa, czyli wokół Roberta Kennedy'ego Juniora. W jaki sposób te amerykańskie spory zdrowotne trafiają do polskiego internetu? Czy to jest tak, że tylko zostają przetłumaczone na polski?
3: Są dwa sposoby. My wyróżniłyśmy dwa nurty, które są główne, jeżeli chodzi o dezinformację zdrowotną. Jednym z tych nurtów są przekazy, które wykorzystują treści, które są już obecne w przekazie i ten przekaz jest aktualizowany w odpowiedzi na bieżące wydarzenia. I to są często rzeczy, które są powielane z przekazów anglojęzycznych i dostosowywane na nasz rynek. I ten przekaz, to jest przekaz bierny, jakby przepływ tych treści i tłumaczenie ich na język polski. Te treści często mają związek z wydarzeniami, które się dzieją w Stanach Zjednoczonych. Bardzo duży wpływ mają działania amerykańskiej administracji w kontekście zdrowia. Czy to zapowiedź w zeszłym roku, w styczniu, wycofania się ze Światowej Organizacji Zdrowia, czy zmiany w CDC, wycofanie finansowania badań nad szczepionkami mRNA. Czy zmiana definicji, zmiana stanowiska CDC, jeżeli chodzi o związek rzekomy szczepień z rozwojem autyzmu. To wszystko przedostaje się do naszej infosfery i wykorzystując to, że te organizacje bardzo długo były traktowane jak organizacje jak CDC były często wykorzystywane jako autorytet.
1: Amerykańska organizacja zdrowia zajmująca się, taka agencja specjalna.
3: To jest federalna agencja jakby prewencji, przeciwdziałania i kontroli chorób. Teraz może niedokładnie przetłumaczyłam, ale generalnie o to chodzi. I to ma bardzo te działania odbijają się na to, w jaki sposób u nas się kształtuje debata publiczna, bo, jeżeli chodzi o zdrowie w kontekście dezinformacji. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że ten przekaz to nie jest tylko przekaz bierny. Wpływy amerykańskie są również u nas widoczne w bardzo aktywny sposób.
1: I to znaczy?
3: To było bardzo widoczne w zeszły piątek. Nie wiem, czy państwo się zorientowali, ale w naszym parlamencie było posiedzenie jednego z zespołów parlamentarnych, na którym pojawili się goście z zagranicy. Dwóch gości, którzy są bardzo blisko związani z Robertem Kennedy Juniorem właśnie. Jeden z nich to był Del Bigtree, który w kampanii Kennedy'ego był jednym z dyrektorów. On był dyrektorem do spraw komunikacji i obecnie stoi na czele ruchu MAHA, czyli Make America Healthy Again. I drugim z zaproszonych gości był Brian Hooker, który jest na stanowisku jakby naczelnego naukowca w fundacji Children's Health Defense.
1: Kto ich zaprosił?
3: Zaprosił ich na przewodniczącą zespołu parlamentarnego oraz aktywiści, którzy z nim współpracują. Całe posiedzenie tego zespołu było poświęcone właśnie ich wystąpieniom. Jeszcze dodam, że Brian Hooker pracuje w organizacji Children's Health Defense właśnie, której przewodniczył przez wiele lat Robert Kennedy.
1: Tym posłem, który ich zaprosił, był poseł Korony, bardzo bliski współpracownik Grzegorza Brauna, czyli Roman Fritz.
3: Zgadza się. I aktywiści, którzy z nim współpracują, bo no, ta współpraca pomiędzy politykami i aktywistami, ona nie była tak widoczna. Ona się nawiązała tak w 2016 roku, kiedy to powstał pierwszy zespół parlamentarny, który zapraszał aktywistów ruchu antyszczepionkowego do parlamentu za sprawą znanego rapera Leroya, bo to on go właśnie otworzył. Już na pierwszym posiedzeniu aktywiści byli obecni.
1: A to znaczy, że oni przyjechali tutaj pokazywać naszym polskim politykom, jak właśnie na przykład działać na rzecz zniesienia badań nad szczepionkami albo wpływać jakoś na naszą polityczną dyskusję dotyczącą zdrowia?
3: To jest bardzo ciekawe i trochę trudne do ustalenia, jeżeli się nie wejdzie do środka. Na pewno przyjechali tutaj, żeby wystąpić na posiedzeniu zespołu parlamentarnego, bo mieli bardzo długie przemówienia, tam też zaproszono bardzo wiele osób nazwę ich fałszywymi ekspertami, którzy często wypowiadają się na tematy zdrowotne. I to jest zawsze okazja do zaistnienia też dla naszych fałszywych ekspertów. Natomiast oprócz tego, że była premiera filmu, którego producentem był Dalbik Tree, znaczy premiera, to nie była premiera, bo ten film już ma kilka lat.
1: Polska premiera. Zapraszali
3: po prostu na seans filmu, który wyprodukował na temat szczepień. To zachęcano też do udziału w proteście, który miał miejsce następnego dnia pod Pałacem Prezydenckim. Protest w założeniu miał być przeciwko rzekomemu przymusowi szczepień, bo te szczepienia nigdy nie są określone jako obowiązkowe. Stosowane jest hasło przymus, żeby podkreślić, że to jest atak rzekomy na wolności obywatelskie. Protest odbył się pod Pałacem Prezydenckim. W ostatniej chwili dołożono do niego postulaty przeciwko ustawie Lex Szarlatan. Aczkolwiek protest był dość chaotyczny i nie wybrzmiało. Ten przekaz nie był taki oczywisty, czego protestujący oczekiwali od prezydenta. Natomiast pojawił się na scenie, oczywiście na scenie byli widoczni politycy, pojawił się też Dalbik Tree i Brian Hooker. I ten pierwszy nawoływał do walki o wolność i do zmiany władzy w Polsce.
1: To jest bardzo interesujące, że człowiek, który jest powiązany z administracją Donalda Trumpa, przychodzi pod polski pałac prezydencki i nawołuje do zmiany prezydenta i że jeszcze do tego
3: Nie prezydenta, a rządu.
1: Rządu. No to dlaczego on poszedł pod pałac prezydencki?
3: Od prezydenta domagano się weta ustawy Lex Szarlatan.
1: Okej, dobrze. To dobrze, że pani to wyjaśniła. Tak czy owak, wydaje mi się, że jednak Karol Nawrocki jest bliżej tej strony, którą reprezentuje Grzegorz Braun politycznie i że może tutaj jakiś sojusz mógłby się prędzej zawiązać. Natomiast to jest dla mnie też ciekawe, że pani mówi o proteście antyszczepionkowym i o rozmowie o szczepionkach w Sejmie, dlatego że z państwa raportu wynika, że ten temat szczepionkowy w dezinformacji zdrowotnej trochę przycichł.
3: Tak, w zeszłym roku nie powiedziałabym, że przycichł, ale ustąpił trochę tematowi, który był tematem numer jeden w zeszłym roku, czyli edukacji zdrowotnej. Temat był bardzo polaryzujący społeczeństwo i wykorzystywano w nim język bardzo emocjonalny i to, co charakteryzował ten przekaz, to były wezwania do działania, czyli tak zwane call to action, które były realizowane poprzez podpisywanie petycji, ale przede wszystkim pojawianie się na protestach. Te protesty też były wykorzystywane politycznie, ponieważ pojawiali się tam na nich politycy. Także tutaj politycy też zyskują na tej współpracy z aktywistami możliwość udziału w zgromadzeniach, które nie oni organizują, bo to aktywiści jakby pracują nad tym, żeby ruch był cały czas aktywny, organizują różne spotkania i politycy czerpią z tego korzyści po prostu w postaci wpływów politycznych.
1: A aktywiści czerpią z tego korzyści, bo mają znaną twarz na protestach i mogą się o nią też opierać w działalności.
3: Zgadza się.
1: A kto jest najgroźniejszy w tym wszystkim? Bo już pojawiło się bardzo wielu aktorów tego całego procesu dezinformacyjnego, czyli pani powiedziała o tych fałszywych lekarzach, mniej lub bardziej właśnie jeszcze utytułowanych czy właśnie zlegitymizowanych. Mieliśmy polityków, mamy aktywistów, ale mamy też w pewnym sensie celebrytów czy influencerów zdrowotnych.
3: Tak, czy może nie zdrowotnych. Pojawiają się jakby celebryci, influencerzy, pojawiają się sporadycznie, zazwyczaj przypadkowo przemycając jakąś narrację dezinformacyjną w swoich kampaniach marketingowych na przykład. Ale to są przykłady incydentalne, ale istotne ze względu na duże zasięgi i autorytet.
1: Czy większe niebezpieczeństwo stanowią osoby, które podają dalej jakieś treści, dlatego że są do nich po prostu przekonane i uważają, że to jest autentyczne? Czy raczej ci, którzy zbudowali wokół nich swoją działalność, czy to polityczną, czy to społeczną, czy to po prostu no, gospodarczą?
3: Oczywiście te działania są wykorzystywane, powiedziałabym, do działalności polegającej na sprzedaży suplementów bardzo często. To, co bym nie chciała się skupić na tym, kto, tylko co jest najbardziej zagrażające, to narracje, które namawiają nas do rezygnacji z badań profilaktycznych, do rezygnacji z wizyt lekarskich, do zaprzestania zażywania leków, które przepisali nam lekarze. Tego jest mnóstwo i to może doprowadzić do tego, że osoby, które będą unikały leczenia, kiedy już trafią do lekarza, będą w tak zaawansowanym etapie choroby, że to leczenie po prostu będzie mniej skuteczne lub będzie obarczone większym ryzykiem.
1: To jest śmiertelnie niebezpieczne.
3: To jest śmiertelnie niebezpieczne, tak. Natomiast ludzie są przekonywani do tego, by nie wierzyć lekarzom, by nie korzystać z opieki medycznej oferowanej przez służbę zdrowia, ponieważ zachęca się ich do zaufania tak zwanym terapiom naturalnym, czyli które są określane jako bezpieczne, skuteczne, przez lata sprawdzone.
1: Jak coś jest naturalne, to jest dobre.
3: Tak, to wywołuje takie dobre skojarzenia. Coś jest naturalne, to nie może być niebezpieczne, natomiast dużo rzeczy naturalnych też niesie za sobą wysokie ryzyko. Natomiast to jest często robione po to, by rezygnować z leczenia konwencjonalnego na rzecz leczenia na własną rękę poprzez zakup suplementów oferowanych przez różnych influencerów w sieci.
1: Czyli to jest również model biznesowy. Bardzo dziękuję, Katarzyna Lipka, specjalistka od dezinformacji z Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK. Była moją gościnią. Dziękuję, informacja.
4: Autopromocja.
5: Dla naszych dzieci internet to istotna część rzeczywistości. Innego świata nie znają.
6: Czy sieć to tylko zagrożenia i czy same zakazy mają sens?
5: A może jest coś, czego możemy się wspólnie nauczyć i być w tym świecie razem?
6: Zapytamy o to eksperta do spraw cyberbezpieczeństwa w audycji Czas Rodziców. W sobotę po 13:00 w TOK FM.
5: Ula Malko
6: i Krzysztof Chorwat.
10: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
16: Reklama.
19: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
20: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20 w Radiu TOK FM.
21: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
22: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
23: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
16: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 14:21. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey podał się do dymisji. Polityk uzasadnił swoją decyzję brakiem pieniędzy na obronność. Został ministrem obrony w lipcu 2024 roku po wygranej Partii Pracy w wyborach parlamentarnych. Pomimo wzajemnego ostrzału z ostatniej nocy, USA i Iran nadal wymieniają się informacjami na temat szczegółów memorandum o porozumieniu, przekazała agencja Reutera. Kontakty dotyczą mechanizmu uwolnienia zamrożonych irańskich funduszy. Irańskie źródła poinformowały, że osiągnięto porozumienie polityczne, jednak niektóre kwestie wciąż wymagają szczegółowego omówienia. Jest pozwolenie na budowę obwodnicy Wadowic. Wojewoda Małopolski wydał tak zwany ZRID. Nowa trasa ma być gotowa w 2029 roku. Obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi przetarg na wyłonienie jej wykonawcy. W TOK FM czas teraz na kulturę.
2: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. cliff.pl.
7: Sponsorem programu jest organizator wystawy Bez Trzymanki. Jak rower zmienia Warszawę. Muzeum Woli, oddział Muzeum Warszawy. Muzeumwoli.pl.
8: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Wiesław Myśliwski, spotkanie z mistrzem, to wydarzenie, które dziś wieczorem odbędzie się w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie. O prozie jednego z najważniejszych polskich pisarzy rozmawiać będą eksperci. Fragmenty książek przeczytają Grażyna Barszczewska i Robert Więckiewicz. Wieczór uświetni muzyka Adama Pierończyka, ulubionego kompozytora Wiesława Myśliwskiego. Spektakl baletowy szekspirowski Sen nocy letniej to najnowsza produkcja opery wrocławskiej. To opowieść o wewnętrznych pragnieniach i dochodzeniu do prawdy, podkreśliła choreografka i reżyserka Anna Hop. Scenerią fragmentów libretta jest współczesne liceum, gdzie relacje między bohaterami nabierają nowej intensywności. Premiera w sobotę. Z kolei Teatr imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach kończy sezon artystyczny głośną premierą. 13 czerwca na dużej scenie widzowie zobaczą jedną z najpopularniejszych farz Kena Ludwiga, Księżyc nad Buffalo, w reżyserii Tadeusza Kawicza. To opowieść o kulisach aktorskiego życia, która pozwala z uważniej spojrzeć na kondycję twórcy. Za kilkanaście dni rozpocznie się Malta Festival, a kolejnym ogłoszonym punktem poznańskiego wydarzenia jest Kino Kobiet. Od 22 do 28 czerwca w Parku Starego Browaru odbędzie się 7 filmowych wieczorów, podczas których kino stanie się punktem wyjścia do rozmowy o relacjach, pamięci, przemocy, bliskości i poszukiwaniu własnego miejsca w świecie. Nowochódzkie Centrum Kultury i Krakowska Akademia Musicalu znów sięgają po broadwayowski hit. W przyszłym tygodniu na scenie będzie można zobaczyć Aladyna, mówi dyrektor NCQ Zbigniew Grzyb.
9: Świetnie rzeczywiście od strony i muzycznej jest to zrobione, i od strony plastycznej.
11: To jest przede wszystkim kawałek dobrego musicalu, no bo to jednak jest taki klasyk.
8: Dodaje reżyser Artur Wołoch, spektakle w przyszły wtorek i środę.
2: Sponsorem programu był właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. cliff.pl.
7: Sponsorem programu był organizator wystawy Bez Trzymanki. Jak rower zmienia Warszawę. Muzeum Woli, oddział Muzeum Warszawy. Muzeumwoli.pl.
18: Od 14 stopni na zachodzie do 19 na wschodzie. W całym kraju dzisiaj sporo deszczu. Po południu zacznie się nieco przejaśniać. W nocy i jutro znowu w prognozach sporo opadów.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej. Proszę Państwa, światowe gwiazdy muzyki popularnej pochodzące z Ameryki Łacińskiej nie są niczym nowym. Pewnie przychodzi Państwu od razu na myśl kilka nazwisk, nie tylko Jennifer Lopez, ale jeszcze kilkanaście lat temu globalna supergwiazda śpiewająca niemal wyłącznie po hiszpańsku należała do rzadkości. A dzisiaj do najpopularniejszych muzyków świata należy Bad Bunny. Jego trasa koncertowa właśnie dociera do Polski, a o jego popularności może świadczyć chociażby to, że kilka dni temu papież Leon martwił się, że podczas jego pielgrzymki do Hiszpanii to nie on, ale koncert Bad Bunny'ego przyciągnie więcej ludzi. I porozmawiamy o tym, jak ten artysta z Puerto Rico stał się jednym z najważniejszych głosów współczesnego popu. Porozmawiam o tym z moją gościnią, Aleksandra Wilk. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, cześć.
1: Edukatorka i popularyzatorka kultury latynoamerykańskiej. Właśnie bardzo uważnie śledzisz scenę latynoamerykańską. I powiedz, jak Bad Bunny wypada na jej tle? Czy ten jego sukces jest czymś wyjątkowym, czy raczej jest taką naturalną konsekwencją tego, co się w ogóle w muzyce popularnej dzieje od kilku lat?
16: Wydaje mi się, że to jest zdecydowanie wyjątkowy przypadek, bo tak jak mówiłaś o tych kilku nazwiskach, na przykład mamy Shakirę. Shakira gdzieś długo tworzyła muzykę w Ameryce Łacińskiej, ale weszła do mainstreamu dopiero, wydaje mi się, w 2001 roku z albumem, który był w pełni po angielsku.
1: ona robiła równolegle, prawda, te albumy po hiszpańsku i po angielsku.
16: Tak, dokładnie tak. Tak samo na przykład Despacito, które znamy, to też dopiero po remiksie z Justinem Bieberem gdzieś się wybiło. Więc to, że mamy, myślę, że możemy powiedzieć w 100% hiszpański język, to tak, to jest sukces.
1: W ogóle dla Bad Bunny'ego też jego pochodzenie jest bardzo ważne. Wraca bardzo regularnie do tematów związanych z Puerto Rico. Też się politycznie angażował. Jest taka historia z 2019 chyba roku, kiedy on pojechał tam uczestniczyć w protestach po prostu, które miały tam miejsce. Kim jest w ogóle Bad Bunny dla samych Portorykańczyków? Czy to jest jakiś ich rzecznik, czy reprezentant, czy może po prostu gwiazda popu?
16: Tak, to jest zdecydowanie ich głos. Bad Bunny, no jak wiemy, szczególnie na tym albumie, każda piosenka albo bezpośrednio, albo pośrednio nawiązuje do Puerto Rico. Więc on jest zdecydowanie głosem Latynosów, tak samo głosem Latynosów w Stanach Zjednoczonych, co też na Grammys usłyszeliśmy, że jesteśmy Amerykanami, nie jesteśmy dzikusami, więc tak, to nie tylko muzyka, aczkolwiek wiadomo, Ameryka Łacińska to jest przede wszystkim zabawa i gdzieś tam imprezy, więc tak, to jest połączenie zabawy z przekazem.
1: Na pewno, jeśli nasi słuchacze, nasze słuchaczki nie śledzą tego rodzaju muzyki, to muszą wiedzieć o Bad Bunnym ze względu na Super Bowl, dlatego że jego występ na tym najważniejszym amerykańskim wydarzeniu sportowym, nie jest to mundial, to jest Super Bowl właśnie, proszę Państwa, było bardzo symboliczne, szczególnie dla migranckiej społeczności. Dlaczego ten występ był taki ważny i dla Bad Bunny'ego, i w ogóle właśnie chyba dla takiej migracyjnej społeczności?
16: Tak, tutaj się nałożyło wiele czynników i jeśli chodzi o te wszystkie nawiązania, no wiadomo, od ludzi ubranych za krzaki po La Casita, którą teraz mamy nawet na koncertach, będziemy mieć w Warszawie. Tych nawiązań do Puerto Rico jest mnóstwo, no ale przede wszystkim ta wiadomość, która przynajmniej dla mnie tak mocno wybrzmiała tam, no to USA, to Ameryka, to nie tylko USA. I to jest problem z nazewnictwem. U nas też, jeśli Polak z Polakiem rozmawia i padnie słowo Ameryka, no to
1: jadę
16: nie mamy wątpliwości. Tak, nie ma wątpliwości, więc to jest ten problem, który był tam poruszany, no bo

0: to jest jego dom i to, co się teraz dzieje, jako że to jest wysepka. Puerto Rico jest bardzo małe, więc mamy tam wielu artystów, którzy zabierają głos, ale on rzeczywiście, można powiedzieć, że się nie boi. Tak mi się wydaje, że on po prostu się tego nie boi, ale też na przykład mieliśmy ostatnio, wydaje mi się, Karol G, która występowała na Coachelli i też od niej oczekiwano, że powie coś więcej. Ona była jednak dosyć cicho w tym temacie.
1: Bad Bunny w ogóle dla mnie też jest bardzo ciekawą postacią ze względu na sposób, w jaki prezentuje swoją męskość. Maluje paznokcie, eksperymentuje z modą i podważa trochę stereotypy macho. On się nimi raczej bawi, a nie je neguje. No jednocześnie działa w takim gatunku muzyki, który był latami kojarzony z seksizmem i moim zdaniem dalej jest dość mocno seksistowski. Na czym polega fenomen Bad Bunny'ego jako takiej nowej ikony męskości?
0: Tutaj wydaje mi się, że wszyscy teraz przywołaliby teledysk do Yo Perreo Sola. Nie wiem, czy go kojarzysz.
1: Opowiedz o nim.
0: Bad Bunny występuje jako w przebraniu drag queen. To jest 2020 rok. I śpiewa o tym, że jeśli kobieta nie chce tańczyć z kimś, no to będzie tańczyła sama. I to był taki bardzo ważny moment, bo reggaeton rzeczywiście jest dosyć, był i nadal jest gatunkiem, który jest dosyć wulgarny. Więc rzeczywiście on tutaj stara się coś zmieniać. On teraz, reggaeton też teraz miesza się z innymi gatunkami, więc to tak naturalnie działa, że różne tematy są poruszane.
1: Jak mi przypomniałaś to drag queen, to od razu sobie pomyślałam o występie w SNL, gdzie jest tam sketch, w którym on i Pedro Pascal są przebrani za takie dwie latynoskie ciotki.
0: Tak, tak, tak, tak. A to polecam sprawdzić ten teledysk naprawdę, bo on jest po prostu nie do poznania.
1: Powiedziałaś o reggaetonie jako o takiej muzyce, która jest wulgarna, może ja bym powiedziała, że taka bardzo erotyczna, tak? Ociekająca.
0: Erotyczna, tak.
1: Ociekająca erotyką. On był traktowany przez wiele osób przez lata z taką wyższością. Krytycy dosyć pogardliwie się o tej rodzaju tej muzyki wypowiadali, jako taka właśnie mało ambitna, jako za bardzo rozrywkowa, jako taka związana też z peryferiami, bo przecież
0: tak, oczywiście.
1: To jest taka muzyka, nie wiem, teraz pewnie przesadzę, ale trochę ludowa jednak.
0: Tak, niższych sfer po prostu.
1: A dzisiaj to jest jeden z najważniejszych gatunków światowego popu.
0: Tak. I to wydaje mi się, że moglibyśmy powiedzieć, że za sprawą Gasoliny od Daddy Yankee. To jest chyba 2004 rok, coś w tym stylu. Wydaje mi się, że wtedy to weszło do mainstreamu.
1: I Gasolina też była zremiksowana na tym występie Bad Bunny'ego.
0: Tak.
1: W jego utworach również, jako taka bardzo, bardzo ważna. Ale myślisz, że to jest taka trochę droga legitymizacji, jaką wcześniej na przykład przechodził jazz, czy przechodził hip-hop, od tego bardzo niszowej jakiejś muzyki do bycia bardzo popularną i słuchaną właściwie masowo na świecie?
0: Tak, mi się wydaje, że to jest całkowicie naturalne. My teraz potrzebujemy, bardzo często zmieniamy nasze upodobania. Reggaeton kojarzy nam się z wakacjami jednak mimo wszystko, więc ciężko nie złapać tej muzyki, nie złapać tego rytmu, nawet jak nie rozumiemy słów.
1: No tak, ciężko też jest ustać w miejscu, kiedy się słyszy,
0: tak,
1: zawsze
0: tak,
1: się
0: tak.
1: Od razu przechodzi do bujania. Bad Bunny wyprzedaje po kolei stadiony, również w Europie i to nie tak, że jeden, tylko kilka dni czasami nawet z rzędu. I właściwie jeszcze niedawno mogłoby się wydawać, że ta muzyka, która jest zakorzeniona w języku hiszpańskim i portorykańskich doświadczeniach będzie miała ograniczony zasięg. Twoim zdaniem, dlaczego w ogóle też europejska publiczność tak bardzo kupiła tę opowieść? Co sprawia, że ta opowieść właśnie z Puerto Rico, z takiego zakątka ziemi, który nie do końca nawet jest rozpoznawany jako oddzielny kraj,
0: tak,
1: prawda? Bo tutaj jest to skomplikowane. To nagle stało się tak bardzo atrakcyjne.
0: No to jest ciekawy temat. Bardzo fajne jest to, że ludzie potrafią się wzruszyć słuchając na przykład De Vitirer Mas Fotos, nie rozumiejąc tekstu. I to jest rzeczywiście gdzieś tam pokazane, że ludzie się wzruszają, nie wiedzą o czym śpiewa, ale są w stanie się wzruszyć. Więc mi się wydaje, że to wszystko jest w intonacji głosu, w melodii. No i też TikTok, jednak te trendy małe, latynoskie docierają do Polski. I wtedy widząc te zdjęcia, na przykład ktoś stawia zdjęcie z dziadkiem do tej piosenki, no to jest się w stanie zrozumieć mniej więcej o co chodzi.
1: Też uczysz przecież hiszpańskiego. Tak. Widzisz jakieś takie wzmożenie, że więcej osób stara się uczyć tego hiszpańskiego i stał się ten język dla nich bardzo ważny? No bo też mówimy cały czas o Bad Bunnym, ale przecież jest na przykład Rosalia, która również śpiewa po hiszpańsku, nie tylko, ale również. I też jest no w tym momencie

0: będzie jedną z topowych gwiazd.
1: Ja widzę po swoich DM-ach na Instagramie, że Polacy ogólnie lubią się uczyć. Polacy lubią się uczyć języków. Bardzo dużo osób do mnie pisze, że chciałoby się nauczyć przed koncertem chociaż wymowy. Co jest też ciekawe, dostałam kilka właśnie takich wiadomości, że oni nie potrzebują się nauczyć teraz języka, ale chcieliby potrafić śpiewać. Co jest w ogóle bardzo ciężkim tematem, ja jeszcze nie wiem, jak do tego podejść. Ale zdecydowanie wpłynęło to na nas, na Polaków, żeby gdzieś się wziąć tutaj do roboty i zacząć się uczyć trzeciego albo tam czwartego języka.
0: Bardzo to jest interesujące zjawisko. Bardzo dziękuję Tobie za rozmowę. Aleksandra Wilk, edukatorka i popularyzatorka kultury latynoamerykańskiej, była moją Państwa gościnią.
1: Dziękuję bardzo.
2: A ze mną w studiu jest Rafał Hirsch. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Który opowie mi i Państwu, co dzisiaj w EKG.
3: W EKG dzisiaj już niedługo będziemy rozmawiać o stopach procentowych, ponieważ Europejski Bank Centralny właśnie dokładnie 20 minut temu podniósł stopy procentowe, co może być odebrane jako decyzja kontrowersyjna.
2: Pierwszy raz właściwie... od 3 lat.
3: Podniósł? Chyba tak, rzeczywiście. No bo w ostatnich czasach raczej obniżano stopy procentowe i byliśmy w takim świecie jeszcze do początku tego roku, że wszyscy oczekiwali, że stopy procentowe będą coraz niższe, będą tańsze kredyty w związku z tym i to będzie pobudzać nam gospodarkę, nie tylko naszą, na całym świecie gospodarki do rozwoju.
2: A potem przyszedł Donald Trump i postanowił zaprowadzać pokój, tak, na świecie.
3: No właśnie, i ropa podrożała, inflacja podskoczyła i mamy teraz pierwszy efekt, jeśli chodzi o te duże, największe banki centralne na świecie, czyli Europejski Bank Centralny podnosi niestety dla mieszkańców strefy euro stopy procentowe. I co dalej? Czy dla nas coś z tego wynika? O tym będę już za kilka chwil rozmawiał z gościem, którym będzie pan Piotr Kalisz, główny ekonomista City Handlowego.
2: Zapraszamy serdecznie, a ja się z Państwem słyszę po godzinie 15.
4: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści. Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
19: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
20: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Reklama.
22: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: 14.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Na początek krótko, prezydent USA Donald Trump zagroził mocnym uderzeniem na Iran w najbliższą noc. Amerykański przywódca zagroził też przejęciem wkrótce kluczowej wyspy Hark. To niewielka irańska wyspa znajdująca się w północnej części Zatoki Perskiej. Znajduje się na niej duży terminal naftowy połączony rurociągami z polem naftowym. Strona ukraińska ma czas na to, by odpowiednio przeanalizować to, jaką wartość dla strony ukraińskiej mają relacje z Polską i wie doskonale, co ma zrobić, aby je poprawić, powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Był on pytany o to, kiedy można się spodziewać decyzji prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Minister przypomniał, że decyzja o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA jest w Polsce absolutnie nieakceptowalna. Przekazał, że decyzja Nawrockiego będzie ostateczna i zapadnie w odpowiednim czasie. Sejm uchwalił ustawę o systemach sztucznej inteligencji i wprowadził do niej pakiet poprawek. Nowe przepisy mają regulować rynek AI w Polsce. Dokument ma wdrażać w Polsce unijny AI Act. Przepisy mają powołać organ nadzoru rynku, czyli Komisję Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która będzie mogła między innymi wszczynać kontrolę w firmach i sprawdzać, czy technologie oparte na AI są prawidłowe. Ustawa zakłada również, że minister cyfryzacji będzie mógł udzielać wsparcia finansowego z budżetu i środków unijnych na badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące sztucznej inteligencji. Jest wniosek o to, by w Białymstoku powstało czwarte w Polsce i pierwsze na wschód od Wisły terenowe Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Decyzję w tej sprawie podejmie jednak już nowy rzecznik. Pięcioletnia kadencja obecnego kończy się w przyszłym miesiącu. W Białymstoku od 2 lat istnieje dyżurujące raz w miesiącu Biuro Przyjęć Interesantów RPO i co miesiąc odwiedza go co najmniej kilkadziesiąt osób, często ze specyficznymi sprawami. Pomysł utworzenia w Białymstoku stałego biura, który wyszedł m.in. od marszałka województwa i Wydziału Prawa tutejszego Uniwersytetu RPO, Marcin Wiącek ocenia pozytywnie, ale decyzji w tej sprawie nie podejmie.
24: To jest decyzja organizacyjna i to jest decyzja, którą byłoby mi niezręcznie podejmować, aby związywać mojego następcę pewnymi procedurami, jakie inicjuje wniosek o tego typu uchwałę.
23: Uchwałę, którą finalnie wraz m.in. ze zmianą budżetu Biura Rzecznika i tak musi podjąć Sejm. Jutro znów będzie się dość mocno chmurzyć i będzie przelotnie padać, gdzieniegdzie też zagrzmi. Chłodno, bo maksymalnie tylko od 14 do 19 stopni.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
25: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
26: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
3: Jest 14.43 w Tok FM. Czas na kolejną dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Jesteśmy tuż tak można powiedzieć, bo to raptem kilkadziesiąt minut temu, tuż po decyzji Europejskiego Banku Centralnego o tym, żeby wrócić do podwyżek stóp procentowych. Gościem w studiu jest pan Piotr Kalisz, główny ekonomista City Handlowego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Wchodziliśmy w ten rok tacy pełni nadziei, że to będzie rok obniżek stóp procentowych, że będzie łatwiej, taniej i przyjemniej, i rozumiem, że pół roku później nic z tego.
0: No bo łatwo, taniej i przyjemniej do końca lutego, potem ceny ropy naftowej wzrosły i no, jest więcej emocji. Pewnie można mieć dyskusję, czy w ogóle te podwyżki stóp procentowych są potrzebne i czy akurat w strefie euro są potrzebne, no ale widać, że część banków centralnych postanowiła bardzo poważnie podejść do swojego mandatu, nawet w taki sposób trochę bardziej ekstremalny niż sam mandat by sugerował.
3: Czy to jest taka zapowiedź, że generalnie świat się zmienił i teraz wszyscy będą podnosić stopy procentowe?
0: Nie myślę. To znaczy, po pierwsze, w naszym regionie choćby Węgrzy wciąż jeszcze mogą obniżać stopy procentowe. To jest wyjątkowy.
3: No bo oni mieli przypadek. Bardzo wysoko wcześniej, tak?
0: Mieli bardzo wysoko, oczywiście zmiany też polityczne, inny kurs walutowy. Natomiast no, Polska prawdopodobnie nie będzie podnosić stóp procentowych, przynajmniej nie na razie. Inne banki postanowiły przetestować to, czy rzeczywiście należy podnosić stopy procentowe w odpowiedzi na wyższe ceny paliw i to zaczęły robić, tak jak Europejski Bank Centralny. Ale myślę, że to będzie podział, bo wielu ekonomistów ma poważne wątpliwości, czy w ogóle w takiej sytuacji, takiego typowego szoku naftowego, gdzie rosną ceny paliw, ale gospodarka jednocześnie hamuje, czy to jest odpowiedni moment, żeby odpowiadać podwyżkami stóp procentowych.
3: No tak, bo krytycy z przekąsem zauważają, że podniesienie stóp procentowych we Frankfurcie nie odblokowuje cieśniny Ormus.
0: No więc na razie jeszcze nie doszliśmy do tego elementu. Faktycznie do tego to nie prowadzi. Gdyby spojrzeć w ogóle na europejską gospodarkę, to jej wzrost w ostatnich latach bardzo rozczarowywał. Teraz na skutek szoku energetycznego, ponieważ Europa importuje, a nie wydobywa ropy, tylko raczej importuje jako cały kontynent, no to wzrost jeszcze bardziej ucierpi, więc no nie wygląda na to, żeby Europa miała bardzo poważne problemy inflacyjne, a przynajmniej na tym etapie na to się nie zapowiada.
3: Skoro w strefie euro podnoszą stopy procentowe, to dlaczego, tak jak pan powiedział, w Polsce nie będziemy podnosić? U nas mamy taki sam szok inflacyjny jak w strefie euro. Czy u nas to inaczej wygląda?
0: Podobny charakter szoku inflacyjnego, czyli wysokie ceny paliw podnoszą nam inflację dzisiaj, natomiast to nie zmienia faktu, że inflacja w przyszłości spadnie. Banki centralne się bardzo różnią w tym, jak oceniać tego typu szoki i myślę, że osobiście uważam, że stanowisko na przykład Narodowego Banku Polskiego, które postanowił na razie to przeczekać, chyba jest takim no, bezpiecznym i moim zdaniem uzasadnionym podejściem.
3: Lepszym?
0: Myślę, że lepszym, biorąc pod uwagę, że jednocześnie nam wzrost gospodarczy hamuje, więc wydaje się, że ten szok inflacyjny, jeżeli on w ogóle tutaj będzie w jakiś sposób bardziej widoczny, to będzie przejściowy. A jeżeli się okaże, że nie jest przejściowy, to jeszcze będzie czas, żeby na to odpowiedzieć. Nie sądzę, żeby banki centralne traciły wiarygodność tylko dlatego, że poczekają kilka miesięcy z podwyżkami, jeżeli są potrzebne.
3: Czyli rozumiem, że to jest ten argument, tak? Wiarygodności, czyli lepiej podnieśmy stopy procentowe na wszelki wypadek wcześniej, bo jak tego nie zrobimy, a inflacja pójdzie jeszcze wyżej, to ludzie będą mieć do nas pretensje i na koniec stracimy szacunek i autorytet.
0: Część banków centralnych, Europejski Bank Centralny jest jednym takim przykładem, Czeski Bank Centralny jest drugim takim przykładem. Ogólnie rzecz biorąc, są bankierzy centralni, którzy uważają, że inflacja jakby pojawia się wtedy, kiedy popyt jest zbyt silny. No i obecnie popyt nie jest zbyt silny. Mamy trochę wyższe koszty związane z paliwami, ale to nie jest taka inflacja, jak ta część banków centralnych uważa. Inni bankierzy centralni uważają, że muszą jakby przekonać wszystkich, że stają na straży i będą zawsze stali na straży niskiej inflacji, dlatego szybko odpowiadają podwyżkami. No, powiedziałbym, że argument przeciwko takiemu szybkiemu odpowiadaniu, przeciwko podwyżkom stóp procentowych jest taki, że no, te wyższe ceny, wyższe stopy procentowe w żaden sposób nie wpłyną na inflację przez najbliższe 6-9 miesięcy. a za 12 miesięcy prawdopodobnie inflacja będzie i tak wyraźnie niższa, więc...
3: A wpłynął na koniunkturę gospodarczą? Osłabiał tą koniunkturę przez to, że będą droższe, pewnie będą droższe kredyty?
0: Na pewno, znaczy w ogóle z punktu widzenia takiej gospodarki jak Polska albo europejska, która importuje cenę energii, jeżeli coś, co importujemy, staje się droższe, coś, co jest konieczne w procesie produkcji, no to nasz potencjał wzrostowy, to, w jakim możemy się rozwijać, będzie niższy. Mhm. Może nie dramatycznie niższy. Nie mówimy tutaj, że w przypadku Polski schodzimy, nie wiem, z 4% na 2%. To jest kilkadziesiątych. Ale to samo w sobie raczej przemawia za tym, żeby inflacja wcześniej czy później spadła. I tutaj jakiegoś konieczności działań ze strony banku centralnego nie widać. A przynajmniej nie jest oczywista.
3: No właśnie, tej decyzji Europejskiego Banku Centralnego towarzyszy nowa prognoza gospodarcza i z tej prognozy wynika, że ten bank spodziewa się wzrostu inflacji w strefie euro oczywiście w tym roku do 3%, ale w przyszłym już ma być 2,3 z powrotem. Natomiast jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, wzrost PKB, to prognoza została obniżona w stosunku do tej sprzed kilku miesięcy i w tym roku ten wzrost ma wynosić zaledwie 0,8%. Potem już ma być trochę lepiej i w przyszłym roku 1,2 i w kolejnym 1,5, no ale jednak mimo wszystko, no, kolejne 3 lata ze wzrostem w najlepszym wypadku na poziomie 1,5%, czyli...
0: No, szału nie ma. Szału nie ma, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. Tak jak powiedziałem, no, wydaje mi się, że to jest kwestia tego, gdzie bank centralny chce położyć większy nacisk. Mhm. Czy uważa, że musi faktycznie dbać o tą swoją taką postrzeganą wiarygodność? No, niekoniecznie wzrost inflacji podważa wiarygodność banku centralnego, ale część przedstawicieli właśnie banków centralnych uważa, że tak i w takiej sytuacji chce działać tak na wszelki wypadek. Pytanie jest, jak dużo będzie tych podwyżek, no bo jedna podwyżka dużej krzywdy gospodarce nie zrobi, dwie no może już są większym problemem, natomiast takim poważnym problemem byłoby to, gdyby się to zamieniło w cykl na przykład 3-4 podwyżek, bo wtedy efekty dla wzrostu, dla popytu byłyby większe i byłby taki efekt utrwalenia się tego niskiego wzrostu, bo w tym momencie mamy do czynienia z taką sytuacją, że wzrost nam hamuje, ale no, prawdopodobnie za parę kwartałów będzie przyspieszał. Jak zaczniemy podnosić stopy procentowe, to jakby na trwałe sobie zrobimy krzywdę. Będziemy mieli no, wyższe bezrobocie, niż moglibyśmy mieć w takiej samej sytuacji.
3: Z drugiej strony w poprzednich miesiącach, w ostatnich miesiącach, wprawdzie to już nie było żadnych zmian, ale wcześniejsze decyzje Europejskiego Banku Centralnego to był cykl obniżenia. Po tej wcześniejszej fali bardzo wysokiej inflacji wszyscy obniżali stopy procentowe i to jakoś, nie wiem, wydaje mi się, no chyba, że jest inaczej, ale wydaje mi się, że to jakoś nie pomogło specjalnie, nie ożywiło europejskiej gospodarki. Ona tak czy inaczej bardzo wolno się rozwija. To może jest tak, że to właściwie nie ma większego znaczenia, jakie stopy procentowe są w strefie euro, bo ona ma problem w innych miejscach.
0: Wydaje mi się, że to, co pomogło najbardziej europejskiej gospodarce w ciągu najbliższych, ostatnich lat, to z jednej strony ożywienie w krajach peryferyjnych, które przeszły no, taki dosyć trudny okres po kryzysie, mhm. 2007, no, po 2007 roku tak naprawdę, 2010.
3: A peryferyjne to które?
0: Kraje takie jak Grecja, Hiszpania, Portugalia, czyli tak powszechnie nazywane na rynkach finansowych, nie wiem, czy w sposób zasłużony, ale to był jeden element. Natomiast drugi element to było poluzowanie polityki fiskalnej w Niemczech. I Niemcy oczywiście tej szybko nie rosną, natomiast widać były jakieś ten oznaki takiego przyspieszenia i były nadzieje na to, że to rozpędzi gospodarkę. To nam pomagało dotychczas, więc obniżki stóp procentowych może nie były kluczowym jakimś czynnikiem w ostatnich latach. No ale też nie ma wątpliwości, że jeżeli kraje są mocno zadłużone, koszty obsługi długu mogą stanowić wysoki odsetek w relacji do PKB, czyli mogą być dużym obciążeniem dla tych krajów, no to niższe stopy procentowe ogólnie są korzystne. Wyższe są niekorzystne dla takich krajów.
3: A ta decyzja dzisiejsza z Frankfurtu będzie miała przełożenie na naszą gospodarkę? Przez jakieś kanały?
0: Znaczy, jedna podwyżka pewnie dużo nie zmienia. Gdyby w jej efekcie gospodarka europejska mocniej hamowała, to miałoby przełożenie na polską gospodarkę. Natomiast myślę, że akurat my mamy wiele czynników takich wewnętrznych, niezależnych od cyklu koniunkturalnego w Europie Zachodniej i niezależnych też od cen ropy naftowej w dużym stopniu. Chodzi głównie o fundusze unijne, które mają napływać w drugiej połowie tego roku, mają pomóc z inwestycjami. To jest coś, co jakby częściowo nas uniezależnia albo zmniejsza wrażliwość na zawirowania. Więc te efekty, nie spodziewałbym się spektakularnych zmian, Natomiast no, w scenariuszu optymalnym pewnie bardziej by nam zależało na tym, żeby gospodarka europejska szybciej rosła, miała niższe stopy procentowe.
3: No właśnie wspomniał pan o funduszach unijnych, to mi się teraz przypomniało, bo to są w dużej części przecież pożyczki i jest kwestia oprocentowania tych pożyczek, które jest zależne od tego, co się dzieje na rynku, ale to, co się dzieje na rynku z kolei zależy od tego, co robią banki centralne. No to teraz Europejski Bank Centralny nam zafundował troszeczkę podniesienie kosztów na przykład programu SAFE, o którym tak dużo rozmawialiśmy.
0: Myślę, że największy wzrost kosztów zafundował nam wybuch wojny w Iranie.
3: No tak, tak, no bo to jest taki,
0: bo on spowodował długoterminowy wzrost długoterminowych stóp procentowych. To, co robi ECB, na pewno nie pomaga, chociaż gdyby z tego powodu nagle rynki finansowe uwierzyły, że inflacja będzie bardzo niska w dłuższym czasie, może się okazać, że koszty wcale nie wzrosną, ale to już wchodzimy w takie bardzo hipotetyczne scenariusze. Nie pomaga to nam, to na pewno, natomiast też koszty, po jakich my się finansujemy, no bo tutaj lokalnie mamy dyskusję, czy należy się finansować na przykład pożyczkami z Unii Europejskiej, czy innymi pożyczkami, no to inne pożyczki też będą droższe, albo może będą dużo bardziej drogie niż...
3: No ale ta różnica, ten spread, jak to mówią ekonomiści, pomiędzy stopą procentową w strefie euro, a w Polsce teraz się zmniejszy, prawda?
0: Tak, natomiast trzeba pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o inwestycje takie związane ze zbrojeniami, czyli finansowane w euro, to my i tak byśmy pożyczali w euro, albo w dolarze, albo w łonie.
3: Tylko, że samodzielnie.
0: Z wyższym, to co ekonomiści nazywają takim ryzykiem kredytowym, czyli ryzykiem związanym z naszym krajem, więc musielibyśmy dopłacić dodatkowe wynagrodzenie za to. Więc tak czy inaczej nasze koszty na skutek tego, co robi ECB, wzrosną, niezależnie od tego, czy chcemy pożyczać samodzielnie, czy przez Unię Europejską.
3: Słyszałem też taką opinię, że jeśli strefa euro będzie podnosić stopy procentowe, a Polska nie i ta różnica pomiędzy poziomem stóp będzie się robić coraz mniejsza, to generalnie aktywa w Polsce będą relatywnie tracić na atrakcyjności i przez to może nam się złoty na przykład osłabić troszeczkę, bo te napływy spekulacyjne w stronę naszego rynku się zmniejszą?
0: Czy gdyby podwyżki w strefie euro zamieniły się w jakiś cykl taki dłuższy, skończyło się na więcej niż jednej podwyżce, może jakieś efekty byłyby widoczne, natomiast też warto pamiętać o tym, że różnica w stopach procentowych ma duże znaczenie, gdy na rynkach finansowych jest niewielka zmienność, bo to jest tak typowa strategia inwestycyjna w sytuacji, kiedy jest niska zmienność, szukamy niewielkich różnic, czasami większych, ale różnic w stopach procentowych. Natomiast jeżeli na rynkach finansowych bardzo dużo się dzieje, tak jak teraz w związku choćby z Iranem, Stanami Zjednoczonymi, to zmienność innych cen, nie związanych z kursem walutowym, jest tak duża, że tak naprawdę ta różnica w stopach procentowych nie ma znaczenia i inwestorzy nie zwracają wtedy na to uwagę. Więc myślę, że w obecnej sytuacji te 25 punktów bazowych różnicy między nami a strefą euro na skutek podwyżki przez Europejski Bank Centralny, myślę, że to niewiele zmienia.
3: A jak Amerykanie zaczną podnosić swoje stopy procentowe? Takie oczekiwania też są na kolejne miesiące.
0: Tak, chociaż tutaj pewnie głosy też mogą być podzielone. Rynek faktycznie wycenia...
3: Jeszcze tylko dodam, w Stanach inflacja wczoraj się okazała ponad 4%. Jest znacznie wyższa niż w strefie euro.
0: Tak, ale ponieważ jestem ekonomistą, powiem, że z drugiej strony inflacja bazowa była miesiąc do miesiąca trochę niższa. To jest ta inflacja, na którą inwestorzy bardziej patrzą. Oczywiście bank centralny musi to dopiero ocenić. Jeżeli przyjdzie jakiś spowolnienie na rynku pracy, to pewnie nie będzie tych podwyżek. Jeżeli inflacja pozostanie wysoka, będą podwyżki i to będzie dużo ważniejsze niż Europejski Bank Centralny, bo podwyżki stóp procentowych w Stanach wpływają na cykl, jak płynie kapitał, w jakiej skali, gdzie, globalnie, czy jest skierowane do bardziej ryzykownych rynków wschodzących. My wciąż jesteśmy zaliczani do takich rynków, czy może kieruje się do Stanów Zjednoczonych.
3: Pan Piotr Kalisz, główny ekonomista Citi Handlowego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Natomiast jeśli chodzi o TOK FM, to na antenie już za chwilę informacje.
25: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
1: Reklama. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą, tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
21: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
27: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
21: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
21: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
28: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
29: Reklama.
30: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
31: KRS ma nowego przewodniczącego. Jak ten organ konstytucyjny będzie funkcjonował pod nowym kierownictwem? O tym za chwilę. Osoby powyżej 65 lat dostaną bon senioralny. Sejm przyjął ustawę w tej sprawie. To jest rzecz o zdrowiu, a czasem i o życiu. Radio Tok FM liderem wśród mediów w walce z fake newsami medycznymi. Minęła 15. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Stany Zjednoczone uderzą w Iran bardzo mocno dziś wieczorem. Taki wpis na swojej platformie True Social zamieścił Donald Trump. Marynarka wojenna Iranu. Siły powietrzne, radary, systemy przeciwlotnicze i wszelkie inne formy obrony wraz z większością potencjału ofensywnego znikną, dodał amerykański przywódca. Prezydent Trump zapowiedział też, że w niedalekiej przyszłości zajmie wyspę Harki i inne punkty infrastruktury naftowej oraz przejmie całkowitą kontrolę nad rynkami ropy naftowej i gazu. Uderzenie i skutki, zdaniem Trumpa, będą takie same jak w przypadku Wenezueli. Od początku konfliktu Trump wielokrotnie groził zajęciem wyspy Hark, małej wyspy wybrzeży Iranu, na której znajduje się duży terminal naftowy. Sędzia Dariusz Zawistowski został nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Wybrany został w głosowaniu podczas pierwszego posiedzenia KRS-u w jej nowym składzie, wybranym przez Sejm w połowie maja. Zaraz po dokonanym wyborze przewodniczący zarządził przerwę w posiedzeniu, związaną między innymi z trwającymi w Sejmie głosowaniami, w których chcieli uczestniczyć obecni w siedzibie Rady posłowie. Jakie będą dalsze kroki Krajowej Rady Sądownictwa pod przewodnictwem sędziego Zawistowskiego? O tym Tomasz Fęskę.
32: Nowa Krajowa Rada Sądownictwa ze świeżo upieczonym przewodniczącym na czele chce jeszcze dziś przyjąć uchwałę programową, w której określi swoje priorytety. Wśród licznych wyzwań stojących przed KRS, która czuwa nad niezawisłością sędziów i niezależnością sądownictwa, jest przyjrzenie się procedurom nominacyjnym sędziów.
33: Jest to kwestia paląca, dlatego że jest około 1000 nieobsadzonych stanowisk sędziowskich. To się przekłada na gorsze wyniki funkcjonowania sądów.
32: Inna pilna sprawa to rozpatrzenie wniosków części sędziów o przedłużenie możliwości orzekania po 65 roku życia.
33: Planujemy posiedzenie też w poniedziałek i we wtorek w przyszłym tygodniu. Może uda się przynajmniej część tych wniosków rozpoznać.
32: Za kandydaturą nowego przewodniczącego KRS-u głosowało 18 osób, przeciw były 3, a 2 wstrzymały się od głosu. Tomasz Fęskę, TOK FM.
31: Sejm przyjął ustawę o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych. Nowe przepisy wprowadzają bon senioralny, czyli świadczenie niepieniężne dla osób powyżej 65 roku życia. Bon ma być dostępny dla seniorów, których średni dochód nie przekracza 3410 zł. Ta kwota będzie co roku waloryzowana. Maciej Kluczka.
8: Za projektem głosowała opozycja, ale wytyka rządzącym, że bon miał być powszechny, a będzie dla ograniczonej grupy seniorów.
9: Jeżeli rzeczywiście ma dotyczyć 20 tysięcy potencjalnych świadczeniobiorców, no to wypada, to było przedstawiane w debacie, 8 osób na gminę, proszę sobie wyobrazić.
8: Mówił Zbigniew Kuźmiuk z PiS. Bon senioralny dołącza do innych świadczeń socjalnych przygotowanych przez ten rząd, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
10: Bon senioralny to kolejny ważny element budowania solidarności społecznej. Wszystkie inicjatywy, które prowadzi rząd, są monitorowane i wierzę, że będą w przyszłości też poszerzane.
8: Seniorzy będą mogli korzystać ze wsparcia wykwalifikowanych opiekunów, na przykład przy zakupach, gotowaniu czy umawianiu wizyt lekarskich. Maciej Kluczka, TOK FM.
31: Mecenas Roman Giertych złożył w prokuraturze wniosek o wyłączenie ze sprawy tzw. dwóch wież prokurator prowadzącej śledztwo, tak donosi Onet. Wczoraj w tym śledztwie w charakterze świadka przez wiele godzin przesłuchiwany był prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Dziś starał się sprawę bagatelizować.
11: Nic takiego się nie działo. Zostałem dzisiaj z trybuny sejmowej, no bardzo pochwalony. Jestem rekinem biznesowym. Pierwszy raz się o tym dowiaduję, ale to jednak bardzo miłe. Bardzo miłe być i politykiem, rekinem biznesowym.
31: Śledztwo w sprawie dwóch wież dotyczy doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości poprzez wprowadzenie go w błąd. Jarosław Kaczyński twierdzi, że nie złamał w tej sprawie prawa. Ceny gazu w polskim koncernie paliwowym nie będą wzrastały przez kolejne pół roku. Będzie to możliwe m.in. dzięki wydobyciu z własnych źródeł, mówi prezes Orlenu Ireneusz Fonfara.
12: Zawarliśmy nowe porozumienia dotyczące wydobycia gazu w Norwegii. Odkryliśmy nowe złoża. Zwiększyliśmy import gazu dzięki naszej flocie do Świnoujścia. Zabezpieczyliśmy pozycję finansową w wyniku dobrych transakcji hedgingowych.
31: Zgodnie z zatwierdzoną przez prezesa URE taryfą od lipca do grudnia paliwo gazowe na stacjach Orlenu będzie kosztowało niespełna 20 zł netto za kilowatogodzinę. Radio TOK FM jest bezwzględnym liderem wśród mediów w walce z fake newsami medycznymi. Pokazuje to najnowszy raport Dezinformacja Medyczna, przygotowany przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Media Board Polska. Obalaliśmy mity na temat szczepień, diet, suplementów i paramedycyny. Dezinformacja medyczna jest zjawiskiem, z którym mamy do czynienia od dawna, mówiła w TOK FM współautorka raportu dr Dorota Sikora.
13: Są to ruchy antyszczepionkowe, są to elementy, które są związane z leczeniem onkologicznym i one rzeczywiście są najbardziej niebezpieczne, jeśli chodzi o immunizację społeczeństwa i podejmowanie terapii czy przyjmowanie leków.
31: Ponad połowę spośród wszystkich treści wprowadzających odbiorców w błąd można znaleźć w serwisie YouTube. Dziś rozpogodzenia będą tylko wieczorem, przez większość dnia pochmurno i z przelotnym deszczem. Na przeważającym obszarze od 15 do 20 stopni. Jutro, jeśli chodzi o sytuację na niebie, będzie podobnie i jeszcze chłodniej, od 14 do 19 stopni.
30: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Na pewno państwo wiedzą, że dziś rozpoczyna się mundial. Stany Zjednoczone, Meksyk, Kanada to organizatorzy i z tej okazji porozmawiamy o piłce nożnej, ale nie będziemy rozmawiać o gwiazdach futbolu, o trenerach. Nic nie będzie o taktyce, będzie o matkach, o piłkarskich matkach i o jednym z najbardziej charakterystycznych amerykańskich stereotypów związanych z piłką nożną, czyli o soccer moms. Wyśmiewanych, czasami nawet wręcz pogardzanych, ale jednocześnie takich, które ukształtowały amerykańską piłkę nożną, a bywały nawet, że kształtowały amerykańską politykę. Ze mną jest Ewa Pablik. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Autorka tekstu o Soccer Moms w magazynie Kopalnia, dziennikarka. Może i futbol amerykański jest najpopularniejszym sportem w Stanach Zjednoczonych, a nie piłka nożna, ale to właśnie piłka nożna jest takim sportem, z którym bardzo często spotykają się dzieci na początku w ogóle swojej drogi sportowej. Kilkanaście milionów młodych Amerykanów i Amerykanek co roku bierze udział w takich turniejach. Czy można powiedzieć, że to właśnie matki sprawiły, że piłka nożna stała się takim amerykańskim sportem dzieciństwa?
15: W 100%.
0: W 100%, bo jeżeli cofniemy się do początków piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych, kiedy nie było jeszcze takiej infrastruktury, jaka zaczyna powstawać, kiedy nie było mowy o żadnej inkluzywności i kiedy w związku z tym, że uprawianie tego sportu wymagało dużych nakładów czasowych, ale także finansowych, bo trzeba było z dziećmi podróżować na treningi, płacić z własnej kieszeni za sprzęt, za treningi, za opiekę medyczną. I to natychmiast wykluczyło z tego sportu całe rzesze innych obywateli Stanów Zjednoczonych, szczególnie tych, którzy nie są biali i szczególnie tych, którzy nie mieszkają na przedmieściach. I oczywiście za tę całą logistykę odpowiadały kobiety, to głównie one jeździły na te mecze. Ja myślę, że jak się Państwo zastanowicie nad takimi obrazami, które możecie przywołać z pamięci w amerykańskich filmach, to są przeważnie mamy, prawda? Nawet jeżeli dialog jest między aktorem i aktorką, to tam jednak na trybunach są te mamy. To są właśnie soccer moms.
14: Ale to też jest z jednej strony taki najmocniejszy mit białej klasy średniej amerykańskiej ostatnich pewnie, no nie półwiecza, ale pewnie jakichś 30 lat, a z drugiej strony to jest trochę odchodzący w przeszłość zjawisko, bo dzisiaj widać, że ta piłka nożna już wyszła na szczęście z białych przedmieść. Ona też jest takim sportem bardzo migranckim. Nawet ostatnio przytaczałam również na antenie takie statystyki, które pokazywały, że mundialem najczęściej interesują się właśnie osoby z pochodzeniem migranckim w Stanach Zjednoczonych. Czyli może ten stereotyp białej mamy z minivanem, czy tam z SUV-em przestał już opisywać rzeczywistość.
0: Ja myślę, że on nawet wtedy, kiedy powstał, to jej nie opisywał. Dlatego, że to określenie soccer moms to jest w ogóle zabawne, jak ono pierwszy raz się pojawiło w obiegu, bo pierwszy raz trafiło do takiego medialnego obiegu wcale nie przez kobiety, ani nie przez uprawiające piłkę nożną dzieciaki, tylko przez męża jednej z takich pań, który zdefraudował pieniądze klubu. I wtedy w artykule prasowym w 1982 roku po raz pierwszy pojawiło się określenie soccer mom i to była właśnie ta pani, której mąż te pieniądze zdefraudował. Potem to słowo wróciło przy okazji wyborów do Rady Miasta, gdzie startowała taka pani Casey. I tu już ważne jest to zafałszowanie tego, czym jest soccer mom. Casey startowała w Denver do Rady Miasta. Była kobietą, która miała za sobą naprawdę wielką karierę. Zajmowała się kampaniami wyborczymi naprawdę dużych graczy w Stanach Zjednoczonych. Zrobiła doktorat. No i oczywiście była też mamą. I kiedy startowała, znaczy oczywiście, nie oczywiście, ale była też mamą, to w tej historii jest ważne. I kiedy startowała do wyborów, taka kobieta wystartowała z hasłem Soccer Moms for Council. I zrobiła to w pełni świadomie, dlatego że wiedziała, że musi, i to jest moim zdaniem bardzo smutne, że musi odwrócić uwagę od tego, co de facto było jej atrybutem, prawda, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, że musi odwrócić od tego uwagę, dlatego że w takiej percepcji społecznej kobieta, która nie poświęca się dla rodziny, jest kobietą egoistyczną, i w związku z tym nie będzie w stanie działać dla dobra ogółu, tak? Czyli w taki sposób, jakiego oczekujemy od osób pracujących w Radzie Miasta.
14: Ona odniosła wtedy sukces polityczny, w sensie udało jej się te wybory wygrać. A ty, co mówisz, bardzo mi przypomina w Świecie bez kobiet Agnieszki Graf jest taki artykuł o kampanii wyborczej Hanny Gronkiewicz-Waltz, która była kandydatką na prezydentkę w 95 roku i dokładnie tak samo.
0: W tym samym.
14: To właśnie kobieta, która była już wtedy bardzo ważną i jakby szanowaną nie tylko polityczką, ale też jakby osobą publiczną, też była wtedy kreowana na taką, co tam stoi przy garnkach i opowiada o dzieciach. Dokładnie, tak, tak. Niesamowite, że to się działo w tym samym momencie. Ale Soccer Moms w pewnym momencie stały się jakimiś takimi nawet odbiorczyniami, czy oddzielną klasą, do której można kierować swoje polityczne opowieści.
0: To jest dosyć zabawne, dlatego że to były te wybory, w których startował Bill Clinton i rzeczywiście tam ten wynik się wahał i sztab Billa Clintona doszedł do wniosku, że taką grupą, którą można wyodrębnić i skierować do niej kampanię, są właśnie te mamy z przedmieść, ponieważ są grupą bardzo liczną, takie dziewicze terytorium politycznie, w sensie, że nie wiadomo było dokładnie, czy rzeczywiście jest tak, że one będą głosowały tak jak mężowie, czy jednak nie. Badania też pokazały, że trafiają do nich zarówno argumenty republikanów, jak i demokratów. No więc była to taka grupa do wzięcia. W związku z tym cała kampania Billa Clintona była nakierowana na te kobiety. I rzeczywiście były to pierwsze wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, w trakcie których nastąpił taki bardzo potężny rozjazd między tym, jak głosowały kobiety, a jak głosowali mężczyźni. Ponad 50% kobiet głosowało na Clintona i tylko niewiele ponad 40% mężczyzn, co jest o tyle zabawne, że jak przypomnimy sobie, w jaki sposób ta prezydentura Billa Clintona się skończyła, to, że został wyniesiony na to stanowisko przez kobiety, jest dosyć zabawne.
14: No, też były takie kobiety, które go do ostatniego momentu też broniły.
0: Oczywiście.
14: Te soccer mom to jest taki stereotyp, który jest jednak w pewnym sensie krzywdzący. One są traktowane z pobłażliwością, a czasami też, no, zarzuca się im pewną toksyczność, tak? Czyli to są te, które stoją przy linii bocznej i wykrzykują, albo że po prostu nakładają dużą presję na swoje dzieci. Czy ty uważasz, że to jest krzywdzący opis?
0: Zdecydowanie, zdecydowanie. Słowo soccer mom w ogóle zostało w którymś momencie słowem roku nawet, a po wielu latach, w 2020 słowem roku zostało słowo Karen. I ja bym wpisała soccer moms w taki długi pochód określeń na pewne grupy kobiet, które z boku mogą brzmieć zupełnie niewinnie, ale one jednak niosą bardzo pejoratywne znaczenie. Było takie określenie Miss Anne, którą czarnoskórzy mieszkańcy Ameryki określali białe takie kobiety, rasistki. Potem było określenie Becky, potem była ta Karen, i to znaczy potem było soccer mom, potem Miss Anne i potem Karen na końcu, czyli soccer mom i Karen. I jak się przyjrzymy temu, co się tym kobietom zarzuca, to jest właśnie to, czego dotknęłaś, jak mówisz, że to są te mamy, które się wykłócają, tak? Czyli w przypadku Karen też trochę o to chodzi. Kiedy mężczyzna domaga się swojego, tak? Albo domaga się, nie wiem, wchodzi w jakiś otwarty konflikt, to jest stanowczy, budzi szacunek, wie, co robi, prawda? A kobieta jest roszczeniową babą, tak, starą,
14: i histeryzuje.
0: Wredną, histeryzuje. Dokładnie. Soccer moms, wiesz, jak się zastanowimy, jakie musisz mieć cechy, żeby tak zgrabnie łączyć tyle funkcji i łączyć życie rodzinne, życie zawodowe, bo to jest oczywiście nieprawda, że to są stay-at-home moms, bo w Stanach, tak samo jak u nas, utrzymanie rodziny z jednej pensji jest po prostu często niemożliwe, więc to są kobiety pracujące, więc to są moim zdaniem świetne menedżerki, tak? Bardzo sprawcze osoby, bardzo zaradne. Widzę tam całą paletę zalet, ale nie na tym się koncentrujemy, nadając im ten przydomek soccer mom.
14: Kiedy czyta się o młodzieżowej piłce w Stanach, okazuje się, że to często matki nie tylko organizują transport, ale też zbierają fundusze, prowadzą lokalne ligi, budują społeczność wokół klubu, a coraz częściej także nim zarządzają, czyli można powiedzieć, że stworzyły taką całą infrastrukturę wokół piłki nożnej, a jeśli chodzi o negatywne stereotypy, to teraz zostały przełamane. Dosłownie kilka dni temu jako soccer mom określiła się Kim Kardashian na swoim Instagramie, czyli jedna z najbardziej rozpoznawalnych w ogóle kobiet na świecie, celebrytek. I no nie wiem, no to znaczy, że soccer mom stały się jakimś popkulturowym ideałem, że teraz soccer mom dostają swoje 5 minut godności.
0: No i wiesz, myślę, że im się to należy, bo rozwój piłki nożnej w Stanach skorzystał systemowo z nieodpłatnej pracy kobiet. Po prostu. To nie byłoby możliwe, ten rozwój nie byłby możliwy bez ich pracy, tak? To jest praca. więc myślę, że im się to bardzo należy. Co ciekawe, także te soccer moms, one sobie wychowały, już im się też rodziły córki, i doszło w którymś momencie do takiej zmiany prawa, którą ja opisuję w 72 roku, która zmusiła trochę uniwersytety do tego, żeby w jednakowym stopniu finansować sporty kobiet i sporty mężczyzn. Oczywiście to jest trochę tak jak z luką płacową, że zakładamy, że tak ma być, ale czy się do tego stosujemy, to jest inna sprawa. Znaczy zakładamy, że ma jej nie być. No i jak zmieniono to prawo i te działały sobie soccer moms i rodziły im się córki, no to efekt tego jest taki, że piłka nożna staje się niesamowicie popularna wśród dziewczyn. Staje się dla nich trampoliną do kariery, trampoliną do edukacji. I naprawdę te przyrosty kobiet uprawiających tę dyscyplinę sportu są w Stanach imponujące.
14: Make soccer mom great again, tak.
0: Ale oczywiście, no zobacz, Kim Kardashian, przecież to jest businesswoman, to jest bez względu na to, jak się ją ocenia, nie można jej odmówić tego, że jest bardzo silną, bardzo sprawczą
14: i wpływową, wpływową
0: zarządzającą wieloma biznesami kobietą.
14: Pozdrawiamy i amerykańskie, i polskie soccer mom. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ewa Pawlik, autorka właśnie tekstu w magazynie Kopalnia, dziennikarka i mistrzyni ceremonii, była moją państwa gościnią. Zaraz informacje Radia Tok FM.
30: Autopromocja.
1: Najważniejsza firma, o której być może nigdy nie słyszeliście.
3: Najbardziej tajemnicza firma na świecie.
1: Wąskie gardło rozwoju sztucznej inteligencji.
3: Tak, o naszym bohaterze mówią media i eksperci.
1: Dziś ponownie wracamy do powieści o krzemowych waflach, które zmieniają naszą cywilizację, czyli do chipów.
3: Opowiemy wam o firmie, która już dzisiaj jest najcenniejszą europejską spółką, wartą niemal 630 miliardów dolarów.
1: Spory apetyt na jej moce i na jej zdolności ma sam Elon Musk.
3: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
30: Autopromocja.
15: Reklama.
16: RTV Euro AGD.
17: Jak okazje?
16: To w euro!
17: Emocje rosną!
16: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Kto zwalcza ból?
19: Woltary!
18: Kto?
19: Woltary! Woltary!
20: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
23: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo. Reklama.
30: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
31: Minęła 15.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Zamknięte posiedzenie komisji sejmowych z rzeczniczką praw dziecka, zapowiedziała Monika Rosa. Miałoby się ono odbyć w trakcie kolejnego posiedzenia Sejmu i dotyczyć tego, jak traktowani są pracownicy biura RPD w związku z informacjami mediów. Według TVN24 część podwładnych zarzuca szefowej instytucji Monice Hornej-Cieślak mobbing oraz złą organizację zadań w biurze RPD. Miało tam dochodzić do naruszenia praw pracowniczych. Skargi urzędników na RPD trafiły już do Sądu Pracy i Państwowej Inspekcji Pracy. Dzieci nie powinny trafiać do domów pomocy społecznej, ale tam trafiają. Wybrzmiały w Sejmie słowa prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariusza Haładyja. Zaprezentował on posłom z Komisji Dzieci i Młodzieży raport NIK-u na ten temat. Wynika z niego, że w DPS-ach nie ma zapewnionej dzieciom odpowiednich, nie ma zapewnionych warunków rozwoju. Nieletni muszą dzielić pokoje z dorosłymi, starszymi od nich o wiele lat. Dyskusja w Sejmie nad raportem była długa i burzliwa. Prezes NIK-u Mariusz Haładyj.
24: Rzeczywiście ten wyjątek.
2: wypadek, do którego dziecko powinno pozostawać w DPS-ie, stał się w zasadzie poprzez te dane statystyczne, jakie na nie patrzymy, stał się tak naprawdę regułą.
31: Posłanka PiSu Józefa Szczurek-Żelazko przekonywała, że są dzieci, które powinny w DPS-ach pozostać, takie, które, tu cytat, nie rokują, bo leżą, nie mówią, same nie jedzą.
4: Proszę mi nie mówić, że takich dzieci nie ma. Nie są to wyssane z palca przykłady, to jest życie, po prostu to jest życie.
31: Posłance odpowiedział Bartosz Tarnowski z Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami.
5: Takie osoby istnieją, tak jak powiedziała pani poseł Szczurek-Żelazko, nikt tego nie neguje. Jedyne, co było zanegowane w tej dyskusji, to sposób, w jaki to wsparcie jest wprowadzone. A więc sposób, który odbiera takim osobom jakąkolwiek decyzyjność, nie sprawdzając nawet możliwości, w której mogłyby one wyrazić swoją własną wolę.
31: W mieszkaniach wspomaganych, a nie w DPS-ach jest to możliwe, by osoba nawet leżąca zdecydowała choćby o tym, w co chce się dzisiaj ubrać, czy co zje na obiad. Od 1 lipca na liście refundacyjnej znajdzie się 25 nowych terapii, podało Ministerstwo Zdrowia. W tym będzie 10 onkologicznych i 15 nieonkologicznych. W ostatnim czasie notuje się znaczący wzrost zachorowań na raka płuc, również wśród młodych ludzi. Jest to związane m.in. z pojawieniem się na rynku nowych wyrobów tytoniowych i właśnie m.in. leków na te choroby dotyczą refundacje. Lajkonik przemierza dziś ulicę w centrum Krakowa. Zgodnie z wielowiekową tradycją, ubrany w tatarski strój i otoczony hałaśliwym orszakiem, jeździec na białym koniu pokonuje trasę ze zwierzyńca na rynek główny. Po drodze domaga się haraczu od kupców, a widzów uderza buławą na szczęście. W postać konika zwierzynieckiego po raz czwarty wcielił się Mariusz Glonek, syn Zbigniewa Glonka, który 4 lata temu ustąpił z roli lajkonika po 35 latach jej odgrywania. Pochód lajkonika to jedna z najstarszych i najpiękniejszych tradycji miasta, która od wielu wieków przyciąga tłumy widzów. Na przeważającym obszarze kraju dziś od 15 do 20 stopni. Przez większość dnia pochmurno i z przelotnym deszczem. Na rozpogodzenia możemy liczyć tylko wieczorem.
30: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Anna Piekutowska. Połączyliśmy się właśnie z Tomaszem Bieleckim z Polityki Insight i ze współautorem czwartkowego Zapytam Inaczej. Witaj, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
14: A w piątek, czyli jutro, 12 czerwca, wchodzi w życie pakt migracyjny. To jest chyba pierwszy raz, kiedy wszystkie 27 państw członkowskich będzie przestrzegało tego jednych przepisów, zbiorów przepisów dotyczących migracji. Latami pracowaliśmy nad, Bruksela właściwie pracowała nad pakietem migracyjnym, który miał uporządkować tą politykę, ale w sumie paradoks jest taki, że kiedy wreszcie w 2026 roku pakt wreszcie wchodzi w życie, no to Europa jest w zupełnie innym miejscu, jeśli chodzi o migrację. Czy w takim razie pakt migracyjny możemy uważać za taki mechanizm, który jest opóźniony i niewystarczający już na starcie?
6: Trochę tak, ale tylko szybko dodam, że między innymi polski rząd, również obecny, publicznie mówi, że nie będzie, zastrzega, że może nie wdrażać całego paktu migracyjnego, czy też nie będzie wdrażać tego całego paktu migracyjnego, chociaż nie określa których elementów, natomiast zastrzega sobie prawo niewdrażania tych, które zagrażałyby bezpieczeństwu, porządkowi publicznemu w Polsce. Sam pakt rzeczywiście to były dekady, jedna dekada prac, tam różne propozycje się zmieniały. I tak naprawdę przyjęty w 2024 roku, on teraz, jutro ma zacząć działać w praktyce, ale już w ostatnich kilkunastu miesiącach w Unii rozkręcił się proces poprawiania, uzupełniania tego paktu. Może nie dlatego, że zmieniła się sytuacja tak bardzo migracyjna, zmieniła się, ale to nie związane jest tak bardzo z paktem, oczywiście kwestia ogromnej fali uchodźczej z Ukrainy i tego, co dzieje się na granicy z Białorusią, natomiast można powiedzieć, że zmieniła się atmosfera czy klimat polityczny w Unii Europejskiej. Kwestie migracji 5-10 lat temu były bardzo ostre spory w Brukseli. Teraz właściwie nie wywołują, dlatego że zgoda co do tego, że trzeba jeszcze mocniej uszczelniać granice, że trzeba redefiniować, reinterpretować prawa humanitarne, jest tak szeroka, że w ostatnich kilkunastu miesiącach uzupełnienia paktu w kierunku ograniczania praw humanitarnych, czy ich nowego odczytywania w porównaniu z tym, co było jeszcze 5 czy 10 lat temu, jest powszechna. I takim przykładem nowych przepisów, które będą zatwierdzane
7: formalnie przez Parlament Europejski w przyszłym tygodniu, ale zostały już wynegocjowane też z państwami członkowskimi. Przykładem takich przepisów są przepisy powrotowe, czyli deportacyjne, mówiąc prostszym językiem, no, które wprowadzą w prawo unijne, ponieważ te głosowania formalne w Parlamencie Europejskim, w Radzie UE właściwie są przesądzone, choć jeszcze się nie odbyły, zaznaczmy, te przepisy zakorzenią w prawie unijnym centra powrotowe, centra deportacyjne poza granicami Unii Europejskiej. I coś, co w interpretacji również prawników instytucji unijnych 5-6 lat temu uchodziło za bardzo trudne do pogodzenia z prawem międzynarodowym, z tym z prawem unijnym. Z krajów Unii Europejskiej to Włochy utrzymują taki ośrodek w Albanii, to średnio działa w praktyce, do którego mogą odsyłać część migrantów wyłowionych na Morzu Śródziemnym i oni tam mają rozpatrywane wnioski o azyl pod jurysdykcją prawa unijnego, ale tam też czekają na ewentualne deportacje. Po co poza Unią Europejską? No po to, że jeśli zapada decyzja powrotowa, deportacyjna, to nawet jeżeli tacy migranci będą próbowali się wydostać spoza tego ośrodka, który no, zakłada również detencję, zatrzymanie, to i tak nie są na terenie Unii Europejskiej i nie uruchamiają różnych przepisów humanitarnych wewnątrz unijnych. Włoskie sądy podważały ten koncept. Ta sprawa jest też w TSUE, natomiast teraz fakt, że ona zostanie wprowadzona w prawo unijne, utrudni sądom powszechnym, ale też Trybunałowi Sprawiedliwości w Luksemburgu podważanie tego konceptu. To jest coś nowego, to jest taki, powiedziałbym, największy krok wychodzący poza pakt migracyjny, zaostrzający politykę uszczelniania granic.
14: Ponad 250 organizacji prawnoczłowieczych wyraziło swój sprzeciw wobec tego prawa i nazwało je legitymizacją zagranicznych więzień i aresztów dla dzieci.
7: Tak, tam w szczegółowych negocjacjach między państwami, między Radą Unii Europejskiej i Parlamentem Europejskim pewne dodatkowe gwarancje dla dzieci, dla nieletnich powprowadzano, natomiast no, jest to postrzegane jako

0: jeszcze nie tych poprawionych tymi decyzjami, które dzieją się w tych tygodniach, które no, te centra, te ośrodki wprowadzą do prawa unijnego. Wiemy, że rządy holenderskie i poprzedni i obecny mówią publicznie o takich ośrodkach w Afryce, więc no kiedyś, no tak, to jest ogromna zmiana, to jeszcze naprawdę bardzo niedawno było nazywane innowacyjnymi rozwiązaniami migracyjnymi. Bycie przedmiotem innowacji prawnych no dla nikogo nie brzmi przyjemnie, dla migrantów pewnie też nie. Natomiast no tak, to się dzieje.
1: No ale to, że Europa przenosi zarządzanie migracją poza własne granice, może rodzić liczne problemy, na przykład takie, że uzależni się od państw trzecich, które no, mogą wykorzystać właśnie tę presję migracyjną jako instrument nacisku politycznego, bo tak się składa, że wiemy, że potrafią to robić.
0: Tak, tutaj doświadczenie jest dwojakie, bo również samemu paktowi migracyjnemu i pracom nad nim no, towarzyszyło też politycznie, to jeszcze nie były przepisy, no ten taki nowy ruch ze strony Unii Europejskiej, który no bardzo zdołała narzucić, czy objąć przywództwo, w tym premierka Włoch Giorgia Meloni, czyli umów z krajami trzecimi, pozaunijnymi, żeby przyjmowały migrantów do siebie. To było inspirowane przykładem Turcji z 2016 roku, kiedy Turcy, dostając spore pieniądze od Unii Europejskiej, zobowiązali się do powstrzymania imigracji z Syrii. I to jest oceniane w Unii Europejskiej jako udane rozwiązanie, bo Turcy to robili i robią, a może nie publicznie, ale nawet agendy ONZ-owskie nieoficjalnie przyznają, że warunki, w których tam ci imigranci z Syrii przebywali, najczęściej poza obozami dla uchodźców, po prostu integrując się w społeczeństwie, były znacznie lepsze niż wielu ośrodków dla uchodźców na terenie Unii Europejskiej, więc i pod względem prawa humanitarnego nie było fatalnie i to działało. Natomiast no, z krajami Afryki Północnej, tutaj Tunezja dostaje pieniądze, też jest bardzo taka chaotyczna pod względem prawnym współpraca z różnymi ośrodkami władzy w Libii, no to działa różnie. Działają te szantaże w obie strony i próba wyszarpywania pieniędzy, zwłaszcza jeśli chodzi o Libijczyków. Więc no, poszukiwanie tych państw, które zgodziłyby się na te huby, na te ośrodki deportacyjne, może być trudne.
1: W polskiej debacie pakt został niemalże tylko sprowadzony do relokacji migrantów, no bo ta Polska jest zwolniona z mechanizmu solidarnościowego, ale co może zmienić się dla człowieka, który jutro stanie na granicy Unii Europejskiej i poprosi o azyl? Po prostu będzie trudniej uzyskać ochronę międzynarodową niż kilka lat temu?
0: Powinno od jutra zacząć działać na granicach zewnętrznych. To głównie odnosi się do krajów śródziemnomorskich, o granicę morską na południu. Procedury graniczne, również przyspieszone procedury graniczne, które przyspieszą odsiewanie migrantów podlegających skróconej procedurze rozpatrywania wniosków azylowych. Będą nim poddani, ponieważ będą pochodzili z krajów uznanych przez Unię Europejską za bezpieczne, czyli takie, w których no, są, co do których są duże wątpliwości, że należy uciekać. I również przy tych procedurach przesiewowych, to jest jedna z dyrektywa przesiewowa, oprócz tej przyspieszonej procedury granicznej jest też rozszerzone prawo czy możliwość stosowania zatrzymań, detencji, internowania, jak to nazywać po polsku, żeby zapobiec no, temu, co dzieje się w południowych Włoszech, czy działo, czy w Grecji, czyli no, samodzielnym podróżom ludzi w trakcie rozpatrywania wniosków azylowych na północ Europy, no, pomimo prawnego obowiązku pozostawania na miejscu, na granicy, również w strefach tranzytowych. Pakt migracyjny rozwija taką koncepcję non-entry, taką fikcję prawną, że właściwie będąc nawet fizycznie na terenie Unii Europejskiej, uznaje się tych migrantów, że oni jeszcze granicy nie przekroczyli, tam dlatego można ich przesiewać i ich to, że stają nogą na terenie Unii Europejskiej, nie uruchamia automatycznie wszystkich procedur z prawa humanitarnego.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Bielecki z Polityki Insight.
0: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję i teraz witam Przemka Pozowskiego. Dzień dobry.
2: Dzień

0: Dobry.
1: Który opowie, co w jeszcze więcej sportu.
0: Powiem najpierw, kto może.
1: Bo... Nadszedł ten dzień.
0: Tak, mundial. Będzie dużo mundialu. Będzie dzisiaj za chwilę Adam Kotleszka, magazynnik egzotycznych i kanał sportowy. Człowiek, który wie wszystko o takich drużynach jak RPA, jak Meksyk.
1: I wie, jak się wypowiada Curaçao.
0: Jak Curaçao, właśnie ustaliliśmy dzisiaj, wspólną wersję, wspólnie w porozumieniu.
1: Redakcyjnie, jak mówić.
0: Tak, natomiast oczywiście ja go zapytam o ten mecz otwarcia, no bo to w Meksyku, na słynnym stadionie Azteca i Meksyk gra właśnie z RPA. Takie samo otwarcie, jak było zresztą w 2010 roku, tylko w innym kraju. No ale go też zapytam, czy już mu zdążył ten mundial zbrzydnąć przez to, że od miesiąca mówimy tylko o podstarzałym, blond włosym prezydencie jednego z dużych krajów i o drugim gościu, który przypomina trochę bardzo lubianego przeze mnie Stanisława Tyma kiedyś.
1: A ty się cieszysz w ogóle z tego mundialu?
0: Ja się staram cieszyć i tak, już mam nadzieję, że się od dzisiaj trochę będę cieszyć.
1: A komu kibicujesz?
0: Nie ma Włochów, no nie właśnie. Ma Polaków, może Holandii, która nas wyeliminowała.
1: No wiadomo, zawsze tam.
0: Bo Johan Cruyff, dziedzictwo futbolu.
1: Polacy jakoś mają wielką miłość do tej holenderskiej piłki.
0: Dziedzictwo futbolu totalnego, Johan Cruyff.
1: No. Zapraszamy, to będzie po informacjach o 15.40. Ja się z państwem żegnam. Program wydawali Katarzyna Murawska i Maciej Stępulski. Realizowali Szymon Baluta i Adam Szuraj. Ja się nazywam Anna Piekutowska i słyszymy się jutro o 14.00.
2: Autopromocja.
3: W najbliższej audycji Wspólna Sobota kilka bardzo interesujących tematów. Między innymi...
4: Porozmawiamy o tym, co Albert Einstein pisał w listach do Marii Curie-Skłodowskiej.
3: Zaprosimy państwa na warszawskie spotkania teatralne.
4: I wybierzemy się wspólnie do Kirgistanu.
3: Zapraszamy. W sobotę o 10:00. Anna Sobańda
4: i Rafał Turowski.
2: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
15: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
17: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
18: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
19: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
20: Już nie swędzi.
21: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
22: Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: 15.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Armia USA unieruchomiła trzeci w tym tygodniu statek, który próbował przedrzeć się przez amerykańską blokadę Iranu. Tankowiec pływający pod banderą Gwinei przewoził irańską ropę, przekazała agencja Reutera. Jak przypomniał portal Times of Israel, siły USA od czasu rozpoczęcia blokady w kwietniu unieruchomiły 9 statków, które nie podporządkowały się ich poleceniom. A rozmowy USA-Iran trwają, tak przynajmniej zapewnia Donald Trump, ale jednocześnie, jak już informowaliśmy, amerykański prezydent grozi potężnym uderzeniem na Iran jeszcze tej nocy i zapowiada, że w niedługiej przyszłości USA przejmą kluczową dla irańskiego sektora naftowego wyspę Hark oraz inne punkty infrastruktury naftowej. Trump podkreślił, że przejmie też całkowitą kontrolę nad ich rynkami ropy i gazu, podobnie jak to zrobił w przypadku Wenezueli. O silnym uderzeniu na cele w Iranie oraz możliwości zajęcia wyspy Trump mówił także w rozmowie ze stacją Fox News. Minister obrony Wielkiej Brytanii John Hawley podał się do dymisji. W liście rezygnacyjnym, który opublikował na platformie X, uzasadnił swoją decyzję brakiem pieniędzy na obronność. Środki te są potrzebne, by chronić kraj w czasie narastających zagrożeń, podkreślił w swoim wpisie. Sejm nie uchylił immunitetu Sławomirowi Mentzenowi w związku z użyciem racy na Marszu Niepodległości. Wniosek w tej sprawie skierował do Sejmu komendant główny policji. W dzisiejszym głosowaniu wziął udział 439 posłów. Za uchyleniem immunitetu Mentzenowi było 227, a 210 było przeciwnych. Dwóch wstrzymało się od głosu. W związku z nieuzyskaniem bezwzględnej większości głosów, która wynosi 231, Sejm nie wyraził tym samym zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności. Ta inwestycja wzbudza ogromne kontrowersje, bo oznacza wycięcie wielu drzew będących ostoją lęgową dla ptaków. Ponad 1500 osób podpisało się pod internetową petycją przeciwko budowie kąpieliska nad Brdą w Parku Centralnym w Bydgoszczy. Tłumaczy Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew.
25: Jest duża mobilizacja społeczna. Cieszymy się, że tylu mieszkańców się zaangażowało w ten temat. Tylu mieszkańców walczy o to, żeby Park Centralny pozostał miejscem spacerów, miejscem spokoju, miejscem, w którym mamy piękną przyrodę i w której mamy tą naturalną retencję. Władze miasta mogą jeszcze zrezygnować z budowy tego kąpieliska.
24: Miasto jednak nie zamierza się ugiąć. Według urzędników umowa z wykonawcą jest już podpisana, a jej zerwanie oznaczałoby kilka milionów złotych straty. Wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Krupa zapewnia, że kąpielisko powstanie w zgodzie ze wszystkimi przepisami.
26: Realizacja tej inwestycji podległa ścisłemu nadzorowi przyrodniczemu, w tym ornitologicznemu, oraz wymagane są liczne uzgodnienia i decyzje, choćby z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. W związku z czym żadne prace nie zostaną rozpoczęte w okresie lęgowym, jeśli wymagana inwentaryzacja przyrodnicza wykaże występowanie gatunków chronionych.
24: Koszt budowy kąpieliska to 24 miliony złotych. Dziś rozpogodzenia będą tylko wieczorem. Przez większość dnia będzie pochmurno i z przelotnym deszczem na przeważającym obszarze od 15 do 20 stopni. Jutro podobnie, też chmury i też przelotny deszcz i od 14 do 19 stopni Celsjusza.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
27: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu, magazyn Jeszcze Więcej Sportu w dzień otwarcia Mundialu, w dzień pierwszego meczu na piłkarskich mistrzostwach świata, meczu, który się odbędzie w Meksyku i zacznie się o godzinie 21:00, Meksyk kontra RPA. A ze mną w studiu jest dzisiaj Adam Kotleszka, kanał sportowy, magazyn Lig Egzotycznych. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
1: Dzień bardzo dobry.
0: 104 mecze będą rozegrane podczas tego ogromnego mundialu, aż 78 w Stanach Zjednoczonych. Ile obejrzysz albo skomentujesz? Wszystkie 104?
1: O, to jest dobre pytanie. Będę oglądał, myślę, że ponad 90%, bo no, z racji swojego zawodu, natomiast rozumiem głosy, które pojawiają się przed tym mundialem, że wiele osób nie obejrzy pewnie nawet połowy, bo godziny odstraszające, bo Polski nie ma, ale mimo wszystko to jest mundial i jeżeli ktoś ma możliwość, to ja zachęcam, namawiam, bo naprawdę warto, bo tam się będzie działo i sportowo, i jeżeli chodzi o historię tych reprezentacji, o których być może nawet nikt nigdy wcześniej nie słyszał, to się będzie działo tu i teraz przez te najbliższe 4 tygodnie.
0: Bo to nie tylko Argentyna, nie tylko Francja, ale także Curaçao. Pewnie dwa słowa o tym powiemy, ale jeszcze jedno pytanie do ciebie. Nie obrzydł ci mundial, zanim się zaczął? Bo ja mam wrażenie, że my od miesiąca rozmawiamy o tym, co Trump powiedział, co Trump zjadł na śniadanie, kogo Trump wpuści albo nie wpuści, a co zrobi Infantino i tak to się kręci troszeczkę.
1: Wszystko jest kwestią tego, kto jaki ma filtr i na jakie rzeczy zwraca uwagę, bo rzeczywiście może wokół tego mundialu narastać wiele takich historii, które trochę obrzydzają i trochę sprawiają, że się nie chce go oglądać, natomiast jak się skupimy na tych rzeczach pozytywnych, to ten mundial jawi się jako znakomity, więc mi nie obrzydł, mimo tego, że przez ostatnie 6 dni miałem codziennie taki 3-4-godzinny blok programowy na temat Mistrzostw Świata. Rozmawiałem o każdej reprezentacji, o tych wszystkich tematach, także politycznych, więc trochę czuję lekkie zmęczenie, ale absolutnie nie mogę powiedzieć, żeby mi obrzydł mundial. Ja nigdy czegoś takiego nie powiem. Dla mnie mundial to jest esencja piłki nożnej i choćbym miał bardzo mało czasu na sen, to zawsze będę robił wszystko, żeby go oglądać.
0: Ale są obrazki, które niepokoją, prawda? Sędzia, który nie jest wpuszczony, ta reprezentacja Uzbekistanu z mistrzem świata przecież, z Fabio Cannavaro, która jest traktowana, nie wiem, jak jacyś groźni przestępcy, obwąchiwana przez psy, wyciągajcie z kieszeni wszystko, chusteczki, brudne, czyste. No, te obrazki są niegodne. No.
1: Są niepokojące, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że jednak to są Stany Zjednoczone. I kiedy lądujesz na lotnisku prywatnym, no to możesz się spotkać właśnie z takimi historiami. Fabio Cannavaro, o którym wspomniałeś, on był wręcz w szoku, że coś takiego się zadziało. I rzeczywiście, jak to idzie w świat, to mamy dawkę takiej wiedzy, której byśmy nie chcieli dostawać. Natomiast no, ja się trochę spodziewałem, że takie historie będą się działy, ze względu na to, że mundial odbywa się tam, gdzie się odbywa. I czy komuś się to podoba, czy nie, to te historie były niemal wpisane w te Mistrzostwa Świata. Natomiast już tak liczę, że będziemy teraz im bliżej tego mundialu, a zostało naprawdę parę godzin, że obyśmy się skupiali już tylko na tych sportowych aspektach.
0: To trochę tak jest z doświadczenia, że rzeczywiście jak zaczyna się prawdziwa gra, jak tym bardziej dochodzą emocje związane już z meczami o wysoką stawkę, to wreszcie ta piłka gdzieś tam się przebija, choć jestem ciekaw, czy będzie tak samo. Przy okazji mundialu w Katarze zresztą też było sporo kontrowersji, a co do tego somalijskiego sędziego, to tylko takie postscriptum, bo ledwie kilka minut temu taka depesza, że Omar Abdul Kadir Artan, któremu właśnie władze USA zabroniły wjazdu, ma poprowadzić zaplanowany na 12 dzień sierpnia w Salzburgu mecz o Superpuchar UEFA między PSG a Aston Villą. To jest decyzja UEFA.
1: Było niemal pewne, że ktoś wykorzysta to, żeby trochę zagarnąć część tego zamieszania dla siebie, na swoją korzyść, bo to jest nieprzypadkowy sędzia, to jest najlepszy sędzia w Afryce, tak, pod samym względem sportowym, nazwijmy to, więc było pewne, że ktoś go zagarnie do siebie, nawet w Kolumbii Brytyjskiej, w Kanadzie wypowiadali się politycy, że oni w takim razie zapraszają go do Stanów Zjednoczonych, żeby poprowadził mecze w Vancouver.
0: Tak, to było, tylko tu jest kwestia, to było wczoraj wieczorem, natomiast tu byłaby kwestia tego, że FIFA musiałaby dać zgodę, ale UEFA wykorzystała tą piłeczkę, odbiła, a jak wiadomo, UEFA i FIFA niekoniecznie są organizacjami, które żyją w pokoju i przyjaźni.
1: Zdecydowanie.
0: Dobrze, chcę jednak wykorzystać i mam nadzieję, że słuchacze też się teraz wielu ciekawych rzeczy dowiedzą, twoją ogromną wiedzę na temat tych drużyn, niekoniecznie z pierwszych stron gazet, a takimi drużynami przecież są na przykład RPA, która dzisiaj zagra w tym meczu otwarcia z Meksykiem, zresztą o Meksyku też nie mówimy codziennie na antenie Radia Tok FM w kontekście piłkarskim. Czego ty się spodziewasz po takim meczu otwarcia? Powtórka za mecz otwarcia z RPA z 2010 roku. Nam się może Meksyk kojarzyć z meczem pierwszym Meksyku i reprezentacji Polski w Katarze. No i w ogóle można by tych oczywiście paraleli szukać dużo.
1: Meksyk powinien się przede wszystkim kojarzyć z mundialami, bo to jest zespół, który zagrał najwięcej meczów na Mistrzostwach Świata, a nigdy nie wygrał złotego medalu. Jedyny taki, który ma tak dużą liczbę spotkań rozegranych, a nigdy nie sięgnął po mistrzostwo. Mało tego, Meksyk już trzeci raz będzie brał udział w meczu otwarcia Mistrzostw Świata. Też nie ma w historii innej drużyny, która miałaby tyle spotkań numer jeden mundiali na swoim koncie. Jeżeli chodzi o atmosferę, to ja jestem pewny, że tam będzie się działo pięknie i że tam będzie naprawdę znakomite show. Jeżeli chodzi o aspekt sportowy, no tutaj mam pewne wątpliwości, muszę powiedzieć, bo to nie będzie piłkarskie widowisko najwyższych lotów, bo RPA to nie jest ten zespół, który gra ładną piłkę. Miałem okazję komentować ostatnio Puchar Narodów Afryki i jest w Afryce dużo więcej ładniej grających zespołów. Natomiast Meksyk pewnie będzie troszeczkę czuł tę presję tych ponad 80 tysięcy na Estadio Azteca, więc na tym absolutnie legendarnym stadionie, na którym dzisiaj to spotkanie się rozegra. Więc ja nie spodziewam się, że to będzie wielki mecz pod względem sportowym, ale cała otoczka wokół niego, myślę, że może przerosnąć nawet ten aspekt boiskowy.
0: A Meksyk to jest kraj, który absolutnie jest zakochany w piłce nożnej, a co do RPA, to ja potwierdzam, że RPA nie gra zbyt ładnej piłki, bo ja też miałem okazję Puchar Narodów Afryki oglądać i właśnie trafił mi się mecz na żywo w Agadirze między RPA a Egiptem. No i oni tak trochę bili głową w ten egipski mur. Tam wprawdzie jest Lyle Foster chociażby, prawda? Czyli
1: Tebo Homokoena. To jest zawodnik, na którego ja zwracam uwagę. Ja miałem też okazję komentować Afrykańską Ligę Mistrzów i tam akurat Mamelodi Sundowns, jeden z najlepszych klubów w Afryce, radzi sobie doskonale. Dwa razy ostatnie finały zaliczali. I w ogóle RPA jest złożone z zawodników z rodzimej ligi. Ponad połowa.
0: Mierze,
1: Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns, trener Hugo Bros.
0: A ty z nim rozmawiałeś, mówiłeś.
1: Dwa dni temu, to też jest w ogóle śmieszna historia, bo dwa dni temu selekcjoner, który przygotowuje się do mundialu...
0: Ale co, tak sobie zadzwoniłeś i on mówi, hello Adam.
1: Wykorzystaliśmy w kanale sportowym znajomości Marcina Żywłakowa, który pracował z nim ponad 25 lat temu w Excelsiorze Muskron, dokładnie, był trenerem i Marcina, i Michała zresztą. I Marcin tak... Po wielu latach nieodzywania się przekręcił po prostu do Hugo Brosa. Przemiły człowiek. Jeden z najstarszych trenerów na tym mundialu. I on powiedział, że okej, możemy sobie pogadać. Połączyliśmy się mimo tych 8 godzin różnicy pomiędzy Polską a Meksykiem, bo tam zgrupowana jest reprezentacja RPA. No i muszę ci powiedzieć, że to jest człowiek, po którym widać, że nie czuje wielkiej presji. On już tyle w piłce widział. On już widział Mistrzostwa Świata. On już widział wielkich piłkarzy. I wydawałoby się, że jak będziesz gadał z człowiekiem, który za dwa dni gra mecz otwarcia mundialu...
0: To, że jakiś stresik będzie słychać.
1: Może jakiś stresik, może jakieś nerwy. Nic, absolutnie nic takiego nie było po nim widać. Jedyne, co widziałem, to taką chęć pokazania RPA na światowej arenie, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Bo bardzo podkreślał to, że dzisiaj jak zapytasz przeciętnego kibica piłki nożnej o zawodnika z RPA, to on będzie musiał się długo zastanawiać. Tacy wariaci jak ja, no pewnie wymieniam ci kilka nazwisk, ale taki przeciętny kibic europejskiego futbolu nie kojarzy piłkarzy z RPA. To przecież kraj bogaty, kraj z wielkimi możliwościami, kraj też z bardzo bogatą historią piłkarską. Więc...
0: Ale na mundialu są po raz czwarty.
1: Tak, i bez sukcesów. Absolutnie bez sukcesów. Jeżeli mówimy o Afryce, no to mamy przecież Maroko, mamy Nigerię, mamy Kamerun, zespoły, które kojarzą nam się z mundialami. RPA niekoniecznie. Jedyne wspomnienie takiego...
0: Znaczy Nigerii i Kamerunu oczywiście nie mamy, bo się nie zakwalifikowały.
1: Nie na tych mistrzostwach, tak. Ale ogólnie tak. Myślę o skojarzeniach z mundialami. Jedyne skojarzenie z RPA to pewnie gol z 2010 Szipiwe Trzabalali. Przepiękne uderzenie właśnie w meczu otwarcia Meksyk RPA.
0: Bafana, tak. Wtedy się to powtarzało w kółko. Ale jeszcze idźmy dalej, bo mecz otwarcia meczem otwarcia, ale dla koneserów o 4 w nocy. Czechy kontra Korea i ty mówiłeś, że trener Bros jest jednym z najstarszych, ale jeszcze starszy jest czeski trener.
1: Tak, jeszcze starszy jest czeski trener, ale to nie jest najstarszy trener na tym mundialu, bo 78-letni Dick Advokat pobije wszelkie rekordy pod względem najbardziej doświadczonego trenera, żebyśmy to ładnie ujęli. Selekcjoner, który poprowadzi reprezentację Curaçao, najmniejszego kraju, jaki kiedykolwiek zagra na mundialu. Kraj, w którym mieszka na co dzień 156 tysięcy mieszkańców. Kraj o powierzchni 444 kilometrów kwadratowych. Kraj, w którym większość z tych piłkarzy nigdy nie była, bo to też należy podkreślić, że Curaçao poszło w tym kierunku, żeby szukać zawodników z korzeniami w Curaçao, a niekoniecznie tylko urodzonych na tej wyspie, na Karaibach. Więc to niektórzy się śmieją, że to będzie taka Holandia C, bo większość piłkarzy właśnie w Holandii.
0: Tak, Dick Advokat to oczywiście holenderski trener który przyczynił przyczynił się do tego, że Polska nie zagrała w mundialu w USA, ale tym z 94 roku, bo wtedy odpowiednio na ławkach reprezentacji Orany oraz Polski siedzieli właśnie Dick Advocaat oraz Andrzej Strejlał. Holandia potem doszła do ćwierćfinału, w którym przegrała z Brazylią. Piękny rzut wolny, pamiętam, Canarinho z Brazylia, mundial amerykański, wygrała. Krótka wstawka historyczna, nie mogłem sobie darować, bo jak tutaj rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, każdy z nas ma swój jeden czy dwa mundiale, które pamięta najlepiej. Jeszcze co do Curaçao, to warto powiedzieć, że oni grają pierwszy mecz w niedzielę z Niemcami. No dobrze, a mecz otwarcia w Stanach kontra Paragwaj i mecz otwarcia w Kanadzie, Kanada kontra Bośnia?
1: Wielka presja na gospodarzach. Ja myślę, że Amerykanie mogą tej presji nie sprostać, szczerze mówiąc. Śledzę amerykańską piłkę na co dzień, bo jestem miłośnikiem MLS, ale trochę się obawiam o defensywę Amerykanów. Jestem przekonany, że będą tracili sporo bramek na tych mistrzostwach świata. Z przodu mają dużo więcej argumentów. Natomiast nie
0: przydałby się Alexi Lalas.
1: Przydałby się ktoś taki. Tak, w obronie taki Alexi Lalas z 94 roku w pięknej jeansowej koszulce, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale te koszulki wyjazdowe Amerykanów wtedy były stylizowane na jeans. Ja sobie zresztą taką kupiłem po latach, taką wydanie retro. Absolutnie moja ulubiona koszulka mundialowa w historii, a było ich trochę.
0: A siedzisz w japońskiej koszulce.
1: A siedzę w koszulce reprezentacji Japonii, bo ja uważam, że reprezentacja Japonii będzie czarnym koniem tego turnieju.
0: O, czyli pierwszy głos, że nie Norwegia.
1: Właśnie chciałem o tej Norwegii. 28 lat nie grasz na mundialu, wracasz po 28 latach na Mistrzostwa Świata i wszyscy nagle mówią, że jesteś czarnym koniem. Ja trochę tego nie kupuję. Doceniam to, co Norwegia przywozi na mundial, natomiast widziałem mecz z Marokiem kilka dni temu.
0: I kogo przewiozła przed mundialem, to przewiozła Włochów.
1: Między innymi, ale wiesz, Italia to już w ostatnich latach nie kojarzy się z mundialami, tak szczerze mówiąc.
0: Niestety.
1: Natomiast widziałem mecz Maroko-Norwegia i powiem ci, że Maroko wyglądało klasę lepiej niż Norwegia, zwłaszcza w pierwszej połowie, kiedy oba zespoły grały takimi pierwszymi składami, więc ja na przykład Maroko cenię wyżej niż Norwegów.
0: Ale co, Maroko powtórzy Katar, że będzie pierwsza czwórka?
1: Sporo zmieniło się w kadrze reprezentacji Maroka w porównaniu do tego, co działo się w Katarze. Zmienił się także selekcjoner.
0: Trener przede wszystkim.
1: Natomiast takim głównym sprawdzianem Maroka przed tym mundialem był Puchar Narodów Afryki, rozgrywany na ich ziemi. Sam zresztą widziałeś, jak to wyglądało i to jest zespół absolutnie top 2 w Afryce, top 1, zależy jak na to patrzeć, bo dotarły do finału tamtego czempionatu Afryki dwa najlepsze zespoły, Maroko i Senegal. I ja dzisiaj obstawiam, że Maroko i Senegal także na mundialu odegrają ważną rolę. Myślę, że Marokańczycy są w stanie powtórzyć nawet półfinał. Grupę mają dosyć łatwą, bo mają Brazylię, Szkocję i Haiti. Jestem przekonany, że z niej wyjdą, może nawet z pierwszego miejsca, bo Brazylia niestety nie jest zbyt mocna. Mówię niestety, bo ja się w brazylijskiej piłce zakochałem, ale to nie jest wielka Brazylia. Wyżej dzisiaj cenię Maroko.
0: A moim zdaniem Brazylia może mimo wszystko zrobić ciekawe rzeczy na tym mundialu. No i widzisz, ile drużyn zdążyliśmy wymienić? Z 10, a gra 48. Mundial się dzisiaj zaczyna. Piłkarski mundial. Także będzie piłkarski mundial w TOK FM po 18.20. Także jutro po 6.20. A gościem Jeszcze Więcej Sportu był dzisiaj Adam Kotleszka, magazyn Lig Egzotycznych, kanał sportowy. Wielkie dzięki.
1: Bardzo dziękuję. Dobrego mundialu.
0: Ja się nazywam Przemysław Pozocki, program wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizował go Adam Szuraj, a już za chwilę TOK 360, na który zapraszam w imieniu Adama Oski.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.
2: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Czwartek, 11 czerwca, jest 16. Posłowie przyjrzą się oskarżeniom o nadużycia w biurze rzeczniczki praw dziecka. Prezydent wetuje m.in. po raz trzeci ustawę o kryptoaktywach. Ostatnie godziny do mundialu oczy piłkarskiego świata skierowane są na Meksyk za 5 godzin. Współgospodarze mistrzostw zmierzą się z RPA. To jest TOK 360. Adam Ozga, dzień dobry. W przyszłym tygodniu ma odbyć się wspólne posiedzenie sejmowych Komisji Dzieci i Młodzieży oraz Polityki Społecznej w sprawie sytuacji w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka. TVN24 ujawnił historię kilkunastu pracowników biura kierowanego przez Monikę Hornę-Cieślak, którzy mówią o psychicznym i fizycznym przeciążeniu, paraliżującym stresie, wypaleniu zawodowym czy nawet o myślach samobójczych. Z szefową Komisji Dzieci i Młodzieży, posłanką Moniką Rosą, rozmawiał reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski.
9: Czy pani zdaniem ta sytuacja jest na tyle poważna, że należałoby rozważać kwestię dymisji rzeczniczki praw dziecka?
10: Bardzo jasno w prawie określone są, w jakim momencie rzeczniczka może zostać odwołana z swojej funkcji. Są to kwestie zdrowotne oczywiście, ale także kwestia sprzeniewierzenia się urzędowi. Jest to definicja dość otwarta. Nigdy takiego przypadku odnośnie rzeczniczki nie mieliśmy. Natomiast zanim zaczniemy wydawać wyroki i o tym decydować, trzeba wysłuchać rzeczniczki praw dziecka. Mamy informacje medialne, które są bardzo poważne. Absolutnie nie można ich w żaden sposób bagatelizować. Mamy także dość pozytywną ocenę prac rzeczniczki, jeśli chodzi o kwestie praw dziecka. Interwencji, działań, tego w jaki sposób mobilizuje również posłów, posłanki czy rząd do pracy. Ale z drugiej strony chcemy zwołać komisje połączone, które niejako mają pewnego rodzaju funkcję kontrolną i też uchwalają budżet instytucji, żeby wysłuchać rzeczniczki praw dziecka, żeby spytać ją o te informacje medialne, no i dać możliwość odpowiedzi na te zarzuty.
9: Po uzyskaniu tych wyjaśnień byłyby podejmowane ewentualnie kolejne kroki w tej sprawie?
10: Myślę, że dalsze postępowanie będzie zdefiniowane przez to, w jaki sposób potoczy się komisja. Rzeczniczka wydała swoje oświadczenie, mamy informacje ze strony TVN24. Rozumiem, że to jest fragment opowieści, która będzie nam dopiero przedstawiona, więc taka komisja jest rzeczą konieczną do tego, żeby umożliwić jej odniesienie się do tych zarzutów.
8: Rzeczniczka praw dziecka odpiera te zarzuty. Przekonuje, że obecni pracownicy biura nie zgadzają się z tezami przedstawionymi w publikacjach medialnych. Kategorycznie jednocześnie zaprzecza też jakoby w instytucji dochodziło do mobbingu czy naruszania praw pracowniczych. Ten temat wróci w TOK 360, tym bardziej, i to jest kolejny wątek, kolejna rozmowa, Sejm, tym bardziej, że Sejm pracuje nad zmianą definicji mobbingu. Dziś ta definicja sprawia, że niewłaściwe zachowania są trudne do udowodnienia. To ma się wkrótce zmienić. O ile przejdzie to cały proces legislacyjny, a to w Polsce takie oczywiste nie jest. Prezydent wetuje, między innymi po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. To są przepisy wprowadzające nadzór nad inwestycjami w kryptowaluty, nadzór nad tym rynkiem. Komisja Rynku Finansowego mogłaby nakładać sankcje na działające na rynku kryptowalut firmy. Prezydent wetował tę ustawę już dwa razy, uważa, że przepisy są nadregulacją, że mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę, a ich trzecie przyjęcie po dwóch wetach zbiegło się w czasie z upadkiem rozrobiącej interesy z niektórymi politykami PiSu giełdy Zonda Krypto. Przepisy zostały po raz trzeci przyjęte, no ale teraz mamy i trzecie weto. Prezydent zawetował też ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczących chorób zakaźnych, zawierającą przepisy o egzaminach językowych dla lekarzy spoza Unii Europejskiej. Wywiad polityczny o 17:00, w nim także o pierwszym posiedzeniu nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Jej szefem został sędzia Dariusz Zawistowski oraz o nowym sędzi Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybrał na to stanowisko doktora habilitowanego Sławomira Patyrę. Sejm przyjął też surowe prawo uderzające w pato streamerów, bicie, dręczenie zwierząt, poniżanie innej osoby. Jeżeli twórca internetowy zrobi to przed kamerą dla zysku, dla zasięgów, będzie mógł nawet trafić do więzienia.
1: Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2608 wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 439 posłów, za 419, przeciw 19, wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny.
8: Posłowie byli w tym temacie więc niemal jednomyślni, niemal, bo konfederacje były przeciw, ta konfederacja Mencena i ta konfederacja Brauna, ten wyjątek, głos wstrzymujący się to Krzysztof Bosak. Ten temat, temat patostreamingu też wróci w TOK 360. A w niedzielę prezydent Karol Nawrocki spotka się z Donaldem Trumpem. Wizyta w Białym Domu będzie miała charakter nieoficjalny, bo okazją do spotkania są 80. urodziny, na które prezydent USA zaprosił prezydenta Polski. Maciej Kluczka w sejmowym studiu TOK FM. Powiedz, czy prezydent chce mimo wszystko podjąć w trakcie tej wizyty jakieś ważne dla Polski tematy?
11: Prezydenccy ministrowie przekonują, że tak. A jest przecież o czym rozmawiać. Przypomnijmy, jesteśmy po gorącej dyskusji na temat liczby amerykańskich żołnierzy, którzy mają stacjonować w Polsce. Kilkanaście dni temu prezydent Stanów napisał w internecie, że wyśle do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy, ale szczegóły tej operacji nie są znane. A też do Pentagonu został wysłany wniosek ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza o zbudowanie w Polsce stałych baz USA. A Marcin Przyda, czyli minister odpowiadający w kancelarii prezydenta za politykę międzynarodową, o tej wizycie zbliżającej się mówi tak.
12: Każda okazja do rozmowy, a tym bardziej przy tak uroczystym wydarzeniu i tak wyjątkowym, dla każdego człowieka urodziny to są wyjątkowe wydarzenia, tym bardziej 80. i to jeszcze z tak wielką pompą, to, że prezydent Polski będzie jednym z niewielu z Europy zaproszonych, no będzie okazją do tego, aby właśnie w sposób wyjątkowy móc porozmawiać i czasami wystarczy kilkanaście minut na dany temat, żeby pewne rzeczy załatwić.
8: Maciej Kluczka wciąż z nami, a jak na ten wyjazd reaguje strona rządowa?
11: Niekiedy z dystansem, niekiedy z przekąsem, ale też wątpliwościami, bo okoliczności tej imprezy są niecodzienne, tak jak zresztą często bywa Donald Trump, przy tej okazji w ogrodach Białego Domu, teraz zresztą buduje się tam duża scena, odbędzie się gala mieszanych sztuk walki. No, czegoś takiego jeszcze przy prezydentach Stanów Zjednoczonych nie było przy obchodzeniu ich urodzin. No, ale już na przykład wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski podchodzi bardziej tak spokojnie do tego tematu i podkreśla, że właśnie każda okazja do spotkania z prezydentem Stanów jest ważna. Minister liczy, że prezydenci Trump i Nawrocki znajdą chociaż jeszcze kilkanaście minut na taką rozmowę w cztery oczy.
13: Jeżeli chodzi o stałe bazy, to jesteśmy w stałym kontakcie z dowództwem amerykańskim w Europie i prowadzimy rozmowy i to są dobre rozmowy. Natomiast jest cała grupa kwestii, które byłoby dobrze, gdyby pan prezydent poruszył. Ja w tej sprawie będę rozmawiał z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i mam nadzieję, że szansa na taką rozmowę pana prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem będzie.
11: A gdy prezydent Nawrocki już opuści imprezę urodzinową prezydenta Trumpa, to spotka się też z amerykańską Polonią.
14: Maciej Kluczka, dzięki wielkie. Maciej, zapraszam na wywiad polityczny o godzinie 17. Jest wniosek o wyłączenie ze sprawy tzw. dwóch wież prokuratorki prowadzącej to śledztwo. Jak donosi Onet, wniosek złożył w prokuraturze mecenas Roman Giertych. Wczoraj w tym właśnie śledztwie w charakterze świadka przez 9 godzin przesłuchiwany był prezes PiSu Jarosław Kaczyński.
15: Jeżeli chodzi o pana Giertycha, on nie powinien być pełnomocnikiem, no ale pani prokurator zdecydowała inaczej. A dlaczego nie powinien być pełnomocnikiem i przesłuchiwać mnie? No po prostu dlatego, że jest przeciwnym obozie politycznym. Jest także przeciwnikiem tutaj w parlamencie. No to nie jest sytuacja, która pozwala na zachowania zgodne z regułami prawa. Oczywiście adwokat, pełnomocnik nie ma takich zobowiązań jak prokurator czy sędzia. Ja o tym wiem, ale ta granica w moim przekonaniu została przekroczona. Natomiast poza tym, no to nic takiego się nie działo. Zostałem dzisiaj z trybuny sejmowej, no bardzo pochwalony. Jestem rekinem biznesowym. Pierwszy raz się o tym dowiaduję, ale to jednak bardzo miłe. Bardzo miłe być i politykiem, i rekinem biznesowym.
14: W sumie wszyscy się o tym pierwszy raz dowiadujemy. Śledztwo w sprawie dwóch wież dotyczy doprowadzenia austriackiego biznesmena Gerarda Birkfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości przez wprowadzenie go w błąd. To właśnie pełnomocnikiem Austriaka jest Roman Giertych, a Jarosław Kaczyński potwierdza, że w tej sprawie prawa nie złamał. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie jego kraju, zapewnia przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą Paweł Kowal. Jego zdaniem będzie to najważniejsze wydarzenie polityczno-biznesowe w Europie, a liczba uczestników szacowana jest na 5000. Do wydarzenia zostały 2 tygodnie, a o tym, czego się po nim spodziewać, no powie już Tomasz Węska.
16: Konferencja to okazja do oficjalnych spotkań do Gdańska. Jak zapewnia Paweł Kowal, przyjedzie Wołodymyr Zełenski. Kowal rozwiewa wątpliwości w tej sprawie po tym, jak napięcie na linii Warszawa-Kijów wzrosło w związku z nadaniem przez prezydenta Ukrainy imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych.
17: Formuła tej konferencji zakłada wspólne zaproszenie polskie i ukraińskie, podpisane przez premiera Polski i prezydenta Zełenskiego.
18: Prezydent Zełenski będzie na konferencji.
17: Wszystkie znaki na niebie i ziemi, a także przede wszystkim znaki dyplomatyczne w tym wypadku wskazują, że tak.
16: Gdańska konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy będzie już 5. Wcześniej odbywały się one m.in. w Rzymie i w Berlinie. I podobnie jak poprzednie, będzie okazją do zacieśniania współpracy i nawiązywania relacji biznesowych pomiędzy firmami zachodnimi, w tym polskimi, a ukraińskimi partnerami. Przy czym, jak zaznacza Kowal, z inwestycjami w Ukrainie nie trzeba czekać do końca wojny. Warunki do części z nich są już dziś.
17: Jest przecież Ukraine Facility. Nasz zespół to przygotował. To jest program dla średnich i większych inwestycji, jak powiedzmy średnio większych. BGK go z sukcesem prowadzi. Ja sam wiem o dziesiątkach projektów, które są tam już w realnej obróbce takiej biznesowej. Czyli są szykowane umowy, gwarancje, ubezpieczenia, kosztorysy. Tam są jeszcze miejsca, można się zgłaszać.
16: W wydarzeniu w Gdańsku weźmie udział około 5000 osób, w tym liczne delegacje międzynarodowe. Przyjedzie m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz kilku komisarzy unijnych, mówi wiceszefowa resortu aktywów Eliza Zeidler.
19: Jeżeli chodzi o potwierdzenia przywódców, to na ten moment mamy kilkunastu przywódców na poziomie szefów rządów głów państw, łącznie około 20 takich delegacji, a delegacji oficjalnych ministrów spraw zagranicznych i ministrów innych resortów mamy kilkudziesięciu.
16: Konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy w Gdańsku ruszy równo za 2 tygodnie. Wtedy też można spodziewać się w mieście utrudnień i podwyższonych środków bezpieczeństwa. Tomasz Węskę, TOK FM.
14: A tymczasem trwa oddolna zbiórka na autobusy dla ukraińskiego miasta Winnica, po tym jak Kielce nie zdecydowały się na taką pomoc. Winnica to od lat miasto partnerskie Kielc. O politycznej awanturze i o związku starych, używanych autobusów z banderą i zupa Anna Gmiterek-Zapłocka.
20: Prezydentka Kielc, po tym jak otrzymała prośbę od mera Winnicy o przekazanie 15 starych, używanych autobusów, przygotowała w tej sprawie projekt uchwały, który dziś miał być głosowany na sesji Rady Miasta. Ale radni PiS i przewodniczący Rady zgłosili weto. Rozpętała się polityczna awantura, która trwała kilka dni, a jej efektem było wycofanie prośby przez samorządowców z Winnicy. W tle jest oczywiście sprawa nadania ukraińskiej brygadzie wojskowej imienia bohaterów UPA przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Mówi radny Michał Piasecki.
0: Nie chcieliście przekazać tych autobusów, bo pomoc dla Ukrainy w elektoracie prawicy już nie jest modna. Była modna, kiedy rząd PiS rządził i ratował uchodźców z Ukrainy, no to wtedy wszystko było w porządku. I tutaj się bardzo dziwię osobom na tej sali, którzy są wieloletnimi radnymi, bo współpraca z Winnicą to jest coś, co zawsze łączyło wszystkich na tej sali.
20: Michałowi Piaseckiemu odpowiedziała inna z radnych, Anna Jaworska-Dąbrowska z Prawa i Sprawiedliwości.
21: Nie rozmawiamy o autobusach. Rozumiem, że populistycznie wtrącasz pewne wątki, żeby polaryzować naszych mieszkańców, natomiast nie jest o tym rezolucja.
20: Rezolucja, którą chcieli przeforsować radni PiS z Kielc, była apelem do radnych z Winnicy, by ci zmienili nazwę ulicy, która nosi imię Stepana Bandery. Nie udało im się jednak wprowadzić tego punktu do porządku obrad dzisiejszej sesji. A co z autobusami? Jest bardzo prawdopodobne, że jednak do Winnicy trafią. Fundacja Sikorki na Ukrainie chce kupić stare autobusy z Kielc, które miały być przekazane, ale tak się nie stanie. To odpowiedź na sprzeciw radnych Prawa i Sprawiedliwości. Hasło zrzutki to autobusy dla Winnicy, politycy blokują, a my jedziemy dalej. Na koncie jest już ponad 30 tysięcy złotych, a zrzutka trwa dopiero kilka godzin. Jeśli się uda, autobusy trafią do Winnicy. Fundacja pisze tak. Skoro polscy radni woleli zrobić aferę o 15 wraków i odciąć cywilów od transportu, trudno. Zorganizujemy to sami, bez niczyjej łaski. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
14: Donald Trump zapowiada kolejny atak na Iran i przejęcie kontroli nad irańskim rynkiem ropy naftowej i gazu. Amerykański prezydent twierdzi, że do bardzo mocnego uderzenia, to jest cytat, dojdzie dziś wieczorem. Jeśli groźby okażą się prawdą, będzie to trzeci poważny atak ze strony Waszyngtonu w tym tygodniu. A między stronami, między Iranem a Stanami Zjednoczonymi obowiązuje przecież, przynajmniej na papierze, zawieszenie broni. Według irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych porozumienie w tej sprawie można uznać jednak za nieaktualne. Cezar Jaszczyk.
22: Wszystko wskazuje na to, że amerykańska taktyka silnych uderzeń na irańskie cele wojskowe ma w końcu zmusić Teheran do ustępstw i ostatecznego porozumienia kończącego wojnę. Trump znajduje się ostatnio w trudnej sytuacji. Amerykańska inflacja rośnie, a republikański elektorat nie jest zadowolony przedłużającym się konfliktem. Dlatego Biały Dom po tygodniach negocjacji bez żadnego przełomu zaczyna wracać do bezpośrednich uderzeń. Oprócz silnego ataku tej nocy Trump zapowiada też przejęcie wyspy Hark, strategicznie ważnej dla irańskiego sektora naftowego. Z pewnością mamy do czynienia z jednym z najmniej racjonalnych i najtrudniejszych do przewidywania konfliktów, mówił w TOK FM dr Karol Wilczyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
23: Trump oczywiście grozi też uderzeniem w elektrownię, co uderzy też w ludność cywilną i to może być bolesne, bo to pokazuje wojna rosyjsko-ukraińska, że te ataki w cele cywilne są boleśniejsze. I być może na to Stany Zjednoczone się zdecydują, bo wszystko zależy też od decyzji przywództwa USA. Pamiętajmy, że kilka tygodni temu generałowie, którzy prowadzili tę kampanię, zostali zwolnieni. No i teraz tak naprawdę to jest nowe dowództwo. Także czekam tak naprawdę, zobaczymy, co się wydarzy. Czy Trump rzeczywiście grozi i spełni te groźby, czy to jest taka klasyczna retoryka, gdzie rzeczywiście Stany Zjednoczone się z tego wycofają.
22: Ze świata płyną już głosy nawołujące do tej drugiej opcji i powrotu do rozmów. Jesteśmy zaniepokojeni kolejnymi atakami. Wzywamy wszystkie strony tego konfliktu do zachowania powściągliwości i powrotu do stołu negocjacyjnego. Dalsza eskalacja może mieć negatywne konsekwencje dla regionu i światowej gospodarki. Chiny wyrażają poważne zaniepokojenie obecną sytuacją. Użycie siły tylko ją pogorszy. Środki militarne nie rozwiążą fundamentalnych problemów. Suwerenność, bezpieczeństwo i integralność terytorialna krajów regionu również powinny być szanowane i chronione. Mówił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow i przedstawiciel chińskiego MSZ-u. W tej drugiej wypowiedzi padło nawiązanie do serii irańskich ataków odwetowych na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie. Dziś rano Teheran wystrzelił pociski na Jordanię, Bahrajn i Kuwejt. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
14: A dziś w Stanach, w Kanadzie, no i w Meksyku początek mundialu. Zwrócenie oczu całego świata na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej na Meksyk zachęciło mieszkańców do protestów. W największych miastach protestują więc nauczyciele, protestują rolnicy, protestują emeryci, a służby postawione są w stan najwyższej gotowości. Komendant Policji Miasta Meksyk, Pablo Vasquez, mówi jednak, że zwiększona ochrona to nie tylko kwestia protestów, to również walka z przestępczością.
2: Nie są to działania podejmowane wyłącznie z powodu Mistrzostw Świata. Miasto od kilku lat realizuje strategię, której głównym filarem jest kładzenie silnego nacisku na walkę z grupami przestępczymi.
14: O 21.00 pierwszy mecz Meksyk-RPA. Mundial będzie trwać do 19 lipca. Mundial również dziś w TOK FM i w TOK 360. A TOK FM jest bezwzględnym liderem wśród polskich mediów w walce z medyczną dezinformacją. Tak wynika z najnowszego raportu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Żadna inna stacja, telewizja ani portal nie poświęciły tak wielu materiałów na demaskowanie szarlatanów, punktowanie oszustw z użyciem sztucznej inteligencji i na obalanie groźnych mitów zdrowotnych. Najwięcej nieprawdziwych informacji pojawia się na platformach społecznościowych, a zwłaszcza na YouTubie, a w szerzeniu fake newsów niestety pomagają algorytmy, mówiła w TOK 360 w południe u Filipa Kekusza współautorka raportu dr Dorota Sikora.
3: Ponieważ algorytmy mediów społecznościowych nie kierują się wiarygodnością informacji, tylko emocjami, które są budzone przez te wpisy. Jeżeli jeden wpis poprowadzi nas do takiego, który już tych informacji prawdziwych, wiarygodnych nie zawiera, wkraczamy w miejsca, które są wątpliwe, jeśli chodzi o jakość informacji. I tu niestety nie pomagają nam media społecznościowe, które nakręcają tę spiralę błędnych informacji.
14: Z raportu wynika, że najwięcej nieprawdziwych informacji dotyczy szczepionek, 54% i odżywiania, 23%, a ja przed chwilą też popisałem się dezinformacją, choć nieintencjonalną. Doktor Dorota Sikora była gościnią Anny Piekutowskiej w programie Zapytam Inaczej. 16.19 to jest TOK 360, o 16.20 informacje TOK FM, a po nich najważniejsze informacje ekonomiczne i Wojciech Kowalik.
4: Reklama.
5: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
24: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
25: Truskawkowy sezon w pełni, a gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
26: Codziennie niskie ceny.
4: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
27: 16.21, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci, jak słyszeliśmy w TOK 360, zawetował rządową ustawę, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Jest też weto do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczące chorób zakaźnych. Zawarte tam były przepisy wprowadzające zmiany w finansowaniu diagnostyki HCV, czyli wirusa wywołującego wirusowe zapalenie wątroby typu C i bezpłatnego leczenia HIV dla osób bez ubezpieczenia. Znalazły się w niej też regulacje wydłużające do 1 maja przyszłego roku terminy na złożenie egzaminu z języka polskiego przez lekarzy spoza Unii Europejskiej. W ocenie prezydenta ta część regulacji budzi poważne wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa pacjentów. Jutro w całej Unii zacznie obowiązywać pakt o migracji i azylu. Polska, chociaż została zwolniona z części zapisów, już zapowiedziała, że nie wdroży paktu w pełni. Przyjęty w 2024 roku pakt obejmuje m.in. obowiązkową rejestrację i kontrolę bezpieczeństwa migrantów nielegalnie przekraczających granice Unii, szybsze procedury graniczne dla osób, które mają małe szanse na uzyskanie azylu, a także nowe zasady powrotów i mechanizm solidarnościowy między państwami członkowskimi. To właśnie z tego ostatniego czasowo zwolniona została Polska. Jezdnia autostrady A1 w kierunku Gdańska jest zablokowana między Częstochową a Radomskiem. Doszło tam do zderzenia trzech pojazdów. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Objazd zamkniętego odcinka autostrady jest możliwy na węźle Mykanów.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: O trzecim wecie prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów usłyszeli Państwo przed chwilą w informacjach TOK FM, ale przecież na tym najważniejsze informacje ekonomiczne wcale się nie kończą. 16.22 przed Państwem jak zwykle o tej porze Wojciech Kowalik.
6: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
8: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
9: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Europejski Bank Centralny podnosi stopy procentowe. Taka jest jego odpowiedź na wzrost inflacji wywołany kryzysem energetycznym wynikającym z wojny na Bliskim Wschodzie. Na razie jednak to nie jest zapowiedź globalnego wejścia na ścieżkę podwyżek stóp, mówił w popołudniowym EKG Piotr Kalisz, główny ekonomista banku City Handlowy.
10: Polska prawdopodobnie nie będzie podnosić stóp procentowych, przynajmniej nie na razie. Inne banki postanowiły przetestować to, czy rzeczywiście należy podnosić stopy procentowe w odpowiedzi na wyższe ceny paliw i to zaczęły robić, tak jak Europejski Bank Centralny. Wielu ekonomistów ma poważne wątpliwości, czy w ogóle w takiej sytuacji, takiego typowego szoku naftowego, gdzie rosną ceny paliw, ale gospodarka jednocześnie hamuje, czy to jest odpowiedni moment, żeby odpowiadać podwyżkami stóp procentowych. Nie wygląda na to, żeby Europa miała bardzo poważne problemy inflacyjne, przynajmniej na tym etapie na to się nie zapowiada.
9: Podwyżka stóp w strefie euro oznacza wyższe raty udzielonych w tej walucie kredytów mieszkaniowych. Spłaca je w Polsce kilkadziesiąt tysięcy osób, ale nie będzie to duża podwyżka. Jutro zdrożeje benzyna 95 o 6 groszy w górę. Jej maksymalna cena sięgnie 5 zł 98 groszy. Za to też o 6 groszy, ale stanieje diesel do maksymalnie 6 zł 37 groszy. A państwo mniej zarobi na tak zwanym podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych, głównie Orlenu. W najnowszej wersji projektu stawka tego podatku jest obniżona do 60 z 75%, a wpływy budżetowe spadły w związku z tym o miliard złotych do 3 miliardów 800 milionów. A to właśnie z tych pieniędzy ma częściowo być sfinansowany rządowy pakiet paliwowy, kosztujący miesięcznie ponad 1,5 miliarda. Złotych. Około 4,5 miliarda złotych mają w tym roku kosztować wchodzące w życie od lipca podwyżki pensji dla medyków. Zgodnie z tak zwaną ustawą podwyżkową minimalna pensja lekarza specjalisty ma sięgnąć niemal 13 tysięcy złotych brutto. O 700-900 złotych brutto więcej zarobią też pielęgniarki, ratownicy medyczni czy diagności laboratoryjni. Lekarze w Polsce nareszcie zarabiają przyzwoicie, przyznawał w porannym EKG Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, z którym rozmawiała Patrycja Maciejewicz.
11: Dla przeciętnego lekarza jest to wzrost pensji około 9%. Dobre wyliczenia przetaczam?
12: Tak, mniej więcej tak jest to prognozowane, że około 9%. No to jest około 1000 zł dla lekarza specjalisty, tak to jest wyliczone.
11: Chcę to zestawić z proponowaną podwyżką płacy minimalnej na przyszły rok, która ma wynieść 3%. Troszkę powyżej inflacji. Pana zdaniem te pensje lekarzy nie powinny być indeksowane inflacją właśnie?
12: Oczywiście do dyskusji pozostaje zawsze, jaki ma być system tego zwiększania. Naszym zdaniem w tej chwili to, co jest, jest dla środowisk medycznych, powtarzam, nie tylko dla lekarzy, ale również dla tych innych grup zawodowych, no po prostu dobre. Trzeba ten mechanizm podwyżkowy do przodu jakoś utrzymać i zapewnić, tak jak to jest zrobione. Natomiast co do samych zasad, trzeba siąść do stołu, trzeba rozmawiać, ale też obie strony muszą przedstawić jakieś konkretne propozycje.
9: Rosnący problem mają natomiast szpitale. Te powiatowe już ostrzegają, że nie mają tak dużych pieniędzy. Apelują więc o dotację celową od rządu. Jak wyliczają, pensje pochłaniają 3/4 kosztów ich działalności. To może być przełomowa decyzja dla tysięcy kredytobiorców. Rzecznik Generalny Unijnego Trybunału Sprawiedliwości uznał, że w sądowych sprawach o kredyty konsumpcyjne, to te niewielkie, które bierzemy na różne wydatki, to sąd będzie musiał zbadać całą umowę pod kątem ewentualnych naruszeń ze strony banku, a nie tylko opierać się na nieprawidłowościach wskazanych w pozwie klienta. Przy czym to na razie opinia rzecznika. Wyrok, który zwykle się z tą opinią pokrywa, spodziewany jest pod koniec roku, a cała sprawa dotyczy tzw. sankcji kredytu darmowego przy kredytach konsumpcyjnych. We władzach dużych spółek giełdowych ma być więcej kobiet. Rząd przyjął przepisy, które mają wyrównywać udział kobiet i mężczyzn w zarządach i radach nadzorczych. Minimum to co trzecie miejsce dyrektorskie dla kobiet. To przykład prostej ustawy, która napotkała mocny opór, mówiła w południowym EKG Henryka Bochniarz, założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.
0: Te 33%, które będą głównie w radach nadzorczych, bo jestem przekonana, że ponieważ można mieć albo w zarządzie, albo w Radzie Nadzorczej, więc jak już te baby trzeba wpuścić, to niech idą do Rady Nadzorczej, ale nie przypadkiem tam, gdzie naprawdę jest władza i pieniądze. Ponad 60% spółek giełdowych nie ma ani jednej kobiety w zarządzie, ani w Radzie Nadzorczej. Większość krajów w Europie ma 40% kwoty albo 50%. Wszyscy żyją, firmy się rozwijają, nikt nie umarł. Natomiast u nas to ciągle jest jakiś problem, który wymaga naprawdę zderzenia się z jakimś schematem myślenia tak utrwalonym, że właśnie te 2 lata w tej chwili mijają od momentu, kiedy powinna być wprowadzona ta dyrektywa i za co płacimy bardzo wysokie kary.
9: Teraz jeszcze nad tymi i tak spóźnionymi przepisami musi pracować parlament, a na końcu jest decyzja prezydenta. 4,25 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,61, dolar 3,69, a funt po 4,92.
13: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
15: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.

0: przeciw, jeden się wstrzymał od głosu. Tych 19 to jest głównie Konfederacja Mentzena i Brauna. Ten jeden, który się wstrzymał, to jest Krzysztof Bosak, który we własnym środowisku miał własne zdanie. Jest pani spokojna o skuteczność tych przepisów zwalczających patostreaming, jeżeli one wejdą w życie? No bo po drodze jeszcze Senat i Prezydent?
1: No, czy ja jestem spokojna? Dobrze, że pojawił się taki sygnał i taki ruch ze strony polityków, żeby ukrócić działania patostreamerów, i to z jednej strony jest jakieś dobre i pozytywne działanie. Z drugiej, no ja zawsze mam takie obawy dotyczące karania, różnych sankcji i innych tego typu obostrzeń, dlatego że one nigdy nie są skuteczne w 100%. To, co nam daje większą gwarancję sukcesu, to jest raczej profilaktyka, to jest raczej edukacja i to jest wspieranie młodych ludzi w rozwoju i żeby tego typu zagrożeń unikali. No bo my nie jesteśmy w stanie wyeliminować z internetu całego zła tego świata jakąkolwiek ustawą, jakimkolwiek rozporządzeniem. Chociaż niemniej, tak jak powiedziałam na początku, dobrze, że coś się pojawiło.
0: To jeszcze w kontekście ustawy, za chwilę do profilaktyki i do edukacji wrócimy. Nie ma tutaj jakiegoś problemu z definicją, jakichś cienkich granic, jakichś szarych stref, które będą trudne do zdefiniowania, czy to już jest patostreaming, czy to nie jest patostreaming. Mówię o tym dlatego, że zauważyłem w tej ustawie, że na przykład jest wymienione znęcanie się nad zwierzętami i głowonogami, czyli po prostu próbujemy jak najlepiej zdefiniować, co to jest patostreaming, żeby nic nam się nie wymknęło, nic się tej definicji nie wymknęło.
1: No, zawsze pewnie nigdy nie będziemy mieć takiej jednoznacznej definicji i na pewno będą próby, jestem co do tego w 100% pewna, obejścia tej ustawy i tych zapisów, czym patostreaming jest. Patostreaming, czyli streaming patologiczny, taki, który godzi w normy społeczne, w zachowania, które są przyjęte jako społecznie akceptowalne, tak? Natomiast no to jest też taki zakres bardzo szeroki, bo dla niektórych pewne działania, nie wiem, znęcanie się już nad pająkiem czy jakimś innym zwierzakiem tego typu nie będzie patologią, dla innych już nią będzie. I to zawsze jest taka delikatna granica i pewnie wątpliwości co do tego będzie bardzo dużo.
0: Jak dużo dzieci, młodzieży jest wystawionych na takie treści?
1: Tak, to jest dobre pytanie. Takie badania prowadzone są od przynajmniej 10 lat i w 2019 roku duży raport opublikowała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę dotyczący właśnie treści patotreści w internecie. Wtedy wskazywano, że około 30% młodych ludzi jest narażonych na kontakt z streamingiem. W tej chwili uważa się, że ta wartość sięga gdzieś tam 40%, natomiast kolejne 30% twierdzi, że nie oglądają patostreamów, natomiast wiedzą, czym patostreaming jest. I to taki prosty przykład. Ja często wraz z moimi pracownikami wchodzimy do szkół, rozmawiamy z młodzieżą na tematy właśnie związane z edukacją medialną. Też zawsze zadaję to pytanie. Słuchajcie, a kto z was ogląda patostreamów? Większość milczy. Większość mówi, nie oglądamy. Natomiast jak zadaję pytanie, a jakich patostreamerów znacie, no to się pojawiają dziesiątki przykładów patostreamerów. No to wtedy zadaję pytanie, słuchajcie, no mówicie, że nie oglądacie, natomiast nazwiska tych patostreamerów znacie. No i oni wtedy mówią, no nie, ja bezpośrednio nie oglądam, ale kolega mi pokazał, koleżanka mi pokazała, także ta skala zjawiska naprawdę wydaje mi się jest niedoszacowana przez nas badaczy, czyli można spokojnie zakładać, że 60-70% dzieci i młodzieży przynajmniej czasami styka się z patostreamem.
0: No to dobrze, że posłowie chcą zwalczać. Zobaczymy, jak to przełoży się na rzeczywistość, ale ja też wyobraziłem sobie od razu klasę i te dane, które pani przytoczyła, jak duża część tych dzieci, tych młodych ludzi w klasie jest wystawiona na patostreaming. No i myślę sobie, że rzeczywiście bardzo duża rola jest tutaj tej profilaktyki, edukacji, bardzo duża rola nauczycieli, przede wszystkim rodziców, bo prawdopodobieństwo zetknięcia się jest bardzo duże, więc dziecko musi rozpoznać, musi umieć odmówić. Dobrze kombinuję?
1: Tak, zdecydowanie. Tak, dokładnie. I tu są dwie kwestie, o których bardzo ważne, o których pan

0: pan mówi. Z jednej strony mamy taką młodzież i takie dzieci, które szukają tego typu treści w internecie. To jest coś, co je rozśmiesza, co im się podoba, co jest dla nich jakimś wzorem do naśladowania, ale jest cała grupa dzieci i młodzieży, które mówią, że one nie szukają tego typu treści, natomiast chcąc, nie chcąc się na nie natykają. I wystarczy, że w takim portalu jak TikTok na chwilę zatrzymają się na takiej treści, bo ich ta treść przerazi na przykład, tak? Bo ich zszokuje. I wtedy algorytmy zaczynają podsyłać im coraz więcej tego typu nagrań. No i teraz, tak jak mówiłam, my jakąkolwiek ustawą nie unikniemy tego, że dzieci będą się natykały na treści, które są negatywne. I to nie chodzi tylko o patostreaming, ale też chodzi o cyberagresję, o hejt, o niewiarygodne informacje, o fake newsy i tak dalej. Tych zagrożeń mamy bardzo dużo. I jeżeli nie będziemy pracować z dziećmi, my jako rodzice, my jako nauczyciele, jeżeli nie będziemy mieli tej świadomości, co w tym internecie na nasze dzieci czyha, no to na pewno nie zapewnimy bezpieczeństwa żadną ustawą, żadnym zakazem, żadnym nakazem, żadnym zabraniem telefonu komórkowego, niczym takim, bo po prostu to nie zadziała, to będzie nieskuteczne.
1: Bardzo dziękuję profesor Natalia Walter, pedagogzka z Zakładu Edukacji Medialnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była gościnią TOK 360, 16.37 o 16.40 informacje TOK FM. Po nich o niekoniecznie pozytywnych kulisach pracy w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.
2: Autopromocja.
3: Piłka jest okrągła.
4: A nas jest dwóch.
3: Kraje są trzy.
4: A drużyn jest 48.
3: O ich zmaganiach opowiadamy w specjalnych audycjach na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
4: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 6.20 i po 18.20.
3: Zapraszamy.
4: Przemysław Pozowski
3: i Michał Waszkiewicz.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
16: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
17: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
18: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
19: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
20: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
21: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: 16.41, Marieta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. 17 miliardów złotych z KPO trafi na polską ochronę zdrowia. Minister Funduszu i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapewniła, że pieniądze te będą w całości zainwestowane. Trafią m.in. na modernizację szpitali, zakup nowoczesnego sprzętu, poprawę warunków pracy personelu i komfort pacjentów. Globalna nierównowaga gospodarcza znacznie się zwiększyła i osiągnęła poziom, jakiego nie widziano od czasu globalnego kryzysu finansowego z lat 2007-2008. Ostrzegł dziś podczas wideokonferencji z udziałem przedstawicieli państw G7 prezydent Francji Emmanuel Macron. Przekonywał, że wspólnym celem powinno być sprawienie, by gospodarka światowa powróciła na tory mocniejszego wzrostu gospodarczego, a do tego potrzebna jest m.in. współpraca międzynarodowa. Władze Nigru wprowadziły surowe kary więzienia za homoseksualizm. W tym afrykańskim kraju, zamieszkanym niemal wyłącznie przez wyznawców islamu, przewidziano za te czyny nawet do 20 lat pozbawienia wolności.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest Justyna Suchecka z TVN24.pl. Dzień dobry. Cześć.
23: Dzień dobry, cześć.
1: Rozmówcy twoi i Agaty Listoś-Kostrzewy zarzucają kierownictwu Biura Rzecznika Praw Dziecka, więc Monice Hornie-Cieślak, atmosferę strachu, przeciążenie pracą, nadmierną kontrolę, problemy ze zdrowiem psychicznym, które z tego wynikają. Jest jeden pozew Skarbu Państwa powołujący się na mobbing. Co najmniej dwie kolejne osoby prowadzą spory przed Sądem Pracy. Biuro Rzecznika Praw Dziecka wydało komunikat, w którym zaprzecza zarzutom dotyczącym mobbingu i łamania praw pracowniczych. Co dzieje się za kulisami? Co dzieje się w tym urzędzie?
23: I mam takie poczucie po naszym kilkutygodniowym śledztwie, po dziesiątkach rozmów z byłymi obecnymi pracownikami, że dzieją się takie dwa porządki. To znaczy z jednej strony instytucja zyskała duże zaufanie opinii publicznej, no też po wielkiej zmianie, tak? Mikołaja Pawlaka, kojarzonego ze Zbigniewem Ziobrą, z konserwatywnymi środowiskami, zastąpiła rzutka, lubiana, popularna prawniczka, słynąca z pomocy dzieciom i tutaj absolutnie nie zamierzamy tych zasług odbierać, no ale ten sukces przekłada się niestety na wzmożoną liczbę spraw, którymi trzeba zająć się pilnie, no i ludzi, którzy nie mają siły tych spraw obrabiać, a zarzuty, czy uwagi naszych rozmówców do pani rzecznik, no dotyczą tego, jak jej metody zarządzania dodatkowo ten kryzys, czy te trudności pogłębiają, więc z jednej strony jest mnóstwo bardzo wartościowej pracy na rzecz dzieci, zaangażowania sił i środków, które są temu poświęcane. No, a z drugiej strony koszt taki ludzki tego zaangażowania, no, wydaje się potężny.
1: Podobno Monika Hornie-Cieślak uznała, że żadna sprawa nie może być zamknięta bez jej osobistej zgody. Myślę sobie, że to musi być po prostu góra papierów i rosnąca biurokracja i też jakiś brak zaufania do podwładnych.
23: To jest decyzja, którą pani rzecznik potwierdziła w rozmowie z nami. Sama mamy też korespondencję, którą skierowała do pracowników. Ona tłumaczy to negatywnym raportem Najwyższej Izby Kontroli za czasów Mikołaja Pawlaka. no i też tym, że potrzebowała się wdrożyć w to, jak pracują zespoły. No jednak to wdrożenie bardzo długo trwało, bo ta decyzja, o której mówisz, zapadła latem 2024 roku, a tak naprawdę zespoły, jeżeli są z niego, z tego zwalniane, z tego przykrego obowiązku, to dopiero od niedawna, też nie wszystkie. No i tak, to jest potężna liczba, dlatego że korespondencji w zeszłym roku w BRPD było około 78 tysięcy, czyli niemal dwukrotnie więcej niż w ostatnim roku Mikołaja Pawlaka. Tej korespondencji oczywiście nie wszystko to są sprawy obywateli. Te tak zwane sprawy to jest około 20 tysięcy spraw. No i rzeczywiście nie sposób oczekiwać, żeby jedna osoba, nawet pracująca tak dużo, jak pracuje Monika Hornacja-Ślak, bo to również jest fakt, mogła się w te wszystkie sprawy wdrożyć tak, żeby się z nimi zapoznać. No niemniej próbowała to robić, no i to też doprowadzało, zdaniem pracowników oczywiście, do pewnego paraliżu decyzyjnego czy tworzenia dodatkowej biurokracji, która no, niekoniecznie przysłużyła się dzieciom i młodzieży, których te sprawy dotyczyły.
1: Plus jeszcze nocne maile, nocne komunikaty, choć tutaj Biuro Rzecznika Praw Dziecka broni się tym, że co do zasady pracownicy pracują w normalnych godzinach, no ale czasem jakby dobro dzieci wymaga pracy i poza tymi godzinami.
23: Przepraszam, wydaje mi się, że to jest taka sytuacja, która została w Polsce w pewien sposób znormalizowana i wynika z naszej kultury pracy. I nie tylko w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka ten problem występuje, ale warto o nim mówić w ten sposób. To znaczy, oczywiście rozumiemy to, że dla dobra dziecka pewne rzeczy należy wykonywać wieczorami i nocą, czy w jakichś skrajnych porach świątecznych, ale nie można z tego czynić reguły. Też trzeba pamiętać, że ludzie mają prawo inaczej odbierać naszą komunikację, że nie wystarczy wysłać maila, że proszę się nie przejmować, że piszę do was w nocy, żeby ktoś przestał się przejmować. To tak nie działa. Plus nie interwencji w sprawach, które byłyby tak radykalnie ważne i pilne, to często po prostu korespondencja przesyłana w takich godzinach. No i teraz ja wiem, że trudno jest pewnie sobie to wyobrazić, ale to jest taka sytuacja, w której człowiek przychodzi w poniedziałek do pracy i widzi, że przez cały weekend jego szefowa, ale nie bezpośrednia, tylko szefowa całej instytucji, przeglądała jego sprawy, analizowała, czym on się zajmuje, zaznaczała mu rzeczy, które musi robić pilnie i oczywiście nie jest to nielegalne, ale ma prawo wywoływać u pracowników obawy i dyskomfort. To i tak się właśnie działo w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka.
1: Ale też tutaj to jest coś, co zwróciło moją uwagę w tym bardzo obszernym komunikacie, który jest odpowiedzią na wasz artykuł, w którym do konkretnych zarzutów Biuro Rzecznika Praw Dziecka się odnosi, ale prawdę mówiąc, ja tym argumentem o dobrze dzieci poczułem się odrobinę zaszantażowany moralnie. To znaczy, wydaje mi się, że trzeba tak zorganizować pracę instytucji, żeby to było zgodne z powszechnie przyjętymi, a nawet lepszymi niż powszechnie przyjęte obyczajami, zgodne z prawem pracy, może jakieś dyżury weekendowe, a nie tego typu presje. Jakby dobro dzieci, okej, działajmy na rzecz dobra dzieci, ale przyjętymi ogólnie normami.
23: No jedna z naszych rozmówczyń mówi, że nie można dbać o prawa dziecka, nie dbając o prawa pracownicze, nie dbając o prawa człowieka, że to przeciążenie tych dorosłych to nie jest tylko kwestia tego, czy oni pracują dość ciężko, czy wystarczająco dobrze, ale też tego, że zaczynają tracić siły, żeby tę pracę wykonywać w sposób adekwatny do potrzeb. To znaczy trudno jest pomagać dzieciom i to teraz jest cytat, kiedy człowiek nie ma siły żyć. Wracając do oświadczenia, o którym mówisz, to tam jest mnóstwo takich, no, szantaży emocjonalnych to jedno, ale też takich kontrastów, bo z jednej strony czytamy w tym oświadczeniu, to jest odniesienie do zarzutów pracowników, że w biurze nie są pracownicy inwigilowani, a żeby parę zdań dalej przeczytać, że oni wiedzą, kto przebywał na wyjazdach zagranicznych w czasie zwolnień lekarskich. Tych samych zwolnień lekarskich, co do których nie mogliśmy poznać jej liczby, dlatego że jest objęta ochroną i mogliśmy tylko usłyszeć, że jest porównywalna czy podobna do czasów Mikołaja Pawlaka, no tylko, że jeżeli spojrzymy na to, jak wielu pracowników przeszło przez biuro w tym czasie, no to te statystyki mogą być nieco jednak wykrzywione.
1: Bardzo dziękuję. Justyna Suchecka z TVN24.pl. Tam do przeczytania artykuł naszej gościni, a także Agaty Listoś-Kostrzewy na temat kulisów pracy w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka. Akurat Sejm pracuje nad zmianami dotyczącymi mobbingu, między innymi zmianami w definicji mobbingu. Szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówi, że mobbing ma być uporczywym nękaniem pracownika. Koniec Kropka. Mówi ministra pracy, rodziny i polityki społecznej. Ta definicja jest o tyle istotna, że dzisiaj mobbing bardzo trudno udowodnić rzeczywiście ze względu na definicję. 16.50 to jest TOK 360, którego gościem jest Artur Trost z Krytyki Politycznej. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Jak wymówić nazwę najmniejszego uczestnika mundialu? Bo słyszałem bardzo wiele wersji. Curaçao, Curacao, Curaçao, Curaçao.
0: Tak, wydaje mi się, że w Polsce najpopularniejsze jest Curacao, ale poprawną formą jest w holenderskim Curaçao, a w Papiamento bodajże Curaçao.
1: Czyli jeżeli zamienimy to nieszczęsne K na S, to już będziemy w miarę blisko. Kraj karaibski, wyspiarski, na północ od wybrzeży Wenezueli, około 159 tysięcy mieszkańców, więc mniej niż wiele średnich polskich miast, debiutuje na mundialu. Ja dobrze kojarzę, że kraj niepodległy?
0: Tak, to jest kraj autonomiczny, nie w pełni niepodległy, uznaje zwierzchnictwo Holandii, w tym sensie, że głową państwa jest chociażby król Holandii Willem Aleksander, no i za politykę zagraniczną, też za bezpieczeństwo wyspy odpowiada właśnie Holandia, natomiast kwestie wewnętrzne już są na poziomie lokalnym rozstrzygane.
1: Czyli można powiedzieć, że Królestwo Holandii ma dwie reprezentacje na tym mundialu. Holendrzy będą kibicować piłkarzom z Karaibów?
0: W pewnym sensie tak. Trochę się żartuje, że gdyby jakimś cudem na wyższym poziomie turnieju się spotkały obie reprezentacje, to będą to derby Królestwa Niderlandów. I rzeczywiście też chociażby trenerem Curaçao jest Dick Advocaat, były trener reprezentacji Holandii. Reprezentacja ta też trenowała w Holandii przed mundialem. Wielu piłkarzy gra w lidze holenderskiej, więc rzeczywiście te związki są wciąż dosyć bliskie.
1: Kadra jest bardzo mocno związana z lokalną kulturą, jest dużo muzyki, jest taniec. Oni zresztą tą wyjątkową atmosferą starają się zarażać. Widzę w tym odrobinę promocji regionu, tak to jest postrzegane?
0: Myślę, że trochę na pewno. Też w Holandii widać, że gdy są zakładane różne strefy kibica w dużych miastach, to one od razu zapowiadają, że będą puszczać nie tylko mecze reprezentacji Holandii, no ale też tych krajów, które są jakoś związane z Holandią, czy po prostu są duże społeczności migranckie. Czyli na przykład te mecze Curaçao pewnie będą również takimi wydarzeniami. Wiele barów, czy właśnie takich otwartych stref kibica zapowiada jakieś wydarzenia z tym związane. I trochę się świętuje tę tożsamość holendersko-karaibską.
1: A na co piłkarze Curaçao liczą na tym mundialu? Rzeczywiście na mecz z Holandią w jakiejś wyższej fazie turnieju?
0: No, na początku to musieliby wyjść z grupy, co nie będzie łatwe.
1: Niemcy, Ekwador, Wybrzeże Kości Słoniowej.
0: Tak, więc już samo zakwalifikowanie się na mundial wyspy liczącej około 150 tysięcy mieszkańców było dużym sukcesem, jest okazją do święta piłkarskiego. Więc myślę, że wyjście z grupy pozostaje w marzeniach, natomiast już sama obecność na tym mundialu jest powodem do zadowolenia.
1: To jest tak, że w tej reprezentacji grają głównie zawodnicy mniej związani z samą wyspą, czy to, co ja mówię, to byłoby nadużycie?
0: To jest trochę wymieszane, w sensie trudno mi powiedzieć, jak to dokładnie wygląda liczbowo, natomiast są tam zarówno osoby urodzone na wyspie, jak i na przykład urodzone w Holandii, ale pochodzenia tego afroholenderskiego, afrokaraibskiego.
1: Co jeszcze musimy wiedzieć o tej wyspie? Ona, prawdę mówiąc, ona mi się kojarzy z takimi kolorowymi domkami nad kanałem blisko wybrzeża. To jest taka pocztówkowa, taki pocztówkowy, instagramowy wizerunek Curaçao.
0: Tak, stolica Curaçao bywa nazywana karaibskim Amsterdamem i na pewno jest to bardzo urokliwa destynacja turystyczna. Natomiast też jest to, może powiedzmy, wyspa z nie najładniejszą historią z kolei, bo była centrum handlu niewolnikami w czasach kolonialnych i się też dlatego w ten sposób rozwinęła jako holenderska kolonia. Tak, no i też nie było tam za bardzo surowców naturalnych, było to właśnie rozwijane jako punkt handlowy w strategicznym położeniu. Właśnie Holandia niestety przodowała w handlu niewolnikami. Natomiast teraz już po tych stu kilkudziesięciu latach od zniesienia niewolnictwa i od po uzyskaniu autonomii te relacje są zdecydowanie lepsze. No i właśnie się wyspa rozwija jako popularne centrum turystyczne, jako też coraz bardziej rozwija tę swoją lokalną kulturę, jak powiedziałeś, bardzo kolorową, karaibską.
1: A ciąży ta niewolnicza historia?
0: To się czasem w Holandii pojawia ten temat. Jest coraz mocniej upamiętniany, jest świętowane rocznica zniesienia niewolnictwa i są w różnych miastach, nawet w Utrechcie, powstają pomniki upamiętniające niewolnictwo lub świętujące jest zniesienie tego niewolnictwa. Więc ta historia jakoś ciąży. Natomiast tak, no teraz już też ten mundial jest okazją, żeby raczej celebrować bardziej pozytywne aspekty historii.
1: Bardzo dziękuję. Artur Trost z Krytyki Politycznej był gościem TOK 360. Pierwszy mecz piłkarze Curaçao rozegrają z Niemcami. Także mocne uderzenie na początek. To w niedzielę o godzinie 19 polskiego czasu. Nie wiem jak państwo, ja będę oglądał. 16.56, Mundial w TOK FM o 18.20. A obok mnie Maciej Kluczka z gazetami, z Twitterem, przepraszam, X-em otwartym. Wywiad polityczny już za chwilę, tuż po informacjach o godzinie 17.
2: Jakbym był gotowy, mam nadzieję, że jestem. Przygotowywałem się.
1: Wszyscy uważnie posłuchamy. Dobrze. I zweryfikujemy.
2: Zapraszam, 17.02, tuż po informacjach o 17. Mnogość tematów, bo i zakończyło się posiedzenie Sejmu i dość wcześnie się zakończyło, bo często trwa w ogóle do piątku, dzisiaj w czwartek już po 13 głosowania, po 15 pusto w Sejmie.
1: Bo może mundial się zaczął.
2: A może dlatego. Po 15 już się pustki w Sejmie zaczęły, było widać pustki, a tu nagle informacja z Kancelarii Prezydenta, trzecie weto do ustawy o kryptowalutach. Wśród dziennikarzy widziałem takie duże oczy, kogo tu złapać na komentarz. Jacyś jeszcze ostatni posłowie zostali, ale my na szczęście mamy gości.
1: Ale to jest trzecie weto, już umiemy wszyscy grać w tę grę. Kancelaria Prezydenta i sami dziennikarze.
2: Tak. Ale porozmawiamy też o wyborach w Krakowie, ale też o tym, jak dezinformacja rosyjska, ale w ogóle jak Rosja wykorzystuje naszą napiętą sytuację między Kijowem a Warszawą. Michał Fedorowicz z kolektywu Res Futura zna dane, jak to wygląda w sieci.
1: 16.58, wywiad polityczny tuż po informacjach po godzinie 17, a TOK 360 wraca punktualnie o 18. Adam Ozga, do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Dla naszych dzieci internet to istotna część rzeczywistości. Innego świata nie znają.
21: Czy sieć to tylko zagrożenia i czy same zakazy mają sens?
4: A może jest coś, czego możemy się wspólnie nauczyć i być w tym świecie razem?
21: Zapytamy o to eksperta do spraw cyberbezpieczeństwa w audycji Czas Rodziców. W sobotę po 13 w TOK FM.
4: Ula Malko
21: i Krzysztof Chorwat.
24: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
25: Reklama.
26: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
27: Znowu lecicie?
28: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
27: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
28: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
29: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
30: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem.
5: zaangażowaniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: Minęła 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Posypały się kolejne prezydenckie weta. Po raz trzeci Karol Nawrocki odrzucił rządową ustawę, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Jest też weto do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczących chorób zakaźnych. Znalazły się tam też regulacje wydłużające do 1 maja przyszłego roku terminy na złożenie egzaminu z języka polskiego przez lekarzy spoza Unii Europejskiej. Prezydent Karol Nawrocki podpisał natomiast ustawę wydłużającą termin obowiązywania studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego do 31 sierpnia. Nowelizacja daje samorządom dodatkowy czas na opracowanie cyfrowych dokumentów planistycznych, które zastąpią dotychczasowe dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego miast i gmin. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że poseł KO mecenas Roman Giertych nie powinien go przesłuchiwać w sprawie dwóch wież, bo jest jego przeciwnikiem politycznym. To nie jest sytuacja zgodna z regułami prawa. Poza tym podczas przesłuchania nic takiego się nie działo, powiedział, podsumowując wczorajsze 9-godzinne przesłuchanie. Śledztwo w sprawie dwóch wież dotyczy doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości poprzez wprowadzenie go w błąd. Jarosław Kaczyński twierdzi, że nie złamał w tej sprawie prawa. Pogłębia się kryzys polityczny w Zjednoczonym Królestwie. Dziś minister obrony Wielkiej Brytanii John Haley poddał się do dymisji. Polityk uzasadnił swoją decyzję brakiem pieniędzy na obronność. W rządzie od miesięcy trwa spór o to, skąd wziąć pieniądze na obronność. To dlatego opóźnia się też publikacja kompleksowego planu inwestycji, który miał się ukazać jesienią zeszłego roku. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie rano na północy i zachodzie, a pod koniec dnia na wschodzie kraju miejscami zachmurzenie małe. Przelotne opady deszczu w centrum i na wschodzie, miejscami burze, możliwy grad. Temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni. W rejonach podgórskich Karpat chłodniej, 14 stopni Celsjusza.
11: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Wywiad polityczny, Maciej Kluczka, zapraszam. Naszym pierwszym gościem jest senatorka klubu Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, także kandydatka na urząd prezydenta miasta Krakowa. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
2: I oczywiście zaraz o Krakowie porozmawiamy, ale najświeższą polityczną informacją jest taka, że no, trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Prezydent mówi, że rząd z uporem maniaka przysyła praktycznie to samo, co wcześniej i nie rozwiązuje problemu, tylko chce mówić o problemie. Z kolei premier odpowiada: niewiarygodne.
12: Bo to jest, panie redaktorze, niewiarygodne. Widocznie z jakichś powodów prezydent tej ustawy nie może podpisać, bo tak się zachowuje. Broni się jej rękami i nogami przed podpisaniem tej ustawy. No problem właśnie rząd i Sejm i Senat chcą rozwiązać, bo po raz trzeci przygotowaliśmy ustawę. Ja w trakcie, nie na tym posiedzeniu, na poprzednich, w trakcie referowania tego trzeciego podejścia powiedziałam, że prezydent ma trzecią szansę do trzech razy z sztuka i liczę, że nie będzie czwartego razu. Przypomniałam sobie te słowa przed chwilą, ale naprawdę nie przyszło mi do głowy, że rzeczywiście do takiej sytuacji może dojść, że w momencie, kiedy ogromne pieniądze Polaków wyparowały, prezydent ma odwagę po raz trzeci zawetować tą ustawę. Być może zrobi to po raz czwarty, co oznacza, że rzeczywiście z jakichś powodów tej ustawy podpisać nie może. I nie czarujmy tutaj obywateli, że powodem jest nieuwzględnienie takiej czy innej poprawki pana prezydenta.
2: No tak, bo było
12: prezydenta.
2: 16 poprawek, została uwzględniona jedna, według prezydenta zdaje się za mało.
12: Panie redaktorze, to chodzi o pryncypia. Proszę podpisać, panie prezydencie, tą ustawę, to już rzeczywiście apel dzisiaj bezprzedmiotowy, bo już została zawetowana, ale tak mówiliśmy w Senacie, a jeżeli będzie trzeba jeszcze wprowadzić jakieś nowelizacje za jakiś czas, coś nie będzie działało, to rozmawiajmy, przecież ustawę można zmienić. Ale chodziło o to, żeby jak najszybciej zabezpieczyć Polaków, ale widzę, że jednak nie.
2: No i do końca czerwca to rozporządzenie unijne ustawą polską powinno być wprowadzone. Jeśli nie, to działalność w ogóle kryptogiełd będzie w Polsce prawnie niemożliwa. Giełdy mogą się wynieść za granicę. Z drugiej strony pytanie, czy może rząd przygotuje taką ustawę. Faktycznie jeden do jeden kopiowanie rozporządzenia unijnego. Wtedy zabezpieczeń jest mniej, no ale może to będzie jedyne rozwiązanie. Pewnie niedługo je poznamy.
12: Zobaczymy, będziemy oczywiście o tym rozmawiać. Na pewno tego tematu nie zostawimy, bo musimy zabezpieczyć Polaków.
2: Skoro o prezydencie przez chwilę rozmawialiśmy, to jeszcze o prezydencie Nawrockim, ale w kontekście jego zbliżającej się wizyty w niedzielę do Stanów Zjednoczonych odwiedzi prezydenta w czasie prezydenta Trumpa, oczywiście w czasie jego urodzinowej imprezy, urodziny okrągłe, bo 80. przy okazji gala sztuk walk mieszanych w ogrodach Białego Domu. Chyba czegoś takiego jeszcze nie było. Jak pani patrzy na tę wizytę? Bo niektórzy z koalicji rządzącej krzywią się, że to trochę dziwna impreza, ale chociażby wiceminister obrony Paweł Zalewski dzisiaj w Sejmie mi powiedział, chociaż 5-10 minut na porozmawianie o stałych bazach i o obecności wojsk amerykańskich w Polsce, to są cenne minuty.
12: I to prawda. Stany Zjednoczone i prezydent Trump są na pewno dla nas strategicznym, niezwykle ważnym sojusznikiem. Wiemy, w jakich czasach żyjemy i zarówno współpraca z Unią Europejską, jak i mocny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi są fundamentem naszego bezpieczeństwa i to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ja liczę na to, że prezydent Nawrocki, jadąc na to wydarzenie, każdy ma prawo świętować swoje urodziny w taki sposób, jak uważa to za zasadne i do pogodzenia z powagą funkcji, którą reprezentuje i pełni prezydent Trump. Taki wybór pana prezydenta, ja tego oceniać nie będę. Natomiast gorąco liczę na to, że z kolei prezydent Nawrocki, prezydent naszego kraju, wyjeżdżając na to wydarzenie, przywiezie z tego wydarzenia nie tylko piękne fotki, bo niewątpliwie będą i fantastyczne, i pan prezydent będzie się i dobrze bawił, i będzie uczestniczył w wydarzeniu, które pewnie gdzieś tam w jakiś sposób jest mu bliskie. I mówię to zupełnie poważnie. Każdy z nas ma prawo świętować tak, jak uważa, ale jest to prezydent naszego kraju. Jest prezydent przez 24 godziny. Jedzie do jednego z najważniejszych, czy najważniejszego naszego sojusznika i liczę na to, że wykorzysta to spotkanie również do rozmowy z panem prezydentem i przywiezie konkretne ustalenia, również ważne dla Polaków i dla naszego bezpieczeństwa narodowego.
2: A według pani senator, dobrze by było, żeby przed tą rozmową chociaż jeszcze krótki telefon został wykonany między prezydentem a wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem obrony, żeby skonsultować, co jest najważniejsze, bo ten przekaz pięciominutowy czasami musi być bardzo skonkretyzowany. Panowie pewnie są jakoś w kontakcie przez BBN, ale może jeszcze przed niedzielą powinni ze sobą porozmawiać.
12: Nie będę tutaj jakby doradzała prezydentowi i panu premierowi Kosiniakowi-Kamyszowi, w jaki sposób mają ze sobą rozmawiać. Natomiast liczę na to, że ta komunikacja ze strony pana prezydenta i wola współpracy jest i liczę na to, że prezydent będzie chciał być wyposażony w pełną wiedzę i informację, bo jednak jedzie reprezentować polskie interesy i na barkach akurat w tym momencie w 100% pana prezydenta będą te przysłowiowe 5 minut wykorzystanie dla polskiego bezpieczeństwa.
2: A przecież niedawno...
12: Mieć pełną informację, liczę, że taką informację będzie chciał mieć pozyskaną.
2: A przecież niedawno minister obrony wysłał oficjalny wniosek formalny do Pentagonu właśnie w sprawie stałych baz Stanów Zjednoczonych w Polsce.
12: I to jest jeden temat, który powinien, jeden z tematów, który powinien być absolutnie podjęty w trakcie tej wizyty.
2: Przejdziemy teraz do polityki samorządowej, coraz pani bliższej, ale połączę ją o dziwo z polityką zagraniczną, międzynarodową, bo ta dyskusja gorąca wokół decyzji prezydenta Ukrainy w sprawie nadania jednostce wojskowej imienia UPA rezonuje już na politykę samorządową. Dzisiaj w informacjach TOK FM głosem naszej reporterki Ani Gmiterek-Zabłockiej relacjonowaliśmy gorącą dyskusję w Radzie Miasta Kielc. Tam na wniosek winnicy ukraińskiej miały być przekazane już takie starsze autobusy, które miały służyć w tym ukraińskim mieście. No i się zrobiła taka awantura, że winnica ten wniosek wycofała, no i pomocy na razie nie ma. Będzie trochę w innej formie. Czy nie obawia się pani, że to na inne samorządy może też przejść taka awantura, która sprawi, że współpraca między miastami i odpowiednikami polskimi i ukraińskimi się zawali.
12: Absolutnie niefortunna decyzja strony ukraińskiej. Co do tego nie mamy chyba wszyscy Polacy najmniejszych wątpliwości. Relacje polsko-ukraińskie są niezwykle skomplikowane, wiemy. Pomagamy Ukrainie, całe polskie społeczeństwo, polski rząd, bo z jednej strony bezpieczna Ukraina jest polską racją stanu, natomiast te relacje historyczne polsko-ukraińskie są niezwykle trudne i niezwykle delikatne. I tutaj z jednej strony oczekuję ważenia słów przez wszystkich przedstawicieli rządu. To troszkę się odnoszę do tego, co powiedział jeden z wiceministrów w polskim rządzie. Mm-hmm. Ta wypowiedź była niefortunna.
2: Andrzej Szeptycki.
12: Tak jest, dokładnie. Była bardzo niefortunna, ale z drugiej strony uważam, że dzisiaj tak powiem może trywialnie, piłka naprawdę po stronie Ukrainy. Ukraina powinna zrozumieć polską historię. Przecież na Wołyniu było ludobójstwo. Przecież wiemy, kto tego ludobójstwa, nie tylko zresztą na Wołyniu, się dopuścił. I tu musi być zrozumienie strony ukraińskiej.
2: Ale rozumiem, hipotetycznie, gdyby taka dyskusja była w krakowskiej Radzie Miasta, to pani by próbowała tonować dyskusję i jednak zobowiązania dotrzymywać. Także chociażby w sprawie tak bardzo technicznej i codziennej, jak przekazanie autobusów.
12: Ale oczywiście, że to nie powinno wpływać na tego typu działania. Nie ulega tu wątpliwości. Oczywiście tonować trzeba i w konkretnych sprawach i jeśli chodzi o tą głęboką, ogólnokrajową dyskusję. Ja zwracam uwagę na to, że w tym przypadku absolutnie polska racja stanu musi być i stanowisko polskiego społeczeństwa musi być zrozumiane przez stronę ukraińską, natomiast oczywiście nie powinniśmy tego przekładać na czysto techniczne działania. Ukrainie pomagamy, będziemy pomagać, ale oczekujemy również refleksji po stronie ukraińskiej. Tutaj trzeba stanąć po stronie polskiego społeczeństwa, no bo jednak mówimy o bardzo ciężkiej historii polsko-ukraińskiej.
2: I trwającej wojnie też.
12: I
2: mającej znaczenie dla całej Europy, szczególnie dla Polski.
12: Tak, ale chcę powiedzieć, że jakby ogólnokrajowo Polska jakby stanęła na wysokości zadania. My jakby wznieśliśmy się ponad to i teraz, ale w drodze rozmów, nie szantażu autobusowego, powinniśmy wrócić do poprawności tych relacji po prostu. Dla jednej i drugiej strony.
2: Szyld Koalicji Obywatelskiej w wyborach krakowskich, przyspieszonych ze względu na referendum, przegrane przez polityka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Miszalskiego, dotychczasowego prezydenta Krakowa. Pani będzie ciążyć, pomagać, czy będzie obojętny, jeśli chodzi o skuteczną walkę o prezydenturę?
12: Panie redaktorze, organizatorzy referendum wypowiedzieli się kilkakrotnie w mediach, że to referendum nie było skierowane przeciwko Koalicji Obywatelskiej, tylko było skierowane przeciwko stylowi rządów w krakowskim magistracie, przeciwko konkretnym osobom, a właściwie ich decyzjom.
2: Tak.
12: Właściwie ich decyzjom.
2: Ale to wszystko firmował szef Platformy Koalicji Obywatelskiej w Krakowie.
12: No nie,
2: Małopolsce.
12: To wszystko firmował prezydent Krakowa, już odwołany, który był szefem regionu krakowskiej Platformy, które to struktury przez premiera i przez zarząd krajowy zostały rozwiązane.
2: Ale to na swoich banerach, na swoich konferencjach prasowych będzie miała pani znaczek Koalicji Obywatelskiej? Chyba w ogóle prawnie musi być, tak? Że to jest komitet Koalicji Obywatelskiej i PSL-u.
12: Panie redaktorze, jestem kandydatką obu partii i jestem członkiem Koalicji Obywatelskiej, jak najbardziej tak. Natomiast do tych wyborów idę znacznie szerszym poparciem. Wnoszę, tak jak wniosłam, bo jestem członkiem Koalicji Obywatelskiej od roku, tak jak wniosłam w te struktury swoją wiedzę, swoje doświadczenie, swoje kontakty, wiedzę ogromną o mieście, bo przez kilkanaście lat byłam i dyrektorem Wydziału i Rozwoju Strategii Miasta Krakowa i pełnomocnikiem prezydenta Miasta Krakowa. Wnoszę środowiska daleko wybiegające.
2: Ale będzie miała pani formalne poparcie poza tym partyjnym? Jakieś stowarzyszenia, organizacje?
12: Absolutnie
2: tak.
12: Tak.
2: A już wiemy jakie?
12: Oczywiście, że tak. Część wiemy. O kampanii się nie mówi, tylko się ją pokazuje. Okay. Pierwsze otwarcie tych kart, pierwsze słowa poparcia będą przekazane już jutro na konferencji prasowej.
2: W Krakowie, tak? tym razem.
12: O godzinie 13.
2: I ja oczywiście do pani przedstawienia jako kandydatki po grodach kancelarii premiera.
12: Ale ja bardzo chętnie się do tego odniosę,
2: panie
12: redaktorze.
2: Żałuje pani czy nie? Czy dzisiaj by pani poprosiła premiera, wsiadamy w pociąg,
12: panie
2: jedziemy do Krakowa, czy nie?
12: Bądźmy odpowiedzialni. Mieszkańcy Krakowa wysłali mnie do pracy do Senatu. Senat mieści się w Warszawie.
2: Tak jest.
12: Powiem tak, jak pan redaktor prowadzi audycję w radio, to pan redaktor jest w radio, a nie biega z CV do radia konkurencyjnego. Mój apel do wszystkich kontrkandydatów i kontrkandydatek, zwłaszcza parlamentarzystów. Jak trwa Sejm i Senat? Nie biegamy z ulotkami po kreparzu.
2: A no właśnie, posłanka Daria Gosek-Popiołek w czasie posiedzenia Sejmu była przez dwa dni
12: w Krakowie. Ja jestem rzetelnym pracownikiem dzisiaj w Senacie. Jeżeli mieszkańcy Krakowa powierzą mi zadanie pełnienia funkcji prezydenta, będę w swoim miejscu pracy. Parlamentarzysta w tygodniu pracy parlamentu pracuje w parlamencie, w pozostałym czasie pracuje w swoim okręgu wyborczym i tak działam.
2: Gdyby została pani prezydentką miasta Krakowa, rozpisze pani nowe referendum w sprawie strefy czystego transportu, czy swoją decyzją już je zmieni, bo konsultacje i ogólna debata była? Wie pani, jak to zrobić? Jaki jest plan?
12: Absolutnie jest to pierwsza z decyzji, którą podejmę i mówiłam to już w kampanii do Senatu, że strefa czystego transportu w zakresie proponowanym wtedy, dzisiaj uchwalonym jest zdecydowanie za szeroka. Mieszkańcy,
2: ale jak zostanie
12: widać,
2: zmniejszona o 20-30%? Połowę?
12: Absolutnie zostanie zmniejszona, diametralnie przebudowana.
2: Ale już bez referendum, tak? Żeby szybciej.
12: Ja uważam tak. Konsultacje społeczne się odbyły i to bardzo szerokie, bo niespełna 200 tysięcy osób poszło do referendum i między innymi o tym to była historia. Mamy stronę formalno-prawną, która przy zmianie uchwały, bo to musi być zmiana uchwały przeprowadzona radnymi Rady Miasta Krakowa. Wszystkie warunki formalne musimy spełnić, czyli z formalno-prawnego punktu widzenia przeprowadzi szybkie, błyskawiczne konsultacje, natomiast naprawdę my wiemy, że ta a jeśli jeszcze ktoś tego nie wie, to niech się zweryfikuje, że ta strefa musi być diametralnie zmniejszona.
2: Jest pani pewna wejścia do drugiej tury? Bo niektórzy mówią, wyniki mogą być tak spłaszczone z tylu kandydatów, że może być bój o 1%.
12: Panie redaktorze,
2: jeśli chodzi o wejście do drugiej.
12: O tym decydują mieszkańcy miasta Krakowa. Ja zrobię wszystko, żeby te wybory wygrać i żeby wprowadzić stabilizację do miasta, ale to jest decyzja moich rodaków krakowskich.
2: Będzie chciała pani obecności Donalda Tuska w Krakowie w któryś kampanijny dzień?
12: Uważam, że dobra relacja z rządem, z panem premierem, z wicepremierem jest atutem, który mam zamiar bezwzględnie wykorzystać dla dobra naszego miasta.
2: A wsparcie byłego prezydenta Majchrowskiego Jacka będzie?
12: Otrzymałam już kilkakrotnie i oczywiście, że tak, będę korzystała z wsparcia pana prezydenta.
2: A jeśli by pani wygrała, to według pani listy wspólne do parlamentu KO i PSL powinny stać się faktem?
12: O tym będą decydować liderzy tych ugrupowań.
2: Monika Piątkowska, senatorka klubu Koalicji Obywatelskiej i kandydatka PSL-u oraz Koalicji Obywatelskiej właśnie na urząd prezydenta miasta Krakowa. Dziękuję
12: i
2: za rozmowę.
12: I środowisk, które przedstawimy. Dziękuję pięknie.
2: Dzięki. Za chwilę informacje po nich. Bartłomiej Przymosiński, sędzia ze Stowarzyszenia Justicja.
9: Autopromocja.
13: Swoją postawą w pierwszych tygodniach wojny Wołodymyr Zełenski zyskał status bohatera nie tylko w oczach samych Ukraińców, ale także przywódców zachodniego świata. Dziś zamiast uznania budzi irytację. Skąd taka zmiana w postrzeganiu prezydenta Ukrainy i jaki jest główny kłopot z Zełenskim? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę ze Zbigniewem Parafianowiczem. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji tokfm i na YouTubie.
9: Autopromocja.
14: Reklama.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
17: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
18: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Nolder Stiroler Oberland Kaunertal to raj dla aktywnych. Szlaki, trasy rowerowe, alpejskie panoramy i moc letnich emocji. Tutaj każdy dzień przynosi nowe wrażenia i niezapomniane chwile. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
19: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
0: Zaraz część posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Co za dzień.
23: Co się stało?
21: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
23: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
21: Meliski?
23: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
21: Czyli to takie pastylki antystresowe?
23: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
21: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
23: Na mnie i na Meliski.
25: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
30: Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: Minęła 17.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. To jest niewiarygodne. Widocznie z jakichś powodów prezydent nie może tego podpisać. Broni się przed tym rękami i nogami. Mówiła o trzecim prezydenckim wecie do ustawy o kryptoaktywach w wywiadzie politycznym TOK FM Monika Piątkowska, senatorka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, kandydatka na urząd prezydenta Krakowa. Nie przyszło mi do głowy, że w momencie, gdy pieniądze tak wielu Polaków wyparowały, prezydent zdecyduje się nie złożyć podpisu, dodała gościni Macieja Kluczki. My na pewno tego tematu nie zostawimy. Chodzi o to, by jak najszybciej zabezpieczyć Polaków, podsumowała. Rynek kryptowalut przyciąga wielu nieuczciwych przedsiębiorców, podmiotów, piramidy finansowe, fałszywe tokeny, manipulacje ceną. Ustawa miała m.in. wprowadzić obowiązki informacyjne, nadzór i licencjonowanie firm. Miało to ograniczyć sytuacje, w których inwestor kupuje coś, nie wiedząc, kto za tym stoi i jakie są ryzyka. Prokuratorskie zarzuty usłyszeli członkowie Komisji Wyborczej z Gdańska, którzy w wyborach prezydenckich zamienili miejscami wyniki kandydatów. Sprawa dotyczy obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 w Gdańsku, gdzie komisja wskazała na wygraną Karola Nawrockiego. Po ponownym przeliczeniu głosów w sądzie okazało się jednak, że przypisano mu głosy Rafała Trzaskowskiego, mówi prokurator Dariusz Duszyński.
32: W toku śledztwa ustalono, że podczas sporządzania protokołu wyników głosowania doszło do błędnego przypisania liczby głosów oddanych na kandydatów. W efekcie nieprawidłowo ustalono, który kandydat uzyskał większą liczbę głosów w obwodzie.
22: Za ten błąd odpowie 9 członków komisji, dodaje prokurator Mariusz Duszyński.
32: Zarzut dotyczy nieumyślnego niedopełnienia obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania oraz weryfikacją danych wprowadzonych do systemu EKW.
22: Większość podejrzanych przyznała się do zarzucanego im czynu, grozi im kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Śledztwo, jak podkreśla prokuratura, pozostaje w toku. Ceny gazu w polskim koncernie paliwowym nie będą wzrastały przez kolejne pół roku. Będzie to możliwe m.in. dzięki wydobyciu z własnych źródeł, mówi prezes Orlenu Ireneusz Fanfara.
33: Zawarliśmy nowe porozumienia dotyczące wydobycia gazu w Norwegii. Odkryliśmy nowe złoża. Zwiększyliśmy import gazu dzięki naszej flocie do Świnoujścia. Zabezpieczyliśmy pozycję finansową w wyniku dobrych transakcji hedgingowych.
22: Zgodnie z zatwierdzoną przez prezesa URE taryfą, od lipca do grudnia paliwo gazowe na stacjach Orlenu będzie kosztowało niespełna 20 zł netto za kilowatogodzinę. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, najwięcej przejaśnień jutro rano na północy i na zachodzie. W ciągu dnia może przelotnie popadać, a gdzieniegdzie też zagrzmi. Maksymalnie na termometrach od 16 do 20 stopni Celsjusza. Sprawdźmy jakość powietrza i to będzie krótki raport smogowy. Taka sytuacja zdarza się rzadko. W żadnym regionie nie ma przekroczeń normy szkodliwych pyłów w powietrzu. Wszędzie powietrze jest bardzo dobrej jakości.
31: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Ogłoszenie płatne.
34: Ekonomia długowieczności staje się jednym z kluczowych zjawisk wpływających na biznes, technologię i zachowania konsumentów. Żyjemy nawet o 20 lat dłużej niż poprzednie pokolenia, co wpływa na sposób pracy, styl życia i nasze potrzeby na jego różnych etapach. W Polsce osoby powyżej 65 roku życia stanowią już ponad 21% społeczeństwa i znajduje to bezpośrednie odzwierciedlenie w skali longevity economy, która na świecie osiąga już wartość około 28 bilionów dolarów. O tym, jak beauty tech i sztuczna inteligencja zmieniają przyszłość branży kosmetycznej, dlaczego Europa ma potencjał, by stać się liderem innowacji w obszarze longevity economy oraz jak rozwijać technologię przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa, posłuchamy w rozmowie z Valérym Gaucheron, prezesem L'Oréal Polska i Kraje Bałtyckie. Do wysłuchania całości zapraszamy do sekcji Impact 2026 na tokfm.pl.
0: To było ogłoszenie płatne.
2: Wywiad polityczny trwa. Naszym gościem jest prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, sędzia Bartłomiej Przymusiński. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Sędzia Dariusz Zawistowski został dzisiaj wybrany na przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Dzisiejszy minister sprawiedliwości, a kiedyś członek KRS-u, nawet rzecznik prasowy tej instytucji, Waldemar Żurek, mówił przed tym wyborem, że ten dzień to moment przywracania jednego z filarów polskiej praworządności. Aż tak dobrze? Faktycznie? Jest aż tak ważna decyzja?
4: Dla wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa prawnego obywateli jest to bardzo ważny moment i można powiedzieć, że to jest też swego rodzaju klamra, bo sędzia Dariusz Zawistowski był ostatnim przewodniczącym legalnie jeszcze wtedy działającej Krajowej Rady Sądownictwa w 2017 roku i myślę, że to jest ważny symbol, że dziś znów staje na czele odnowionej Krajowej Rady Sądownictwa, która ma szansę znów pokazać Polkom i Polakom, jak powinien wyglądać, działać organ konstytucyjny, którego rolą jest wskazywać kierunki reformowania wymiaru sprawiedliwości, zapewniać jak najlepszych kandydatów na stanowiska sędziowskie w oparciu o merytoryczne konkursy i być taką zaporą ogniową przed polityką, która zawsze próbuje się do sądownictwa wdzierać, a nigdy to sądownictwu dobrze nie służy.
2: Takim najbardziej znamiennym przykładem, jak poprzednia KRS działała, były te szybki sposób opiniowania niektórych wniosków o awanse, czy właśnie, jeśli chodzi o kandydowanie w ogóle do zawodu sędziowskiego, niektóre były po prostu załatwiane w 15 sekund. Wiadomo było, że wszystko było od początku ustawione. Teraz sędziowie nowo wybrani zapowiadają, że wszystko będzie dogłębnie analizowane. To faktycznie ma znaczenie, tak?
4: To oczywiście jest ogromnie ważne, żeby sędziami, czy to po raz pierwszy obejmując stanowisko sędziowskie, czy też tymi sędziami, którzy awansują do sądu wyższego szczebla, by zostawały osoby, które mają najwyższe kwalifikacje merytoryczne, bo ludzie, którzy idą do sądu, nie chcą mieć osoby, która tam trafiła dzięki jakimś znajomościom politycznym, dzięki temu, że była koleżanką kolegą Łukasza Piebiaka, czy pani Dagmary Pawełczyk-Woickiej i te...
2: Choć sam Łukasz Piebiak jest w tym składzie, ale taki był sposób wyboru. Większość sejmowa nie mogła wyeliminować akurat tego sędziego.
4: Tego niestety w tych realiach prawnych, w których funkcjonujemy, nie dało się uniknąć, ale myślę, że dla mnie jako sędziego największym problemem jest przede wszystkim to, że Łukasz Piebiak jest nadal sędzią, ale to jest niestety efekt tego, jak obecnie ukształtowany jest system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.
2: W Sądzie Najwyższym utknęła ta sprawa.
4: Tak, jest to w tej chwili blokowane przez tak zwanych neosędziów zasiadających w Sądzie Najwyższym, którzy są tymi osobami, które mogłyby zdecydować o uchyleniu mu immunitetu.
2: Czy myśli pan, że można tutaj prognozować mimo wszystko współpracę KRS-u i prezydenta, bo przy powoływaniu sędziów do zawodu, no jednak jeszcze ta decyzja prezydenta na koniec o powołaniu sędziego, wręczeniu nominacji sędziowskiej jest ważna, jest potrzebna. To nie jest tak jak przy sędziach TK wybranych przez Sejm. Tutaj ta decyzja prezydenta na końcu musi być. No skoro wybrany przez niego pierwszy prezes Sądu Najwyższego, pan Kapiński, zwołał to pierwsze posiedzenie KRS-u, podczas którego dzisiaj ukonstytuowało się prezydium, jest nowy przewodniczący, to może faktycznie te nowe nominacje, a wakatów jest dużo, ruszą.
4: Konstytucja jest tak ukształtowana, że tutaj prezydent i Krajowa Rada Sądownictwa rzeczywiście powinni współpracować i działać w takim kierunku, żeby możliwe było sprawne rozpoznawanie spraw ludzkich w sądach, a do tego potrzebne są nominacje sędziowskie. To jest oczywista zależność. Jeżeli nie będziemy mieli nowych sędziów, to sprawy w sądach będą trwały dłużej. Tutaj te role są ukształtowane w ten sposób, że tą merytoryczną selekcję i wybór jest powierzony Krajowej Radzie Sądownictwa, a prezydent jako głowa państwa jest odpowiedzialny za wręczanie nominacji sędziowskich, za dokonywanie takich nominacji.
2: Ma w ogóle kompetencje, by kwestionować wybór KRS-u?
4: Na pewno prezydent nie może powołać nikogo, kto nie został mu wskazany przez Krajową Radę Sądownictwa, to jest jasne. Natomiast jeżeli chodzi o te decyzje prezydenta o ewentualnej odmowie nominacji, to mamy niestety takie precedensy, ale też...
2: To są nadzwyczajne sytuacje, tak? Kiedy od wskazania KRS-u do uroczystości u prezydenta zajdą jakieś...
4: Tak, uważam, że w demokratycznym państwie to powinny być sytuacje zupełnie wyjątkowe, kiedy prezydent odmawia nominacji sędziowskiej osobie wskazywanej przez Krajową Radę Sądownictwa i na pewno też to powinny być sytuacje, w których taka decyzja będzie miała uzasadnienie. Ja przypomnę też, że mamy już wydany wyrok w sprawie niepowołanych sędziów przez Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, który właśnie stwierdził, że brak takiego uzasadnienia i możliwości poddania kontroli sądowej decyzji prezydenta

0: ci, którzy kończą Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, obejmowali te stanowiska, które były kiedyś sędziowskimi, teraz przekształcono je w dużej liczbie w stanowiska asesorskie i sądy rejonowe jakoś sobie z tym radzą, ale rzeczywiście w sądach okręgowych i apelacyjnym takich etatów brakuje. Tymczasowo tutaj funkcjonuje coś w rodzaju protezy, czyli na te miejsca są delegowani sędziowie z sądów niższej instancji. Na podstawie decyzji ministra sprawiedliwości są to delegacje, no ale to jest także element rozwoju zawodowego sędziów, żeby dostać trwałą nominację do sądu wyższego szczebla, a nie być kimś, kto jest, mówiąc w cudzysłowie, pełniącym obowiązki, czyli właśnie delegowanym.
1: Te wakaty idą w liczbę kilkudziesięciu?
0: Tak, to będą takie liczby kilkudziesięciu, a w skali kraju to może być liczba nawet 1000 miejsc do obsadzenia.
1: Wracając do tych słów ministra Żurka, który mówi o przewracaniu jednego z filarów praworządności, to faktycznie tutaj możemy liczyć na to, że konkursy sędziowskie ruszą, awanse i te nominacje i te awanse nie będą kwestionowane, ale zostaje mimo wszystko cały czas w obiegu wymiaru sprawiedliwości cała duża grupa neosędziów, tak zwanych powoływanych przez tą poprzednią Krajową Radę. Tu się nic nie zmienia i przy prezydencie Nawrockim się nie zmieni.
0: Ale przypomnę, że w Sejmie wciąż leży ustawa praworządnościowa, która ma być rozwiązaniem...
1: Dobre słowo, panie sędzio, leży.
0: Leży właśnie i chciałbym, żeby nie leżała.
1: Nie za bardzo pilnie pracuje nad tym projektem.
0: Ja myślę, że Krajowa Rada Sądownictwa tutaj również ma taką rolę do odegrania, że powinna zmotywować parlament do zaproponowania rozwiązań, nie patrząc na to, czy co z tym zrobi prezydent, ale to jest ważny krok do wykonania, pokazanie kierunku, w jakim mogłoby pójść uzdrowienie wymiaru sprawiedliwości. Największy problem z tak zwanymi neosędziami oczywiście dotyka Sądu Najwyższego, bo tutaj mamy już ukształtowane orzecznictwo Trybunałów Europejskich, które mówią, że neosędziowie w tym Sądzie Najwyższym nie tworzą sądu. Polskie państwo płaci odszkodowania za ich działalność orzeczniczą.
1: A im wypłaca pensję.
0: A im jednocześnie wypłaca pensję, więc jest to paradoks i myślę, że odnowiona Krajowa Rada Sądownictwa, organ konstytucyjny, powinna rozwiązanie problemu neosędziów Sądu Najwyższego traktować jako jeden z priorytetów i motywować polityków, którzy przecież też zasiadają w składzie KRS, do tego, aby podjęli tutaj działania legislacyjne.
1: KRS została wybrana przez Sejm, to na podstawie tej ustawy przyjętej przez PiS, ale przy udziale środowiska sędziowskiego. To miał być ten element uzdrawiający całą sytuację i właśnie KRS. Czy według pana to sprawi, że ona, KRS, zostanie przyjęta na powrót do Europejskiej Sieci Rad Sądowniczych? Czy może być trudno?
0: To rozwiązanie, które tu musiało być zastosowane wobec braku nowej ustawy, który wynikał z kolei z decyzji prezydenta o wecie, jest swego rodzaju bypassem. Mamy złe prawo, ale poprzez dobrą praktykę można było wyłonić znacznej części skład Krajowej Rady Sądownictwa, który odpowiada tym standardom międzynarodowym, że co najmniej połowa w składzie takiej rady to są sędziowie wybrani przez sędziów, reprezentują tam bowiem trzecią władzę. Jestem przekonany, że tak działająca Krajowa Rada Sądownictwa, tak wyłoniona, spełnia te standardy, które wymagane są od Rad Sądownictwa i mogłaby powrócić do sieci europejskich Rad Sądownictwa.
1: A obecność w tej sieci co daje? Wymiana doświadczenia?
0: No przede wszystkim jest to możliwość, wymiana doświadczenia, również swego rodzaju potwierdzenie tego, że spełniane są te standardy oczekiwane od demokratycznych państw i przede wszystkim również jeżeli chodzi o uznawanie polskiego wymiaru sprawiedliwości w innych krajach europejskich, zdejmowane jest swego rodzaju ostrzeżenie z polskiego wymiaru sprawiedliwości, jakim dla sędziów z innych krajów było to, że ten kraj został wykluczony z sieci krajowych rad sądownictwa. Ta rada sądownictwa została wykluczona.
1: Na koniec zapytam, jestem ciekawy pana opinii. Wiem, że pytam o prokuraturę, a nie o sąd pana sędziego, ale mimo wszystko. Wczoraj był przesłuchiwany w prokuraturze w Warszawie Jarosław Kaczyński w sprawie dwóch wież. Długotrwałe, siedmiogodzinne przesłuchanie i to się działo w trakcie posiedzenia Sejmu. Mecenas Roman Giertych, który też jest posłem, poprosił o to, żeby mógł wyjść i wziąć udział w głosowaniach. Prezes Kaczyński jednak został. Ale czy prokuratura według pana nie powinna wyznaczać terminów, kiedy nie ma posiedzeń Sejmu? Tych posiedzeń Sejmu nie ma dużo. To jest raptem może z 7, 8, 9...

0: dni w miesiącu. Czy praktyka jest taka, że to się bierze pod uwagę, czy nie? Czy dopiero jeżeli osoba, która ma być przesłuchiwana, powie i poprosi, to może się zmieni termin przesłuchania?
1: Ja myślę, że akurat w takiej sytuacji to dużo zależy od osoby, która jest przesłuchiwana, okay, od tego, czy zasygnalizuje. Przecież sami wszyscy niejednokrotnie oglądamy obrady Sejmu i widzimy, jak niska jest czasami frekwencja na sali obrad w czasie obrad Sejmu, więc to, że obrady trwają, wcale nie oznacza, że ktoś chce w nich brać aktywny udział. Ten, jak wszyscy widzimy, najważniejszy moment w obradach Sejmu dla większości posłów to jest moment głosowań.
0: Czyli zainteresowany pracą w Sejmie mógłby o to poprosić.
1: Myślę, że tak. Jest i sądzę, że możliwość. Taki wniosek zostałby oczywiście uwzględniony.
0: Bartłomiej Przymusiński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Za chwilę informacje po nich Michał Fedorowicz z kolektywu Res Futura.
2: Autopromocja.
3: Wszyscy, którzy te niesamowite emocje ostatnio spędzali przed ekranem, myśląc w jeden, mam na myśli Eurowizję, to pamiętajcie, że myśmy już tam byli wcześniej i walczyli naprawdę, po prostu uratowaliśmy Europę.
4: Znaczy, przed kim uratowałeś?
3: Przed Turkami.
4: Bo inaczej zajęliby cały kontynent, wszyscy bylibyśmy muzułmanami i wszyscy byśmy mówili po turecku. Bo to jest
3: tak, dokładnie tak.
4: Już, brrr, szalony, znowu, husarzu mój.
3: Prawdziwa historia Polski.
5: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 17:40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Niepokojąca sytuacja w Pentagonie. Jak podają trzy znane źródła oraz lokalna straż pożarna, wiele pięter i korytarzy zostało zamkniętych, a inne ewakuowano z powodu incydentu z materiałami niebezpiecznymi. Rzecznik Pentagonu potwierdził, że systemy wykryły problem z jakością powietrza, który wymaga podjęcia środków ostrożności, dopóki nie określimy jego skali, napisał. Na miejscu są zespoły reagowania gotowe do udzielenia pomocy i wsparcia osobom przebywającym w budynku. Karol Nawrocki broni się rękami i nogami przed podpisaniem tej ustawy, mówiła w wywiadzie politycznym Tok FM senatorka Koalicji Obywatelskiej i kandydatka na prezydenta Krakowa Monika Piątkowska. Dokument w sprawie rynku kryptoaktywów dziś po raz trzeci spotkał się z wetem prezydenta.
16: Nie przyszło mi do głowy, że rzeczywiście do takiej sytuacji może dojść, że w momencie, kiedy tak ogromne pieniądze Polaków wyparowały, prezydent ma odwagę po raz trzeci zawetować tą ustawę.
15: Celem ustawy o rynku kryptowalut jest wprowadzenie w życie unijnego unijnego rozporządzenia nadzór nad kryptoaktywami sprawowałaby wówczas Komisja Nadzoru Finansowego, która mogłaby blokować lub wstrzymywać niektóre transakcje. Prezydent podpisał natomiast nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ona ma zwolnić z podatku darowizny, które zostały otrzymane przez poszkodowanych przez powódź z września 2024 roku, a które nie zostały wykorzystane na usunięcie skutków powodzi do końca tamtego roku. Zwolnienie obejmie także nowe darowizny na rzecz powodzian, które zostaną im przekazane w 2026. Jest też podpis pod ustawą o rozwoju usług e-zdrowia. Przewiduje ona m.in. rozbudowanie systemu e-zdrowia, o system e-konsylium i system domowej opieki medycznej. Wprowadza też możliwość wykorzystywania AI do wspierania lekarzy w diagnostyce, zwłaszcza obrazowej. Około 4,5 miliarda złotych mają w tym roku kosztować wchodzące w życie od lipca podwyżki pensji dla medyków. Zgodnie z tak zwaną ustawą podwyżkową, minimalna pensja lekarza specjalisty ma sięgnąć niemal 13 tysięcy złotych brutto. O 700 do 900 złotych brutto więcej zarobią też pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz diagności laboratoryjni. Lekarze w Polsce nareszcie zarabiają przyzwoicie, przyznawał w porannym EKG Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
17: No, oczywiście do dyskusji pozostaje zawsze, jaki ma być system tego zwiększania. Naszym zdaniem w tej chwili to, co jest, jest dla środowisk medycznych, powtarzam, nie tylko dla lekarzy, ale również dla tych innych grup zawodowych, no po prostu dobre.
15: Rosnący problem mają natomiast szpitale. Te powiatowe już ostrzegają, że nie mają tak dużych pieniędzy. Apelują więc o dotację celową od rządu. Jak wyliczają, pensje pochłaniają 3/4 kosztów ich działalności. Najświeższe prognozy mówią, że jutro jednak nie będzie tak źle, jeśli chodzi o temperaturę. Termometry pokażą od 19 do 22 stopni. Chłodniej będzie miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem oraz na Suwalszczyźnie, tam około 17. Zachmurzenie umiarkowane i duże, najwięcej przejaśnień pod koniec dnia.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Gościem wywiadu politycznego jest teraz przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Resfutura, Michał Fedorowicz. Dzień dobry.
18: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Dyrektorze.
0: Porozmawiamy o tym, jak spór na linii Kijów-Warszawa rezonuje w sieci. Ja akurat teraz na początek naszej rozmowy zajrzę do papierowej gazety, do Rzeczpospolitej, ale może te wnioski są podobne do tych, które ma właśnie kolektyw Resfutura. Rzeczpospolita przeanalizowała operacje wpływu, operacje propagandowe Moskwy w tym czasie. Wniosek jest jeden. Skoro ukraińska polityka symboliczna wywołuje w Polsce taki sprzeciw i poczucie naruszenia pamięci i godności, to polityczne i wsparcie, polityczne i wojskowe wsparcie dla Ukrainy powinno być zminimalizowane albo wręcz ograniczone do zera i Moskwa taki przekaz wspiera. Czy w sieci widać podobną narrację?
18: Widać ją bardziej. To znaczy to, co się dzieje dzisiaj na linii Kijów-Warszawa, wydaje się, że nie przyśniłoby się najlepszym propagandystom na Kremlu. To jest raz. Mamy sytuację, w której dzisiaj możemy wprost powiedzieć, że te farmy treści, farmy troli i całe jakby to, co pan tutaj redaktor nazwał operację wpływu, na kierunku polsko-ukraińskim nie mają dzisiaj co robić. Dlatego, że decyzja prezydenta Zełenskiego i później reperkusje związane z tym, czyli decyzja jeszcze nie wiemy jaka, prezydenta Nawrockiego uruchomiły wśród zwyczajnych użytkowników reakcję łańcuchową, gdzie dzisiaj w obu wypadkach i w polskiej infosferze i ukraińskiej infosferze obserwujemy radykalizację postaw oraz tak naprawdę bez względu na bańki, oczywiście tutaj mówimy nie mówimy o skrajnych jakby postawach, ale widzimy oburzenie zarówno w polskim internecie na obywateli Ukrainy i na Ukrainę i na decyzję Zełenskiego, ale także po stronie ukraińskiej widzimy oburzenie na prezydenta Nawrockiego oraz na to, że Polacy oburzają się w sprawie nazwania jednej z jednostek imieniem bohaterów UPA.
0: Mhm. Ale też z analiz kolektywów wynika, że, bo gdy zajrzymy na wasz profil na portalu X, to zawsze jest jednoznacznie pokazane, jakie są reakcje, jakie są zasięgi i czy są w te komentarze, w te reakcje zaangażowane tak zwane boty. I na przykład jeśli chodzi o apel premiera do prezydentów Polski i Ukrainy o rozmowę, albo o wizycie Kiryło Budanowa, szefa kabinetu prezydenta Ukrainy w Polsce, te zasięgi oczywiście są duże, przy tym temacie 8 milionów zasięgów, 15 milionów przy apelu premiera, ale botów jest bardzo mało, 4%, 3%, czyli to są autentyczne reakcje internautów, autentycznych, realnych.
18: Musimy, no bo, panie rektorze, prawda jest taka, boty są potrzebne po to, żeby z zewnątrz budować emocje, których normalny użytkownik czy użytkownicy nie widzą, czyli mają je wspomagać. Mhm. Ale jeżeli tu mamy oryginał, no to w tym momencie jakiekolwiek działania zewnętrzne są bezsensowne. Relokacja środków nie ma największego sensu, ponieważ sami obywatele, a przede wszystkim partie polityczne na polskiej scenie politycznej, wykorzystują tą sytuację do budowania swoich przekazów politycznych, antyukraińskich, bardziej nacjonalistycznych, bardziej, że tak powiem, nazwijmy to nacjonalistyczne. I co oznacza, że taki operator, nie ma co robić, bo sami tutaj jakby sami sobie dostarczamy paliwo i w tym momencie nie ma czego nawet wspomagać.
0: No tak. A czy takie zasięgi, jak chociażby zasięg w sieci 15-milionowy przy apelu premiera do prezydentów, to jest w waszych analizach zasięg bardzo wysoki, średni?
18: To jest średni zasięg. To jest średni zasięg. To znaczy ta sprawa, jak w momencie ogłoszenia jej przez prezydenta Zełenskiego, to w przeciągu pierwszych tych 24 godzin cała sieć była zawalona, tam zasięgi sięgały jakieś 30-40 milionów. Natomiast musimy pamiętać i też reakcja prezydenta Nawrockiego tyle samo. Dzisiaj to jest temat stały. Tylko co jest niebezpieczne w tej historii? Po pierwsze, widzimy, że nie jest to incydent, a zaczyna być to trend. Trend to znaczy, że polska sieć zaczyna być bardzo, bardzo antyukraińska. Mhm. Jeszcze mogliśmy powiedzieć, że 3 miesiące temu to są jakieś incydenty, jakieś działania zewnętrzne. Natomiast dzisiaj tak naprawdę jesteśmy już w trendzie. Druga rzecz. Budują się na tym partie skrajne. I mimo, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje być tu najbardziej antyukraińską, dzisiaj wczoraj wypowiedź kandydata na premiera pana Czarnka, próbuje być bardzo antyukraińska, to jednak korzysta na tym tylko i wyłącznie Korona i Konfederacja. To znaczy ich wyborcy się, ich użytkownicy się najbardziej aktywują i oni tak naprawdę wiodą dzisiaj prym. Kolejna rzecz jest taka, że prezydent został po ogłoszeniu tej, że podejmie decyzję o odebraniu medalu, stał się dzisiaj zakładnikiem tej decyzji. To znaczy, jeżeli dzisiaj kancelaria prezydenta, strategzy prezydenta myślą, uważają, że mogą przejść koło tej decyzji bokiem, albo jakkolwiek się z niej wycofać, to dzisiaj prezydent jest zakładnikiem tej decyzji.
0: Bo zbyt wielu ludzi się zaangażowało w tę sprawę. Wie o niej, jest
18: cała prawica.
0: Cała prawica.
18: Cała prawica w mediach społecznościowych. I teraz, jeżeli mamy dzisiaj weta prezydenta dotyczące krypto i tak dalej, za które jest tam oczywiście krytykowany, ale wszyscy pytają się po stronie, tak zwanej prawej stronie,
0: co
18: z orderem. I prezydent stał się dzisiaj, już to widzimy, zakładnikiem tej decyzji. I jeżeli gdzieś się zapaliły jakieś pomarańczowe, czerwone światła, że może jednak deeskalacja jest potrzebna na tej linii, to prezydent może naprawdę cały swój wizerunek pogrzebać, ponieważ jest jawne oczekiwanie tych wszystkich fanów, użytkowników całej tej prawej strony, że order zostanie odebrany.
0: Mm-hmm. Czyli nawet gdyby prezydent chciał dokonać deeskalacji, gdyby miał nawet warunki jakieś stworzone przez stronę ukraińską, to mimo wszystko może mieć bardzo ograniczone ruchy ze względu na to, co się dzieje w sieci, jakie są emocje i pytanie, co wybierze, tak? Czy górnolotnie powiem rację stanu, wyciszenie emocji, czy jednak swój interes, jeśli chodzi o wyborców, szczególnie tych użytkowników?
18: Stał się zakładnikiem, tak samo jak zakładnikiem jest prezydent Zełenski. Tak samo prezydent Zełenski, jak obserwujemy ukraińskie telegramy, ukraińskie te Facebooki, jest też zakładnikiem tej decyzji. Obaj, paradoksalnie, nie mogą się cofnąć. I idą jakby na zderzenie, ponieważ czytając sieć, patrząc jak, prawda, też politycy obserwują to środowisko, tutaj są wymagania jednoznacznie. Nie cofamy się ani o krok.
0: To pokazuje, jaka jest też siła właśnie teraz internetu, sieci, tego, co się dzieje w mediach tak zwanych społecznościowych. Ale właśnie, jeśli pan wspomniał o tym, jak ukraiński internet, szczególnie Telegram, zareagował na tę całą sprawę, decyzję, to się wszystko zaczęło pod koniec maja. Czytam w waszej analizie, że w ukraińskim Telegramie 29 maja decyzja prezydenta Nawrockiego wygenerowała 40 milionów wyświetleń i ponad 98% wpisów było po stronie Zełenskiego. Te 40 milionów wyświetleń to na ukraiński internet faktycznie
19: to dużo.
0: To dużo
19: i żeby było, żebyśmy mieli jasność. Użytkownicy ukraińscy nie rozumieją naszego punktu widzenia. Wprost czytamy codziennie, że dla nich, z ich perspektywy, UPA jest przede wszystkim formacją, która walczyła z bolszewikami. I mało tego, musimy się tutaj i oczywiście nie tłumacząc, jakby kwestia Wołynia jest dla nich praktycznie rzecz biorąc albo drugorzędna, albo tak naprawdę o niej nie wiedzą. I z ich perspektywy to nie jest w ogóle temat. I pojawiają się rzeczy, których nie widzieliśmy od 91 roku. Pojawia się tematy po stronie ukraińskiej. Zdrada Piłsudskiego przez Petrulę. No sięgamy jakby w historię bardzo głęboko. I czy to jest... No i tak wracam do początku. Takiego scenariusza na Kremlu by sobie nawet nie wymyślili, bo byłby nierealny w tych scenariuszach, najbardziej nierealny scenariusz, jak pokłócić, prawda, Polaków.
0: Nawet z Ukraińcami. Boty by tego nie wykreowały.
19: Nie ma szans. I teraz, jeżeli sobie zobaczymy, tutaj od razu trochę prywaty, jutro w Presklubie razem z Centrum Mirzoszewskiego i z Presklubem Polska będziemy pokazywać raport dla dziennikarzy ukraińskich, ale także dla mediów, jak jest postrzegani są Ukraińcy w mediach społecznościowych. To co obserwujemy, to z tematu wojny nagle temat wojny nie jest już kompletnie obecny, jakby w polskiej przestrzeni mediów społecznościowych. Mamy tak, Wołyń, potem mamy wypadki spowodowane przez obywateli Ukrainy i kwestie, jak wykorzystują, prawda, polski socjal, a dopiero wojna jest trzecia albo czwarta.
0: I pewnie gdzieś jeszcze słynny Sum z jeziora na warszawskiej prawie.
19: No, ale to się właśnie w tej drugiej grupie. I teraz zmienia się w ogóle, znaczy z perspektywy Ukrainy i jej walki z Federacją Rosyjską, to jest bardzo niepożądana sytuacja. Dlatego, że no nie mogą jakby oczekiwać wsparcia, solidarności, etc., etc. Trzeba zwrócić uwagę. Obserwujemy w samorządach bardzo duży wzrost nacisków na samorządy, te, które jeszcze nie ściągnęły flag Ukrainy, żeby te flagi ściągnęły. Więc to nie jest korzystna sytuacja dla Ukrainy, ale z drugiej strony, z perspektywy prawicy i prezydenta Nawrockiego, też stali się zakładnikiem pewnych decyzji, które, no powiedzmy sobie, bez względu na to teraz, jak będą próbowali się wycofać, to może być będzie uznane, nie może być, będzie uznane jako wielka zdrada.
0: Czyli sytuacja strasznie napięta. To na koniec jeszcze bym zapytał, czy zarówno w tej infosferze internetowej, ukraińskiej, jak i polskiej, widać wprost, czy to się da w ogóle wykryć i sprawdzić, wprost rosyjskie wpływy, wprost rosyjską narrację tworzoną też po prostu z Rosji, z kont rosyjskich.
19: A czy widać, tylko że ona jest... Problem jest jeden. Narracja prorosyjska w Polsce jest bardzo... jest właśnie prymitywna, jest izolowana. Aha. My mamy problem z tym, że polskie partie polityczne, szczególnie Korona Brauna, po prostu sama tworzy... To znaczy można powiedzieć, importuje. Ona nawet nie potrzebuje, jakby wystarczy, że korzysta ze źródeł typu Telegram rosyjski i sama jakby implementuje, wkłada w polskie media te przekazy, które są już spolszczone, z lepszym językiem, z lepszym kontekstem. Więc my nie potrzebujemy dzisiaj na tym poziomie działań Sputnika czy działań rosyjskiej Polska Prawda, ponieważ sami politycy i działacze partii skrajnie prawicowych po prostu wymyślają lepiej niż Rosjanie tą propagandę.
0: Dziękuję bardzo za te wszystkie informacje, za najważniejsze informacje z tej analizy właśnie przygotowanej przez kolektyw analityczny Res Futura. Michał Fedorowicz był naszym gościem.
19: Dziękuję bardzo.
0: Wywiad polityczny wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szuraj. Już za chwilę TOK 360 i kolejne podsumowanie dnia dla Państwa. Maciej Kluczka, dziękuję za uwagę. Ja się wybieram na krótki wakacyjny urlop, ale słyszymy się już w ostatni wtorek czerwca. Już na to spotkanie z Państwem się cieszę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
20: Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
21: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
20: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
22: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Reklama.
23: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
24: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
25: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
26: Bo z Media Expert taniej masz.
27: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
28: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
27: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
28: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
29: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
30: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroën.
12: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
31: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
32: Jest 18. Ewakuacja Pentagonu. Policjanci w środku chodzą w maskach gazowych. A dziś w USA, Meksyku i Kanadzie rusza piłkarski mundial. Trzy weta prezydenta, w tym trzecie do ustawy o kryptoaktywach. To jest wciąż TOK 360. Adam Ozga, to znowu ja. Wiele pięter Pentagonu, amerykańskiego resortu obrony, jest zamkniętych i ewakuowanych z powodu incydentu z materiałami niebezpiecznymi. Rzecznik Pentagonu potwierdził, że systemy w Pentagonie wykryły problem z jakością powietrza, który wymaga podjęcia środków ostrożności, dopóki nie zostanie określona skala. Wdrożone miały zostać standardowe protokoły ochronne. CNN relacjonuje, że policjanci w budynku noszą maski gazowe i pełny sprzęt ochrony chemicznej. A przed nami pierwsze oficjalne otwarcie tegorocznego mundialu, który odbywa się właśnie w Stanach Zjednoczonych, również w Kanadzie, ale inauguracja dziś w Meksyku. W sumie w czasie imprezy zaplanowano jednak 3 ceremonie otwarcia w każdym z krajów organizatorów, czyli w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych także. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
1: W Mexico City ceremonia wywołuje spore emocje. Z jednej strony na ulicach metropolii są już tłumy kibiców. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Jesteśmy tutaj gotowi powitać wszystkich uczestników Mistrzostw Świata. Przyjechałem tu właśnie na Mistrzostwa. To dla mnie wspaniałe. Z drugiej strony uwagę świata skupioną na meksykańskiej stolicy próbują wykorzystać związki zawodowe, które już od kilku dni organizują liczne protesty, domagając się m.in. podwyżek i zmian w systemie emerytalnym. Wydali na to wszystko fortunę, a nas i tak pozostawiają samym sobie. Jaki jest sens tego wszystkiego, skoro potem i tak znowu będzie panował taki sam bałagan? Mundial w Meksyku rozpocznie mecz gospodarzy z Republiką Południowej Afryki. Poprzedzi go ceremonia otwarcia, która wystartuje około 21 polskiego czasu. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
32: Mundial w TOK FM o godzinie 18.20 dołączy do mnie Przemysław Pozowski. Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą regulować rynek kryptoaktywów w Polsce. O co Maciej Kluczka od razu pytał w wywiadzie politycznym senatorkę Koalicji Obywatelskiej i kandydatkę na prezydentkę Krakowa Monikę Piątkowską.
0: Prezydent mówi, że rząd z uporem maniaka przysyła praktycznie to samo co wcześniej i nie rozwiązuje problemu, tylko chce mówić o problemie, z kolei premier odpowiada niewiarygodne.
3: Bo to jest, panie redaktorze, niewiarygodne. Widocznie z jakichś powodów prezydent tej ustawy nie może podpisać, bo tak się zachowuje. Broni się jej rękami i nogami przed podpisaniem tej ustawy. No problem właśnie rząd i Sejm i Senat chcą rozwiązać, bo po raz trzeci przygotowaliśmy ustawę. Ja w trakcie, nie na tym posiedzeniu, na poprzednich, w trakcie referowania tego trzeciego podejścia powiedziałam, że prezydent ma trzecią szansę do 3 razy sztuka i liczę, że nie będzie 4. razu.
32: Zdaniem polityków koalicji rządzącej ogłoszone właśnie trzecie weto Karola Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach potwierdza, że prezydent jest uwikłany w aferę Zonda Krypto, aferę dotyczącą jednej z giełd kryptowalut, która niedawno upadła i której klienci nie mogą odzyskać pieniędzy, a która finansowo wspierała polską prawicę, Fundację Polityków PiSu i Konfederacji oraz wydarzenia takie jak konferencja SIPAK w Rzeszowie, w której aktywnie uczestniczył ówczesny kandydat na prezydenta Karol Nawrocki. A Sławomir Ćwik z klubu Centrum zauważa jeszcze, że zawetowana ustawa była bardzo podobna do projektu, który prezydent sam skierował do Sejmu.
4: Oparty na projekcie rządowym, którym dodał jedynie kwestie związane z tym, że zostały zmniejszone kary dla przestępców i jedna kwestia chyba związana była z blokowaniem domen, ale to było praktycznie to samo. Tymi wetami pan prezydent zniszczył rynek kryptoaktywów dla polskich firm, dlatego że polskie firmy nie mogą występować do polskiego organu nadzoru, którego nie ma i nie mogą uzyskiwać licencji.
32: I co równie istotne, zdaniem posła Ćwika, polscy klienci giełd kryptowalut nie są należycie chronieni. Prezydent zawetował też ustawę w sprawie przedawnienia podatków i ustawę zawierającą przepisy o egzaminach językowych dla lekarzy spoza Unii. Kilkunastu pracowników Biura Rzeczniczki Praw Dziecka mówi o mobbingu, mówi o naruszaniu praw pracowniczych. Rzeczniczka Monika Horna-Cieślak zarzuty odpiera i kategorycznie zaprzecza, aby w kierowanej przez nią instytucji dochodziło do takich sytuacji jak mobbing. Ale nagłośniona przez TVN24 sprawa jest na tyle poważna, że w przyszłym tygodniu zajmą się nią sejmowe komisje do spraw dzieci i młodzieży oraz polityki społecznej. Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Będziemy oczekiwali wyjaśnień od pani rzeczniczki, mówi szefowa Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży, posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa i dodaje, że posiedzenie ze względu na wrażliwą materię odbędzie się za zamkniętymi drzwiami.
7: Posłowie, posłanki mają do pani rzeczniczki bardzo dużo pytań odnośnie tego, w jaki sposób funkcjonuje instytucja. My tutaj rozróżniamy dwie kwestie. Jedna to jest działalność rzeczniczki na rzecz dzieci. Tę działalność oceniamy pozytywnie. Drugą kwestią jest to, w jaki sposób traktowani są pracownicy. I tutaj w związku z informacjami medialnymi mamy dużo wątpliwości i dużo pytań. Taka instytucja, jak Rzecznik Praw Dziecka, musi być organem, który traktuje swoich pracowników w sposób godny. Dzisiaj rozmawialiśmy o ustawie dotyczącej mobbingu, zmianach w tej ustawie. Nie wyobrażam sobie, aby te informacje medialne pozostały bez naszej reakcji i odpowiedzi.
5: Mowa o nowych przepisach antymobbingowych, nad którymi pracuje obecnie Sejm, a które przygotował resort pracy kierowany przez ministrę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk z Lewicy, która podkreśla, że ustawa ma zapewnić pracownikom skuteczniejszą ochronę przed mobbingiem, ma przeciwdziałać jego występowaniu oraz niwelować jego skutki.
8: Jeżeli do mobbingu już dojdzie, to będzie znacznie łatwiej dzięki zmianom w tych przepisach, będzie ofierze znacznie łatwiej szukać sprawiedliwości i rekompensaty. Ustawa wprowadza prostą, klarowną, jasną i oczywistą definicję tego, czym jest mobbing. To uporczywe nękanie pracownika. Koniec. Kropka. Zdecydowaliśmy się usunąć z ustawy dodatkowe warunki związane z intencjami sprawcy czy skutkami zdrowotnymi dla pracownika, bo z orzecznictwa i z opinii ekspertów wynika, że te dodatkowe wymogi stanowiły wyłącznie utrudnienie w dochodzeniu sprawiedliwości i w określaniu przez sądy, czy do mobbingu doszło, czy nie.
5: Finał prac i głosowanie nad ustawą antymobbingową, tak jak i posiedzenie komisji w sprawie sytuacji w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka, ma się odbyć na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
9: A Sejm przyjął właśnie ustawę wprowadzającą kary za patostreaming, czyli nagrywanie, publikowanie, transmitowanie w internecie treści zakazanych prawem, na przykład przemocy czy wandalizmu. Za nowymi przepisami głosowało 419 posłów, dobry wynik. Za odrzuceniem byli niemal wyłącznie parlamentarzyści Konfederacji, jednej i drugiej. Jedynym posłem z tych ugrupowań, który wstrzymał się od głosu, był Krzysztof Bosak. A wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że przyjęta dziś ustawa to ważne, ale dopiero pierwszy krok w zwiększaniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
10: Bardzo się cieszę, że mamy prawo, które daje szansę walczyć z patostreamingiem systemowo i ludzie, którzy go robią, będą odpowiadali karnie. Ale to nie zamyka sprawy, a tylko pokazuje, jak wiele trzeba jeszcze w tej sprawie zrobić. Nielegalne treści, patostreaming. Też oszustwa w internecie muszą szybko znikać. Trzeba mobilizować platformy i od nich wymagać, żeby nie dopuszczały, żeby takie treści się pojawiały. Dlatego w parlamencie już niedługo będzie kolejna ustawa, akt o usługach cyfrowych, który będzie wdrażał też unijne przepisy, które daje nam do ręki mocne argumenty walki z platformami o to, żeby nie dały szansy, żeby patostreamy się pojawiały, a jednocześnie, żeby szybko je można było z internetu ściągać.
9: Pół roku temu prezydent zawetował ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych. Wicepremier Gawkowski liczy na to, że tym razem decyzja Karola Nawrockiego będzie inna. Podobnie z patostreamingiem. Według raportu NASK, Państwowego Instytutu Badawczego, z patotreściami ma kontakt co czwarty polski nastolatek. Choć moja gościni w TOK 360 powoływała się też na badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. I ten odsetek wedle tych badań był jeszcze wyższy. 6 na 10 polskich spółek giełdowych nie ma w zarządzie żadnej kobiety i to ma zmienić przyjęty przez rząd projekt ustawy będący realizacją unijnej dyrektywy o równości płci we władzach dużych firm. Spóźniony projekt, rozwodniony projekt i budzący niepotrzebne emocje, wyliczała w TOK FM Henryka Bochniarz, założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. W myśl projektu co trzecie miejsce we władzach dużych giełdowych firm, czyli w zarządach i radach nadzorczych, przypadać ma kobietom. To 33%. Podczas gdy na zachodzie te parytety to nawet 40-50%, mówiła w południowym EKG Henryka Bochniarz w rozmowie z Patrycją Maciejewicz.
11: Tutaj naprawdę dowody są, że to się wszystkim opłaca. Dlatego po prostu nie mogę wyjść z zadziwienia, że tak ogromny opór wywołała ta dyrektywa, która naprawdę wprowadza minimum równości, jeśli chodzi o zarządzanie.
13: Z badań wynika także, że wprowadzenie jednej kobiety do zarządu, takiej tak zwanej paprotki, niewiele zmienia potem w rzeczywistości. Jak pani rozmawia z osobami, które zasiadają w radach nadzorczych, które mają wpływ na powoływanie osób do spółek, jakie słyszy pani uzasadnienia tego, że się nie da, że nie ma kandydatek?
11: Wczoraj nawet oglądałam warunki konkursu, dlaczego kobiety się nie zgłaszają. No jak można się zgłosić, jeżeli jest na przykład cały opis jest członek, kandydat, no po prostu widać, że to wszystko jest pod mężczyznę, a potem jest taki zapis, który mówi, że jedno z kryteriów niezbędnych do spełnienia to jest to, że trzeba pełnić 3 lata funkcję w zarządzie w zakresie właśnie sprzedaży i marketingu. No to jak przełożymy to na to, że w 60 10% spółek giełdowych nie ma żadnej kobiety w zarządzie Rady Nadzorczej, to gdzie one miały to doświadczenie nabyć? Więc to je natychmiast wyklucza i te 33% będą głównie w radach nadzorczych, bo jestem przekonana, że ponieważ można mieć albo w zarządzie, albo w Radzie Nadzorczej, więc jak już te baby trzeba wpuścić, to niech idą do Rady Nadzorczej, ale nie przypadkiem tam, gdzie naprawdę jest władza i pieniądze.
32: Na razie projekt przyjął rząd, przed nim jeszcze cała droga parlamentarna, decyzja prezydenta, 2026 rok. To wszystko dzieje się w trzeciej dekadzie XXI wieku. Najwięcej fake newsów medycznych jest na YouTubie, wynika z raportu o dezinformacji medycznej przygotowanego przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Większość z tych fake newsów dotyczy szczepionek, ale coraz bardziej powszechny staje się inny obszar, mówiła Annie Piekutowski w programie Zapytam Inaczej, współautorka raportu dr Dorota Sikora z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu właśnie.
2: On idzie w kierunku stylu życia, takich niewinnych porad zdrowotnych, detoksykacji, oczyszczania organizmu, holistycznego podejścia, szeroko rozumianego i tutaj niestety błędnie, no i takich porad zdrowotnych, które na pozór wydają się bezpieczne.
32: Oszuści mają różne sposoby. Kradną wizerunki oraz próbki głosu prawdziwych, powszechnie szanowanych lekarzy. Za pomocą sztucznej inteligencji tworzą niezwykle realistyczne nagrania wideo. Wykorzystują też tak zwane zombie papers. Posługują się badaniami, które świat nauki już dawno wycofał.
2: Zombie papers, jak sama nazwa wskazuje, adresuje te publikacje, które w środowisku naukowym zostały wycofane. Znaczy już nie istnieją w obiegu naukowym, dlatego że zostały podważone z punktu widzenia metodologii. Są tam błędy albo nadużycia, które były związane z nieuczciwymi praktykami, które również są obecne w świecie naukowym. I takie czasopismo, w którym pojawił się artykuł, dokonuje tak zwanej retrakcji, czyli usuwa artykuł z obiegu naukowego. On został zdyskredytowany, nikt na niego się nie powołuje, no ale wiadomo, że w internecie nic nie ginie i ta publikacja krąży później po forach, zamkniętych grupach dyskusyjnych jako dowód.
32: Raport pokazuje jeszcze jedno. Tok FM jest liderem wśród mediów w walce z fake newsami medycznymi. Obalaliśmy mity na temat szczepień, diet, suplementów, paramedycyny, a informacje, które podajemy, są sprawdzone. Mówimy o medycynie opartej na faktach i żadne inne media, ani telewizja, ani stacje radiowe, ani portale internetowe nie poświęciły dezinformacji medycznej tak wielu materiałów jak Tok FM. I jeszcze tytułem uzupełnienia: ewakuacja i zamknięcie części Pentagonu były wynikiem fałszywego alarmu, informuje CNN, powołując się na dwa źródła wcześniej. Również CNN informowało, że część pięter i korytarzy Pentagonu zamknięto, a z innych ewakuowano ludzi z powodu incydentu z udziałem niebezpiecznych substancji. Jest 18.13, to jest TOK 360, którego gościnią jest Jolanta Ojczyk z Business Insidera. Dzień dobry.
15: Dzień dobry Państwu.
32: Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Trzy razy była przyjmowana przez Sejm, trzy razy wetowana przez prezydenta. Mamy czas na tę zabawę dalej bez uregulowania rynku kryptoaktywów w Polsce? Czwartą, piątą, szóstą wersję?
15: Powiem przewrotnie, w drugą stronę. Chyba już nic złego się stać nie może. Najgorszą aferę mamy rozpoczętą, tak? Należy też o tym pamiętać, że Zonda Krypto to nie jest polska spółka, polska giełda, tylko giełda, która funkcjonowała jakby z rynku estońskiego. A prawda jest taka, że ta ustawa, trzecia, tak, zawetowana przez prezydenta, powinna być uchwalona co najmniej, znaczy uchwalona, gotowa, czekająca na wejście przynajmniej 2 lata temu. Gdyby nam się udało wtedy uchwalić dobrą ustawę, taką, która by przyciągnęła do nas część firm, bo ja rozumiem, że teraz w Polsce kryptoaktywa kojarzą się z przekrętem, mają jakby złe konotacje, ale nie zmienimy. Kryptowaluty są obecne i będą obecne. Stały się jakby globalnym graczem. Unia jako pierwsza zaczęła regulować ten rynek, chociaż Stany również, bo tam też dochodziło do wielkich tak upadków giełd i mogliśmy być jakby rozgrywającym na tym nowo utworzonym rynku, a nie jesteśmy. I tak naprawdę od 1 lipca każdy, kto chce na nim działać, musi mieć licencję, czyli firmy, które chciały uzyskać te licencje, przeniosły się do innych krajów, takich jak Czechy, Holandia, Malta, nawet Niemcy, które już wcześniej mają, dużo wcześniej miały uchwalone przepisy, prostsze przepisy, które pozwoliły im na przygotowanie się do nich i przygotowanie się do całego procedury uzyskiwania licencji. Więc odpowiadając z tej perspektywy, wydaje mi się, że to już naprawdę nie ma żadnego znaczenia, bo prawda jest taka, że od 1 lipca w Polsce będzie mogła działać każda firma na tak zwanej licencji MiCA, czyli udzielanej w innym kraju Unii Europejskiej. Po prostu ta nasza rozgrywka wewnętrzna spowodowała, że wypadliśmy z ważnego rynku.
32: A czy to oznacza, że w takim razie te argumenty, które są podnoszone w tej chwili przez polityków koalicji rządzącej, że no przede wszystkim klienci giełd kryptowalut nie są wobec tego w Polsce odpowiednio chronieni, czy te argumenty są, nie mówię, że mijają się z rzeczywistością, ale są łatwe do podważenia?
15: Ja w moim przekonaniu tak, są łatwe do podważenia, ponieważ nawet gdyby została uchwalona inaczej, gdyby w pierwszej wersji została podpisana ustawa przez prezydenta, tak, czyli pod koniec ubiegłego roku, to i tak prawnicy, kancelarii, które obsługują firmy z tego rynku, mówiły nam, jakby publikowaliśmy taki artykuł w Business Insiderze, że wszystkie poważne firmy starają się o licencje w innych krajach, bo nie mogły tak długo czekać na decyzję polskiego ustawodawcy, to po pierwsze, a po drugie już prace nad projektem wskazywały, że będzie on przeregulowany i bardzo nieprzyjazny w porównaniu z tymi przepisami, które przyjęły inne kraje. Więc z mojej takiej, mówiąc uczciwie, perspektywy, no przegraliśmy walkę o rynek, o branżę kryptowalut i okej, KNF zgadza się, nie ma teraz nadzoru nad tym rynkiem, dzięki tej ustawie by miał. Ale to też nie jest taki nadzór jak nad firmami, które by działały na polskiej licencji, tak? Bo KNF będzie mógł zgłaszać pewne nieprawidłowości, będzie mógł zwracać uwagę, zadawać pytania, ale tak czy siak jakby krajem odpowiedzialnym będzie ten kraj, w którym dana firma ma licencję. To, co mógłby KNF, to zablokować portal, tak, czy jakby stronę, na której był obrót z tymi kryptowalutami. No w przypadku na przykład Zonda Krypto, że mogłyby zablokować giełdę Zonda Krypto. Pytanie, czy to byłoby skuteczne, bo ja od wielu klientów poszkodowanych często słyszę, że najgorsze jest to, gdy na przykład prokuratura zabezpieczy, tak, pieniądze albo ktoś wejdzie na te konta, bo oni już wtedy nie mają szansy odzyskać swoich pieniędzy, bo nie mają do tego dostępu, tak? To czyli tutaj też trzeba byłoby wyważyć te różne
32: za i przeciw.
15: Za i przeciw. Czyli to nie jest takie oczywiste. Ten argument wykorzystywał przy pierwszym wecie między innymi prezydent Nawrocki, tak? Że jakby te przepisy o blokowaniu stron nie były nie dość precyzyjne. Tu można oczywiście się spierać, ale to była tak naprawdę, to jest jedyne narzędzie, które by miał polski nadzór nad firmami, które nie miałyby polskiej licencji, tylko działały na licencji z innego unijnego kraju. Więc z tej perspektywy, jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach i jakby z jednej strony mamy politykę, która upraszcza i jakby pokazuje pewne obrazki, a z drugiej strony mamy przepisy, które nie działają tak, jak mówią nam politycy. No, prawo musi być konkretne i precyzyjne. A jeszcze zaznaczę, że prezydent zgłosił 15 poprawek do tej trzeciej ustawy o kryptowalutach i o ile dobrze pamiętam, w Sejmie została poparta tylko jedna. Więc no, chyba nie ma, jakby nikt się nie spodziewał, że prezydent podpisze ustawę. Raczej chyba wszyscy się spodziewali, nie jest zaskoczeniem, że ją znowu zawetował, a 1 lipca zbliża się wielkimi krokami. 1 lipca wchodzą nowe unijne przepisy, jakby zaczynają działać. O.
32: Bardzo dziękuję. Jolanta Ojczyk z Business Insidera była gościnią TOK 360.
9: No to mamy to. Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Jeszcze dwa inne weta prezydenta. Informacje TOK FM już za chwilę po informacjach Mundial w TOK FM.
6: Reklama.
16: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
17: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
18: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Pierwszy program gospodarczy. Od poniedziałku do piątku po 6.30 w TOK FM.
19: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
31: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
20: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Minęła 18.21. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Spór o UPA to najpoważniejszy od dawna kryzys polsko-ukraiński. Tak piszą dziś niemieckie media. Doprowadziła do niego decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce ukraińskich sił specjalnych nazwy bohaterów UPA. Polska od pierwszego dnia tej wojny była niezłomnym sojusznikiem Ukrainy, a świadomość zagrożenia ze strony Rosji jest w Polsce poza państwami bałtyckimi największa w Europie, piszą dziennikarze. Zarazem oba kraje łączy bolesna historia. Odmienne spojrzenie na nią pogrążyło dwustronne relacje w prawdopodobnie najpoważniejszym kryzysie od początku wojny, podkreślają niemieccy dziennikarze. Od 18 czerwca apteki będą mogły wprowadzić dzielenie recept. To zapowiedziało Ministerstwo Zdrowia. Oznacza to, że nie trzeba będzie realizować całej recepty w jednym miejscu. Udział aptek w tym programie jest dobrowolny. 6 miliardów złotych z KPO pójdzie na inwestycje w województwie łódzkim. Pieniądze zakontraktowano na inwestycje m.in. w koleje, edukację, przedszkola i energetykę. Jednym z efektów wsparcia jest nowo powstały zespół opieki leczniczej w Skierniewicach dla osób, które nie wymagają już leczenia szpitalnego, ale ze względu na przewlekłą chorobę, niepełnosprawność lub ogólny stan zdrowia potrzebują stałej pomocy medycznej. Oprócz wsparcia opieki długoterminowej i geriatrycznej w szpitalach powiatowych, pieniądze z KPO dofinansowały w regionie także rozwój onkologii, kardiologii, cyfryzację placówek i rozwój uczelni medycznych.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Osiemnasta 23. Adam Ozga, to jest Mundial w TOK FM, a to oznacza, że naprzeciwko mnie Przemysław Pozowski.
22: Dzień dobry.
9: Jeszcze się nie zaczęło, ale już za chwileczkę, już za momencik o 21.00 w Mexico City. Mecz Meksyk kontra RPA, inauguracyjne spotkanie tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej, rozgrywanych w Meksyku, właśnie w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, dlatego będziemy się z Państwem spotykać o 6.20 i 18.20, żeby o mundialu i wokół mundialu dyskutować, załamywać ręce, przeżywać uniesienia, mam nadzieję, że tych ostatnich może, jak najwięcej.
22: Może unośmy ręce i zróbmy na dzień dobry meksykańską falę, tego wprawdzie nikt nie zobaczy, bo to radio nie zawsze.
9: O! Zrobili. No i pewnie będziemy też pić trochę kawy, bo strefa czasowa taka, a nie inna. Ja na początek mam do ciebie pytanie, który z wymienionych meczów fazy grupowej obejrzysz najchętniej?
22: Meksyk RPA.
9: No ale to jest godzina 21, ale na przykład w środę. Irak-Norwegia.
22: No chciałbym zobaczyć Norwegów, bo to słyszę zewsząd, że to ma być czarny koń tego turnieju. Nawet któraś z redakcji dużych polskich dzienników, ale nie mówię o Gazecie Wyborczej, napisała: Norwegia jest czarnym koniem. no to tak jakby już była, jeszcze nie jest, ale może będzie. Natomiast jest sporo zespołów, które bym chciał zobaczyć. Powiem ci, że nawet te, które są z bardzo małych krajów, jak Curaçao, ten Uzbekistan, no wiadomo, są dwa podejścia, tak? Na zasadzie jest to za duży mundial i po co tyle tych drużyn, których poziom jest absolutnie taki sobie. Natomiast z drugiej strony, co my pamiętamy? Pamiętamy takie historie, jak mały wygrywa z wielkim i to jest zawsze najfajniejsze.
0: No więc
22: nie przymierzając dalej, bo wczoraj mi tutaj jeszcze cały czas opisywałeś, jak noszę na sobie same koszulki z logo wielkoszlemowego turnieju w Paryżu, no to nie przymierzając jak Maja Chwalińska. Chciałbym zobaczyć taką Maję Chwalińską w wersji piłkarskiej teraz na mundialu. Czy to będzie Curaçao, czy Jordania, nie ma problemu.
0: No okej, bo ja mam na tej liście, o którą ci chciałem przepytywać, też mecz Niemcy-Curaçao i to będzie fajne, bo to będzie starcie wielkiego, z malutkim o Curaçao zresztą rozmawiałem w TOK 360 przed godziną 17, ta rozmowa do odsłuchania w podcastach, w ogóle ciekawe miejsce i ciekawa drużyna. Ale jeszcze jeden mecz mam na liście, Urugwaj i Hiszpania. Ten pewnie wybierasz w ciemno.
22: No, to na pewno. Natomiast no, Urugwaj to też nie jest jakiś chyba teraz... No to nie jest drużyna, którą pamiętamy z nomen omen mistrzostw świata w RPA.
0: Ale będziesz oglądać.
22: Tak.
0: Urugwaj i Hiszpania.
22: No, ja w ogóle chciałbym zobaczyć większość meczów.
0: Okej, okay. Druga w nocy. Urugwaj i Hiszpania.
22: No dobrze, ale to jeszcze można zobaczyć z odtworzenia...
0: To nie to samo. No trochę
22: to nie to
0: tak
22: samo, ale...
0: Całości...
22: Ale jest
0: rano,
22: też,
0: no tak, nie wiem.
22: Ale jest też tak, wiesz, że tak sobie pomyślałem, bo mówię, że chciałbym zobaczyć no przynajmniej jakby większość meczów, no to większość to jest 53, prawda?
0: No to
22: już jest taka liczba, to jest taka liczba do zrobienia już we 39 dni.
0: Ale też opowiadałeś mi nieraz o tej porze, że teraz piłkę w ogóle na świecie się ogląda trochę inaczej i bardzo wiele osób ogląda nawet Mistrzostwa Świata właśnie skrótami. Spotkań.
22: Skrótami, tak, albo jakieś bardzo wybrane mecze wybranych drużyn. Myśmy jeszcze tutaj mieli taką dyskusję z naszym wydawcą programu Jeszcze Więcej Sportu, Miłoszem Nałęczem Staniszewskim, który jest z innego pokolenia, bo 20+, tak, z naszym gościem Adamem Kotleszką, z którym rozmawialiśmy między innymi o tym spotkaniu, to jest komentator i dziennikarz kanału sportowego, rozmawialiśmy o tym meczu otwarcia, między innymi troszkę tak bardziej na sportowo, Meksyk kontra RPA i mieliśmy taki wniosek, że z tego pokolenia naszego Adam, tak, czy ciut starszego, to każdy ma ten swój taki mundial, z którym się wychował, na którym wyrósł, który
0: no,
22: potrafi...
0: Każdy ma swój pierwszy mundial, to teraz odkrywamy się pokoleniowo, proszę bardzo.
22: No, ja pierwszy Meksyk jeszcze pamiętam jak przez mgłę, a taki pierwszy przeżyty w 100% to Italia 90, no.
0: Ja pierwszy i przeżyty w 100% to Stany Zjednoczone 1994. Jak dziś pamiętam, na czarno-białym telewizorze mecz Brazylia kontra Kamerun. Jedni wyszli na żółto-niebiesko, drudzy na zielono-czerwono. Za cholerę nie wiedziałem, którzy są którzy. Szczepan Maziarek, wydawca TOK 360, mówi, że Francja 98 to są ich pierwsze mundiale, również Michał Kujawski, drugi wydawca.
22: No i każdy taki mundial ma i każdy z nas się pewnie, znaczy może słowo każdy jest nadużyciem, tak? Ale wielu z nas się, czy wiele z nas się...
0: Adam Szuraj, Hiszpania 82.
22: O proszę. Każdy się z nas pasjonował tą piłką reprezentacyjną. Właśnie raz na 4, czy raz na 2 lata, no bo jeszcze dochodziły Mistrzostwa Europy, nie liczę tam, prawda, Copa Ameryka, no bo to nie było akurat jakoś u nas oglądane specjalnie na turnieju Mistrzostwa Ameryki Południowej, ale Euro i Mundial to się zawsze oglądało. A młodsze pokolenie, bardziej piłka klubowa, no i właśnie te skróty, o których ty mówisz, czy nie wiem, oglądanie tylko wybranych meczów. Więc to będzie też ciężki Mundial telewizyjnie dla polskiego kibica, no bo mecze reprezentacji Polski to najszybciej jesienią w Lidze Narodów, nie na tym mundialu, odpadliśmy, przegraliśmy baraże, będą trudne godziny, no i będzie wiele takich spotkań, na które byś pewnie nie zapisywałbyś sobie tego w jakimś tam kalendarzu, w telefonie.
0: No ja myślałem, że jak ci powiem Irak, Norwegia, to przyznasz mi, że niekoniecznie, ale rozumiem, że trafiłem w czuły norweski punkt twojego sportowego serduszka.
22: Pierwsze Mistrzostwa Świata Erlinga Haalanda, no jedna z największych gwiazd piłkarskich obecnie. Powrót po 28 latach. Zresztą do USA 94 wracali po pół wieku, więc wtedy też to była sensacja, że Norwegowie są Norwegowie, którzy wtedy Polskę między innymi wyeliminowali razem z Holandią. i Anglię, jeśli dobrze pamiętam. Tak, Anglia odpadła też w naszej grupie. Natomiast sporo ciekawych meczów. Myślę, że taka pompka mundialowa to się jednak gdzieś... Znaczy teraz się zacznie przy okazji meczu otwarcia, potem ta faza grupowa trochę przeleci, no ale jak już będą te mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe, to będzie to oglądanie gdzieś, nie wiem, tu nad Wisłą w Warszawie, czy nad Odrą.
0: Chociaż sprawdziłem i ćwierćfinały, jeszcze jeden z ćwierćfinałów też jest to jakiś nieludzkiej absolutnie porze, ale to już jest ta faza, że można noc zerwać, tym bardziej, że ta faza pucharowa ma to do siebie, że czas mundialowy bardzo przyspiesza i to już jest praktycznie ostatnia okazja, żeby jeszcze trochę z tego mundialu złapać.
22: No i dłuższe są te przerwy też oczywiście między poszczególnymi dniami, pojawiają się tak zwane rest days, no ale to my sobie teraz mówimy tak o takiej logistyce mundialu, troszeczkę o tych drużynach, które zagrają, ale ja nie wiem, Adam, czy ty też masz takie wrażenie, że ten mundial już na starcie jest taki ubrudzony mocno?
0: Wiesz co?
22: Czy w Rosji albo w Katarze to było jeszcze gorzej?
0: Miałem dzisiaj taką refleksję, że on jest tak przeskalowany i tak dużo jest tej polityki. I ten Donald Trump, prezydent USA, który mówi, że najbliższej nocy, czyli już po inauguracji mundialu w jego kraju, przeprowadzimy wielkie ataki na Iran, że nie sądziłem, że zatęsknię za mundialem w Katarze, który był taki mały, też bez sensu, też...

0: i zostaje na przykład ten fantastyczny finał jak sprzed roku.
1: Z pierwszym gwizdkiem, prawda? Chociaż,
0: albo i ostatni, tak.
1: Chociaż też jest tak, że jednak jakieś te protesty się zdarzają. Pamiętamy piłkarzy reprezentacji Niemiec, jeśli ja teraz czegoś nie mylę, w Katarze, którzy zasłaniali usta, żeby pokazać ten gest sprzeciwiający się zamiataniu pod dywan.
0: To też tak może być. Iran grozi przerwaniem meczów na Mistrzostwach Świata, jeżeli na stadionach pojawią się polityczne przyśpiewki i transparenty wymierzone w reprezentację tego kraju. Chociaż musimy pamiętać, że to jest drużyna strażników rewolucji, jak się o niej mówi.
1: No to jest jedna rzecz Iran, druga rzecz to jest bodaj mecze rozgrywane w Seattle, gdzie jest...
0: Iran kontra Egipt.
1: Tak, gdzie jest Pride, Gay Pride Day i też pytanie, czy nie będzie tam wokół tego różnych historii i protestów, znaczy na pewno oczywiście będą. No i właśnie, co z tym Iranem, bo gdy pamiętamy mundial, ten twój pierwszy z 94 roku, tak, to czy to był 98 rok? No to...
0: 98, zmierzasz do meczu USA, tak, kontra Iran. Kurczę, ile się pamięta z tych mundiali, to jest niesamowite. Ja się nie przygotowywałem do tego, ja po prostu pamiętam ten mecz, kiedy oni się kwiatami wymieniali.
1: Tak, także może jakieś takie historie, które jednak zapamiętamy też mimo wszystko pozytywnie, mimo tego całego bagna, w którym mam wrażenie taplamy się od dobrych paru tygodni, a może i miesięcy. I jaki to jest paradoks, że przecież ta kandydatura Kanady, USA i Meksyku, ona była w ogóle składana w innym czasie, tak? To miał być taki mundial jedności.
0: Oczyszczający.
1: FIFA miała odetchnąć po tych mundialach w Rosji i w Katarze, gdzie się oczywiście nazbierała razów i słusznie. I to już wszystko miało być tak nagle... A jak się zmienia jednak ten świat, prawda?
0: Ale jak umie się dostosować Gianni Infantino, tak zwany łysy z FIFA, który wręcza pokojową nagrodę FIFA Donaldowi Trumpowi, który jeżeli Trump, służby migracyjne Trumpa nie wpuszczają somalijskiego sędziego Omara Artana, jednego z najlepszych sędziów na świecie, uznawanego za najlepszego sędziego
1: afrykańskiego, tak, sędziego, tak.
0: To on mówi o tym, że nie przesadzajmy i wluzujmy
1: zawsze
0: wszyscy.
1: Zawsze próbujemy rozmawiać, zawsze próbujemy znaleźć rozwiązanie. Czy widziałeś te gesty, to machanie
0: rękami? Tak, oczywiście, szkoda tylko, że dwa dni temu zdążyli skreślić sędziego z listy sędziów mundialu i stwierdzić, że on nie posędziuje. Skoro służby amerykańskie nie wpuściły, to nie posędziuje. Kanadyjczycy powiedzieli, że może sędziować Unii.
1: I jeszcze mówił coś takiego, że nie jesteśmy przecież taką potężną organizacją, która mogła wystawiać się rządom czy służbom danych krajów. To jest taka hipokryzja do kwadratu, taka, że aż nie chce się tego słuchać. Na co cały Gianni Infantino.
0: I strasznie drogie ceny biletów są na mecze mundialowe. Może chociaż jakieś puste miejsca będą widoczne w tych relacjach telewizyjnych.
1: Mam wrażenie, że będą. No nie wiem, no chyba, że wycieczki szkolne przyjdą, jak to się czasami robi, prawda, na dużych imprezach w Polsce, które się słabo wyprzedają. Natomiast na mecz otwarcia to bodaj 5000 najtańszy bilet. No to troszeczkę trzeba zapłacić było, natomiast ten finał, 10, to zapamiętałem, 10 razy drożej niż finał Ligi Mistrzów, który i tak kosztuje tam no minimum z 1000 euro, prawda? No to są tego typu ceny. No, koszmarne. Wielu ludzi nawet nie robiło podejścia, no bo jak sobie zmiksujesz wszystko, cenę biletów, plus to, że jeszcze trzeba zapłacić za ten transport, który nie jest darmowy, tak jak chociażby w Rosji, czy gdzie pociągi były darmowe, czy chociażby w Katarze, gdzie w ogóle prawie, że
0: no i też to jest, na piechotę są można było. Trzy ogromne kraje.
1: I te odległości, i te problemy na granicy, te upokorzenia wjeżdżającej drużyny Uzbekistanu z Fabio Cannavaro, obmacywanie, psy. No jest to trochę serial, trochę jakiś film.
0: No to wspaniałych Mistrzostw Świata w piłce nożnej państwu życzymy. O 21:00 mecz otwarcia.
1: Fala meksykańska jeszcze raz na koniec.
0: Fala meksykańska. Mundial w TOK FM. Jutro o 6:20 i 18:20. Również Przemysław Pozowski, wielkie dzięki. Godzina 21:00, Mexico City, Stadion Azteków. Trzy razy na tym stadionie rozgrywane były Mistrzostwa Świata. Jedyny taki chyba stadion na świecie. Mecz Meksyk, RPA otwierający tegoroczne Mistrzostwa Świata bez reprezentacji Polski. 18:36. Adam Ozga, wracam za chwilę na chwilę.
2: Reklama.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: cappuccino też za 7?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
4: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: Travisto Fast i Travisto.
4: Aflofarm.

0: czerwca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 18.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Projekt jest w przygotowaniu, zapowiada premier Węgier Peter Modzior. Przyznał, że jego ugrupowanie TISA przygotowuje projekt ustawy, który umożliwi odwołanie z urzędu Tamasa Suljoka. Węgierski premier oświadczył, że temat odwołania prezydenta nie był omawiany podczas dzisiejszego posiedzenia rządu, ale projekt ustawy umożliwiającej jego usunięcie jest przygotowywany. Prezydent twierdzi, że rząd próbujący zmienić konstytucję, by móc go legalnie usunąć, stwarza zagrożenie dla demokracji i rządów prawa na Węgrzech. Ewakuacja i zamknięcie części Pentagonu były wynikiem fałszywego alarmu, poinformowała stacja CNN, powołując się na dwa źródła. Wcześniej to samo medium powiadomiło, że część pięter i korytarzy Pentagonu zamknięto, a z innych powodów ewakuowano ludzi z powodu incydentu z udziałem niebezpiecznych substancji. Zainteresowanie inwestorów indywidualnych akcjami SpaceX znacznie przewyższa podaż. Przed jutrzejszym debiutem giełdowym inwestorzy indywidualni złożyli zamówienia na ponad 70 miliardów dolarów. To jeden z największych debiutów giełdowych w historii, a firma Elona Muska wejdzie do dziesiątki najbardziej wartościowych firm giełdowych w USA.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Chwila minęła, Adam Ozga, po godzinie 19:00 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego. Przed 19:00 Kuba powie więcej. Ja zdradzę tylko, że jego gościem będzie profesor Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich, były minister sprawiedliwości. Po 20:00 na mikrofon TOK FM zaprasza jak zwykle Paweł Sulik, który zapyta, z czego państwa zdaniem wynika chaos przestrzenny w Polsce. A po 22:00 Maciej Zakrocki opowie o rocznicy traktatu polsko-niemieckiego z 1991 roku, o traktacie właściwie. To jest o tyle istotne, że miał zostać zawarty kolejny traktat, ale jak opowiadałem już w TOK 360, nie zostanie, dlatego że strona niemiecka obawia się, że zaprotestuje przeciwko temu prezydent Karol Nawrocki. Będzie więc polsko-niemiecka umowa, ale podpisywać ją będą ministrowie obrony. O traktacie z 1991 roku po 22:00, a tymczasem TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Michał Kujawski, Adam Szuraj, Adam Ozga. Spokojnego wieczoru, dobrego początku mundialu. Do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16:00. TOK 360 też w samo południe, a już teraz codzienny magazyn motoryzacyjny.
10: program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
15: Dzień dobry, codzienny magazyn motoryzacyjny.
16: Dzień dobry.
15: Jacek Balkan, Sławek Paruszewski, witają.
16: Owszem.
15: Dzisiaj pod znakiem motoryzacji koreańskiej i, co za niespodzianka, Kia. Dwa modele Kia. Kia ostatnio bardzo się stara, musi się starać, bo Chińczycy na pewno im podbierają klientów, to wiemy, tak jak Hyundaiowi, Toyocie, innym koreańskim czy japońskim markom. I Kia w tej chwili zauważyłem, że stawia dość mocno na samochody spalinowe. Owszem, elektryków trochę jest, będziemy mówili o
16: elektrykach. Wiesz co, oni tymi elektrykami, Sławek, to wypchali sobie, mają elektryka w każdym dowolnym rozmiarze tak naprawdę, nie?
15: Od modelu
16: EV2 po EV9, no mają tego naprawdę sporo. Ale spalinowych też im nie brakuje, faktycznie.
15: I no przecież tą szóstkę mają też, no mają, ale spalinowe będzie Seltos, też będziemy o nim mówić, to jest taki crossover, ale ważna sprawa, jeździliśmy w zimie już Kiją K4, nowy samochód spalinowy, zresztą K4 produkowany w Meksyku, samochód światowy, następca Sida. Ciekawe, dlaczego, też dziwny pomysł, bo nazwa taka międzynarodowa, ale Seed, to był Seed, samochód zaprojektowany na Europę tylko, bardzo popularny, wszedł przecież prawie 20 lat temu razem z Hyundai M30, bardzo namieszał w klasie kompaktów. No i jeździliśmy hatchbackiem, to już mówiliśmy o tym w zimie, i z silnikiem 150 koni, 180 z dwusprzęgłówką. Nadszedł czas na kombi. Również przecież następcą jest Sida kombi. Samochód ma 25 cm, jest dłuższy niż hatchback, i ja jeździłem dwa razy z silnikiem 1.6, 180 koni, turbo, 7-stopniowa dwusprzęgłówka. Ty miałeś teraz też tą wersję 150 koni, czy tylko 180?
16: 150.
15: Okej, no dobra, no to w takim razie już wiemy, jakie tam są silniki jeszcze w naszych rękach, jakie były. Jest jeszcze 1.0-115. Nie wiem, czy to będzie jeździć dynamicznie, raczej nie.
16: To jest zaskakujące. Ja jeździłem tym ostatnio w Stoniku. I też o tym
15: mówiliśmy. Tak.
16: I powiem ci, że to jest zaskakująco dynamiczny silnik. Taki, zwłaszcza w tej wersji 115 koni z hybrydą, to naprawdę chce jechać. Więc wcale bym się nie zdziwił, słuchaj.
15: No ciekawy jestem. Na pewno to ładnie też wygląda w cenniku, bo zdaje się, on ma chyba tam wersję z ręczną skrzynią biegów nawet. Ale słuchaj, i teraz tak, jak na ten samochód spojrzałem, mówię, znowu będę musiał się oswajać, bo czasami Kia to moją cierpliwość to wystawia na próbę. Kiedyś był taki jeden dziwna generacja, była to chyba Sportage z takim dziwnym przodem. Potem nie wiem, jak to możliwe, że kiedyś kręciłem nosem na Kia V6 z tyłu, a teraz uważam, że to jest przepiękne auto. Naprawdę, ten elektryk. Zauważ, że on ma oryginalny tył. Wtedy mi się po prostu nie podobał, a teraz uważam to ciekawe. A tutaj też to kombi takie, wydaje mi się, że ten samochód wygląda na dłuższy niż jest w rzeczywistości. I ten tył wydaje mi się jakiś taki, no delikatnie mówiąc, dziwny. Nie wiem, jak tobie się to podoba. To jest oczywiście niewielka, to jest moja ocena, to nie jest żadna wada. No. Jak ty oceniasz wygląd tego auta?
16: Wiesz, co fajne to jest. Znaczy, to jest ciekawie zaprojektowane, tak? Wydaje mi się, że z głową po prostu. Fajnie zaprojektowany samochód.
15: Ja pamiętam, że ty na podstawie zdjęć mówiłeś, że będzie ci się już podobać. No i nadal tak to utrzymujesz?
16: Tak, mówię, utrzymuję.
15: Na podstawie zdjęć, że średnio. Konkurencja...
16: Skody Octavii przede wszystkim. Ja mam wrażenie, że to jest tak po koreańsku, czyli rozmyślnie zaprojektowany samochód, by jednak trochę konkurencję tutaj popodgryzać. To nie jest samochód, który jest bez znaczenia dla Kia. To jest, wydaje mi się, bardzo ważny samochód również na polskim, na europejskim rynku. I zobacz, mimo że to jest produkcja Meksyk, nie? To już nie jest Słowacja. To jest to samochód, który ewidentnie był robiony w taki sposób, żeby, wiesz, żeby jak postawisz obok Skodę Octavię kombi...
15: No jak światowy, to światowy. To, żeby ta Corolla kombi jest tak, bardzo istotnym.
16: Ale to, wiesz co, żeby ta Octavia nie miała zbyt dużo argumentów, nie? Że tam, wiesz, no jest, że duży bagażnik, czy że coś.
15: No, ma trochę większy, owszem, bo co ciekawe, taki AK4 kombi ma trochę mniejszy bagażnik niż Seat kombi, ale to jest samochód, który ma 4,70 długości.
16: Ale robi ten samochód, wrażenie dużo większego.
15: Bo jest długi, no. Tak, jest długi. No. No właśnie. No hatchback, przecież pamiętasz, bagażnik tam miał niecałe 450 litrów i samochód 25 centymetrów krótszy. Pamiętam moje zastrzeżenie, przede wszystkim chwaliłem bardzo Kia K4 hatchbacka i tego również za obsługę. Tam są przecież i klawisze, i dwa ekrany takie połączone ze sobą.
16: Przyciski.
15: No przyciski, no. Niektórzy mówią guziki, to mi się zawsze chce śmiać, bo guzik to raczej koszuli czy w płaszczu. No ale dobra, przyciski, że to jest słuchaj, super. To jest naprawdę mistrzostwo świata, ta obsługa. Pamiętam w zimie, jak przesiadłem się do tej K4 z jakiegoś innego auta, już nie pamiętam, i odetchnąłem pełną piersią.
16: Tak, to
15: jak
16: jest
15: to można?
16: Racja, nie? Że to jest takie normalne. Okay, nie? Normalne. Tak, to jest racja. Słuchaj, wersja 1.0, 115 koni ze skrzynią manualną, sprzedała się chyba dość dobrze, dlatego że nie ma ich już na wyprzedaży ubiegłego rocznika, ale uważaj. Wersję z silnikiem 1.6 turbo, 150 koni, z siedmiobiegową skrzynią automatyczną możesz kupić za 105 tysięcy. Mówię tutaj o hatchbacku, nie o kombi, ale wydaje mi się, że to jest naprawdę całkiem niezła cena.
15: Na razie się hatchback się sprzedaje lepiej, no bo w tym roku, no bo kombi
16: weszło dopiero.
15: Ale kombi weszło
16: dopiero co, tak.
15: Ale na przykład w Skodzie, bo nam też na prezentacji tam podkreślano, że to K4 ma duże szanse, no bo i Corolla kombi się świetnie sprzedaje, w Skodzie to jest pół na pół. Liftback i w Octavii i kombi. Tutaj być może będzie więcej kombi, bo kombi jednak te hatchbacki, te kompaktowe samochody, a właściwie kompaktowe ogólnie, nie hatchbacki, po SUV-ach C i D, no to jest kolejny segment, który się dobrze sprzedaje wciąż w Polsce. Przecież zobacz, mamy Peugeota kombi małego 308, mamy Opel Astra, który też się bardzo dobrze kombi sprzedaje. No dobra, jak to jeździ? Przede wszystkim nie pali tak dużo jak w zimie. Pamiętam zastrzeżenia moje i twoje były, że niestety, no 10 litrów na 150 koni,
16: aż
15: czy
16: tak
15: na 180.
16: To chyba, aż tak to chyba nie.
15: U mnie było. No ale dobra, ja krótkie trasy robiłem, ale na pewno to było największe
16: zastrzeżenie. Ale to nie jest tak oszczędny, wiesz, to, nie wiem na ile to będzie, czy to przypadkiem nie będzie jakiś mały problem z tym samochodem dla wielu klientów, bo wiesz, on ma zalety w postaci świetnego silnika, bardzo fajnie pracującej skrzyni biegów, przyjemnej jazdy, fajnie takiego, wiesz, premium zrobionego wnętrza. Natomiast to nie jest tanie auto. Ono z silnikiem 1.6 mówi o wersji kombi, której nie ma jeszcze, powiedzmy, na wyprzedaży rocznika 2025. To auto kosztuje 115 tysięcy z silnikiem 115 koni i 125 tysięcy już z automatem, z tym silnikiem 150 koni. Octavia 1.5 150 koni z automatem jest samochodem wyraźnie bardziej oszczędnym niż Kia. Niestety.
15: No tak, koncern Volkswagena robi bardzo dobre oszczędne silniki benzynowe. Wiesz, gdzie tu też widzę ratunek? No. Żeby jeszcze poprawić sprzedaż, bo ten samochód będzie się dobrze sprzedawał, wydaje mi się, w tych obu wersjach. Oczywiście z Corollą i ze Octavią to będzie bardzo ciężko, żeby je dogonić. Wejdzie pod koniec roku tradycyjna hybryda 1.6, 150 parę koni i to może być takie rozwiązanie i tańsze, i bardziej dynamiczne oczywiście niż 1.0 115. I myślę, że tak jak w Stellantisie zwykła hybryda im pomoże, to Kia też. No ale w sumie pozytywne wrażenia mam, wiesz, po tych pierwszych jazdach.
16: Ja lubię to auto. No.
15: No to Kia K4 w wersji kombi w naszych rękach była, a teraz przejdziemy też do kolejnej Kii, o której ja mówiłem na jesieni, bo byłem też na jazdach premierowych. Sportage, najlepiej sprzedający się model Kii, przeszedł w zeszłym roku lifting. Te pierwsze jazdy, no po prostu były i o nich opowiadałem, o samochodzie. A teraz mamy znowu samochód, mieliśmy jeszcze do wczoraj, no po prostu na tydzień. I jeździłeś dużo, więc mam nadzieję, że coś ciekawego powiesz i czy ten lifting rzeczywiście był przydatny i czy ten samochód nadal
16: zacznę
15: się będzie
16: od,
15: dobrze...
16: Sławku, zacznę od takiego zdania, które spowoduje, że w Kia bardzo się ucieszą. Największym konkurentem Kia na polskim rynku jest oczywiście Hyundai, mimo że to jest jedna matka, tak? Koncern Kia Hyundai, ale... Jak mam, zwłaszcza tak w miarę po sobie, Hyundai'a tego, no, Tucsona i Kia Sportage, to wydaje mi się, że Kia jest samochodem odrobinkę fajniejszym. Tak jakby była bardziej spójna, bardziej konkretna, jakby miała troszeczkę inaczej ustawione zawieszenie, jakby była trochę bardziej dopracowana i lepiej wyciszona. Przyjemniej jeździ mi się Kiją, nic na to nie poradzę i wyczuwam różnicę pomiędzy tymi dwiema konstrukcjami. Powiem ci tak, to jest fantastyczny samochód, którym rewelacyjnie mi się jeździ. Mówimy o tej wersji 240 koni, uwaga, z hydrauliczno, ze zwykłą skrzynią automatyczną, tutaj nie ma dwusprzęgłówki. Jest tutaj hybryda, która działa w sposób podobny do tej, która jest w Toyocie. Znaczy mówię tutaj o tym, że to jest hybryda, tak? To nie jest miękka hybryda, pseudohybryda, mała hybryda. To jest hybryda, tak, która jest w stanie przejechać na samym prądzie, odzyskuje energię. Z tą hydrauliczną skrzynią biegów współpracuje świetnie ten napęd i z tym silnikiem też świetnie współpracuje. Co mi się w tym samochodzie nie podoba? Cena katalogowa. Chociaż to, co teraz Kia robi z cenami, to jest szaleństwo, bo naprawdę warto, mając gdzieś z tyłu głowy chęć zakupu jakiegokolwiek chińskiego samochodu, naprawdę warto pójść do Kia i zapytać, co wymyślą, albo przejrzeć ogłoszenia, bo widziałem za 100 chyba 5 tysięcy najtańszą Kia Sportage już po liftingu z manualną skrzynią biegów, a wersja taka, jaką jeździliśmy, cennikowo chyba ze 180 tysięcy, można kupić tę wersję z hybrydą 240 koni za 140 tysięcy. To są już naprawdę fajne ceny.
15: Wiesz co, w ogóle mnie nie dziwi, że to, bo to jest samochód, ten model to ma już ponad 30 lat, to nie, chyba no, jest połowa lat.
16: No dobra, model.
15: Sportage, no model, bo generację ma, ona ma chyba 3 lata dopiero, tak? Czy tam 4? Piąta generacja jest, a w 90-tych latach to przecież my pierwszej chyba nie mieliśmy, ale drugą mieliśmy. Słuchaj, przypomnę tylko, że to jest samochód taki trochę ponad, teraz to już ma prawie 4,70, więc to konkurent może być Hondy CR-V, Toyota RAV4, nawet Outlandera, Tiguana, o, chociażby, bo Tiguan
16: tak,
15: też...
16: Tak, jak najbardziej.
15: Prawda? I ma napęd na obiosie, też może mieć napęd, tak, no może mieć napęd na obiosie.
16: Nasza wersja ma napęd na obiosie, natomiast słuchaj, cena promocyjna wersji 180 koni z automatem z napędem na 4 koła, to jest 144 tysiące. Cena promocyjna, ale widziałem tańsze, naprawdę widziałem tańsze. Tego, czym jeździmy, czyli 240 koni, automat, napęd na 4 koła, to jest 160 tysięcy. To są dobre ceny. To są naprawdę fajne ceny. Są te samochody u dealerów i to jest ultra przyjemny samochód do jeżdżenia. Mówię, kolejny dzień już z tego auta korzystam i naprawdę przyjemnie się nim jeździ, bardzo przyjemnie. Fajny, tak, no dobrze zrobiony, dobrze wyciszony samochód.
15: Wystarczająco dynamiczny jest, prawda? To tak. Tutaj to nie ma... No ale wiesz, jest też jeszcze pytanie, bo ja na premierze to jeździłem benzynową wersją, wiesz, po prostu, benzynową wersją i też 150-konną, która w zupełności wystarczała. Jest też 180 koni. Jest też pytanie właśnie, którą wersję by tutaj polecić, bo plug-in jest jednak drogi.
16: Nie plug-ina, wiesz co, słuchaj.
15: No nie plug-ina, no dlatego mówię, że to chińskie
16: albo
15: są...
16: Albo podstawową wersję. Ale tak naprawdę, wiesz, ja też jeździłem tą wersją ze skrzynią manualną i powiem ci, że to jest fajny samochód, po prostu, nie?
15: No i zobacz, to co Kia i Hyundai słyną z tego, no bo jednak będę je zawsze łączył, bo po prostu mają bardzo łatwą usługę, wnętrze ciekawie zaprojektowane, spokojnie. Też to jest samochód, którym przecież wtedy na premierze to przejechałem w 2 dni kilkaset kilometrów. I raz w 2 osoby, potem jechałem sam i naprawdę to przyjemne chwile, no, taki odpoczynek, szczególnie ta obsługa, wiesz, mnie tak teraz męczy, jak wsiadam, mamy tych modeli co 3 samochody, 4 w tygodniu, no 2 to minimum, i czasami wsiadasz i myślisz, czy ja naprawdę muszę jeździć tym samochodem przez 3 dni, przecież tu po prostu po angielsku wszystko, ja to rozumiem, ale dlaczego? I dlaczego to jest z reguły z Chin, no, i ja nie mówię, że wszystkie, ale przyznasz, że czasami, no, nie ma frajdy z jazdy, no, nawet tak. Nie chodzi o napędy, tylko siedzisz i właściwie nie chciałbyś na co dzień mieć tego auta, na pewno. No, tak jak jesteś we wnętrzu. No. A w kij tego nie ma.
16: Tak, masz rację. Znaczy tutaj jest, wiesz co, tutaj jest upierdliwością ten panel, który trzeba sobie przełączać pomiędzy,
15: no tak,
16: pomiędzy obsługą multimediów, a obsługą temperatury. Dla kogoś, kogo ręce świerzbią, mnie często, ja sobie tam często coś koryguję, poprawiam, zmieniam, włączam tę klimatyzację, robię ciszej radio, to jest upierdliwe, bo jest dodatkowy przycisk do wciągnięcia.
15: Ale w K4, z tego co pamiętam, nie ma takiego problemu.
16: Tak, w K4 jest
15: no
16: to
15: właśnie,
16: inaczej.
15: No właśnie, kłaniamy no właśnie. Dziś mówiliśmy o dwóch modelach Kii. Sportage po faceliftingu, a wcześniej Kia K4, też nowość tegoroczna, ale tym razem w wersji kombi.
16: Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Zapraszamy już jutro.
17: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl

0: Jakub Janiszewski przy mikrofonie, już za chwilę godzina 19 i informacje, a potem zapraszam Państwa na dłuższą rozmowę. A dziś będziemy mówili o Meksyku, w którym rozpoczyna się mundial, ale też Meksyku, który jest tak blisko i sąsiaduje z Kalifornią. Kalifornią, która ma swoje własne problemy. I o tych dwóch miejscach na mapie, o tych dwóch regionach świata opowie Maciej Czarnecki, który właśnie wrócił ze swojej reporterskiej podróży do Kalifornii i do Meksyku właśnie. Zapraszam serdecznie.
1: Reklama. Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Nauders Tiroler Oberland Kaunertal to raj dla aktywnych. Szlaki, trasy rowerowe, alpejskie panoramy i moc letnich emocji. Tutaj każdy dzień przynosi nowe wrażenia i niezapomniane chwile. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
1: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Intencje nie są tu czyste, mówi prezydent. Jest trzecie weto pod ustawą o kryptoaktywach. Na podpis prezydenta czeka natomiast ustawa niezwykle ważna dla rozwoju Pomorza. A w Bydgoszczy spór o kąpielisko. To duża inwestycja jednak z ryzykiem potężnych strat dla przyrody. Minęła 19. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informację TOK FM. Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptoaktywach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. Tak ocenił Donald Tusk na portalu X. Rządowy projekt miał dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Kontrolę nad rynkiem kryptoaktywów miałaby wówczas sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. Jednak w ocenie prezydenta ustawa nie jest dobrze napisana.
14: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać. Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
13: Zawetowana dziś ustawa różniła się jedną poprawką zgłoszoną wcześniej przez prezydenta. Zgodnie z nią KNF miałaby obowiązek corocznego sporządzania szczegółowych raportów o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów. Ustawa metropolitalna dla Pomorza czeka na podpis prezydenta. Wyczekiwany przez lata projekt wczoraj został przyjęty przez Senat, a dzisiaj z poprawkami przez Sejm. Dokument ma ogromne znaczenie dla kilkudziesięciu pomorskich samorządów z Gdańskiem, Gdynią i Sopotem na czele. Paweł Radzewicz.
15: Przyjęty przez parlament projekt ustawy przygotowało 61 pomorskich samorządów. Pozwoli on na współpracę na zupełnie nowym poziomie, mówi szefowa Rady Obszaru Metropolitalnego i prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
16: Pierwszym krokiem będzie rozpoczęcie prac w celu stworzenia jednego zarządu transportowego, który będzie myślał o transporcie nie w granicach poszczególnych gmin, tylko szerzej.
15: Ten krok będzie możliwy, gdy ustawę metropolitalną podpisze prezydent.
16: Pan prezydent Karol Nawrocki jest stąd, widzi, że jest to inicjatywa absolutnie ponadpartyjna.
15: Warto zauważyć, że polityczne zaplecze prezydenta, czyli parlamentarzyści PiS, nawet ci z Pomorza głosowali przeciwko ustawie metropolitalnej. Na decyzję prezydent ma 21 dni. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
13: Już prawie 1600 osób podpisało się pod internetową petycją przeciwko budowie kąpieliska nad Brdą w parku centralnym w Bydgoszczy. Inwestycja wzbudza w mieście ogromne kontrowersje, bo oznacza m.in. wycięcie wielu drzew. Agnieszka Wynarska.
4: Park centralny nad Brdą to zielona, dzika część miasta będąca ostoją dla ptaków, także chronionych. Miejsce z naturalną retencją, które jest niezwykle potrzebne, tłumaczy Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew.
17: Jest to takie miejsce, które pozwala się wyciszyć. Bogactwem jest to, że to jest cały ekosystem i po prostu ta ingerencja zniszczy ten ekosystem.
4: Miasto nie zamierza się jednak ugiąć. Urzędnicy zapewniają, że inwestycja powstanie z poszanowaniem przyrody. Wiceprezydent Łukasz Krupa.
18: Jesteśmy w stanie zrealizować tą oczekiwaną przez miasto inwestycję z poszanowaniem wartości przyrodniczych parku centralnego.
4: Budowa kąpieliska będzie kosztować 24 miliony złotych. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
13: A już za moment informacje sportowe.
19: Przemysław Pozewski, zapraszam. Na ten moment czeka cały piłkarski świat. Dziś pierwszy mecz mundialu na legendarnym stadionie Azteka. Meksyk zagra z Republiką Południowej Afryki. Meksykańscy kibice wierzą w swoją drużynę.
20: We have a chance! Viva Mexico! Aquí estamos por Mexico!
19: A z wiary gospodarzy w ich szanse nic nie robi sobie trener afrykańskiej drużyny Hugo Broz.
21: Jedyne, co mam do powiedzenia moim zawodnikom, to żeby skupili się na planie meczu. To jest najważniejsze. Te 85 tysięcy Meksykanów nie gra, oni tylko krzyczą. A jeżeli jesteś gospodarzem, to jest bardzo ważne. Natomiast jeśli jesteś przyjezdny, musisz się skupić na planie gry. Jeśli to nam się uda, możemy rozegrać naprawdę dobry mecz.
19: Mecz Meksyk-RP o godzinie 21:00. Ceremonię, która go poprzedzi, otworzy aktorka Salma Hayek. Główną gwiazdą muzyczną będzie natomiast Shakira. Kamil Majchrzak awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych w Hertogenbosch. Polski tenisista pokonał australijskiego kwalifikanta Jamesa McCabe'a 6-0-6-3.
22: Był to bardzo dobry mecz z samego początku. Wyciągnąłem jeszcze więcej wniosków z mojego wtedy pierwszego meczu na trawie z pierwszej rundy w Birmingham. Wiedziałem, co trzeba robić. Nie robiłem. Robiłem to dzisiaj naprawdę dobrze. Dobrze serwowałem, jeszcze lepiej returnowałem. Zmuszałem go do gry za każdym razem i wykorzystywałem przewagę, którą sobie budowałem na korcie.
19: A w turnieju kobiet w Hertogenbosch do ćwierćfinału awansowała Magda Linet. Polska tenisistka pokonała Słowaczkę Miję Pochankową 6-2-6-2 i następną rywalką będzie Turczynka Zeynep Sanmez. Polscy siatkarze przegrali w Chinach ze Słowenią 2-3 w swoim drugim meczu Ligi Narodów. W decydującej partii rywale wygrali 19-17. Na inaugurację rozgrywek biało-czerwoni pokonali wczoraj Kubę 3-0. A jutro w kolejnym spotkaniu drużyna Nikoli Grbicza zmierzy się o godzinie 14 z Japonią. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
13: Najbliższa noc na wschodzie kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Minimalnie od 7 do 9 stopni na wschodzie kraju, na Podhalu i lokalnie na Pomorzu Zachodnim do 10, a 13 na pozostałym obszarze.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Wydawałoby się, że Meksyk, synonim bałaganu instytucjonalnego, przemocy, przestępczości zorganizowanej, handlu narkotykami i wszelkiego społecznego chaosu, nigdy nie powinien być wymieniany na jednym oddechu ze Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza z Kalifornią. Tu z kolei nasuwają się skojarzenia przeciwstawne. Najbogatszy stan Ameryki, doskonałe uniwersytety, przedsiębiorstwa, liderzy gospodarki cyfrowej. Krzemowa Dolina. Ale to już się pomału robi banał, że te dwie strony granicy zaczynają się ze sobą zbliżać, coraz bardziej od siebie zależeć i pomału do siebie upodabniać. Meksykanie pracują w Kalifornii, Kalifornijczycy wypychani przez coraz wyższe koszty życia wynoszą się do Meksyku, a w obu miejscach rządzi wielka kasa. Kasa narkotykowa, kasa technologiczna. Kasa, która odkleja od życia społecznego, zapominając o tym, że coś takiego jak spójność społeczna jest warunkiem dobrej państwowości. Po obu stronach szerzy się korupcja, po obu stronach rośnie proliferacja broni. Po obu stronach też słychać coraz liczniejsze głosy protestu, które jednak wciąż nie mogą przekroczyć masy krytycznej, wciąż nie zmieniają systemu, nie tworzą nowego porządku. Ale być może nie jest to wcale taka nowość. Fetowana w Polsce Ameksyka Eda Wuliamiego, książka sprzed kilkunastu lat, nie jest przecież książką wyważającą drzwi. O pograniczu pisano od lat 50., a o kulturowych zależnościach nawet wcześniej. Dzisiaj coraz częściej mówi się i myśli o obszarze południowych Stanów i Meksyku jako o pewnej jedności, której poszczególne części wzajemnie od siebie zależą. Narkotyki wędrują na północ, broń na południe. Korupcja na południu jest goła, na północy lepiej ukryta. Ale obie jakości jakoś się spotykają. Dzisiejsza rozmowa nie jest tak naprawdę o tych zależnościach. To raczej punktowa opowieść o tym, co dzieje się po dwóch stronach granicy. Jednej pochłoniętej mundialem, drugiej zajętej politycznymi targami. Ale pytanie o podobieństwa pozostaje i dręczy, przywołując wizję imperium, które rozpada się na krawędziach swojej mapy.
1: Reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft! Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar. Zaraz coś posmarujemy.
23: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
24: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
25: Już nie swędzi.
26: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
27: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
28: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
29: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
28: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
29: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
30: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
31: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
32: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
33: Bo w Media Expert taniej masz.
34: Co za dzień.
35: Co się stało?
34: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
35: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
34: Meliski?
35: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
34: Czyli to takie pastylki antystresowe?
35: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
34: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
35: Na mnie i na Meliski.
32: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Maciej Czarnecki z Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
36: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wróciłeś właśnie z takiego wyjazdu do Kalifornii oraz do Meksyku. Odwiedziłeś Mexico City między innymi tuż przed Mundialem. Jak wrażenia?
36: Tak, no na warunki Ameryki to praktycznie za miedzą było. Co to za odległość. Wrażenia takie mieszane, powiem szczerze, bo z jednej strony no Mundial, wiadomo, jest jakaś taka fajna atmosfera, bo dzieciaki zbierają te naklejki, wszędzie to jest, praktycznie wymieniają się. Ludzie liczą też na zarobek, jak z taksówkarzami sobie rozmawiałem. Fajnie zawsze mieć dużą imprezę u siebie. A z drugiej strony no to taki specyficzny czas dla Meksyku. Nie do końca miałem wrażenie, że oni mogą się tym cieszyć, tak jak chociażby w 86, z tego co ludzie mi opowiadali.
0: Dlaczego?
36: Dużo napięć społecznych, dużo problemów i to się przejawia też w protestach, które są na ulicy w zasadzie codziennie teraz w Meksyku. To nie jest taki czas, że oni sobie mogą urządzić święto i po prostu rozkoszować się tym. Zobaczymy, no może ich ta impreza jednak porwie, jak już się zacznie. Zwłaszcza jak reprezentacja będzie dobrze grała. W ostatnich sparingach grała nieźle, wygrali z Ganą i z Australią, co jakieś tam nadzieje wzbudziło. A z drugiej strony oni są trochę przyzwyczajeni do porażek, trochę jak my w Polsce piłkarskich, niestety. Więc może ich to porwie, no zobaczymy. Natomiast ja tam byłem przez tydzień. I w tym tygodniu w zasadzie codziennie odbywały się różne protesty, które już pokazują te ogromne napięcia społeczne. I to były protesty, po pierwsze, przeciwko samemu Mundialowi, grup, które są przeciwko wydawaniu tak ogromnej kasy i... Bo to się wiąże z, nie wiem, z odmalowywaniem jakichś murali w mieście, z promowaniem tego fajnego wizerunku Meksyku, renowacją metra i tak dalej pod turystów, z czego oczywiście też skorzystałem lokalsi. Natomiast ludzie mówią, no dobrze, robimy to wszystko, a nie ma pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli, którzy zarabiają w przeliczeniu na polskie pieniądze tak między 1300 a 2200 zł, a miasto Meksyk ma porównywalne ceny do Warszawy. Może trochę taniej jest, natomiast nie jest to jakaś wielka przepaść. Więc zarabiają 2-3 razy mniej niż średnia krajowa, która też jest jednak niższa niż w Polsce. Mimo że w Meksyku są bardzo bogate dzielnice, też to jest jedno z tych wielkich miast w ogóle, taki czuć tam w centrum taki splendor, to dziedzictwo niesamowite. To jest w ogóle no niesamowite miasto. Natomiast są też te rozległe dzielnice biedy, o których rząd teraz i władze w Meksyku tak nie za bardzo pewnie chcą je pokazywać. Natomiast no one są. I są ogromne problemy, już o jednym wspomnieliśmy, czyli niewystarczające płace w budżetówce i poziom życia dla milionów mieszkańców. Natomiast no jest też problem tych zaginionych, czyli przemocy w ogóle ze strony karteli, ze strony gangów. Ponad 130 tysięcy osób, no tak lekko licząc, według rządowych raportów, prawdopodobnie to jest zaniżona liczba, które w ostatnich 20 latach zniknęły. No powiedzmy sobie szczerze, w większości to są ludzie zabici przez kartele zapewne, aczkolwiek w niektórych przypadkach też są poszlaki wskazujące na to, że no, siły bezpieczeństwa też państwowe przykładały rękę do tego przynajmniej niekiedy. I rodziny, krewni ofiar, to zwłaszcza w Guadalajarze, czyli drugie miasto, które jest areną zmagań mundialowych. Tam przechodzą takie wielkie marsze, miasto oblepione plakatami, nie zapomnimy, cały czas was szukamy, gdzie jesteście. Więc kolejna rzecz. Także mnóstwo tych protestów, też nawet w samej dzielnicy, gdzie jest ten wielki stadion, Estadio Azteca na 85 tysięcy miejsc, największy stadion w Ameryce Łacińskiej, legendarny już stadion wybudowany w latach 60., na którym Diego Maradona strzelał tą swoją słynną bramkę przeciwko Anglii w 86. ręką Boga, w cudzysłowie. Ten Estadio Azteca był teraz poddany też renowacji, wygląda imponująco. Natomiast znów, no dzielnica, ja sobie tam zrobiłem taki spacer po tej dzielnicy wokół. To jest w zasadzie takie trochę takie małe meksykańskie miasteczko, które zostało przylepione do stolicy gdzieś na obrzeżach. Tam nie ma w ogóle takiego feelu dużego, wielkiego miasta. To jest bardziej taka spokojna dzielnica z kolorowymi domkami, z muralami, z takimi niskimi, dwupiętrowymi budynkami, które zresztą w ogóle dominują w mieście, bo to jest miasto położone na terenach takich zagrożonych trzęsieniami ziemi. Zresztą wielkie trzęsienie ziemi było w 85 roku, rok przed mundialem. Do teraz ludzie to wspominają, mówią, że wtedy jakoś potrafiliśmy się dobrze przygotować do mundialu, a teraz nie do końca, bo jeszcze wszystko jest rozgrzebane i na lotnisku, i te stacje metra są remontowane. Pewnie z niektórymi nawet nie zdążą, bo ja sobie, jak widziałem to parę dni temu dosłownie, to nie wyobrażam sobie, żeby można było zdążyć, patrząc na stan, w jakim to było, no ale jakoś logistycznie pewnie sobie poradzą, bo tam środków transportu jest akurat sporo. Natomiast wracając do tego mojego spaceru po dzielnicy, no tam ludzie mówili w większości, jak z nimi rozmawiałem, że no okej, okay, no te uliczki przy stadionie, no to na pewno skorzystają, tam ludzie przejdą się do jednej, drugiej knajpy, coś tam kupią. Natomiast reszta, no to no jak my mamy z tego skorzystać? Ludzie będą pewnie odwiedzać centrum. Nie chodzi gdzieś tam do nas, zwłaszcza, że tam nie ma nie wiadomo jakich wypasionych tych knajp. Mieli ogromne problemy z wodą.
0: To
36: się wiązało po pierwsze z remontami, a po drugie z tym, że no, infrastruktura jest trochę pod stadion zrobiona. Tam jest ta studnia, na którą koncesję ma Televisa, czyli ten ogromny koncern, który jest też właścicielem stadionu. I on pożera ogromne ilości wody. Zresztą aktywiści, którzy tam robili protesty, dalej się obawiają, że w czasie mundialu będą problemy z dostępem do wody w dzielnicy. I to trochę tak namacalnie nam pokazuje właśnie naturę niestety tego mundialu. No i niestety tak jest, że to skręciło w tą stronę, że coraz mniej jest to dla miejscowych, a coraz bardziej dla turystów, i to dla tych bardzo bogatych turystów, powiedzmy, no bo żeby kupić na przykład w tym momencie bilet jeszcze na mecz otwarcia, gdzie gra reprezentacja Meksyku, no to trzeba wysłupać kosmiczne pieniądze, jak na warunki i meksykańskie, i w ogóle chyba, nie wiem, polskie też, no bo to jest tam suma od 3000 zł gdzieś do 30 kilku tysięcy złotych, jeżeli chcemy siedzieć w loży.
0: To chyba nie jest zaskakujące, prawda? Pamiętamy Euro 2012 w Polsce i w Ukrainie i to też była impreza, w której wyraźnie poczuliśmy, że my owszem dajemy scenę, ale nawet urządzenie tej sceny nie do końca od nas zależy, bo o tym decyduje organizacja, czyli de facto UEFA tudzież FIFA. I że to jest po prostu impreza, która no, ma w sobie taki trochę charakter kolonialny. To znaczy tutaj, to nie jest na pewno dla lokalsów, chociaż wtedy się cieszyliśmy, bo mieliśmy takie poczucie, że to jest awans na arenie międzynarodowej. Rozumiem, że Meksyk tego poczucia nie ma, no bo po pierwsze to już u nich było, a po drugie, no i tak są jedną z największych gospodarek świata, więc jakby rozumiem, że sam mundial niewiele im robi.
36: No tak, ale ja to porównuję właśnie z 86 rokiem. To znaczy ludzie to porównywali. Często w rozmowach ludzie to porównywali. I z tego się przebijało jakieś takie przekonanie, że teraz jest inaczej. Mhm. Że wtedy była jakaś taka radość. Były te fiesty urządzane gdzieś w głównych punktach miasta. Na tym bulwarze Reforma, w dzielnicy Roma, pod tym pomnikiem anioła Angel Independencia, gdzie no być może dalej się będą gromadzić ludzie, natomiast na razie tego specjalnie nie widać. Miasto zaczyna być właśnie zalewane przez turystów, te ceny biletów są kosmiczne i ludzie mają poczucie, że w 86 roku było jakoś właśnie inaczej. Natomiast no, to nie znaczy, że oni się zupełnie tym nie cieszą i to nie znaczy, że im zupełnie nie zależy, bo ja też byłem pytany wielokrotnie przez tych samych rozmówców, a jak ci się podoba w Meksyku? A jak w ogóle się czujesz tutaj? Więc widać, że jest też jakaś taka chęć w dalszym ciągu pokazania się, przyjęcia fajnie tych ludzi, takiej gościnności w ogóle. I na pewno są ludzie, którzy się z tego cieszą już teraz. No, to wspomniałem, te dzieciaki, tych nastolatków, to jest naprawdę szał, którzy gdzieś tam latają po całym mieście za tymi naklejkami, te albumy Panini. Ja to też pamiętam gdzieś z lat 90., jak byłem dzieciakiem i kto tego nie zbierał wtedy, jak był wielki turniej, tak? I teraz jest to samo, więc na pewno ludzie się cieszą, na pewno będą oglądać te mecze. Ja tylko mówię, że jest też takie trochę poczucie rozgoryczenia niedostępnością tych meczy, po pierwsze, a po drugie tym, że miasto trochę i rząd próbują pudrować problemy, że nie ma rozwiązań tych problemów i to przy takiej okazji, kiedy mamy świętować, kiedy wszystko jest takie ładne, cukierkowe, fajne, kolorowe, gdzieś tam wychodzi, jest jakiś taki dysonans. Jest cała debata w Meksyku o aksolotlizacji, nie wiem, czy dobrze to powiedziałem, bo to trudne słowo, wywodzące się od aksolotla, czyli tego płaza, który jest typowy dla Meksyku, który stał się taką nieoficjalną maskotką turnieju trochę. Oficjalną są trzy w ogóle, no bo Kanada ma swoją maskotkę, Stany mają swoją i Meksyk ma swoją i tą oficjalną meksykańską maskotką jest jaguar. Natomiast bardziej jakoś na ulicach, czy w metrze, czy na tych muralach to widziałem właśnie tego aksolotla, przynajmniej w Meksyku. I miasto bardzo mocno go promuje, natomiast no ludzie mówią właśnie, że okej, malujecie wszędzie tego aksolotla, a co robicie dla nas? I to jest właśnie tak aksolotlizacja, czyli niskie pensje dla dużych grup społecznych, dużo problemów nierozwiązanych, a
0: jak powiedziałeś, że protestują przeciwko mundialowi, że są protesty przeciwko mundialowi, to kto to jest? Kim są ci ludzie, którzy na te protesty wychodzą?
36: Ja powiem szczerze, że największe protesty to były protesty nauczycieli w centrum. I one nie są skierowane bezpośrednio przeciwko Mundialowi. To jest taki masowy ruch naprawdę, gdzie tysiące ludzi po prostu codziennie wychodziło, nawet były starcia z policją, nawet tam zwandalizowali ci nauczyciele, krewcy, trzy figury piłkarzy ustawione gdzieś tam przy głównym rondzie. Także tak, no bo to też jest taki, organizuje to taki dość wojowniczy związek zawodowy, lewicowy. I to były jakby największe protesty, które się rzucały w oczy. Oni zostali odgrodzeni w ogóle takimi wielkimi barierami metalowymi od centrum. Chcieli rozbić miasteczko namiotowe na Zokalo, czyli na tym głównym placu, gdzie no, miasto miało inne plany, czyli urządzenie tam fanzony i tam jest rzeczywiście strefa kibica z wielkim ekranem. Na pewno będzie służyć też tysiącom Meksykanów. I odbiór tych protestów był taki mieszany ze strony innych ludzi, bo oni mówili, no dobra, rozumiemy tych nauczycieli, solidaryzujemy się generalnie, oni naprawdę za mało zarabiają, ale z drugiej strony, czy w tym momencie urządzać coś takiego i jeszcze takimi środkami? Nie wiem. Mhm. Tak niektórzy mi mówili. Natomiast ci nauczyciele byli zdeterminowani, żeby jakby wykorzystać tą okazję, wykorzystać ten mundial, żeby zawalczyć o swoje po prostu. I to był taki największy protest. Ja poszedłem też na jeden protest skierowany przeciwko mundialowi już konkretnie i tam, szczerze mówiąc, była grupka ludzi. To nie było duże, to było organizowane przez takie grupy, nie wiem, no, intelektualistów, którzy gdzieś po prostu, lewicowych intelektualistów, którzy po prostu byli przeciwko, ale trochę śmieszne sceny, bo oni trochę utonęli w morzu sprzedawców, którzy się szykowali już na inny protest poparcia z kolei, znaczy nie protest, tylko manifestację poparcia dla pani prezydent Claudii Sheinbaum, która akurat zorganizowała, jej ludzie zorganizowali wielką taką manifestację 2 lata po wygraniu przez nią wyborów. Na ile to była manifestacja spontaniczna, na ile zwieziono tam ludzi autobusami, to już inna sprawa, bo widziałem te autobusy, to było świetnie, aż za dobrze zorganizowane. Mm-hmm. Natomiast fakt był taki, że ta manifestacja była znacznie większa. No i tam już się szykowali rano sprzedawcy, między innymi sprzedawcy koszulek mundialowych, żeby na tym trochę zarobić i skorzystać, więc tak jakby życie trochę pokonało, można powiedzieć, ten malutki protest antymundialowy. Ale nie, no trochę się teraz wyzłośliwiam, bo na przykład w tej dzielnicy, gdzie ja byłem, to były takie naprawdę grassroots, takie organiczne trochę protesty, gdzie lokalni mieszkańcy mówili, nie mamy wody, pozagradzaliście nam dzielnicę, bo robicie remonty, my nie mamy jak przejść na drugą stronę ulicy. To były realne problemy tych ludzi i realne protesty. Zresztą całkiem fajne niektóre z tych protestów, bo na przykład polegające na tym, że ludzie grali w piłkę gdzieś na lokalnych boiskach.
0: No tak, no to można powiedzieć, że to jest trochę taka próba uspołecznienia tego, co się dzieje, nie? Czy też pokazania, że tą podmiotowość jednak powinni mieć mieszkańcy, u tak. których ta impreza się odbywa, a nie jakby w pewnym sensie eksterytorialnie wyznaczamy miejsce, w którym ktoś się bawi, ktoś, kto ma grubą kasę, tak jak powiedziałeś.
36: No w ogóle strasznie ciężko wyciągać jakiekolwiek wnioski na temat takiego miasta jak Meksyk, bo to jest tygiel. To jest tygiel. Ja tam byłem tydzień i się wymądrzam, a tak naprawdę to jest miasto, które ma 9 milionów mieszkańców, samo miasto, 20 kilka milionów aglomeracja, więc można powiedzieć, że Meksyk ma 20 kilka milionów mieszkańców, znacznie więcej niż większość państw na świecie chyba. I każda dzielnica to jest inny świat. Ja już to widziałem, mimo że liznąłem trochę to miasto. I ta Roma Norte, uwieczniona przez Cuarona w tym doskonałym filmie oscarowym sprzed 10 lat, Roma i centrum, w którym naprawdę czuć tą dawną świetność tego miasta, dawną i obecną, no bo to jest w dalszym ciągu takie Gran Ciudad tego świata, taki Paryż trochę Ameryki Łacińskiej. I ta dzielnica biedy i opanowana w zasadzie przez gangi Tepito, zmitologizowana przez gdzieś tam Oscara Luisa, który napisał znakomite Dzieci Sancheza na ten temat, antropolog i pisarz z lat 50., 60. I Coyoacán, które z tymi kolorowymi domkami, gdzie mieszkała Frida Kahlo i Wojciech Cejrowski zresztą też ma swój dom. No mnóstwo dzielnic, te wielkie dzielnice mieszkalne gdzieś na obrzeżach, każda to jest zupełnie inny świat i te 20 kilka milionów ludzi, ciężko tu jakiekolwiek uogólnienia w ogóle sprzedawać państwu na temat tego, jak oni postrzegają ten mundial, bo ja dotknąłem tylko jakiegoś wycinka, natomiast też opieram się trochę na tym, co, co mówili mi lokalni dziennikarze.
0: Ale rozumiem, że w sumie ten protest, czy protesty, czy niechęć wobec mundialu kręci się wokół tego, jak zorganizowane jest samo miasto i z jakimi problemami się mierzy, tak?
36: Ale też na co się wydaje pieniądze w kraju. To jest, myślę, że taki duży ból. Tak jak mówimy o tych nauczycielach, to są ludzie, którzy też poprzyjeżdżali z różnych części Meksyku, z innych stanów na te protesty. Oni rozbili swoje miasteczko namiotowe na jednej z głównych alei, Avenida Cinco de Mayo, Avenida, czyli Aleja 5 Maja. No i tam są dalej. I po prostu mieszkają jakby w tych namiotach przez ten czas. I będą, i zamierzają być, twardo walczyć o swoje. No i to nie są mieszkańcy stolicy, tam też są mieszkańcy stolicy, natomiast to są ludzie, którzy poprzyjeżdżali gdzieś z różnych innych stanów.
0: Twój wyjazd dotyczył właśnie dwóch regionów, dwóch krajów i mimo, że nie są to duże odległości, tak jak powiedzieliśmy, byłeś też w Kalifornii. W Kalifornii, której sporo się dzieje politycznie, bo przede wszystkim kwestia prawyborów, ale też Kalifornii, którą też próbujesz portretować trochę społecznie. Ale zacznijmy może od tych newsów politycznych.
36: No przy okazji to się łączy wszystko, bo przy okazji tych prawyborów też wychodziły te wszystkie bolączki dnia codziennego Kalifornii. To jest, to jest 40-milionowy stan, zacznijmy w ogóle od tego, który jakby był odrębnym państwem, no to byłby czwartą, piątą gospodarką świata. Więc to są... Silnik ekonomiczny Stanów Zjednoczonych, który przy podobnej liczbie ludności co Polska ma jednak kilkukrotnie wyższe to PKB. Także to też coś pokazuje.
0: Jakie jest w końcu rozstrzygnięcie tych prawyborów? Bo z tego co wiem, dzisiaj już mamy chyba rezultaty.
36: Tak, te prawybory na gubernatora się odbyły już 2 czerwca, no ale Kalifornia słynie z tego, że bardzo wolno zlicza głosy. To wynika między innymi z tego, że sporo osób głosuje korespondencyjnie, ale nie przeszkodziło to już prezydentowi Stanów Zjednoczonych ogłosić, że na pewno te prawybory zostały oszukane, rigged.
0: Jakżeby miało być inaczej, jeżeli mówimy o takim mateczniku demokratów, no to jest jasne, że muszą być oszukane.
36: Matecznik demokratów, ale co ciekawe, tam przez pewien czas się wydawało, że być może do finału tych prawyborów przejdzie 2 republikanów, bo to są takie specyficzne prawybory, że tak zwane jungle primaries, czyli takie prawybory, gdzie prawo dżungli obowiązuje, czyli wszyscy ze wszystkimi walczą. Walczą w jednych prawyborach demokraci i republikanie i 2 najlepszych po prostu przechodzi jakby do finałowej rundy, która się odbędzie 3 listopada, czyli razem z tymi wszystkimi referendami, przede wszystkim wyborami do kongresu. No i ten peleton wśród demokratów był tak rozdrobniony pod nieobecność w wyścigu Gavina Newsoma, obecnego gubernatora, który już nie może kandydować po raz trzeci, że przez jakiś czas się wydawało rzeczywiście, że republikanie tam być może przejdą. 2 republikanów uzyska najlepszy wynik, no i to byłby absolutny dramat dla demokratów, więc pojawiały się wezwania do tego, żeby niektórzy kandydaci zrezygnowali, żeby odpuścili, żeby się skupić wokół jednego kandydata. Między innymi te wezwania się pojawiały pod adresem Javiera Becerry, czyli byłego sekretarza do spraw zdrowia w administracji Joe Bidena i byłego prokuratora generalnego Kalifornii, który tak niespecjalnie sobie radził, aż do czasu, kiedy wycofał się z tych prawyborów Eric Swalwell, czyli kongresmen, taki dość faworyzowany w wyścigu, musiał się wycofać, bo zaczęły spływać kolejne oskarżenia pod jego adresem o napaści seksualne. No i jak on się wycofał, to ten Becerra zaczął nagle zyskiwać. I zaczął się wokół niego skupiać ten elektorat. Dość szybko mu dosypali pieniędzy różni szefowie koncernów, też naftowych, technologicznych, którzy się przerazili perspektywą zwycięstwa i skupienia się demokratów wokół innego kandydata, czyli miliardera, ale też aktywisty klimatycznego i faworyta lewicy Toma Steyera. To taki trochę paradoks, że miliarder był akurat kandydatem lewicy, ale patrząc na to, co on robi już od kilkunastu lat i jakie poglądy głosi, to

0: patrząc na realia Kalifornii. Ale dostał się do tej dogrywki, więc w dogrywce będziemy mieli właśnie klasyczny pojedynek pomiędzy demokratą a republikaninem. Zdecydowanym faworytem w realiach Kalifornii jest właśnie demokrata, czyli można zakładać, że Javier Becerra prawdopodobnie, jeżeli nie przyjedzie zakonnicy w ciąży na pasach, to zostanie gubernatorem Kalifornii, a może nawet jakby przyjechał, to pewnie też by został, bo
1: ale
0: takie czasy.
1: Ale zwycięstwo ewentualne, pewnie mało prawdopodobne, w tej rzeczywistości, którą teraz mamy i nienawiści, jaką budzi Trump i siłą rzeczy też Partia Republikańska po części. Zwycięstwo republikanów w Kalifornii to nie jest coś, co się nie wydarzało w przyszłości, prawda?
0: Nie, oczywiście.
1: Choćby Schwarzeneggera przywołać.
0: Był Schwarzenegger, ale Schwarzenegger to był ostatni gubernator republikański. Zdaje się w latach 2003-2011, jeszcze tak, to by trzeba sprawdzić.
1: 20 lat temu.
0: Tak. To był ostatni gubernator republikański, od tego czasu mamy już demokratów. I Kalifornia też się trochę zmieniła, też czasy się zmieniają, mamy do czynienia z mocną polaryzacją, więc ja sobie nie wyobrażam, żeby w obecnych warunkach republikanin wygrał w Kalifornii, a już na pewno taki republikanin jak Steve Hilton, popierany przez Donalda Trumpa, który był prezenterem Fox News, to zresztą ciekawa postać, bo to jest Brytyjczyk, były doradca Davida Camerona, co też nie wystawia mu zbyt dobrej laurki, bo wiemy, do czego doprowadził David Cameron.
1: Jak ktoś mu doradzał, to raczej no nie wiem.
0: Ale z punktu widzenia trumpistów, no to Brexit był przecież fajną rzeczą, więc wszystko się tu zgadza. On przyjechał do Kalifornii za żoną, żeby pomóc jej jakby w robieniu kariery w Dolinie Krzemowej. Natomiast no, sam znalazł na siebie pomysł i wystartował, jak widać, z niezłym skutkiem. Natomiast zobaczymy, gdzie jest jego pułap. A Becerra to też jest, taki polityk. On nie był długo faworytem, tak jak powiedziałem. I ja rozmawiałem z ludźmi, którzy go znają osobiście. To mi powiedział Zephyr Osaski, taki weteran polityki Los Angeles, a obecnie akademik, że zna go od 35 lat i dla niego w ogóle raczej z tej rozmowy wynikało, że on nie obstawiał, że Becerra wygra, bo to jest taki policy wonk, jak on to określił, czyli taki ekspert od polityki publicznej, bardzo mocno wkręcony w opracowywanie różnych rozwiązań, natomiast to nie jest taki typ charyzmatycznego polityka, który porywa tłumy. Natomiast no, widocznie ktoś taki był potrzebny i ktoś taki prawdopodobnie zostanie tym gubernatorem. To pewnie nie jest zła wiadomość. Natomiast, a z drugiej strony są środowiska w Kalifornii demokratów takie bardziej lewicowe, zresztą liczne, no bo to jest stan, gdzie te środowiska są mocne, które mogą być z tego trochę niezadowolone, bo to jest polityk umiarkowany. No sam fakt, że dostał, nie wiem, te 500 tysięcy dolarów od Chevrona, to już wiele mówi i wielu ludzi też zniechęciło wobec niego.
1: A co właściwie może gubernator? My wiemy, że jest takie stanowisko, wiemy, że no, Stany mają tą strukturę federacyjną, ale przypomnijmy o tym właśnie, o czym decyduje gubernator w tym ustrojowym porządku amerykańskim.
0: No jednak decyduje o paru rzeczach i wiadomo, podatki, no to też legislatura, ale on też ma bardzo duży wpływ na to i kształtowanie w ogóle lokalnej polityki. No to widzimy po tym, jak Gavin Newsom teraz rządzi w Kalifornii, że w wielu kwestiach tymi regulacjami wprowadzonymi na poziomie stanowym można się przeciwstawiać regulacjom federalnym. I to jeśli chodzi o politykę w zasadzie we wszystkich najważniejszych kwestiach, tak? Prawa reprodukcyjne, dostęp właśnie do aborcji, dostęp do opieki medycznej. Przecież Kalifornia to jest stan, który ma jeden z najwyższych wskaźników dostępu do opieki medycznej, ubezpieczeń zdrowotnych, ponad 95%. Kilka lat temu demokraci rządzący w Kalifornii zdecydowali, że nawet imigranci bez odpowiedniej dokumentacji mają ten dostęp. Więc to i ta opieka jest naprawdę na niezłym poziomie. Nie, to teraz przesadziłem, w sensie źle powiedziałem, na bardzo dobrym poziomie w Kalifornii. Więc rola gubernatora tutaj jest naprawdę duża.
1: Ale Kalifornia to jest bardzo szczególny stan, który no, ma pewną, powiedziałbym, mitologiczną funkcję na tej mapie amerykańskiej. Nie tylko powiedzieliśmy o tym znaczeniu gospodarczym, choć ono właściwie być może jest w tej chwili źródłem kłopotów ogromnych. To znaczy Kalifornia rozstaje się z takim wizerunkiem

0: Mekki, dziwadeł, artystów, osób, które szukały wolności w Stanach Zjednoczonych.
1: I parły na zachód.
0: Tak, parły na zachód, do San Francisco, które było takim miastem trochę wyrzutków, trochę nieprzystosowanych. Dzisiaj San Francisco jest miastem właściwie dla tych grup zupełnie niedostępnym przez gigantyczne ceny i przez big techy, które się tam, można powiedzieć, z perspektywy Kalifornijczyków zalęgły.
1: Nie no, żeby wynająć sobie mieszkanie w San Francisco dwupokojowe, to trzeba wysupać średnio miesięcznie ponad 3,5 tysiąca dolarów.
0: No to jest...
1: Kogo na to stać?
0: Ogromna kwota. To właściwie trochę już przypomina ceny nowojorskie.
1: To nie wiem, czy to nie przebija cen nowojorskich.
0: To jeszcze zależy gdzie, oczywiście, ale...
1: Tak, no ale Los Angeles to jest...
0: Byłoby tak samo.
1: Tak, Los Angeles to jest 2,5 tysiąca dolarów za dwupokojowe mieszkanie, tak przekładając na polskie, czyli dla nich to jest one bedroom flat. To też nie jest oczywiście mała suma. No i w tych aglomeracjach dochodzi do tego, że no ludzie po prostu, którzy nie mają nie wiadomo jakiej kasy, no nie wiem, sprzątacze, nauczyciele, kierowcy autobusów, miliony ludzi, którzy wykonują jednak tam swoją pracę w centrum często, dojeżdżają po półtorej godziny, po dwie godziny do pracy, w jedną i w drugą stronę, więc razem to jest, nie wiem, cztery godziny spędzone gdzieś w transporcie publicznym.
0: Czyli mamy elitę finansową zamieszkałą w centrum, zatrudnioną przez, na przykład w takim San Francisco, przez big techy, no i tych wszystkich, którzy ją obsługują de facto, prawda, z poziomu peryferiów.
1: I oni są wpychani na coraz głębsze peryferia, to się coraz bardziej przesuwa, bo tereny, które jeszcze niedawno były dostępne cenowo, teraz już nie są. I oni są wypychani jeszcze dalej. To Jarosławski właśnie mi opowiadał, że on zna przypadki pracowników, którzy dojeżdżają do zachodniego Los Angeles z Barstow. Barstow to jest taka miejscowość w zasadzie w połowie drogi pomiędzy zachodnim LA a Las Vegas. Czyli to jest dwie godziny
0: drogi. To
1: kawał
0: czasu.
1: To jest kawał czasu, dwie godziny drogi. Ja tam jechałem na jedno spotkanie w tym Inland Empire, czyli tak się mówi o tych takich rozległych połaciach południowej Kalifornii, które są położone dalej od oceanu. Tam często to są takie tereny magazynowe, zaplecze logistyczne w ogóle Kalifornii, bo Kalifornia to jest w ogóle wielki biznes tam, tak? Towary przypływające do portów w Los Angeles i w okolicznych miejscowościach jadą później do tych wielkich, wielkich naprawdę magazynów w głębi kraju, w głębi stanu, no i stamtąd są rozwożone do jeszcze innych stanów, więc tam mnóstwo jest zatrudnionych tak na zasadzie takiego trochę prekariatu. Mnóstwo ludzi pracuje w tych magazynach o rozmiarach, no nie wiem, 20-30 boisk piłkarskich. To są naprawdę ogromne magazyny. No i ludzie tam pracują w takich warunkach, że nie dość, że właśnie muszą gdzieś dojeżdżać nawet tam z dalszych miejscowości, no to jeszcze tak, nie mają na ogół ubezpieczenia zdrowotnego, nie mają stałych godzin pracy i w ogóle gwarancji, że będą mieli te prace, no bo na ogół są zatrudniani przez pośredników, przez agencje pracy i tak dalej, więc raz praca jest, raz nie. Co z tego, że oni zarabiają co najmniej te $16.90, bo taka jest minimalna stanowa. Czasami mogą zarabiać 20, 20 kilka dolarów, no ale co z tego, jeżeli mają, nie wiem, 20, 30 godzin w tygodniu, a jak są potrzebni, to nagle mają 50, tak? I też jest nacisk, żeby oni tyle pracowali. A potem długo, długo nic, tak? Więc w zależności od tego, ile tych godzin wypracują, to albo mają prawo do urlopów zdrowotnych, jeżeli przekroczą jakiś tam pułap, albo nie. Jeżeli akurat nie, tracą na jakiś czas i zdarzy im się jakaś, nie wiem, kontuzja, a tych kontuzji jest tam dużo, no to są trochę ugotowani, tak? Ja rozmawiałem właśnie z tymi pracownikami też, do jednego z reportaży. Rozmawiałem z... nawet nie związkowcami, ciężko to nazwać związkowcami, bo oni, to nie jest sektor uzwiązkowiony, więc są organizacje, które starają się bronić ich praw, natomiast no to nie są związki zawodowe, co niestety wpływa też na ograniczone możliwości, które mają. No i oni odmalowali mi ten taki mroczny obraz tych właśnie warunków pracy, które panują w tych magazynach. No i dochodzi już do tego, że ludzie się buntują po prostu. Czasami się buntują pokojowo, są różne manifestacje, na które też chodziłem, a czasami się buntują mniej pokojowo. W kwietniu był taki głośny przypadek, kiedy rozgoryczony pracownik jednego z magazynów, 29-latek, spalił po prostu taki magazyn. Magazyn, gdzie znajdowały się akurat palety papieru toaletowego, chusteczek, produktów higienicznych, więc dobrze wybrał, można tak powiedzieć, ładnie się paliło. I on to jeszcze nagrał filmik i puścił na Instagramie, mówiąc, że jeżeli nie jesteście w stanie nam godziwie płacić, no to płaćcie nam chociaż tyle, żebyśmy nie robili takich rzeczy. Tam w oryginale brzmiało to trochę inaczej, z większą liczbą inwektywów, ale tak wersję radiową nomen omen zaprezentowałem. No i on został oczywiście dość szybko złapany, no bo inaczej być nie mogło, skoro sam jakby się zdradził i grozi mu teraz 20 lat więzienia. Natomiast to było takim dramatycznym głosem sprzeciwu. 3 dni później zresztą był kolejny, no bo tam ktoś obrzucił koktajlem Mołotowa dom Sama Altmana, więc widać, że są takie nastroje w tej Kalifornii mocno antyestablishmentowe i wymierzone przede wszystkim właśnie w korporacje, w miliarderów. To nie tylko są takie akty, których pewnie będzie coraz więcej, niestety. Znaczy, no mówię niestety, no bo nie popieramy przemocy, tak? I wielu ludzi, którzy są rozczarowani tym wszystkim, co się dzieje w Kalifornii, też mi mówiło i zastrzegało, że okej, my tu protestujemy, no ale nie popieramy przemocy. Rozumiemy, co za tym stoi, popieramy jakby te dążenia, żeby zmienić rzeczywistość, ale nie takimi środkami, nie tędy droga, tak? Bo dość powiedzieć, że ta firma, ja sobie później sprawdzałem, która tam były produkty takiego koncernu Kimberly-Clark, natomiast ten pracownik i ci pracownicy tam, w ogóle wszyscy, którzy pracowali w tym magazynie, nawet nie byli bezpośrednio zatrudnieni przez tą firmę, tylko ona płaciła ze swoich ogromnych dochodów ponad 20 miliardów zysku netto w ostatniej dekadzie, przeznaczonego głównie na wykup akcji i dywidendy dla akcjonariuszy, płaciła takiej firmie logistycznej i prowadzącej te magazyny NFI Industries. I NFI dopiero zatrudniało tych ludzi właśnie na tych warunkach takich chwiejnych i prekaryjnych. No i to NFI ma taką złą sławę właśnie takiego pracodawcy, u którego zdarzają się różne naruszenia przepisów BHP, który nie oferuje zbyt dobrych tych warunków pracy. No właśnie. No i o czym to mówiliśmy?
0: Cały czas o tym samym. To jest zresztą interesujące, jak się słucham, że zaczęliśmy od Mexico City, od protestów, które są tam. Wydawałoby się, że Meksyk jest krajem zdecydowanie słabszym instytucjonalnie i strukturalnie niż Stany Zjednoczone, z większymi problemami, z większymi napięciami społecznymi, z przemocą i tak dalej, a tymczasem przejeżdża się przez granicę i w sumie Kalifornia, no jak się okazuje, nie jest wcale od tych napięć i od właśnie tych samych problemów, czyli nieprawdopodobnego rozwarstwienia, nie jest wcale wolna, a właściwie zaczyna trochę przypominać.
1: No, a które sobą miejsce na świecie nie jest? No Europa, okej, okay. My żyjemy tu.
0: Relatywnie,
1: tak, zwłaszcza, nie wiem, kraje skandynawskie, tak.
0: Ale to jest też bardzo interesujące, jak ten problem dostępności mieszkań i problem mieszkalnictwa per se i cen mieszkań, cen nieruchomości jest jednym właśnie z takich głównych problemów rozwojowych, po pierwsze, dużych miast kalifornijskich w szczególności, ale też w ogóle Stanów Zjednoczonych jako właśnie kraju, który jednak oferował awans społeczny i tym przez wiele dziesięcioleci przyciągał i budował taką markę, prawda? A w tym momencie widać bardzo wyraźnie, że to już absolutnie nie działa.
1: No tak, ale popatrzmy sobie w tych złotych czasach Ameryki, do których czasami się nawiązuje, nawet Donald Trump nawiązuje też. Nie wiem, te lata, powiedzmy 50., jakie wtedy były podatki? Jakie podatki płaciły korporacje i ci bogatsi? Jakie są teraz? Jakie były różnice pomiędzy pensją menadżera a pensją robotnika? No to mamy wtedy odpowiedź, dlaczego już nie jest tak łatwo kupić dom, dlaczego nie można sobie pozwolić na takie Realizację tak, tego American Dream, który my, każdy pewnie kojarzy jeszcze z serialu Cudowne Lata, dom na przedmieściach, samochód, tak, i jeżdżenie gdzieś tam rowerem po tych spokojnych ulicach, tylko rzeczywistość wygląda inaczej, a rzeczywistość wygląda teraz tak w Kalifornii, że ludzie, jeżeli nie dojeżdżają tych 2 godzin i nie mieszkają gdzieś w mieszkaniu w Barstow, no to mieszkają, nie wiem, w przyczepach kempingowych, to co z Nomadland znamy z tego znakomitego filmu i książki, albo po kilka osób w jakimś domu dzielonym, albo w, no właśnie, ja też pisałem już lata temu. Pamiętam, jak tam pojechałem do Los Angeles i pisałem o tym problemie, który jeszcze tylko się nasilił, i odwiedziłem na przykład taki loft, który pewien przedsiębiorczy Amerykanin podzielił na takie, jak to nazwać, klatki. On tam wstawił po prostu łóżka z takimi kotarami i sprzedawał to jako po prostu oddzielne takie jednostki mieszkalne. I wynajmował taką jednostkę mieszkalną, gdzie można się było zasłonić i schować sobie plecak za $650. No i ludzie tam mieszkali, nie? Tak na stałe.
0: Czyli tu z kolei mamy takie rozwiązania, które oglądaliśmy często w reportażach z Azji, prawda? Z Pekinu, gdzie właściwie wynajmujesz parę metrów bez okna.
1: W garażach ludzie tak mieszkają czasami w jakimś takim zupełnie substandard living conditions.
0: Ale też zobacz, że to jest na swój sposób fascynujące i oczywiście przygnębiające, że nawet ten przywołany przez ciebie Nomadland jednak zmiękczał ten aspekt społeczny, to znaczy ta historia, która jest tam opowiedziana, jest historią o wolności, prawda? Jest historią o jakimś takim trochę cyganeryjnym życiu poza zobowiązaniami i off-grid. Tymczasem tak naprawdę rzeczywistość jest dużo bardziej brutalna. To jest forma bezdomności.
1: No ale w tle gdzieś tam było widać jednak te warunki pracy w Amazonie, tą elastyczność właśnie. Elastyczność to jest takie fajne słowo,
0: tak,
1: nie?
0: To
1: Amazon to tak opakowuje. Natomiast mi wprost powiedział jeden z tych pracowników, że elastyczność może być fajna, ale dla mnie ta elastyczność oznacza przede wszystkim, że jak nie pracuję, to nie zarabiam.
0: No tak, brak przyszłości.
1: Tak. I to, co jest fajne dla właśnie takiego pracodawcy jak Amazon, no to nie jest na ogół fajne dla pracowników. Zresztą Amazon tam też jest mocno obecny w Kalifornii i też dochodzi tam do wielu wypadków pracy w tych magazynach, nawet jeszcze więcej przeciętnie licząc niż w innych magazynach innych pracodawców. Taka głośna sprawa jest teraz Juana Loery, czyli pracownika, który odniósł kontuzję, zaczął się skarżyć na warunki pracy tam i na początku Amazon próbował coś wprowadzać w życie, te zmiany, które on proponował, ale jak Loera zaczął się za bardzo burzyć, to odesłano go najpierw na zieloną trawkę na urlop administracyjny bezpłatny, a potem zwolniono go mailem. I on teraz skarży Amazon, ma mocne wsparcie właśnie tych organizacji, które pomagają. Zobaczymy, bardzo ciekawa sprawa i zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Może coś to tam zmieni, bo to nie jest tak, że można tylko tam podpalać te magazyny, ale jest jednak dużo tych inicjatyw, które próbują coś zmienić i ludzie się próbują organizować. Są różne inicjatywy, żeby wprowadzić jakieś formy uzwiązkowienia. Są inicjatywy, żeby walczyć w sądach, prawnicy, którzy tam pomagają, więc to też nie jest tak, że nic nie można z tym robić i czasami się udaje wygrywać. Natomiast czasem nie. I to jeszcze będzie trochę upłynie czasu, nim to się zacznie cywilizować.
0: Ale rozumiem, że złość na Big Techy narasta i złość na na to wypłukiwanie środka, prawda? Na to, że zostają właściwie sami ubodzy i to jeszcze żyjące na takich kontraktach typu hand to mouth, prawda? Czyli żyjesz z tego, przejadasz wszystko, co zarobisz i to w takiej bardzo, powiedziałbym, formie instant, błyskawicznej.
1: Na big techy, w ogóle na korporacje, na miliarderów, na bogaczy. No przecież Stany Zjednoczone to jest kraj, gdzie 3 najbogatszych ludzi, czyli Elon Musk, Jeff Bezos i Mark Zuckerberg, mają tyle, ile dolna połowa społeczeństwa, czyli 170 milionów ludzi. No to o czym my mówimy, tak? I to się powiększa, ten rozdziew, ta przepaść się powiększa i ludzie to widzą, tak? Ludzie widzą, jak im się żyje, widzą, ile mają ci bogaci. No i to nie jest przypadek, że akurat w Kalifornii jest ta inicjatywa teraz w referendum. Mówiliśmy, że 3 listopada będą różnorakie wybory, także referenda. Tam będzie referendum nad opodatkowaniem bogaczy.
0: Ale powiedz mi tak na koniec, jaki tam jest stosunek do demokratów? Bo ja dość ciekawe rzeczy słyszę od Amerykanów odnośnie właśnie stosunku do Partii Demokratycznej, który jest raczej pełen rozgoryczenia, rozczarowania, wściekłości i takich zarzutów o rozmaitego rodzaju korupcję, to znaczy o taką dużą korupcję. I to, że właściwie demokraci, właśnie ci kalifornijscy demokraci siedzą w kieszeni wielkich koncernów i właśnie dlatego jakby tracą kontakt ze swoją bazą wyborczą i ten stan też no przestaje być tak niebieski, jak przez wiele dekad był. Choć teraz oczywiście Trump pewnie odwraca ten trend, no bo siłą rzeczy oni czują chyba jeszcze bardziej, że w zasadzie poza demokratami no trochę nie ma wyboru.
1: No tak, i teraz gubernatorem będzie być może Becerra, który też już pojawia się zarzuty, że będzie siedział w kieszeni koncernów, no bo dostawał od nich kasę na kampanię, tak? Więc na pewno będą dalej takie zarzuty.
0: O Kamali tak mówiono, prawda?
1: A z drugiej strony, no też coraz mocniejsze jest to skrzydło lewicowe Partii Demokratycznej. I to też widać w polityce lokalnej w Kalifornii, bo o tym sobie jeszcze nie powiedzieliśmy. Były też wybory na burmistrza Los Angeles. No i tam spore problemy ma walcząca o reakcję burmistrz Karen Bass. No i ona w dogrywce z kolei będzie walczyć nie z republikaninem. Było blisko, ale nie. Co byłoby dla niej dobre, bo wygrałaby w cuglach. Ale z inną demokratką, przedstawicielką właśnie tego progresywnego, lewicowego skrzydła, czyli z Nithya Raman. Też ciekawa postać, jako sześciolatka przybyła z Indii z rodzicami, urbanistka, taka sprawna aktywistka. No i kolejna gwiazda być może progresywnej lewicy Partii Demokratycznej. Jeżeli ona by wygrała, a sondaże wróżą, że być może tak się stanie, to by była kolejna po Zoranie Mamdanim polityczką lewicy demokratów, która rządzi w wielkim mieście. Co więcej, teraz na przykład w ten wtorek bardzo ciekawy wynik prewyborów w Maine, gdzie wygrał taki 41-letni kandydat właśnie też tej progresywnej lewicy Graham Platner, który miał takie no mocno właśnie hasła takie poparte zresztą przez Berniego Sandersa, domagający się właśnie opodatkowania miliarderów, bardzo mocno na nich wierzący na wiecach powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej. Takie hasła po prostu, no z naszego punktu widzenia socjaldemokratyczne, ale amerykańskie media jednoznacznie go nazywają takim populistą lewicowym. No i on tam wygrał prawybory. Zmierzy się z kandydatką republikanów walczącą o reelekcję Susan Collins. To będzie bardzo ciekawe. Więc widać, że to skrzydło, ono pewnie ma też jakiś pułap, no bo myślimy wszyscy oczywiście o wyborach prezydenckich i 2028 roku. Ich się nie wygrywa w Kalifornii, czy nie wygrywa się w Maine nawet, tylko wygrywa się gdzieś na przedmieściach miast Pensylwanii czy Wisconsin. A tam raczej, no wydaje mi się, że mimo wszystko jakiś pułap mają tacy kandydaci nie do przeskoczenia. Ale pojawiają się głosy, że być może będzie pojawi się jakiś taki właśnie populista lewicowy na wzór trochę Trump-Arebur i namiesza.
0: Maciej Czarnecki, reporter Gazety Wyborczej, po powrocie z takiego, można by powiedzieć, tripu po południowej Ameryce Północnej, tak by trzeba było to nazwać, która, jak się okazuje, ma problemy całkiem podobne, mimo granicy, która wydawałaby się tak mocno rozdzielająca te światy. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Za nami Kuba Janiszewski i Maciej Czarnecki w dłuższej rozmowie, a za 5 minut godzina 20 informacje Radio Tok FM. Po informacjach po 20 kolejny temat, na który wypowiadać się będą również słuchacze i słuchaczki Radia Tok FM, bo startuje program Mikrofon Tok FM. I pewnie Państwo dawno tego nie słyszeli z żadnej rozgłośni radiowej, ale to padnie właśnie. Proszę się rozejrzeć i wnikliwie przyjrzeć temu, co Państwa otacza. O ładzie albo też o chaosie przestrzennym w naszym kraju będziemy rozmawiali. Swego czasu Winston Churchill powiedział: kształtujemy nasze budynki, a potem one kształtują nas. A 2500 lat temu Platon w słynnym dziele Państwo pisał, że młodzi ludzie powinni wychować się wśród pięknych i harmonijnych dzieł, w tym wśród pięknej i harmonijnej architektury. Po to, to, aby nawet nieświadomie nasiąkać ładem, dobrem i porządkiem. I kiedy Państwo się tak rozglądają, to mają Państwo wrażenie, że więcej wokół nas jest chaosu przestrzennego, na który uwielbiamy narzekać. Mało tego, czasami robimy to w bardzo dobrym stylu, że przypomnę książkę Filipa Springera Wanna z kolumnadą albo książkę Zaczyn. Czy też więcej widzimy porządku, sensu i czegoś, co po prostu nam się podoba. Nasz numer to 22 44 044. Z czego Twoim zdaniem wynika chaos przestrzenny w Polsce? To jest pytanie do słuchaczy i słuchaczek. Rozpoczniemy od rozmowy z Arturem Celińskim, redaktorem naczelnym Architektury Murator.
3: Autopromocja. W najbliższej audycji Wspólna Sobota kilka bardzo interesujących tematów. Między innymi
4: porozmawiamy o tym, co Albert Einstein pisał w listach do Marii Curie-Skłodowskiej.
3: Zaprosimy Państwa na warszawskie spotkania teatralne.
4: I wybierzemy się wspólnie do Kirgistanu.
3: Zapraszamy. W sobotę o 10:00 Anna Sobańda
4: i Rafał Turowski.
5: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na Ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara na mediaexpert.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Prezydent USA odwołuje zapowiadane na dziś ataki na Iran i po raz 38 od początku wojny zapowiada, że porozumienie pokojowe jest blisko. Krajowa Rada Sądownictwa z nowym przewodniczącym określa priorytetowe działania. Już za niespełna godzinę pierwszy mecz piłkarskiego mundialu. Więcej o tym w informacjach sportowych. Minęła 20. Sylwia Kreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent USA Donald Trump odwołał zaplanowane na dzisiaj ataki na Iran. Jak podkreślił, końcowe ustalenia dotyczące porozumienia z Iranem zostały zaakceptowane. Wkrótce ogłoszona zostanie data i miejsce jego podpisania. Wcześniej Trump zapowiadał dziś kolejne nocne uderzenia na Iran. Ogłosił również, że Stany Zjednoczone w niedalekiej przyszłości zajmą wyspę Hark oraz inne punkty infrastruktury naftowej Iranu i przejmą całkowitą kontrolę nad rynkiem ropy i gazu tego państwa. Główny irański negocjator Mohammad Bagher Ghalibaf zagroził natomiast, że błędna strategia i impulsywne decyzje doprowadzą do zawirowań na rynku ropy naftowej, które potrwają lata. Jest nowy przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Na stanowisko w głosowaniu podczas pierwszego posiedzenia KRS-u w jej nowym składzie, wybranym przez Sejm w połowie maja, został wybrany sędzia Dariusz Zawistowski. Nowa Krajowa Rada Sądownictwa ze świeżo upieczonym przewodniczącym na czele chce przyjąć uchwałę programową, w której określi swoje priorytety. Wśród licznych wyzwań stojących przed KRS, która czuwa nad niezawisłością sędziów i niezależności sądownictwa, jest przyjrzenie się procedurom nominacyjnym sędziów.
15: Jest to kwestia paląca, dlatego że jest około 1000 nieobsadzonych stanowisk sędziowskich. To się przekłada na gorsze wyniki funkcjonowania sądów, bo to jest mniej więcej 10%.
14: Inna pilna sprawa to rozpatrzenie wniosków części sędziów o przedłużenie możliwości orzekania po 65 roku życia.
15: I tą sprawą chcielibyśmy się też pilnie zająć. Planujemy posiedzenie też w poniedziałek i we wtorek w przyszłym tygodniu, bo może uda się przynajmniej część tych wniosków rozpoznać.
14: Za kandydaturą nowego przewodniczącego KRS-u głosowało 18 osób, przeciw były 3, a 2 wstrzymały się od głosu. Rośnie liczba potwierdzonych przypadków i ofiar wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga. Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia tego kraju, liczba zachorowań wzrosła do 676, a na Ebole zmarło 136 osób. To już 17. epidemia, jaka wybuchła w Demokratycznej Republice Konga od wykrycia tej choroby. Tym razem wirus rozprzestrzenił się też na sąsiadującą Ugandę. Sytuacja zmusiła WHO do ogłoszenia stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Od zakończenia poprzedniej epidemii minęło niespełna pół roku. W żadnym z krajów zarówno gospodarze mundialu, czyli USA, Kanadzie i Meksyku, jak i państwach europejskich nie odnotowuje się obecnie zachorowań na gorączkę krwotoczną Ebola, przekazał dr Hans-Henry Kluge, dyrektor regionalny WHO na Europę, i podkreślił, że kibice mogą spokojnie podróżować i brać udział w startującym dziś wydarzeniu. Właśnie trwa ceremonia otwarcia mundialu, a więcej na ten temat już za chwilę w sporcie.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Meczem Meksyku z RP rozpoczną się dziś piłkarskie Mistrzostwa Świata. Pierwszy gwizdek o godzinie 21 czasu polskiego. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku będzie rozgrywany w innej formie niż dotychczas. O czym więcej teraz Mateusz Stanicki.
6: W turnieju, który rusza w USA i Kanadzie i potrwa do 19 lipca, bierze udział 48 drużyn. Dotychczas było ich 32. Do 2022 roku Meksyk zasłynął 7 kolejnymi awansami do 1/8 finału. Jego passę w Katarze przerwała Polska, która zajęła drugie miejsce w grupie za Argentyną. Z kolei RPA wraca na mundial po 16-letniej przerwie. W 2010 roku została pierwszym w historii gospodarzem, który odpadł z turnieju w fazie grupowej. 12 lat później dołączył do niej Katar. Na godzinę 4 czasu polskiego zaplanowano drugie spotkanie grupy A, w którym zmierzą się Korea Południowa i Czechy. W sumie w 3 krajach Ameryki Północnej rozegrane zostaną 104 spotkania. Finał zaplanowano 19 lipca w East Rutherford koło Nowego Jorku. Tytuł broni Argentyna. Polaków na mistrzostwach nie ma po zajęciu drugiego miejsca w grupie podczas eliminacji. Nasi zawodnicy musieli rozegrać mecze barażowe. Najpierw wygraliśmy z Albanią, ale później pokonali nas Szwedzi. Mateusz Stanicki, TOK FM.
2: Somalijski sędzia piłkarski Omar Abdul Kadir Artan, któremu władze USA zabroniły wjazdu do tego kraju na rozpoczynające się właśnie Mistrzostwa Świata, poprowadzi zaplanowany na 12 sierpnia w Salzburgu mecz o Superpuchar UEFA między PSG a Aston Villą, poinformowała UEFA. Artan w ubiegłym roku został znany najlepszym sędzią w Afryce. Miał być jednym z 52 arbitrów, którzy będą prowadzić mecze na mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie i zostać pierwszym Somalijczykiem sędziującym w Mistrzostwach Świata. Piłkarska reprezentacja Polski spadła z 35 na 36 miejsce w rankingu FIFA. Zespół prowadzony przez Jana Urbana został wyprzedzony przez Rosję. Zborna została wykluczona z oficjalnych rozgrywek, ale cały czas rozgrywa spotkania towarzyskie i wyniki Światowa Federacja uwzględnia w zestawieniu. W rankingu prowadzi Argentyna, która wyprzedza Hiszpanię i dotychczasowego lidera, czyli Francję. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
14: W nocy na zachodzie, w centrum i lokalnie na południu kraju możliwe przelotne opady deszczu. Początkowo, zwłaszcza w zachodniej części kraju, możliwe też jeszcze zanikające burze. Na szczytach Tatr mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie prognozowane są też w nocy silne zamglenia i mgły. Temperatura minimalna przeważnie od 7 do 11 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich oraz lokalnie na północy kraju około 6 stopni Celsjusza.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Jest 5 minut po godzinie 20, słuchamy Radia TOK FM. Przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. Z czego twoim zdaniem wynika chaos przestrzenny w Polsce? Za jakieś pół godziny słuchacze i słuchaczki będą się mierzyli z tym pytaniem i dzwonili z odpowiedziami do Radia TOK FM pod numer 22 44 044. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywuje i wydaje dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Michał Brodowski. A w studiu zapowiedziany gość, pan Artur Celiński, redaktor naczelny Architektury Murator. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór.
2: Przygotowałem sobie, żeby to było tak bardzo ładnie, jak to w porządnych mediach bywa, różne cytaty. I najbardziej chyba do mnie przemawia ten, który przed informacjami słuchaczom podam, a mianowicie Winston Churchill kiedyś powiedział tak: kształtujemy nasze budynki, a potem one kształtują nas. I to jest taka płaszczyzna, na którą się chyba wszyscy zgodzą, bo przypadku tego typu prostego zdania pewnie wszyscy się zgodzą, ale już nie wszyscy się zgodzą z taką tezą, że przeważa w naszej polskiej przestrzeni publicznej ład architektoniczny albo z taką, że przeważa nieład, czyli jakiś rodzaj chaosu. Dlaczego tak mówię i dlaczego chciałbym, żeby się pan do tego odniósł? Bo dzisiaj przygotowując się do programu trafiłem na takie, niestety tylko po angielsku, badania Yurii Miyamoto. To jest naukowczyni, która badała, jak społeczności z Ameryki Północnej, głównie ze Stanów, ale też z Kanady oraz społeczności z Azji Południowo-Wschodniej rozumieją ład i nieład architektoniczny. I przeprowadziła badania porównawcze. I efekt jest taki, że bardzo często badani z Azji widzieli na tych pokazywanych im zdjęciach, obrazkach do porównania krajobrazy ze swoich miejscowości z Azji Południowo-Wschodniej z dużą ilością elementów stymulujących. Szyldy, kable, zróżnicowana wysokość zabudowy, ściśnięcie, wiele różnych kolorów. Ale, jak to jest w wynikach napisane, przynajmniej pani profesor Yurii Miyamoto to opisała tak, dla badanych przetworzenie tej złożoności nie wiązało się z żadnym wysiłkiem. Mało tego, ocenili ją jako bardzo naturalną.
16: Naturalną dla nich oczywiście.
2: Tak. A te same zdjęcia przedstawione północnoamerykańskiej grupie badanych, no tutaj efekty były takie, że poczucie chaosu, poczucie zagubienia, dyskomfort. To deklarowali ludzie patrząc na te same zdjęcia.
16: No bo w Ameryce Północnej, jeśli oczywiście zależy, o czym mówimy, jakich miastach, prawda? Bo jeżeli ktoś mieszka w Nowym Jorku, w gęsto zaludnionych dzielnicach, to będzie miał zupełnie inne postrzeganie. Jeśli ktoś mieszka na przedmieściach i ma mnóstwo przestrzeni dookoła siebie, niską zabudowę, niską gęstość, no to już wtedy będzie zupełnie...
2: A zdjęcia z Polski jakby oceniali?
16: Takie... A zależy jakie, panie redaktorze.
2: No takie na przykład, że wylotówka pełna billboardów, budynków, z których każdy z mijanych budynków...
16: No taki lokalny folklor, bym powiedział.
2: Tak, tak. Takie różnorodność w najlepszym tego słowa znaczeniu.
16: Tak, tylko musimy teraz zaznaczyć, że ten ład przestrzenny, to tam w ogóle nie powinniśmy mówić o tym, jak coś wygląda. Bo my tak sobie przyzwyczailiśmy się do tego, żeby myśleć, że jak jest... ład przestrzenny, to znaczy, że jest, nie wiem, uporządkowane coś, że są jakieś kolory dopasowane do siebie, że wysokości są dobre, że mamy jakieś tutaj trochę zieleni, trochę betonu. To wszystko jest tak dobrane w odpowiednich proporcjach. A mi się wydaje, a nawet jestem tego pewien, że powinniśmy rozmawiać o ładzie przestrzennym w kontekście społecznym. Tego, jak żyjemy. Tego, jak funkcjonujemy, jak pracujemy, gdzie pracujemy, jak spędzamy swój wolny czas, jak korzystamy z przestrzeni. Bo urbanistyka to właśnie jest taka dziwna dziedzina, że wszyscy myślimy, że chodzi o estetykę, o piękno i tak dalej, a tutaj chodzi o rozwiązywanie, czy też jakby tworzenie takich warunków życia, żeby problemy społeczne się nie pojawiały albo nie były one udziałem tego, w jaki sposób sobie gospodarujemy naszą przestrzeń.
2: Ale ten związek pomiędzy tym, jak coś wygląda, czyli pomiędzy tym światem, który pan określił jako na jakieś wartości estetyczne w skrócie, a tym, a czystą użytkowością, ten związek jest. Najlepszym przykładem jest sytuacja, kiedy ktoś dokładnie te same usługi może mieć w niewielkiej miejscowości w Polsce, na prowincji, i te same usługi, może tak się zdarzyć, na prowincji norweskiej. I tam estetyczny walor jest tą jedyną różnicą. Właśnie tylko to, jak to wygląda.
16: No tak, ale to wtedy mówimy na przykład już bardziej o projektowaniu i o architekturze, bo ład przestrzenny i ten chaos przestrzenny jest domeną bardziej urbanistyki. Prawda? Bo oczywiście możemy sobie powiedzieć, spojrzeć na przykład na nasze ulice i na ulice, nie wiem, w krajach skandynawskich, czy właśnie na przykład, nie wiem, w Japonii, w Ameryce na Północnej, one będą trochę inaczej wyglądały. Bo mamy inne podejście do projektowania. Możemy też mieć większe zamiłowanie do detalu i wtedy w Polsce możemy przeżywać większe katusze niż na przykład w Danii. Ale to wciąż jest kwestia wyglądu. Ja się zgadzam z panem redaktorem, że jak jest w niektórych krajach jest tak jakoś wszystko bardziej estetycznie, lepiej wygląda.
2: Ale to już jest teza pana.
16: No czasami tak bywa, że tak,
2: ale ja tu chciałbym się z panem bardzo pokłócić, dlatego że moim zdaniem to może być niezwykle sobie... Dlatego zacytowałem kawałek badań Yurii Miyamoto, bo pani profesor pokazała, jak niezwykle to subiektywne może być. To dla artysty polskiego Kazika w Kutnie na dworcu, tak? To jak on to śpiewał, że oczy mu pękają?
16: Oczywiście,
2: tak,
16: no to jak wszędziemy sobie w gabinecie Trumpa, tak? No to jedni powiedzą na przykład, że tam jest tak właśnie dostojnie bo jest mnóstwo złota i mnóstwo zdobień, tak trochę rokokoko, barok, a ktoś inny powie, że tam jest strasznie, że czuje się bardzo niekomfortowo w tych okolicznościach.
2: Ale jest jakaś dominanta w danym społeczeństwie, bo jak rozumiem badania, które cytowałem, to społeczeństwa razem ze swoim bagażem kulturowym mają jakiś rodzaj dominanty. Znaczy w kraju Trumpów, że się tak wyrażę, wszyscy mówią, och, jakie złote, a skromne, tak, prawda?
16: Nie, no ale jakby to nie jest tak, że mamy dominantę. Czasami ta dominanta wynika z tego, że ktoś właśnie się nie przejmuje tym, jak coś wygląda. Że ktoś czegoś nie projektuje. Że ktoś nie pomyśli, żeby dopasować jedno z drugim. Że to jest właśnie efektem pewnego chaosu. I oczywiście nie ma co mówić od razu, że chaos jest zły, bo czasami chaos potrafi bardzo przyjemnie funkcjonować. Natomiast właśnie chciałbym tylko podkreślić, żebyśmy się nie skupiali na tym, co jak wygląda, bo to jest tylko jeden i to ten mniejszy wątek, jeśli chodzi o planowanie przestrzenne, ład przestrzenny i tak dalej.
2: Ja rozumiem, tylko że jesteśmy na etapie, dobrze pan wspomniał przed chwilą Trumpa zresztą i jego gabinet, dlatego że wszystko wskazuje na to, że my chyba jeszcze w ciągu najbliższej półtorej godziny wrócimy do Donalda Trumpa, bo tylko tak na chwilę wrócę do jego gabinetu, a raczej tego, co on siedząc w tym gabinecie zrobił, a mianowicie umieścił na portalu Social Truth informację, że oto jest już na takim etapie negocjacji z Islamską Republiką Iranu, że na razie zatrzymał kolejny atak na Iran i my wrócimy do tego pewnie pod godzinie 21, jak sytuacja, albo nawet wcześniej, zobaczymy, jak sytuacja się będzie rozwijała, ale proszę się nie niepokoić, bo wracamy teraz do tego, jak jego gabinet wygląda, albo jak mógłby wyglądać. Ja muszę jednak pana zapytać o to, co miał na myśli Winston Churchill, kiedy mówił, kształtujemy nasze budynki, a potem one kształtują nas, bo on chyba miał taką intencję, która mówi to, co Platon 2500 lat temu powiedział. To jest pewien miękki wpływ, który powoduje, że my jesteśmy na naszym osiedlu, jak wyjdziemy z domu, w drodze do pracy, w samej pracy, w pewnym nastroju. I ten nastrój może być nastrojem rozedrganym, właśnie chaotycznym, a może być nastrojem, który w naszym kontekście kulturowym miękko nas wkłada w jakieś miejsce, w którym czujemy się dobrze, stabilnie, a nawet jeśli potrzebujemy trochę jakiegoś rodzaju niepokoju, to dobrze zrobiona architektura i planowanie też pozwala nam ten niepokój odczuć, że to jest jednak niezwykle ważne.
16: To ja powiem, to jest więcej niż nastrój. Tak, bo możemy sobie, słuchając tych słów, tak wyobrazić, że na przykład miłość siedzi na takim ryneczku, w jakimś włoskim miasteczku, w kawiarni, z kawą, herbatą, jak to woli, i że to wtedy czujemy się tak przyjemnie, widząc tą piękną architekturę, te kamieniczki i tak dalej, prawda? I tak sobie myślę, że powinniśmy rozmawiać o tym, czy tam, gdzie mieszkamy, to po pierwsze, na przykład, czy możemy wypuścić dzieci w wieku 10 lat samemu z domu, żeby się pobawiły? Czy na przykład jesteśmy w stanie dojść bezpiecznie i chce nam się w ogóle pójść piechotą do szkoły, do pracy i tak dalej.
2: Ja wiem, że to, co pan mówi, jest niezwykle ważne, bo tak, to jest na piramidzie potrzeb o wiele...
16: Ale właśnie nie chodzi o to, bo to jest
2: o wiele bardziej kluczowe, tylko że tak. Mam przed sobą badania CBOS-u, ale też Instytut Rozwoju Miast i Regionów współpracował przy innych badaniach, z których prawie to samo wynika. 75-80% respondentów deklaruje w Polsce zapytanie, że dobrze lub bardzo dobrze żyje im się w swojej okolicy i podoba im się najbliższe sąsiedztwo.
16: Cieszę się bardzo.
2: Ci sami respondenci, oczywiście na zapytanie o cały kraj, mówią, że jest fatalnie. Mało tego, 60 parę procent twierdzi, że przestrzeń publiczna w Polsce w ogóle jest zanieczyszczona.
16: Panie redaktorze, i ja się nie dziwię, że ludzie czują się dobrze w swoim i bardzo się cieszę, że czują się dobrze.
2: Ergo, te dzieci mogą wypuścić te wszystkie rzeczy, się dzieją.
16: To nie jest ergo właśnie. Właśnie nie, bo to jest jakby bardziej złożona kwestia. Po pierwsze, na przykład kiedyś widziałem takie małe osiedle na granicy Warszawy i jakiejś podwarszawskiej miejscowości, które potencjalnie wydawało się właśnie takim dobrym miejscem do życia. Kameralne, bezpieczne, domy szeregowe, trochę zieleni, zaraz obok las. No czego chcieć więcej? No tego na przykład, że do najbliższego przystanku komunikacji miejskiej było 1,5 kilometra.
2: Ale może wszyscy mają samochody?
16: No ale to w związku z tym uzależnienie od samochodów też ma swoje negatywne konsekwencje. No bo proszę pomyśleć sobie, że ten samochód czasami może nam się zepsuć. I co wtedy? Albo na przykład...
2: Wtedy tworzą się więzi sąsiedzkie. Dzwonię do sąsiada i mówię, słuchaj, a możesz mnie podwieźć albo moje dzieci?
16: I bardzo się cieszę. A na przykład, kiedy są takie osoby w gospodarstwie domowym, które prawo jazdy albo prowadzić nie mogą. Jeżeli na przykład ktoś się czuje szczęśliwy, że może swoje dzieci wozić jako taksówka, prawda, wszędzie, do szkoły, do kolegi, na imprezę, na zajęcia i tak dalej, to ja wiem, że będzie szczęśliwy. Ale potem na przykład może się okazać, i tutaj jest jakby inna kwestia, że rozmawiałem niedawno z dyrektorką jednej ze szkół w Warszawie, która mówi, mieliśmy mieć salę informatyczną, kolejną, ale zmieniliśmy zdanie, zrobiliśmy salę do takich jakby zajęć sensorycznych, ponieważ okazuje się, że coraz więcej dzieciaków w takim wieku szkolnym ma poważne trudności z koordynacją ruchową, wynikającą między innymi z tego, że nie chodzimy albo nie ma takiej swobodnej zabawy, gdzie dzieci się przewracają, wstają, biegają i tak dalej. I oczywiście potencjalnie...
17: To jest szokujące, co pan mówi.
16: No tak, ale właśnie dlatego mówię, że my powinniśmy rozmawiać o kwestiach społecznych, bo kiedy mówimy nastrój, że tam jest milej albo sympatycznie i tak dalej, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa, nagle się okazuje na przykład, że przestajemy być szczęśliwi, dlatego że coraz więcej czasu spędzamy w samochodzie.
17: Ale nie,
16: albo że wozimy nasze dzieci w samochodzie.
17: Ale mi się wydaje, że to jest ta sama opowieść, ponieważ dziecko nie wyjdzie nigdy na beton, na którym stoją tylko samochody, pobawić się i spotkać inne dzieci, a ono wyjdzie na fajny mini park, gdzie jest trochę zieleni i są dwie czy trzy proste huśtawki dla dzieci.
16: Ale dzieci w pewnym momencie nie mają tylko 8 lat. Bo kiedy myślimy sobie o dobrym otoczeniu, to myślimy sobie, dzieci mają plac zabaw, mają gdzie się pobawić. A 11-latki, a 13-latki, na przykład, żeby mogły sobie wyjść, pochodzić, pospacerować. A kiedy nasze dzieci mają na przykład wyjść i gdzie poznać swoją drugą połówkę pierwszą? Przecież każdy z nas, jak sobie sięgniemy pamięcią w nasze czasy młodości, no to szukaliśmy takich miejsc, na przykład, gdzie można było trochę z takim... ukryciu przed dorosłymi, posiedzieć, porozmawiać, złapać się za rękę po raz pierwszy z drugą osobą, prawda?
17: No.
16: W związku z tym my często pomijamy takie kwestie. I proszę pamiętać o tym, że u nas w ciągu tak naprawdę trzech dekad, bo do lat 90. lat 90., kiedy było na przykład w Polsce, nie pamiętam dokładnych liczb, ale proporcje na pewno są słuszne. Kiedy mieliśmy powiedzmy 3 miliony samochodów, teraz mamy tych samochodów 20 parę milionów.
17: Prawda? O, część to są stare, niewyrejestrowane, ale rozumiem,
16: ale one zajmują miejsce. Chodzi o to, że my zmieniliśmy naszą przestrzeń, tak? I wtedy, kiedy oczywiście możemy powiedzieć, że myślimy sobie tym, czy jest ładnie, czy jest brzydko, czy one te budynki nas kształtują w ten, czy w inny sposób, bo to się zgadzam. To jest, każda nauka, która zajmuje się urbanistyką, widzi związek pomiędzy tym, jak coś zostało zaprojektowane, a to, w jaki sposób organizujemy swoje życie. Ale na przykład to, co dzieje się teraz pod dużymi miastami, pod Warszawą niedawno słyszeliśmy, problemy z wodą. Tak? I to ktoś może powiedzieć, jestem szczęśliwy, no ale wracę do domu o 18, on nie ma ciśnienia w wodzie, bo za chwilkę nie będzie miał wody, bo jest susza. I my się zastanawiamy, skąd ten brak wody? No właśnie przez brak planowania przestrzennego, przez ten chaos przestrzenny. No i niestety to ma niewiele wspólnego z nastrojem, a ma dużo jakby wspólnych rzeczy z tym w ogóle, jak żyjemy, funkcjonujemy i jak to będzie wyglądało w przyszłości.
17: Czy czas, w którym teraz dyskutujemy o tym, nie jest o tyle znaczący, że przynajmniej z części publikacji, z którymi dziś się zapoznałem, wynika, że od początku lat 90. dominowało myślenie o przestrzeni, która była wreszcie odzyskaną, takim odzyskanym segmentem życia społecznego, gdzie może ta wolność, indywidualizm się wyrazić, i to były lata 90. To trwało i teraz powoli widzimy negatywne konsekwencje tego.
16: Powoli?
17: No, bo moim zdaniem, no rozmawialiśmy przed wejściem na ten, rozmawialiśmy o wczorajszym artykule w Gazecie Wyborczej, kiedy Michał Wojtczaka, który napisał, że pierwszy raz w historii takiego miasta dużego więcej się buduje rzeczy wokół tego miasta, jeśli chodzi o mieszkania, niż w samym mieście. Czyli to ono puchnie, ono się rozrasta. Znaczy to jest fakt, ale konsekwencje jego są, no pan wymienił kilka, tak? Ale to nadal nie zmienia faktu, że trudno powiedzieć, czy my jesteśmy w tym momencie, ktoś kupuje te mieszkania, ktoś sprzedaje.
16: Panie, ale to jest tak, to kwestia...
17: Nie możemy potępiać w czambuł czegoś, co staje się normą społeczną.
16: Nie potępiam tylko że jakby nie zgadzałbym się z tym, że to się stanie normą społeczną.
17: To już się stało.
16: Ale to nie jest, bym powiedział, norma społeczna. To jest pewna patologia społeczna. Znaczy my tak sobie urządzamy ten świat. I to nie można powiedzieć, nie wiem, że to jest wina rządu, wina...
17: Ale pan wie, że to jest bardzo mocne słowo patologia. Tak. W momencie, kiedy otwieram gazety, włączam telewizor i widzę reklamy deweloperów, którzy mi pokazują, że w lesie jest jeden domek i to jest domek, który będzie moim domkiem.
16: Tak.
17: No to nie jest patologia. To jest, to jest modus. Ludzie dorastają, akulturują się w społeczeństwie, gdzie to wyobrażenie...
16: Pamięta pan na przykład w prasie kiedyś i w telewizji były reklamy takich... pięknych mężczyzn w kapeluszach, na koniu, jedących przez prerię i palących papierosa.
17: Tak.
16: Tak. I myśmy w pewnym momencie powiedzieli, nie chcemy takich reklam widzieć w mediach i w przestrzeni publicznej, Dlatego, że one namawiają do bardzo niezdrowych rzeczy.
17: Ale to jest dobra analogia, tylko przypomnę, że to był bardzo długi proces.
16: No, oczywiście.
17: I to był proces, który w wielu krajach się zaczął o wiele później niż w Polsce. Polska akurat była jednym z niewielu krajów, powinniśmy się chwalić tym sukcesem, który stosunkowo szybko wprowadził zarówno ograniczenia, jeśli chodzi o reklamy na paczkach papierosów, zakaz reklamy nikotyny, kroczący wzrost cen nam się udało, o czym się chwali autor, profesor Zatoński, na konferencjach międzynarodowych był chwalony za to. Mało tego, dostał różne nagrody za to, ale to był proces.
16: Ale panie,
17: i on się zaczął od tego, że fachowcy
16: proces,
17: zaczęli...
16: jeśli chodzi o przestrzeń, trwa też od setek lat, tylko niekoniecznie w Polsce. Że panowanie przestrzeni urbanistyka to nie jest jakaś dziedzina, którą myśmy odkryli dwie dekady temu, trzy dekady temu. O tym, jak budować miasta, jakby gatunek ludzki myśli od bardzo dawna, od samego początku tak naprawdę. I nie przez przypadek kraje zachodnie, takie jak Niemcy, budują, czy pozwalają na rozwój miast, bo one się potrzebują rozwijać, tak? Bo przybywa mieszkańców i musimy coś z tym zrobić. Ale mówią, mieszkajmy wokół linii komunikacji publicznej, tak? Na przykład zbudowujmy się według kolei, bo ona jest szybka, efektywna i tak dalej. I całe jakby wyzwanie czy odpowiedzialność władz publicznych polega na tym, że tak samo jak mówimy, nadmierne używanie alkoholu nam szkodzi, palenie nam szkodzi, nawet jak możemy powiedzieć, że nadmierny sport nam szkodzi, tak? Wszystko trzeba za umiarem zachować, to państwo mówi, nadmierna, czy najszybsza, zbyt szybka, niekontrolowana suburbanizacja, czy rozbudowa, czy ten nieład przestrzenny ma swoje konsekwencje.
17: Dobrze. I nawet jeśli się z panem zgodzę i przekonał mnie pan, że ten pierwszy ruch, czyli ten wolumen wiedzy i tego, co mówią eksperci,
16: to już dawno istnieje.
17: Dobrze.
16: I mamy mnóstwo doświadczeń.
17: Jesteśmy w roku, w którym gminy w Polsce usłyszały, macie mieć plany porobione, plany. I wczoraj czy przedwczoraj Rzeczpospolita pisze, że w zasadzie większa część gmin nie ma tych planów.
16: No
17: nie, po prostu ci ludzie nie zdążą.
16: No nie, no ale panie redaktorze, no bo...
17: Czyli gdzie sobie... jeszcze raz zapytam, to w którym miejscu jesteśmy? Bo zaraz będzie sytuacja, nie wiem, czy to jest
16: jesteśmy
17: chyba...
16: Jesteśmy w bardzo złym miejscu, panie redaktorze. Jesteśmy w bardzo złym miejscu, ponieważ właśnie, tak jak pan mówi, no jest pewna jakaś norma społeczna. Ktoś mówi, jestem szczęśliwy tam, gdzie żyję. No i wtedy możemy zapytać, no dobrze, ale czy spróbowałeś innego życia? Czy na przykład myślimy sobie, że jedyną alternatywą dla życia w mieście... Bo tak często ludzie mówią, nie chcę mieszkać w jakimś tam wielkim bloku z wielkiej płyty, wolę przynieść się na miasto, do domu z ogródkiem i tak dalej. Ale proszę mi wierzyć, miasto może wyglądać w bardzo różny sposób. I myśmy odpuścili w ogóle jako społeczeństwo poprawianie miast. Właśnie przez to na przykład, że w latach 90. Rząd Millera, ówczesny, powiedział, że wszystkie plany miejscowe zawieszamy, zaczynamy od początku. Pojawił się wtedy taka też presja deweloperska. Mhm. No i wiadomo, że każdy chciał wybudować się jak najszybciej. I mnóstwo ludzi w Polsce skorzystało na tym też, bo mogło sprzedać swoją ziemię rolną za grube miliony złotych. No chcieli się wzbogacić. Ja nie mam nikomu za złe.
17: Ale to do teraz trwa.
16: Oczywiście, że trwa. Tak?
17: To na moje pytanie, w którym punkcie jesteśmy, pan odpowiada?
16: Bardzo złym.
17: Jesteśmy w punkcie, gdzie pojawia się bogaty aktor, który tu wszystko nam ustawia i tym aktorem jest ktoś, kto kupuje ziemię i przekształca ją z rolniczej w budowlaną, stawia tam budynki i sprzeda z zyskiem.
16: Nie tylko, bo być może to też wynika z naszej romantycznej polskiej duszy. Proszę zauważyć na przykład, nie wiem jak jest teraz, już dawno nie byłem w szkole, ale kiedy ja się uczyłem i czytałem różne lektury polskie na język polski, to takie rzeczy wzniosłe i romantyczne w polskiej historii działy się pod miastem, w dworkach zwykle szlacheckich i tak dalej. A to co złego, tak jak w lalce, działo się w miastach. Prawda?
17: Miasto jako siedlisko zła. To jest typ, który w ogóle jest nie tylko w naszej kulturze. Tak,
16: dokładnie.
17: Jest.
16: No i jakby myśmy potem oczywiście mieli z tymi miastami problem, no bo te wszystkie fabryki, które powstawały, no one to rzeczywiście było niezdrowe miejsce do życia i ono nie kojarzyło się dobrze. No ale można to inaczej zagospodarować, można to inaczej zaprojektować, można zadbać o ten ład przestrzenny, żeby w jakiś sposób zbudować taką idealną proporcję pomiędzy gęstością, czyli ile ludzi mieszka dookoła mnie, obecnością zieleni. Jakby właśnie...
17: Ale narracja, o którą pan to odtwarza, jest narracją, która jest moim zdaniem może być dla zbyt daleko od większości osób, które spiszą sobie na kartce, ile metrów kwadratowych kupią w Gdańsku, w Poznaniu, w Katowicach, w Krakowie, a za te same pieniądze ile metrów kwadratowych kupią pod miastem.
16: I to się
17: kończy narracja. I już nie ma myślenia o dworkach i o miastach.
16: Czy kiedykolwiek szukał pan samochodu?
17: No tak, 2 tygodnie temu nawet szukałem.
16: Dokładnie. I na przykład wchodzi pan na jakikolwiek portal ogłoszeniowy, nie?
17: Tak.
16: Ile ma pan tam kryteriów do wyboru?
17: O, multum.
16: A jak pan szuka mieszkania, to ile tych kryteriów jest?
17: No, wydaje mi się, że mniej.
16: prawda? No bo my na przykład często szukamy mieszkania ile metrów, mniej więcej gdzie, w jakiej cenie oczywiście. No ale proszę pamiętać, jak szukamy samochodu, to myślimy, może jaki kolor, a czy on będzie taki bardziej dynamiczny z wyglądu, czy może, dokładnie, a jaki silnik i tak dalej. A mieszkanie to też jest takie miejsce, w którym spędzamy mnóstwo czasu i warto się zastanowić, na przykład, czy ono będzie trzymało odpowiednią temperaturę, to znaczy, czy będą okna na południe, czy na wschód.
17: Ale tak zaraz, ale to sam pan przed chwilą powiedział o pewnym wyobrażeniu, pewnym imaginarium, być może zaczerpniętym jeszcze z epoki romantycznej, a teraz pan to konfrontuje z taką realną, codzienną do wymierzenia, do policzenia rzeczywistości.
16: Powiedziałem...
17: A to są dwa światy. Jak ktoś marzy przez pół życia, że będzie miał domek, to nawet jak mu powiemy, będziesz miał przerwy w dopływie prądu, bo to jest daleko od elektrowni, to on powie, machnie ręką, powie, ale spełni się marzenie mojego życia, więc być
16: oczywiście,
17: może to jest...
16: Oczywiście, ale to jest właśnie tak, że jakby my możemy jako społeczeństwo kształtować jakby definicję tego, co jest na przykład wygodne, miłe i sympatyczne. Tak? Bo jeżeli na przykład tak będziemy budować naszą przestrzeń, że fajnie będzie nam przejść te 10-15 minut piechotą. Ja niedawno widziałem na Twitterze jakiś dziennikarz mówi, że miasto nie zostało zbudowane po to, czyli powinno, żeby on musiał 500 metrów przechodzić.
17: Nie? Skandal.
16: Co to jest w ogóle 500 metrów dla człowieka, który w miarę nie ma żadnych problemów z poruszaniem się, prawda? I teraz proszę zauważyć, że ja mam też takie swoje doświadczenie, że są miasta, w których ja po prostu chętnie przejdę nawet kilometr. I są miasta, w których nawet 100 metrów mi się nie chce iść i od razu szukam jakiegoś połączenia komunikacją miejską albo taksówką. W związku z tym może być tak, że...
17: To nie wynika tylko z praktycznych rzeczy, ale też właśnie z tego nastroju miasta, że ono jest
16: z tego, jak
17: przyjazne
16: ulica,
17: dla...
16: Czy ona jest cicha, czy ona jest głośna, czy jest zieleń, czy coś dzieje się w parterach. Jest mnóstwo na to sposobów wyliczonych, prawda? Znaczy, żeby pewna też skala zabudowy. No bo jeżeli tu mamy skalę taką, że to wszystko jest w ludzkiej skali tak naprawdę, powiedzmy 4-5 pięter, to my trochę inaczej czujemy się jako ludzie. Jeżeli to jest to zbudowa zbyt wysoka, zbyt ekstensywna, wystarczy się przejść w Warszawie do kilku miejsc, na przykład ten nasz Hongkong na Woli, prawda? No tam jakby można jakby dostać trochę takiego wrażenia, że to nas przytłacza od razu. W związku z tym nie będziemy chcieli tam być. Ale z drugiej strony dla niektórych taka łąka pod miastem może być zbyt spokojna, zbyt zawolna. Niektórzy kochają tak by trochę, że coś się dzieje. Ale wracając. W związku z tym, że my możemy kształtować tą definicję szczęścia i wygody, to na przykład ja sobie bym mógł pomyśleć, chciałbym mieszkać w miejscu otoczonym przez przyjaciół. Żeby na przykład to było miejsce, w którym moje dzieci mogą bardzo szybko sobie pójść do znajomych, tak? Nie potrzebują za każdym razem mojej uwagi i atencji, ja mogę też sobie odpocząć. Ja nie muszę się troszczyć o te dzieci i robić im za taksówkę rano i wieczorem.
17: Ale ja się z panem zgadzam, tylko pytanie, czy następnym krokiem logicznym w tym sylogizmie nie będzie, w związku z czym chcę mieszkać w osiedlu łanowym, bo znajomi będą może w domu obok albo na zagrodzie.
16: Szanowni państwo, każdemu, kto powie głośno, że chce mieszkać w osiedlu łanowym, powiem, bardzo proszę głęboko się stanowić. Osiedle Łanowe to jest bardzo złe miejsce do mieszkania.
17: A na reklamach wygląda rewelacyjnie.
16: Szanowna Pani, no na reklamach wiele rzeczy wygląda rewelacyjnie, bo po to są reklamy, żeby...
17: Blisko przyrody, duży metraż, no cudo.
16: Jaki przyrody?
17: Drzewo jest na zdjęciu.
16: Łan za Łanem, tak? Jakby osiedla łanowe polegają na tym nawet, że nie mamy ulic dobrze wytyczonych. Że na przykład nasze dziecko pozna sąsiada w linii prostej 200 metrów, będzie się okazało, że trzeba przejść kilometr albo półtora do tego, żeby dojść do tego człowieka. Osiedla łanowe, w ogóle nie jesteśmy w stanie autobusu sensownie tam podłączyć, tak? Bo nagle się okaże, że my będziemy chcieli w tej osiedlu łanowym mieszkać. I teraz tak, wodociągi, jest często problem, żeby to wszystko jakby podłączyć i żeby to funkcjonowało dobrze. Ciśnienie wody będzie złe. I my sobie tak myślimy, a to blisko przyrody, ale przecież my nawet nie wiemy, że za chwilkę za tym naszym łanem zostanie zbudowany kolejny łan i tak dalej. Więc wszystkich państwa, którzy myślą sobie, że mieszkanie w osiedlu łanowym to jest dobra rzecz, to naprawdę bardzo proszę o refleksję, bo pytanie znajome, jak to ten i jakby takie drążenie, bo jak ktoś powie, że jest szczęśliwy, to oczywiście, jeżeli płaci setki tysięcy złotych za coś, zapłacił już, podjął decyzję, często wziął kredyt, to co ma przyjść i powiedzieć, głupi byłem, nielekkomyślny, nie zdawałem sobie sprawy, ile czasu mi spędzę w samochodzie.
17: Musimy kończyć i w świetnym momencie, bardzo w świetnym momencie kończymy naszą rozmowę. Ja myślę, że pan bardzo rozpali słuchaczy i słuchaczki, którzy będą za jakieś 10 minut do nas dzwonić. Artur Celiński, redaktor naczelny Architektury Murator. Bardzo dziękuję za dzisiejszą.
16: Dziękuję również.
17: Za chwilę wrócimy do kwestii, którą już sygnalizowałem i o której słyszeliśmy w informacjach. To KFM. Prezydent USA Donald Trump poinformował w czwartek, czyli dziś, o odwołaniu zaplanowanych na tę noc, proszę państwa, ataków na Iran. W związku z czym, jako pierwsze radio informacyjne, Będziemy za chwilę o tym mówili. Będzie z nami profesor Łukasz Fryderyk, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, a później słuchacze i słuchaczki na naszej antenie będą się mierzyć z pytaniem, z czego twoim zdaniem wynika chaos przestrzenny w Polsce?
18: Reklama.
19: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
20: A cappuccino też za siódemkę?
21: Też.
20: A flat white?
21: Też.
20: A...
21: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Nutella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Dyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Reklama.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 20.33, tak jak niecałe pół godziny temu słyszeli Państwo w informacjach Radia Tok FM, prezydent USA Donald Trump poinformował w specyficzny sposób na portalu Social Truth we wpisie o odwołaniu ataków na Iran, te, które były planowane. Łączymy się teraz z profesorem Łukaszem Fryderkiem, dyrektorem Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: Jak pan traktuje ten wpis amerykańskiego prezydenta, który, powiem słuchaczom i słuchaczkom, brzmi on tak. W związku z tym, że rozmowy z Islamską Republiką Iranu zostały doprowadzone do najwyższego szczebla irańskiego przywództwa i zatwierdzone, jako prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, odwołałem zaplanowane na dziś wieczór ataki i bombardowania Iranu. Więc jak pan to traktuje i kim jest ten najwyższy szczebel irańskiego przywództwa? Jak pan to interpretuje?
7: No więc jeżeli chodzi o najwyższy szczebel irańskiego przywództwa, no to chodzi tutaj o Mojdaha Khamenei'ego, czyli Rahbara w irańskim systemie politycznym. Jest to jednoznacznie ten człowiek, który reprezentuje całą Islamską Republikę Iranu i rządzi nią w imieniu zarówno ludu, jak i Boga. W sensie teokratycznego właśnie systemu politycznego Iranu. Jeżeli chodzi o całą wypowiedź prezydenta Trumpa, no cóż, no, należy to postrzegać jako element procesu, bo miejmy świadomość, że co zostało odwołane. To te uderzenia, które Amerykanie realizowali w ostatnich dniach na Iran, były uderzeniami bardzo, bardzo skalibrowanymi. To może nie przebijało się w jakby głównym nurcie raportowania na temat tych uderzeń, ale one były skalibrowane w taki sposób, żeby na przykład nie doprowadzić do strat w ludziach. To znaczy uderzano w stacje radarowe, w posterunki radarowe, czy w inne instalacje militarne, ale generalnie starano się planować cele w taki sposób, aby zachować właśnie tą możliwość prowadzenia dalszych negocjacji, żeby wysyłać sygnał raczej niż wykoleić cały proces. I być może jest rzeczywiście tak, jak pisze, czy mówi prezydent Trump. Jest nieco przecieków w mediach bliskowschodnich, wskazujących, że rzeczywiście jest ten deal, czyli porozumienie bliskie domknięcia. No i opierając się, no i w tym sensie te przecieki weryfikują pozytywnie to, co mówi prezydent Trump. Natomiast nie możemy też odrzucić alternatywnego scenariusza, że jednak nadal jest to tylko i wyłącznie strategia komunikacyjna, która nie ma pokrycia w rzeczywistości. Choć ja jednak przychyliłbym się nieco bardziej do tej wersji pierwszej, że rzeczywiście na horyzoncie jest domknięcie tych rozdziałów negocjacyjnych. Zwróćmy tu uwagę na ten szeroki zakres podmiotów, które w tych negocjacjach uczestniczą. Mowa tu o Katarze, Pakistanie, ale także innych państwach arabskich, które są zaangażowane w te negocjacje.
6: No tak, ale wśród tych państw jest również Izrael. I muszę pana zapytać o tego trzeciego aktora, no bo słyszeliśmy, zresztą myśmy w Radiu Tok FM też o tym mówili, że Netanyahu, premier Izraela, powiedział, że może dojść do sytuacji, on to chyba w wywiadzie dla którejś gazety powiedział, może dojść do sytuacji, że Izrael będzie musiał sam stawić czoła Iranowi bez wsparcia Stanów Zjednoczonych. No to wiadomo, że to po tych kilku gestach właśnie Donalda Trumpa. Czy to oznacza, że z jakiegoś powodu czas gra na korzyść paradoksalnie Iranu teraz?

0: No, to jest takie przekonanie na Bliskim Wschodzie, że Iran zawsze gra w długą grę. Natomiast niezależnie od tego, bo to są moim zdaniem dwie odrębne kwestie. Mhm. To, co robi Netanyahu, robi w dużym stopniu, komunikuje się na potrzeby swojej własnej odbiorców wewnętrznych. Wątek libański, czyli wojny, w tym momencie rozgrywany najmocniej w polityce izraelskiej, jest kwestia operacji przeciwko Hezbollahowi w Libanie, które są elementem tych szerszych negocjacji. I wydaje się, że Netanyahu przygotowuje odbiorców w Izraelu na sytuację, w której rzeczywiście może się zdarzyć, że prowadząc dalej operację przeciwko Libanowi, będzie atakowany przez Iran, a Stany Zjednoczone będą stały z daleka od tego, bo już się porozumieją z Iranem. Ja to tak w każdym razie odczytuję. Natomiast ten drugi wątek związany z długofalowością polityki irańskiej i taktyki negocjacyjnej, on jest, można powiedzieć, pewną stałą cechą kultury strategicznej Iranu, ale bardzo mocno te kalkulacje długofalowe irańskie zmienia skuteczna blokada morska Stanów Zjednoczonych. To jest najlepszy ruch, który Stany Zjednoczone zrobiły w toku tego konfliktu, gdzie raczej ich posunięcia były niezbyt dobre, czy niezbyt skuteczne, ale ten ruch jest rzeczywiście przymusza, zmienia kalkulacje Iranu i wymusza przyspieszenie negocjacji ze strony Teheranu.
1: No ale dobrze, to negocjacje oznaczają, że być może właśnie podpisane zostanie jakieś porozumienie, walki się zakończą i co wtedy Izrael zrobi?
0: No i wtedy Izrael będzie krótkotrwale, myślę, że długofalowo, że na potrzeby pokazania niezależności wobec Stanów Zjednoczonych będzie przez jakiś czas jeszcze kontynuował działania w Libanie, ale po kilku dniach bądź tygodniach podporządkuje się temu ogólnemu zarysowi porozumienia amerykańsko-irańskiego.
1: Właśnie, a o tym się mówi i zazwyczaj używa się tej frazy, której pan użył, ten ogólny zarys, ale w zasadzie co jest na stole, co może być w takim porozumieniu, część sankcji się zdejmie, Iran zgodzi się na to, żeby jakoś ograniczyć albo zaprzestać program jądrowy, jakie karty tu są?
0: Tak, są trzy, właściwie cztery główne wątki. Pierwszy to jest program jądrowy i to jest coś, na czym najbardziej zależy prezydentowi Trumpowi i już w tym wstępnym porozumieniu, które ma być zawarte, mają się znaleźć deklaracje Iranu w tym zakresie. Drugi to odblokowanie ciśniny Ormus i tu mamy pewną równowagę dwóch sił, to znaczy Amerykanie blokują porty irańskie, Irańczycy blokują ciśniny Ormus, więc ten wątek może zostać rozwiązany gdy obie strony zdecydują się zrezygnować z tego, każda ze swojej blokady. Trzeci wątek to jest broń rakietowa Iranu, co jest coś, co jest dla Iranu czerwoną linią. Dla Amerykanów jest to relatywnie mało istotne, ponieważ to nie jest duże zagrożenie dla nich, to jest bardzo ważne dla Izraelczyków, więc prawdopodobnie Iran nie będzie miał istotnych ograniczeń w tym zakresie, uda mu się to wynegocjować. I czwarta kwestia to wspieranie osi oporu, czyli Hezbollahu, ruchu Hutich, czy milicji w Iraku. No i to jest też dostosunkowo drugorzędna kwestia z perspektywy Amerykanów, istotna dla Izraelczyków, ale wydaje się, że też Irańczycy niełatwo z tego zrezygnują. A po stronie amerykańskiej oczywiście mamy tutaj kwestię odmrożenia funduszy zamrożonych Iranu, no i zdjęcia części sankcji na gospodarkę irańską, to w ramach niejako nagrody za ustępstwa na tych polach, czy broni jądrowej, czy właśnie programu rakietowego, ewentualnie wspierania ugrupowań.
1: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Profesor Łukasz Federek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, był z nami. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dobranoc.
0: Uprzejmie dziękuję. Dobranoc.
1: Przypominam, rozmawialiśmy o tym, a to dlatego, że prezydent USA Donald Trump dziś napisał na portalu Social Truth: odwołuje zaplanowane na nadchodzącą noc ataki na Iran. Wracamy do programu Mikrofon Tok FM i Państwo, mam nadzieję, że posłuchali mojej prośby sprzed prawie 40 minut, żeby się rozejrzeć po prostu wokół. To rzadko kiedy z radia słychać: proszę się rozejrzeć. To oficjalny komunikat. A tak na poważnie, proszę Państwa, o co chodzi z tym chaosem przestrzennym, z tym ładem albo nieładem przestrzennym? Czy istnieje? No właśnie, to musiało paść na nasze zdanie. Swoisty polski ład przestrzenny. Czy też istnieje swoisty polski chaos przestrzenny. Ja cytowałem Winstona Churchilla, który swego czasu powiedział: kształtujemy nasze budynki, a potem one kształtują nas. No więc jak państwo to widzą? Czy po rozmowie, którą odbyliśmy z Arturem Celińskim, z architektury Murator, państwo zgodziliby się z naszym gościem, że kluczem jest zupełnie co innego? Nie tam kwestie estetyczne, nie tam, czy my się dobrze czujemy w takim ogólnym sensie, czy jest ładnie. Kluczem jest to, czy jest woda, czy jest prąd, czy jest daleko do przystanku autobusowego, jak daleko są miejsca, gdzie można się z kimś spotkać, mówić, w ogóle miejsca, gdzie można pójść na spacer. Tak, od tego zacznijmy, bo część z państwa mieszka w takich miejscach, gdzie właśnie nie za bardzo jest, jak w ogóle pójść na spacer. I co tu jest kluczem? Bo jednak wybory Polaków wskazują na to, że kluczem po pierwsze są pieniądze. To znaczy z deklaracji, które widzę, które są w sondażach, to jest kluczowa rzecz. Po prostu kogoś stać albo kogoś nie stać na mieszkanie w takim, a nie innym miejscu, w takim, a nie innym otoczeniu. Ale jest jeszcze cały drugi wymiar, o który kilkakrotnie pytałem Artura Celińskiego, a mianowicie, a co z tym czymś, co jest niezwykle silnym motorem naszych działań? Co z naszymi marzeniami? Jeśli mamy wymarzony domek i ten domek naprawdę jest w pewnym oddaleniu od innych domków, po pierwsze, po drugie, jest tam trochę tej przyrody, po trzecie, on jest dużym domkiem, w sensie nie jest 35-metrowym mieszkaniem w bloku i to jeszcze jest czasów PRL-u, tylko jest po prostu domkiem, to ktoś może powiedzieć, to przeważa. To nawet jeśli okaże się, że no nie ma w mojej okolicy takich miejsc, to będę szukał go gdzieś dalej albo jeszcze dalej. Tylko po to, żeby to marzenie się spełniło. Może to jest powód tego, że rzeczywiście dość chaotycznie nasz kraj w niektórych miejscach się rozbija. Liczę się z tym, że część z państwa w ogóle się nie zgadza z tym, co teraz powiedziałem i zadzwoni i powie chwileczkę. Jak ja się rozglądam wokół siebie, to na moich oczach w ciągu ostatnich kilkunastu lat właśnie pewien ład architektoniczny zaczyna być widoczny, pewien ład przestrzenny, związany z wydatkowaniem środków unijnych, związanych z nakładami samorządu na infrastrukturę, że to znacząco lepiej wygląda, niż wyglądało w latach 90. albo też 80. To wtedy mogliśmy mówić o pewnym chaosie, nieładzie i państwo mogą, rozumiem to, dzwonić i mówić absolutnie weto, nie. To, co teraz się dzieje w wielu miejscach w Polsce, to jest prawdziwy ład. On może powoli powstaje, ale on jest. Nasz numer to 22 44 044, adres to mikrofon@tok.fm. Pytamy, z czego twoim zdaniem wynika chaos przestrzenny w Polsce? To jest pytanie do słuchaczek i słuchaczy. Można na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej umieszczać państwa komentarze. Z czego twoim zdaniem wynika chaos przestrzenny w Polsce? Państwo do nas dzwonią pod numer 22 44 044. Jest z nami pan Paweł z Płocka. Dobry wieczór, panie Pawle. Dobry wieczór, panie Pawle. Czy my się słyszymy?
2: Tak, owszem, słyszymy się bardzo wyraźnie. Więc jestem pod wrażeniem tego, co powiedział zaproszony przez pana ekspert. I zgadzam się z każdym jego zdaniem. I muszę tu od razu powiedzieć, że on był przygotowany do tematu, a pan tylko po takim jednodniowym researchu nie był. Mówił pan o marzeniach, o nastroju, a on mówił, że chodzi o urbanistykę. To jest, wie pan, duża wiedza, która zajmuje się tym, jak projektować, Paweł, budować miasta.
1: To proszę odpowiedzieć na pytanie dzisiejszego programu. Z czego pana zdaniem wynika chaos przestrzenny w Polsce?
2: A proszę pana, że ludzie, którzy nie mają wiedzy, ale mają marzenia o dworkach,
1: tak,
2: o wspaniałych rzeczach, wie pan, że taki inny wielki budowniczy mówi, że jak będą miały 70 metrów domki, ale będą miały płaskie dachy, to wie pan, to będzie w Polsce pięknie. Wie pan, potem tacy, wie pan...
1: Ale zaraz, panie Pawle, zatrzymajmy się, bo pan kilka rzeczy tutaj powiedział ważnych. Do ostatnich chciałbym wrócić, ale... Czy jak pan się rozgląda wokół siebie, to pan widzi wokół siebie właśnie taki swoisty nieład, chaos przestrzenny? Czy pan widzi,
2: tak,
1: że...
2: Tak? Tak, wielki bałagan przestrzenny, wie pan. Ja mieszkam w mieście Płocku, co wie pan, tak się przedstawiam, to mówię. I wie pan, i w tym mieście, wyjątkowo atrakcyjnie położonym, wie pan, ja będę używał ostrych, dużych kwantyfikatorów, ludzie bez wiedzy, ignoranci decydują o tym, gdy wie pan, że można budować wieżowce na skarpie, że duże bloki na skarpie płockiej, że ale zabiera
1: to, ale to
2: się...
1: Ale to jest nieładne czy niebezpieczne? Dlaczego to jest problem?
2: Proszę pana, w Płocku jest, nie tylko w Płocku, jest deficyt zieleni, parków, tak. Wie pan, a na tych na miejscach najatrakcyjniejszych, gdzie mogła być taka tereny rekreacyjne, a poza tym one mają inne walory, wie pan, po prostu deweloperzy przychodzą, wie pan, i w jaki sposób oni przekonują, wie pan, to ja już nie będę tego komentował, chociaż wiem. Wie pan, że po prostu pozwala im się na budowanie takich rzeczy.
1: Panie Pawle, pewnie wielu słuchaczy potwierdzi to, co pan mówi w swoich miejscowościach. Proszę tylko jedną rzecz powiedzieć na końcu. A ten budynek, w którym pan mieszka i pana okolica, to jest dzieło właśnie tak, jak pan powiedział, pan użył takiego sformułowania, ignorantów, czy...
2: Nie, proszę pana, ja mieszkam w części, wie pan, powiedzmy, przedmieście to było jeszcze niedawno, ale wie pan, na terenie, który, wie pan, którego... I kształt, i funkcja została jeszcze wyznaczona przed wojną i tam zostały, wie pan, były budowane, wie pan, pierwsze, nawet dobre, wie pan, przykłady budynków, wie pan, przez ludzi prominentnych w tym mieście.
1: Czyli, ale to ma pan, powiedziałby pan, zgodziłby się pan z czymś takim, że tam, gdzie pan mieszka, ta część Płocka, to nie jest chaos, tylko jest pewien ład przestrzenny?
2: Nie, wie pan, nie. Akurat ten fragment tej ulicy, ale wie pan, ale już kawałek dalej zrobiono takie, wie pan, tam naćkano, wie pan, na mojej ulicy przedłużono coś tam, naćkano, wie pan, tak, na kupę, wie pan.
1: Po prostu... A co to znaczy naćkano na kupę?
2: No to znaczy, to, wie pan,
1: jakoś zwizualizować.
2: Jak działki mają 300 metrów, a może 250, wie pan, i na tym mi pozwolono zbudować domek o powierzchni użytkowej była maksymalna dopuszczalna 110 metrów. I wie pan, da się zbudować, ale...
1: Ale co to znaczy? Jaki efekt jest tego? Pan się rozgląda i co widzi?
2: Proszę pana, no jest bałagan przestrzeni, znaczy to inaczej, wie pan. Po prostu... Jak, wie pan, to mówimy o tak gdzieś o architekturze, ale wie pan, ale pański ekspert próbował panu przez cały czas wytłumaczyć, że wie pan, że plan przestrzenny to jest urbanistyka, a nie tylko architektura.
1: Tak.
2: Wie pan, to jest, wie pan, komunikacja, zaopatrzenie wody, odbiór kanalizacji, wie pan, przewietrzanie, dostęp do terenów rekreacyjnych.
1: Te cechy, które pan wymienił, to w pana okolicy są? Właśnie pan widzi, że to wszystko działa?
2: Już nie za bardzo. Więc wie pan, więc krótko mówiąc, wie pan, jak, jak te tematy, jak opinię publiczną, wie pan, i te marzenia kształtują ludzie bez wiedzy, ignoranci, wie pan, może za dużo, ale dyletanci, wie pan, którzy nie znają tematu i w związku z tym opowiadają o swoich marzeniach. Wie pan, a te marzenia, no to są ludzi, to wie pan, no po prostu ktoś marzy, wie pan, o rzeczach innych, no, albo inaczej. Ktoś marzy, wie pan, o tym, żeby zjeść zupę raz dziennie. Wie pan, a innych, wie pan, marzy o przyzwoitym posiłku i dobrym jedzeniu.
1: Panie Pawle,
2: to jest taka odległość.
1: Tak,
2: taka
1: odległość. Są szanse jeszcze innym słuchaczom. Pan Paweł z Płocka był z nami, z dość emocjonalnym opisem własnej okolicy, no i z krytyką marzeń oderwanych od wiedzy. Dziękujemy, panie Pawle, za pana głos. Pan Krzysztof z Warszawy. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
3: Dobry wieczór. No ja też, od dłuższego czasu się zastanawiam, jak brzydko jest cała Polska budowana.
1: Ale to pan taką tezę by postawił, że brzydko jest cała Polska budowana?
3: Tak, no
1: i nie widzi pan nigdzie takich, nie zobaczył pan rzeczy, które byłyby dla pana pozytywnym przykładem?
3: Znaczy, proszę pana, no właśnie w tym jest problem, że każe nam się dostrzec jeden, dwa punkty, które mogą być ładne, bo są takie przykłady, gdzie coś jest ładnie zagospodarowane, ale my nie mówimy o tym, że coś jest jednostkowe. Mówimy o tym, co jest ogólne. Ogólnie jak jest budowane. Ja bardzo dużo wyjeżdżam do Niemiec, mieszkam też w Niemczech, więc porównuję to. Na przykład fascynujące jest Drezno, które zostało całkowicie spalone. Zrównane tak jak więcej niż Warszawa. No, ale już pomijając to, ja widzę, że problem w budowaniu w Polsce jest od wieków, ale czym chwali się Polska? Zabytki jakie ma. Zabytki są wszystko poniemieckie. To wszystko Niemcy budowali inni.
1: Panie
3: Więc
1: Krzysztofie,
3: Zamość,
1: Lublin, no mówienie o tym, że zabytki w Polsce są zbudowane przez Niemców, to wyparcie się porządnego kawałka polskiego budownictwa.
3: Zaraz, przerywa mi pan, natomiast pan daje tylko pojedyncze przykłady. Odnosimy się do ogółu. Aha. Ja wiem, że są pojedyncze rzeczy, pojedyncze budowle w Polsce, które są śliczne, ale mówimy o ogóle. a ogół jest tak zrobiony, że to, co wszystkie foldery, wszystko, co mamy, tu, gdzie zapraszamy turystów, tu, gdzie jest największa turystyka, to jest wszystko te ziemie, które tak zwane odzyskamy.
1: Ale panie Krzysztofie, wróćmy do tego pytania, według pana, z czego wynika w Polsce ten chaos, o którym pan tak opisuje.
3: Proszę dać mi skończyć. Więc zmierzam do tego, że taka, jaka jest architektura, tak jak wygląda architektura, tak to jest odzwierciedlenie stanu umysłu ludzi w danym kraju. To dam panu taki prosty przykład. My zrobiliśmy Polski Ład, a Niemcy mają swój Ordnung. I to z tego wynika. Jak jedzie pan do państw, które mają bogatą historię, są uporządkowane, tak jak Niemcy, Finlandia, czy Szwecja, czy Francja, czy inne, ma pan tam ładną architekturę, ma pan ten pewien ład. Natomiast w Polsce tego ładu nie ma, bo każdy robi tak, jak jemu się podoba.
1: Zaraz, panie Krzysztofie, ale chwileczkę. Pomyśli, bo jest jeszcze taka teza, jak pan mówi o tym, że to jest wynik takiej naszej jakiejś ogólnej świadomości, to efektem tego jest właśnie architektura. Ale proszę powiedzieć, a co pan sądzi o takiej tezie, która mówi, świadomość to jest jedna rzecz i nasze gusta i tak dalej, a drugą rzeczą jest porządek prawny. Tam, gdzie myśmy nie zadbali o to z prawnego punktu widzenia, na przykład nie mamy planu zagospodarowania i tak dalej, to tam będziemy mieli nieład. Co pan sądzi o tym?
3: To za dużo czasu, że za dużo czasu mi zajęło to jakby argumentowanie tego, bo
1: tak, czy na
3: co
1: nie?
3: Innego jest porządek ładny. Nie tak. Dlatego, że porządek wynika z pewnego uporządkowania psychicznego. Natomiast jeżeli tego uporządkowania psychicznego naród nie ma, proszę zobaczyć, co się u nas dzieje, jaka jest nasza historia, dlaczego były rozbiory i tak dalej. Więc jeżeli tego uporządkowania psychicznego nie ma, to i taka jest architektura.
1: Ciekawe.
3: U nas kto przychodzi, kto przychodzi jako na przykład naczelny architekt Warszawy, kto przychodzi, ten ma... Po prostu tak robi.
1: Panie
3: I tutaj
1: Krzysztofie,
3: mamy
1: dajmy, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił z niesamowitą tezą, a mianowicie taki mamy ład przestrzenny, jaki nasz stan psychiki jakiegoś społeczeństwa, czy też narodu, twierdzi pan Krzysztof. Pani Zofia z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, pani Zofio.
4: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
4: Dziękuję bardzo, bo to jest naprawdę fascynujący temat, także to super, że państwo go podjęli. Ja angażuję się społecznie, między innymi właśnie dla takich tematów przestrzeni wokół nas. I ja mieszkam na osiedlu domów jednorodzinnych w Warszawie. I na tym osiedlu jest 90% zabudowy właśnie takiej, jaka tu była przeznaczona, i 10%, powiedziałabym, zabudowy wielorodzinnej, i jej coraz bardziej przybywa. Która psuje absolutnie nasz ład przestrzenny, który tutaj mamy. Wygląda zupełnie inaczej i jest to taka mieszanka, która naprawdę nie powinna mieć miejsca. Mamy w tym miejscu miejski plan zagospodarowania przestrzennego, który tak naprawdę powinien tworzyć ten ład. Ale niestety właśnie ten miejski plan zagospodarowania dopuszcza tego rodzaju okropną mieszankę.
1: Czy jak pani to interpretuje, tę sytuację? Czyli to jest tak, że rozwiązaniem nie są plany zagospodarowania, rozwiązaniem jest co? Reagowanie na szybko, zastanawianie się nad każdą inwestycją w ten sposób, że tam... I teraz co? Według pani mieszkańcy powinni jakiś proces konsultacyjny być zaangażowani, czy też to jednak architekci powinni to robić? Gdzie pani widzi jakieś wyjście z tej sytuacji?
4: Historycznie opowiem tak, że ten plan zagospodarowania tworzony był w 2006 roku. I mam wrażenie, że 20 lat temu nasz poziom demokracji nie był jeszcze na tyle rozwinięty, nas jako społeczeństwa, aby wtedy, kiedy był tworzony ten plan zagospodarowania, rzeczywiście, żeby nasza społeczność lokalna zaangażowała się w ten proces, w konsultacjach społecznych i zwróciła na to uwagę, jak bardzo zły dokument tworzymy, który tak naprawdę tworzy naszą rzeczywistość. To jest pierwsza rzecz.
1: A pani Zofio, przepraszam, ale muszę o to zapytać, a to nie jest tak, że nawet jakby demokracja by była stuprocentowa, pełną konsultacji, to część ludzi by powiedziała, to jest moja działka, mogę tam robić to, co chcę.
4: Na pewno będą takie osoby i w tej chwili też są takie osoby, które chcą właśnie sprzedać działkę z większym zyskiem, ale z drugiej strony mamy też mieszkańców, którzy po prostu chcą zachować ład wokół siebie i estetykę przestrzeni. No oczywiście w demokracji musimy tutaj znaleźć...
1: Tak. Ale ja rozumiem pani głos. Pani mówi, to jest wszystko do wynegocjowania, ale z mieszkańcami, tak?
4: To jest nie tylko do wynegocjowania z mieszkańcami, dlatego że my tutaj z niektórymi mieszkańcami podjęliśmy próbę zmiany tego planu zagospodarowania przestrzennego.
1: Musimy kończyć powoli.
4: I niestety to też nie jest proste i napotykamy tutaj na przeszkody ze strony administracji miejskiej oraz naszego samorządu miejskiego.
1: Pani Zofio, musimy kończyć. Bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła. Pani Zofio z Warszawy była z nami za 2 minuty, godzina 21. I informacje Radia Tok FM, a po informacjach kolejne państwa głosy. Z czego twoim zdaniem wynika chaos przestrzenny w Polsce? To jest pytanie do słuchaczy i słuchaczek. Nasz numer to 22 44 044.
5: Autopromocja.
6: Najważniejsza. Najbardziej tajemnicza firma na świecie.
7: Wąskie gardło rozwoju sztucznej inteligencji.
6: Tak, o naszym bohaterze mówią media i eksperci.
7: Dziś ponownie wracamy do powieści o krzemowych waflach, które zmieniają naszą cywilizację, czyli do chipów.
6: Opowiemy wam o firmie, która już dzisiaj jest najcenniejszą europejską spółką, wartą niemal 630 miliardów dolarów.
7: Spory apetyt na jej moce i na jej zdolności ma sam Elon Musk.
6: O tym opowiadamy w podcaście Techstoria. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
5: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
13: Ale sztosy!
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Nie będzie zapowiadanych na dzisiejszą noc ataków na Iran. Zamiast nich prezydent USA mówi o kolejnym porozumieniu pokojowym. Polska nadal bez przepisów w sprawie kryptoaktywów. Prezydent zawetował dziś trzecią wersję przepisów. Real Madryt ma nowego, starego trenera. Minęła 21. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent USA Donald Trump poinformował o odwołaniu zaplanowanych ataków na Iran, jak napisał we wpisie na True Social, w związku z tym, że rozmowy z Islamską Republiką Iranu zostały doprowadzone do najwyższego szczebla irańskiego przywódca i zatwierdzone. Jako prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki odwołałem zaplanowane na dziś wieczór ataki i bombardowania Iranu. Trump przekazał też, że czas i miejsce podpisania porozumienia zostaną ogłoszone wkrótce. Wypowiedź należy postrzegać jako element procesu, mówi w TOK FM profesor Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
16: Te uderzenia, które Amerykanie realizowali w ostatnich dniach na Iran, były skalibrowane w taki sposób, żeby na przykład nie doprowadzić do strat w ludziach. Generalnie starano się planować cele w taki sposób, aby zachować właśnie tą możliwość prowadzenia dalszych negocjacji, żeby wysyłać sygnał raczej niż wykoleić cały proces. I być może jest rzeczywiście tak, jak pisze czy mówi prezydent Trump. Jest nieco przecieków w mediach bliskowschodnich wskazujących, że rzeczywiście jest ten deal, czyli porozumienie na bliskie domknięcia.
15: Gość TOK FM podkreślił też jednak, że nie jest na razie wykluczone, że wypowiedź Trumpa jest taktyką komunikacyjną. Do tej pory Teheran oficjalnie nie potwierdził informacji przekazanych przez prezydenta USA. Rządzący twierdzą, że ogłoszone trzecie weto Karola Nawrockiego do ustawy o kryptowalutach potwierdza, że prezydent jest uwikłany w aferę Zonda Krypto. Aferę dotyczącą jednej z giełd kryptowalut, która niedawno upadła, której klienci nie mogą odzyskać zainwestowanych pieniędzy i która wspierała finansowo polską prawicę, Fundację Polityków PiS PiSu i Konfederacji oraz wydarzenia takie jak konferencja SIPAK w Rzeszowie, w której aktywnie uczestniczył Karol Nawrocki.
8: Prezydent już po raz kolejny wetuje ustawę, która reguluje rynek kryptowalut. To pokazuje, że sprzyja temu, żeby ten rynek nie był uregulowany. To bardzo niepokojące.
15: Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak. Z kolei Sławomir Ćwik z klubu Centrum zauważa, że zawetowana ustawa była bardzo podobna do projektu, który prezydent sam skierował do Sejmu.
11: Oparty na projekcie rządowym, którym dodał jedynie kwestie związane z tym, że zostały zmniejszone kary dla przestępców i jedna kwestia była związana była z blokowaniem domen, ale to było praktycznie to samo. Tymi wetami pan prezydent zniszczył rynek kryptoaktywów dla polskich firm, dlatego że polskie firmy nie mogą występować do polskiego organu nadzoru, którego nie ma i nie mogą uzyskiwać licencji.
15: I co istotne, zdaniem posła Ćwika, polscy klienci giełd kryptowalut nadal nie są w żaden sposób chronieni. Ogłaszając weto, prezydent argumentował, że kolejny raz nie uwzględniono jego uwag. Ocenił też, że złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy. Zawetowana dziś ustawa różniła się od poprzedniej wersji przepisów jedną poprawką zgłoszoną wcześniej przez prezydenta. Zgodnie z nią KNF miałby obowiązek corocznego sporządzania szczegółowych raportów o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów. Prokuratorskie zarzuty usłyszeli członkowie Komisji Wyborczej w Gdańsku, którzy zamienili miejscami wyniki Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Za niedopełnienie obowiązków odpowie 9 osób, a szczegóły tej sprawy zna trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
14: Sprawa dotyczy obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 w Gdańsku, gdzie komisja wskazała na wygraną Karola Nawrockiego. Po ponownym przeliczeniu głosów w sądzie okazało się jednak, że przypisano mu głosy Rafała Trzaskowskiego, mówi prokurator Mariusz Duszyński.
17: Podczas sporządzania protokołu wyników głosowania doszło do błędnego przypisania liczby głosów oddanych na kandydatów. W efekcie nieprawidłowo ustalono, który kandydat uzyskał większą liczbę głosów w obwodzie.
14: Za ten błąd odpowie 9 członków komisji.
17: Zarzut dotyczy nieumyślnego niedopełnienia obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania oraz weryfikacją danych wprowadzonych do systemu EKW.
14: Większość podejrzanych przyznała się do zarzucanego im czynu, ale śledztwo, jak podkreśla prokuratura, pozostaje w toku. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
15: Około 50 tysięcy osób uczestniczyło w mszy, którą papież odprawił w Las Palmas na Gran Canaria. Wyspy Kanaryjskie Leon XIV odwiedza jako pierwszy papież w historii. W homilii wyraził uznanie dla mieszkańców wyspy zaangażowanych w pomoc przebywającym tam migrantom. Papież oddał też hołd migrantom, którzy zginęli na morzu. Portugalczyk José Mourinho po raz drugi będzie trenerem piłkarzy Realu Madryt. To ogłosił oficjalnie klub piłkarski wicemistrza Hiszpanii. 63-letni szkoleniowiec podpisał 3-letni kontrakt i rozpocznie pracę 13 lipca. Mourinho, który prowadził już Real Madryt w latach 2010-2013, to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów w historii. Dwa razy z prowadzonymi zespołami triumfował w Lidze Mistrzów, ma też w dorobku zwycięstwa w Lidze Europy oraz Lidze Konferencji. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 22, a teraz jeszcze pogoda. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie rano na północy i zachodzie, a pod koniec dnia na wschodzie kraju miejscami więcej przejaśnień. W ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, możliwy też grad. W szczytowej partii Tatr prognozowane są opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach jutro maksymalnie około 14 stopni w rejonach podgórskich Karpat, na pozostałym obszarze przeważnie od 16 do 20.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 6 minut po godzinie 21. Z czego twoim zdaniem wynika chaos przestrzenny w Polsce? O tyle jest podchwytliwe to pytanie, że w niektórych badaniach opinii publicznej nawet 75% zapytanych Polaków, Polek i Polaków deklaruje, że dobrze lub bardzo dobrze żyje im się w swojej okolicy i podoba im się ich najbliższe sąsiedztwo. Bum. To skąd to przekonanie, że wokół nas jest ten nieład przestrzenny, zwany chaosem przestrzennym? Skąd to przekonanie, że działa na nas nasze otoczenie źle? Czy my rzeczywiście używamy odpowiednich terminów do opisania tej sytuacji, w której jesteśmy, jeśli chodzi o naszą relację z naszym otoczeniem? Z czego twoim zdaniem wynika chaos przestrzenny w Polsce? To jest pytanie programu Mikrofon TOK FM. Nasz numer to 22 44 044. Pan Piotr z Podwrocławia jest z nami. Dobry wieczór, panie Piotrze.
18: Dobry wieczór. Panie redaktorze, odpowiadając tak prosto na to pytanie, z czego wynika, myślę, że jest wiele, o których tutaj państwo już mówili, pana goście i słuchacze, mianowicie chyba podstaw leży przede wszystkim świadomość, no niestety niska, ale przyczyn takich, które sobie tutaj wynotowałem, to podstawowym powodem jest nieposkromiona, również obecnie chciwość deweloperów. Drugim powodem to jest niestety wynikająca z tego nieograniczona korupcja większości urzędników odpowiedzialnych za budownictwo, a trzecia to brak egzekucji prawa budowlanego za samowolę budowlane. Pan Celiński, pana gość, tak bardzo ładnie się prześliznął o latach 90. i powiedział taką swadą, że no, cytując go pamięci, nie ma nic przeciwko temu, że w tamtym czasie tego pierwotnego kapitalizmu to już dodane ode mnie, no wiele osób chciało na obrocie ziemią pod budownictwo zarobić wielkie miliony. Ja uważam osobiście, że już wtedy trzeba było ukrócić, tylko rzeczywiście nie było woli politycznej z żadnej strony do tego, żeby to zrobić i to jest jakby praprzyczyna. Ale niestety ten nowotwór toczy nas cały czas.
1: Ale jakby go pan opisał? To znaczy ten nowotwór polega na tym, że z przyczyn czysto ekonomicznych i finansowych my zgadzamy się na robienie rzeczy, które kończą się tym, że mamy nieład architektoniczny, nieład przestrzenny w Polsce, chaos przestrzenny, czy tak by pan to określił? Że to pieniądze są rozgrywającym aktorem?
18: Tak, pieniądze, no niestety tak, wie pan, to nie jest jakby przyczyna, inaczej, to się nie dzieje tylko u nas. Wiadomym jest, że budowlanka w całej Europie, a w zasadzie w całym świecie, to jest następny etap do legalizacji nieuczciwie zarabianych pieniędzy, tak? Czy to przez czy niestety tak to wyglądało na przestrzeni dziesiątek lat, prawda, w Stanach Zjednoczonych, w krajach Europy Zachodniej i teraz bardzo dużo tych pieniędzy nielegalnych znalazło się rzeczywiście ogólnie rzecz biorąc w deweloperce.
1: A panie Piotrze, to świetnie, że pan tą perspektywę pokazuje, tylko muszę pana o jedną rzecz ważną zapytać. Jak pan się rozejrzy wokół siebie, to pan... ja wiem, że to bardzo ciężko odpowiedzieć zero-jedynkowo, ale bardziej w kierunku chaosu by była pana odpowiedź na pytanie, co pan widzi, czy w kierunku jakiegoś rodzaju, być może nie ładu, ale swego rodzaju porządku? Gdzie jest to, co pan widzi wokół siebie?
18: Ja przedstawiłem się państwu jako osoba spod Wrocławia, ale jestem z urodzenia wrocławianinem, uciekłem z tej metropolii właśnie do mniejszego, do tak zwanego Gwarzanka, no Wrocław też ma Gwarzanek. I to, co kształtujemy tutaj, gdzie ja w tej chwili mieszkam, staramy się to robić, znaczy inaczej, robimy to w dużo mniejszej społeczności, tak, społeczności osiedla, stołectwa, na to tak zwany normalny człowiek ma dużo większy wpływ niż w metropolii takiej jak Wrocław. Wie pan,
1: przepraszam, przerwę panu, panie Piotrze, to dokładnie...
18: Jestem też tą osobą, która się wpisuje w te badania, o których pan mówił, w te wyniki badań. Tak. Ja jestem do pewnego stopnia zadowolony z tego miejsca, gdzie żyję w tej chwili, ale to, co ja tutaj zrobiłem z sąsiadami, to praktycznie była nasza ciężka praca, poczynając od przejęcia łąk, na których budowaliśmy swoje domy, gdzie absolutnie nikt nam niczego tutaj nie dawał za darmo. Poczynając od zbrojenia terenu, tak, w media, gaz, energię elektryczną, wodociągi, inne sieci przesyłowe, przez budowę tych domów i prośbę, żebyśmy nie budowali tak, wie pan, no, od kapelusza do jakiejś czapki tych domów.
1: To jest najbardziej wrażliwa część tego typu procesów. To w jaki sposób to wyglądało? Czy były dyskusje pomiędzy sąsiadami?
18: Oczywiście, ale to się wszystko udaje w mniejszym środowisku, prawda, na który pan ma wpływ, tak, gdzie starostwo powiatowe wydające decyzje na budowę, czy konserwator, który musi zaopiniować, jak będzie wyglądała dachówka na pana budynku, tak? Jakim kolorze. To już łatwiej przekonać, prawda, taką osobę poprzez po prostu dialogowanie z nim. To był proces wieloletni, ale jakoś nam się tutaj to udaje robić.
1: Ale czy pan by zaryzykował, panie Piotrze, to jest bardzo ważne, to świetnie, że pan do nas zadzwonił, tak jakby z tym obrazkiem, tylko proszę powiedzieć, czy to oznacza, że gdybym się teraz przeniósł do miejsca, z którego pan do nas dzwoni, to miałbym wrażenie swego rodzaju pewnej spójności tego, co widzę wokół siebie?
18: trudno mi to wyrokować czy projektować. Nie wiem, na jakim poziomie wrażliwości pan pozostaje urbanistycznej czy architektonicznej, prawda? Nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem. Wydaje mi się, że my osiągnęliśmy maksa, który mogliśmy w tych warunkach osiągnąć. Natomiast czekam tak na chwilę, teraz słyszę taka refleksja, ponieważ Wrocław znam, no mam już swoje lata, więc pamiętam jeszcze z lat 60., koniec podstawówki, jeszcze gruzowiska. I powiem panu, że to, co się potem za komuny działo, czyli wczesny Gierek, potem wczesny Jaruzel lat 80., to budownictwo, to muszę panu powiedzieć, że z perspektywy czasu mogę powiedzieć tak. Ład przestrzenny we Wrocławiu to był niestety przed wojną, przed rokiem 39. Przykłady to z pracowni Corbusiera powstawały wspaniałe budynki, obiekty. To jest całe osiedle Sempolno, Biskup Pin i tam nawet teraz wjeżdżając, proszę pana, no to pan czuje ten ład, to uporządkowanie. Mhm. Okres komuny, tak? Czyli wczesny i środkowy Gierek. Blokowiska, zgadza się, tak? Tak wtedy, no prymat, tak? Fabryki. Mhm. Ale proszę zwrócić na jedną rzecz uwagę. W tych fabrykach domów powstawały bardzo szybko te prefabrykaty, w których wznoszono te budynki 11-piętrowe, 6-piętrowe, ale pozostawiano przestrzeń dla przedszkoli, przychodni, domów kultury, sklepów, pawilonów, miejsca, gdzie ludzie mogli wypoczywać. I potem niestety przychodzi no, ten wspaniały kapitalizm, przełom 89 roku i zaczyna się coś takiego, co no, niestety do tej pory toczy naszą przestrzeń, nad czym trzeba boleć, wydaje mi się, no, że buduje się i wyciska się z każdego metra kwadratowego. To są te zamknięte osiedla, to są te, no to o tym tutaj państwo wszyscy żeście mówili. To jest naprawdę strasznie przykra sprawa, bo my z tym zostaniemy. Pewnie nas już nie będzie, a to jeszcze będzie trwało, zanim ktoś mądry albo będzie na tyle sprawczy, czy jakaś siła polityczna, ktokolwiek inny, będzie w stanie to potem to wyburzać. To się na szczęście dzieje. W Europie się to już dzieje, w Stanach mniej. I nie wiem, może do Polski też dojdzie ten sen, że przyjąć tak przestrzeń, czujemy po prostu swoje życie. No, to taka
1: panie Piotrze, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Tak, bardzo, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Piotr z Podwrocławia był z nami. Do usłyszenia. Pod numer 22 44 044 pani Krystyna z Warszawy zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Krystyno.
19: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
19: Witam pana redaktora, witam słuchaczy. Ja mam doświadczenie potworne. Chciałoby się używać bardzo brzydkich słów. Mhm. Jeśli chodzi o urbanistykę, zagospodarowanie przestrzenne, dotyczy to decydentów przede wszystkim, wójtów, burmistrzów, wojewodów.
1: Na czym polega to doświadczenie?
19: Panie redaktorze, to jest wszystko kwestia kasy.
1: Proszę to rozwinąć.
19: Konkretnie powiem, we wsi takiej niewielkiej Lucin, Kogar, Wolina, pięknej wioseczce, osobiście dbałam, ponieważ jestem przyrodnikiem, osobiście dbałam, żeby ta działka nasza rodzinna była pięknie zadrzewiona, zakrzewiona, zalesiona i żywopłoty i tak dalej. I obok w sąsiedztwie bezpośrednim, gdzie wytyczona była działka do budowy, podbudowy domu seniora, rodzinnego domu seniora, gdzie było ogrodzenie, wytyczenie. Ten sąsiad, mając układy, ja już nie chcę używać słów, nie miał pseudonim.
1: Ale co się, pani Krystyna, ale co się stało?
19: Co
1: się stało na tej działce, co według pani nie powinno się stać?
19: Po prostu zbudowano wielką firmę przetwarzania odpadów.
1: Bo tam nie było żadnego planu zagospodarowania, który...
19: Nie liczono. W części jest plan.
1: Aha.
19: Ale i to zrobiono i w ramach planu, i poza planem. Ale co to znaczy poza planem? Są to działki... też pod Garwolinem. Pierwsza wioseczka pod Garwolinem.
1: A pani Krystyno, to skoro pani dzwoni z taką sprawą, to jest w centrum naszego dzisiejszego programu. Proszę powiedzieć, czy i jak inni mieszkańcy na to reagowali?
19: Protesty były. Były protesty, były zebrania. Jakaż to jest manipulacja. Nie były protesty, podpisy. Nie uwzględniono tych podpisów, bo za dużo. Bo za dużo podpisów powinno być poniżej 20, to by się z nami porozumiewano, a jak jest powyżej,
1: ale porozumiewano
19: to nie.
1: W sensie, kto był stroną później, której dostarczono te podpisy?
19: Wójt. Były protesty do starosty. Do wójta,
1: starosta,
19: do marszałka.
1: Do marszałka również.
19: Były sprawy toczone do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny nie był uprzejmy powiadomić mnie jako strony. Pomimo, proszę uważać, pomimo, że dyrektor wydziału tego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym wydał zarządzenie formułujące konkretnie, aby zawiadomić strony.
1: Pani Krystyno, efekt tego jest taki, że...
19: Panie redaktorze, jeszcze jedną rzecz.
1: Tak.
19: Ja byłam ławnikiem przez dwie kadencje. Sędzia prowadzący sprawę, przewodniczący składu, nie rozpoczął sprawy, jeżeli nie sprawdził, że strony zawiadomione są skutecznie, prawidłowo. Że miał albo jest obecna strona, albo jest potwierdzenie, że strona otrzymała zawiadomienie.
1: I?
19: Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny zignorował to wszystko.
1: Mówiła pani. Pani Krystyno, bardzo dziękuję za pani...
19: To jest dramat.
1: Jest dramat. Bardzo dziękuję za pani głos. To strasznie przykra historia, ale podejrzewam, że ta historia, o której przed chwilą pani Krystyno opowiada, to nie jest jedyna historia, kiedy mieszkańcy są przeciwni. Plan jest, jak rozumiem, niejednoznaczny, a bywa i tak, bo i takie historie opisuje prasa, że plan jednoznacznie czegoś nie dopuszcza do zbudowania, albo tego planu nie ma i są tymczasowe warunki zabudowy wydawane i wtedy okazuje się, że właśnie tak jak pani Krystyna opowiadała, przepiękne otoczenie pełne zieleni i drzew nagle okazuje się być złamane przez coś, co absolutnie nie powinno się znaleźć w tym miejscu. Bardzo dziękujemy za tę opowieść pani Krystyno, chociaż to niezwykle przygnębiająca sprawa. Pan Marcin z Wrocławia jest z nami. Dobry wieczór, panie Marcinie.
20: Dobry wieczór. Cieszę się, że się dodzwoniłem. Ja mam takie wrażenie, że był taki pan wcześniej przed chwilą, jakiś czas temu powiedział, że trochę to wynika, mam wrażenie, że trochę z naszego stanu umysłu, jeśli chodzi o naszą mentalność. I mam wrażenie, że trochę w tym prawdy jest, dlatego że my często podejmujemy decyzje, po pierwsze nieodważne, a po drugie na samym końcu, na tu i teraz. I to takich kilka przykładów mam. Jeśli chodzi nawet o... Pojawił się teraz obowiązki powstania tych planów zagospodarowania terenu, ale mam wrażenie, że presja czasu, która jest na urzędników, ja akurat gdzieś tam o ten temat gdzieś tam niedawno zahaczyłam, no to jest tak duża presja, że mam wrażenie, że oni nie są w stanie według mnie podjąć decyzji racjonalnych. Będą po prostu pod presją czasu podejmowali decyzje, które są proste, szybkie i łatwe. Czyli na przykład albo tak jak jest, albo na skróty. Czyli na przykład, nie wiem, jeśli jest gdzieś, powiedzmy, nie wiem, działka rolna, to po prostu niech już tam będzie działka rolna, bo zawsze tak było. Trochę bez takiego przemyślenia. I później to się, mam wrażenie, że też od właśnie takie planowanie długofalowe, które wymaga trochę więcej wysiłku, jest no mało popularne. I później mamy takie przykłady, które są nawet w skali krajowej. No jak na przykład sobie spojrzymy nawet na taką, już mówię, może trochę to nie jest typowa urbanistyka, ale jak pan spojrzy na drogę z Wrocławia do Warszawy, no to jest też pewien absurd. Mamy drogę na przykład A2, która leci, która się jak się jedzie w zasadzie z Wrocławia, to się jedzie ósemką i dojeżdżamy do Łodzi i w zasadzie albo musimy się cofać na Katowice, żeby jechać dalej ósemką na Warszawę, albo przeskakiwać na A2. I w zasadzie w pewnym momencie w jakimś sensie te dwie drogi jadą blisko siebie. No ktoś, kto to wymyślił, żeby mniej więcej cały, powiedzmy, zachodni, południowy, południową część wpuszczać praktycznie jedną nitką, no mam wrażenie, że no, to są takie
1: Bardziej wydaje mi się, że powinniśmy chyba wrócić do początku tego, co pan powiedział, bo pan powiedział o czymś takim, że jakiś taki brakuje odwagi, dobrze zrozumiałem?
20: Tak. Na przykład kwestia tego, że jeśli na przykład trzeba podjąć jakąś decyzję, często opieramy ją głównie o to, gdzie będzie po prostu mniej protestów. Jak się na przykład spojrzy, jak wygląda kwestia nawet budowy budowy drogi na przykład na południe, w końcu jakaś tam ma powstać droga ósemka, to mam wrażenie, że to też jest jakby te warianty, one nie wyglądają optymalnie tak, żeby połączyć w jakiś sposób jak najwięcej takich kluczowych miast, tylko znowu wychodzimy w taki sposób, żeby było jak najmniej protestów, chociaż jakby no czasem jakby tam, gdzie nawet być może są protesty, to jest kwestia jakby pewnego racjonalizmu. Wiesz, u nas przy każdej, nie wiem, czy drodze ekspresowej, czy przy jakiej większej inwestycji, za każdym razem mam wrażenie, że patrzenie na to, gdzie będzie potencjalnie tylko mniej protestów, a nie czy to jest racjonalne. I później właśnie mamy takie świadki drogowe.
1: Ale może sobie tak... Sam pan zacytował pana Krzysztofa, bo to był pan Krzysztof, który mówił, że to może wynikać z naszej szeroko rozumianej psychiki, bo my może tak sobie wyobrażamy procesy demokratyczne, że ludzie będą protestować i będziemy musieli wziąć pod uwagę przynajmniej część z tych protestów, w związku z czym już tak myślimy, żeby myśleć o tych ludzi, których to tam dotknie na samym końcu. No to co pani Katarzyna mówi, pani Krystyna mówiła o miejscowości podwarszawskiej, gdzie ludzie protestowali, pomimo tych protestów coś się wydarzyło, ale właśnie to chyba to jest clue. To znaczy ja chyba rozumiem tych, którzy mówią, tak planujmy inwestycje, tak planujmy zabudowę też, żeby było jak najmniej protestów, no bo to chyba o to chodzi w demokracji. Jasne. No.
20: To się zgadzam. Przy czym, no tak jak mówię, no nie zawsze coś, co, że tak powiem, powoduje najmniej protestów, jest optymalne, a mam wrażenie, że wie pan, no nawet pytanie, jak się czasem żyje. Ja też dość dużo jeżdżę rowerem. Jak na przykład pan zobaczy, jak są planowane, nie wiem, ścieżki rowerowe, no to jakby to klasyczny przykład to jest taki, że się nagle kończy ścieżka i rowerzysta w zasadzie nie do końca wie, co ma zrobić, czy ma jechać jezdnią, czy nie. Kończy się często w takim miejscu, w którym to jest totalnie niebezpieczne. Wie pan co, no w zeszłym tygodniu jechałem właśnie rowerem, taką długą miałem wycieczkę, jechałem przez, wjeżdżałem do Sandomierza. Powiem panu, no jest klasyk, jadę drogą i w pewnym momencie pojawiają się barierki, a ścieżka rowerowa się pojawia za tymi barierkami. W sensie jakby, wie pan, jakby musiałem przerzucać rower na przykład przez barierki. Czyli ktoś, kto jakby od samego początku projektował cały ten wjazd, no nie pokusił się o to, żeby spojrzeć na to tak racjonalnie. Przedłużmy, nie wiem, kawałek tej ścieżki, nie wiem. I tak mam takie wrażenie, że bardzo często dostajemy taki wąski zakres, właściwie to chciałem wrócić do tego, co mówiłem na początku. Wąski zakres, że musimy podejmować decyzję tu i teraz. Okej, była decyzja na wybudowanie ścieżki tylko do tego metra i ani metra dalej, bo w zasadzie to jakby na więcej to już nie ma zgody, nie wiem, nie ma funduszów. Ach, więc faktycznie będzie zakończyć ją w tym momencie,
1: tak,
20: nie?
1: Czyli pan, mówiąc o odwadze, pan miał na myśli to, że drugą stroną, tak jakby drugim biegunem tej odwagi jest jakaś taka asekuracja, tak? Chcemy zrobić tak, żeby się oprzeć na tych założeniach i nie wyjść nawet milimetr poza nie, dlatego że jakby ktoś nas zapytał, jakby nikt skontrolował i tak dalej, to powiemy zaraz. No to jesteśmy kryci.
20: Kropka była w tym miejscu. I wie pan, to są takie różne właśnie absurdy, często właśnie drogowe. No nawet taki piękny przykład jest wjazdu z autostrady, na przykład A4 na z kolei S8 we Wrocławiu. Jakby tam jechać zgodnie z przepisem, to tam jest na wjeździe jest 40.
1: Ograniczenie do 40
20: na godzinę przy drodze, która jest, tak. która wpada. Mało tego, polecał komuś sobie to sprawdzić, mało tego,
1: znak jest ustawiony. Chyba dobrze.
20: Nie, właśnie tam. Czemu jest tak, nie? Że w zasadzie, już panu mówię, ten wjazd jest bardzo długi, bardzo szeroki, każdy tam jedzie szybciej i mało tego, nie ma powtórzenia, nie ma zdjęcia tego znaku w momencie, kiedy się wpada na pas rozbiegowy, więc oficjalnie powinienem na pasie rozbiegowym jechać 40 na godzinę. Jak ktoś, no naprawdę, to jakby, wie pan, no to są... A może to są takie klasyki,
1: panie Marcinie,
20: które...
1: Panie mówił, że odwagi brakuje. Może dobrze, że odwagi brakuje, bo w tej sytuacji ktoś policzył, fachowcy siedli i powiedzieli, lepiej to zrobić 40 ograniczeń do 40 kilometrów, bo jak nie zrobimy tego ograniczenia, to mamy to twarde dane, że co jakiś czas ktoś będzie wpadał na samochód, próbując się włączyć.
20: I właśnie śmiem wątpić, bo wydaje mi się, że tam jakby jest na tyle łagodny ten wjazd, bo to jest właśnie strony Katowic w kierunku na właśnie obwodnicę Wrocławia, że każdy tam jedzie, jakby gdyby tam ktoś zahamował do 40, to gwarantuję panu, że tam będzie wypadek.
1: Panie Marcinie, ja nie jestem fachowcem, jeśli o to chodzi, nie jestem ekspertem, ale ja zakładam, że jeśli ktoś podjął taką decyzję, no to w większości przypadków to jednak wydaje mi się, że ona ma jakieś
20: argumenty. A może właśnie ona... A właśnie może ona była taką asekuracją, to może zróbmy 40, wie pan, tak na wszelki wypadek.
1: A
20: może 30, może to będzie jeszcze lepiej, nie?
1: Panie Marcinie, przy tej ilości wypadków w Polsce, to ja bym był też asekuracyjny, mimo wszystko.
20: Okej, to właśnie, znaczy naprawdę, ile razy na przykład trafiamy na takie miejsca, w których na przykład, nie wiem, jest szczere pole i jest 40. Tak na wszelki wypadek. I to jest jeden z takich klasyków, wie pan, jakby...
1: No być może ma pan rację, panie Marcinie, damy szansę innym słuchaczom.
20: Jasne, oczywiście,
1: bardzo,
20: oczywiście.
1: Bardzo dziękuję za pana głos. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Pan Marcin z Wrocławia, który pod Sandomierzem, jadąc rowerem drogą, żeby dostać się na ścieżkę, musiał zejść z roweru, przenieść rower nad barierką. Jeśli słucha nas autor tego projektu, no to oczywiście udało się. Ten happening pewnie zdarza się wielokrotnie. Ale z czego to wynika? Bo to jest tak naprawdę pytanie dzisiejszego programu. Z czego takie rzeczy wynikają? Pan Grzegorz z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Grzegorzu.
0: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
0: Jestem architektem, urbanistą Warszawy. Telefonuję z ponad 40-letnią praktyką zawodową, także za granicą. Chciał parę zdań powiedzieć, ale od ogólniejszej strony, nie od tak wąskich aspektów ładu przestrzennego, bo to oczywiście też jest element ładu przestrzennego i racjonalne projektowanie ścieżek rowerowych, ale to jest bardzo wąski element tego ładu przestrzennego. Przede wszystkim zacznijmy może od czegoś, nie wiem, co zostało powiedziane, bo niestety tylko dopiero od pół godziny słucham tej audycji, że pełną odpowiedzialność za sprawy ładu przestrzennego ponosi w Polsce ten najniższy szczebel samorządu terytorialnego już od 36 lat, czyli gminy. To organy gmin są odpowiedzialne za sprawy ładu przestrzennego.
1: I to chyba dobrze, bo ich wybieramy w wyborach.
0: Dobrze, ale chciałem zwrócić uwagę na to, że to zadanie zostało nałożone gminom nie w ustawie o planowaniu przestrzennym, tylko nawet w ustawie o ustroju samorządu gminy w 1990 roku, czyli 36 lat temu.
1: A to ważne jest? Co to zmienia?
0: To jest bardzo ważne. Czemu? Kto wie, czy to nie jest najważniejsze. Dlaczego? Dlatego, że proszę sobie jeszcze przypomnieć, jeżeli pan na pamięć sięga tamtych czasów, a ja byłem wtedy bardzo mocno zaangażowany w całą tą zmianę ustrojową i także reformę samorządu terytorialnego. Szkoliłem kandydatów na radnych Komitetu Obywatelskiej Solidarność, które wtedy wygrały te wybory.
1: Ale dlaczego ta zmiana, która wtedy nastąpiła, według pana jest jakimś problemem? Bo nie, proszę powiedzieć, nie rozumiem.
0: Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, trochę posługując się tezą nieżyjącego profesora Regulskiego, który był promotorem systemu planowania, systemu zmiany samorządu, ustroju samorządu terytorialnego i także zmiany systemu planowania przestrzennego. On w wywiadzie, który z nim przeprowadziłem dla Urbanisty w 2003 roku, jeszcze przed wejściem w życie tej obecnie obowiązującej
1: ustawy. Ale zaraz, przestaję rozumieć trochę.
0: Odpowiadam na to pytanie, panie redaktorze.
1: Proszę jakoś do rzeczy.
0: System planowania przestrzennego jest piętą achillesową reformy systemu samorządu terytorialnego w Polsce.
1: Czy to nie samorząd powinien według pana perspektywy odpowiadać za planowanie przestrzenne?
0: Nie, to nie całkiem tak. Dlatego, że my w tej dyskusji nastąpiły pewne uogólnienia, tak. Dlatego, że teza o tym, że w Polsce generalnie panuje chaos przestrzenny, jest tezą fałszywą. Dlaczego? Dlatego, że ten ład czy nieład przestrzenny jest w Polsce bardzo zróżnicowany. Po prostu w różnych gminach różne samorządy sprawy ładu przestrzennego realizują. Raz lepiej, raz gorzej. W dużych miastach ten ład przestrzenny we fragmentach miast jest postrzegany pozytywnie, to zresztą były podawane przykłady mniejsze autogenezy, że przykłady tych poniemieckich osiedli modernistycznych we Wrocławiu są podawane jako przykład ładu przestrzennego. Bo w Warszawie można znaleźć nieponiemieckie zespoły zabudowy, które też są przykładem ładu przestrzennego, na przykład osiedla na Żoliborzu.
1: Pan zaczął od innej rzeczy, pan zaczął od samorządu. Czy ja dobrze rozumiem, że to tutaj potrzebujemy jakiejś zmiany systemowej, to znaczy kto inny miałby za to odpowiadać? Czy...
0: Ja myślę, że generalnie rzecz biorąc ta słabość niektórych samorządów w realizacji ich pierwszego zadania własnego, którym są sprawy ładu przestrzennego, wynika ze zróżnicowania wiedzy, edukacji, ale także, że użyję takiego może nieeleganckiego określenia, pewnej interesowności.
1: Ja rozumiem, ale pan chce być dyplomatyczny, panie Grzegorzu.
0: Ale ja na to odpowiem. Pytanie bardzo proste. prostu generalnie przyjęta jest teza, że samorządy w Polsce działają z uwzględnieniem tak zwanej zasady, która mówi o tym, że za wszystkie zadania, które są nakładane na najniższy przez szczebel samorządu, powinny być przez niego realizowane w sposób właściwy, a jeżeli nie są realizowane, to jest zasada pomocniczości, to powinny je przejąć wyższe szczeble samorządu terytorialnego. I teraz proszę zwrócić uwagę, że jeżeli są gminy, które mają poziom zaplanowania wyrażony w kilku procentach, procentami obszaru objętego planami, to znaczy, że one nie realizują spraw ładu przestrzennego przy optymistycznym oczywiście założeniu, że każdy plan miejscowy faktycznie prowadzi do ochrony czy ukształtowania ładu przestrzennego.
1: Bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na ten wątek, który jest niezwykle istotny, że jeśli mamy problem z tym, co widzimy wokół siebie, no to ten samorząd jest pierwszym odpowiedzialnym i sprawczym, a jeśli sobie z tym nie radzi, to trzeba to przenieść poziom wyżej. Pan Grzegorz z Warszawy był z nami. Bardzo dziękuję za ten bardzo merytoryczny głos. Pani

0: drogowa, albo jest zabudowa przemysłowa, prawda? A tutaj wszystko w Polsce jest pomieszane. No, ale... I dlatego ludzie później protestują, bo jeżeli w planie zabudowy przestrzennej jest dopuszczana zabudowa usługowa, no to ja sobie nie życzę, żeby koło mnie był dom, który ma warsztat samochodowy.
1: Albo piekarnia.
0: Albo piekarnia, no bardzo ładnie pachnie, ale,
1: ale może albo fryzjer.
0: Nie koło mnie.
1: Albo fryzjer.
0: Tak. No,
1: nie,
0: no
1: więc jakoś to powinno być... Ironicznie mówię, ale większa część gmin nie ma tych, albo ma w znikomym
0: stopniu. No właśnie o to chodzi, że powinno to być jakoś odgórnie znormalizowane, bo w innych krajach to jest tak, albo jest właśnie zabudowa, jak pan jedzie szosą, to prawda, ma pan jakieś tam zakłady, firmy, wszędzie można się zatrzymać, ale nie ma zabudowy mieszkaniowej. A u nas nagle wyskakują domki. Ktoś na to pozwolił, tak?
1: Pani Grażyno, bardzo dziękuję za pani głos. Pani Grażyna z Sulejówka była z nami. Wszystkim, którzy dziś zgłosili się do nas ze swoimi odpowiedziami na pytanie, z czego wynika chaos przestrzenny w Polsce, bardzo, bardzo dziękujemy. Rozpoczęliśmy od rozmowy z Arturem Celińskim, z architektem Murator, i jeśli państwo chcą odsłuchać tę rozmowę, jakoś nie włączyli później, to zapraszam na tok.fm.pl albo do aplikacji tok.fm. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli dzisiaj z nami. W imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która program przygotowywała i wydawała, Michała Brodowskiego, który program realizował. Za 5 minut o 21.40 książka na głos. Książkę Grzegorza Dziedzica. Ostatni koniec świata czyta dla państwa Marcin Stec. A po 22.00 informacje, na które zaprasza Sylwia Chryczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
2: Dobry wieczór. Zbliża się 35. rocznica podpisania traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. To jest oczywiście znakomita okazja, żeby przypomnieć, jak do tego doszło, bo to niezwykłej wagi traktat, ale jednocześnie no, do takiej refleksji szerszej. Czy to, co tak nas zbliżyło te 35 lat temu, straciło na wartości? Dlaczego tak łatwo dzisiaj część klasy politycznej gra antyniemiecką kartą? Jest to chyba nie tylko niemądre, ale wręcz groźne dla naszej współpracy. Nie zapominajmy, Niemcy to ciągle największy odbiorca naszych towarów. No i właśnie o historii, ale z taką refleksją na temat współczesności będzie ta dzisiejsza audycja, a zaczyna się zaraz po informacjach o 22.00. Zapraszam.
1: Zapraszam Maciek Zakrocki, a po godzinie 23.00 program Kamila Wróblewskiego. Jutro rano, kiedy państwo włączą TOK FM, to państwo usłyszą Jacka Żakowskiego, jutro piątek. Więc Jacek Żakowski o 7.20 będzie rozmawiał z Dorotą Gardias, przewodniczącą Forum Związków Zawodowych. A to dlatego, że związki mają postulat, co najmniej 5200 zł. A rząd daje mniej, to dalszy ciąg konfliktu powtarzającego się rok za rokiem o najniższą pensję krajową. A o 7.40 Paweł Zerka, ekspert Europejskiej Rady Spraw Międzynarodowych, o spadającym zaufaniu europejskich społeczeństw w to, że Ameryka przyjdzie nam z pomocą w chwili próby, jak na tym tle wypadają Polacy. Dowiemy się jutro po 7.40. Po godzinie 8.00 w naszym radiu Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego z Polski 2050. No właśnie, jak pani minister traktuje żądania dymisji wokół ustawy o pomocy artystom, ale też pytania po 8.00 rano jutro w poranku TOK FM dotyczyć będą tego, co z ustawą medialną, na którą przecież wszyscy czekają od dłuższego czasu. Po 8.20 część publicystyczna poranka TOK FM. Konstanty Gebert, współpracownik kultury liberalnej, Pani Mielski z Gazety Wyborczej i Agnieszka Wiśniewska z Krytyki Politycznej będą gośćmi Jacka Żakowskiego. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20.00, mówi Paweł Sulik.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
3: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru.

0: wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Trawisz to fast i trawisz to!
0: Aflofarm. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

0: Nie cierpię lekarzy. Nienawidzę do nich chodzić, nie znoszę ich nieudolnie skrywanej wyniosłości i wymądrzania się. Ale nade wszystko nie cierpię poczekalni w szpitalach, przychodniach i klinikach. Wszystkie poczekalnie, nawet te w najbardziej luksusowych centrach medycznych, przypominają cele śmierci, bo tutaj też czeka się na dopełnienie się najgorszego scenariusza. Koło mnie siedzi starszy na oko 60-letni Meksyk, a obok niego młodsza o pokolenie kobieta w uniformie pielęgniarki, pewnie córka. Facet cicho nuci pod nosem jakieś smętne korasony, ona co róż go ucisza, ale bez przekonania. Bardziej, żeby nie narzucał się ze swoją obecnością innym pacjentom. Czyli mnie i grubej babie, która siedzi w rogu. Zerka na nas z odrazą i co chwila przysuwa do siebie wózek z butlą z tlenem. Od butli odchodzi niebieski wężyk. Układa się na jej wydatnym brzuchu, oplata tłuste karczycho niczym naszyjnik i kończy się pod nosem przytrzymywany gumką. Babsko ziora to na mnie, to na Meksyka, a w jej spojrzeniu mieszka pogarda dla takich jak my. Na koszulce w rozmiarze 3XL ma wzór amerykańskiej flagi i napis zawiera 100% dumy. Fajna ta koszulka. Muszę sobie taką zamówić na Amazonie. Otwierają się drzwi z kremowymi szybkami i staje w nich pielęgniarka. Nancy, kochanie, doktor czeka na ciebie w gabinecie numer 4. Potrzebujesz pomocy? Baba fuczy nosem i zbiera się z krzesła ze zgrabnością Lorda Dżaby. Chwyta się wózka i człapie w kierunku korytarzyka w pastelowych żółciach i brązach. Ubrana w błękitny uniform pielęgniarka delikatnie zamyka drzwi. Patrzę w telewizor. Leci CNN. Na szczęście bez dźwięku, bo bym nie zdzierżył. Na ekranie Ukraińcy strzelają z armat. Przebitka na zrujnowane osiedle, gruzy i osmolone bloki. Zakrwawieni ludzie, jakaś płacząca kobieta, dziewczynka z kikutem zamiast nóżki. Siedzący obok mnie facet zaczyna nucić rzewną melodię. Wystukuje rytm dłonią o udo. W jego głowie na stówę rozbrzmiewa cała orkiestra mariachi. Kobieta patrzy na niego z miłością. Gabi nie patrzy tak na mnie nigdy. Nagle za drzwiami rozlega się dźwięk. Ni to jęk, ni wrzask. Przez moment myślę, że ktoś podkręcił głośność, bo tak musi brzmieć wojna. Ale nie. Drzwi otwierają się i wychodzi przez nie gruba baba, czerwona na twarzy, roztrzęsiona cała we łzach i smarkach. Mam zamiar zapytać, czy wszystko w porządku i czy potrzebuje pomocy. Jestem w końcu policjantem, więc moja dewiza to służ i chroń. I gdy już otwieram usta, ona drze się. Też umrzecie, wszyscy umrzecie, piepni popaprańcy. Z całej siły szarpie za drzwi wejściowe, jakby chciała wyrwać je z zawiasów. I już jej nie ma, już po niej. Pielęgniarka patrzy na nas przepraszająco i odczytuje moje nazwisko. Dzień dobry, panie Kowalski. Doktor czeka na pana w gabinecie numer 4. Lekarz jest wysoki i siwy. Ma ziemistą cerę i worki pod oczami. Wskazuje mi krzesło naprzeciwko swojego biurka. Kiedy siadam, odwraca w moją stronę ekran laptopa. Niestety nie mam dla pana dobrych wieści. Stara się modulować głos, żeby zabrzmiało w nim współczucie. Jest pan gotowy?
1: Nie jestem.
0: Tak, proszę mówić. Lekarz sięga do kieszeni kitla po laserowy wskaźnik i kreśli kółko na czarno-szaro-białym obrazie przekroju głowy. Ma pan guza mózgu, detektywie Kowalski. Uśmiecham się do niego uprzejmie. To jakiś chory żart. Przecież jestem zdrowy jak byk. Po prostu czasem boli mnie głowa. Pewnie z odwodnienia. Glejak wielopostaciowy, nieoperowalny. Dam panu skierowania na chemioterapię i radiację. Znikam. Wsysa mnie pod powierzchnię. Tam, gdzie nie dochodzi żaden dźwięk. Głos lekarza zlewa się w obcy, niezrozumiały bełkot. Jakby mówił do mnie w suahili. Mam w gardle gulę wielkości jabłka. Kiedy się odzywam, mój głos ledwie się przez nią przeciska.
1: Jakie są rokowania, panie doktorze?
0: Pytam. Głos mi się łamie jak przy mutacji. Proszę zacząć porządkować swoje sprawy.
1: Ile mam czasu?
0: Nie więcej niż 6 miesięcy. Jeszcze bardziej chowam się w sobie jak ślimak w muszli. Świat zawęża się do rozmiaru ciasnej tuby. Na jej końcu błyszczy czerń. Wybiegam z gabinetu. Oślepia mnie słońce, a świat nagle staje się zadziwiająco prosty. Istnieje tylko jedno wyjście –

0: Ledwie widzę, bo powieki mam sklejone ropą. Budzi mnie miarowe pikanie, jakiś szum. Przecieram oczy i rozglądam się. Ściany w pastelowych zieleniach. Słońce wpada przez na wpół otwarte żaluzje i układa się w prążki na pościeli.
1: Ocknął się.
0: Słyszę.
1: Radek, jak się czujesz?
0: To głos Elki Góralki, która wstaje z beżowego fotela ustawionego obok łóżka, łapie mnie za rękę i ściska. Jej dłoń jest miękka i wilgotna. Ma troskę w twarzy, ale w oczach jakiś rodzaj zmieszania. Pierwsze pytanie, które przychodzi mi do głowy, to gdzie jestem? Ale to oczywiste, że w szpitalu. Otwieram usta, ale mam taką pustynię, że zamiast słów wydaje z siebie szelest. Elka odczytuje moje potrzeby i podsuwa mi kubek z wodą. Piję przez słomkę.
2: Co tu się dzieje?
0: Pytam i próbuję się do niej uśmiechnąć. Po drugiej stronie łóżka siedzi Hermes i patrzy na mnie z zaciekawieniem. O moim zapiciu pewnie dowiedział się na mityngu. Takie wiadomości szybko się rozchodzą.
1: Zapiłeś.
0: Dostałeś padaczki, ale lekarz mówi, że nie ma uszkodzeń w głowie. Elka odstawia kubek na stolik i poprawia mi poduszkę.
2: No tak, 17 lat niepicia poszło się czesać.
0: Mój aowski trójkąt na ramieniu mogę przerobić na wizerunek klauna. Ale to w sumie nie ma znaczenia. Mam raka mózgu. Durna krowo, myślę, ale kiwam ze zrozumieniem, bo co tu można powiedzieć? Jaki dzisiaj dzień?
1: Niedziela 16.
0: Jestem przymulony i znam ten rodzaj fazy. Nafaszerowali mnie benzodiazepinami, żebym nie dostał kolejnego ataku. Zamykam oczy i przychodzą do mnie obrazy. Pojedyncze sceny, jak w trailerze zapowiadającym filmowy hit. Główny bohater wali wódę z gwinta, krztusi się i żyga, ale wali dalej. Wychodzi nocą po alkohol i idzie 2 mile do Hindusa, bo ma sklep czynny do 4 nad ranem. Przy powrocie o mało nie wpada pod samochód. Robi awanturę na stacji benzynowej, ale na interwencję przyjeżdżają koledzy z posterunku i odwożą go do domu. Jedzie do klubu ze striptizem i chce poklepać po tyłku tancerkę, co kończy się bójką z czarnoskórym ochroniarzem. Takie tam. Trailer kończy się sceną, gdzie główny bohater, czyli ja, Radek Rudy Kowalski, biegnie gdzieś gnany panicznym strachem, przed sobą widzi kolorowe światła, a sekundę później pada na chodnik targany drgawkami.
2: Wołaj pielęgniarkę,
0: mówię do Hermesa, rozglądając się za ciuchami, bo mam na sobie żółto-szare szpitalne wdzianko, a w nim świecisz gołą dupą, bo samemu trudno zawiązać z tyłu. Pielęgniarka przychodzi po minucie, cała w uśmiechach, które gasną nieco, kiedy oznajmiam, że wychodzę na własne życzenie i żeby poodpinała te wszystkie rurki. Zaczyna coś ględzić o lekarzu dyżurnym, który musi zrobić wypis i powinien być dostępny do godziny, ale mówię na to spokojnie, że nie mam czasu na takie pierdy i że sam sobie odłączę kroplówkę, jak ma z tym problem. Zamyka się, wyjmuje mi igłę z żyły, przynosi ubranie. Podpisuje jakiś papier, że wychodzę wbrew zaleceniom i na własną odpowiedzialność i dostaje receptę na diazepam. Elka próbuje mnie przekonać, że może poczekamy na lekarza, ale uciszam ją spojrzeniem. Idziemy stąd. W drodze na szpitalny parking Elka mówi coś o mityngach i żebym się nie wstydził przyjść, bo zapicie może zdarzyć się najlepszym, że wpadka jest wpisana w trzeźwienie.
2: Bzdury.
0: Trzeźwienie jest wpisane w trzeźwienie. Nie ma tutaj żadnych odcieni szarości. Odpowiadam coś na odczepnego, ale nie chcę brzmieć jak niemilec. Elka jest po 2 przemocowych związkach i potrafi czytać ludzi. Musi już lecieć, bo spóźni się na domek. A odkąd nie pije, jest punktualna i dokładna w sprzątaniu. Umawiamy się na telefon. Całuje mnie w zarośnięty policzek i wsiada do swojej zajeżdżonej Akury. Hermes jeździ kilkuletnim zielonym Challengerem. Nieźle, jak na takiego chuderlaka i dziwne, że jeszcze go nie przećpał. Przekręca kluczyk i silnik startuje z niskim bulgotem.
3: Chemi, 5-7 litra,
0: mówi z dumą.
3: Dokąd jedziemy?
2: Zawieź mnie do domu.
0: Kiedy dojeżdżamy, parkuję na miejscu dla gości. Osiedle ma czasy świetności dawno za sobą. Ceglane budynki wyglądają coraz bardziej jak projekty z Section 8. Mieszkam na 2 piętrze, choć Amerykanie powiedzieliby, że na 1, bo nie znają takiego słowa jak parter. Nie pytam, po jakiego grzyba Hermes idzie ze mną, ale na jego miejscu zrobiłbym to samo. Moje mieszkanie wygląda żałośnie, a śmierdzi jeszcze gorzej. Wszędzie walają się puste butelki po burbonie i puszki po mocnym polskim piwie. Szklany stolik w salonie jest rozbity w drobny mak i przypominam sobie, że to ja go zmiażdżyłem, kiedy się wywróciłem. W kuchni na blacie leży niedokończona paczka kameli. No tak, palić też zacząłem, bo wódka lubi dym. Wstyd pęcznieje we mnie niczym podgrzewany popcorn. Herm zagląda pod zlew i wyciąga worek na śmieci. Zaczyna zbierać butelki i puszki. Sprawdza schowki, bo alkoholicy instynktownie ukrywają gorzałe. Zdarza się, że zapominają o skrytkach, zupełnie jak wiewiórki o zakopanych orzechach. Będziesz ich potrzebował? Wskazuje na papierosy. Kręcę głową, że nie będę. Na przekór mojemu ciału, które na widok fajek właśnie wchodzi w nikotynowy skręt. Herm wrzuca kamele do worka. Po chwili, po kilkudniowej libacji, zostaje tylko nutka kwaśnego odoru. Otwieram okna, żeby przewietrzyć.
3: To co? Jak ty to zawsze mówisz, jeden dzień naraz.
0: Dzwoń, jak coś. Widzimy się wieczorem na mityngu, mówi Hermes. Wychodzi, pobrzękując białym workiem pełnym pustego szkła i pogniecionego aluminium. Zostaję sam. Siadam na kanapie. Cisza wrzyna mi się w uszy. Tworzy w mojej głowie niewielkie wiry, które zaczynają kręcić się coraz szybciej, nabierają masy i pędu. Wiem, że jeśli posiedzę w bezruchu jeszcze chwilę, zamienią się w huragany, a te, kiedy osiągną kategorię piątą, zniszczą wszystko, co znajdzie się na ich drodze. Zrywam się z kanapy jak oparzony. Muszę działać. Muszę być w ruchu, bo bezruch to śmierć. Biorę prysznic, golę się, zakładam świeże ubranie. Wychodzę z domu.

0: Srebrne guziki mundurowe kapitan Angeli Rodriguez z trudem wytrzymują napór jej silikonowych cycków. Szefowa patrzy mi w oczy z wyćwiczonym współczuciem. Kiwa głową ze zrozumieniem.
1: Niedobrze wyglądasz, Rudy.
0: Odzywa się w końcu.
1: Sorry, Angela, nie wytrzymałem napięcia, wiesz jak jest.
0: Wiem. Dostałam wyniki twoich badań. Szczerze ci współczuję, Rudy. Powiedz, czego potrzebujesz. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby pomóc. Nie zostawimy cię samego, pamiętaj o tym. Jesteśmy drużyną. Nie zostawia się swoich ludzi w potrzebie.
1: Otwiera szufladę biurka i wyciąga z niej żółtą kopertę, a z niej dokumenty.
0: Szpera w nich chwilę, po czym kładzie przede mną wydruk z nagłówkiem. Zwolnienie z powodów medycznych.
1: Zalecenia są jasne. Idziesz na zwolnienie. Na razie na 3 miesiące, potem pewnie ci przedłużą. Związki zawodowe już o wszystkim wiedzą. Musisz odpocząć i zadbać o siebie, Rudy. To bardzo ważne.
0: Nie możesz mi tego zrobić, Angela. Potrzebuję pracować, inaczej się rozpadnę. Kapitan Rodriguez patrzy na mnie, ale jakby patrzyła przeze mnie. Ludzie, którzy umierają, stają się przezroczyści.
1: To poza moimi możliwościami, zrozum. Gdyby cokolwiek ci się stało na służbie, góra urwałaby mi łeb u samej dupy.
0: Rozkłada ręce.
1: Tutaj masz wszystkie skierowania. Jutro zaczynasz chemię, a masz umówić się z naszą psycholog.
0: Minimum 1 sesja w tygodniu to nie jest opcja, Rudy. To rozkaz i wymóg płatnego zwolnienia.
1: Nie jestem wariatem. Mam raka mózgu. Nie potrzebuję terapii, potrzebuję pracy, Angela.
0: Powodu, żeby zwlec się rano z łóżka i nie zaczynać dnia od drinka.
1: Kapitan Rodriguez robi zdziwiony dzióbek.
0: Poważnie mówisz? Mamy XXI wiek, Rudy. Wszyscy chodzą na terapię. Masz wizytę jutro o 14:30. To Polka albo Ukrainka, w każdym razie gdzieś z twoich rejonów, polubicie się.
1: Wyraz twarzy Angeli Rodriguez mówi, że zakończyła dyskusję.
0: Kładę policyjną odznakę na biurku. Broń należy do mnie. Postanawiam zmienić temat.
1: A co ze śledztwem? Z tą sprawą Karasiów? Z rozszerzonym samobójstwem?
0: Zamknięte.
1: Jak to?
0: Brak udziału osób trzecich. Sprawczyni miała problemy psychiczne, była naćpana. Nie ma sensu się w tym babrać. Prokuratura nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
1: Naprawdę jej nie lubię.
0: Skąd wiadomo, że była chora? Przecież nie leczyła się psychiatrycznie. Nie brała żadnych leków.
1: Angela ma na twarzy zniecierpliwienie i wiem, że gdyby nie musiała być empatyczna, wyrzuciłaby mnie ze swojego biura.
0: Mamy opinię biegłego, który ocenił, że działała w stanie niepoczytalności. To wniosek z analizy behawioralnej i na podstawie SMS-ów, które wysłała na krótko przed zamordowaniem syna i po nim. Na jej smartfonie znaleźliśmy krwawe odciski palców.
1: Do kogo pisała?
0: Do męża i do kogoś jeszcze, ale nie byliśmy w stanie ustalić tożsamości odbiorcy. Numer z Wisconsin, ale telefon prepaid kupiony w Walmarcie. Numer już nieaktywny.
1: Chciałbym zobaczyć te wiadomości.
0: Po co?
1: Dla spokoju sumienia.
0: Tyle możesz dla mnie zrobić, Angela, nieprawdaż?
1: Wzdycha ciężko i wywraca oczami, ale podnosi słuchawkę biurowego telefonu i wystukuje skrót.
0: Po chwili do pomieszczenia wchodzi jej sekretarka, Megan.
1: Kładzie na stole teczkę z aktami sprawy.
0: Rodriguez gestem zachęca mnie, żebym ją otworzył.
1: Chwilę mi zajmuje, żeby znaleźć wydruk wiadomości tekstowych. Te do abonenta Krzyś pisane są po polsku.
0: Rzeczywiście bełkot. Koniec świata, coś o opadającej zasłonie rzeczywistości.
1: Bez sensu.
0: Do matka jedynie zdawkowe odpowiedzi. Tak, nie, będę o 7, nie mogę dzisiaj, daj mi spokój.
1: Odwracam stronę wydruku.
0: Mój wzrok zatrzymuje się na wiadomości do numeru bez nazwy właściciela. To, co widzę, sprawia, że na moment tracę oddech, a krew w moich skroniach zaczyna pulsować.
1: Wiadomość to 3 cyfry. 1, 3, 7.

Marcin Stec przeczytał kolejny fragment książki Grzegorza Dziedzica Ostatni koniec świata. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja.
1: Piłka jest okrągła,
2: a nas jest dwóch.
1: Kraje są trzy,
2: a drużyn jest 48.
1: O ich zmaganiach opowiadamy w specjalnych audycjach na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
2: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 6.20 i po 18.20.
1: Zapraszamy.
2: Przemysław Pozowski
1: i Michał Waszkiewicz.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Po wecie prezydenta minister finansów zapowiedział powstanie kolejnej, czwartej już wersji przepisów o kryptowalutach. W niektórych gminach nie ma syren, w innych trzeba je uruchamiać ręcznie. Samorządy mają problem z systemem ostrzegania. Jak skutecznie pomagać rosnącej liczbie pacjentów, zastanawiają się w Białymstoku neurolodzy. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach jest szkodliwe dla gospodarki oraz bezpieczeństwa finansowego Polaków, ocenił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Domański na antenie TVP Info podkreślił, że prezydent mógł stanąć po stronie bezpieczeństwa finansowego Polaków. Mógł stanąć po stronie bezpieczeństwa ich oszczędności, ale kolejny raz wybrał inaczej. Minister argumentował, że zawetowana ustawa dawała Komisji Nadzoru Finansowego skuteczne narzędzia do zwalczania oszustw i nadużyć na rynku kryptoaktywów. Minister poinformował też, że rząd nie zrezygnuje z prac w tym temacie i zapowiedział przygotowanie kolejnego projektu regulującego rynek kryptowalut. Prezydent Karol Nawrocki zawetował trzecią już wersję ustawy o rynku kryptowalut. Rządowy projekt miał dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Kontrolę nad rynkiem kryptoaktywów miałaby wówczas sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. Jednak w ocenie prezydenta zawetowana ustawa nie jest dobrze napisana.
7: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie, żeby ten problem realnie rozwiązać. Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
6: Zawetowana ustawa różniła się od poprzedniej wersji jedną poprawką zgłoszoną wcześniej przez prezydenta. Zgodnie z nią KNF miałby obowiązek corocznego sporządzania szczegółowych raportów o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów. Bicie, dręczenie zwierząt, a nawet poniżanie innej osoby, jeśli twórca internetowy zrobi to przed kamerką dla zysku lub zasięgów, będzie mógł trafić do więzienia. Sejm przyjął prawo uderzające w pato streamerów, a posłowie byli w tym temacie niemal jednomyślni.
8: Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2608 wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 439 posłów, za 419, przeciw 19, wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny.
6: Ustawa trafi teraz do Senatu. Mamy problem, przyznają samorządowcy, gdy pytamy o system ostrzegania w ich gminach i powiatach. W części gmin syren nie ma wcale, a w innych trzeba je włączać ręcznie, a to trwa. System syren w Polsce jest rozbudowywany, ale to wymaga czasu, mówi Iwona Mocian-Mazur, która odpowiada za zarządzanie kryzysowe w starostwie powiatowym w Lubartowie.
9: Taki naprawdę z prawdziwego zdarzenia, ten system jest w powijakach. W tej chwili bazujemy na tych zasobach, które mamy. Tych syren alarmowych nie mamy za wiele. W tym roku 17 prawdopodobnie mamy mieć zamontowanych nowych syren alarmowych, ale to jest jeszcze wraz za mało środków na pokrycie całego terenu powiatu lubartowskiego.
6: Niektóre samorządy, które widzą bolączki systemu ostrzegania, podpisują umowy ze strażakami, by na przykład w razie zagrożenia nalotami z powietrza to dyżurny straży włączał syreny. A to dlatego, że w starostwie nie ma ludzi, którzy dyżurują w nocy czy w weekendy, mówi dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa w Chełmie Marek Kaczmarski.
10: Podpisaliśmy umowę ze Strażą Pożarną i strażacy ze swojego stanowiska kierowania te syreny włączają, jeżeli taka będzie dyspozycja z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Tylko upewniają się strażacy na stanowisku kierowania, tak jakby potrzebują potwierdzenia, że mogą te syreny włączyć.
6: W ubiegłym roku tylko lubelskie samorządy na ochronę ludności i obronę cywilną wydały 279 milionów. W tym roku mają do wydania podobną kwotę. Około 1000 polskich neurologów zastanawia się w Białymstoku, jak skuteczniej pomagać swoim pacjentom, których liczba wciąż rośnie. Szefowa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, profesor Alina Kułakowska, podkreśla, że wiele możemy zrobić dla swoich mózgów sami, na przykład dbając o higienę snu.
11: Mózg musi się też niejako oczyszczać, a oczyszcza się właśnie intensywnie wtedy, kiedy my głęboko śpimy przez kilka godzin. Jeżeli tak się nie dzieje, to niestety, mówiąc nieco kolokwialnie, ten mózg jest zaśmiecony. Robią się tam różne złogi nieprawidłowych białek, a stąd prosta droga, żeby za jakiś czas rozwinął się proces neurozwyrodnieniowy, na przykład choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona.
6: Nie ze wszystkim poradzimy sobie jednak sami, dlatego uczestnicy białostockiego kongresu apelują do władz o stworzenie krajowej sieci ośrodków wyspecjalizowanych w leczeniu schorzeń neurologicznych. Nowochódzkie Centrum Kultury i Krakowska Akademia Musicalu znów sięgają po broadwayowski hit. W przyszłym tygodniu na scenie NCK widzowie będą mogli obejrzeć Alladyna, zapowiada dyrektor instytucji Zbigniew Grzyb.
12: Świetnie rzeczywiście od strony i muzycznej jest to zrobione, i od strony plastycznej.
13: To jest przede wszystkim kawałek dobrego musicalu, no bo to jednak jest taki klasyk.
6: Dodał reżyser Artur Wołoch. Spektakle do zobaczenia w przyszły wtorek i środę. Z 5-minutowym opóźnieniem o 21.05 czasu polskiego rozpoczął się mecz Meksyku z RPA, inaugurujący piłkarskie Mistrzostwa Świata w Meksyku, USA i Kanadzie. W 9 minucie meczu pierwszą bramkę mundialu strzelił Meksykanin Julian Quiñones. Najchłodniej będzie w ciągu dnia w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry pokażą około 14 stopni. Na pozostałym obszarze maksymalnie w piątek od 16 do 20 stopni Celsjusza. Dzień przed nami z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym jedynie rano na północy i zachodzie, a pod koniec dnia na wschodzie kraju miejscami możliwe więcej przejaśnień. W ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu, w centrum i na wschodzie miejscami prognozowane są burze, możliwy też grad. W szczytowej partii Tatr może padać deszcz ze śniegiem.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Dobry wieczór. W czwartek, 11 czerwca, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w czwartki goście przybliżają nam ciekawe wydarzenia z historii świata. Dzisiaj będzie to mieszanka historii Niemiec, Polski i szerzej Europy. Zbliża się 35. rocznica podpisania traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Z tej okazji kilku znakomitych naukowców, dyplomatów, osób bezpośrednio zaangażowanych w tamto historyczne wydarzenie przygotowało ciekawy tekst podkreślający wagę traktatu, jego znaczenie dla nowej demokratycznej Polski, też z punktu widzenia naszych rodzących się wtedy prozachodnich aspiracji. Ale też, tu wymienię autorów, profesor Jan Barcz, profesor Witold Góralski, profesor Jerzy Kranc, profesor Krzysztof Ruchniewicz, profesor Jerzy Sułek. Panowie profesorowie kreślą wskazówki dla elit rządzących obu państw na teraz i na przyszłość, w związku z zupełnie innymi warunkami, w jakich żyjemy w roku 2026, niż tymi, które występowały 35 lat temu. Tu może przywołam fragment z ich dokumentu. 35 lat temu Polska i Niemcy udowodniły, że nie są skazane na fatalizm wrogości i historyczne polemiki. Co więcej, okazało się, że wzajemnie się potrzebują. Prawdziwe wyzwania dotyczą dziś przyszłości. Dziś stoimy przed nowym wyzwaniem, czy potrafimy zbudować wspólnotę odpowiedzialności za polityczny kształt Europy i jej bezpieczeństwo? Nie tylko Polska ma w tym interes, lecz również Niemcy, które zyskują obliczalnego sąsiada, tworzącego strefę stabilności i bezpieczeństwa. Stosunki polsko-niemieckie nie rozwijają się jednak samoistnie, lecz wymagają w obu krajach pracy i sporego wysiłku politycznego. Przyszłość tych stosunków zależeć będzie od tego, czy, i w jakim stopniu oba państwa zdecydują się na to, by traktować się jako sojusznicy i partnerzy. Od odpowiedzi na powyższe wyzwania zależy przyszłość obu naszych państw i narodów i być może całego europejskiego projektu. Jeden z autorów tych słów, pan profesor Jerzy Kranz, przyjął zaproszenie do audycji i za chwilę przypomni nam krótko, jak doszło do podpisania traktatu, ale też poproszę pana profesora, by o tym przesłaniu na przyszłość powiedział nieco więcej. W drugiej części będzie z nami pani doktor Agnieszka Łada-Konefał z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt. Pani doktor od lat bada relacje polsko-niemieckie. No i ciekaw jestem, jak ona na to patrzy z perspektywy tych badań i czy rzeczywiście jest dla nas dobra przyszłość dla obu państw Niemiec i Polski. To w drugiej części audycji, a teraz już zaczynamy część pierwszą. No i jest z nami pierwszy zapowiadany gość, pan profesor Jerzy Kranz, profesor prawa międzynarodowego, dyplomata, były podsekretarz stanu w MSZ, były ambasador w Republice Federalnej Niemiec, członek zespołu MSZ negocjującego traktaty polsko-niemieckie w latach 90-91. Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór panu.
14: No teraz mamy za kilka dni tę 35. rocznicę traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Proszę przypomnieć nam właściwie dlaczego potrzebny był ten, no jakbyśmy to powiedzieli, kolejny traktat do, no właśnie, zamknięcia pewnego etapu w relacjach polsko-niemieckich, ale jak rozumiem też otwarcia właśnie nowego.
15: Ja myślę, że jednego i drugiego, aczkolwiek dzisiaj mi się nie chce wierzyć, czy też 35 lat minęło, bo długie lata było, jakby powiedzieć, beztraktatowo. To oczywiście były jakieś stosunki z Niemcami, ale to było w innym zupełnie otoczeniu europejskim, w innym klimacie i tak dalej. Po prostu Niemcy się zjednoczyły. To był ten kluczowy moment dla tego traktatu. Natomiast powiem tak, że jak popatrzymy na ten stan relacji, bo myśmy w 1945 roku zaczynali oczywiście od zera z wiadomych powodów. Ale przypomina mi się takie zdanie Edmunda Osmańczyka. On powiedział, że dla przyszłości stosunków polsko-niemieckich ważne będą trzy elementy. Mianowicie siła polskiego pieniądza, polskiej pracy i przezwyciężenie nienawiści. I to jest jakby takie wskazówka na te następne lata, z tym, że oczywiście do 90 roku to się bardzo trudno układało, ale zwłaszcza teraz widzimy, że od tego traktatu, od 91 roku, że zarówno siła polskiego pieniądza i polskiej pracy jest już na takim poziomie, że możemy się wstawiać w jednym szeregu, jak gdyby z Niemcami, mm-hmm. prawda? Natomiast potem pozostaje to przezwyciężenie nienawiści, to jest znowuż osobny problem. I te relacje po wojnie, one były początkowo były żadne. Po październiku 1956 roku zaczęło się to trochę ruszać, dlatego że wymuszała ta ruch społeczny, w sensie się ludzie chcieli jeździć z jednej czy drugiej strony. Poza tym aspekty gospodarcze. No, nie można przez 10 lat po wojnie z Niemcami nie handlować, prawda? Jako z państwem sąsiednim, mimo że NRD już była. Więc to wymuszało pewne ruchy. No ale jakie teraz można powiedzieć, jakie były problemy do tego czasu, do tego traktatu, bo zanim potem przyjdziemy jeszcze chwilę do tego traktatu. No przede wszystkim był problem, który obciążało się takie drażliwe punkty. To była kwestia granicy zachodniej, po pierwsze, po drugie mniejszości niemieckiej w Polsce, następnie wysiedleń ludności niemieckiej z tych ziem uzyskanych przez Polskę po wojnie i konfiskaty majątków prywatnych. Za tym się kryły roszczenia ewentualne majątkowe tych wysiedlonych. No i na końcu jest ta znana już kwestia reparacji i odszkodowań. I to wszystko się ciągnęło latami. I w gruncie rzeczy powiem tak, że to zostało rozwiązane dopiero na tym przełom 89-90-91. I tutaj są dwa traktaty ważne, o których trzeba pamiętać. To jest traktat o potwierdzeniu granicy, zachodniej granicy Polski z listopada 90 roku. No i ten traktat, którego teraz 35 lat, 35 obchodzimy, o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. I co ciekawe, ten pierwszy traktat o potwierdzeniu granicy, on był przez kanclerza Kohla jego zawarcie było przeciągane dopiero po zjednoczeniu Niemiec. Zjednoczenie Niemiec było 3 października, a ten traktat był w listopadzie. Oni cały czas Kohl uważał, że to tylko zjednoczone Niemcy i tak dalej. No więc to poszło dobrze i teraz już jakby ten problem nie istnieje. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz, że w tych stosunkach powojennych ta granica, to znaczy problem granicy, ta linia tej granicy została ustalona na konferencji w Poczdamie. Ale ani Polska, ani Niemcy nie były stronami tej umowy. W ogóle nie siedziały w Poczdamie, prawda? Więc Niemcy mówili, my nie byliśmy stroną, nas różne rzeczy nie obowiązują, a myśmy się powoływali, bo tam były mocarstwa, zawarły dla Polski pewne korzystne postanowienia dotyczące zarówno granicy, przebiegu granicy, jak i wysiedleń ludności. Więc to wszystko tak się kotłowało, ale granica polska do 90 roku, do tego traktatu, była zakładnikiem zjednoczenia Niemiec. I to jest pewien paradoks, bo można powiedzieć tak, no Niemcy były podzielone z jednej strony, powiedzmy, wolny świat, z drugiej strony komunistyczna NRD, prawda? To, że oni chcieli się zjednoczyć, to jest naturalne i trudno, żeby Polska występowała jako zdecydowany przeciwnik czegoś takiego, prawda? Ale z drugiej strony, przez to oni prowadzili taką politykę, że te naszą granicę i różne inne zagadnienia zostawiali wiszące w powietrzu. No i to się skończyło ostatecznie w 91 roku, prawda? Także te relacje do tego momentu, one były bardzo napięte. Od tego momentu tych dwóch traktatów, to znaczy problem granicy, czy ona jest ostateczna, czy nie ostateczna i tak dalej, przez lata było to debatowane, on zniknął, a ten traktat z 17 czerwca on by miał fundamentalne i ma fundamentalne znaczenie, że tam zostały od nowa, od podstaw ułożone stosunki polsko-niemieckie, które nie miały żadnej dobrej podstawy. I w gruncie rzeczy ten traktat, moim zdaniem, on dalej spełnia swoją funkcję.
16: Jeśli pan profesor pozwoli, to tylko tak. Nawiążę do tego dokumentu, o którym wspomniałem. Bo panowie tam napisaliście, rezultatem traktatu tego z czerwca 91 było między innymi ostateczne zamknięcie sporu granicznego, wejście Polski do zachodnich struktur współpracy i bezpieczeństwa, powstanie bezprecedensowej infrastruktury współpracy społecznej, naukowej i edukacyjnej oraz gospodarczej, wysoki poziom partnerstwa handlowego Polski i Niemiec, przyjazna współpraca społeczna milionów Polaków i Niemców w tym rejonie, rejonie przygranicznym. No ale to dwa słowa wyjaśnienia. Ostateczne zamknięcie sporu granicznego, a przecież no ten z listopada 90 roku pan przypomniał, to właściwie to on już zakończył tę kwestię
15: graniczną. No tak, ale wie pan, to było wszystko ściśle powiązane, bo ten traktat o zamknięciu, wie pan, no, jest 11 listopada 89 roku, mur w Berlinie, runął i tak dalej i zaczęła się, jakby powiedzieć, przymiarki do konferencji 2 plus 4, prawda? I te 2 plus 4, sama jego konstrukcja pokazuje, że 2 państwa niemieckie i 4 mocarstwa. I wielkim sukcesem Polski było to, że minister spraw zagranicznych Skubiszewski, on w lutym 90 roku uzyskał od mocarstw i od tych dwóch państw niemieckich zgodę, żeby Polska w jednej sesji z tych rokowań brała udział, i to było w lipcu 90 roku w Paryżu. I tam Polska mogła przedstawić swoje stanowisko w sprawie granicy i zjednoczenia Niemiec. I to było bardzo ważne. I uzyskaliśmy poparcie mocarstw. Także, to się jednocześnie wszystko toczyło równolegle, bo w zasadzie myśmy proponowali tekst traktatu o potwierdzeniu granicy też w 90 roku, już przed zjednoczeniem, ale Niemcy mówili, to ja dopiero jak zjednoczymy się. A potem, i potem ten duży traktat, no wie pan, ten duży traktat to kilka miesięcy trwały rokowania, no to nie jest tak, że jest jakiś projekt i tam sobie siedli jacyś negocjatorzy i w ciągu 2 tygodni wynegocjowali. Tym bardziej, że w tym traktacie o współpracy, o którym teraz mówiłem, dobrym sąsiedztwie i współpracy, to mieliśmy już, tam została uregulowana na przykład kwestia mniejszości narodowych. O czym mówiłem, że ona była jątrząca przez lata całe, prawda? Nie będę wchodził w szczegóły, no na ile to Polska Ludowa tego nie uznawała za mniejszość i tak dalej. Polska Ludowa w ogóle mniejszości narodowych specjalnie nie uznawała, ledwo tolerowała, prawda? Więc to się zamknęło i na dzisiaj kwestia mniejszości narodowych, ona niekiedy wywołuje jakieś drobne kontrowersje lokalne, ale to nie jest kwestia polityczna, prawda? Więc kwestia roszczeń niemieckich wysiedleńców, bo wie pan, jak się zmieniła granica, to zasada jest taka, że jak się zmienia granica, to majątek publiczny, typu tam budynki publiczne, drogi i tak dalej, to przychodzi na to państwo, które przejęło dane terytorium, prawda? Na Śląsku przykładowo. Ale nigdy w takich przypadkach majątek prywatny nie przechodzi, nie jest konfiskowany i nie przechodzi na rzecz tego państwa. A to ze względu na ciężar odpowiedzialności Niemiec i zbrodnie popełnione, i mocarstwa zadecydowały, że ta ludność zostanie wysiedlona, a i majątki zostaną skonfiskowane. To były fabryki, jakieś zakłady, pola i tak dalej, prawda? Więc ta kwestia nam trochę wisiała, i potem była kwestia odszkodowań dla ofiar niemieckich prześladowań. No to co teraz ciągle wisi w powietrzu, prawda? Jak był ten traktat poddany pod dyskusję w Sejmie przed ratyfikacją w 91 roku, ten, o którym mówimy, ten duży traktat, no to tam były głosy takich, powiedzmy polityków, ze spektrum narodowo, PSL-owskiego i coś podobnego, nie będę już wymieniał nazwisk, ale one są znane, którzy mówili, że tak, ten traktat był źle wynegocjowany, bo ta sprawa nie jest załatwiona. Otóż ta sprawa została załatwiona w ten sposób, że mocarstwa, sprawa, powiem tak, żeby nie wchodzić w szczegóły, bo to jest już znane, sprawa reparacji od Niemiec, czyli roszczeń państwo, została zamknięta praktycznie w 1953 roku, nie tylko z Polską, z innymi wszystkimi państwami. I od tego czasu Niemcy nie płacą nikomu żadnych reparacji, tym bardziej, że reparacji nigdy Niemcy nie płaciły w pieniądzu, tylko zawsze w dobrach, że tak powiem, przejmowanych. Mm-hmm. Więc to nie było tak, że Niemcy mieli tam zapłacić ileś milionów dolarów. Nie, tego nie było. Więc przejmowanie było majątku. I wówczas od połowy lat 50. z grubsza biorąc, Niemcy płacą odszkodowania indywidualne dla ofiar prześladowań narodowo-socjalistycznych w czasie wojny. I oczywiście to dla tych ofiar w państwach zachodnich już na przełomie lat 60. wypłacili, a dla nas zaczęli dopiero po tym dużym traktacie z czerwca 91 roku. I to Polska uzyskała, ale nie w traktacie. Dlatego, że mocarstwo już wtedy jakby były zdania, że nie obciążać rokowań dwustronnych, ani tym bardziej rokowań 2+4 tego typu sprawami, tylko niech Niemcy to załatwią z tymi poszczególnymi państwami. No i Niemcy to z nami załatwiły, znaczy między innymi z nami, z Czechami, z Białorusią i Czechami i Ukrainą. Mianowicie została utworzona Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, która zaczęła wypłacać pieniądze od 91 roku, więc tam pewne sprawy się pozamykały. Dodam tylko jeszcze jedno
16: zdanie. Ale to proszę... Proszę w takim razie o wyjaśnienie, no bo znowuż wracam do dokumentu, który teraz właśnie panowie napisaliście, no i tam jest oddzielny taki rozdział. Ostatnie ofiary nazizmu nie mogą zostać same. Wciąż żyją w Polsce ofiary niemieckich zbrodni nazistowskich i liczba dramatycznie maleje. Nie mają już czasu czekać na kolejne debaty polityczne i dyplomatyczne. Zwracamy się do rządów Polski i Niemiec o pilne uruchomienie świadczeń humanitarnych dla żyjących jeszcze ofiar nazizmu w Polsce. No to znaczy, że zostało uregulowane, ale rozumiem, że ja panu, nie do końca, ja skoro panu, macie taki
15: ja,
16: apel.
15: To ja panu teraz, czy państwu to wyjaśnię. Pierwszy etap to było te 500 milionów marek w 91 roku, z którymi ruszyły wypłaty tej Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie i to tak około 500 000 osób dostało odszkodowania. Oczywiście, żeby była jasność, te odszkodowania były wszystkie symboliczne, bo proszę pana, ile, bo jakby trzeba zacząć policzyć, tak? Ile jest wart miesiąc siedzenia w Auschwitz albo pół roku siedzenia? Więc tego się nie da obliczyć, albo na robotach przymusowych. Więc one były symboliczne, ale one były dobrze przyjęte. Druga fala to była rok 2000, porozumienie w Berlinie, które ja podpisywałem w imieniu Polski i tam była większa suma, była 1 812 000 000 marek dodatkowych jeszcze dla ofiar pracy przymusowej. Więc to oczywiście się działo pod, trzeba powiedzieć, Niemcy wypłacali pod międzynarodowym naciskiem, tak, bo to nie tylko Polska, tam były różne inne grupy ofiar i tak dalej. Ale w każdym razie to wtedy zostało wypłacone i te wypłaty dodatkowe zakończyły się w 2006 roku. Teraz z tego 500 000 mniej więcej osób, tak, żyje około niecałe 50 tysięcy, z czego już nie powiem, że więźniów obozów koncentracyjnych jest, powiedzmy, to są sumy rzędu wielkości 1000-2000, prawda? A cała reszta to są osoby, powiedzmy, urodzone na robotach albo i tak dalej. Bardzo starsze osoby. I teraz o co chodzi? Że Niemcy wypłacają różnym, w każdym razie niektórym innym grupom ofiar, wypłacają już wypłacały i dalej wypłacają takie, powiedzmy, jakby powiedzieć, zasiłki humanitarne dla osób, które są bardzo stare, schorowane, o słabej kondycji finansowej i tak dalej, żeby polepszyć ich, jakby powiedzieć, kondycję finansową, ale też psychiczną. I to zostało, i teraz jaka jest sytuacja? Jak myśmy zaczynali rozmowy w 2000 roku, to znaczy wcześniej, bo w 1998-1999, to myśmy jako Polska nie byli przewidziani do tego dealu. Tam były i inne państwa, Stany Zjednoczone i tak dalej. Ale nam się udało do tego wejść. Ale teraz jest sytuacja taka, że Niemcy mówią, że oni sobie zdają sprawę z tego, że to jest niezbędne i konieczne. Natomiast tutaj teraz trzeba powiedzieć dwie krytyczne uwagi pod adresem obu stron. Mianowicie Niemcy już mówią, że ambasador to mówi, że on tak, oni są gotowi i tak dalej. To nie są duże sumy. To jest przewidziane, że byłyby jakieś miesięczne wypłaty do końca życia, prawda, dla tych osób, ofiar. I teraz oni mówią tak, ale my musimy między ministerstwami uzgodnić, jakie to będą, kto będzie dawał, a to trzeba budżet zmienić i tak dalej, i tak dalej. Co ja uważam, powiem wprost, za bezczelność. Wie pan, bo myśmy to obliczyli, że na drugą połowę tego roku potrzeba by było mniej więcej 40 kilka milionów euro, żeby zacząć wypłaty. To są w rezerwach, wie pan, to każdy rząd ma w rezerwach, a tam się ministerstwa, wie pan, gromadzą i się dowiedzą, a kto ile da. Druga kwestia jest taka, że rząd obecny, jak wcześniej przyjechał kanclerz Scholz i powiedział, że on na to na te, jakby powiedzieć, wypłaty da 200 milionów, to rząd polski by się oburzył i powiedział, że nie przyjmuje, bo to, nie wiem, będzie się za mało co tego. Ja powiem głośno, przestraszył się opozycji, która by znowuż powiesiła psy, bo wie pan, opozycja mówi, że bilion by powinni nam zwrócić Niemcy, a tu się chcą wykupywać 200 milionami, no więc Tusk jest winien i ta śpiewka cały czas będzie, to jest wszystko haniebne. Dlaczego powiem haniebne też? Że opozycja, która rządziła przez 8 lat, nigdy tego problemu tych ofiar nie poruszyła z Niemcami. Wytoczyli to działo z bilionem zupełnie. To jest kompletnie bezsensowne w dzisiejszym nie do uzyskania. I teraz jest taka sytuacja, ta sprawa się załamała, polski rząd odmówił. I teraz dlaczego myśmy ten apel napisali? Bo ja mam wrażenie, że rząd polski nie jest w tej sprawie dostatecznie aktywny. Że, wie pan, jakby powiedzieć, w niektórych środkach masowego przekazu jakby nie wiem, dlaczego ci o tym nie pisze. Wie pan, no, prawda? Więc znowuż jest taka polityczna kołomyjka, bo znowuż napadną i tak dalej. Tym bardziej, że powiem tak, że to my jako Polska i wobec polskiego społeczeństwa możemy bardzo jasno i dobrze wyjaśnić tę sprawę, dlaczego nie walczymy o bilion euro, tylko walczymy teraz o te pieniądze dla żyjących jeszcze ofiar, bo za 10 lat ich nie będzie. Więc stąd jest ten apel i ja to mówię dlatego, że jak myśmy negocjowali, a ja ten 2000 rok, no to, wie pan, były trzy osoby, które cały czas wokół tego jeździły do Waszyngtonu, do Bonn, spotykanie się i tak dalej. I to jakoś szło, to nie było łatwe. A teraz, jeżeli się mówi, że my poczekamy, aż Niemcy się zdecydują, no to przepraszam bardzo. Także stąd jest ten apel i to jest, wie pan, oni słusznie mówią, to są tak niewielkie pieniądze, że zarówno po polskiej stronie, jak i po niemieckiej grzebanie się w jakichś biurokratycznych czy półpolitycznych manipulacjach jest moim zdaniem niesmaczne.
16: No i panie profesorze, teraz zostało nam maksimum jeszcze 5 minut, więc muszę poprosić właśnie o takie rozwinięcie słuchaczom, przywołanie tej innej części apelu z dokumentu, o którym mówimy. To znaczy, że Polska i Niemcy właściwie, jak piszecie, nie mogą sobie pozwolić na luksus wzajemnej obojętności, że czasy, w jakich żyjemy, a więc Rosja z imperialną polityką, wewnętrzne kryzysy w Europie, jak populizm, radykalizacja polityczna i tak dalej, kryzys więzi transatlantyckich, wymagają właśnie od takich państw jak Polska i Niemcy, państwa zdaniem, panów zdaniem, szczególnego działania i współdziałania. Czy sądzi pan, że dzisiaj jest właśnie dobry klimat po obu stronach Odry, żeby na ten panów apel odpowiedzieć pozytywnie?
15: Powiem delikatnie, nie jestem przekonany. Otóż mieliśmy 8 lat rządów, minionego rządu, który, wie pan, trzeba pewne rzeczy jasno mówić, w sposób zupełnie nieopanowany siał jakieś antyniemieckie nastroje cały czas. Więc po prostu ta polityka i stosunki z Niemcami były zawsze, przez 8 lat utrudnione. To się zmieniło, jak się w Polsce zmienił rząd i potem wkrótce się zmienił też rząd na rząd Merca, to jest koalicja chadecko-socjaliberalna. I nagle coś się zaczęło dziać dziwnego, na co ja patrzę krytycznie. Mianowicie patrzę krytycznie zarówno na te ośrodki opozycyjne, które, wie pan, jest ta grupa polityków i ekspertów, którzy mówią tak, Polska odrzuca serwilizm w stosunkach z Niemcami, że traktują nas gorzej, prawda, nierówno nas traktują. Musimy być asertywni i my jesteśmy asertywni. Niemcy nie były i nie są dla nas bezalternatywne. Dzisiaj możemy podjąć albo nie podjąć decyzję o partnerstwie i tak dalej. Wie pan, to wszystko razem zaczyna być niepokojące, dlatego że teraz są takie przykłady, jest wojna.

0: ten hub w Rzeszowie dla Ukrainy, prawda, no to będzie szło nie przez Portugalię, nie przez jakieś, nie wiem, Grecję i tak dalej, tylko przez Niemcy i z pomocą Niemiec i z oddziałami ewentualnie niemieckimi czy amerykańskimi, prawda? Więc to wszystko, jeżeli się do tego, jeżeli na to tak patrzymy, no wie pan, no teraz ja nie chcę powiedzieć, że wyważam otwarte drzwi, może nie wiem, że teraz ma być negocjowany ten traktat o umownie i podpisany 17 czerwca o bezpieczeństwie, mówiąc w skrócie, prawda? I tam w tym traktacie Polska i Niemcy miały sobie udzielić wzajemnych, dwustronnych gwarancji bezpieczeństwa, tak jak Polska to zrobiła w traktacie z niedawnym z Francją i z Wielką Brytanią. I ja czytam, że rząd się obawia, że pan prezydent by to zawetował, taką umowę. W związku z tym to jako umowa bez tych gwarancji, to ona może iść bez ratyfikowania i tak dalej. No wie pan, to jest zatrważające. Poza tym ta sprawa SAFE też, ta antyniemiecka kampania. Wie pan, powiem tak, nie ma na świecie producenta autobusów ani wozów pancernych, który produkuje to od początku do końca. Tylko zawsze musi mieć albo silnik, albo sprzęgło, albo nie wiadomo co, od jakiegoś partnera. I teraz wiadomo, że oczywiście to będą produkować polskie firmy i tak dalej, to będzie wszystko skończone na Polski, no ale celowo widać, że jest nacisk na to, żeby nie kupować jakichś elementów od jakiejś firmy niemieckiej, czy współpracować z Rheinmetallem. Więc to wszystko napawa pewnym, znaczy my, tak jak myśmy napisali tutaj w tym papierze, zaczyna ta polityka przypominać taką historię, że my jesteśmy asertywni, nie poddajemy się, nie Niemcy nam nie będą narzucać, tam suwerenność zabierać, wie pan, ale to, czy suwerenność to odzyskał Jarosław Kaczyński, jak przekopał, bo on tak mówił, że Polska odzyskała suwerenność, jak przekopał Mierzejewicza. To jest wszystko pusty śmiech, ale to sprowadza się do tego, co myśmy tu napisali w tym naszym stanowisku, że to jest polityka, która szuka swojego miejsca na zachód od wschodu i na wschód od zachodu. Czyli wie pan, że jak w Królu Ubu, że dzieje się w Polsce, czyli nigdzie. I to jest bardzo niepokojące, że ja mam wrażenie, że rząd
1: puentując,
0: nasz,
1: panie profesorze.
0: Tak, puentując, tak, że rząd nasz się trochę tutaj obawia i powiem w skrócie, już wcześniej w innych przypadkach ten rząd zaczyna zanadto pod sondaże opinii, czy co go napadną, wie pan, no bo teraz jest kampania antyukraińska, potem to będzie to i to nie może tak być, to się dla nas nie musi dobrze skończyć, jak to będzie wyglądać.
2: No, nasza rozmowa niestety musi się kończyć, ale mam nadzieję, że przyszłość nie będzie aż tak minorowa, jak ją troszkę pan nakreślił, a tu rzeczywiście dużo od odwagi politycznej będzie zależało obecnie rządzących. Mówił pan profesor Jerzy Krantz, profesor prawa międzynarodowego, dyplomata, między innymi członek zespołu negocjującego traktaty polsko-niemieckie w 90 i 91 roku. Pięknie dziękuję panie profesorze za rozmowę.
0: Dziękuję i do widzenia.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Reklama.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: A teraz zgodnie z zapowiedzią jest z nami pani dr Agnieszka Łada-Konefa, wicedyrektorka Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
2: Najpierw zapytam o bardzo współczesne rzeczy i właściwie nie chcę panią namawiać do komentowania wypowiedzi, które jednoznacznie zasługują na potępienie, ale raczej chcę je przywołać w kontekście pytania, które chcę zadać o to, skąd w polskim społeczeństwie

0: jest na tyle dużo jakichś antyniemieckich fobii, że część klasy politycznej próbuje tym dalej grać. A chodzi mi między innymi o najświeższe rzeczy. No, wczoraj była debata w Sejmie i podczas tej debaty tam chodziło o wotum nieufności dla ministra Marcina Kierwińskiego. Przemawiał między innymi poseł Janusz Kowalski i mówił, że ten Kierwiński jest beznadziejny, dlatego że co tylko Tusk powie, to on mówi ja wol Herr Tusk. No i powtarzał to wielokrotnie. Widziałem też również próbę uzyskania odpowiedzi przez Justynę Dobrosz-Oracz, koleżanki z TVP, od byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Dlaczego mówił, że nie pożyczał pieniędzy w Korei, znaczy nie pożyczał pieniędzy w euro, żeby kupować broń w Korei? No a prawda, ma pretensje, że pieniądze na fundusz SAFE no właśnie są pożyczane w euro. I pan minister Błaszczak nie mówił SAFE, tylko der SAFE. I te dwa przykłady pokazują z jednego dnia, no właśnie ciągłe granie tym jakimś sklejaniem spraw polskich z niemieckimi w bardzo negatywnym kontekście. No i pani badając to od tylu lat może nam powie, jest ciągle taki potencjał do rozgrywania właśnie różnych politycznych spraw takimi metodami?
1: Jest i nie ma. I to jest właśnie, niestety w cudzysłowie powiem, piękno i problem tej całej sytuacji, bo badania opinii publicznej, czyli badania opinii Polaków i Niemców o wzajemnym postrzeganiu w cyklu Barometr Polska-Niemcy jednoznacznie pokazują, że Polacy jako społeczeństwo absolutnie nie są antyniemieccy. Tam nie ma jakichś wielkich fobii antyniemieckich ukrytych w polskim społeczeństwie. To jest margines Polaków, który naprawdę nie lubi Niemców, ma generalnie negatywne nastawienie. Jak porównujemy odpowiedzi na wszystkie pytania z danego cyklu badawczego, to nam to wychodzi 1-2% Polaków, którzy naprawdę uważają zawsze coś negatywnego o Niemczech. Ale no, trochę więcej procent ma częściej niż zawsze, znaczy częściej, a nie jakieś może antyniemieckie przemyślenia dotyczące pewnych spraw. Ale to jest nadal margines. Większość Polaków jest gdzieś pośrodku. My nie kochamy Niemców jako polskie społeczeństwo, ale także ich nie nienawidzimy. W związku z tym to jest bardzo ważne pytanie i zasadne, dlaczego klasa polityczna z jednej strony gra tymi antyniemieckimi emocjami, a z drugiej strony się też poddaje właśnie takim hasłom i boi się wychylać, mówiąc bardzo potocznie, i nie pokazywać jakichś dobrych relacji z Niemcami. Moja odpowiedź na to pytanie jest, że ten margines, ta kilkuprocentowa grupa Polaków, która w sumie jest niechętna Niemcom, poddaje się takim emocjom, to jest te kilka procent, o które bardzo często gra polska klasa polityczna, zwłaszcza po prawej stronie, i oni chcą być jeszcze bardziej antyniemieccy niż ci inni. Albo drugie też wytłumaczenie, że to są, one się nie wykluczają te tłumaczenia, że to jest ta najgłośniejsza grupa. I oni ze swoimi opiniami przeważają. W mediach społecznościowych to jest nośne, bo to jest łatwe, to jest biało-czarne. To są te klisze, które Polacy znają od lat. Tu nic nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak się mówi Hitler, naziści, sprawcy, okupacja, wojna. Prosta rzecz, proste obrazki, one łapią, mówiąc potocznie, w sieci i dlatego są tak dobrze widoczne i tak nośne, ale tak naprawdę to nie jest żadna większość, żaden mainstream.
0: No ale jednak przypominam sobie naszą rozmowę z listopada ubiegłego roku, kiedy właśnie ukazał się kolejny barometr. Wówczas również był z nami pan doktor Kucharczyk z Instytutu Spraw Publicznych i państwo jednak zwrócili uwagę, że w tym ostatnim badaniu no jest takie tąpnięcie, jeśli chodzi o ten poziom sympatii Polaków do Niemców. Bardzo, bardzo wyraźne. I oczywiście z jednej strony można się zastanawiać właśnie, czy to się nie bierze jednak z tej retoryki w kampaniach politycznych, mówiąc krótko, że ten przykład idzie z góry, no i że część, nawet jeśli to są populistyczne argumenty, no jednak zaczyna, że tak powiem, pracować w umysłach Polaków. No, inny podam przykład, ja śledzę ze względów zawodowych pracę Parlamentu Europejskiego. Na każdej sesji plenarnej zawsze pan poseł Arkadiusz Mularczyk znajdzie jakiś pretekst, żeby wstać i powiedzieć, a co z reparacjami od Niemiec, przecież ja to wszystko wyliczyłem, to dzisiaj zresztą pan profesor Krantz to też przypominał, prawda, że temat jest zamknięty, a ten polityk, no i część jego środowiska jakby ciągle do tego tematu wraca. No i zakładam, że część opinii publicznej, która nawet już może w przeszłości nie była jakoś pod wpływem tych argumentów, no słysząc to tak często, no, powie, no rzeczywiście, no powinni oddać, tak? No i że jednak to zmienia trochę tę proporcję w Polakach, jeśli chodzi o tych pozytywnie nastawionych czy sceptycznie do Niemców.
1: Tak, to tu pełna zgoda. To znaczy te ostatnie badania z zeszłego roku, o których pan redaktor teraz mówi, absolutnie właśnie tak wyglądają, że jest pewne tąpnięcie i to znaczne w niektórych kwestiach właśnie sympatii, podejścia do Niemców jako społeczeństwa, także do Niemiec jako kraju, to już było w poprzednich latach, bo kropla drąży skałę. Tak, ta retoryka toczona od lat ma oczywiście wpływ na coraz większe grupy, bo jeżeli się coś ciągle słyszy, to zasiewa to wątpliwość. I to nasze badania bardzo wyraźnie pokazują, że w pierwszych latach po roku 2015, kiedy ta retoryka ze strony rządzących ówcześnie była taka wyraźna, te zmiany były takie delikatne. Coraz więcej Polaków nie miało zdania o Niemcach i Niemczech. I wtedy przestrzegaliśmy, że z tej grupy nie mam zdania, nie wiem, trudno powiedzieć, łatwiej przejść do tej grupy nie lubię, nie chcę dobrze mówić o Niemczech, mam wątpliwości, źle oceniam Niemcy. I tak faktycznie się stało w dłuższym okresie. To nie było od razu widoczne w 2017 czy 2020, tylko właśnie po iluś latach takiej antyniemieckiej retoryki, tylko że nadal nie możemy powiedzieć, że to są takie antyniemieckie nastroje dużej części społeczeństwa. One to widać na przestrzeni lat, jak to się pogorszyło, ale nadal ten stosunek generalnie jest ambiwalentny, czyli te neutralne czy tam gdzieś wypośrodkowane opinie przeważają, a nie te skrajne nie lubię, bardzo lubię. I to jest charakterystyczne, bo ponieważ dzisiaj mówimy w ogóle o rocznicy traktatu, czyli patrzymy w ogóle na ubiegłe dekady, to trzeba to podkreślić. Były momenty, kiedy zdecydowana większość Polaków bardzo pozytywnie oceniała Niemcy, Niemców jako naród, niemiecką politykę. I tu jest ta zmiana, że to już nie jest właśnie taka mocna grupa Polaków z pozytywnymi opiniami, tylko gdzieś to się potoczyło w stronę takiej ambiwalencji i ta pewna grupa bardzo głośna z opiniami negatywnymi. Reparacje to jest jeszcze oczywiście osobny temat, bo to bardzo zależy od tego, jak się zada pytania. Jak ktoś zada pytanie, czy Niemcy mają zapłacić po prostu, no to pewnie niech płacą, zawsze nam się pieniądze przydadzą. Tak? Jeżeli głębiej pytać, dlaczego mają zapłacić, co powinny zrobić Niemcy jako zadośćuczynienie, to ta odpowiedź zapłacić wcale się nie pojawia. Oczywiście jest wyraźna, ale łączy się także z odpowiedziami, no, że chodzi o to, żeby Niemcy pamiętali, byli świadomi, żeby wsparli ostatnie ofiary III Rzeszy, a nie tylko po prostu płaćcie i już. I to te grube miliardy posła Mularczyka. Więc tutaj jeszcze trzeba pomyśleć, co Polacy tak naprawdę rozumieją, jeżeli myślą w ogóle o reparacjach.
0: No a teraz jak to wygląda jeszcze z punktu widzenia polityki niemieckiej? Bo z jednej strony mamy sytuację, no, którą część może odbierać jako swego rodzaju aberrację, że oto w tej chwili to jest chyba już tylko, to są chyba dwie osoby, ale jeszcze kilka miesięcy temu w Parlamencie Europejskim w grupie Europy Suwerennych Narodów było troje posłów z Konfederacji. Stanisław Tyszka, który na dodatek pełni tam do dzisiaj rolę wiceprzewodniczącego tej grupy, Marcin Sypniewski i Ewa Zajączkowska-Hernik. Ona chyba właśnie niedawno zrezygnowała z członkostwa w tej grupie. No i teraz to jest ta sama grupa polityczna, w której jest Alternatywa dla Niemiec. Czasami w Polsce słyszymy, może to są właśnie też znowuż takie tylko niepogłębione opinie, że jest to formacja polityczna, która nawet skłonna jest podważać porządek powojenny, kwestionować granice, przywołuje się wypowiedzi niektórych działaczy tej partii, że przecież granica właśnie z Polską leży na terenie środkowych Niemiec. I teraz w Polsce mamy ugrupowanie, no, które mieni się właśnie jako takie patriotyczno-narodowo-suwerenno-niepodległościowe i jest w grupie politycznej właśnie razem z Alternatywą dla Niemiec, która ma tego typu poglądy. Tylko czy to jest tak, że to my wrażliwie wsłuchujący się w każdą wypowiedź właśnie znajdujemy te punkty styczne? Czy pani zdaniem to właściwie nie ma większego znaczenia, bo z innych powodów Alternatywa dla Niemiec jest popularna, a kwestia Polski, granic, rozliczeń z czasów wojny to są właściwie nic nieznaczące, pojedyncze wypowiedzi.
1: Znaczy na pewno, odnosząc się do tej końcówki pana wypowiedzi, to są faktycznie najmniej istotne dla przeciętnego Niemca kwestie, które reprezentuje AfD, albo istotne dla marginesu wyborców tej partii. Ta partia przede wszystkim cały czas jest taka mocna, bo ma hasła antyimigranckie, ma hasła, i to może dziwić, bo to jest jednak prawica, tak się określa, bardzo takie socjalne, jeżeli chodzi o wsparcie tych najuboższych, jakiś model społeczny, no to tutaj AfD jest taka bardzo wręcz lewicowa, jeżeli chodzi o taką pochylenie się nad tymi uciemiężonymi, ubogimi, którym się dzieje źle, zwłaszcza na wschodzie Niemiec. I to są te argumenty, które grają. Ona jest też anti-establishmentowa, czyli bardzo łatwo jej krytykować, no jak każdej opozycji, która nigdy nie rządziła obecną władzę i wszędzie rozpowszechniać, że czyha zagrożenie na biednych, uciemiężonych Niemców, którzy płacą za całą Europę, a sami nic z tego nie mają. W związku z tym te hasła takie historyczne, one wybrzmiewają naprawdę w porównaniu z innymi rzadko, co absolutnie nie chcę przez to powiedzieć, że one są nieistotne, że należy przejść na porządek, do porządku dziennego nad tymi hasłami. Absolutnie nie. I to, że ktokolwiek z polskich polityków, liderów, decydentów, ekspertów jakieś ma kontakty z tą partią, no to jest wstyd na pewno. Natomiast to nie jest tak, że to na tych hasłach ta partia teraz szybuje w górę i może wygrać za chwilę jedne z wyborów do Landtagu w tym roku. Natomiast tutaj jakby ten pierwszy wątek z pana wypowiedzi ja bym pociągnęła, bo wczoraj była debata w Bundestagu na temat 35-lecia traktatu i z racji podziału głosów, no także wypowiadali się posłowie z AfD, dwóch posłów z AfD. I bardzo mnie zaintrygowało, że jeden wręcz skrytykował antyniemiecką retorykę niektórych polskich partii politycznych. No właśnie tych, z którymi przecież są jako jedna siła ta europejska, albo przynajmniej w którym w innych kontekstach bardzo chętnie sobie podają ręce i podkreślają, jak to się świetnie rozumieją. To mnie bardzo, bardzo zaintrygowało w tej wypowiedzi. A z drugiej strony oczywiście oni podkreślali bliskość do Polski, jej prawicy w kwestii właśnie polityki migracyjnej, bronienia tutaj granic Europy przed tym tabunami ludzi, jak oni się wypowiadają, którzy tutaj chcą do Europy wjechać. Tutaj podkreślali tą jedność z tą polską prawicą, także podczas tych wypowiedzi. Więc tu widać, że jest duża niespójność po prostu wśród populistów. Oni wtedy podkreślają jedność, kiedy im to tematycznie pasuje.
0: Ale to jeszcze nawiązując do tej rocznicy właśnie, no bo to jest główny pretekst dzisiejszej audycji, ale czy czy komukolwiek przychodzi do głowy, żeby podważać tę naszą granicę, bo tutaj pan profesor Kranz przypominał, że co prawda to umowa z 90 roku kwestię granicy z listopada załatwia, ale że właściwie no ta z czerwca 91 jakby stawia jeszcze dodatkowo kropkę nad i w tej sprawie. Czy żadnego, jak to się kiedyś mówiło, rewizjonistycznego podejścia już w klasie politycznej wszelkiej nie ma?
1: No nie ma, znaczy naprawdę to już jest dawna przeszłość, jeżeli chodzi o przebieg granicy. Natomiast są takie elementy w debacie publicznej, które jednak powinny niepokoić i tutaj można powiedzieć, że to wręcz przez Polaków czasami wywoływane, przez wspomnianego chociażby posła Mularczyka, ponieważ wielokrotnie się spotykam w Niemczech z opiniami czy reakcjami takich zwykłych obywateli, ale także no, krytycznie nastawionych, znaczy tak dopytujących się, zainteresowanych polityką Niemców, no że jak to jest? Polacy mówią reparacje, a przecież dostali tyle niemieckiego terytorium po wojnie. Przecież granice nam przesunięto. Przecież my Niemcy straciliśmy tyle ziemi, tyle majątku tam zostawionego. No to jakie reparacje? O czym ci Polacy mówią? W związku z tym to nie jest taki rewizjonizm, no to jak chcecie reparacje, to dajcie ziemię. Ale wydźwięk tych pytań, tych wątpliwości dokładnie idzie w tą stronę. I to jest dopiero otworzenie puszki Pandory, które poseł Mularczyk i, mm-hmm. i jego świta dokonali. Bo naprawdę te głosy w Niemczech są przy każdej dyskusji, gdzie pada temat reparacji. Bo większość Niemców no, z tym kojarzy właśnie rozliczenie się Niemiec po wojnie, że utracili tyle majątku na rzecz Polski, no bo tyle Polsce wyrządzono i są kwita. I teraz tłumaczenie, że Polska się przesunęła w swoje terytorium, straciła na wschodzie, no to mówią, no to idźcie do Moskwy i tam żądajcie w takim razie. Więc to jest oczywiście grubszy temat, na pewno też ponad dzisiejszą rozmowę, ale odpowiadając na to pytanie, takie debaty nagle znowu są obecne właśnie dlatego, że temat reparacji w Polsce został tak wywindowany.
0: No to na koniec jeszcze pytanie, znowu w nawiązaniu do takiego apelu przedstawionego właśnie w tym dokumencie przez 5 profesorów, uczestników tego procesu podpisywania umów, układów z początku lat 90. No, żeby właśnie Polska i Niemcy wzięły odpowiedzialność trochę za ten ład europejski, biorąc pod uwagę wszystkie napięcia wewnętrzne, no i oczywiście wszystkie wyzwania zewnętrzne, ale w mojej rozmowie z profesorem Kranzem wyraził on raczej sceptycyzm, żeby na ten apel odpowiedź była pozytywna. Twierdzi, że i w Niemczech nie ma teraz dobrego klimatu, aby rządzący chcieli w ten sposób właśnie no, tę narrację o przyszłości tutaj środkowej Europy i Europy szerzej prowadzić, a i w Polsce, szczególnie, że przecież zbliża się kampania wyborcza, mówi profesor, rządzący będą unikali takich tematów zbliżenia polsko-niemieckiego, no właśnie chociażby między innymi też z tych powodów, od których zaczęliśmy naszą rozmowę, no bo zaraz wyjdzie, że przecież wiadomo, że Tusk działa na rzecz interesów Niemiec i tak dalej. Czy pani również jest sceptyczna co do tego, że ta 35. rocznica, ona jest tylko do zauważenia w sensie wstecznym i nic specjalnie na przyszłość z niej nie wynika?
1: Znaczy, na pewno jestem sceptyczna, że coś wielkiego się wydarzy, że to będzie nowe otwarcie, nowy początek. Tych sformułowań mieliśmy multum w ostatnich latach i nic się nie zadziało poza retoryką, więc tu się zgadzam z profesorem Kranzem. I także te podobne apele tutaj, jak ten wspomniany, były formułowane i przez grupę Kopernika, dotyczyły różnych bardzo konkretnych dziedzin, ale też generalnie stosunków polsko-niemieckich. Ja uważam, że takie odezwy, apele, oświadczenia są jednak ważne, żeby rządzącym obecnie, koalicji też rządzącej uświadamiać, że jest bardzo silna wola wśród ich wyborców, wśród ich kręgów eksperckich, dyplomatycznych, kręgów intelektualnych, żeby te relacje naprawiać, żeby polepszać, a nie wpychać je w taki marazm, bo ja mam wrażenie, że coraz bardziej obecnie rządzący są właśnie zakładnikami tej antyniemieckiej retoryki, tej drugiej strony politycznej i poddają się temu, a ich wyborcy, i to znowu wynika z badań Barometr Polska-Niemcy, mają oczekiwania dobrych, konstruktywnych relacji z Niemcami. Tak jakby obecnie rządzący jakby słuchali tych populistycznych haseł i to im ulegali, a nie chcieli, tak naprawdę mówiąc brutalnie, zadowolić swoich wyborców, którzy chcą dobrych relacji z Niemcami, kształtowania wspólnie Europy, bo właśnie dzisiaj to jest konieczne. Ale jestem sceptyczna, ale także po niemieckiej stronie nie widzę tutaj wielkiego zapału, ponieważ tam też jest koncentracja na polityce wewnętrznej. AfD naprawdę jest dużym zagrożeniem dla obecnej koalicji rządzącej i na tym się koncentrują działania, oczywiście wewnątrzpolityczne, bo polityka zagraniczna nigdy aż tak nie zmotywuje wyborców do głosowania, jak kwestie takie bliższe ciału. I dlatego tutaj też po stronie niemieckiej nie będzie jakiegoś wielkiego dążenia i do tego tanga nie ma żadnej strony tak naprawdę w tym momencie, więc to będzie takie będą obchody symboliczne. Nie mówię, że nic się nie wydarzy. Zwrot części znowu dóbr kultury, podpisanie umowy o współpracy militarnej. To są ważne rzeczy. O tym nie należy zapominać. Natomiast to nie będzie strategiczne partnerstwo, kiedy Polska i Niemcy przejmą jakąś strategiczną odpowiedzialność za losy Europy.
0: Pięknie dziękuję za rozmowę, nawet jeśli nie wszystko w niej było optymistyczne. Pani doktor Agnieszka Łada-Konefo, wicedyrektorka Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt, była naszym gościem. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję.
0: I podziękowania też dla wydawcy Macieja Stępulskiego. No i słyszymy się jutro o tej samej porze. Dobranoc.
2: Autopromocja.
3: Swoją postawą w pierwszych tygodniach wojny Wołodymyr Zełenski zyskał status bohatera nie tylko w oczach samych Ukraińców, ale także przywódców zachodniego świata. Dziś zamiast uznania budzi irytację. Skąd taka zmiana w postrzeganiu prezydenta Ukrainy i jaki jest główny kłopot z Zełenskim? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę ze Zbigniewem Parafianowiczem. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Co dalej z pakietem ceny paliwa niżej? O przyszłości programu rozmawiają trzy ministerstwa. Dzieci nie powinny trafiać do DPS-ów, wynika z raportu przedstawionego przez NIK. Pierwszy gwizdek za nami. W Meksyku, USA i Kanadzie oficjalnie wystartowały piłkarskie mistrzostwa świata. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Resorty energii, aktywów państwowych i finansów prowadzą analizy, ale jeszcze nie podjęły decyzji w sprawie ewentualnego przedłużenia obowiązywania pakietu CPN, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Informacje, że trwają analizy nad możliwością przedłużenia programu CPN, potwierdził też minister finansów i gospodarki. Andrzej Domański w TVP Info podkreślił, że jest to program bardzo kosztowny. Pod koniec marca rząd wprowadził pakiet ceny paliwa niżej, którego celem jest ochrona konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z wojną na Bliskim Wschodzie. Resort Energii w dni robocze publikuje informacje o maksymalnych cenach paliw. Według zapowiedzi z początku tygodnia decyzja o tym, czy pakiet będzie kontynuowany, ma być podjęta w piątek. Dzieci nie powinny trafiać do domów pomocy społecznej, ale tam trafiają. Wybrzmiały w Sejmie słowa prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariusza Haładyja, który zaprezentował posłom z Komisji Dzieci i Młodzieży raport NIK na ten temat. Wynika z niego, że w DPS-y nie zapewniają dzieciom odpowiednich warunków rozwoju, a nieletni między innymi muszą dzielić pokoje z dorosłymi, starszymi od nich o wiele lat. Więcej na ten temat Anna Gmiterek-Zabłocka.
8: Dyskusja w Sejmie nad raportem NIK-u była długa i burzliwa, mówi prezes NIK-u Mariusz Haładyj.
9: Rzeczywiście ten wyjątek, dla którego dziecko powinno pozostawać w DPS-ie, stał się tak naprawdę regułą.
8: Posłanka PiSu Józefa Szczurek-Żelazko przekonywała, że są dzieci, które powinny w DPS-ach pozostać. Takie, które, tu cytat, nie rokują, bo leżą, nie mówią, same nie jedzą.
10: Proszę mi nie mówić, że takich dzieci nie ma,
2: Po prostu to jest życie.
8: Posłance odpowiedział Bartosz Tarnowski z Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami.
10: Takie osoby istnieją, tak jak powiedziała pani poseł Szczurek-Żelazko, nikt tego nie neguje. Jedyne, co było zanegowane w tej dyskusji, to sposób, w jaki to wsparcie jest wprowadzone, które odbiera takim osobom jakąkolwiek decyzyjność, której mogłyby one wyrazić swoją własną wolę.
8: W mieszkaniach wspomaganych, a nie w DPS-ach jest to możliwe, by osoba nawet leżąca zdecydowała choćby o tym, w co chce się danego dnia ubrać, czy zjeść na obiad. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
7: Awantura o Stepana Banderę na sesji Rady Miasta Kielce. Radni z PiSu chcieli, by Rada przyjęła apel do samorządowców z ukraińskiego miasta Winnica, by ci zmienili nazwę jednej z ulic. Chodziło właśnie o ulicę Bandery. Wszystko oczywiście w kontekście politycznego konfliktu o decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA.
11: To jest tutaj jakiś taki wymysł ideologiczny, a nie coś, co jest oparte na uprawnieniach, które nam przysługują jako radnym.
12: Jeżeli współpracujemy z jakimś miastem, to ta współpraca powinna być współpracą partnerską, powinna być oparta na podstawowych zasadach, jaką też niewątpliwie jest prawda.
13: Postać Stepana Bandery i dziedzictwo OUN UPA są w Polsce jednoznacznie kojarzone z masowymi zbrodniami na bezbronnej ludności cywilnej.
14: Ta rewolucja ma na celu tylko jakby apel i skorzystanie z tego władz Winnicy, żeby powiedzmy zmieniły nazwę ulicy, która budzi bardzo duże kontrowersje.
15: Cała Europa pisze o tym, jak miasto Kielce chciało przekazać autobusy, a w zamian za to oczekuje jedynie zmiany nazwy ulicy.
7: Ostatecznie Rada Miasta Kielce nie zgodziła się na wystosowanie apelu do radnych z Winnicy. Wcześniej doszło do innej politycznej awantury. Mer Winnicy poprosił władze Kielce o przekazanie 15 wyeksploatowanych już autobusów. Tu również pojawił się ogromny sprzeciw ze strony prawicy i autobusy ostatecznie do Winnicy nie trafią. Ponad 1500 osób podpisało się pod internetową petycją przeciwko budowie kąpieliska nad Brdą w Parku Centralnym w Bydgoszczy. Inwestycja wzbudza w mieście kontrowersje, bo wiąże się z wycięciem wielu drzew będących ostoją lęgową dla ptaków. Tłumaczy Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew.
16: Jest duża mobilizacja społeczna. Cieszymy się, że tylu mieszkańców się zaangażowało w ten temat. Tylu mieszkańców walczy o to, żeby Park Centralny pozostał miejscem spacerów, miejscem spokoju, miejscem, w którym mamy piękną przyrodę i w której mamy tą naturalną retencję. Władze miasta mogą jeszcze zrezygnować z budowy tego kąpieliska.
7: Miasto jednak nie zamierza się ugiąć. Według urzędników umowa z wykonawcą jest już podpisana, a jej zerwanie oznaczałoby kilka milionów złotych kary. Wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Krupa zapewnia jednocześnie, że kąpielisko powstanie w zgodzie ze wszystkimi przepisami.
17: Realizacja tej inwestycji podlega ścisłemu nadzorowi przyrodniczemu, w tym ornitologicznemu, oraz wymagane są liczne uzgodnienia i decyzje, choćby z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. W związku z czym żadne prace nie zostaną rozpoczęte w okresie lęgowym, jeśli wymagana inwentaryzacja przyrodnicza wykaże występowanie gatunków chronionych.
7: Budowa kąpieliska będzie kosztować 24 miliony złotych. Z 5-minutowym opóźnieniem o godzinie 21.05 czasu polskiego rozpoczął się mecz Meksyku z RPA inaugurujący piłkarskie Mistrzostwa Świata. Gospodarzami mundialu obok Meksyku są USA i Kanada. To pierwszy w historii turniej z udziałem 48 reprezentacji. Jego zwycięzcę poznamy 19 lipca. Przed pierwszym gwizdkiem w stolicy Meksyku odbyła się pierwsza z trzech ceremonii otwarcia. Pozostałe dwie zorganizują USA i Kanada przed pierwszymi meczami reprezentacji ich krajów. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże jedynie rano na północy i zachodzie, a pod koniec dnia na wschodzie kraju miejscami więcej przejaśnień. W ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, a w szczytowej partii Tatr prognozowane są opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach w piątek maksymalnie od 16 do 20 stopni.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Kłaniam się nisko przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Między Słowami. W każdy czwartek i piątek w Radiu TOK FM o godzinie 23 i oczywiście o dowolnej porze w internecie, w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na wszelakich dużych platformach podcastowych, tych globalnych typu Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Castro, itp. itd. Tam również można posłuchać Między Słowami. Dzisiaj w Radiu TOK FM, w sumie teraz jak się zacząłem zastanawiać, może też być między falami. Między UKF-ami, między falami, a to dlatego, że państwa i moim gościem jest Damian Sikorski. Witaj.
2: Witam serdecznie.
18: To nie jest tak, że Damian Sikorski przeszedł z Polskiego Radia do Tok FM. Chociaż kto wie? Przyszedłeś.
2: Przyszedłem. Przyszedłeś. A nawet przyjechałem tramwajem.
18: Tramwajem przyjechałeś.
2: I autobusem.
18: I autobusem. Skąd?
2: No właśnie z radia. Skończyłem swoje zadania i przyjechałem prosto do ciebie i do państwa na wywiad.
18: My, proszę państwa, dzisiaj będziemy rozmawiać o innej odsłonie Damiana Sikorskiego, który oczywiście też jest dziennikarzem muzycznym i przede wszystkim rozmawiasz z młodymi artystami, z debiutantami.
2: Prawda.
18: U siebie. Ja u siebie w sumie też dość często też właśnie z młodymi artystami i artystkami się spotykamy, ale to twoje inne oblicze, w sumie też trochę powiązane z twoją pracą, to jest oblicze muzyka.
2: I co ciekawe, to oblicze jest w ogóle od 9 roku życia, więc zaczęło się od tego, że ja stałem się muzykiem, zostałem muzykiem i wpadłem w ogóle do świata instrumentów i to radio pojawiło się przy okazji.
18: Później poszedłeś do Polskiego Radia.
2: No, nawet wcześniej byłem trochę w komercyjnych stacjach, a w sumie zacząłem od radia studenckiego, a pierwsza styczność z radiem to była w Radiu Olsztyn, gdy jechałem na koncert, bo byłem muzykiem Norbiego, w sumie grałem u niego chyba 16 lat, i jechaliśmy na koncert i Norbi powiedział: ty masz bardzo dobry głos radiowy, a poza tym tyle słuchasz tej muzyki, tyle czytasz książek muzycznych, powinieneś pracować w radiu. I choć jak będziemy w Radiu Olsztyn, to coś powiesz do mikrofonu i usłyszysz swój głos. No i miał rację. Zaczarowało mnie to od razu, że można mówić do mikrofonu, opowiadać o muzyce.
18: To ty Norbiemu zawdzięczasz tę pracę?
2: Poniekąd tak.
18: Pozdrawiamy cię, Norbi, może nas słuchasz.
2: No, pozdrawiamy, Norbasku.
18: Norbi był gościem audycji Zagubiona autostrada niedawno i ta rozmowa jest do odsłuchania u nas.
2: Na niejednej się zagubił.
18: Na niejednej się zagubił, o tych krętych drogach rozmawialiśmy. No, a to też...
2: Znam tę historię, zanim książka powstała.
18: Tak?
2: Byłem świadkiem.
18: Dużo widziałeś?
2: Dużo, może nawet czasem za dużo.
18: O tym też właśnie Norbi swoją drogą opowiadał w audycji Zagubiona autostrada. Polecam państwu tę rozmowę, jest w naszych podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji mobilnej, bo my się spotkaliśmy z okazji książki Wygrałem życie, ale najpierw przegrałem siebie. To jest taki zapis długiego wywiadu, który z Norbiem przeprowadziła Sylwia Borowska, chociaż tam jest też więcej, bo tam też jest i Krupier się wypowiada też w tej książce, jest psycholożka. Bardzo ciekawa pozycja.
2: Adam Górko, pierwszy menadżer, tak.
18: Ale rzeczywiście spotkanie z Norbim było dla mnie bardzo fajnym i pozytywnym przeżyciem, bo to jest po prostu super gość.
2: A to prawda. No, znamy się ponad 20 lat, więc no, mógłbym spokojnie z ekipą, która grała u Norbiego, stwierdziliśmy, że moglibyśmy dopisać kolejną część tej książki.
18: Tak?
2: Tak.
18: Jest jeszcze coś tam do napisania?
2: Jest, oczywiście. No, gdyby tak wejść na backstage i opowiedzieć więcej historii. Wiesz, my jednak zagraliśmy ze sobą ponad 1000 koncertów. Nie tylko w Polsce. Więc... Ja pamiętam też takie święta, o których nie ma mowy w książce, gdzie Norbi miał jeden z tych złych momentów swojego życia i był zupełnie sam, to my całym zespołem przygotowaliśmy święta. Zebraliśmy karpia, pierogi, sałatki, zapakowaliśmy się w busa, pojechaliśmy do niego do Olsztyna, wyszliśmy po schodach tej kamienicy, w której mieszkał. Weszliśmy do tego pustego mieszkania, gdzie on był sam. I zrobiliśmy święta i spędziliśmy z nim całe święta, zostawiając nasze rodziny, bo stwierdziliśmy, że musimy pojechać do naszego przyjaciela, że on nie może być w święta sam. A wiedzieliśmy, że to on nie przyjedzie. Tylko będzie czekał, albo nie miał oczekiwań. No ale to my jednak pojechaliśmy do niego.
18: Patrz, w ogóle... Bo to... Wiele osób jednak nie zdaje sobie sprawy z tego, że popularność słowa nie zawsze idzie w parze właśnie z tym życiem towarzyskim, z ludźmi wokół siebie, z bliskimi.
2: No, ten obraz wewnątrz jest zupełnie inny niż na zewnątrz. To jest fantastyczny człowiek, naprawdę. I dusza człowiek. Dzięki temu też, albo niestety przez to wiele stracił przez swoją otwartość, ale wiesz, ja jego córkę pamiętam, jak prowadzałem do przedszkola.
18: Aha, okej.
2: A później pamiętam, jak w dniu swoich 18 urodzin przyjechała do mnie na kawę.
18: Wow, 18.
2: 18, tak.
18: A zresztą jego córka tutaj zresztą jest tam kilka piętr niżej.
2: No tak,
18: tutaj
2: Igunia.
18: W Eurozecie, tak.
2: Dla mnie cały czas Igunia, a to już Iga.
18: W sumie ja też powinienem ciebie przedstawić inaczej. Dziennikarz muzyczny, muzyk i kwiaciarz.
2: No to w sumie tak. Florysta.
18: Florysta. Myślałeś, że to jest może twój jakiś plan B?
2: Żebym ja się znał na kwiatach, wiesz, że gdybym ja miał rękę do kwiatów.
18: No, rękę.
2: Powiem od razu tak? Ciekawą historię. Moja obecna małżonka kiedyś była moją dziewczyną. No i świeżo po tym, jak się poznaliśmy, ona wylatywała do swojej przyjaciółki do Nowego Jorku. I miała swojego ukochanego kwiatka, którego przywiozła do mnie do domu i powiedziała: opiekuj się tym kwiatkiem. Ja oczywiście, wiesz, świeżo zakochany młody człowiek, mówię: oczywiście, będę dbał. No jak tylko wyjechała, odwiozłem ją na Okęcie, poleciała. Zapukałem do sąsiadki i mówię: dzień dobry pani, bo widzę, że ma pani piękne kwiaty na balkonie, to ja mam tutaj takiego kwiatka i proszę mi powiedzieć, jak się nim zaopiekować.
18: Tak.
2: Bo to bardzo cenny kwiat. A że ja byłem czynnie grającym muzykiem i wyjeżdżałem, grałem wtedy właśnie z Norbim i wyjeżdżałem, załóżmy, w czwartek, wracałem w poniedziałek, no to nie chciałem, żeby ten kwiat, żeby coś mu się stało, żeby przeżył. I ona tak popatrzyła na tego kwiata, nie pamiętam, jaki to był kwiat, powiedziała: pan go dobrze podleje, jak wyjedzie na te 4 dni, to nic mu się nie stało. No ja go solidnie podlałem.
18: Przelałeś.
2: Ale ja go przelałem.
18: A co się stało, jak wróciła żona?
2: No wtedy jeszcze nie była żoną.
18: O, ale
2: a dzisiaj jest żoną i mamy super syna, czyli no miłość przetrwała.
18: Miłość przetrwała, ale co było po?
2: Śmiała się. Śmiała się, tak, wiesz, ja ją też byłem na takim etapie, że ją poznawałem. Nie wiedziałem, czego się spodziewać, no ale kwiatek zmarnowałem, ale życia wspólnego nie.
18: Proszę państwa, rozmawiamy o kwiatach między innymi, znaczy przede wszystkim dlatego, bo one są elementem twojej najnowszej płyty Tysiące Chwil, która ukazała się 26 marca. Jak państwo nas słuchają w radiu, to dzisiaj się ta płyta ukazała. My się spotykamy trochę wcześniej, bo 19 marca, w sumie parę dni przed. Ja już tę płytę mam w rękach, jest mi bardzo miło.
2: Ja muszę państwu od razu powiedzieć, że Kamil jest pierwszym dziennikarzem, a w zasadzie pierwszą osobą, która dostała w prezencie ode mnie płytę winylową, bo ja kilka dni temu byłem w tłoczni, nagrywając filmik, jak powstaje płyta winylowa, i dostałem kilka egzemplarzy do domu i przyjeżdżając dzisiaj na wywiad do Kamila, mówię: nie no, ja muszę już sprezentować Kamilowi tę płytę, nawet jeżeli nie jest ofoliowana.
18: Nie, ja nie muszę mieć ofoliowanej płyty, ale to tym bardziej czuję się wyróżniony i bardzo ci za to oczywiście dziękuję. I w sumie, skoro ja już też wspomniałem o tym, że właśnie spotykamy się przecież z okazji premiery twojej płyty Tysiące Chwil, to może teraz jakąś próbkę sobie zaprezentujemy tutaj w Radiu Tok FM. To będzie utwór Romans Damiana Sikorskiego. Pierwszy singlowy Damian Sikorski Projekt. Tak to się przecież nazywa.
2: Tak, Damian Sikorski Projekt.
18: A do naszej rozmowy wrócimy za chwilę. A przypominam państwu, że jest z nami Damian Sikorski w Radiu Tok FM.

0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne, audycja Między Słowami z Damianem Sikorskim z płyty Tysiące Chwil. Słuchaliśmy przed chwilą utworu Romans, pierwszego singla, który zwiastował tę płytę. Ja już na tę część wizualną wcześniej zwróciłem uwagę i te kwiaty i w ogóle zdjęcia. To było coś, co w pierwszej kolejności przykuło moją uwagę. Zdjęcia kto zrobił?
1: Ania Powałowska. Ania Powałowska, z którą pracowałem też przy pierwszej mojej płycie Wiosna. Ania również wtedy zrobiła mi sesję zdjęciową. Ja bardzo komfortowo przy niej się czułem, bo ja jestem zakompleksioną osobą i nie lubię stać przed obiektywem.
0: Nie?
1: Nie. I mnie to strasznie stresuje, a na pewno w takich miejscach publicznych.
0: Jeszcze w kwiaciarni z gitarą?
1: Jeszcze trzeba pozować. To nawet nie jest kwiaciarnia, to była hala.
0: Hala.
1: Wiesz, ile tam ludzi było?
0: Jakaś hala kwiatowa.
1: Bronisze.
0: Bronisze. A, widzisz.
1: No. O 5 rano musieliśmy przejechać, żeby były najładniejsze kwiaty, bo tam szybko schodzą. Dostałem wytyczne od Ani, że musisz wstać godzinę wcześniej. Coś tam pod oczy miałem sobie nałożyć. Ona powiedziała, twoja żona będzie wiedziała, o co chodzi. Aha. Takie zimne opaski na oczy. Aha. To wszystko było. Albo po prostu zanurz całą głowę w zimnej wodzie. Żebyś nie był spuchnięty.
0: A skąd te kwiaty się wzięły?
1: Wiesz co, ja uważam, że moje piosenki i w ogóle ta cała płyta pod względem warstwy muzycznej, jak i lirycznej są zarazem delikatne, ale mają też w sobie charakter. I takie są kwiaty. A że muzyka jest też kobietą, a kwiaty, namawiam panów, wręczajmy swoim kobietom. Dlatego ta oprawa wizualna z kwiatami bardzo mi pasowała do tego albumu.
0: Ja też zachęcam, żeby obdarowywać swoje najbliższe osoby kwiatami.
1: To jest takie cudowne. Ja zawsze jak widzę uśmiech na twarzy kobiety, mojej mamy, mojej żony, babci, gdy wręczam kwiaty, to chyba żaden prezent tak nie cieszy jak kwiatek.
0: Ja swoją drogą pamiętam, jak była premiera singla Igora Herbuta.
1: Tak. Był. I chodził z kwiatami.
0: I chodził z kwiatami, jak kwiaty dostałem od niego.
1: Ja dzisiaj,
0: i było super.
1: Ja dzisiaj z winylem.
0: Ty z winylem z kwiatami.
1: Tak.
0: Jest jedna rzecz, która mnie trochę rozczarowała.
1: Okej.
0: Okay. Okej. Okay. No już ci wytłumaczę dlaczego.
1: Poproszę i z przyjemnością nawet.
0: Nie to, że to jest krytyka, absolutnie. Bo zastanawiałem się, czy na tej płycie, bo ona jest wypisana. Odręcznym pismem.
1: Tak.
0: I tak się zastanawiałem, czy to jest twój charakter pisma, ale myślę sobie, jakoś mi nie pasuje do ciebie.
1: Nie, to nie mój charakter pisma, bo gdybym ja napisał, to to byś sobie nie poczytał tych tekstów.
0: No to jak u mnie, masz też lekarski charakter pisma.
1: No, nawet takiego lekarza ze złamaną ręką.
0: Bo początkowo myślę sobie, że to jest... Pomyślałem sobie, może masz dysgrafię?
1: Ja jestem 84. rocznik. Wtedy nie uczono tak ładnie pisać. Jeszcze trzeba się cofnąć. Wtedy uczono tak ładnie pisać.
0: No.
1: To jest w ogóle przykład najpiękniejszego fontu i później dopiero fonty wymyślono.
0: Ale widzisz, jak patrzę, no bo oczywiście jesteśmy w radiu, musimy to w jakiś sposób może też opisać w sumie. Ale szczerze mówiąc, jak patrzyłem na ten charakter pisma, to on mi pasował rzeczywiście do starszej kobiety. Tak, że to jest typowo taki bardziej senioralny charakter pisma,
1: pani.
0: Ale bardzo staranny swoją drogą. Pisany literka po literce.
1: No i to jest piękne właśnie.
0: I skąd też ten pomysł się wziął na to, żeby... bo tutaj dziękujesz pani Urszuli Andrzejewskiej właśnie za odręczne przepisanie utworów.
1: To jest babcia mojej tak zwanej PM-ki z wytwórni, w której wydałem album Zuzy Andrzejewskiej. Bo początkowo był taki pomysł właśnie, żebym ja napisał te teksty odręcznie. No ale wyglądało to strasznie. To było tak strasznie, jak mój wokal śpiewany. Dlatego ja nie śpiewam na swoich płytach. Nie chciałem robić krzywdy swoim utworom, ale no i bardzo źle to wyglądało. No i Zuza, jako PM-ka, osoba bardzo kreatywna, mówi: moja babcia. Moja babcia pięknie pisze. Naprawdę ma taki charakter pisma w ogóle. Wow. I wysłała mi różne próbki. Ja mówię: tak, to jest to. To będzie pięknie wyglądało.
0: Super. I bardzo dobry pomysł, ale miała też dużo pracy, bo na tej płycie są przepisane wszystkie teksty.
1: Tak. I powiem ci więcej. Czasami się pomyliła i musiała poprawiać.
0: O, rany.
1: No.
0: Nie, że tam gumką wymazać się.
1: Nie. Jeszcze raz. No, więc... Ale 16 kwietnia będę w Poznaniu i idę do pani babci z kwiatami, czekoladkami, prezentami. Całuję w rączki, pączki i... No, i będę dziękował na żywo.
0: Będziesz na Nextfeście?
1: Będę.
0: A będziesz też grał?
1: Grałem rok
0: Grałeś
1: temu.
0: Grałeś rok temu. Aha, więc, bo tam jest zasada, że nie można, tak? Rok
1: więc jestem wykluczony. Chyba, że zrobię kiedyś jakiś inny projekt. Nie jako Damian Sikorski projekt, tylko jako ktoś inny, coś. No, trzeba zmienić formę. A no, że dopiero ukazała się druga moja płyta, więc może przy trzeciej zrobię coś innego. Chociaż pomysłów mam na 5 albumów.
0: Na 5.
1: A dwa już wydałem. Taki plan sobie założyłem, że wydam 5 solowych płyt.
0: Jak Tarantino, 10 filmów?
1: Tak, ja bardziej posłuchałem Quincy'ego Jonesa, który kiedyś powiedział mądrą rzecz, że artysta musi planować. To bycie muzykiem nie jest na chwilę. Zaplanuj sobie co najmniej 5 lat, jak chcesz widzieć swoje życie artystyczne. Mhm. Wziąłem sobie to bardzo do serca, tylko nie na 5 lat, tylko na 5 albumów.
0: A skąd ta piątka? Ja wytłumaczę, może też o co chodzi, bo może masz jakąś fiksację, tak? Może to jest jakieś, wiesz, jakieś natręctwo, bo nie. Jak ja biegałem, to musiałem biegać z parzystą, mój wynik, biegałem na dystans i to musiała być parzysta liczba, chyba że z piątku na końcu, więc wiesz, może to jest jakaś...
1: Nie, bardziej fiksacja. Myślę o tym, że mam, wiem, że na tę chwilę mam pomysłów na 5 albumów. Na 6 na razie nie mam pomysłu.
0: Ale może się pojawić.
1: Ale
0: na 6.
1: Może tak, ale na 5 mam. Jeden nawet album bardzo już pisze się w mojej głowie. Nie tylko, ale potrzebuję tutaj wsparcia zewnętrznego, kogoś, kto jest obrzydliwie bogaty i chciałby uczestniczyć w nagraniu płyty z dużą orkiestrą. Chciałbym nagrać płytę z całą orkiestrą.
0: Wow, ale...
1: To jest trudne do zrealizowania.
0: No, pytanie też jeszcze na
1: nie stać mnie na razie na to. Po prostu.
0: A jak dzisiaj jest w ogóle? To jest wątek bardzo często poruszany tutaj w audycji Między Słowami. Łatwo jest dzisiaj się w ogóle przebić z muzyką?
1: Nie.
0: Nie, bo?
1: Bo wychodzi tak dużo muzyki. Jesteśmy tak zalani różnymi propozycjami, i jak obserwuję różne festiwale, to tak, mamy headlinerów, powiedziałbym śmiało, że od lat praktycznie tych samych, tylko ustawianych w innej kolejności. Długo, długo nikt i cała reszta. Nie ma środka. Mhm. Jeśli chodzi o klubowe koncerty, w ogóle o koncerty w różnych miejscach, jest też mniejsze zainteresowanie, bo zauważyłem, że ludzie czekają na lato, wybierają sobie jakiś festiwal.
0: Plener jakiś, tak.
1: Kupują sobie karnet, 3 dni odbębnią, nakarmią swojego Instagrama zdjęciami i mają z bańki. I nie karmią się mniejszymi wydarzeniami.
0: Jak myślisz, w którą stronę to w ogóle pójdzie? Co będzie dalej?
1: Ja czasem sobie o tym myślę, że...
0: Oczywiście nie przewidzimy przyszłości, ale twoim zdaniem może się wydarzyć?
1: Jeśli w branży muzycznej nie wydarzy się coś na wzór pandemii, że po prostu to wszystko padnie, zostanie zamknięte, odwołane na jakiś czas, to na tę chwilę Ja nie widzę dobrego scenariusza branży muzycznej. Coś musi się wydarzyć, że na chwilę ten świat muzyki też się zatrzyma. Ja wiem, że była pandemia. Ja nie myślę teraz o chorobie, która ma przyjść,
0: nie,
1: tylko...
0: Mówimy taniec metafor, tak.
1: Tak, taniec metafor. Tylko, że coś musi się wydarzyć, bo nie ma też selekcji jakiejś w muzyce. Te katalogi, które przychodzą z różnych wytwórni, tutaj ze strony dziennikarza już mówię, dostając codziennie, nagle w jednym katalogu masz taki przekrój muzyczny od sasa do lasa.
0: Z czego 80% to...
1: I z czego 80% to nie są muzycy.
0: No.
1: To są osoby, które myślą, że będą muzykami. I to jest przerażające. I ja jeżdżąc na różne koncerty, na różne festiwale i często spotykając się z tymi też artystami, oni mówią, nie, no przecież ja na niczym nie potrafię grać, nie, ale to w ogóle, ale nie, no, może dwa akordy znam. Czyli to nie są muzycy.
0: Tak.
1: Ja sobie wtedy myślę, Boże, ja nie miałem normalnego dzieciństwa, bo moi kumple chodzili grać w piłkę, a ja siedziałem przy instrumencie. Piłowałem na skrzypcach. Zajechałem swoich sąsiadów, jak to Ostry powiedział, narzędzie zbrodni w rękach dziecka, skrzypce. Ale grałem. Ćwiczyłem. Później akordeon, później pianino, później gitara, później gitara basowa. Cały czas ćwiczyłem. Później, gdy doszedłem do zespołu Quidam i chłopaki mi powiedzieli, no wiesz, bo lecimy na pierwszą trasę koncertową i gramy w Brazylii, a to był trudny materiał, bo to rok progresywny.
0: Tak.
1: Ja usiadłem z gitarą basową i grałem po 8 godzin dziennie. Ja szkoliłem swój warsztat, że w pewnym momencie się poczułem takim pewniakiem, że mogłeś mnie obudzić od 3 w nocy i powiedzieć tytuł utworu i który takt, i ja biorę basówkę i go gram. Że już miałem taką świadomość, i mam do dzisiaj, taką świadomość swojego instrumentu, że ja się go nie boję.
0: Tak.
1: Tylko ja go biorę do ręki i gram.
0: I grasz.
1: To jest mój instrument i uważam, że jestem na nim kozakiem. I tak powinno być. A nie, że przychodzi do ciebie muzyk i mówi, nie, to może znam 2 akordy. 2 akordy to ja znałem, jak mama mnie przerzucała z lewego do prawego cycka.
0: Mhm. No, plus poza jeszcze instrumentami, to też kwestia, jak się śpiewa, dykcja niezrozumienie i też jakość produkcyjna. Chociaż ja też potrafię jeszcze na tę jakość produkcyjną trochę przymknąć oko, bo ktoś może nie mieć finansów na to, żeby to jakoś tam bardziej
1: dobrze. Coś sam.
0: Ale jeśli coś jest, jeśli to coś ma w sobie, no to tak, to wtedy trzeba działać.
1: Nazywanie siebie muzykiem naprawdę zobowiązuje.
0: Teraz ja się czuję zobowiązany do tego, żeby wyemitować kolejny utwór.
1: Okej, z przyjemnością.
0: Damiana Sikorskiego z płyty Tysiące Chwil. Teraz będzie utwór Świat Barw. A my do naszej rozmowy z Damianem Sikorskim wracamy za chwilę.

0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne w audycji Między Słowami. Damian Sikorski z płytą Tysiące Chwil. Przed chwilą słuchaliśmy utworu pod tytułem Świat Barw. Trochę sobie tak psieczymy na ten rynek muzyczny i tak się zastanawiamy, co może być dalej. Ja tutaj, tu jest jeszcze jedna zmienna. To, czyli tak zwane media społecznościowe, serwisy społecznościowe, czyli serwisy z kontentem. Ja to tak nazywam te miejsca, tak, gdzie mamy formy już na te 15 sekund, tak? Więc tu jest jeszcze problem, tak?
1: I tu jest problem, oczywiście.
0: Problem z uwagą i w ogóle.
1: No i okazuje się, że ludzie sobie że ludzie sobie słuchają, paluszkiem przesuwają i w zasadzie coś tam usłyszał i na jakiej podstawie oni chcą iść na koncert w ogóle, jak chcą poznać artystę.
0: No.
1: To jest przerażające. I nie czytają treści. Gdzie ja muszę wam powiedzieć, że ja też ostatnio stałem się bardzo aktywną osobą w mediach społecznościowych, bo ekipa, która pracuje przy promocji mojej płyty, rozpisała mi też kalendarz. Na każdy dzień o mojej aktywności. Tu wrzuć rolkę, tu wrzuć zdjęcie. Ja tworzę te treści, chcę coś mądrego napisać do tych ludzi. Uważam, że mądre rzeczy piszę, ale i tak dowiaduję się, że oni tego nie czytają, tylko zobaczą, o, fajne zdjęcie czy nie fajne zdjęcie.
0: I dam serduszko czy nie.
1: Ktoś mi ostatnio też powiedział, że no, wrzucę jak najwięcej zdjęć ze swoim synem, to się klika.
0: A, bo emocje, no tak, emocje, ja tak, mówię, zwiększają zasięgi, tak.
1: Żebym ja cię nie kliknął. No.
0: Dobrze, Damian, dla kogo jest ta płyta? Tysiące chwil.
1: Właśnie, mi nie zależy, mój cel to nie jest taki, że ostatni przystanek to jest Stadion Narodowy, nie? Że ja chcę mieć na swoim koncercie 80 tysięcy osób.
0: Nic nie będzie słychać?
1: Nic nie będzie słychać, z czego większość przyjdzie tylko dlatego, że no bo tamci poszli, fajnie mi zdjęcie ze Stadionu Narodowego, które super wygląda na Instagramie. Wiesz, że ja znam takie przypadki, że ludzie...
0: Tylko idą ze względu na stadion?
1: Idą, bo to jest modne, bo to jest super, że znają jedną piosenkę, bo była super wypromowana, ale no media społecznościowe. Nakarmimy algorytmy, w ogóle to jest czat, nie? No bo przecież Kaśka poszła, i ma takie super zdjęcie, no słuchaj, my też musimy na to iść. Mi jeden znajomy tak powiedział, że dzieciaki się skrzyknęły, idą na koncert Eda Sheerana, nie? I mówię, ale słuchają? Nie, no ale ktoś tam, no wiesz, znają jeden utwór, ten z Hobbita, ale idą, no bo reszta też idzie. To jest taki trochę efekt, wiesz, przechodzenia na czerwonym świetle. Dobra, ten poszedł, to ja też idę.
0: No, o tyle spoko, że Ed Sheeran na tym zarobi. I ekipa.
1: Tak, więc wiesz, dla kogo ja nagrałem tę płytę? Na pewno dla siebie, bo czuję się spełniony jako muzyk, że nagrałem kolejne piosenki, że napisałem teksty, pograłem sobie na instrumentach.

0: dokumentach i mam zapis swojego życia, który zostanie na zawsze. I kiedyś może sięgną do tych piosenek wnukowie, prawnukowie i tak dalej. Ale też dla tych ludzi, którzy chcą słuchać tej muzyki, chcą posłuchać płyty. I widzę to na twarzach ludzi, gdy grałem pierwsze koncerty po płycie Wiosna. Że to nie były przypadkowe osoby, które znalazły się na koncercie. I nawet gdy graliśmy też na tym Next Festie, o którym mówiliśmy.
1: Na którym ja też byłem.
0: Na którym też byłeś. To nie były przypadkowe osoby, tylko posłuchały tego koncertu, posłuchały tych utworów i z tymi ludźmi ja mam do dzisiaj kontakt. I to sobie bardzo cenię, że oni chcą posłuchać kolejnych piosenek. I trochę może też odnaleźć siebie w tych utworach, swoich chwil, swoich jakichś przeżyć. I to jest dla mnie bardzo cenne. I że dzisiaj ogłaszam również trasę koncertową i że nie jadę do przypadkowych miejsc, tylko wiem, że tam będą ludzie, którzy nie przychodzą na piknik kupić sobie watę cukrową i przy okazji posłuchać muzyki. Tylko
1: tak,
0: przyjdą,
1: do kiełbasy.
0: Tak, tylko przyjdą na koncert Damiana Sikorskiego z jego bandem i posłuchają nowych piosenek, a także starszych. I w jakiś sposób sobie buduję tę społeczność i to mnie bardzo cieszy. Jeśli będę miał kiedyś okazję zagrać na bardzo dużym festiwalu i przy okazji ktoś mnie nowy pozna, to też będzie super, tak? Tylko moim celem nie jest to, że ja nagrywam płyty, żeby się wzbogacić, bo to nie przynosi pieniędzy. Do tego interesu trzeba dołożyć, tak? Spełniam się jako muzyk. Mhm. Przy okazji pokazuję mojemu synowi też, że trzeba mieć pasję w życiu. Bo pasja w nas kształtuje nas jako ludzi. Nie myślimy o głupotach, tylko mamy jakiś swój cel. To jest fajne, nie wiem, przez 5 lat odkładać sobie tam, wiesz, grosik do grosika i kupujesz wymarzony instrument. Mógłbyś kupić super furę za to, nie?
1: Tak.
0: Ale nie. Kupujesz ten instrument, bo on jest z 73 roku, ma swoją wartość, jest super brzmiący i daje ci taką frajdę, gdy zakładasz go na swoje plecy, mimo to, że waży cholernie dużo i na nim grasz, ale miałeś cel jakiś, masz pasję i na tym instrumencie tworzysz piosenki. I uważam, że to czyni nas też lepszymi ludźmi. Jak mamy cel, jak mamy pasję, a nie siedzimy i się nudzimy.
1: Wspomniałeś o koncertach, to przy okazji skorzystajmy też właśnie z tego momentu, żeby o nich wspomnieć. 12 kwietnia wystąpisz w Pszczynie, 14 kwietnia w Warszawie, 15 maja w Opolu. Będą też koncerty latem, 26 lipca w Poznaniu i 25 września w Rzeszowie, już tak z dużym wyprzedzeniem.
0: Z dużym wyprzedzeniem i to są pierwsze koncerty ogłoszone.
1: Ogłoszone.
0: I będzie jeszcze 7 koncertów ogłoszonych.
1: Jeszcze 7.
0: 7 koncertów będziemy ogłaszać gdzieś tak pod koniec maja. Z tego względu, że one są praktycznie zakontraktowane, tylko tam są propozycje, że tak, któryś piątek września. Ja nie mogę tego wpisać na plakacie.
1: No tak.
0: No więc czekamy. No, wiem na przykład, że w Szczecinie będziemy grać, bardzo daleko.
1: Tak. No trzeba tam.
0: I tam też jest taka propozycja. Albo ostatnia niedziela sierpnia, albo pierwsza niedziela września. Ja mówię, no to też muszę poczekać, żeby to ogłosić. Ale super, cieszę się, że w Ogrodach Szczecińskich zagramy. To będzie plenerowy koncert. I wiem, że tam mam też swoich odbiorców, że są tam ludzie, którzy słuchają mojej muzyki, bo nawet takie wiadomości dostawałem na Instagramie czy też na Facebooku. Cześć, tu ktoś tam, jestem z Kołobrzegu, właśnie w preorderze zakupiłem twoją płytę i czy może być dedykacja taka specjalnie dla mnie, a nie jak dla każdego. Więc to jest miłe, nie?
1: To jest bardzo fajne.
0: Że ktoś w ogóle chce kupić twoją płytę. że chcę mieć ją fizycznie i mieć te piosenki u siebie w domu, w takiej formie, nie w telefonie tylko ma na nośniku. Wiesz, co jest super? Jak kiedyś wyłączą wszystkie chmury świata, to ci, co mają fizyczne wydanie, będą szczęśliwcami.
1: Pod warunkiem, że będzie prąd.
0: W sumie tak.
1: I wtedy to już w ogóle, trzeba będzie może na korbkę jakiś gramofon. No to też tak w sumie może być.
0: Może.
1: Słuchałem tej płyty i Tysiące chwil. I mam takie odczucie, że to jest płyta faceta po przejściach, który coś tam ma na karku, ma różne za sobą przeżycia, ważne, jakieś duże i prawdopodobnie grube. I ta płyta to są w sumie skutki tego, owoce w sumie bardziej, nie, bo skutki mogą być negatywne.
0: Zdecydowanie.
1: A to są jakieś lekcje z tego wyciągnięte. To jest taka też filozofia życia. Jest tak?
0: Jest. Ja stwierdziłem, że jeśli podejmuję się solowej działalności i wychodzę już przed szereg i nie nazywam moich działań kolejnych muzycznych zespołem, bo w zespołach ja grałem i też pisałem teksty, ale to był jednak skład. Grając w Męskim, w Quidam, to była grupa ludzi, każdy brał odpowiedzialność. A tutaj, gdy wychodzę jako Damian Sikorski, nie mogłem sobie na to pozwolić, żeby dać do napisania teksty komuś. Ty mi zrób muzykę, te teksty, ja się pod tym podpiszę, wydaję solowy album. Mnóstwo takich solowych albumów dostałem od innych artystów, gdzie patrzę, ale gdzie ty jesteś?
1: Tak.
0: No, śpiewam.
1: Tak.
0: Okej, okay. No to nie jest solowy album, tylko odtwórczy. Więc na tekstach też mi zależało, takich osobistych, i w sumie kontynuuję tę drogę, którą objąłem przy pierwszym albumie. No, ja potrzebowałem, na pierwszej płycie jest utwór Tata. Ja musiałem napisać tę piosenkę. Ona mi dużo dobrego zrobiła, takiego oczyszczającego, gdy ja ją wypuściłem. Utwór o moim świętej pamięci tacie i o moim synku, bo oni się nie zdążyli poznać.
1: Tak.
0: I chciałem, żeby poznali się w tej piosence. Ja wannę łez wylałem przy tym utworze, go nagrywając, pisząc. Dzisiaj zadziałał na mnie terapeutycznie. Przeszedłem taką autoterapię, pisząc teksty na drugą płytę. Również jest utwór Cień, na przykład.
1: Jedyny taki mroczny.
0: No bo to jest utwór o depresji.
1: O depresji.
0: I widzisz, ja, jak napisałem tę piosenkę, to poszedłem do mojej żony i jej powiedziałem, że słuchaj, ja mam stany depresyjne. A napisałem o tym piosenkę i trochę mi z tym lepiej.
1: Budzi mnie światło, lecz nie czuję dnia. Lustrze odbicie, którego nie znam. Śpiewasz, że cień kroczy za mną.
0: Tak. Ja się snułem nieraz, taki wstawałem przebodźcowany, taki bez chęci do dalszego działania, bo miałem też coś takiego, że Jezu, po co ja robię tą muzykę? Tyle tego wychodzi. Przecież no, czy inwestować w to, czy nie? Wiesz, bardzo mnie to tak przygniatało. Nie wiedziałem. Pracując w miejscu, w jakim pracuję, znowu styczność z muzyką. I ci artyści, którzy tak, uderzają do ciebie z każdej strony. Jakby mogli, to po prostu by jeszcze gołębie pocztowe wysyłali. A zagraj, a zrób, a w ogóle... Ale jak ci się nie podoba? Potrafią ci czasem zrugać, nie? Że, o, nie podoba się.
1: Obrazić.
0: Znalazł się. Wiesz, no i... I tu napiszą, tam, i wiesz, takie przebodźcowanie tego wszystkiego, plus zauważyłem, że im starszy jestem, tym wychodzą mi jakieś takie traumy z dzieciństwa. Ja nigdy nie zrobiłem prawa jazdy. Dlaczego? Bo pierwszego dnia wakacji, gdy skończyłem szkołę podstawową, jechałem na rowerze i miałem wypadek. Ja próbowałem, wiesz, ile miałem podejść do prawka? Chyba za 8. Ja wiem, że ja byłbym niebezpiecznym kierowcą, bo ja nie potrafię się skupić. Ja mam takie przeżycie po tamtym wypadku, że to tak siedzi we mnie, że no...
1: A nie myślałeś o tym, żeby to przepracować?
0: Powinienem. Po śmierci mojego taty też nie poszedłem na terapię. I dusiłem to w sobie. Potrzebowałem tego ojca bardzo. A nie miałem go przy sobie.
1: Czy się próbowałeś zaleczyć tę depresję? By jakoś ją, nie wiem, przenosić? Nie wiem, jak to nawet określić. Że jakoś przymknąć na nią oczy?
0: Chyba tak, no. Albo wmawiać sobie, że dobra, działaj, nie myśl o tym, że coś ci tam jest. Tylko wiesz, jak budzisz się w nocy i myślisz, Jezu, co ja mam dzisiaj do zrobienia, może to, i masz taki niespokojny sen, to...
1: Magiczna godzina trzecia.
0: No to, wiesz, ja się w swoim życiu na pewno inaczej poczułem i dużo lepiej, jak pojawił się Antek na świecie, mój syn. To w ogóle w momencie, gdy się urodził, to jakbym spędził 2 lata u terapeuty w ciągu tej chwili. Po prostu poczułem się taki oczyszczony. No ale później, widzisz, przy różnych takich stanach lękowych, depresyjnych, gdy Antek zaczął chodzić do żłobka, to ja już zacząłem się martwić, patrząc na to, jaki świat nas otacza. Boże, jak on sobie poradzi w szkole podstawowej, a jak sobie poradzi w szkole średniej. I już mi to mieliło łeb, nie?
1: Overthinking to się bodajże nazywa. O tym swoją drogą też z profesorem Małgorzatą Domaralską rozmawiałem w audycji Myśl na Głos i od tej takiej właśnie, takiej diagnozie Małgorzata Dobrowolska, przepraszam, opowiadałam też o tym. Ta rozmowa już jest dostępna, tak, bo jest 25 marca. Też przy okazji Państwa zachęcam do wysłuchania tej rozmowy. Ale Damian, wiesz co, my tę rozmowę przeniesiemy do internetu, bo nasz czas antenowy się skończył, a chciałbym, żebyśmy jeszcze posłuchali czegoś. I to będzie utwór Cień, właśnie, o którym ty wspomniałeś. To więc teraz on wybrzmi właśnie na falach TOK FM, a potem Podziemna Odyseja. My z Damianem Sikorskim uciekamy do internetu, do podcastów na TOK FM.pl i do aplikacji mobilnej. Ja też przy okazji, jak jest poruszany taki temat, to też dzielę się różnymi namiarami. Tak więc zawsze apelujemy i mówimy, że w takich momentach warto z kimś porozmawiać, przede wszystkim w pierwszej kolejności. Czy odezwać się do kogoś bliskiego, czy to ktoś w rodzinie, czy to jest przyjaciel, przyjaciółka, kolega, koleżanka. A kto wie, może ktoś obcy, może też gdzieś na ulicy, to można porozmawiać, a jeśli nie, to zawsze można zadzwonić, na przykład na numer 116-123. To jest bezpłatny, kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, który jest czynny przez cały tydzień od 14 do 22. 116-111 to bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, który jest czynny 24/7. Jest też strona 116-111.pl. I polecam też Państwu telefon 870-22-22, numer bezpłatny, czynny 24/7, to jest Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego. Damian, w tej części antenowej dziękuję Ci za to spotkanie i dziękuję Ci też za to, co powiedziałeś.
0: To ja pięknie dziękuję i mam nadzieję, że Państwo jeszcze przeniesiecie się z nami do internetu i posłuchają kolejnej części rozmowy.
1: Zapraszamy. Przypominamy TOK FM.pl, aplikacja mobilna TOK FM, a także Spotify, Apple Podcast i inne duże platformy z podcastami. Przypominamy na koniec Cień i Podziemna Odyseja Damiana Sikorskiego z płyty Tysiące Chwil.
0: Ja zapraszam Państwa serdecznie na koncert.
1: Oczywiście.
0: Bo to jest magia. Mam fantastyczny zespół. Te piosenki na żywo brzmią zupełnie inaczej. No bo jednak są zagrane przez 6-osobowy skład, a nie przez jednego człowieka na albumie, więc warto i zachęcam. I mam nadzieję, że w tych tysiącach chwil znajdziecie Państwo jakąś swoją chwilę i że ten album gdzieś tam poruszy Wasze też serduszka.
1: My na parę chwil jeszcze uciekniemy do internetu. Z Damianem Sikorskim i właśnie też proszę posłuchać płyty Tysiące Chwil. Kłaniamy się nisko, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Wszyscy, którzy te niesamowite emocje ostatnio spędzali przed ekranem, myśląc, jeden, mam na myśli Eurowizję, to pamiętajcie, że myśmy już tam byli wcześniej i walczyli naprawdę, po prostu uratowaliśmy Europę.
2: Znaczy, przed kim uratowałeś?
1: Przed Turkami.
2: Bo inaczej zajęliby cały kontynent, wszyscy bylibyśmy muzułmanami i wszyscy byśmy mówili po turecku, bo to jest
1: tak. Dokładnie tak.
2: Już, brrr, szalone, znowu, husarzu mój.
1: Prawdziwa historia Polski.
3: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: W najbliższych dniach może zostać podpisane porozumienie z Iranem, zapowiada prezydent USA. Sejmowe komisje zajmą się tematem doniesień o mobbingu w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Zwycięstwem gospodarzy zakończył się mecz inauguracyjny piłkarskich Mistrzostw Świata w Meksyku. Minęła północ, jest piątek, 12 czerwca. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Porozumienie z Iranem może zostać podpisane wkrótce w Europie, ogłosił prezydent USA Donald Trump. Jak dodał, po przyjęciu dokumentu cieśnina Ormuz zostanie natychmiast otwarta. Trump powiedział w gabinecie owalnym, że osiągnął znakomite porozumienie dotyczące wojny w Iranie, a odpowiednie dokumenty mają zostać wkrótce podpisane. Podkreślił, że może to nastąpić w ten weekend z udziałem wiceprezydenta J.D. Vance'a. Wcześniej Trump poinformował o odwołaniu zaplanowanych ataków na Iran, a w serwisie True Social podkreślił, że uzgodniono główne punkty porozumienia z Iranem, które zostały przekazane kierownictwu tego państwa i zaakceptowane. Do tej pory Teheran oficjalnie nie potwierdził tej informacji, ale jak podała irańska agencja Fars, choć władze Iranu nie zatwierdziły jeszcze porozumienia z USA, to zapewne to zrobią. Jak wyjaśniła agencja, ponieważ USA zaakceptowały tekst zaproponowany przez Iran, prawdopodobieństwo, że umowa zostanie przyjęta również przez Teheran, jest wysokie. Powiązany z irańską gwardią rewolucyjną serwis dodał, że źródłem tej informacji jest osoba zbliżona do zespołu negocjatorów tego państwa, którzy prowadzą rokowania z USA. USA i Izrael rozpoczęły wojnę z Iranem 28 lutego. Od 8 kwietnia formalnie trwa rozejm, ale mimo jego obowiązywania i prowadzonych negocjacji dochodziło do wzajemnych ostrzałów, które nasiliły się w tym tygodniu. Kilkunastu pracowników Biura Rzeczniczki Praw Dziecka mówi o mobbingu i naruszaniu praw pracowniczych. Rzeczniczka Monika Horna-Cieślak odpiera zarzuty i kategorycznie zaprzecza, aby w kierowanej przez niej instytucji dochodziło do takich sytuacji. Ale nagłośniony przez TVN24 sprawa jest na tyle poważna, że zajmą się nią sejmowe komisje do spraw dzieci i młodzieży oraz polityki społecznej. Będziemy oczekiwali wyjaśnień od pani rzeczniczki, mówi szefowa komisji do spraw dzieci i młodzieży, posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa, i dodaje, że posiedzenie ze względu na wrażliwą materię będzie się odbywało za zamkniętymi drzwiami.
5: Posłowie, posłanki mają do pani rzeczniczki bardzo dużo pytań odnośnie tego, w jaki sposób funkcjonuje instytucja. My tutaj rozróżniamy dwie kwestie. Jedna to jest działalność rzeczniczki na rzecz dzieci. Tę działalność oceniamy pozytywnie. Drugą kwestią jest to, w jaki sposób traktowani są pracownicy. I tutaj w związku z informacjami medialnymi mamy dużo wątpliwości i dużo pytań.
4: Posiedzenie komisji w sprawie sytuacji w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka ma się odbyć na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu. A Sejm przyjął wczoraj ustawę o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych. Nowe przepisy wprowadzają bon senioralny, czyli świadczenie niepieniężne dla osób powyżej 65 roku życia. Bon senioralny ma być dostępny dla seniorów, których średni dochód nie przekracza 3410 zł i kwota będzie co roku waloryzowana. Za projektem głosowała opozycja, ale wytyka rządzącym, że bon miał być powszechny, a będzie dla ograniczonej grupy seniorów.
6: Jeżeli rzeczywiście ma dotyczyć 20 tysięcy potencjalnych świadczeniobiorców, no to wypada, to było przedstawiane w debacie, 8 osób na gminę, proszę sobie wyobrazić.
4: Mówił Zbigniew Kuźmiuk z PiS. Bon senioralny dołącza do innych świadczeń socjalnych przygotowanych przez ten rząd, podkreśla wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
7: Bon senioralny to kolejny ważny element budowania solidarności społecznej. Wszystkie inicjatywy, które prowadzi rząd, są monitorowane i wierzę, że będą w przyszłości też poszerzane.
4: Seniorzy będą mogli korzystać ze wsparcia wykwalifikowanych opiekunów, na przykład przy zakupach, gotowaniu czy umawianiu wizyt lekarskich. Neurolodzy z całej Polski radzą w Białymstoku, jak najlepiej pomagać swoim pacjentom. Tych szybko przybywa i zdaniem specjalistów opieka zdrowia nie jest na to przygotowana. Szefowa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego wyjaśnia, że za wzrost liczby chorych paradoksalnie odpowiada to, że żyjemy dłużej. Widać to szczególnie w przypadku Alzheimera, Parkinsona czy udarów.
8: To są choroby, których ryzyko rośnie wraz z wiekiem. Są to choroby, które są najczęstszą przyczyną trwałej niepełnosprawności ludzi dorosłych.
4: Ale jak jak dodaje specjalistka, w wielu kwestiach możemy sobie pomóc sami.
8: Tak jak aktywność ruchowa, właściwe odżywianie, dobry sen, dobrostan psychiczny, ale także dbanie o ciśnienie tętnicze, poziom glukozy, poziom cholesterolu.
4: Niezależnie od tego, zdaniem neurologów, by pomóc już chorym, Polska potrzebuje referencyjnej sieci placówek neurologicznych. Pierwsza ceremonia otwarcia i pierwszy mecz piłkarskich mistrzostw świata za nami. Meksyk wygrał z Republiką Południowej Afryki 2-0. Spotkanie śledził Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
9: Największym wyróżnikiem meczu otwarcia mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie było to, że był to mecz otwarcia, bo spotkanie było bezbarwne i spotkanie wyraźnie zdominowała jedna drużyna, czyli gospodarze, czyli Meksyk. Pierwszy bramkę na słynnym stadionie Azteca, który widział m.in. 40 lat temu rękę Boga w wykonaniu Diego Maradony, strzeli Quiñones, gracz na co dzień występujący w Lidze Arabii Saudyjskiej. To też jest znak czasów. No a na 2-0 podwyższył w drugiej połowie ładnym golem strzelonym głową Jimenez. Jeżeli chodzi o to, co jeszcze w tym meczu się działo, no to aż trzech zawodników opuściło plac gry po tym, jak arbiter pokazał im czerwoną kartkę. Przemysław Pozowski, TOK FM.
4: To pierwszy w historii mundial z udziałem 48 reprezentacji. Jego zwycięzcę poznamy 19 lipca. W ciągu dnia dziś zachmurzenie umiarkowane i duże jedynie rano na północy i zachodzie, a pod koniec dnia także na wschodzie kraju miejscami więcej przejaśnień. W dzień możliwe są przelotne opady deszczu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, a w szczytowej partii Tatr prognozowane są opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach dziś maksymalnie od 16 do 20 stopni.
0: To jest powtórka.
10: Witam ponownie, Jacek Żakowski. To jest czwartkowy, uwaga, uwaga, czwartkowy poranek w TOK FM, 7 minut po siódmej. Jakby to był piątek, będę z Państwem prawie do dziewiątej. Zresztą w piątek też będę od siódmej do dziewiątej. I oczywiście będziemy mieli super gości. Bardzo ciekawa rozmowa się zapowiada. Już po 7:20 Grzegorz Kuprianowicz, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, przedstawiciel mniejszości ukraińskiej, prezes Towarzystwa Ukraińskiego, członek Związku Ukraińców Podlasia. Porozmawiamy, no wiadomo, o czym będziemy rozmawiali. O wybuchu polskiej ksenofobii i narcyzmu narodowego. Jak to odczuwają przedstawiciele mniejszości. Po 7:40 Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych. Porozmawiamy oczywiście nie tylko o międzynarodowych aspektach tego kryzysu tożsamościowego, kulturowego, no nie wiem, który przechodzimy teraz tak ostro w Polsce, ale też o innych ważnych sprawach międzynarodowych, których zaprawdę ci nie brak. I po 8:00 Daria Gosek-Popiołek, kandydatka na prezydentkę Krakowa, posłanka, wiceprzewodnicząca klubu Lewicy. Potem będziemy mieli super komentatorów: Mateusz Mazzini, profesor Anna Wojciuk i Jakub Majmurek. Mam nadzieję, że w tym gronie uda nam się trochę posunąć rozumienie naszej trudnej, bardzo trudnej sytuacji. Teraz zgodnie z tradycją opowiem Państwu, co mi się udało wyczytać w gazetach, albo nawet zobaczyć, i może od tego zacznę. Super Express. Na pierwszej stronie legenda Solidarności, nasz wielki geniusz Lech Wałęsa. Siedzi sobie w takim przykusym szlafroczku, trochę chyba hotel zaoszczędził, z nogami w wannie ciepłej, jakiejś ciepłej wody, i odbiera zabiegi uzdrawiające. Panie prezydencie, dużo zdrowia. Pamiętam to wspaniałe zdjęcie Wojtka Łaskiego z 80 roku. Pan pewnie też pamięta dobrze to zdjęcie i wiele osób starszego pokolenia, jak siedzi pan zmęczony strajkiem sierpniowym w swojej wannie na zaspie, na wodzie piana, wokół wanny dzieci, które nie mogły się pana doczekać i nie opuszczają pana na chwilę. Jak ten czas płynie, prawda? fotoedytorom Superekspresu bym polecał trochę więcej wrażliwości estetycznej, bo to już jednak nie jest ta sama sytuacja. No ale Wałęsa się leczy i będzie miał się dobrze, czego pewnie nie o wszystkich z nas można, co pewnie nie o wszystkich z nas można powiedzieć, a zwłaszcza nie o polskiej polityce. W Rzeczpospolitej bardzo Państwu polecam komentarz Bogusława Chraboty: nie karmcie nacjonalizmów, bo te pożrą wasze marzenia. Mam wrażenie, że to pożeranie właśnie się na oczach nas wszystkich tragicznie toczy. Obowiązkiem prezydenta Zeleńskiego jest wystrzeganie się karmienia ukraińskiego nacjonalizmu. Jeśli tego nie dopilnuje, sam stanie się jego ofiarą. Dokładnie to samo odnosi się do prezydenta Nawrockiego. Dokładnie to samo odnosi się do Jarosława Kaczyńskiego. Dokładnie to samo odnosi się do pana Błaszczaka. Dokładnie to samo odnosi się do Donalda Tuska i tych wszystkich polityków obecnej koalicji, którzy z takim oburzeniem reagowali na słowa Zeleńskiego na początku, podnosząc nieroztropnie, jak mi się wydaje, bardzo nieroztropnie temperaturę z powodu zdarzenia, które, przepraszam, powiem to, no nie jest niczym nadzwyczajnym. Kto się trochę interesuje Ukrainą, to wie, że dowódca UPA na Wołyniu jest upamiętniony w równym dużym pomnikiem w centralnym punkcie miasta, na przykład. Ale takich rzeczy, człowiek, który bezpośrednio dowodził rzezią wołyńską, takich rzeczy jest wiele. Umieliśmy znosić te, nie wiem jak to powiedzieć, no, specyfikę ze spokojem, żeby nie pogarszać relacji, bo one są bardzo ważne. Najpierw trzeba zbudować dobre relacje, potem można mieć wpływ na kogoś innego, na przykład na przyjaciół albo na Ukraińców. Na przyjaciół w sensie prywatnym. W atmosferze konfliktu trudno jest o jakikolwiek realny postęp. Co się stało takiego, że nie umiemy już wytrzymać w spokoju? Bardzo Państwu polecam ten tekst Chraboty. Przepraszam. To jest sezon alergii. Wszystko pyli i mam wrażenie, że prawie wszyscy kichają i kaszlą. Chwilami to może być męczące. Także w Rzeczpospolitej Estera Fliger o odpowiedzi na ukraiński nacjonalizm. Polska musi przekonać do swoich racji i wrażliwości międzynarodową opinię publiczną. To oczywiście nie będzie łatwe, bo zaczęliśmy źle, jak na przekonywanie kogokolwiek do czegokolwiek, takim wybuchem narodowej narcystycznej histerii, że ktoś ośmielił się zrobić coś, co nie zgadza się z naszym obrazem świata. No tak. Bardzo mądrze mówił kiedyś prezydent Nawrocki, że obrazy świata są w różnych miejscach różne. Myślę, że trzeba się tego trzymać. Szkoda, że pan prezydent nie potrafił wytrzymać tym razem. Inny temat, bardzo ważny także, to dopłaty, też dopłaty do emerytur artystycznych. Bardzo poważna sprawa. I od razu odpowiem Sebastianowi Ogórkowi, który pisze, że w Gazecie Wyborczej, że nie rozumie, dlaczego artyści mają mieć inne prawa. Panie redaktorze, różne grupy społeczne i różne osoby pełnią różne role. Za tym idą różne prawa. To jest absolutnie naturalne. Próba wrzucenia wszystkich do jednego worka, taka polityka typu one size fits all, która w latach 2000 się pojawiła wraz z neoliberalizmem, zdewastowała już kawał świata. Naprawdę. Ja myślę, że dziś trzeba już wyciągnąć wnioski z tego, że jednak różnicowanie uzasadnione jest po prostu naturalną reakcją. Czego innego wymagamy od faceta, który ma 1,80 m, czego innego od faceta, który ma 1,60 m, przynajmniej jeżeli chodzi o zdejmowanie rzeczy z półek, prawda? I to są takie oczywiste sprawy, które każda małpa rozumie, a ludzie zaczadzeni różnymi ideologiami, takimi właśnie pseudorównościowymi, nie potrafią tego zrozumieć. Trochę inna polityka gospodarcza w Stanach, trochę inna w Korei, trochę inna w Chinach. Wtedy to działa. Więc bardzo zachęcam do myślenia takiego o różnicach i jak najlepiej wykorzystać różnice dla wspólnej korzyści, a nie o tym, jak najlepiej wprowadzić urawniłowkę w stylu bolszewickim czy maoistowskim. Wszystkim to samo. Bardzo ciekawy, polecam Państwu w tej sprawie tekst Rzeczpospolitej Macieja Strzymbosza, czy artysta powinien żyć w nędzy. No wiem, że jest taki etosik postromantyczny, prawda, że cierpiący artysta, a taki Norwid na przykład, taki był biedny i cierpiał i dzięki temu, o proszę, jakie fajne rzeczy pisał. Proponuję refleksję uwspółcześniającą, przyłączam się do tekstu, do tez Macieja Strzymbosza. Ale jak już mówimy o pieniądzach, uwaga, uwaga, przeczytajcie koniecznie Gazeta Wyborcza, szósta strona. Tekst Judyty Watoły, fantastycznej dziennikarki piszącej o mechanizmach służby zdrowia, czy też usług zdrowotnych. Ministerstwo będzie oszczędzać na stażach dla młodych lekarzy. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło kompromisowy, w cudzysłowie, projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza. Zamiast likwidacji stażu podyplomowego, której resort by bardzo chciał, nie wiem, ktoś tam się zderzył z parowozem, jest skrócenie go do 6 miesięcy. 6 miesięcy stażu? I potem pani ministra wyśle pana premiera do takiego lekarza na wizytę, to umówmy się tak, od razu się umówmy. 6 miesięcy, dobra, ale cały rząd chodzi tylko do tych lekarzy, którzy skończyli 6-miesięczny staż i nic więcej nie wiedzą. Cały rząd, na czele z panią ministrą, z panem premierem i tak dalej. Wtedy się godzę. Ja będę chodził do tych, którzy kończyli normalne staże w miarę możliwości. Jak chcecie zabijać, to zabijajcie się sami. Przepraszam, nie zachęcam. Nie zachęcam. Zniechęcam. Nie zabijajcie się. Ale jak już musicie, wasz wybór. Ale nie wciskajcie w coś takiego nas. Bardzo, bardzo o to proszę. I jest już z nami Grzegorz Kuprianowicz, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, przedstawiciel mniejszości ukraińskiej, prezes Towarzystwa Ukraińskiego i członek Związku Ukraińców Podlasia. Dzień dobry, panie przewodniczący.
11: Dzień dobry.
10: Powiem szczerze, nie przypominam sobie, żeby gdzieś w przestrzeni publicznej były informacje o istnieniu Komisji Wspólnej Mniejszości, Mniejszości i Narodowych i Etnicznych i Rządu. Co to jest za organizacja? Co to jest za ciało?
11: Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych jest organem opiniodawczo-doradczym prezesa Rady Ministrów.
10: Czyli pan premier was powołuje.
11: Powołuje premier. Komisja powstała na podstawie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, która została uchwalona przez parlament w styczniu 2005 roku. I komisja rozpoczęła swoją działalność 21 września 2005 roku, więc działa już ponad 20 lat. Jest to organ, w skład którego wchodzą przedstawiciele poszczególnych ministerstw, jest to wymienione w ustawie o mniejszościach, oraz przedstawiciele każdej z mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, czyli kaszubskiej. Tych społeczności jest łącznie 14 i każda z tych społeczności ma jednego lub dwóch przedstawicieli w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. No, w założeniu ta komisja powinna być...
10: A skąd oni się biorą? No, z organizacji ukraińskich na przykład jest kilka w Polsce istotnych, prawda? Dlaczego akurat pan wchodzi w skład? On jest przedstawicielem mniejszości ukraińskiej? Czy to rząd decyduje o składzie?
11: Znaczy w założeniu, zgodnie z ustawą i z założeniami tego, to przedstawiciele organizacji mniejszości wskazują kandydatów na członków Komisji Wspólnej, bo założenie komisji jest takie, że powinni w niej zasiadać osoby, które reprezentują poszczególne mniejszości, które mają autorytet i które mają legitymację do tego, aby reprezentować mniejszości. Więc organizacje poszczególnych mniejszości powinny wskazywać swoich kandydatów i tego kandydata wskazanego przez organizację mniejszości premier mianuje członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Będący przedstawicielem oczywiście tej konkretnej mniejszości.
10: No dobrze. I teraz, kiedy wybuchła ta wielka afera wokół pana Szeptyckiego, kiedy zaczęło się wielkie liczenie Ukraińców w rządzie, komisja się tym zajęła?
11: Oczywiście my o tym jako część mniejszościowa komisji rozmawialiśmy. Jest to jedna z tych kwestii, która realnie wpływa na sytuację mniejszości. Należy jednak pamiętać, że funkcjonowanie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce jest w cieniu życia publicznego. Jest właściwie, to jest kwestia mało dostrzegana w mainstreamie życia publicznego.
10: Zaczęło.
11: Dopiero teraz to pojawiło się. Natomiast w takim codziennym życiu mniejszości te kwestie są cały czas obecne i to, co obecnie pojawiło się na forum publicznym, mniejszości widziały wcześniej oczywiście.
10: Znaczy co? Ten liczenie?
11: Znaczy, można mówić o bardzo różnym stosunku ze strony społeczeństwa większościowego. Są oczywiście ludzie, którzy w naturalny sposób przyjmują istnienie mniejszości. Są i tacy, którzy, dla których istnienie mniejszości czy ich funkcjonowanie w życiu publicznym jest czymś niewłaściwym.
10: Pana ten wybuch teraz tej ksenofobii, tej niechęci do mniejszości, tego nawet właśnie rasistowskiego szukania Ukraińców, a zaraz zacznie się przyjdą inni, bo jeszcze są przecież na przykład Białorusini, prawda? Nie będę wskazywał nazwisk i tak dalej w rządzie. Pana to zaskoczyło?
11: Zawsze w społeczeństwie były środowiska, które miały takie podejście, takie postrzeganie rzeczywistości i taki stosunek do mniejszości, podważający ich prawo do funkcjonowania w przestrzeni publicznej. W tej chwili zmieniła się skala tego.
10: To był margines jakiś, prawda?
11: Dokładnie. Wcześniej był to margines, były to pojedyncze przypadki, pojedyncze jednostki, które o tym mówiły publicznie. Wcześniej, nawet jeżeli ktoś tak myślał, nie wypadało tak mówić. Problem, który mamy teraz, jest taki, że teraz już wypada tak mówić.
10: I kiedy to się zmieniło?
11: Kiedy
10: pan to pierwszy raz odczuł, że ta zmiana idzie?
11: Przyznam szczerze, że dla mnie osobiście i dla społeczności, którą reprezentuję w regionie, gdzie mieszkam, czyli w województwie lubelskim, takim momentem bardzo ważnym stał się rok 2018, gdy ówczesny wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, późniejszy minister edukacji i nauki.
10: No, a dziś kandydat na premiera.
11: Przeprowadził atak na społeczność ukraińską. W lipcu 2018 roku rozpoczęło się to po wizycie ówczesnego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki w miejscowości Sagryń koło Chrubieszowa, gdzie odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary ukraińskie prawosławne ofiary, które zginęły tam w marcu 1944 roku i przy pomniku na cmentarzu, gdzie te ofiary są pochowane, odbyły się uroczystości z udziałem... Ofiary te zginęły z rąk żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, partyzantów Armii Krajowej i batalionów chłopskich.
10: Bo?
11: No, zginęły dlatego, że były Ukraińcami prawosławnymi. Była to więc akcja skierowana przeciwko grupie ludnościowej na podstawie kryteriów narodowościowych i religijnych.
10: Czystka etniczna w polskim wykonaniu, można powiedzieć.
11: Tak, myślę, że taka ocena jest tutaj właściwa i te uroczystości odbyły się w tej miejscowości i następnego dnia po uroczystościach wojewoda lubelski, ówczesny Przemysław Czarnych zwołał konferencję prasową, na której wszystkich uczestników tych uroczystości, w trakcie których było także nabożeństwo żałobne, prawosławne nabożeństwo żałobne za te ofiary, nazwał ukraińskimi nacjonalistami, a uroczystości chucpą. A mnie oskarżył o i podał do prokuratury wniosek o
10: ściganie.
11: Nawet do dwóch prokuratur, do prokuratury okręgowej w Zamościu oraz do prokuratury
10: ściganie IB. Za co?
11: Za znieważenie narodu polskiego. Ja na tych uroczystościach wygłosiłem przemówienie w obecności prezydenta Poroszenki jako przedstawiciel społeczności ukraińskiej. No i treść tego przemówienia w ocenie ówczesnego wojewody Przemysława Czarnka nosiła znamiona przestępstwa. Kolejne pół roku był to okres ataków na społeczność ukraińską, na mnie osobiście ze strony ówczesnego wojewody Przemysława Czarnka, ze strony mediów, nie tylko lokalnych, co stworzyło atmosferę bardzo trudnego funkcjonowania dla społeczności ukraińskiej w regionie, gdy przedstawiciel rządu, przedstawiciel państwa wprost tą społeczność ataguje za to, że ta społeczność zachowuje własną pamięć historyczną, odmienną niż pamięć historyczna większości.
10: Więc, Polaków.
11: Tak.
10: Obywateli polskich.
11: Społeczności większościowej, czyli polskiej. Przynajmniej części z niej. I ten moment był...
10: A to była nieprawda? Nie było tej rzezi ukraińskich mieszkańców dokonanej przez polskie państwo podziemne?
11: Nie, no niestety doszło do tej tragedii. Ci mieszkańcy wsi Saryń i okolicznych wsi, prawosławni Ukraińcy zamieszkujący tam zostali zamordowani. Ostatnio zresztą ukazało się...
10: Czego dotyczył ten zarzut właściwie? Że nie wolno opowiadać o przeszłości?
11: Myślę, że to jest dobre pytanie, które trzeba zadać dla pana Przemysława Czarnka oczywiście. Znaczy prokuratura IPN-u po kilku tygodniach stwierdziła, że nie dostrzega zamian przestępstwa, natomiast prokuratura okręgowa w Zamościu przez pół roku prowadziła śledztwo uważnie, analizując tekst mojego wystąpienia i w końcu też nie miała innego wyjścia, tylko stwierdzić, że w mojej wypowiedzi nie było niczego, co mogło być podstawą do...
10: Ale pan był wtedy, też pan był współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych. Czy rząd pana jakoś bronił przed tym czarnkizmem, czy...
11: Nie, oczywiście nie.
10: Ale rozmawialiście o tym na posiedzeniu komisji?
11: No udało się doprowadzić do tego. Inni członkowie Komisji Wspólnej doprowadzili do tego, że temat ten stał się przedmiotem obrad komisji. Zresztą na to posiedzenie został także zaproszony ówczesny wojewoda Przemysław Czarnek. Była na ten temat rozmowa. No, oczywiście ona nie doprowadziła do żadnych skutków. Na tym posiedzeniu Przemysław Czarnek w bardzo dosyć obsesowy sposób też ustosunkowała się do wszystkich zarzutów. Nawet taka była refleksja innych członków komisji, że nawet gdy jeżeli ktoś ma wątpliwości, to do sposobu postrzegania rzeczywistości przez Przemysława Czarnka po tym posiedzeniu już raczej nie miał wątpliwości.
10: No tak, o ile pamiętam, na stronie komisji można znaleźć nagrania z jej posiedzeń, nie mylę się.
11: Wcześniej były, teraz z tego co słyszałem, one niestety zniknęły, czego bardzo żałuję.
10: A, nie udało mi się otworzyć, dlatego próbowałem otworzyć właśnie, żeby zobaczyć jak obradujecie. No ale warto pewnie by było posłuchać tego Czarnka. W przyszłym tygodniu jest kolejne posiedzenie komisji, specjalnie w związku z tą falą ksenofobicznych, nienawistnych wypowiedzi o mniejszościach?
11: To jest planowe posiedzenie komisji, zaplanowane wcześniej. Mam nadzieję, że także uda nam się na tym posiedzeniu, że strona rządowa się na to zgodzi, abyśmy także poruszyli ten temat.
10: Ponieważ... A to musi być zgoda na poruszenie nawet.
11: Znaczy,
10: tak?
11: No, komisja wspólna działa na zasadzie konsensusu, więc aby podjąć jakieś tematy, musi być konsensus między stroną rządową a stroną mniejszościową.
10: I czego byście oczekiwali? Współprzewodniczącym tej komisji jest Tomasz Szymański z Koalicji Obywatelskiej, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jakie mogą być wasze postulaty?
11: Znaczy my od wielu lat jako przedstawiciele mniejszości Komisji Wspólnej zwracamy uwagę na to, że aby stworzyć normalne warunki dla funkcjonowania mniejszości w państwie, nie wystarczą dobre przepisy prawa, a postulujemy wiele zmian. Jest w tej chwili proces pracy nad projektem nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, aby zmienić ją w taki sposób, aby stwarzała lepsze warunki dla funkcjonowania mniejszości. Mamy nadzieję, że rząd tutaj poprze te prace i wesprze te prace i doprowadzimy do nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Potrzebny jest oczywiście dobry stosunek urzędników państwowych, aby byli oni kompetentni, otwarci na sprawy mniejszości, rozumieli sytuację i problemy mniejszości, aby członkowie mniejszości, obywatele polscy innej niż polska narodowości, mogli zachować swoją tożsamość, język i kulturę. Ale podstawowym warunkiem jest to, aby była dobra atmosfera społeczna, bo jeżeli społeczeństwo nie będzie akceptować mniejszości, nie będzie postrzegać mniejszości jako czegoś, co wzbogaca, nie będzie rozumiało tego, że obywatele Rzeczypospolitej innej niż polska narodowości mają prawo do zachowania swojego języka, kultury i tożsamości i jednocześnie mają prawo do korzystania z pełni praw obywatelskich jako pełnoprawni obywatele Rzeczypospolitej, wtedy
12: na przykład do pracy w rządzie?
11: Na przykład do pracy w rządzie, czy pełnienia funkcji publicznej zgodnie z konstytucją, artykułem 60 konstytucji, obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo do służby publicznej bez żadnych dyskryminacji. Na jednakowych zasadach.
12: No tak. Bardzo dziękuję. Bardzo jestem ciekaw, jak to pobiegnie. Co wam się udało uzyskać od rządu w osobie pana ministra Szymańskiego? Kiedy dokładnie jest posiedzenie komisji?
11: 16 czerwca bieżącego roku.
12: No dobra, będziemy do tego wracali. Grzegorz Kuprianowicz, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.
11: Bardzo.
12: Jest z nami Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych Polska 2050. Dzień dobry.
13: Dzień dobry państwu. Jakby państwo mieli wątpliwości, to chyba polskie nazwisko, ale trzeba by się upewnić u pana posła Czarnka.
12: No tak, apelujemy do pana posła Czarnka o informację, czy to jest dobre nazwisko, czy niedobre. Zresztą o swoim też bym się chętnie dowiedział. Żakowski to Polak, czy... Nie wiadomo.
13: No Czarnka musimy
12: zdecydować. No Czarnek musi zdecydować chyba. Ale mówiąc bardzo, bardzo poważnie, czy MSZ odpowiedział na pytanie posła Kowalskiego o to, ilu Ukraińców pracuje w resorcie?
13: No jeszcze takie pytanie według mojej wiedzy do nas nie dotarło, a jeżeli dotarło, to trafiło w urzędniczy tygiel. No to są skandaliczne pytania i nie jestem przekonany, że nie prowadzimy żadnej ewidencji narodowościowej i nie zamierzamy tego.
12: Rozumiem, że trzeba mieć polskie obywatelstwo, żeby pracować w polskim urzędzie, prawda? No
13: tak jest i to jest bardzo, bardzo proste. Też są sytuacje, w których w polskich urzędach mogą pracować osoby bez polskiego obywatelstwa w specyficznych sytuacjach. To nie jest wykluczone. Oczywiście w dyplomacji takim warunkiem, żeby być w służbie zagranicznej, jest oczywiście posiadanie polskiego obywatelstwa.
12: A narodowości?
13: Przepraszam, ale polska konstytucja mówi bardzo wyraźnie o tym, kto jest obywatelem, kto jest obywatelką i naprawdę nie trzeba być narodowości polskiej, żeby być polskim.
12: Czyli nawet jakbyście chcieli, to Kowalskiemu nie macie nic do powiedzenia, bo nie wiecie.
13: Nie. Po pierwsze nie wiemy, po drugie uważam takie pytania za skandaliczne, ksenofobiczne i przypominające te gorsze czasy polskiej historii.
12: No one tu dokładnie takie są oczywiście, prawda? Są to pytania ksenofobiczne, nawiązujące do rasistowskich czasów sprzed 100 lat. To nie jest jeszcze odpowiedź na najważniejsze pytanie, które nas dzisiaj dręczy. Jak duże straty ponosimy w relacjach międzynarodowych na skutek tego wybuchu polskiego szowinizmu czy narcyzmu grupowego, narodowego, prawda? Bo to chodzi przecież nie tylko o to, że nie lubimy obcych, ale też, że jesteśmy święci po prostu, anielscy, dusza anielska, jak mówił poeta. I ciało też zresztą.
13: Ja myślę, że nasi partnerzy zagraniczni zdają sobie sprawę z tego, jakim ugrupowaniem jest Prawo i Sprawiedliwość i jakie stanowisko prezentuje w tych sprawach narodowościowych, tak to
12: no
13: nazwijmy.
12: Tak, ale widzą, że rząd jakoś się nie przeciwstawia radykalnie.
13: Oj, z tą oceną się nie zgodzę. Uważam, że bardzo mocno premier się wypowiadał, komentując słowa Czarnka, mówiąc, że nie ma zgody na takie słowa, nie ma zgody w ogóle na takiego rodzaju
12: myślenia. Odebrania orderu do pomysłu się tak jednoznacznie nie zdystansował.
13: Ta decyzja
12: Nikt z rządu.
13: Ta decyzja rzeczywiście leży w rękach rękach prezydenta i też nie ma co ukrywać, że decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu tego imienia UPA nie jest łatwa w dyskusji w Polsce. No to jest oczywiście bardzo trudna sytuacja i myślę, że my też możemy mieć oczekiwanie i mamy dzisiaj oczekiwanie wobec prezydenta Ukrainy, rządu, żeby zaproponowali rozwiązanie tej sytuacji. To nie jest zaskakujące, że my oczekujemy od prezydenta Ukrainy uwzględnienia naszej wrażliwości.
10: No ale to jest bardzo upokarzające dla Ukrainy i przez Ukraińców tak będzie odebrane. Czy my rzeczywiście potrzebujemy wymierzać Ukraińcom, Ukrainie kolejne upokorzenie w tym wielosetletnim łańcuchu upokorzeń, których od nas doznali?
13: Wchodzimy w obszar polityki historycznej, gdzie ja się nie, ale to też chodzi o to, że zaczynamy myśleć w taki sposób właśnie z perspektywy historii. A moim zdaniem dzisiaj trzeba myśleć o tym, przed jakimi wyzwaniami stoi Ukraina, Polska, Europa. I naprawdę podzielenie nas, Polaków i Ukraińców, wzmacnia Rosję. No to jest najważniejszy argument.
10: Rosyjska strategia od 400 lat.
13: No i teraz oczywiście ja mam pretensje do polskich polityków, że ten podział niektórzy z nich chcieliby wzmocnić, ale tak samo mam pretensje do ukraińskich polityków, że ten podział podsysają. Uważam, że to jest absolutnie nie w interesie Polski, nie w interesie Ukrainy. Naprawdę, zagrożeniem jest Rosja. No i to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć.

0: nami stało, u nas stało ostatnio, że tak reagują inaczej.
1: To myślę, że to doświadczenie znaczącej migracji z Ukrainy do Polski, to takie poczucie, że my z sercem na dłoni, że chcieliśmy pomóc i że tu nie ma odpowiedniej reakcji. Żeby było jasne, ja się z tym nie zgadzam, w tym sensie, że słyszałem wielokrotnie ze stron Ukraińców, Ukrainek będących tutaj w Polsce, ale też od przedstawicieli rządu podziękowania za to, jak przyjęliśmy, jak Polacy, Polki przyjęli Ukraińców w swoich domach po tej pełnoskalowej inwazji. Ale myślę, że to jest taka zawiedziona emocja, tak? Znaczy, zawiedzione nadzieje. Tak myślę i dlatego też myślę, że taka jest, a nie inna reakcja. Ale to pokazuje, jaki potencjał niestety mają sprawy historyczne. Jeżeli, to też tak trochę poza tylko tą sytuacją, chciałbym to jasno powiedzieć. Uważam, że w Europie, w Polsce nie mamy dzisiaj przestrzeni na tego rodzaju awantury. My naprawdę jesteśmy w bardzo trudnej geopolitycznej sytuacji. I jeżeli będziemy dalej się dzielić, to nas nie wzmocni, a osłabi.
0: Zmieniamy temat. Czy minister Szeptycki powinien zostać w rządzie, czy nie?
1: Powinien. A dlaczego miałby nie być w rządzie, przepraszam?
0: No, tego domaga się opozycja.
1: Ma pan jakieś
0: zarzuty? Tego się domaga opozycja.
1: To opozycja się domaga...
0: Premier jednoznacznie, o ile wiadomo, nie odpowiedział publicznie przynajmniej w tej sprawie.
1: Nie wiem dlaczego, nic mi nie wiadomo o tym, żeby wiceminister Szeptycki miał być odwoływany. Opozycja często domaga się odwoływania ministrów takiej...
0: Pytam o to pański partyjny kolega. To na czym miałaby polegać rozmowa pana Szeptyckiego z waszą szefową?
1: Ja nie wiem, jaka była rozmowa między nimi, natomiast wiem, że szefowa mojej partii Katarzyna Połczyńska-Nałęcz w pełni wspiera Andrzeja Szeptyckiego, więc byłbym bardzo zaskoczony, jeżeli byśmy mieli tutaj jakieś inne rozwiązania. Nie spodziewam się i naprawdę sobie nie wyobrażam, żeby wiceminister Szeptycki był odwoływany, ponieważ apeluje o to Przemysław Czarnek i apeluje o to, używając argumentu, że Andrzej Szeptycki jest Ukraińcem i to go miałoby jako dyskwalifikować.
0: No to by było pokażające dla rządu rzeczywiście, gdyby uległ. Jeszcze raz zmieniam temat. Pan prezydent ma w niedzielę polecieć na urodziny pana Trumpa do Waszyngtonu. Czy ktoś z MSZ-u będzie mu towarzyszył?
1: No, na takie wyjazdy... to kancelaria prezydenta wysyła zaproszenia dla przedstawicieli rządu. Za każdym razem, gdy jest taka prośba, z prezydentem jedzie przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także na miejscu oferujemy wsparcie placówki.
0: Ale jak rozumiem, nie wie pan nic o...
1: Nie wiem. Bardzo często skład delegacji na takie wyjazdy się decyduje naprawdę w ostatnich dniach, więc jeszcze poczekajmy.
0: Zwłaszcza, że wyjazd zdaje się być ad hoc też organizowany.
1: Ale to dobrze, że pan prezydent jedzie. Tu akurat ponad podziałami, chcę powiedzieć, dobrze trzeba
0: utrzymywać. Dobrze, bo zobaczy fajne walki tam w Białym Domu.
1: Dobrze, bo trzeba utrzymywać relacje z administracją amerykańską.
0: Ukraiński MSZ wystąpił w obronie pana Szeptyckiego. To ułatwia jego sytuację, czy utrudnia w Polsce?
1: Nie ma to żadnego znaczenia. Tu też jakoś brutalnie może chcę powiedzieć, że tak jak absolutnie nie wyobrażam sobie, żeby Przemysław Czarnek dyktował rządowi, kto będzie wiceministrem, kto nie, to tak samo sobie nie wyobrażam, żeby jakiekolwiek inne rządy nam dyktowały, kto będzie wiceministrem, kto nim nie będzie. Więc nie ma to żadnego znaczenia. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której w Polsce wiceminister jest odwoływany tylko z tego powodu, że ma pochodzenie ukraińskie. To jest naprawdę bardzo proste. Tak, nie wiem, czy się pan spodziewał innej odpowiedzi, bo taki widzę grymas zaskoczenia. Znaczy, ciężko mi się to wypowiedzieć inaczej, mniej jednoznacznie.
0: No to jest to fantastyczne paliwo dla polskich nacjonalistów, prawda? którzy będą teraz

0: zbiegali i powtarzali, o proszę, mówiliśmy, że to jest reprezentant ukraińskich interesów, prawda? I teraz zastanawiam się, wie pan, tak dyplomatycznie, ale to pan jest ekspertem, czy polski MSZ broniłby jakiegoś polskiego ministra polskiej narodowości, polskiego pochodzenia w rządzie innego kraju, gdyby miał kłopoty?
1: Ja się zajmuję głównie komentowaniem jednak postępowań polskiego rządu i o tym mogę mówić, co my robimy, co
0: takie
1: nam się
0: rzeczy?
1: Nie robimy takich rzeczy. Nie wiem. No, oczywiście wypowiadamy się na temat mniejszości polskiej w innych państwach, czy sytuacji społeczności polskiej w innych państwach, więc ciężko mi spekulować. Natomiast nie jest to standardowe działanie, ale tak jak powiedziałem, nie ma ono żadnego znaczenia z perspektywy podejmowanych decyzji. Tak jak Czarnek nie będzie tam dyktował, tak samo żaden inny rząd nie będzie nam tutaj decydował o tym. To jest naprawdę bardzo proste.
0: Bardzo dziękuję. Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych Polska 2050 był naszym gościem. Dziękuję, panie. Polskie nazwisko. Jednak
1: dziękuję
0: się
1: bardzo
0: tego, prawda?
1: Bardzo się cieszę z tego, że Polska jest różnorodna.
0: O,
1: i życzę państwu miłego dnia.
2: To jest powtórka.

0: osób już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mają Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Po wecie prezydenta minister finansów zapowiedział powstanie kolejnej, czwartej już wersji przepisów o kryptowalutach. W niektórych gminach nie ma syren, w innych trzeba je uruchamiać ręcznie. Samorządy mają problem z systemem ostrzegania. Jak skutecznie pomagać rosnącej liczbie pacjentów, zastanawiają się w Białymstoku neurolodzy. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach jest szkodliwe dla gospodarki oraz bezpieczeństwa finansowego Polaków, ocenił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Domański na antenie TVP Info podkreślił, że prezydent mógł stanąć po stronie bezpieczeństwa finansowego Polaków. Mógł stanąć po stronie bezpieczeństwa ich oszczędności, ale kolejny raz wybrał inaczej. Minister argumentował, że zawetowana ustawa dawała Komisji Nadzoru Finansowego skuteczne narzędzia do zwalczania oszustw i nadużyć na rynku kryptoaktywów. Minister poinformował też, że rząd nie zrezygnuje z prac w tym temacie i zapowiedział przygotowanie kolejnego projektu regulującego rynek kryptowalut. Prezydent Karol Nawrocki zawetował trzecią już wersję ustawy o rynku kryptowalut. Rządowy projekt miał dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Kontrolę nad rynkiem kryptoaktywów miałaby wówczas sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. Jednak w ocenie prezydenta zawetowana ustawa nie jest dobrze napisana.
5: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie, żeby ten problem realnie rozwiązać. Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
4: Zawetowana ustawa różniła się od poprzedniej wersji jedną poprawką zgłoszoną wcześniej przez prezydenta. Zgodnie z nią KNF miałby obowiązek corocznego sporządzania szczegółowych raportów o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów. Bicie, dręczenie zwierząt, a nawet poniżanie innej osoby, jeśli twórca internetowy zrobi to przed kamerką dla zysku lub zasięgów, będzie mógł trafić do więzienia. Sejm przyjął prawo uderzające w pato streamerów, a posłowie byli w tym temacie niemal jednomyślni.
6: Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem całości projektu ustawy w brzmieniu z druku numer 2608 wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 439 posłów, za 419, przeciw 19, wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny.
4: Ustawa trafi teraz do Senatu. Mamy problem, przyznają samorządowcy, gdy pytamy o system ostrzegania w ich gminach i powiatach. W części gmin syren nie ma wcale, a w innych trzeba je włączać ręcznie, a to trwa. System syren w Polsce jest rozbudowywany, ale to wymaga czasu, mówi Iwona Mocian-Mazur, która odpowiada za zarządzanie kryzysowe w starostwie powiatowym w Lubartowie.
7: Ten system jest w powijakach. W tej chwili bazujemy na tych zasobach, które mamy. Tych syren alarmowych nie mamy za wiele. W tym roku 17 prawdopodobnie mamy mieć zamontowanych nowych syren alarmowych, ale to jest jeszcze wraz za mało środków na pokrycie całego terenu powiatu lubartowskiego.
4: Niektóre samorządy, które widzą bolączki systemu ostrzegania, podpisują umowy ze strażakami, by na przykład w razie zagrożenia nalotami z powietrza, to dyżurny straży włączał syreny. A to dlatego, że w starostwie nie ma ludzi, którzy dyżurują w nocy czy w weekendy, mówi dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa w Chełmie Marek Kaczmarski.
8: Podpisaliśmy umowę ze Strażą Pożarną i strażacy ze swojego stanowiska kierowania te syreny włączają, jeżeli taka będzie dyspozycja z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Tylko upewniają się strażacy na stanowisku kierowania, tak jakby potrzebują potwierdzenia, że mogą te syreny włączyć.
4: W ubiegłym roku tylko lubelskie samorządy na ochronę ludności i obronę cywilną wydały 279 milionów. W tym roku mają do wydania podobną kwotę. Około 1000 polskich neurologów zastanawia się w Białymstoku, jak skuteczniej pomagać swoim pacjentom, których liczba wciąż rośnie. Szefowa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego profesor Alina Kułakowska podkreśla, że wiele możemy zrobić dla swoich mózgów sami, na przykład dbając o higienę snu.
9: Mózg musi się też niejako oczyszczać, a oczyszcza się właśnie intensywnie wtedy, kiedy my głęboko, śpimy przez kilka godzin. Jeżeli tak się nie dzieje, to niestety, mówiąc nieco kolokwialnie, ten mózg jest zaśmiecony. Robią się tam różne złogi nieprawidłowych białek, a stąd prosta droga, żeby za jakiś czas rozwinął się proces neurozwyrodnieniowy, na przykład choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona.
4: Nie ze wszystkim poradzimy sobie jednak sami, dlatego uczestnicy Białostockiego Kongresu apelują do władz o stworzenie krajowej sieci ośrodków wyspecjalizowanych w leczeniu schorzeń neurologicznych. Nowochódzkie Centrum Kultury i Krakowska Akademia Musicalu znów sięgają po broadwayowski hit. W przyszłym tygodniu na scenie NCK widzowie będą mogli obejrzeć Alladyna, zapowiada dyrektor instytucji Zbigniew Grzyb.
10: Świetnie rzeczywiście od strony i muzycznej jest to zrobione, i od strony plastycznej.
11: To jest przede wszystkim kawałek dobrego musicalu, no bo to jednak jest taki klasyk.
4: Dodał reżyser Artur Wołoch. Spektakle do zobaczenia w przyszły wtorek i środę. Najchłodniej będzie w ciągu dnia w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry pokażą około 14 stopni. Na pozostałym obszarze maksymalnie w piątek od 16 do 20 stopni Celsjusza. Dzień przed nami z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym jedynie rano na północy i zachodzie, a pod koniec dnia na wschodzie kraju miejscami możliwe więcej przejaśnień. W ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu, w centrum i na wschodzie miejscami prognozowane są burze, możliwy też grad. W szczytowej partii Tatr może padać deszcz ze śniegiem.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
12: Jest już z nami Daria Gosek-Popiołek, posłanka, wiceprzewodnicząca klubu Lewicy i kandydatka na prezydenta. Na prezydentkę chyba, nie wiem, czy prezydenta?
13: No urząd jest urząd prezydenta miasta Krakowa.
12: Czyli kandyduje pani na urząd prezydenta i będzie pani prezydentką.
13: Panie redaktorze, ja uważam, że feminatywy są ważne, ale też nie mam tutaj zamiaru toczyć bitwy.
12: Nie, nie, szkoda czasu, oczywiście. To jest bitwa na dziesiątki lat pewnie. Ale jak rozumiem, Gosek, Popiołek to są polskie nazwiska.
13: Tak, tak, są polskie, aczkolwiek rzeczywiście jakbyśmy zaczęli zaglądać głębiej, to być może i pojawiłoby się jakieś brzmiące niepolsko nazwisko.
12: No jakby poszperać pod kołdrami Kowalskich, to też by było, że coś się okazało, czego byśmy czego on by nie chciał zobaczyć.
13: No, ja powiem, że jestem zaskoczona, że w 2026 roku pojawia się temat rozmowy, który toczyliśmy w latach chociażby 20.
12: No. No, w 20 też był luzik. W 30 20
13: tak, wieku. Tak, tak, tak, tak.
12: Bo to jest ta atmosfera Kowalskiego. Można nas oglądać na YouTubie. Przypominam państwu, to ważne, bo pani nasza gościni nie ma żadnych strasznych rogów, piór, skrzydeł. Ogólnie wygląda tak jak wszyscy Polacy, mam wrażenie, wyglądają. No ale można się upewnić, jakby pan Kowalski na przykład miał wątpliwość, prawda, to w każdej chwili może zajrzeć. Tak sobie żartujemy, ale to chyba jest jakiś poważniejszy problem, mam wrażenie.
13: I ja myślę, że to, co się dzieje, to nie jest tylko i wyłącznie dyskusja o nazwiskach, bo ta emocja, ona przenosi się niżej, ona przenosi się do naszych gmin, ona przenosi się do szkół naszych dzieci, na podwórka i taka próba różnicowania wszystkich osób, które tworzą nasze społeczeństwo, no po prostu będzie miała złe konsekwencje i będzie wpływała na wszystkie aspekty naszego życia.
12: A czy myśli pani, że ludzie się zarażą tym czarnkizmem, tym kowalskizmem, przepraszam, wszystkich państwa Kowalskich, bo to jest jakieś wyjątkowe nieszczęście, że tak radykalne coś wiąże się z tak popularnym nazwiskiem. No ale trudno.
13: Ja myślę, że ta emocja i to przyzwolenie na tego typu sformułowania, na szukanie Ukraińców, jak rozumiem, w instytucjach publicznych, no to jest wskazanie trochę i początek budowania takiego poczucia, że wrogowie są wśród nas, wrogowie są w naszym społeczeństwie, wrogowie pracują tuż obok, no a od tego tak naprawdę nie dzieli nas zbyt wiele kroków w stronę jasnego wskazywania tych osób, które powinny nie pełnić swoich funkcji, powinny nie być częścią społeczeństwa. To zarysowanie wrogów, no, potrzebne jest najwidoczniej Prawu i Sprawiedliwości w czasie kampanii, zbliżającej się kampanii w roku 2027, ale ono jest niesamowicie destabilizujące i de facto zwiększa przyzwolenie na przemoc w życiu codziennym.
12: No też tych aktów przemocy wobec Ukraińców mamy w ogóle mniejszości. Mamy coraz więcej. To już widać nawet w takich informacjach masowo docierających. Ale czy pani zdaniem coś z tym można zrobić? Poza tym, że pani to potępiła, przed chwilą pan Niemczycki, wcześniej pan Kuprianowicz, ale czy ma te emocje zatrzymać?
13: Ja myślę, że tak. To znaczy, tak jak język prawicy kształtuje debatę, tak samo ten język równości, język solidarności, język równości powinien po drugiej stronie równie mocno wybrzmieć, bo on również ma wpływ.
12: No, wczoraj super zareagował w Sejmie pan Czarzasty, bo muszę powiedzieć, że bardzo mi się to podobało. Było i wyważone, i celne, i w ogóle bez niepotrzebnych żartów, prawda? Super. Ale no, to w Sejmie, tak?
13: To w Sejmie, ale to również może, jakby my też również jesteśmy, nie tylko my politycy, ale również my obywatele i obywatelki. My też możemy to robić, my też możemy reagować, kiedy słyszymy wyzwiska skierowane w stronę jakiejkolwiek mniejszości. Możemy uczyć nasze dzieci, że to nie ma znaczenia. Możemy, widać to też w programie nauczania, który też również zaczyna dostrzegać tą tematykę. Wiem, że robią to nauczyciele i nauczycielki, więc tak, to wymaga oczywiście pracy. Wiemy, jak też działają media społecznościowe, wiemy, jak te media społecznościowe są zorganizowane wokół polityków prawicy i jak one wpływają też na opinię publiczną.
12: Przez rosyjskie trole, też nie chcę też paranoi rosyjskiej wisiać, ale
13: bez wątpienia, wszystko, co nas różni, co przyczynia się do jakiejś nagonki na Ukraińców, jest w interesie Rosji. A to jest sprzeczne z naszymi interesami.
12: No tak, interes Rosji nie jest naszym interesem.
13: Nie.
12: Przynajmniej nie zawsze. No dobrze, ale gdyby pani została prezydentem Krakowa, to co by pani mogła zrobić w tej sprawie?
13: No przede wszystkim w Krakowie mamy programy dotyczące integracji cudzoziemców. One są dosyć rozwinięte. Mamy program Otwarty Kraków. Kraków również jest miejscem, w którym działa i funkcjonuje duża społeczność ukraińska. Mamy fantastyczny festiwal teatralny, który organizuje jedna z fundacji działających na rzecz dialogu i wymiany kulturalnej między Polską a Ukrainą i społecznością ukraińską. Mamy też te akty symboliczne, jak wtedy, kiedy zawisła na magistracie flaga ukraińska. I myślę, że taki jasny sygnał, który wysyła się Ukraińcom, ale również i wszystkim mniejszościom w Polsce. Jesteście tutaj u siebie. Znaczy, Polska jest na tyle duża, nasza flaga jest na tyle pojemna, jeżeli mogę użyć takiej metafory, że naprawdę zmieścimy się pod nią wszyscy. Polska nie jest krajem monokulturowym. Kraków nie jest takim miastem. Mamy bardzo dużą społeczność ekspatów i to jest nasza siła. I o tym powinni pamiętać wszyscy i mam nadzieję, że to będzie również jeden z elementów dyskusji w czasie tej zbliżającej się kampanii.
12: No ta kampania się zapowiada pasjonująco, bo tych kandydatów już jest koło 10 w sumie.
13: Ja liczyłam 11, ale możliwe, że się przeliczyłam.
12: No tak. No są oczywiście kandydaci egzotyczni, jak pani Schreiber na przykład, prawda, tacy, no, można powiedzieć, żartobliwi, ale są też kandydaci bardzo, bardzo, bardzo poważni. Myślę zwłaszcza o pani Monice Piątkowskiej i o Łukaszu Gibale, który jest no, taką postacią w Krakowie, wyrasta na taką no, prawie smoka Wawelskiego.
13: Tak? No rzeczywiście Łukasz Gibała jest obecny od wielu, wielu, chyba już nawet dekad w tej krakowskiej polityce. W 24 roku przegrało 5000 głosów. No i zapewne będzie startował ponownie.
12: To z kim pani by chciała być w drugiej turze?
13: Panie redaktorze, to są tak nieprzewidywalne wybory. Nie tylko z uwagi na czas. I Ja przypomnę, że w 2024 roku ten przyjęty powszechnie Kraków za konserwatywny wybierał de facto między dwoma raczej progresywnymi kandydatami, czyli Aleksandrem Miszalskim i Łukaszem Gibałą.
12: I to więc mówi posłanka Lewicy. To
13: dlatego użyłam to progresywnie z takim lekkim zawahaniem, ale generalnie każdy z nich miał jakieś elementy takich progresywnych, zielonych polityk w swoim programie. Więc ja myślę, że nie jest do końca, nie da się przewidzieć, jak będzie wyglądała ta druga tura, ale oczywiście ja będę o nią walczyła.
12: To bardzo, bardzo dobrze, że będzie pani, walczyła. Ale wie pani, pytanie zasadnicze, które ja sobie zadaję, jest takie. Czy Miszalski przegrał dlatego, że popełnił błędy w rządzeniu? No,
13: przepraszam.
12: To tylko telefon. Że popełnił błędy w rządzeniu, wiadomo, strefa czystego transportu i tak dalej, opłaty za komunikację. Czy przyjął złą strategię, wzywając do bojkotu, co się sprawdzało bardzo dobrze, dopóki nie było takiej wyrazistej polaryzacji, jaka dzisiaj jest, i elektoraty były mniej zdyscyplinowane, no a teraz przestało się sprawdzać, to już drugie miasto, w którym się nie sprawdziło, dlatego, że po prostu cały elektorat tej drugiej strony polaryzacji posłuchał i poszedł, no i wiadomo, że prawie wszędzie jest go więcej niż 30%, więc te referenda będą ważne.
13: Ja myślę, że to jest bardzo, że jakby obydwa elementy są tym, co złożyło się na przegraną Aleksandra Miszalskiego. Ta podwyżka cen biletów i przede wszystkim likwidacja biletu 20-minutowego była tym, co również zburzyła jakąś część wyborców, czy to lewicy, czy to Koalicji Obywatelskiej. Bo
12: ale nie poszli zagłosować.
13: Nie poszli w części, dlatego że uznali, że widocznie generalnie ten obraz Aleksandra Miszalskiego nie był do końca taki zły.
12: Znaczy, za odwołaniem Miszalskiego było mniej osób niż za kandydaturą pana Gibały.
13: Jest to paradoks tych mechanizmów, które rządzą referendum. Ja też myślę, że też duża część tej komunikacji wokół bojkotu referendum była dosyć nieuczciwa. To znaczy trzeba było jasno mówić o tym, jak wyglądają mechanizmy, ale jednocześnie takie trochę szantażowanie mieszkańców, mówienie, że tutaj bojkotem obronimy demokrację, to nie była prawda. To znaczy trzeba było jasno i uczciwie mówić, ale już nie nadawać temu tego wyższego poziomu obrony czy obrony demokracji.
12: Może po prostu to była taktyka fajna w XX wieku, a nie działająca w XXI. No.
13: Być może tak jest. Być może też zadziałało to, że, nie wiem, mógł sobie pozwolić na udział, ale jednocześnie widzimy, że na przykład w Sopocie Jacek Karnowski zachęcał swoich zwolenników do pójścia do referendum, chociaż to był 2008 rok i nie było mediów społecznościowych aż tak rozwiniętych.
12: No tak, i wygrał.
13: I wygrał,
12: no. Więc może nie zawsze ten bojkot jest dobrym pomysłem i czas, żeby strategzy partyjni sobie to zaczęli uświadamiać. A jak sobie radzi Stanisław Kracik? W końcu były burmistrz Mistrzejowic, o ile pamiętam, czyli miejscowości nieporównanie mniejszej od Krakowa, jako komisarz w Krakowie.
13: No, przede wszystkim to, co teraz się dzieje, to jest trochę zawieszanie bądź odwoływanie obietnic, które składał Aleksander Miszalski w czasie tej kampanii okołoreferendalnej.
12: Słusznych obietnic, czy nie?
13: Nie wiem, czy budowa toru wyścigowego w tak zadłużonym mieście jest słusznym postulatem.
12: Chodzi o konne wyścigi, czy
13: nie, samochodowe? Nie, samochodowe.
12: Formuła 1?
13: Chyba nie aż tak, ale było to zaskakujące uderzenie pod koniec kampanii referendalnej.
12: Jak przepalić pieniądze po prostu.
13: No to też odbyło się bez konsultowania z tymi osobami, które mieszkają w okolicy, więc to było dosyć kontrowersyjne.
12: Czyli Kracik słusznie to odwołuje, tak?
13: Myślę, że tak. Kraków jest generalnie w dosyć trudnej sytuacji. Nie mamy przyjętego planu ogólnego, czyli takiego strategicznego dokumentu, który określa poszczególne funkcje w obszarach miasta. Wokół tego jest bardzo dużo sporów, także i kontrowersji, także związanych z tym, że pewne rozstrzygnięcia są bardzo, bardzo sprzyjające różnym deweloperom, więc no trochę czekamy na te wybory także po to, żeby ktoś wziął naprawdę odpowiedzialność za miasto, a nie tylko nim administrował, bo to jest teraz funkcja pana prezydenta Krecika.
12: No ja mam wrażenie, że trochę pan premier Tusk bierze odpowiedzialność teraz za miasto, wystawiając Monikę Piątkowską, która mówi, że co prawda miasto jest zadłużone, ale pieniądze na metro się znajdą.
13: Pieniądze na metro na pewno się nie znajdą w budżecie Krakowa i to jest coś, co jest absolutną podstawą. My potrzebujemy bardzo dużego dofinansowania, a właściwie przejęcia dużej części budowy metra, bądź przez budżet centralny, bądź uruchomienia funduszy europejskich. Ja liczę, że ministra Pełczyńska-Nałęcz tutaj zadba o to, żeby w czasie tych negocjacji, tej zbliżającej się perspektywy finansowania unijnego, te pieniądze na metro się znalazły, bo bez tego po prostu metro nie powstanie.
12: A rzeczywiście potrzebne jest w Krakowie metro?
13: Metro jest projektem rozwojowym. Metro będzie wspierało Kraków za 10-15 lat, bo widzimy, jak miasto się rozwija. Natomiast problemem metra jest to, że już teraz usuwamy niezbędne inwestycje, na przykład inwestycje w nowe linie tramwajowe, bo czekamy na metro. Jak metro się pojawi, no to już nie będzie tej potrzeby, tej linii tramwajowej. Po pierwsze, to nie jest prawda, bo widzimy, że Warszawa ma pokrywające się odcinki różnego rodzaju transportu, i tego tramwajowego, i tego metra, i również autobusowego. No a poza tym ludzie nie mogą czekać 15 lat, żeby móc w godnych i sensownych warunkach wyjechać ze swojej dzielnicy.
12: A to metro jakby było, to kiedy by miało być?
13: Obecnie zostało jakby początek tej inwestycji przesunięty na 2030 rok. Obecnie trwają prace związane z badaniem gruntu odbiorcami.
12: 2050, sam raz dla Pełczyńskiej Nałęcz.
13: No ja mam nadzieję, że szybciej, ale tutaj ja zalecam taką dosyć daleko idącą ostrożność.
12: Czy pani ma wrażenie, że w tych wyborach coś, że te wybory coś w Krakowie zmienią, czy będzie szło tak, jak idzie od bardzo wielu lat?
13: No ja myślę, że tak. Myślę, że te wybory są dla mieszkańców bardzo istotne. Po 22 latach prezydentury Jacka Majchrowskiego chcieliśmy zmiany. Przyszedł Aleksander Miszalski i ta zmiana chyba nie była odpowiadająca potrzebom mieszkańców. I to są ważne wybory. Są wybory o Krakowie, ale też o takich drobnych rzeczach. Czy będzie bilet 20-minutowy? Czy podczas remontów parków będą uwzględniane potrzeby wszystkich? Po prostu. I pan redaktor już pokazuje, że koniec czasu.
12: Bo państwo już czekacie na informacje i musimy na chwilkę ustąpić miejsca, a potem będą komentatorzy Mateusz Macyjny, Anna Wojciuk i Jakub Majmurek. Zostańcie z nami. Bardzo dziękuję.
13: Dziękuję bardzo.
12: I zaczynamy spotkanie komentatorów. Profesor Anna Wojciuk, Uniwersytet Warszawski, Mateusz Macyjny, dziennikarz, współpracownik Gazety Wyborczej i tygodnika Polityka Uniwersytet Civitas i Jakub Majmurek, krytyka polityczna. Witajcie.
14: Dzień dobry.
12: W tych ciężkich czasach, bo już właściwie nie bardzo wiadomo, co robić z tą dynamiką, która jakoś tak groźnie narasta i przyspiesza wciąż. No to, co wczoraj widzieliśmy w Sejmie, te występy pana Czarnka, pana Kowalskiego. Fantastyczna, chyba najładniejsza, jaką widziałem, replika pana Czarzastego na te szowinistyczne wybryki. I mam wrażenie, że nic dobrego na horyzoncie w tej sprawie nie widać. To znaczy nie widać opamiętania, nie widać żadnych hamulców, które ja przynajmniej nie widzę, żadnych hamulców, których można by skorzystać. Im dalej ta radykalna prawica się posuwa w swoim szowinizmie, nacjonalizmie i tak dalej, tym dalej przesuwa się na prawo centrum polityczne, prawda, które jakby dbało, żeby się za bardzo nie odróżnić od tych radykałów, prawda, i PiS, i Koalicja Obywatelska za nim. Cała scena w tę stronę szowinistyczną jakoś płynie. Jak wy to czytacie właściwie? Czego się po tym spodziewacie? Panie profesor Wojciuk, może.
15: Jest prawda, że to jest niezwykle trudna sytuacja, natomiast ja
14: Akurat uważam, że tutaj rozwiązanie nie jest w Polsce, tylko że jest potrzebny jakiś gest ze strony ukraińskiej i tak jak jest cała wiedza o negocjacjach, mówisz, że w momencie, kiedy jest klincz negocjacyjny, oni nie są się...
12: W Polsce. Zanim tak, mówię, to ale, UPA się
14: panie
12: pojawiło.
14: Redaktorze, tak, tak, ale problem polega na tym, że ten gest Zełenskiego naprawdę jest fatalny pod tym względem, że on odcina tlen w Polsce tym wszystkim środowiskom, które tych wartości, o których tutaj rozmawiamy, bronią i daje tren sterydy wszystkim tym, którzy są przeciwni. I to pokazują badania opinii publicznej, że niestety ten nastrój jest po stronie jednoznacznie antyukraińskiej. I moim zdaniem naprawdę to jest super potrzebne, wracając do tego, jak się wychodzi z klinczu negocjacyjnego. Ja nie sądzę, że można się wycofać. Ukraina może się wycofać z nazwania brygady w ten, a nie inny sposób. I zwykle wyjściem jest zaproponowanie czegoś zupełnie innego, czegoś z innego poziomu, innego rodzaju gestu symbolicznego. Trudno mi powiedzieć, co by to mogło być, ale uważam, że by było bardzo potrzebne. Wtedy to by oczywiście dało tlen wszystkim tym, którzy myślą bardziej tak jak my i by pokazało, że... Bo tutaj problem polega na tym, że tak jak powiedział pan minister Niemczycki, że to nie jest tylko ksenofobia, ale że naprawdę moim zdaniem wiele Polaków na takim poziomie relacji międzyludzkich ma poczucie, że bardzo dużo zrobiło i że te gesty inaczej wyglądały 10 lat temu, kiedy nie mieliśmy tego doświadczenia przyjmowania do swoich domów, pomagania i tak dalej. I myślę, że sporo osób pomyślało, że coś się jednak zmieniło w tych relacjach, że weszliśmy na poziom jakiejś przyjaźni, której pewnych rzeczy, że jest pewna delikatność też w przyjaźni.
12: No tak,
14: myślę.
12: Ale cały czas w głównym placu Równego stoi, sam w jednym z głównych miejsc Równego, stoi pomnik pana Klaczkiskiego, tak, dowódcy u pana Wołyniu w czasie rzezi, tak?
14: Jakoś, ale my kurczę, tego nie, ale to nie jest to fakt społeczny w Polsce.
12: To też nie było faktem społecznym, dopóki ktoś nie zrobił z tego faktu społecznego, bo to jest, mi się wydaje, i tych takich pomników, takich miejsc w Ukrainie od lat jest wiele, ich przybywa, nie ubywa. I nagle taka rzecz, bo akurat prezydent Nawrocki zaskoczył. No, tak mi się wydaje. Jakub?
15: Że oczywiście jest tak, że te na emocje społeczne, one są z jednej strony rzeczywiste, ale z drugiej strony one też są indukowane przez aktorów politycznych i jak gdyby podsycaniem antyukraińskich nastrojów zajmuje się istotna część sceny politycznej, która z jednej strony podąża za emocjami społecznymi, ale z drugiej strony te emocje społeczne w pewien naturalny sposób wzmacnia. Czy w ogóle na przykład Wołyń był w Polsce jakąś taką istotną kwestią poza środowiskami rodzin wołyńskich 15 lat temu, czy on był faktem społecznym, czy on był czymś, co było jakąś taką bolesną raną przeżywaną przez całe społeczeństwo. No ja nie mam takiego wrażenia. Była pewna...
12: Może niesłusznie zresztą.
15: Może niesłusznie. Była rzeczywiście wiedza o tych wydarzeniach, ale te wydarzenia nie były, tak jak dzisiaj są jednym z centralnych, jak gdyby, kiedy się dzisiaj jak gdyby przysłuchuje tym dyskusjom o Wołyniu, no to można odnieść wrażenie, że to jest jakaś taka po prostu centralna kwestia niezałatwiona polskiej historii, bez której załatwienia, to w ogóle gdzieś tam Polska się nie może posunąć. No też nie, ja się zgadzam z tym, że to, co się stało na Wołyniu, było absolutną tragedią, że bardzo wskazane byłoby, by Ukraina też z tymi wydarzeniami się rozliczyła, że żądania na przykład ekshumacji, pragnienie ludzi, by wyjaśnić, gdzie leżą ich bliscy, pochowania ich, oddania im należytej czci jest w pełni zrozumiałe. No ale też jednak wokół Wołynia zbudowała się pewna polityczna tożsamość, której jakieś 10-15 lat temu nie było i to też myślę, trzeba tutaj uwzględnić, kiedy rozmawiamy na te tematy.
16: Myślę, że też nie zapominajmy o tym, że w ogóle polityka historyczna stała się znacznie ważniejszym elementem bieżącej polityki przez ostatnie 15 lat. Również z tego powodu, myślę, że trochę Jakub o tym wspomniał, z tego, że pojawili się tacy aktorzy polityczni, którzy zaczęli ją instrumentalizować. No pamiętamy, jakie były paradygmaty zajmowania się tymi tematami, te przysłowiowe 10-15 lat temu, jak strona liberalna często mówiła, zostawcie historię historykom. I przyjeżdżał do Polski profesor Snyder i się oburzał i wyciągał pałkę przez rogi i mówił, nie róbcie tego, bo jak wy się się tym nie zajmiecie, to się zajmie tym ktoś inny, tylko się zajmie w taki sposób, który dla was nie będzie ani korzystny, ani przyjazny, ani przede wszystkim nie będzie wspierał ustroju demokratycznego i debaty demokratycznej. I ty zapytałeś, Jacek, na początku, czy jak z tego wyjść, czy gdzie jest rozwiązanie, i pani profesor mówi, że rozwiązanie nie jest w Polsce. Ja nie mam przekonania, że w ogóle istnieje jakiekolwiek rozwiązanie z tej sytuacji w tej chwili.
12: Czy idziemy do pogromów, wojny domowej?
16: Nie, nie idziemy do pogromów, tylko ja jestem sobie w stanie...
12: Czystek etnicznych, tego, co znamy sprzed 100 lat?
16: Wiesz, Jacek, ja się zajmuję polską polityką tylko i wyłącznie jako funkcją polityki europejskiej i bardziej patrzę, co się w tym momencie dzieje w relacjach polsko-ukraińskich, może mieć przełożenie na politykę europejską. 3 dni temu Europejska Rada Spraw Międzynarodowych opublikowała taki artykuł symulacyjny o tym, jak będzie wyglądać Europa, czy jak mogłaby według różnych scenariuszy wyglądać Europa i Unia Europejska, gdyby prezydentem Francji został Jordan Bardella. I tam jest taki wątek...
12: Czyli przedstawiciel nacjonalistycznej
16: prawicy we Francji. Tam jest taki wątek, który zakłada bardzo napięte relacje z Polską pod rządami premiera Przemysława Czarnka. Ale jedyną rzeczą, jedną z niewielu rzeczy, w których według tej symulacji Bardella i Czarnek byliby w stanie się dogadać, to jest spore wstrzymanie pomocy do Ukrainy i na przykład Polska mogłaby zamknąć swoje terytorium dla tranzytu broni i dla tranzytu jakiegokolwiek wsparcia humanitarnego na terytorium Ukrainy.
12: To dlatego Zeleński zaczynał budować relacje lepsze, latając przez Kiszyniów.
16: Ale dziwisz mu
12: się. Na alternatywę. Nie, ale rozumiem teraz, że chodzi nie tylko o gest, ale być może o strategię.
16: Ale Ukraińcy, szanowni państwo,
14: czemu zatem wspiera Tanka swoją polityką?
16: No tak, tylko Zełański walczy o przeżycie swojego kraju, no więc nie winie go za to, że robi kalkulacji Czarnka.
12: Tak, ja myślę, że ktoś, kto ledwie dyszy resztką sił, nie powinien podlegać tak krytycznej ocenie, prawda? I takiej tutaj, ocenie, jak
15: chodzi wszyscy o tam, do czego to zmierza. No to oczywiście to jakby nie sądzę, by w Polsce były nastroje pogromowe. Nie mieliśmy do tej pory jakichś takich...
12: Ale nie czujesz, że to może iść w tę stronę, jak słyszysz tego posła Kowalskiego. Przepraszam za tą zbitkę, poseł Kowalski, no ale taka jest rzeczywistość.
15: Znaczy, oczywiście to, co powiedział poseł Kowalski, no to przywołuje skojarzenia z marcem 68. Co gorsze, jak gdyby no Kowalski dzisiaj jest posłem Roninem niezrzeszonym, szukającym sobie jakiegoś nowego politycznego miejsca i tutaj pewnie tego typu wypowiedzi, no to jest dobijanie się do obu konfederacji i takie właśnie, patrzcie, jestem, też potrafię przywalić.
16: Wejście, i do dyskursu mediowego, bo mamy Krzysztofa Stanowskiego, który normalizuje dyskurs
15: milczowy. Ale nie tylko Krzysztof Stanowski, no przecież jak gdyby też pierwszą osobą, która uruchomiła w tej kwestii taką marcową retorykę, była jednak Dorota Gawryluk, więc gwiazda telewizji Polsat jak najbardziej głównonurtowej. Więc też dokładnie w tą samą retorykę włączył się Przemysław Czarnek, który nazwał ministra Szeptyckiego Ukraińcem obrażającym Polaków. No to też jak gdyby biorąc pod uwagę historię już rodziny Szeptyckiej.
12: Wcześniej Anna Maria Żukowska pisała na X-ie bodajże do pana Szeptyckiego, wy Ukraińcy, tak?
15: No to też jak gdyby biorąc pod uwagę skomplikowaną historię rodziny Szeptyckich, jest też dosyć jak gdyby absurdalnym zaszufladkowaniem tej postaci. No i do czego to zmierza? Rzeczywiście to, czego ja się obawiam jako realnej możliwości, to jest to, że za rok w kampanii wyborczej czeka nas licytacja na to, kto się pokaże jako twardszy wobec Ukrainy.
16: No już jedną taką licytację mieliśmy w zeszłym roku.
15: Na pewno w ten sposób się będą licytować 3 prawice, czy 4, jeżeli powstanie jeszcze lista
12: Morawieckiego. Pytanie główne jest o centrum polityczne.
15: No i niestety obawiam się, że Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska pójdzie tu za emocjami, bo jedyna partia, która nie ma zachęt polityczny, nie ma zachęt ani politycznych dzisiaj. No a dlaczego, nie wiem, nagle na przykład, nie wiem, jak się Platforma zachowywała w sprawie Ukraińców, którzy przeskoczyli barierkę, w sprawie pana od Suma, w sprawie pana od Morskiego Oka. No to przecież tu nie chodziło o porządek społeczny, tylko chodziło o pokazanie Polakom, jesteśmy twardzi wobec Ukraińców, będziemy tutaj pilnować, by Ukraińcy przestrzegali prawa w sposób zdecydowany i twardy, i to jest odbieranie tlenu tutaj prawicy.
12: Ale wiecie co, jak pytasz dlaczego nie, no to ja mogę odpowiedzieć, no bo wierzę, że są także w Platformie Obywatelskiej ludzie poważnych pozycjach, którzy znają książkę Ziblata, Partie Konserwatywne i Narodziny Demokracji, tak, gdzie on fantastycznie pokazał, że żaden faszyzm by w Europie nie doszedł do władzy w latach 30., gdyby nie to, że centrowe partie konserwatywne, takie jak Koalicja Obywatelska, może nawet mniej radykalne niż PiS, poparły faszystów w pewnym momencie i otworzyły im drogę do władzy. I że to jest doświadczenie takie, które mamy w świadomości tego zdrady centrum na rzecz prawicowych radykałów i wiemy, mamy? Do czego to doprowadziło.
16: Bo ty masz, ja mam i my tutaj w studio mamy. Ja nie wiem, czy elity polityczne mają.
12: Wracamy do rozmowy komentatorów. Profesor Anna Wojciech, Uniwersytet Warszawski, Mateusz Macyni, dziennikarz, współpracownik Gazety Wyborczej, Tygodnika Polityka, Uniwersytet Civitas. Musisz to troszkę skrócić, Mateusz, bo nie będziemy mogli cię zapraszać. To cały program schodzi. I Kuba Majmurek, no wiadomo, krytyka polityczna, to jest proste.
17: Dzień dobry.
12: No i wracamy do tej tezy Ziblata, bo ja mam bardzo silne wrażenie, że problemem dziś nie jest to, że są, że jest Czarnek, że jest Kowalski i dalej jeszcze na prawo, tam już można by szukać, czyli że są radykałowie, bo oni zawsze są. Problem polega na tym, że do radykałów przysuwa się centrum polityczne, prawda? Bo jeszcze tam, nie wiem, 10 lat temu czy 15 mówiliśmy, że są dwie partie centrowe, jedna konserwatywno-narodowa PiS, druga liberalno-konserwatywna Platforma Obywatelska. Teraz one obie się przesunęły, mam wrażenie, w dyskursie, w słowach bardzo daleko na prawo i pytanie jest takie, czy to się może wyhamować. Mateusz, wracam do książki Ziblata, która jest moim zdaniem jedną z najmądrzejszych, jakie czytałem, takich analiz.
16: No do niego Ziblata zawsze warto cytować, moim zdaniem. On jeszcze też napisał Foreign Affairs taki bardzo głośny artykuł Przestroga z Weimaru kilka miesięcy temu, który mówił mniej więcej o tym samym, nie? O normalizacji faszyzmu przez partie konserwatywne, głównie te partie chadeckie, które się wywodziły nomen omen z społecznej nauki Kościoła, papieża Leona. Znowu mamy papieża Leona, może ktoś by posłuchał tego.
12: I nawiązuje zresztą.
16: I nawiązuje, nie przez przypadek przyjął takie imię i nie przez przypadek się zajmuje takimi, a nie innymi tematami związanymi z sytuacją na rynku pracy i zmianami technologicznymi. Więc znowu apeluję, może by się wczytać to, co mówi papież, bo to są naprawdę mądre refleksje i mądre teksty. Natomiast ty się pytasz mnie, czy to ma

0: jakiejś takiej demokratycznej i konserwatywnej prawicy, że to jest po prostu ściganie się na radykalizm, który ma swoją ścianę, bo to nie jest tak, że możemy to spektrum polityki przesuwać nieskończenie daleko w prawo, bo w pewnym momencie dojdziemy do takiej przestrzeni, w której się już polityki za pomocą narzędzia wyborczego, narzędzia elektoralnego i legitymizacji demokratycznej nie da uprawiać, tylko po prostu przechodzimy w przemoc i agresję.
1: No i to jest doświadczenie sprzed 100 lat. Prawda?
0: No kolejne to jest doświadczenie przez 100 lat.
1: Miały takie doświadczenie właśnie te 100 lat temu, że centrum przesuwało się na prawo i w efekcie już właśnie, jak mówisz, nie dało się uprawiać demokratycznej polityki, więc z niej rezygnowano na rzecz różnych form dyktatury, prawda? Bardzo różnych.
0: I tu ostatnie tylko słowo powiem, bo ty mówisz Zybrat. Partnerem naukowym Daniela Zybrata jest Steven Rewicki na Harvardzie, który z kolei stworzył tą fantastyczną koncepcję konkurencyjnego autorytaryzmu, tak? Czyli partii, które są w swojej ideologii niedemokratyczne, dochodzą za pomocą demokratycznego mechanizmu do władzy, a potem tak zmieniają zasady, żeby już nigdy nie odejść od władzy. Trochę to Orban chciał zrobić na Węgrzech, Erdogan w tym momencie w Turcji przecież całkowicie już zamknął system. Widzimy, że Trump i MAGA bardzo by chcieli zrobić to samo w Stanach Zjednoczonych. Średnio im idzie, ale to bardziej z powodu własnej niekompetencji niż tego, że brakuje im determinacji. No i właśnie pytanie, czy my też rękami takich polityków, jak politycy Platformy Obywatelskiej, którzy nie potrafią powiedzieć nie w tej licytacji na antyukraińskość w tej chwili, nie zmierzamy w kierunku takiego systemu, w którym na przykład PiS dojdzie do władzy za rok z haczykiem, zmieni na przykład kodeks wyborczy i będziemy znowu się babrać w jakimś takim antydemokratycznym szambie tak samo długo jak Węgrzy.
1: Pani profesor.
2: Ja to widzę trochę inaczej. To znaczy widzę to bardziej tak jak powiedzmy w czasie zimnej wojny, kiedy tym konkurentem dla demokracji był komunizm i to powodowało, że partie demokratyczne w krajach demokratycznych, partie bardziej prawicowe przechodziły bardziej na lewo. Z czego w Europie wyszło dużo dobrych rzeczy i w Stanach Zjednoczonych też. Keynesizm, państwo dobrobytu i tak dalej.
1: No,
2: wiele zdobyczy tych zachodnich krajów też z tego się wywodziło. I dzisiaj jesteśmy w sytuacji też pewnej zimnej wojny polaryzacyjnej, tylko że ta konkurencja ideowa jest z prawicy i to powoduje, że jednak ja uważam, te partie, które starają się utrzymać demokratyczny ustrój, przechodzą na prawo, żeby być konkurencyjne. I nie uważam, że to jest kwestia tylko dyskursywna, że wrzucimy bardziej, powiedzmy, lewicowe ideały i że to zmieni sytuację, bo partie lewicowe są, ale problem polega na tym, że mają mało poparcia.
1: No i rzadko tożsamość, jeżeli chodzi o lewicowość, prawda? Bo się przesunęły do centrum.
2: No właśnie,
1: też.
2: Więc ja uważam, że jakby ja nie jestem aż tak krytyczna wobec tych pewnego przejścia na prawo. Oczywiście uważam, że Platforma Obywatelska w pewnych aspektach moim zdaniem przekracza czerwone linie i tutaj jestem bardzo krytyczna wobec... Na przykład uważam, że jednak czasowe zawieszenie prawa do azylu, które właściwie nie ma żadnego...
1: Jest ponadczasowe
2: i w ogóle jakby zostało znormalizowane, jest bardzo problematyczne. Tak samo no, te różne gesty wobec Ukraińców, które tutaj Kuba wymieniał, uważam, że to nie jest konieczne. Natomiast pewne przejście w imię utrzymania demokracji i przyjęcie części tych postulatów prawicy, uważam, że jest niezbędne, bo inaczej te partie przestają być konkurencyjne, więc ja nie uważam, że to jest tylko, że można dyskursywnie zaproponować coś bardziej progresywnego i nagle odwrócimy ten trend. Tak jak i wtedy idea bardziej prawicowa po prostu nie była konkurencyjna, bo zagrożenie komunizmem, idee lewicowe bardzo przemawiały do społeczeństw.
3: Tutaj Tusk kontynuuje trochę, czy podejmuje bardzo podobną taktykę wobec radykalnej prawicy, jaką podejmuje Hadecja w krajach niemieckojęzycznych. To jest bardzo podobna taktyka do taktyki CDU-CSU wobec AfD, to jest podobna taktyka do taktyki austriackiej Hadecji wobec austriackiej Partii Wolności.
1: No ale widzimy, jakie są skutki, prawda? Wszędzie te ci źli zyskują.
3: Tu jest właśnie pytanie, czy to działa, czy nie działa. No bo z jednej strony są takie głosy, że gdyby nie ta taktyka CDU-CSU, to by AfD już po prostu miało o wiele silniejszą pozycję i byłoby w pozycji do tego, by tworzyć w Niemczech rząd. No a z drugiej strony są też takie głosy, że to właśnie Hadecja i centroprawica, podejmując część postulatów radykalnej prawicy, na przykład postulaty antymigranckie, legitymizuje je w mainstreamie, no i wytwarza u wyborców taką refleksję, no a może skoro nawet Hadecy

0: tych postulatach mówią, no to AfD nie jest takie złe i ma w niektórych kwestiach rację. My w ogóle mamy do czynienia w krajach zachodniej demokracji, a tym bardziej w krajach demokracji postkomunistycznych, gdzie te systemy partyjne są o wiele słabiej zakorzenione społecznie, mają o wiele krótszą, ciągłą historię niż w krajach Zachodu, z kryzysem tych tradycyjnych partii, bo jeżeli przyjrzymy się temu, co się dzieje w Europie Zachodniej, no to w kryzysie są zarówno partie tradycyjne i centroprawicy, partie wywodzące się z rodziny chadeckiej, czy z takiego właśnie umiarkowanego konserwatyzmu, jak i partie tradycyjnej, mainstreamowej lewicy, bo tak samo jak w kryzysie jest chadecja, tak samo jest socjaldemokracja. No niewykluczone, że na przykład we Francji w przyszłych wyborach prezydenckich w drugiej turze zmierzy się Jordan Bardella, kandydat Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, czyli właśnie nacjonalistycznej, antysystemowej prawicy, z Jacquesem Mélenchonem, czyli kandydatem antysystemowej lewicy Francji nieugiętej. Tego typu dynamikę widzimy wszędzie. Tak samo jak z jednej strony prawica brytyjska jest zagrożona przez Reform i nową, jeszcze bardziej prawicową partię Restore UK.
1: Jest niesamowite, jest też wszystkie nowe partie, one są, mają ten znak zawracania w nazwie, prawda?
0: Reform, reform akurat to niekoniecznie jest zawracanie, no bo można też reformować do przodu, a niekoniecznie do tyłu. No a z drugiej strony Partia Pracy jest zagrożona przez Zielonych, którzy przeszli takie pozycje ekopopulistyczne, gdzieś tam przyjmując część elektoratu i część programu i retoryki Partii Pracy z czasów Korbina. W ten czas się wydawało, że Korbin zbuduje swoją partię, no ale ona się pogrążyła w jakichś takich dość groteskowych sporach frakcyjnych i chyba już ta czaszka się nie uśmiechnie. Więc to jest sytuacja w większości europejskich demokracji. Jakiś ten system polityczny dwudziestowieczny, który też opierał się na bardzo określonych realiach społecznych, na pewnej jak gdyby formule uspołecznienia.
2: No, ale też doświadczenia.
0: Zapośredniczonej przez społeczeństwo przemysłowe. No być może wraz z końcem społeczeństwa przemysłowego społeczeństwie znacznie bardziej zindywidualizowanym, gdzie coraz więcej reakcji społecznych jest zapośredniczonych przez media społecznościowe, no też będzie potrzebował jakiegoś nowego systemu partyjnego i my teraz widzimy, jak on się w bólach i często też dając bardzo szpetne symptomy się rodzi.
2: I jeszcze też zauważmy, że my cały czas trochę tutaj generalizujemy na
1: Mateusz
2: temat skrajnej prawicy, czy tej reakcyjnej prawicy, natomiast po drugiej stronie no, mamy szaloną niespójność, dlatego że jak rozmawiamy o takich partiach jak AfD, czy jak Nigel Farage i Reform, albo nawet Giorgia Meloni, no to prawica jest bardzo, bardzo skuteczna w uprawianiu polityki dużego namiotu, bo pomimo tych wewnętrznych różnic, nad którymi my się bardzo często nie wiem, krękamy, cieszymy się, że nie wiem, MAGA jest niespójna wewnętrznie, że ta koalicja zaraz pęknie.
1: Pokłócą, tak.
2: No tak, ale koniec końców to są wszystko partie, które mają w mniejszym lub większym stopniu jeden wspólny cel, którym jest destrukcja starego systemu, w którym one się czuły albo niereprezentowane, albo czuły się oszukane, albo stwierdziły, że nie są w stanie po prostu w konkurencyjny sposób osiągnąć jakiegoś sukcesu. A co jest po drugiej stronie? Znaczy, jak ma powstać na przykład lewicowa międzynarodówka, której jakąś próbę w kwietniu podjęto, był pierwszy zjazd takich międzynarodowych ruchów progresywnych w Barcelonie, że był i Chris Murphy, i wicekanclerz Niemiec, i Lula i Pedro Sanchez, jak my w Europie w tym momencie na Radzie Europejskiej mamy trzech lewicowych przywódców. To jest premier Malty, to jest Pedro Sanchez i Mette Frederiksen. I z jednej strony mamy lewicowego premiera Sancheza, który chce przyspieszoną ścieżkę do obywatelstwa dla 500 000 nielegalnych imigrantów w Hiszpanii, a z drugiej strony mamy też socjalistkę Mette Frederiksen, człowieka roku Gazety Wyborczej, która chce zrobić ministerstwo deportacji.
3: I no, bo jest pionierką też tej,
2: jest mało tego, jest ciągle chwalona za to, również przez premiera Tuska w Rodacji.
1: No tak, ale to
0: nie, mamy Sancheza, który się sprzeciwia wydatkom na obronę i który ogólnie jak gdyby też jest sceptyczny wobec takiej nowej,
2: ale jest dobry, bo się stawia Trumpowi.
0: Militaryzacji, jak on to nazywa, Europy. I z drugiej strony mamy Frederiksen, która jest jedną z tych przywódczyń, która tutaj ten nurt wzmacniania jak gdyby też europejskiej flanki na to popiera. No a jeszcze mamy też tutaj też się zastanawiałem, jakich których wymienisz przywódców. No mamy też jeszcze Roberta Fice, który też się cały czas postrzega, chyba autodefiniuje jako polityk gdzieś tam wywodzący się z tradycji
2: lewicowej. Nie skomentuję, jak on się
0: postrzega. Do niedawna był przedstawicielem, do niedawna jego partia Smer była przecież częścią międzynarodówki socjalistycznej, ale została z niej wyrzucona. No i Fice jest tutaj przykładem jeszcze czegoś innego, mianowicie takiego jak gdyby trumpizmu, do którego się dochodzi z lewicy.
1: No a gdzie nas to prowadzi, to rozważenie?
3: Ja uważam, że kluczowe jest, żeby zrozumieć, o co im chodzi i żeby zaproponować... Ja osobiście jestem przekonana, że im chodzi o przywrócenie pewnych hierarchii społecznych i o to, żeby ludzie, którzy tracą na społeczeństwie, które jest bardziej egalitarne kulturowo, mobilizowaniu tych wszystkich grup w oparciu o to, że obiecanie im tego, że ich status zostanie przywrócony, wyższy status społeczny. I moim zdaniem kluczowe jest zaadresowanie tej straty, którą część społeczeństwa ponosi w imię...
1: Czyli ludzie muszą coś zyskać, kiedy tracą.
3: Trzeba jakoś zrozumieć, trzeba jakoś zrekompensować tę utratę statusu, na przykład mężczyzn. I to jest jakby trudny problem, ale nie można z tym... Trzeba to zrozumieć i w jakiś sposób zaadresować, a nie tylko piętnować.
1: Dziękuję bardzo za ten wtręt, bo też mam wrażenie, że odpowiedź nie polega na tym, że jak ktoś chce nacjonalizmu, to mówimy, nacjonalizm jest zły. Odpowiedź polega na tym, żeby zlikwidować źródła pokusy nacjonalistycznej, szowinistycznej, ksenofobicznej. No i to będzie nasze zadanie pewnie na najbliższe lata i polityków też. Czwartkowy poranek TOK FM wydawali Maciek Jarząb i Kuba Żebrowski. Program zrealizowała Liwia Prądzyńska. Ogromnie wam dziękuję.
4: To jest powtórka.

0: Oczywiście, że jest sens bycia singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
1: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
2: My jesteśmy 50 lat w związku.
3: Myślimy, że trzeba być w związku.
4: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
5: Potrzebujemy związku, potrzebujemy, oczywiście.
6: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
7: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Co dalej z pakietem ceny paliwa niżej? O przyszłości programu rozmawiają trzy ministerstwa. Dzieci nie powinny trafiać do DPS-ów, wynika z raportu przedstawionego przez NIK. Pierwszy gwizdek za nami. W Meksyku, USA i Kanadzie oficjalnie wystartowały piłkarskie mistrzostwa świata. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Resorty energii, aktywów państwowych i finansów prowadzą analizy, ale jeszcze nie podjęły decyzji w sprawie ewentualnego przedłużenia obowiązywania pakietu CPN, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Informacje, że trwają analizy nad możliwością przedłużenia programu CPN, potwierdził też minister finansów i gospodarki. Andrzej Domański w TVP Info podkreślił, że jest to program bardzo kosztowny. Pod koniec marca rząd wprowadził pakiet ceny paliwa niżej, którego celem jest ochrona konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z wojną na Bliskim Wschodzie. Resort Energii w dni robocze publikuje informacje o maksymalnych cenach paliw. Według zapowiedzi z początku